0: związku z atakami Rosji na Ukrainę i bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owe alerty ostrzegające o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie oraz Rzeszowie przed południem zawyły syreny alarmowe. W Pałacu Prezydenckim powstaje projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. To program PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
1: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
0: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem dziś. Potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw. Na stacjach benzynowych tymczasem ceny zbliżają się do 10 zł. Stacje na to przygotowane nie są, przekonują kierowcy, którzy przy dystrybutorach płaczą i śmieją się jednocześnie pylonom cenowym, które w wielu przypadkach mają miejsce tylko na 3 cyfry. Przyjrzał się razem z tankującymi reporter TOK FM Paweł Razewicz.
2: Jeśli paliwo, tak jak niektórzy się obawiają, skoczy do 10 zł, to gdzie oni na tych pylonach tą jedynkę z przodu zmieszczą?
3: Będą musieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
2: Czyli cały pylon wymienić.
3: Albo przejdziemy na euro.
2: O!
3: Może tak się...
2: Albo coś dokleić z przodu.
3: No też można.
4: Przy pandemii mówiłam, że sprzedam samochód w momencie, w którym przekroczy 9 zł. I tak też się stało, więc sprzedałam samochód. Więc oby tym razem tak nie było.
2: Co będzie, jak przekroczy dychę?
4: No będziemy musieli żyć jakoś. No.
2: Okej, okay. Ale na tą jedynkę z przodu pani myśli, że znajdą pomysł?
4: Wie pan, jak chodzi o finanse, to zawsze znajdą jakiś pomysł.
2: Taśma klejąca czy trytytki będzie lepiej?
3: Trzeba by dziurki wiercić, także taśma dwustronna.
0: Na razie ceny paliwa trzymają się dzielnie poniżej 10 zł za litr. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatoriach. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
5: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, no przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, no to nie mamy innych gości w to miejsce.
0: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ Barbara Nawrocka.
6: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
0: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu może być nawet w ciągu kilku dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy. Kolejne informacje w TOK FM o 3. Piątek raczej z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie, w późniejszych godzinach na zachodzie. Na północy i zachodzie dziś przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie kraju, tam około 17 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Poranne EKG, a w naszym studiu dr Sebastian Roy, ekonomista banku PKO S.A. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: Mamy pierwszą od 3 lat podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No a to, co dzieje się w największej gospodarce świata, nie zostaje bez wpływu także na nas i o tym dziś porozmawiamy. A dlaczego Fed, czyli amerykański bank centralny, na taką podwyżkę się zdecydował?
9: Krótko mówiąc, Fed został do tej podwyżki zmuszony przez dane inflacyjne. I całkowicie świadomie używam tutaj słowa zmuszony, bo nowy przewodniczący Rezerwy Federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego, Kevin Warsh, sprawujący te funkcje od maja, no dał się poznać raczej jako zwolennik łagodnej polityki monetarnej. Zresztą zgodnie z linią prezentowaną przez administrację Donalda Trumpa. Tak więc no to jest pierwsza podwyżka w jego kadencji i pierwsza dokładnie od 3 lat, bo ostatni raz Fed stopy procentowe podnosił w marcu 2023 roku pod rządami Jaya Powella. No i Kevin Warsh jak tylko długo się dało od tej podwyżki się powstrzymywał. Być może słuchacze jeszcze pamiętają te jego uwagi po lipcowej konferencji prasowej, po lipcowym posiedzeniu Fedu, kiedy to Warsh sugerował, że wzrost rynkowych stóp procentowych może doprowadzić do takiej sytuacji, że polityka pieniężna w Stanach zostanie zacieśniona bez reakcji banku centralnego. No co jest takim rozumowaniem zdradzającym bardzo dużą niechęć do podwyżek. No ale mimo wszystko okazało się, kiedy już poznaliśmy te letnie, wakacyjne odczyty inflacji ze Stanów Zjednoczonych, jednoznacznie okazało się, że ta inflacja jest, jak zresztą sam to ujął Warsh, zbyt wysoka przez zbyt długi czas. Mając tutaj już na koncie 5-letni okres z inflacją powyżej celu i brak widoków na jej powrót do tego 2% celu, Warsh nie miał wyboru i w związku z tym zarówno on, jak i cały amerykański Komitet Otwartego Rynku, czyli taka amerykańska Rada Polityki Pieniężnej, jednogłośnie zdecydowała o podwyżce stóp o 25 punktów bazowych.
8: No i zapewne nie był z tego zadowolony Donald Trump, bo od dawna mówi, że jest zwolennikiem cięcia stóp procentowych. No i też trochę po takim twardym Jeromie Powellu umieścił Kevina Warsha na czele amerykańskiej rezerwy federalnej po to, by przecież obniżał stopy, a nie je podnosił. Tu mamy jeszcze nadchodzące wybory poufkowe w Stanach i przed nimi te podwyżki kosztów kredytu dla Amerykanów. Jak pan myśli, ta decyzja była takim swoistym testem na niezależność amerykańskiego banku centralnego i jego nowego szefa?
9: Na pewno w ten sposób odebrały to rynki finansowe, bo widzimy tutaj też taką bardzo interesującą dynamikę. Z jednej strony w dniach poprzedzających to posiedzenie Fedu rynkowe prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych było bardzo wysokie. No w ostatnich dniach przed posiedzeniem to było już ponad 90%, co oznacza, że inwestorzy na światowych rynkach finansowych byli w zasadzie pewni, że do tej podwyżki dojdzie. No natomiast jednak dość duża zmienność notowana na rynku po tej decyzji, fakt, że dolar się umocnił, że wzrosły rentowności krótkoterminowych obligacji amerykańskich, a także spadły wyceny amerykańskich spółek, to wszystko pokazuje, że ta podwyżka nie była jednak w pełni wyceniona, czyli że rynek z jednej strony był mocno przekonany, że do podwyżki dojdzie, ale z drugiej strony jednak swoje wątpliwości miał, czy tutaj w ocenie amerykańskiego banku centralnego ten rachunek makroekonomiczny przeważy, czy jednak niechęć do chłodzenia gospodarki wysokimi stopami. Tak więc widać, że tutaj absolutnie ta decyzja nie była przesądzona, a nie była przesądzona z dobrych powodów, bo było sporo wypowiedzi zarówno właśnie przewodniczącego Warsha, jak i niektórych innych członków Komitetu Otwartego Rynku, które dość zachowawczo odnosiły się do perspektywy podwyżek stóp procentowych.
8: To jednorazowa podwyżka, czy jakiś początek cyklu? Co sądzą rynki? Co widać po oczekiwaniach?
9: Ja osobiście spodziewałbym się jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych do końca tego roku i tutaj myślę, że dobrze byłoby rozdzielić te kwestie oczekiwań co do ścieżki stóp w Stanach na takie dwa komponenty. To znaczy, jakiej ścieżki życzyliby sobie członkowie Komitetu Otwartego Rynku, czyli innymi słowy, jak Fed chce plasować te stopy i to, czego oczekiwałby rynek, co rynek uważa za konieczne. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie do tego, żeby taką decyzję podjąć, taką debatę podjąć, bo wczorajszej konferencji prasowej Kevina Warsha towarzyszyła również publikacja prognoz makroekonomicznych członków komitetu, czyli mówiąc w slangu makroekonomistów, tak zwane wykresy dot plot. Są takie wykresy z takimi kropkami. Każda kropka obrazuje poziom stóp procentowych pożądany przez jednego członka Komitetu Otwartego Rynku na dany rok. No i w ten sposób można zobaczyć.
8: No i co te kropki mówią?
9: No właśnie, i co te kropki mówią? No kropki mówią, że do końca tego roku należy się liczyć z jeszcze jedną podwyżką, czyli stopa Fed Funds wejdzie sobie jeszcze o 25 punktów bazowych wyżej. Ale cały zakład tak naprawdę rozgrywa się o 2027 rok. No bo członkowie Komitetu nie za bardzo widzą już przestrzeń w 27 roku na jakieś podwyżki. To wygląda trochę tak, jakby w 27 roku miała być stabilizacja, ale już z ryzykiem i z prawdopodobieństwem rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych. No i to jest niespójne z tym, czego oczekują rynki finansowe, bo jak popatrzymy sobie na kontrakty terminowe na amerykańskie stopy procentowe, no to widać, że inwestorzy wyceniają jeszcze dodatkowo jedną bądź nawet dwie podwyżki w przyszłym roku. Czyli w sumie, porównując z dzisiejszym poziomem, mielibyśmy mieć jeszcze trzy podwyżki. Jedną w tym roku, dwie w roku następnym. No więc widać, że rynki tutaj

0: pozostają wysokie. Co oznacza, że inwestorzy wciąż liczą się i obawiają się takiego scenariusza, w którym inflacja pozostaje uporczywie podwyższona, a ta skala podwyżek stóp procentowych, które ma na myśli Fed, nie wystarcza, żeby inflację sprowadzić z powrotem do celu. A zatem najewidentniej tutaj widać, że Fed wolałby być tak gołębi, jak tylko się da i podnieść te stopy, no może jeszcze raz w tym roku. Rynek chciałby widzieć tych podwyżek zdecydowanie więcej, jedną w tym roku, dwie w roku przyszłym, i ponieważ mamy tutaj niedopasowanie tych oczekiwań, no to wyceniając strumień przyszłych dochodów, czy to z obligacji, czy to z akcji, no inwestorzy wciąż implicite dyskontują tą wyższą inflację w dłuższym okresie, nie podzielając po prostu tak optymistycznego spojrzenia na gospodarkę, jaką zaprezentował Fed.
1: No to przełóżmy to, co wydarzyło się tam, na to, co, jak możemy odczuć to tu. Bo w reakcji na tę podwyżkę stóp umocnił się dolar. No i zawsze tak się dzieje, kiedy stopy rosną w danym kraju, w danej gospodarce. No a mocny dolar to zła wiadomość dla polskiego złotego.
0: Tak, technicznie rzecz biorąc, no oczywiście im silniejszy dolar, tym wyższy kurs dolar złotego, czyli tym więcej złotych musimy zapłacić za jednego dolara. No tutaj też trzeba na pewno odnotować fakt, że po tej wczorajszej podwyżce stopy procentowe w Stanach są już na wyższym poziomie niż stopy procentowe w Polsce. No a patrząc na jakieś takie ogólne prawidła makroekonomiczne, no to co do zasady gospodarki rozwijające się, którą wciąż jest Polska, no powinny mieć wyższy koszt kapitału niż największa, najbardziej rozwinięta gospodarka na świecie, chociażby ze względu na wyższą premię za ryzyko. No więc przy takim układzie stóp oczywiście nikogo nie powinien dziwić wzrost wycen złotego. No ale jednocześnie musimy też pamiętać, że jest na krajowym naszym rynku całkiem sporo czynników stabilizujących tego złotego. W szczególności, jeżeli popatrzymy sobie na to, jak się zachowywały notowania złotówki w tym roku, to zobaczymy, że mimo no, bardzo dużych wstrząsów geopolitycznych, mimo tych wszystkich konfliktów na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, mimo rosnącej awersji do ryzyka, to wciąż złotówka pozostaje relatywnie silną i relatywnie stabilną walutą. Co więcej, no wciąż w tym roku przecież mamy rekordowe napływy środków europejskich z KPO do Polski, które są następnie przewalutowywane, co również stanowi taką dodatkową kotwicę dla polskiego złotego. No więc kierunkowo to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, oczywiście będzie oddziaływać w kierunku silniejszego dolara i słabszego złotego. No natomiast ze wszystkich porównywalnych walut, powiedzmy, państw naszego regionu, myślę, że ta reakcja na złotym może być jednak bardziej umiarkowana niż w pozostałych przypadkach. Właśnie ze względu na te nominalne kotwice, czyli po pierwsze napływ środków europejskich, no i po drugie jakiś taki ogólny optymizm inwestorów, jeżeli chodzi o Polskę. Inwestorzy wciąż chcą swój kapitał w Polsce lokować. Żeby to robić, potrzebują złotówek. No i popyt zgłaszany przez nich na złotego stabilizuje wyceny naszej waluty.
1: Ale w dolarach rozlicza się ropę naftową kupowaną do produkcji paliw, a więc im mocniejszy dolar, słabszy złoty, tym gorsza wiadomość z punktu widzenia cen paliw?
0: Znowuż, no technicznie rzecz biorąc, oczywiście im słabszy złoty, no to tym cena baryłki ropy wyrażona w dolarach będzie wyższa w złotówkach. Natomiast znowuż, no tutaj absolutnie nie chciałbym formułować jakichś bardzo negatywnych scenariuszy, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na to, co już mówiłem, na zachowanie złotego, zwłaszcza w drugim kwartale tego roku, kiedy no, mieliśmy apogeum tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. No i tak jak mówiłem, no, widzieliśmy naprawdę relatywną odporność polskiej waluty. Tak więc mamy na całe szczęście odporną walutę cieszącą się zaufaniem inwestorów. No ale oczywiście no, wyższa cena dolara, no to są wyższe ceny importu. Niezależnie o tym, czy mówimy o imporcie ropy naftowej, czy mówimy o imporcie kakao, czy jeszcze innych towarów i usług, które kupujemy za granicą.
1: No i na końcu wyższa cena również, czy w sklepie, czy na stacji paliw. Stopy procentowe ostatnio podniósł również Europejski Bank Centralny, no a u nas, jak mówił prezes NBP, na wiele miesięcy mogą zostać bez zmian. Czy to na dłużej może oznaczać gorsze niż lepsze wiadomości dla polskiego złotego?
0: No tutaj ten wątek polskiego złotego w ogóle został eksplicite podjęty przez prezesa Glapińskiego w trakcie jego konferencji po decyzji RPP. No i tam padło takie pytanie właśnie, czy fakt zmian w tym spreadzie stóp procentowych pomiędzy

0: Polską a rynkami bazowymi, czyli pomiędzy strefą euro i Stanami Zjednoczonymi. Czy właśnie zmiana tego spreadu może stanowić dla NBP argument za tym, żeby albo dostosować stopy procentowe, no albo podjąć jakieś działania zmierzające do umocnienia złotego? No i prezes Glapiński ocenił, że według NBP ryzyko takich dostosowań jest raczej niewielkie. To znaczy oczywiście NBP dostrzega ten mechanizm, o którym pan redaktor wspominał, że wyższe stopy za granicą będą oddziaływać w stronę mocniejszego dolara i mocniejszego euro, ale absolutnie nie ma być takiego automatyzmu, że jeżeli zobaczymy, że kurs dolar złotego czy euro złotego zmierza w górę, no to NBP będzie z automatu tutaj podejmować jakieś decyzje, czy to dotyczące stóp, czy to dotyczące polityki walutowej. Więc jakby ten mechanizm jest dobrze rozpoznany, on jest obserwowany, ale automatyzmu tutaj zdecydowanie nie ma, więc na pewno nie można powiedzieć tak, że ponieważ stopy procentowe podniósł Fed i EBC, no to powinniśmy się spodziewać, że NBP również podniesie stopy. I w mojej ocenie te stopy procentowe w Polsce w ogóle pozostaną niezmienione przez dłuższy okres, no do połowy przyszłego roku na pewno, pewnie nawet do końca przyszłego roku. No Polska ma też, tutaj musimy odnotować i też, no myślę, pochwalić polską gospodarkę. No my jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż Stany Zjednoczone. Tak jak mówiłem, w Stanach inflacja nie była w celu przez 5 lat. U nas w Polsce w styczniu i w lutym inflacja CPI była poniżej celu inflacyjnego banku centralnego, była poniżej 2,5%, więc to też nie jest tak, że i my, i Stany Zjednoczone jesteśmy w tym samym punkcie. Myślę, że też ta ostatecznie decyzja Fedu o podwyżce stóp procentowych mogła wynikać właśnie z tego. No jeżeli ma się przez 5 lat inflację poza celem, no to pojawia się realne ryzyko, że te oczekiwania inflacyjne na wyższym poziomie się utrwalą, że inwestorzy będą ich oczekiwać, że to będzie trochę taka samospełniająca się przepowiednia. NBP jest w dużo lepszym miejscu, żeby nie podnosić gwałtownie stóp procentowych, no bo skoro mamy tę inflację podwyższoną zaledwie od kilku miesięcy, a oczekiwania inflacyjne wciąż pozostają dość stabilnie zakotwiczone, no to NBP może sobie pozwolić na czekanie.
1: Ma jeszcze jakąś przestrzeń na to.
0: Do manewru i do decyzji, dokładnie tak.
1: Doktor Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze. Do usłyszenia.
1: Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy przed Prekopem, czyli taką konferencją, która pod koniec września w Katowicach będzie przygotowaniem do tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Turcji. No i tak, biorąc pod uwagę to, co dzieje się z cenami ropy naftowej i paliw, to tak coś czuję, że kwestie uniezależnienia się od paliw kopalnych to będzie gorący temat na Prekopie w tym roku.
2: Na pewno. Zresztą przypomnę tylko, że my równolegle razem z naszym współorganizatorem PTWP rozwijamy wydarzenie Energy Days. Ono jest w tym samym czasie obok, tam jest taka też część wystawiennicza, więc jakby nauka i negocjacje klimatyczne są w ramach Business Prekop, a w ramach drugiego wydarzenia Energy Days bardziej fokus na energię i na transformację energetyczną. I coś, co lubię bardzo nazywać wielką klimatyczną rewolucją przemysłową, bo ona trwa. Ona jest inspirowana w ogóle przez system ONZ. Przypomnę, że cały proces liczenia tego, gdzie jesteśmy ze śladem węglowym, śladem środowiskowym, śladem wodnym, to jest no, stare dzieje, bo to jest raport Klubu Rzymskiego z 1972 roku. Później był pierwszy raport UNEP-u z 1974 roku. A w ogóle pierwsza konferencja naukowa na ten temat to był 1949 rok w Nowym Jorku, gdzie się naukowcy zaczęli zastanawiać w ramach ONZ, czy my czasem, jak będziemy spalać ropę, węgiel i gaz, to nie spowodujemy jakiegoś efektu emisyjnego. Wtedy jeszcze nie potrafiliśmy tego policzyć, ale się po raz pierwszy pojawiło takie pytanie, które zawisło w powietrzu. No cholercia, musimy to policzyć. I zaczęło się to liczenie. No i ono trwa do dzisiaj już w formie uporządkowanej, czyli raportu IPCC, który dotyczy właśnie tej kwestii. Pierwszy powstał w 1910 roku. Od 2023 roku mamy już konsensus świata nauki, że to człowiek jest winny, że to my powodujemy właśnie wzrost temperatur, przegrzanie planetarne wskutek przemysłowego spalania ropy, węgla i gazu. No i równolegle oczywiście mamy inne raporty przeglądowe, jak IPBS o bioróżnorodności, jeszcze mamy kryzys zanieczyszczeń, więc te trzy elementy też na Business Prekop będą omawiane jakby w logice, jak się tym ONZ zajmuje, no właśnie w ramach tych trzech takich filarów. Natomiast zgadzam się z panem redaktorem, no bardzo nam pomaga paradoksalnie to, że cieśnina Ormus i generalnie no, te dwa kanały dostarczające ropę się zatkały, bo...
1: W czym? Komu pomaga?
2: Pomaga nam, negocjacjom klimatycznym, ponieważ ludzie zaczęli się zastanawiać, mówię o decydentach, że uzależnienie od paliw kopalnych ma swoje konsekwencje. Że jeżeli one zostanie odciętym od dostaw, no to nagle jest problem. I jestem przekonany, że prezes Orlenu dzisiaj absolutnie się zastanawia nad tym, czy czasem nie przyspieszyć transformacji energetycznej, bo miałby wtedy mniejszy problem. Pewnie premier Tusk też się tym zastanawia i powinien, no bo wiadomo, że wszystkich będzie denerwować cena ropy na stacjach benzynowych. A pewnie by mniej byli wszyscy zdenerwowani, gdyby już nie było stacji benzynowych, tylko byłyby stacje, gdzie się ładuje samochody energią, która jest wytwarzana, albo może kiedyś w przyszłości reaktory fuzyjne, albo reaktory jądrowe, no bo to jest bliższa przyszłość, a może na pewno energetykę rozproszoną. I wtedy kompletnie gdzie indziej będzie dyskusja, bo już nie będzie uzależnienia Polski od dostawców zewnętrznych, których mamy średni wpływ. Też no, nie mamy wpływu na geopolitykę jako Polska w kontekście chociażby wojny irańsko-amerykańskiej. Ten wpływ jest bardzo mizerny. No ale mamy wpływ na to, czy będziemy mieć źródła dostarczania i wytwarzania energii w Polsce w modelu rozproszonym na naszym terytorium. I to jest absolutnie właściwy kierunek myślenia. Czy dalej chcemy być uzależnieni od zewnętrznych podmiotów, które mogą nam ten kurek z gazem czy z ropą zakręcić? No i na tym polega ta wielka klimatyczna rewolucja przemysłowa, że ona pozwala, poprawia tego typu kierunek myślenia, ale też daje rozwiązania, które pozwalają się państwom uniezależnić od zewnętrznych dostaw. No, europejski przykład to Francja. Od lat 50. marzenie de Gaulle'a, które zrealizował, żeby właśnie Francja nie była uzależniona od świata zewnętrznego, jeśli chodzi o energię, i nie jest od lat 50. do dzisiaj.
1: No, chyba że chodzi o ropę naftową albo gaz.
2: A no i właśnie. Nie do końca, ponieważ jeżeli patrzymy na miks energetyczny Francji, to on od tych lat 50. jest w granicach 70 kilku, teraz to już ponad 80% to jest energia z atomu i OZE. Tam jest 5% zaledwie tak zwane paliwa kopalne. Francja w ogóle zejdzie z mapy emisyjnej w roku 2030. Natomiast przecież mamy technologie, które pozwalają na ładowanie samochodów prądem. No to absolutnie sobie wyobrażam, we Francji będzie po prostu ten model. Oni są do tego świetnie przygotowani, żeby go sobie jako pierwsi w Europie wdrożyć i pewnie tak się wydarzy. Patrząc też na impuls, który przychodzi spoza Europy, mówię tu o Chinach, gdzie rzeczywiście, no przecież Polska jest... Zresztą przestrzegaliśmy przed tym, co mądrzejszych ludzi, że projekt jedwabnego szlaku nie jest niczym innym jak koniem trojańskim dla gospodarki europejskiej i to się dzieje. Przemysł europejski nie wytrzymuje konkurencji z Chinami, a Chiny próbują konkurować produktami w ramach trzech elementów. Cena, jakość i emisyjność. Cena jest bardzo niska, jakość jest porównywalna, a emisyjność jest imponująco niska, zaczyna być, jeśli chodzi o przemysł chiński, bo oni zainwestowali i ogromne pieniądze inwestują właśnie w to, żeby mieć OZE jako wiodące źródło wytwarzania energii. Przypomnę tylko, że w tym roku już Chińczycy mają więcej energii wytwarzanej z OZE niż z węgla dla swojej energii elektrycznej.
1: A to ciekawe, bo właśnie Chiny kojarzyły się dotychczas jako ten kraj, który, no, delikatnie mówiąc, średnio dba o stan klimatu i tego, jak ten przemysł tam działa.
2: No to ma pan redaktor pecha, że zaprosił do studia kogoś, kto na tych szczytach klimatycznych, negocjacjach klimatycznych się świetnie zna. No to się zmieniło. No to po prostu zwyczajnie Chińczycy zrozumieli, że jeżeli mają wygrać i ten słynny spór konfliktu Kiddesa po prostu przepchnąć na swoją stronę, czyli być mocarstwem globalnym, mocarstwem, które jest dominującym, wypchnąć z tej roli Stany Zjednoczone, to muszą mieć stabilne źródła energii, niezależne od dostaw, które kontrolują Amerykanie. To Amerykanie kontrolują cieśniny. Więc jeżeli Chińczycy sobie to zrozumieli w latach 70. i zaczęli sukcesywnie wdrażać w ramach swoich 5-letnich planów strategicznych, co 5 lat, wszystkie te plany od tych ponad 50 lat, mówią o tym, musimy rozwijać inne źródła energii, niezależne od dostaw zewnętrznych. No i osiągnęli przewagę konkurencyjną już w tej chwili. Co więcej, ona się będzie pogłębiać, jeśli chodzi o ich moce wytwarzania fotowoltaiki, energetyki jądrowej, też samochodów elektrycznych, też innych źródeł energii od wodnej przez energetykę wiatrową. To są imponujące skoki, jeśli chodzi o jakość też tych rzeczy, które oni wytwarzają. No i na końcu jest, jeszcze dorzucę, ten mój kochany reaktor fuzyjny. Mamy dwa ośrodki badawcze. Jeden jest pod Francją, we Francji, pod Paryżem, a drugi jest w Chinach. Tak zwany ITER. Oba się ośrodki badawcze konkurują ze sobą. Natomiast to, co pewnie warto dorzucić dla tych, co się energią interesują, że w tym roku, w 2026, ten francuski reaktor fuzyjny uzyskał więcej mocy na wyjściu niż energii, którą mu wprowadziliśmy. Czyli widać, że to działa. Przypomnę, reaktor fuzyjny to jest odtworzenie reakcji, która jest na Słońcu, czyli wytwarzamy plazmę. Jeżeli to się wszystko dobrze potoczy, to może nasze dzieci za 30 lat od teraz będą myśleć, że Boże, po co się tak martwili tą ropą, magnezem i gazem, bo się to rozwiązaliśmy. i wszyscy będą jeździć na reaktorach fuzyjnych. Tak może być.
1: Może.
2: No, trzymajmy kciuki za wielką klimatyczną rewolucję przemysłową. Żeby ona była, ostatnie zdanie, to potrzebujemy pieniędzy. A do tego służą zielone finanse. Zrównoważone finanse jako model finansowania transformacji energetycznej planetarnie.
1: No ale jednocześnie patrzę na jeden z tematów prekopu. Europa po okresie zielonego entuzjazmu. Czyżby tak? Ten entuzjazm dla tej wielkiej transformacji zielonej energetycznej w Europie opadł?
2: Opadł na pewno po stronie polityków i to nas martwi, ponieważ politycy są reaktywni i oni patrzą na to, znaczy inaczej, europejscy politycy są sami sobie winni, ponieważ zamiast uruchomić porządną edukację klimatyczną do swoich obywateli i zrobić to naprawdę wysokojakościowo, to ten moment przespali. A przypomnę, że system ONZ ogłosił w 2014 roku w ramach deklaracji z Limy, co poparły wszystkie państwa świata na szczycie klimatycznym w Limie, że powszechna edukacja klimatyczna ułatwi dialog polityczny. No, to jest niby oczywiste, że jeżeli każdy się uczy w szkole, czym jest ślad wodny, ślad węglowy, jeżeli rozumie, dlaczego spalenie węgla nie jest najlepsze dla naszych płuc, jeżeli wiadomo, że odnawialne źródła energii są tańsze, no to znaczy, że będzie łatwiej rozmawiać z wyborcami w ustrojach demokratycznych, jeżeli oni są wyedukowani. No, ale szkole ich nie wyedukowaliśmy, a oni są podatni, bo nie wiedzą, nie mają wiedzy na różne nieprawdy, półprawdy i no, niekiedy no, po prostu absolutne bzdury, które wygadują niektórzy politycy. OZE Srozę na przykład, tak, jako hasło, no to chyba wszyscy o tym słyszeli, no to się kompletnie po prostu no, wymija konsensusowi naukowemu wokół wiedzy o klimacie, wiedzy o wytwarzaniu energii z źródeł odnawialnych. No i tego rodzaju no, wina klasy politycznej europejskiej jest ewidentna. Natomiast trzeba
1: no ale politycy mówią, okej, chodzi o konkurencyjność naszych firm, a z tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, jeżeli Chińczycy jeszcze uzyskają przewagę kolejną na polu energetycznym, no to w ogóle konkurencyjność europejskich firm no, będzie mocno dyskusyjna. No
2: to jak każdemu politykowi, który, ja bym bardzo sobie życzył, nie pana premiera Czarnka i nie wiem, pana premiera Tuska, wiadomo, że jestem za mały, żeby tam z nimi rozmawiać, za mały w sensie nie wzrostu, ale pewnie pozycji, natomiast byłbym sobie wymarzył taką dyskusję. To obu politykom zadał pytanie, dlaczego w Chinach nie ma dyskusji o odejściu od ETS-u? Bo nie ma. To jest bardzo pragmatyczna decyzja Chińczyków, bo oni właśnie chcą pokonać starą Europę i Stany Zjednoczone na polu konkurencyjności w oparciu o emisyjność. I robią to bardzo konsekwentnie. I skutecznie. I to zrobią. A my się zastanawiamy, czy może odwołajmy ETS.
1: Gdzie pan widzi polską gospodarkę za 10 lat? Bo i taki temat na prekopie się pojawi.
2: No, byłoby wspaniale, gdybyśmy za 10 lat od teraz mogli ogłosić, że mamy zamkniętych 15 nierentownych kopalni w Polsce. Mamy jedną rentowną Bogdankę, która funkcjonuje. Mamy dobrze zarządzony problem wymiany pieców węglowych, które no kończą swoją eksploatację i są już przestarzałe, w oparciu o inne źródła energii, które są oparte o właśnie zieloną transformację. Pewnie przejściowo jest to gaz. No i gdzie wyobrażam sobie, że to, co dzieje się już, no, to pewnie na Dolnym Śląsku i na Śląsku wszyscy wiedzą, ale tylko przypomnę i powtórzę, i może zacytuję nawet pana profesora Buzka i pana profesora Steinhoffa, że w szkołach górniczych kandydatów nie ma. Bo górnicy są mądrzy. Oni wiedzą, że ten przemysł, ten rynek jest schyłkowy. I to, że minister energii ogłasza zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie o 7 tysięcy ludzi, no nie jest niczym innym jak kwestią konsekwencji demograficznej tego, że to pokolenie górników, które odchodzi na emeryturę, no, odchodzi coraz liczniej, a nie ma następców, bo ten sektor się po prostu wygasza. I to dobra wiadomość. Za 10 lat powinniśmy mieć jeszcze mniej górników, czyli też konsekwencji. Będzie jeszcze mniejsza siła polityczna wokół tego tematu, będzie mniejszy elektorat wokół górnictwa, co ułatwi rozmowę w studiach pewnie nie takich jak nasze teraz, gdzie rozmawiamy o danych i o statystykach, tylko tych politycznych, gdzie króluje niekiedy chyba raczej bardziej refleks, cięta riposta, a rzadko kiedy dane i konsensus naukowy.
1: Rozmawiamy o energetyce przede wszystkim, ale tych wyzwań klimatycznych również na prekopie w Katowicach będzie znacznie więcej. No i tak przyznam, że zainteresował mnie taki temat. Moda w obiegu zamkniętym i zmiana w branży tekstylnej. Sporo mamy w tej chwili tych wyzwań związanych z bardzo szybką modą. Kupujemy tę modę na potęgę, nosimy przez chwilę i później ona zaśmieca nasze wysypiska. Czy my jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Coś tu ma szansę się zmienić?
2: No na pewno powinno, ponieważ jak widzimy z orbity okołoziemskiej, co się dzieje na pustyni Atacama w Chile, gdzie jest takie największe śmietnisko ubrań, których nie założyliśmy na siebie, bo nawet nie mieliśmy szansy, ponieważ one w ramach tego modelu fast fashion nigdy nie trafiły do... Nigdy ich nie kupiliśmy. My je produkujemy nadmiarowo. One są też śmiesznie tanie, dlatego że to jest tekstylia, to jest najczęściej dzianina z ropy, czyli polimery. I niestety one są też, co warto dopowiedzieć, bardzo poważnym problemem naszego zdrowia. Pewnie naukowcy przyszłości powiedzą, że nasze pokolenie przełomu XX i XXI wieku, które się zachłysnęło plastikiem, będzie też tym plastikiem obciążone zdrowotnie. Mówię tu o mikroplastiku, który krąży w naszym krwiobiegu. To już jest naukowo udowodnione. Mówię też o innych substancjach chemicznych, które dopiero odkrywamy, że są dla nas bardzo niebezpieczne. No, PFAS i podobne rzeczy, czy formaldehydy, tak? To są rzeczy, które wywołują alergię, wywołują nowotwory, wywołują różne choroby cywilizacyjne, które wynikają właśnie z tego, żeśmy bardzo zanieczyszczeni planetę. Dla informacji wszystkich słuchaczy, my mamy w Polsce 99,5% rzek, które nie spełniają norm. To jest straszna wiadomość. 99% ludności na świecie globalnie oddycha powietrzem, które nie spełnia norm Światowej Organizacji Zdrowia. To jest ten kryzys zanieczyszczeń. Więc jeżeli mamy w kontekście mody coś na siebie założyć, to powinniśmy wrócić do dyskusji na temat, uwaga, regulacji, która nakłada na producentów ubrań bardzo dokładne monitorowanie łańcucha dostaw po to, żebyśmy to, co na siebie zakładali, było zdrowe dla naszej skóry, dla naszego zdrowia, ale też dla środowiska. I na przykład, żeby badali producenci ubrań takie rzeczy jak, czym jest barwiona nasza koszula, bielizna, czy inne rzeczy, które na przykład kupujemy dla naszych dzieciaczków, niemowląt, czy one są najbardziej narażone na chemikalia, które są w tekstyliach. No przypomnę tylko, że słynna kontrola NIK-u na ten temat, kiedyś UOKiK-u, że jeżeli coś jest barwione na ciemny kolor, granatowy, czerwony, czarny, i nie wiadomo skąd pochodzi, gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej, to najpewniej zostało to barwione związkami amoniaku i związkami ołowiu. Jeżeli to jest coś, co jest przy naszej skórze, na przykład bielizna, to jest dramat dla naszego zdrowia. To, że nie możemy tego sprawdzić na metce, to jest dramatem innego rodzaju braku transparentności w produkcji, gdzie króluje chciwość i maksymalizacja zysku. No to trzeba zmienić i o tym będziemy rozmawiać na Biznes Prekop, o ekonomii rozwoju, o tym, żeby było mniej pędu ku sprzedaży, fast fashion, a więcej troski o odbiorcę końcowego, czyli konsumenta i jego zdrowie.
1: 30 września, 1 października w Katowicach.
2: Zapraszamy. Wydarzenie jest nieodpłatne. Każdy może przyjechać.
1: Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact. Dzięki za rozmowę.
3: Rafał Hirsch, witam. Zapraszam na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG w TOK FM. Mamy dobry dzień na rynkach dzisiaj. Na warszawskiej giełdzie wzrosty WIG20 idzie w górę o 1,7%. A za to, jeśli chodzi o rynki energii, to tutaj z kolei spadki wyczekane, bo dawno ich nie oglądaliśmy. Ropa naftowa dzisiaj tanieje o ponad 3%. Baryłka ropy Brent $102.40. Więc zmierzamy w stronę tego momentu, w którym będziemy się cieszyć, że ropa kosztuje tylko $99. Tak to wygląda w tym momencie. W studiu gość pan Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ciepło to jest taka rzecz, którą wiele osób ma w czynszu na przykład, więc pewnie nawet dokładnie nie wie, ile to kosztuje, ale to jest jednak dość istotny składnik kosztów. I w związku z tym, że drożeją paliwa na całym świecie, drożeje gaz i na rynkach hurtowych energii elektrycznej też mamy wzrosty, czy w związku z tym trzeba zakładać, że jak przyjdzie zima, to za ciepło też trzeba będzie płacić więcej?
4: Ciepłownictwo jest takim specyficznym sektorem i by wprost odpowiedzieć na pana pytanie, to trzeba podać trzy warunki, co najmniej trzy, które wpływają na cenę ciepła systemowego i na to, co płacą nasi odbiorcy. Pierwsza kwestia to wspomniana już przez pana kwestia paliw, dlatego że w ciepłownictwie głównie wykorzystujemy węgiel, gaz, odnawialne źródła energii. To, co się dzieje dzisiaj z paliwami, to trudno przewidzieć, bo dzisiaj, tak jak pan powiedział, ropa kosztuje 102, Natomiast gaz 77 euro za megawattogodzina jeszcze kilka dni temu kosztował 85. Tak. W związku z tym bardzo trudno przewidzieć, co się stanie.
3: No ale rok temu kosztował mniej niż 40, więc tak czy inaczej rok do roku różnica jest potężna.
4: Rok do roku cena gazu wzrosła dokładnie o 145%. W przeciągu miesiąca tego roku cena gazu może się wahać nawet o 35-40%. Więc mówimy o dużym poziomie niepewności. Ale co jest ważne, że ceny gazu, podwyżki gazu i ropy wpływają też w sposób bezpośredni na podwyżki na przykład cen węgla albo też i biomasy. A zatem jaka będzie cena jednostki ciepła, jednego gigażula w dużym stopniu zależy od tego, jakie będą ceny paliw, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że paliwo ma duży udział w cenie ciepła dla naszych odbiorców. Na przykład paliwo gazowe do 60%, paliwo węglowe około 25%. Do tego trzeba dołożyć jeszcze jeden bardzo ważny czynnik kosztotwórczy, jakim jest cena uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. I proszę zauważyć, rosną ceny paliw i tak się akurat składa, że również rośnie cena uprawnień do emisji. Dzisiaj mamy 85. na poziomie 85, a jeszcze w marcu tego roku była na poziomie 65. Więc te skoki są niezwykle istotne. I to stanie
3: 85 euro za tonę oczywiście.
4: Za tonę, oczywiście.
3: Ale tak, ten wzrost jest kilkadziesiąt procent też. Tak.
4: Druga kwestia niezwykle istotna to jest taka, że mamy około 400 przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mają zatwierdzaną cenę przez Urząd Regulacji Energetyki. I w przeciwieństwie do sektora elektroenergetycznego czy gazowniczego, te taryfy zatwierdzane są w indywidualnych przedsiębiorstwach w różnych okresach danego roku kalendarzowego. Czyli zakładając, że przedsiębiorstwa mają już zatwierdzone taryfy, mają na przykład bardzo często podpisane długoterminowe kontrakty na dostawę gazu albo na dostawę węgla, to te bieżące podwyżki nie będą wpływały dzisiaj bezpośrednio na podwyżki cen ciepła dla gospodarstw domowych, chyba że, i to jest jeden ważny warunek, byśmy nie daj Boże mieli taką sytuację jak w 2022 roku, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, kiedy ceny gazu i kiedy ceny węgla wystrzeliły, wzrosły od 300 do 600%. W związku z tym wtedy jest prawna możliwość zmiany taryfy w okresie obowiązywania. I jeszcze jeden bardzo ważny element z punktu widzenia gospodarstw domowych, bo bardzo często nasi odbiorcy, tak jak pan powiedział, nie wiedzą, ile kosztuje jednostka ciepła, ale dla nich o wiele istotniejszym jest to, ile miesięcznie zapłacą za ogrzewanie własnego mieszkania i za podgrzanie ciepłej wody użytkowej. A to, ile zapłacą, ile zużyją ciepła, również zależy od stanu budynku, w jakim mieszkają, bo są budynki termomodernizowane i nawet jeżeli tam będzie dostawa ciepła, gdzie cena jednostkowo jest wyższa, to gospodarstwo domowe wcale nie musi zapłacić więcej, ponieważ mniej tego ciepła zużyje.
3: Jeśli ma ocieplony budynek. No tak, to prawda, że ten rynek wygląda zupełnie inaczej niż rynek energii, czyli tych dostawców ciepła jest zdecydowanie więcej i to nie jest tak jak na rynku energii, że jest tak właściwie jedna dominująca taryfa, którą poznajemy pod koniec roku i ona jest na cały następny rok. Ale tutaj nie ma takiej sezonowości, że jak właśnie zbliża się zima, to teraz większość tych firm dostanie za chwilę nowe taryfy od Urzędu Regulacji Energetyki.
4: Nie ma takiej sezonowości, to się rozkłada.
3: Przez cały rok.
4: Przez cały rok, ale proszę też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli mówimy o gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych, a więc mówimy o spółdzielniach mieszkaniowych, towarzystwach budownictwa społecznego, wspólnotach mieszkaniowych, to tam regułą jest, że zarządcy i właściciele rozliczają koszty kupionego ciepła od przedsiębiorstwa ciepłowniczego w formie zaliczkowej na gospodarstwa domowe.
3: Tak, a potem jest albo nadpłata, albo niedopłata i trzeba to zbilansować.
4: Także,
3: i czasami można się zdziwić.
4: Można się zdziwić, ale można się ucieszyć, też, bo czasem też tak bywa. Natomiast ważne z punktu widzenia mieszkańców jest to, że te zawirowania cen nie przekładają się automatycznie na ich rachunki, tak jak na przykład to jest w przypadku paliw i tego, co widzimy na stacjach benzynowych.
3: Czyli to jest, jak rozumiem, uśredniane, tak? Czyli to, że dostawca ciepła zdecyduje podnieść cenę, dajmy na to spółdzielni mieszkaniowej, to rozumiem, że to nie następuje z dnia na dzień i te zmiany nie są raz w miesiącu, czy tam raz na dwa tygodnie, tylko to jest... jakiś taki długotrwały
4: bardzo,
3: proces, tak?
4: Bardzo długotrwały proces, dlatego że taryfy zatwierdzane są na 12 miesięcy. Mhm. I tych taryf rocznie Urząd Regulacji zatwierdza powiedzmy 400. Natomiast w tym krytycznym 22 roku zatwierdził 900.
3: To oznacza, była większa częstotliwość zmian.
4: Tak, ale też oznacza to, że średnio przedsiębiorstwo dwa razy do roku zmieniało cenę. Czyli to nie jest tak, że możemy się, czy nasi odbiorcy mogą się spodziewać zmian co tydzień czy co miesiąc.
3: Jeśli te zmiany taryf następują tak przez cały rok, są rozproszone, to te zmiany, które, te nowe taryfy, które zatwierdzał URE w ostatnich tygodniach, czy tam w ostatnich miesiącach, one są wyższe od tych sprzed roku już?
4: Tak, są wyższe, tylko tak jak sprawdziliśmy. Na przykład, o ile wzrosły ceny pomiędzy 2024 a 2025, to o niecałe 3%. Teraz zauważyliśmy, że jeżeli są zatwierdzane nowe taryfy, nowe w sensie tym sprzed, nie wiem, dwóch miesięcy, to też nie ma jakiegoś istotnego wzrostu cen. Mówimy zaledwie o korekcie kilku procentowej. Gdyby była taka sytuacja, że niepewność na rynkach światowych utrzyma się dłużej, to znaczy te ceny gazu będą bardzo wysokie i to będzie taka tendencja trwała, to przy kolejnych taryfach oczywiście zobaczymy trochę większe podwyżki cen, ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że przedsiębiorstwo ciepłownicze jest wbrew pozorom, czasem to są mity, ale... dużo takiego może niezbyt eleganckiego określenia na tym samym wózku, co nasz odbiorca. Dlatego, że nam też nie zależy jako przedsiębiorcom, żeby drastycznie czy istotnie, w sposób nieuzasadniony podwyższać ceny ciepła, bo dzisiaj postęp technologii już jest na tyle duży, że w przeciwieństwie na przykład do sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, w naszym sektorze nie ma monopolu. Mimo że dostarczamy ciepło sieciami, czyli rurami, to dzisiaj technologia pozwala i prawo pozwala na to, że nawet duzi odbiorcy mogą się odłączyć, myśleć o jakichś indywidualnych rozwiązaniach. A zatem funkcjonujemy w warunkach konkurencji. Może to nie jest taka konkurencja jak w sektorze dóbr szybko zbywalnych, ale dzisiaj... racjonalnie podchodząc do prowadzenia tego biznesu, nam zależy na tym, żeby z naszymi odbiorcami współpracować przez następne dekady. Tak jasne. Jak to miało miejsce w przeszłości.
3: Mówił pan, że do tej pory to tempo wzrostu cen to były jakieś okolice 3%. Jeśli ta sytuacja, którą mamy teraz na rynkach się utrzyma, to może być trochę więcej. Ale to dalej, myśli pan, że będzie wzrost jednocyfrowy? Czy to może być więcej niż 10%, jeśli się utrzyma ta sytuacja.
4: I tu, jeżeli pan pozwoli, powrócę do początku naszej rozmowy, bo przy założeniu... Tak, przy tym założeniu, że nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją wybitnie kryzysową, gdzie będą ceny paliw na tym samym wysokim poziomie, albo będą jeszcze wzrastały, to wtedy nie można wykluczyć przy następnych taryfach wzrostu cen o więcej niż 10%, ale patrząc na przestrzeni lat, może nie tyle lat, co ostatnich miesięcy, to mam nadzieję, że nastąpi jakieś takie racjonalne uspokojenie sytuacji na rynkach światowych. Ale jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, niezwykle istotnej, charakterystycznej dla naszego sektora. My jako organizacja, czyli jako izba, coraz bardziej stajemy się taką analityczną organizacją, bo tylko nie patrzymy na to, co się dzieje na rynku energetycznym, ale na przykład śledzimy i krótko, i długoterminowe prognozy pogody. Bo już dzisiaj, patrząc w mediach takich światowych, dla nas istotną informacją jest to, co na przykład dzieje się z prądem El Niño i zapowiedź, że przyszła zima nadchodząca
3: będzie jeszcze większym wpływem.
4: Będzie pod większym wpływem, ale to oznacza, że będzie łagodniejsza temperatura, będzie bardziej wieczna i deszczowa, czyli zapotrzebowanie na ciepło będzie niższe.
3: Oby, trzymamy kciuki. Oprócz tego, ile będziemy płacić za ciepło, jest jeszcze kwestia tego, czy będzie z czego to ciepło wyprodukować. Na waszym forum 30 ciepłowników w Międzyzdrojach, które się właśnie zakończyło, szef Orlen Termiki Andrzej Gajewski mówił, że on widzi takie ryzyko, że może zabraknąć węgla, bo zużycie węgla przez cały system energetyczny, w związku z tym, że gaz drożeje, to zużycie węgla szybko rośnie i on się tego obawia. Swoją drogą już stracił chyba stanowisko przez tą wypowiedź, ale widzi pan też takie ryzyko, że może być problem z węglem?
4: My mamy w organizacji 250 przedsiębiorstw ciepłowniczych i dla nas bardzo ważnym jest ta relacja zwrotna. Do dzisiaj nie mieliśmy informacji czy sygnałów ze strony naszych członków, że mają kłopoty z zakupem węgla. Faktem jest, że rzeczywiście zużycie węgla wzrosło, bo to nawet potwierdzał i prezes Polskiej Grupy Górniczej. Natomiast to nie jest ta sytuacja, którą mieliśmy właśnie we wspomnianym 2022 roku, kiedy drastycznie brakowało węgla i wtedy był problem z pozyskaniem. Powtórzę, dzisiaj nie mamy sygnałów niepokojących, że zabraknie nam węgla.
3: Czyli tutaj pan były już prezes przesadził, jak rozumiem.
4: Nie chcę polemizować z wypowiedzią pana prezesa, bo na pewno jest to wypowiedź wyważona. Natomiast mając tą informację statystyczną, to jeszcze raz powtórzę, że nie mamy sygnałów o zagrożeniu tym, że zabraknie nam w najbliższym sezonie grzewczym węgla.
3: A generalnie ta sytuacja, którą mamy w tej chwili na rynkach, ona powoduje, że firmy w branży ciepłowniczej zarabiają coraz więcej? Bo patrząc od drugiej strony, to chyba jest, my możemy się obawiać, że będą podwyżki cen, ale dla sprzedawcy to chyba dobra sytuacja.
4: To o kondycji to jest dobre zagadnienie, bo warto rzeczywiście odczarować być może pewne potencjalne mity dotyczące rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Opieramy się na danych statystycznych Urzędu Regulacji Energetyki, który ma wiedzę co do tych prawie 400 przedsiębiorstw. I faktycznie, rok 2025, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich przedsiębiorstw, zakończył się zyskiem. Na poziomie niewielkim, ale jednak w skali całego sektora. I to jest pozytywna zmiana, patrząc na ostatnie na przykład 10 lat. Ale to nie oznacza, że sytuacja naszego sektora jest dobra, bo trzeba analizować coś więcej. Trzeba analizować między innymi również średni wskaźnik płynności finansowej dla przedsiębiorstw, a ten jest cały czas na poziomie o połowę niższym, który jest przez ekonomistów uznawany za bezpieczny. Czyli... Zatem sytuacja jest niejednoznaczna. To jest pierwszy krok być może do polepszenia sytuacji, ale trzeba jeszcze bardzo dużo również zmian regulacyjnych, żeby mówić o trwałej poprawie.
3: Bardzo dziękuję. Pan Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego, był naszym gościem.
4: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję
4: również.
3: Bardzo.
5: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Otrzymamy pomoc militarną z innych krajów, nie tylko ze Szwecji, zapowiada prezydent Finlandii. Szymon Hołownia na miejsce Pawła Śliza został szefem klubu Polski 2050. Magdalena Fręch znów uległa Iwiejowicz i odpadła w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Szwecja nie będzie jedynym krajem ze Skandynawii, który udzieli nam wsparcia wojskowego, ogłosił prezydent Finlandii Alexander Stubb. Dodał, że Morze Bałtyckie ma strategiczne znaczenie dla Rosji i dlatego trzeba współpracować z innymi państwami. Prezydent argumentował, że Finlandia ma jedne z najsilniejszych wojsk lądowych w Europie i przynosi to korzyść także Szwecji. W zamian podkreślił, że Szwecja będzie wspierać Finlandię w przestrzeni powietrznej oraz na morzu. Ostatnia decyzja Sztokholmu o wysłaniu do Finlandii myśliwców Gripen oraz okrętów wojennych w ramach operacji nadzoru regionalnego ma związek m.in. z koniecznością ochrony przed obcymi dronami. Sztub nie ujawnił, który kraj obok Szwecji będzie znacząco zaangażowany we wsparcie militarne dla Finlandii. Podkreślił jedynie, że współpraca między państwami nordyckimi w dziedzinie bezpieczeństwa stale się zacieśnia. W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę, mówił premier podczas wystąpienia w Sejmie. Donald Tusk dodał, że Rosja nie jest gotowa do żadnych rozmów o pokoju bez kapitulacji Ukrainy.
2: Według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
1: Szef rządu powtórzył, że Polska wzmacnia infrastrukturę zabezpieczającą Straż Graniczną i systemy ochrony powietrznej. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050, poinformowało ugrupowanie w wieczornym wpisie na platformie X. Dodano, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów. Wybór Szymona Hołowni na nowego szefa klubu to działanie strategiczne, jakie było od dawna zaplanowane. Tak skomentował zmianę w rozmowie z Polską Agencją Prasową, kierujący klubem do tej pory, Paweł Śliz. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Polska tenisistka przegrała z Iwiejowicz 2-6, 1-6. Fręch Amerykance uległa też w pierwszej rundzie niedawnego US Open. Niespełna 19-letnia Iwiejowicz w rankingu zajmuje 16 miejsce i z pokonaniem sklasyfikowanej na 57 pozycji Fręch nie miała większych problemów. Amerykanka nawet ani razu nie dała się przełamać, a w obu setach szybko przejmowała kontrolę. Magdalena Fręch w 2024 roku, triumfując w Guadalajarze, odniosła największy sukces w karierze. W poprzednim sezonie również dotarła do ćwierćfinału. Ponad 260 interwencji ratowników Grupy Beskidzkiej GOPR tylko podczas minionych wakacji. Służba podsumowała swoje działania w lipcu i sierpniu. Radzi też turystom, jak przygotować się do kolejnego sezonu w Beskidach. Górach co prawda niższych niż Tatry, ale także niebezpiecznych. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
3: Do poszkodowanych ratownicy wyjeżdżali średnio 4 razy dziennie. W niemal połowie wypadków pomocy potrzebowali rowerzyści. Informuje Katarzyna Tyszecka, ratowniczka Grupy Beskidzkiej GOPR-u.
4: Bardzo duży wpływ na liczbę wypadków rowerowych ma wciąż rozwijająca się infrastruktura.
3: Ratownicy zwracają uwagę na to, że zarówno rowerzyści, jak i turyści piesi powinni bardzo dobrze przygotować się do wyprawy.
4: To tak naprawdę zaczyna się już w domu. Od dobrego zaplanowania wycieczki, sprawdzenia prognozy pogody i tutaj bardzo ważne jest odpowiednie też przygotowanie sprzętowe. Pamiętajmy też o tym, że temperatury o poranku i wieczorami są niskie.
3: W górach trzeba mieć również ze sobą czołówkę z zapasowymi bateriami oraz naładowany telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją Ratunek. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków. W czasie jazdy w mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować więc szczególną ostrożność, mówi Radio Z młodszy aspirant Izabela Wybychowska.
5: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Gęste mgły mogą pojawić się o poranku w Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce, ale też na Podkarpaciu. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Piątek raczej z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i w późniejszych godzinach na zachodzie. Na północy i zachodzie dziś przelotny deszcz, na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie kraju tam około 17 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Po dość obiecującym spotkaniu Zełenskiego z Trumpem w ubiegłym tygodniu w Białym Domu przyszło to, co charakteryzuje niemal wszystkie relacje polityczne Donalda Trumpa, czyli zmiana. Ta zmiana nie jest jakaś spektakularna, tym razem Trump na nikogo nie nakrzyczał, nie wytarł nikim podłogi, ale powiedział po prostu, że pomysł z produkcją patriotów na Ukrainie nie jest jednak taki świetny, jak się pierwotnie wydawało. Okazuje się więc, że nie jest powiedziane, czy Ukraińcy dostaną narzędzie obrony, na które tak bardzo liczyli. Być może dostaną inne, być może jakieś wytworzą sami. To wszystko jest możliwe, tak samo jak możliwa okazała się produkcja dronów i to na masową skalę. Dronów, których już nie trzeba przemycać na terytorium Federacji Rosyjskiej, jak to miało miejsce w przypadku operacji Pajęczyna sprzed kilku lat. Te drony mają wystarczające zasilanie, by przelecieć prawie 2000 kilometrów. I to zasadniczo zmienia charakter przedsięwzięcia. Ale to jeszcze nie oznacza, że drony wystarczą w starciu z rakietami balistycznymi Federacji Rosyjskiej, których ta wystrzeliwuje w stronę Ukrainy coraz więcej. I coraz więcej z nich dociera do celu. Głównie dlatego, że zestrzeliwać ich już nie ma czym. Arsenały zachodnie po operacji w Iranie i po latach wojny w Ukrainie są w dużej mierze opróżnione. Dlatego właśnie zgoda na produkcję patriotów w Ukrainie jest tak ważna, ale wciąż niepewna. Może skończy się tak, jak w przypadku większości uzbrojenia, które nigdy na Ukrainę miało nie trafić, a ostatecznie trafiło. Miało nie być patriotów, a są. Miało nie być hajmarsów, a są. Nigdy nie miały tam latać F-16, a latają. Więc może hamletyzowanie wokół patriotów jest częścią tego rytuału. Ale to i tak nie rozwiąże całości problemu. Ukraina musi bronić swojego terytorium zarówno przed rakietami balistycznymi, jak dronami, jak inwazją piechoty. To wszystko wyczerpuje obronę skutecznie i to na tej kalkulacji opiera się logika Federacji Rosyjskiej. Sama Federacja ma problem z własną obroną i to też zmienia postać rzeczy, bo ogromne terytorium kraju jest jeszcze trudniejsze do uszczelnienia, a zasoby, choć zdecydowanie większe niż w przypadku Ukrainy, wcale nie są niewyczerpane. To też, chociaż możemy wciąż mówić o wyścigu zbrojeń i innowacji wojennej po obu stronach, to przede wszystkim po obu stronach trwa walka o to, czyja obrona załamie się jako pierwsza. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Specjalista od Ukrainy, o której właśnie będziemy dzisiaj mówili, a konkretnie o polityce prezydenta Zełenskiego i o różnych aspektach tej polityki. Ja bym może zaczął od, niekoniecznie od zwolnienia Michała Fedorowa, które jest niewątpliwie wydarzeniem znacznym i jeszcze do tego wrócimy w tej rozmowie, ale od wizyty w Białym Domu. Wizyty, która poprzedzała uroczystości pogrzebowe senatora Lindseya Grahama. Sam fakt, że Zełenski został tam zaproszony, świadczy o czym?
7: Zmienia się trochę postrzeganie Ukrainy przez prezydenta Trumpa, ale to nie śpieszmy z hurra optymistycznymi wnioskami. To jest tak, że prezydent Trump jako bardzo pragmatyczny inwestor, ja bym w ten sposób to skomentował, lubi zwycięzców, lubi się grzać w blasku zwycięzców, lubi się grzać w blasku tych, którzy są postrzegani jako wygrywający. I teraz to jest interesujące. Otóż wedle prezydenta Trumpa ta sytuacja na froncie i w ogóle na Ukrainie się o tyle zmienia, że to Ukraina prezentuje się, to jest ważne, prezentuje się jako ta strona wypadająca lepiej, jako potencjalny zwycięzca. Amerykanie zawsze lubią zwycięzców, lubią przybijać piątki i stać po stronie zwycięzców. To jest ważne, dlatego że wiemy, jak wygląda druga strona medalu. Pamiętamy słynne spotkanie, to pierwsze w Białym Domu, no i kłótnie, tak? Więc przeszliśmy daleką drogę. Ja bym to ujął w sposób następujący, że prezydent Zełenski się z czasem nauczył obsługi Trumpa. No, powiedzmy sobie, obrazowo przeczytał taki podręcznik, który mu podsunęli, no pewnie Brytyjczycy przede wszystkim. Jonathan Powell, były doradca premiera Starmera, ale na razie zostaje na swoim stanowisku. On bardzo mocno tutaj pomagał prezydentowi Zełenskiemu nawiązać kontakty z Białym Domem. To się udało. Dlaczego mówię, żeby nie śpieszyć z tymi wnioskami? No bo prezydent Trump w poniedziałek, jak wstanie lewą nogą, to powie jedno, a we wtorek, gdy wstanie prawą nogą, to powie coś zupełnie innego. I już to zresztą widzimy, bo dopiero prezydent Trump obiecał, że będzie ta kwestia udzielenia licencji Ukrainie na produkcję rakiet do systemu Patriot. No nie wiem ile, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin później ten sam prezydent Trump mówiący, no jednak to nie tak szybko, to musimy się zastanowić, to jest trudna sprawa i w ogóle. Więc okej, te sygnały, które płyną z Białego Domu, są obiecujące. od tych sygnałów do konkretnych decyzji po stronie amerykańskiej, ja myślę, że jest jeszcze długa droga, ale no, będzie na tym kierunku Zełenski mocno pracował.
6: Ale to jest interesujące właśnie w kontekście tego, jak Zełenski, bo trzeba powiedzieć, że tamto spotkanie w marcu 2025 roku, czy w końcówce lutego, ono zostało opisane jako upokorzenie Zełenskiego, ale gdyby przyjrzeć się uważnie, co zaszło podczas tego spotkania, podczas tej konferencji, to widać, że no nie jest to takie proste. To znaczy, że jednak arogancja ze strony prezydenta Ukrainy też była bardzo wyraźna. To znaczy, on uniemożliwiał w pewnym sensie tym partnerom amerykańskim przedstawienia pomocy dla Ukrainy jako własnego sukcesu. I teraz, z czego się bierze ten pomysł polityczny na to, żeby tak właśnie rozmawiać z partnerami? Bo mam wrażenie, że on chyba ze wszystkimi tak rozmawia.
7: Ja w ogóle uważam, że to prezydent Zełenski sprowokował tę dyskusję w Białym Domu. Zresztą mówiłem to już wcześniej, to nie zmieniłem tutaj zdania. Mogę się podzielić takimi informacjami z bardzo dobrych źródeł, że doradcy prezydenta Zełenskiego mu taki sposób prowadzenia dyskusji odmawiali, on po prostu nie posłuchał. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Były różne rady. Prezydent Zełenski miał nie przywozić na przykład materiałów graficznych do Białego Domu i nie pokazywać, nie wiem, zdjęć dzieci czy jeńców wojennych prezydentowi Trumpowi, bo to by mogło spowodować niekontrolowaną reakcję Trumpa. Czytaj dokładnie taką, jaką...
6: Co też się wydarzyło.
7: Jaką widzieć. No tak, ale to od tego są doradcy, żeby mówić prezydentowi rzeczy, które mogą go z tego pantełyku zbijać. Prezydent Zełenski rzeczywiście tak ma i teraz trzeba do tego dwojako podejść, bo z jednej strony to właśnie to podejście świetnie działało na początku wojny. Takie pokazywanie palcem na każdego, wywieranie moralnej presji na społeczeństwo, ale musicie nam pomóc, bo my was bronimy, bo tutaj Rosja naciera, bo to jest po prostu niemalże przyciągnik III wojny światowej i tak dalej, no to świetnie działało, tak? Ludzie wychodzili na ulice w różnych państwach, wywierali taką polityczną też społeczną presję na rządy różnych partnerów, które później te broń czy inną na przykład pomoc finansową Ukrainie udzielały. Prezydent Zełenski tak działa do dzisiaj. Moim zdaniem przynosi to już w niektórych przypadkach efekt odwrotny od zamierzonego. Świetnie to widać w Polsce. Widać to trochę w Stanach Zjednoczonych, ale widzieliśmy to kilkukrotnie. Szczyt NATO w Wilnie, jedna z poprzednich też wizyt prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych, więc tu się kontekst się zmienił. I teraz oczywiście ja nie wiem, czy prezydent Zełenski nie wie, że się ten kontekst zmienił, czy wie, że się zmienił, ale i tak uważa, że to jest ciągle skuteczne, bo gdyby tego nie robił, to by tej pomocy miał jeszcze mniej. Trudno jest mi to jednoznacznie ocenić. Ne? Po rezultatach śmiało dzisiaj możemy powiedzieć, że to nie jest już tak skuteczne jak w roku 2022-2023. I ja bym radził i czasem swoim ukraińskim kolegom doradzam, że ta retoryka i generalnie komunikacja ze strony ukraińskiej powinna być trochę inna. Ale to też jest tak, że prezydent Zełenski wielu tych doradców, takich trzeźwo myślących, samodzielnie myślących, już się pozbył. No i w momencie, w którym się oczywiście lider polityczny otacza takimi yes-menami, którzy przytakują, mówią, że panie prezydencie, to jest fantastyczny pomysł i to jest oczywiście wszystko pana prezydenta zasługa.

0: Później widzieliśmy, z jakimi minami ukraińska delegacja wychodziła z Białego Domu. Wiem, że jeszcze w trakcie tego lotu przez Atlantyk do Wielkiej Brytanii Zełenski już się konsultował, w jaki sposób to wszystko naprawić. Później zresztą partnerzy mu mówili. Przypominam, że to samo powiedział wtedy jeszcze, wydaje mi się, prezydent Duda. Gdzieś to w mediach społecznościowych napisał, że no, Wołodymyr to super, ale to trzeba załagodzić z Donaldem Trumpem. To nie tak. No ale jest jeszcze wymiar wewnętrzny. Znaczy jest taki efekt solidarności. On się czasem nazywa w naukach politologicznych efektem jednoczenia się wokół flagi. Innymi słowy, naszego biją, więc go no popieramy. Tak. No i on zadziałał bardzo mocno wtedy w przypadku prezydenta Zełenskiego. Notowania pokazały ten efekt solidarności i wzrost poparcia w kraju. I uwaga, ten sam efekt wystąpił niedawno, gdy prezydent Zełenski poszedł na noże z Polską. To widzieliśmy to, znaczy widzieliśmy to w jego reakcji, ale te notowania wewnętrzne, które też, to przecież no, bądźmy poważni, nie tylko polski rząd, nie wiem, niemiecki, amerykański zleca zamknięte badania opinii publicznej regularnie, ukraińskie władze też to robią. Więc efekt był taki, że poparcie dla prezydenta Zełenskiego skoczyło 8 punktów procentowych, no, niemalże z dnia na dzień, po tej kłótni z Polską. Tak? Więc tak, wewnętrznie to się opłaca.
1: Jeżeli to się opłaca i to się podoba, to dlaczego wokół, tu z kolei jakby troszeczkę inny aspekt tej polityki Zełenskiego, czyli te kwestie personalne, to, że on ma być solistą, to, że się pozbywa, tak się mu się zarzuca, że się pozbywa potencjalnych rywali. Michajło Fiodorow, dlaczego taki ruch w momencie, kiedy właśnie ta dymisja no, ludzi jednak rozjuszyła?
0: Cóż, no po pierwsze każdy się myli, a zwłaszcza jeżeli się usunie tych doradców, którzy by mogli jakiś pomysł skomentować albo go skorygować, no to tych błędów jest więcej. To nie jest pierwszy błąd. Uważam, że pierwszy duży błąd to było zamachnięcie się na instytucje antykorupcyjne.
1: No tak, rok
0: faktycznie
1: temu.
0: Rok temu, latem ubiegłego roku też przecież duże protesty społeczne. Moim zdaniem nawet tamte miały większe reperkusje polityczne niż teraz sprawa z Fiodorowem. No ale to wtedy był błąd. Uważam, że z Polską też był błąd. On się skończył jak skończył, ale to nie było zaplanowane. I tutaj z ministrem Fiodorowem też jest błąd. Więc te błędy prezydent Zełenski, no znów Biały Dom, tak? Popełnia. Zdarzają się. Natomiast co do samego Fiodorowa, no to jest oczywiście cała masa czynników, która za tym stoi. Młody minister przychodzi do Ministerstwa Obrony, na którym wisi największa część budżetu dzisiaj ukraińskiego. Są zakupy broni, no generalnie budżet obronny, tak? No, dziesiątki miliardów dolarów. No i zaczyna naruszać układ, który tam zastaje, więc różni producenci krajowi broni, różne zamówienia publiczne, kto komu, po jakiej marży i tak dalej, to się oczywiście nie podoba, tak? Więc tu sobie minister Fiodorow robi wrogów. Druga kwestia, którą się zajmuje, to jest reforma armii, mobilizacja, bardzo kwestia delikatna i wrażliwa też politycznie, więc tutaj też sobie robi wrogów. Zdradza jakieś ambicje polityczne. Dzisiaj widzimy, że jest całkiem świetnym na przykład oratorem i organizatorem, więc to się prezydentowi Zełenskiemu też nie podoba. To kolejny czynnik, który jakby do tego wszystkiego dokładamy. No jeszcze jeden, on jest mało w Polsce, myślę, taki znany. Znaczy wtedy, gdy instytucje antykorupcyjne się wzięły z Andrija Jermaka, czyli poprzedniego szefa administracji prezydenckiej, no to minister Fiodorow, wtedy jeszcze nie był ministrem, ale później nim został, był takim pośrednikiem, czy też nie wiem, no, kimś, kto mediował między obozem prezydenta a tymi instytucjami antykorupcyjnymi. Niedopowiedziany, nieformalne porozumienie było takie, że Andrija Jermaka odsuniemy w cień i to się stało, no ale przeciwko niemu nie pojawiły się żadne zarzuty korupcyjne. Te zarzuty korupcyjne się pojawiły. Każdy uważa, że ta druga strona naruszyła tę umowę. Tym niemniej prezydent Zełenski ma jeszcze jeden zarzut wobec ministra Fiodorowa. Rząd był tym mediatorem, no a porozumienie nie zostało dotrzymane. Więc jakby cały zbiór różnych czynników, które niestety, powiem niestety, bo uważam, że to jest błąd prezydenta Zełenskiego, przeważyły szale w tym kierunku, że się go z Ministerstwa Obrony pozbyto, ale to jest problem, to jest teraz ból głowy dla prezydenta Zełenskiego. Proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwszy z całej najbliższej ekipy Zełenskiego, pierwsza osoba, z którą prezydent Zełenski się nie pokłócił na odchodne. Wręcz przeciwnie, bardzo delikatnie działa, ma świadomość tego, że to jest w tym momencie już bardzo poważny gracz polityczny, a w zasadzie to prezydent Zełenski sam z niego zrobił tego gracza politycznego, że stoi za nim duża część ulicy, że stoi za nim też duża część środowiska wojskowego, więc tutaj bardzo delikatnie musi grać.
1: A z czego wzięła się ta popularność Fiodorowa? Bo oczywiście on niby jest tym ojcem sukcesu DIA, tego systemu ukraińskiego, i wtedy właściwie po raz pierwszy zobaczyliśmy jego zdjęcia w prasie, ale czy

0: To jest tak, że on się stał jakąś, nie wiem, supergwiazdą polityki ukraińskiej, tak na zasadzie celebryty rządowego. Jak to właściwie jest? Z czego się wzięły te protesty?
1: Ja myślę, że to jest kwestia percepcji. To jest tak jak z generałem Załużnym. I to jest w ogóle tak jak kiedyś z Zełenskim, zanim został prezydentem Zełenskim. Znaczy mówiliśmy o wyobrażeniu Wołodymyra Zełenskiego. Jego tak naprawdę w pewnym momencie koniec roku 18, początek 19, czyli te poprzednie wybory prezydenckie, które Zełenski wygrał, w pewnym momencie go w ogóle odsunięto na bok, schowano, bo on zaczął popełniać błąd za błędem w tej kampanii wyborczej. I tak naprawdę prezydent Zełenski istniał jako takie społeczne wyobrażenie z tego słynnego serialu Sługa Narodu.
0: Tak.
1: I każdy sobie przypisywał prezydentowi Zełenskiemu jakieś cechy, które chciał w nim zobaczyć. Podobnie jest w tym momencie z generałem Załużnym, którego już od dobrej chwili nie ma w kraju. Jest ambasadorem w Londynie, ale on ma ciągle wysokie poparcie. No, nie dlatego, że coś robi. Wręcz przeciwnie, nic nie robi w polityce krajowej. Poza tym, że od czasu do czasu da jakiś wywiad. Tylko to jest wyobrażenie generała Załużnego. Ludzie mu przypisują pewne cechy. Tak? Ktoś jakby pozytywny, ktoś negatywny. Z Fedorowem jest podobnie. Tak? Znaczy Fedorow utożsamia taką walkę młodego pokolenia wykształconego na Zachodzie, liberalnego, z tym całym postsowieckim establishmentem, że tutaj jest zupełnie nowy sposób myślenia. W centrum wojny stoi człowiek, a w tym sowieckim stylu myślenia, upraszczam, ale to jest coś w tym, że w tym sowieckim stylu myślenia, oczywiście wojskowym, to człowiek jest najmniej ważny w tym całym łańcuchu dowodzenia. Można go rzucać tak jak Rosjanie, jak mięso armatnie gdzieś tam na froncie. Więc są dwie percepcje jakby zupełnie nowej Ukrainy, o którą walczymy teraz, zwłaszcza ci młodzi liberalni, no i ten postsowiecki establishment, to co przez całe lata chcieliśmy się tego wszystkiego pozbyć. No i wyrzucenie ministra Fedorowa przez prezydenta Zełenskiego jakby jeszcze bardziej pokazuje, że ta walka rzeczywiście trwa.
0: Ale czy to by oznaczało, że ten człowiek, który jest w centrum tego nowego sposobu myślenia, że to jest właśnie ta koncepcja, którą tak Fedorow teraz sprzedaje, czyli to taka próba robotyzacji armii po to właśnie, żeby ograniczyć te straty w tak zwanej sile żywej na froncie, czy to jest to?
1: No między innymi, ale to jest jeden z jakby elementów, te takie szersze układanki, no bo czym zasłynął przede wszystkim minister Fedorow jako minister cyfryzacji. Tak? No, ten słynny, to prezydent Zełenski używał zawsze takiego sformułowania, że państwo w smartfonie, że teraz będziemy mieli wszystko w smartfonie. Tak? No dobrze, ale to wszystko robił minister Fedorow. To on jest jakby symbolem tego. Więc złamał jakiś schemat, pokazał, że się da, dał nadzieję. No, nadzieje bywają złudne w polityce i tym sobie pewnie też podpadł prezydentowi Zełenskiemu, ale ludziom się to podoba, tak, że to jest coś nowego, tego chcemy tej zmiany. To zapotrzebowanie na zmianę na Ukrainie jest ogromne. Wszystkie sondaże pokazują, tego się też prezydent Zełenski, myślę, może obawiać. Sondaże wyraźnie pokazują, że po wojnie chcemy dogłębnego oczyszczenia sceny politycznej. Po wojnie jest tutaj ważne, bo to jest jakiś trik. Tak. Bo co, jeżeli w trakcie wojny jeszcze zrobimy wybory, to powiedzmy jakiś tam wytryk dla Zełenskiego. Ale generalnie jest zapotrzebowanie społeczne bardzo mocne na zmianę. No i on i minister Fedorow, no już nie minister Michał Fedorow, w tym momencie te zmiany uosabia. No, tu jest bardzo wiele percepcji. Zobaczmy, czy to się utrzyma, bo my nie wiemy. Mamy, powiedzmy, sondaże sprzed kilku dni. Ten pierwszy strzał, no oczywiście jest momentum, ludzie wychodzą na ulicę, no to jest taka nie inna atmosfera społeczna, ale zobaczmy, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące, czy to poparcie się będzie utrzymywało dla niego.
0: Ale to jest też o tyle ciekawe, że właściwie Fedorow w momencie, kiedy dostał dymisję, niemal natychmiast to było przedmiotem rozmaitych analiz i z takich dość sążnistych artykułów w tej prasie globalnej. Rzadko kiedy te decyzje krajowe mają aż taki oddźwięk. To jest interesujące, że to się tak mocno od razu przełożyło na, no może nie skandal, ale na jakiś temat dla społeczności międzynarodowej.
1: Znaczy, no to się musi przekładać, ale dymisja Załużnego też wywołała dużo dyskusji, bo no, nie zapominajmy, że to jest jednak kraj w stanie wojny.
0: No ale właśnie, bo to jest ta różnica. Znaczy Załużny był szefem armii, więc to na pewno. A to był po prostu urzędnik w Ministerstwie Obrony.
1: No nie, no to aż tak bym go nie sprowadzał nisko. Znaczy to jednak minister obrony, który znów, jak mówiłem, odpowiada za ogromną część ukraińskiego budżetu, za wszystkie zamówienia publiczne, miał robić reformę armii, miał robić reformę mobilizacji. No to nie sprowadziłbym go absolutnie do podrzędnego, czy nawet do szeregowego urzędnika. To był jeden z czołowych generalnie jedna z osób z najbliższego kręgu władzy prezydenta Zełenskiego. I co istotne, to była jedyna osoba, która stała razem z prezydentem Zełenskim od samego początku, od 2019 roku. Jedyny członek rządu zmieniał stanowisko, ale zawsze był w rządzie od 2019 roku.
0: Co się z nim teraz dzieje? Co się w ogóle teraz dzieje wokół tej sprawy?
1: No, to się trochę rozlewa w protest polityczny, już czysto polityczny. Nazwiska to jedno, ale to wychodzi poza nazwiska, tak? To jest już protest troszeczkę przeciwko establishmentowi znów i przeciwko prezydentowi Zełenskiemu, przeciwko takiemu, a nie innemu sposobowi prowadzenia wojny, myślę, i zarządzania państwem, tak? Centralizacja, to ten sowiecki sposób też myślenia trochę. Ja go celowo używam, bo to, no wiadomo, że to nie są wszyscy dowódcy sowieccy, tak? Ale generalnie duża część z nich rzeczywiście, na przykład generał Syrski, który, no oczywiście stracił stanowisko, no, ale on był przecież wykształcony na takich, a nie innych uniwersytetach wojskowych, no sowieckich. I mu przypisywano takie, a nie inne przymioty, czy sposób zarządzania. Więc on z tym się oczywiście to środowisko na Ukrainie utożsamia. Natomiast robi się to problematyczne dla wszystkich stron. Taka niekomfortowa sytuacja, bo dla ministra Fedorowa moim zdaniem jest jasne, że do ministerstwa nie wróci, ale moim zdaniem też jest jasne, że on celowo nie chce sobie zaogniać stosunków z prezydentem Zełenskim. Robi to moim zdaniem celowo nie dlatego, że się panowie w wielce pokojowych jakby nastrojach rozeszli, ale myślę, że Fedorow sam rozumie, że jeżeli ma ambicje polityczne, to nie może dać pretekstu Zełenskiemu w tym momencie do uderzenia. Więc cały czas gdzieś tam niby jestem członkiem ekipy, no dobrze, będę na boku, ale... Tak? No i teraz ci ludzie protestują za kogo, czy przeciw komu, czy jakby Syrskiego już nie ma. Mm. Jest już nowy minister obrony i Fedorow tam nie wróci. Jest jasne, że raczej żadnego innego stanowiska też nie dostanie. Więc jakby cała konstelacja już się poskładała na nowo, ale ludzie ciągle są na ulicach. I to jest niekomfortowe i dla Fedorowa, który nie chce do tych ludzi wyjść, bo nie chce się kojarzyć z protestem politycznym. No jest to oczywiście niekomfortowe dla Zełenskiego, bo ma protesty na ulicy, nie wiadomo co z tym zrobić. No jest to trochę niekomfortowe dla tych, którzy ten protest zaczęli, bo żaden z tych postulatów oprócz pozbycia się Syrskiego nie został spełniony. Ale wszyscy już zrobili krok do przodu. Więc to jest trochę taki polityczny pad w tym momencie.
0: Ale dalej trwają protesty?
1: Dalej trwają protesty.
0: A duże są?
1: No, z dnia na dzień mogą się zmieniać, tak? W weekend widziałem, w weekendy bywają no, stosunkowo duże. Przyjmijmy, że to jest ciągle stan wojenny, tak? Hmm.
0: A czy to jest prawda, że Fedorow, bo słyszałem tak, może to jest hearsay tak zwany, czy jakieś pogłoski, że Fedorow miał świetne kontakty z tak zwaną Fundacją Renesans, czyli z Sorosem. Ja oczywiście wiem, że jak się mówi, ktoś ma świetne kontakty z Sorosem, to w tej części Europy to funkcjonuje już w zasadzie jako pewnego rodzaju dowcip, czyli taka konstrukcja, która ma uzasadniać, nie wiem, jakieś szalone wpływy i dostęp do wielkiej kasy, ale coś w tym może być, to znaczy to bardzo często są wpływy i to bardzo często jest wsparcie finansowe. Czy to jest, to się jakoś tutaj potwierdza?
1: Znaczy Fedorow generalnie ma bliskie kontakty, jest myślę politycznie utożsamiany. Ja bym nawet nie powiedział, że to tak na 100% jest, ale sam fakt, że jest utożsamiany, to jest już argument polityczny z środowiskiem liberalnym na Ukrainie. Generalnie ta łatka Sorosza i tak dalej, to ona na Ukrainie też bardzo mocno funkcjonuje. To tak się trochę przekleiło nawet z Węgier, bym powiedział paradoksalnie. I jest takie słowo Sorsjata na Ukrainie, czyli jakby no, takie dzieci Sorosza, tak? No, określenie oczywiście no, pejoratywne na to środowisko liberalne, działaczy społecznych, jakichś aktywistów, działaczy antykorupcyjnych i tak dalej.
0: A co to znaczy w rzeczywistości ukraińskiej? Że kim oni są? Że to są jakieś takie agenci bananowe dzieciaki?
1: Nie, agenci wpływu zagranicznego, okay. Jakieś tam pionki no, Departamentu Stanu i CIA, które tutaj chcą dokonać zamachu stanu na Ukrainie. Ale to jakby trzeba...
0: Ale rozumiem, że to jest to, co sprawia, że Zełenski może uchodzić za tego, który broni naszych, tak?
1: No, ale on uchodzi za tego, który broni naszych. Jest generalnie taki trend, który na Ukrainie narasta, ja go nazywam populistycznym suwerenizmem. I to jest takie wykrzywione troszeczkę, no, jak niemalże w krzywym zwierciadle to tak wygląda, próba obrony kraju przed jakimiś tam zagranicznymi wpływami, i rosyjskimi, i Bruksela, no, i teraz Polacy jeszcze do tego wszystkiego, tak. To trochę się wyzłośliwiam, ale mam powód, żeby to robić. To są dwa elementy tego. Jeden element jest znów element percepcji, a a mianowicie prezydent Zełenski uważa, że rzeczywiście po 2014 roku i też po wybuchu wojny partnerzy zagraniczni no, za mocno się rozpychają na tej Ukrainie. Tak? Mhm. Okej, okay, to jest argument, który możemy przyjąć. To już nie chodzi o to, czy się podoba, czy nie podoba. Jest jakiś argument, bo za dostawami broni, za pomocą finansową, za każdym jakby takim instrumentem pomocy Ukrainie idzie wpływ. Oczywiście, że tak. No, wiemy, że pomoc finansowa na przykład jest obwarowana bardzo tutaj konkretnymi wskaźnikami gospodarczymi czy reformami. Reformy są, no to pomoc finansowa idzie dalej. Reform nie ma, no to wstrzymujemy. Tak? Instytucje antykorupcyjne też bardzo wielu w establishmencie ukraińskim uważa, że to jest właśnie taki instrument wpływania na politykę wewnętrzną, że to w ten sposób się robi jakieś przewroty, właśnie kogoś się tam wrzuca w centrum władzy albo się go zbija z pantełyką i tak dalej. To trochę jest oczywiście wykrzywione, ale wielu w to wierzy. No i teraz jest drugi element tego, to są ci, którzy doskonale wiedzą, że to jest jakaś bójda na resorach, ale to bardzo instrumentalnie wykorzystują dla samych siebie. Czyli na przykład taki stary establishment oligarchiczny, który mocno stracił po 2022 roku, po wybuchu wojny, ale w ten sposób sobie odbudowuje swoje wpływy. W jaki sposób to działa? Na przykład mamy inwestora jakiegoś zagranicznego, czy jakiegoś partnera dużego, nie wiem, duży międzynarodowy bank, który by chciał kupić jakieś aktywa na Ukrainie, tak? No to się robi taką nagonkę, że tutaj proszę, oni nam przychodzą i oni nam tu będą dyktować, co my mamy robić, no to my się będziemy bronić, nie pozwolimy na to i tak dalej. No to się inwestora przygoni i kupi jakiś oligarcha ten bank za połowę taniej.
0: Kim w tym wszystkim jest Zełenski?
1: No to jest bardzo niejednoznaczna postać, bo znajdziemy wiele przykładów jego bohaterskiego działania, bardzo, bardzo mądrego też politycznie. On się już zapisał w historii Ukrainy i to się zapisał złotymi zgłoskami w pierwszych dniach wojny, ale z drugiej strony ma też tendencję do tego, żeby to wszystko rozmieniać na drobne i to po prostu masowo. Prezydent Zełenski, gdy przyszedł do władzy, dał też bardzo wiele nadziei. 19 rok, tak? To jest całkowite przeoranie sceny politycznej, na prawie 60-70% nowych deputowanych, więc wchodzimy, zmieniamy zupełnie system zarządzania. Centralizowany, jak każdy inny, ale okej, okay, ale to jest prezydent Zełenski, który próbuje coś zrobić. Z naruszeniem prawa, tu nielegalnie, tam nielegalnie, bo tak to było wszystko robione, ale próbował to zmieniać. Jego notowania bardzo mocno spadały przed wojną, więc 21 rok, końcówka, to było bardzo mocno widać, że to jest schyłkowy prezydent Zełenski. Zaczyna się wojna, mamy powiedzmy Zełenskiego 2.0, tak? Zupełnie nowa postać odnajduje się w tym wszystkim fantastycznie. I teraz znów to samo. Znaczy masa błędów, masa niepotrzebnych decyzji, centralizacja władzy, coraz mocniej kierowanie się logiką polityki wewnętrznej, zamiast jakby, no, mieć ten strategiczny pogląd na przyszłość państwa i wojnę. Więc tutaj każdy sobie coś znajdzie, żeby albo mu zarzucić coś, albo wręcz przeciwnie pokazać, że to jest no, lider polityczny, który trzyma to wszystko jakoś tam silną ręką. Trudno jest, znaczy bardzo trudno będzie prezydenta Zełenskiego jednoznacznie ocenić. Ktoś, kto będzie pisał jego biografię, to będzie miał nie lada wyzwanie. To, co nas interesuje, bo nas interesuje jedna rzecz. No, jeżeli to jest egzystencjalna wojna, a jest, no to być może trzeba się na tym przede wszystkim skupić, a trochę mniej mieć tego baczenia na politykę wewnętrzną. To jest mój główny zarzut do prezydenta Zełenskiego, że rzeczywiście, no, nie, przecież to nie będzie wielki sekret, jak ja to powiem. No, często słyszymy od naszych partnerów ukraińskich, że ale bo jest wojna, to my nie mamy czasu na to i na coś tam jeszcze, tak? A potem się okazuje, że ukraińskie władze mają czas na to, żeby wieczorem dzwonić do jednego i drugiego polskiego ministra, bo tutaj się jeden z drugim upili na lotnisku koledzy, no usyka ich, nie chcą wpuścić do samolotu, tak? No to na to jest czas, a nie ma czasu na jakieś tam inne rzeczy, które trzeba sobie, i to nie mówię ja, Szeligowski, teraz zacytuję Budanowa sprzed kilku dni, który powiedział, żebyśmy mieli zwycięstwo Ukrainy, to musimy mieć partnerów i musimy o to wsparcie partnerów zabiegać. O to trzeba zabiegać przede wszystkim.
0: Ale czy to jest dalej wojna egzystencjalna? Czy może to już jest wojna o, nie wiem, znaczenie polityczne, o porządek po wojnie, czy ona jest dalej w tej fazie takiej, gdzie wszystko jest na stole i wszystko, wszystkie pytania są otwarte?
1: Ja uważam, że niewiele się zamknęło pytań od tamtego czasu. Tak, stoję na stanowisku, że Ukraina broni swoją suwerenność. Nie wiem tylko w jakim kształcie i jakim kosztem. Ale to nie jest wcale aż tak drugorzędne pytanie. No, zazwyczaj tak mówię, że jest drugorzędne, no, ale powiedzmy, że w tym przypadku zbyt duży koszt narzucony Ukrainie jednak będzie mocno rzutował na przyszłość tego kraju. Znaczy sytuacja demograficzna jest katastrofalna przecież.
0: To prawda, to absolutnie.
1: Jeżeli Rosja będzie w stanie bardzo mocno zniszczyć system energetyczny, infrastrukturę krytyczną w trakcie następnych pół roku i zimy, trudno powiedzieć, jaka będzie kondycja państwa ukraińskiego wiosną kolejnego roku. Więc generalnie jakby suwerenność suwerennością, ale żeby się nie okazało, że to będzie suwerenność nominalna tylko na papierze. A generalnie kraj będzie tak wyniszczony, że o przyszłości tutaj będzie można zapomnieć. Jakieś dzikie pola będziemy mieli za granicą. Więc to jest jednak na stole wszystko jeszcze. Ja bym tutaj nie przekreślał tego, że wynik jest rozstrzygnięty.
0: A gdybyśmy spojrzeli na to, co dzieje się teraz, jeśli chodzi o te działania frontowe, a choć nie tylko, bo front można rozumieć oczywiście fizycznie, ale to jako tą linię, ale myślę, że nie tylko tak trzeba na to patrzeć. Podobno w tej chwili to nie jest oczywiście rzecz nowa, ale wydaje mi się, że ona jest ciekawa w kontekście tego kryzysu paliwowego w Rosji. Ponoć Rosja zaczęła atakować stacje benzynowe na Ukrainie.
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim na myśmy, tym odcinku północno-wschodnim. To prawda.
0: Do czego to się ma, że tak powiem, przydać?
1: No, po pierwsze, że to też wpływa na lokalną gospodarkę. Po drugie, że wpływa też na zdolność do prowadzenia działań zbrojnych, bo jednak no, ten sprzęt na czymś musi jeździć i latać. No. To jest coś więcej niż tylko po prostu stacje benzynowe, bo to jest bardzo duży kraj. Więc to są jako punkty przesiadkowe. To jakby stacje benzynowe już w tym momencie, zwłaszcza gdzieś tam daleko na wschodzie, to pełnią już, no, powiedzmy rolę społeczno-kulturową niemalże.
0: Taka baza logistyczna.
1: W pewnym sensie tak, no, ale oczywiście chodzi o uderzenie w to zaplecze ukraińskie. Więc żeby spowodować również problemy z dostawą paliwa w tej części. Znaczy, to, co robi Rosja w tym momencie, to konsekwentnie wyniszcza ukraińskie zaplecze i vice versa, bo Ukraina oczywiście robi to samo, tak? Więc wyniszczamy sobie nawzajem zaplecze logistyczne i kto pierwszy wymięknie. Problem zazwyczaj jest taki, że wymięka ten słabszy, a nie tanie ten silniejszy, więc tutaj trzeba było jakąś asymetrię zastosować, więc to fajnie wygląda na razie w mediach społecznościowych, fajnie to wygląda na tych wszystkich filmikach, zdjęciach, no rozumiem po co to jest, bo trzeba jednak ciągle apelować do tej opinii publicznej i pokazywać, że jest się w walce, to Dawid, Goliat i tak dalej, ale generalnie niestety problem jest, to znaczy nawet gdybyśmy wszystkie rakiety Patriot, które dzisiaj zjeżdżają z linii produkcyjnej, wysłali na Ukrainę, no to będzie ich za mało, żeby zbijać rosyjską balistykę. To się nie da za długo powojować. Na razie można, ale za długo się takim podejściem nie da działać, więc albo partnerzy pomogą Ukrainie atakować po prostu miejsca, z których te rosyjskie rakiety są wystrzeliwane, no albo będzie problem, to tak powiem bardzo oględnie.
0: Co się wydarzyło z produkcją ukraińskich dronów, że Ukraina zaczęła odnotowywać takie poważne sukcesy w tym roku? I kiedy te decyzje zostały podjęte? Ja tak trochę pytam w kontekście Fedorowa, któremu łatwo jest to przypisać, bo za jego kadencji to się zaczęło jakby materializować te sukcesy i te straty po stronie rosyjskiej zaczęły rosnąć. Ale kiedy te decyzje kluczowe dotyczące inwestycji właśnie w ten przemysł dronowy ukraiński zostały podjęte?
1: Znaczy Ukraińcy weszli mocno w przemysł dronowy no, w pierwszych miesiącach wojny. To musiało zacząć pracować. Znaczy no, metodą prób i błędów po prostu. Tak. W pierwszych miesiącach też nie były tak mocno wykorzystywane ukraińskie drony, bo bardzo dużo było takich dużych, ciężkich dronów, które z zagranicy przecież partnerzy, pamiętamy Bayraktary przecież.
0: Tak.
1: Dopiero z czasem, gdy te wszystkie duże zachodnie platformy się okazało, że już nie przystoją do pola walki, to jakby ten ukraiński ekosystem zaczął się wybijać na pierwszy plan. Więc decyzje były podejmowane dawno, ale to nie tylko kwestia tutaj tych technikaliów. Bardzo istotna kwestia jest danych wywiadowczych amerykańskich. Znaczy bez tego to by tak nie latało sobie fajnie.
0: A one nie były dostępne od samego początku wojny?
1: być może się tutaj pomylę, to mnie któryś z wojskowych później poprawi, ale nie, wydaje mi się, że nie mogli korzystać, nie na całym terytorium mogli korzystać Ukraińcy z danych wywiadowczych amerykańskich. Do dzisiaj zresztą jest, po co prezydent...
0: Czyli pytanie o zakresy tych danych.
1: O to mi chodzi, tak, że on był stopniowo rozszerzany, no właśnie to pan redaktor to lepiej ujął. Po co pojechał teraz prezydent Zełenski między innymi do Waszyngtonu? Prosić Ilona Muska. Elon Musk się ostatecznie nie spotkał z prezydentem Zełenskim, bo miał bardzo dobre kontakty z Fedorowem, a Fedorowa już nie ma. Właśnie, nie zwalnia się ludzi, którzy mają świetne kontakty, między innymi. Będzie musiał jakoś to prezydent Zełenski załatwić. Niemniej prosi Ilona Muska o to, żeby mógł korzystać ze Starlinków nad terytorium Rosji. Tak? Czy żeby mógł po prostu naprowadzać te wszystkie rakiety i drony na rosyjskie obiekty. Więc te dane wywiadowcze są istotne i powiedzmy, że ten zakres z czasem był rozszerzany, tak? Więc powiedzmy hardware, czyli sprzęt to jedno, ale oprogramowanie i te dane wywiadowcze, to bez tego to by tak nie działało.
0: A kiedy to się zaczęło jakby zmieniać? To znaczy, kiedy podejście Amerykanów odnośnie rażenia celów w głębi Rosji zaczęło się zmieniać? Co my o tym wiemy?
1: No, myślę, że tak dokładnie to nie wiemy, bo nie są anonsowane takie decyzje. Myślę, że to pewnie gdzieś przełom, to będzie moja hipoteza, nie wiem, myślę, że to będzie gdzieś przełom 23-24 roku, bo jednak mieliśmy ten moment, w którym Amerykanie się bardzo mocno zawahali i to był ten moment, w którym Ukraińcy zaplanowali kontrofensywę na lato-jesień 23 roku, no i powiedzmy zaczęła się ta kolejna duża dyskusja o tym, czy Rosjanie użyją taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, gdyby się ta ukraińska kontrofensywa powiodła. No, ona się ostatecznie nie powiodła, tak. Tak, ale mamy takie różne przecieki, gdzieś tam w prasie się też pojawiają artykuły, szersze opracowania o tym, jakie deliberacje były w Waszyngtonie, jakie były obawy przed tym, czy Rosja może się odwołać do zastosowania broni jądrowej na Ukrainie, czy nie. No i to była bardzo taka zachowawcza polityka Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że potem to się zaczęło zmieniać, jak front utknął i się okazało, że to rzeczywiście coraz mocniej jest wojna pozycyjna, która wyniszcza ukraińskie zaplecze. No i coraz mocniej oczywiście dochodzono do przeświadczenia, że jeżeli ta wojna tak ma wyglądać, no to zaplecze jest bardziej kruche po stronie ukraińskiej, więc czymś to trzeba zrekompensować. Tak? No ale później jakby my stopniowo przyłamywaliśmy też te różne bariery. Pierwsze dni, miesiące wojny, przecież to ja przypominam, partnerzy zachodni nam mówili, no nie można wysyłać samolotów, nie można wysyłać czołgów, ciężkiej artylerii
0: i tak dalej. Tak, no. Czego nie poślemy i następna rozmowa o tym, co jednak poślemy. I takie mało, w którymś momencie można było nabrać takiego poczucia, że jeżeli zaczyna się dyskusja o czymś, co ma nie trafić na Ukrainę, to znaczy,
1: za chwilę
0: tam trafi.
1: Tak. No, tylko, że to była widoczna część dyskusji. To no, mniej więcej jesteśmy w stanie prześledzić po wypowiedziach polityków, artykułach w mediach. Natomiast takie bardzo delikatne kwestie, jak właśnie dane wywiadowcze, być może jakaś pomoc w naprowadzaniu i tak dalej, no to raczej tego nie znajdziemy w
0: mediach. Ale ja rozumiem, że jakiś przełom niedawno, jakieś pół roku temu musiał być, prawda? Jeżeli to się teraz dzieje i tak materializuje skutecznie, jeżeli Ukraina się stała taka skuteczna w tych atakach.
1: No to, ale to, co się stało pół roku temu, mniej więcej, to my wiemy. No to jest ta słynna dyskusja, która się najpierw wywiązała na Twitterze, a potem się przeniosła do realnej polityki. A mianowicie, gdy się okazało, że Rosjanie bardzo mocno korzystają ze Starlinków, bo można je kupić na wolnym rynku i zaprogramować też dla siebie. No i minister Fedorow się zwrócił do Ilona Muska z prośbą o to, żeby Rosjanom ten Starlink wyłączyć. No i rzeczywiście to troszeczkę wprowadziło popłoch w rosyjskich szeregach i bardzo mocno Ukrainie pomogło. Okej, Rosja jakoś tam sobie w tym momencie, jak rozumiem, buduje konstelację własnych satelitów, trochę jeszcze nielegalnie te Starlinki pozyskuje, no ale to nie jest jakby taka skala, jaka była wcześniej. Więc to jest dla Ukrainy bardzo mocne, jakby mocna pomoc amerykańska.
0: Czyli to właściwie były przewagi technologiczne, które udało się w którymś momencie pozyskać.
1: No to zdecydowanie tak. To jakby trudno jest Ukrainie walczyć czymś, co nie jest przewagą technologiczną, bo znaczy rzucać więcej ludzi.
0: To jasne, natomiast chodzi mi po prostu o to, że no to były takie kwestie od udrożnienia pewnych, jeśli dobrze rozumiem pana intencje, takich dostępów do konkretnych zasobów danych czy sieci informacyjnych.
1: No tak, ale bo na przykład dostęp do jakiegoś konkretnego oprogramowania, które to wszystko agreguje i pomaga właśnie naprowadzać na cele, to jakby nie ma żadnej Wunderwaffe, ani Rosjanie nie mają, ani Ukraińcy nie mają, więc to takimi małymi bitewkami technologicznymi. To jest mniej więcej to, co generał Załużny cały czas powtarza.
0: A czy my coś wiemy, bo fascynuje mnie przypadek tych ukraińskich dronów, jak chyba wielu, którzy obserwują tę wojnę. Przecież pamiętamy, jak była zorganizowana, czy wiemy, bo Ukraińcy to opowiedzieli, jak była zorganizowana ta słynna operacja Spider's Web, prawda? Czyli drony, które atakowały lotniska wojskowe na terytorium Rosji. I wiadomo było, że one musiały być fizycznie najpierw przewiezione na terytorium Federacji Rosyjskiej, żeby stamtąd je można było uruchomić. Jeżeli teraz słyszymy o tym, że Ukraina razi cele oddalone od granic Ukrainy o 1400 kilometrów, to znaczy, że te drony tam przelatują taki kawał drogi, że to już jest tak nowa i tak rozwinięta technologia?
1: Czy w tym momencie już tak? Ale to jest kwestia jakby, co my rozumiemy pod pojęciem technologia, bo to generalnie się sprowadza do tego, żeby napęd, silnik pozwolił po prostu oczywiście tak daleko polecieć. To nie wszystko z tym, jakby to, co my widzimy, to niekoniecznie jest technologia przełomowa. Powiedzmy, że to jest krok po kroku dopracowywanie bardzo często z różnych nawet starych części przeprogramowane na zupełnie nowy system. Są to ma takie, bo te cuda, powiedzmy, Firepointa, które widzimy, które tak daleko latają, niby to rakiety balistyczne, to jest jakaś śmieszna klasyfikacja na Ukrainie, bo niby nie to balistyka, nie to dron. To nie jest balistyka, bo by podlegało pod krajowe regulacje, więc to by było jeszcze trudniej robić, co paradoksalnie pokazuje, że nie tylko my mamy biurokratyczne procedury, ale Ukraina też. No to jest ze starych silników z odzysku przecież, więc z wielu komponentów, oczywiście między innymi też chińskich. Więc składanka, która po prostu działa, ale działa, tak? Więc to jest konsekwentnie rozwijane, wchodzi do tego zagraniczny kapitał, amerykański, niemiecki, francuski, skandynawski, no i to jest udoskonalane. I coraz dalej rzeczywiście to lata i coraz lepiej to działa, ale krok po kroku.
0: Kiedy te linie produkcyjne ze wsparciem zachodnim tak ruszyły pełną parą?
1: No trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem. Nie sądzę, żeby ktokolwiek się takimi informacjami tutaj publicznie dzielił.
0: Nie, bo to jest po prostu tyle ciekawe, że do któregoś momentu słyszeliśmy o tym, jak Ukraina ma potężne problemy właściwie, nie tylko w wojnie obronnej, ale też jakby w takiej odpowiedzi na rosyjskie ataki, po czym to się nagle odblokowało. I to z naszego punktu widzenia wygląda na nagle. Dlatego mnie to ciekawi, jakby co się wydarzyło, że Ukraina jest w stanie atakować rafinerie, że jest w stanie atakować te centra logistyczne Wildberries. Kiedy to się jakby, kiedy te zasoby zostały uruchomione i odblokowane?
1: Znaczy, ja pamiętam problemy jeszcze z atakami na kilkaset kilometrów.
0: Konsekwentnie
1: jakby
0: właśnie pije.
1: Konsekwentnie te technologie udoskonalano. Nie potrafię ocenić, na ile są wiarygodne takie zapewnienie tutaj szefa Firepointu, że jeszcze jesienią tego roku Ukraina może mieć własną broń antybalistyczną. Nie sądzę, powiedzmy jakiś prototyp może, tak, ale chyba jeszcze zbyt wcześnie. Natomiast jakby nagle, to my się nagle dowiadujemy, bo zobaczymy jakiś filmik w internecie, tak? Ale to ja bym
0: Ale czy słyszał pan, nie wiem, na początku tego roku o atakach podobnych do tych, o których dzisiaj słyszymy na Wildberries?
1: Cele były inne, ale zasób do atakowania był taki sam.
0: Ale cele były mniejsze, to było mniej spektakularne, to było bliżej frontu i tak dalej.
1: No było mniej spektakularne, to jest spektakularne, bo to jest duża przestrzeń magazynowa, zaplecze logistyczne. Jeżeli się uderza w bazę wojskową, to też nie ma aż takich dużych, powiedzmy, dowodów na to. No nikt w środku bazy wojskowej tego nie nagrywa. Natomiast na ulicy ktoś z telefonem zazwyczaj stoi i później jakieś wideo z tego robi, więc trzeba też ostrożnie do tego podchodzić, bo my widzimy pewien tylko wyrywek rzeczywistości w tych mediach społecznościowych, które się nam serwuje, bo tak to powinno wyglądać. Natomiast zanim to tak ładnie lata i uderza, to jest zazwyczaj w reżimie testowym, tak? Więc gdzieś tam pewnie już poleciało wcześniej, raz z sukcesem, raz bez sukcesu. Gdy już zostało dopracowane, no to teraz tak to widzimy. To krok po kroku. Ja bym nie przyjmował takiej optyki, że to nagle wielkimi skokami się posuwa do przodu. Myślę, że jest po prostu konsekwentnie udoskonalane, podobnie jak te drony na światłowodzie, więc jakby odpowiedź konsekwentna na to, że Rosjanie zagłuszali, czy też drugą stronę zagłuszano różne częstotliwości. Bardzo często jest po prostu efekt chwili, ktoś wymyślił szybko.
0: Tak. Natomiast ja się cały czas zastanawiam nad tym, w którym momencie jakby ten duży kapitał zachodni, bo ewidentnie tam musi być, to są poważne inwestycje, zresztą to, co pan powiedział o Fedorowie i o Ministerstwie Obrony. Zastanawiam się, kiedy to zaczęło płynąć tak szeroko na Ukrainę, żeby tam rozwijać pewne pomysły, pewne technologie.
1: To jest bardziej zniuansowane. To jednak pamiętajmy, że duża część produkcji jest nie na Ukrainie. Czy duża część produkcji jest na terenie Europy nieobjętej wojną, żeby to nie było zagrożone rosyjskimi atakami. To jest tutaj produkowane, tutaj składane, to trafia na Ukrainę. Na Ukrainie jest tylko uzbrajane i sobie leci. Więc to, żebyśmy nie mieli takiego przekonania, że to wszystko jest tam. To nieprawda po prostu jest.
0: No dobrze, to już tak domykając tą naszą rozmowę. Jakbyśmy teraz spróbowali obejrzeć, w jakiej sytuacji jest Ukraina w kontekście, no nie wiem, całej tej wojny. Jakbyśmy tak spróbowali to zamknąć jakoś. Gdzie dzisiaj Ukraina jest? Jednak z pewnymi sukcesami, z pytaniem o politykę Zełenskiego, z jakimś takim rzeczywiście zawieszeniem, jeśli chodzi o to, co się może wewnętrznie wydarzyć, bo tam jakieś napięcie rośnie.
1: Ja myślę, że politycznie może być najlepiej od kilku ładnych lat, powiedzmy pewnie od końca 2022 roku. W sensie tego, jak okrzepł system władzy na Ukrainie, na ile ma wsparcia zagranicznego, poparcia partnerów i tak dalej. To myślę, że tu jest całkiem nieźle. Myślę, że w sensie wojskowym będzie pewnie najlepiej od jesieni 23, czyli od tej kontrofensywy, gdy jeszcze była rozważana, a nigdy się nie udała. Natomiast to wszystko jest bardzo kruche. Jakby to, że to dobrze wygląda, bo to lepiej wygląda. O tak, nie powiem, że wygląda dobrze, wygląda lepiej. No źle to wyglądało jesienią tamtego roku, zimą, tak? To wyglądało naprawdę źle. Dziś wygląda to lepiej, ale za chwilę będzie znowu zima, bo to poruszamy się raczej cyklami. Wojna nie ma liniowego charakteru. Więc to wszystko jest na bardzo kruchym fundamencie. System energetyczny jest zniszczony. Ludzie są zmęczeni wojną. Są ewidentnie problemy w armii i braki w tej armii też są. Niepotrzebna zawierucha polityczna, co znaczy, że powiedzmy przez miesiąc się rząd nie będzie zajmował rządzeniem i przygotowaniem do zimy, tylko się będzie zajmował sam sobą i obsadzaniem stołków. A potem ten, kto przyjdzie, to będzie musiał dopiero wejść w stan spraw. Na szczęście jest rozwiązana na razie na powiedzmy półtora roku kwestia finansowania Ukrainy, więc to odpada. No ale te bardzo delikatne kwestie mobilizacji i reformy armii, sytuacja społeczno-gospodarcza, system energetyczny, nie wiemy jaka będzie zima, ewidentne braki obrony powietrznej, a Rosjanie zbierają zasoby rakiet balistycznych na pewnie na jesień i zimę. Więc będzie kłopot. Prezydent Zełenski sam powiedział, więc mnie wyręczył, nie muszę tego robić, że to będzie dość trudna zima, najtrudniejsza z wszystkich. Więc jest lepiej, powiedzenie jest dobrze, trochę wykrzywia rzeczywistość. Jest lepiej niż było, nie jest dobrze jeszcze, ale przed nami ten trudniejszy okres, a nie łatwiejszy. I to, jak będzie wyglądała Ukraina po tej zimie, to może wiele zadecydować, przełożyć się na jakikolwiek proces polityczny, bo powiem tak brutalnie, gdybym ja był teraz Putinem, to bym nie zrobił kompletnie nic. Znaczy widząc, jak wygląda sytuacja na Ukrainie i mając wszystkie zasoby, żeby Ukrainę wyniszczać przez zimę, nie robiłbym nic, bym zasypał gradem po prostu rakiet Ukrainę w zimę i zobaczył, co będzie wiosną. I zakładam, że tak to będzie wyglądało, nie będzie żadnego procesu politycznego, a jeżeli się wróci do tego, bo tak wymyślą sobie dwaj panowie albo jeden Witkow, a ten drugi na doczepkę, bo to tak naprawdę wygląda, no to będzie jeden wielki teatrzyk tylko dla Donalda Trumpa.
0: Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czynimy wielkie postępy w sprawie bazy US Army w Polsce. Wkrótce ogłosimy lokalizację, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Rząd Estonii jest za przedłużeniem terminu ukończenia kolejowego połączenia krajów bałtyckich z Polską i resztą Europy o 4 lata. Resort obrony zacieśnia współpracę z samorządami w sprawie bezpieczeństwa i przygotowania mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja. Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Wpis prezydenta pojawia się po szeregu rozmów przedstawicieli jego administracji w Polsce. Kwestii rozmieszczenia sił USA poświęcone było też czwartkowe zamknięte wysłuchanie wiceszefa Pentagonu Eldridge'a Colby'ego przed amerykańską senacką komisją do spraw sił zbrojnych. Jednocześnie portal NBC News poinformował, że Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym liczby żołnierzy około 25 tysięcy. Według amerykańskich i zachodnich urzędników, na których powołuje się NBC, USA miałyby wycofać żołnierzy oraz samoloty, okręty i sprzęt, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Rząd Estonii opowiada się za przesunięciem terminu ukończenia projektu Rail Baltica, kolejowego połączenia krajów bałtyckich z Polską i resztą Europy z 2030 na 2034 rok, poinformował premier Krystian Michal. Ma to służyć większemu wykorzystaniu funduszy unijnych i obniżeniu kosztów dla krajowych podatników. Na Łotwie, która boryka się z największymi problemami finansowymi przy budowie Rail Baltica, premier Andris Kulbergs zaapelował, by w sprawie projektu wszystkie kraje zaprezentowały wspólne stanowisko. Pierwotnie całkowity koszt tego największego w regionie projektu infrastrukturalnego, którego realizację rozpoczęto jeszcze w poprzedniej dekadzie, miało wynieść niecałe 6 miliardów euro. Zakładano wówczas, że budowa zakończy się w tym roku. Ostatnie kalkulacje mówią o kosztach rzędu 24 miliardów euro lub większych. Linia kolejowa Rail Baltica ma połączyć stolice Estonii, Tallinn z łotewską Rygą oraz Kownem i Wilnem na Litwie i dalej ma biec do Białegostoku i Warszawy. Jej łączna długość ma wynieść 870 kilometrów. Ministerstwo Obrony Narodowej zacieśnia współpracę z samorządami w sprawie bezpieczeństwa i przygotowania mieszkańców na sytuacje kryzysowe. W Warszawie władze MON-u i Unia Miasteczek Polskich podpisali porozumienie, które ma wzmocnić odporność małych i średnich miejscowości. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
2: Pieniądze mają być kierowane na konkretne elementy lokalnego bezpieczeństwa, między innymi przygotowanie czy wyposażenie miejsc schronienia, zakup agregatów prądotwórczych czy szkolenia mieszkańców z reagowania na sytuacje kryzysowe, mówi szef Unii Miasteczek Polskich Grzegorz Cichy.
3: Porozumienie, które ma służyć celom budowania większej odporności naszego państwa, ale również naszych małych ojczyzn.
2: Porozumienie ma natomiast ułatwić samorządom współpracę z MON-em w zakresie na przykład ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Oby ten sprzęt, który kupujemy i te ćwiczenia zostały tylko w naszych doświadczeniach, a sprzęt, żebyśmy mogli na nich uczyć tylko polskich żołnierzy, ale na każdą sytuację trzeba być gotowy.
2: Efektem porozumienia ma być więc większa odporność małych społeczności i sprawniejsza reakcja na kryzys. Nie ma jednak narzędzi, które zmierzą tę współpracę. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Po dwóch latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Budowa nowego gmachu medycznego i lądowiska dla śmigłowców stanęła w 2024 roku, gdy wykonawca zszedł z placu budowy, mówi profesor Dariusz Grzanka z Kolegium Medicum UMK, do którego należy szpital.
5: To nie jest jedna przyczyna, tylko wiele naraz. Oczywiście należy wspomnieć COVID. Wiele inwestycji doświadczyło i my też. Związane później z tym ogromna inflacja i wzrost cen, no i także problemy z dostępem do pracowników.
1: W końcu udało się wyłonić nowego wykonawcę, co otwiera drogę do dokończenia prac. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
6: No wzbogacimy się tak naprawdę o jeden oddział nowy, oddział rehabilitacji. Poza tym oddział hematologii i ośrodek przeszczepowy to jest coś, no co to województwo bardzo mocno czeka.
1: Inwestycja pochłonie ponad 200 milionów złotych i tym razem ma być gotowa za 2 lata. Pomimo likwidacji dwóch zakładów wydobywczych Bielszowice i Wujek, Polska Grupa Górnicza zwiększy w tym roku produkcję węgla. Władze spółki tłumaczą, że to z powodu rosnącego popytu na węgiel energetyczny. W szczegółach reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
7: Prezes PGG Łukasz Deja poinformował, że spółka wyprodukuje w tym roku o 1 000 000 ton węgla więcej niż planowała, choć przechodzi gruntowny proces transformacji.
8: Ponad 5 000 pracowników do końca roku odejdzie od naszej firmy.
7: Deja przypomina, że zgodnie z Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu w okresie transformacji głównym źródłem pokrycia popytu na węgiel energetyczny będzie wydobycie krajowe, a import, głównie z Kazachstanu czy Kolumbii, powinien mieć charakter uzupełniający.
8: Jak pokazuje przykład cieśniny Ormus, plus te dostawy mogą być zachwiane. Także gwarantem bezpieczeństwa i gwarantem stabilnych cen dla polskiej energetyki, a tym samym dla tego, aby energia w gniazdku Polaka była tania, jest właśnie to, żeby Polska Grupa Górnicza funkcjonowała i węgiel dostarczała.
7: Według danych prezesa statystycznie niemal 11 milionów Polaków korzysta z paliwa PGG. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Piątek raczej z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie, w późniejszych godzinach również na zachodzie. Na północy i zachodzie dziś przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie kraju, tam w okolicach 17 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Porozmawiamy chwilę o nowym pomyśle Ministerstwa Zdrowia, które skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, które poszerza listę leków, które będzie mogła samodzielnie przepisać pielęgniarka oraz listę badań, na które będzie mogła skierować. Pojawi się też nowe świadczenie, które będzie się nazywało porada infekcyjna pielęgniarki. Gościem jest pani Dorota Ronek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
9: W dużym skrócie i uproszczeniu, bo to trochę brzmi tak, jakby pielęgniarka za chwileczkę miała zastąpić lekarza, ale powiedzmy, że lista tych leków i badań jest bardzo ograniczona, co nie znaczy, że to jest zły krok.
10: Rozporządzenie, o którym mówimy, czyli rozszerzenie wykazu leków, które będzie mogła ordynować samodzielnie bez zlecenia lekarza, pielęgniarka i położna, czy listę badań, to jest rozporządzenie nowelizowane, tak jak pan redaktor powiedział, i ono jest poszerzane. A wynika to z tego, że pielęgniarka i położna ma cały czas poszerzaną podstawę programową i na podstawowym toku kształcenia i podyplomowym, i te kompetencje są coraz szersze. I jak najbardziej je trzeba wykorzystać. Czy zastąpi lekarza? No, to jest trend od wielu, wielu lat taki, że my wchodzimy w pewne kompetencje lekarzy dotychczasowe, ale lekarze dostają też nowe kompetencje w związku z rozwojem medycyny.
9: Czy to rozszerzenie, ta zmiana, która będzie teraz dyskutowana i konsultowana, to jest coś, na co pielęgniarki czekały?
10: Pielęgniarki ogólnie czekają na zwiększenie kompetencji, ale też na możliwość wykorzystania tych kompetencji, bo naprawdę my jesteśmy już zawodem tak dobrze wykształconym, tak dobrze przygotowanym, ale mentalnie jeszcze na rynku usług medycznych czy świadczeń medycznych wiele osób, w tym no niestety niektórzy, a może większość zarządzających placówkami, mentalnie nie jest przygotowanym, żeby nam umożliwić wykorzystanie tych kompetencji, a w dzisiejszej sytuacji w ochronie zdrowia jest to bardzo pożądane.
9: W dużym skrócie, nowe substancje do samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki to będzie antybiotyk, będzie to też pewien specyfik na grypę typu A i B, specyfik na alergiczny nieżyt nosa i dwa mukolityki. Dodatkowo będzie można, czy pielęgniarka będzie mogła przepisywać preparaty OTC, wystawiać na nie recepty z wyłączeniem pewnych substancji. Także lidokaina w roztworze do wstrzykiwań, oczywiście też w odpowiednich sytuacjach. I możliwość skierowania na badanie poziomu białka we krwi oraz ferytyny, to w opiece nad ciążą.
10: Tylko, że to będą kompetencje już położnej, bo tutaj
9: to już będą kompetencje, położnej. I oczywiście to nie jest tak, że wszystkie pielęgniarki będą miały taką możliwość, tylko te, które skończyły specjalizację i kurs, albo mają magisterium.
10: No właśnie tutaj mamy bardzo skomplikowaną sytuację na polskiej, tutaj w Polsce, ponieważ kształcenie pielęgniarek i położnych na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniło. W momencie wejścia do Unii Europejskiej mamy obowiązek kształcenia się przynajmniej 4600 godzin i prowadzenie studiów licencjackich zostało wtedy wdrożone. I w tej chwili pielęgniarka i położna musi skończyć takie studia, żeby w ogóle móc wykonywać zawód. Ale jest jeszcze dużo osób, które skończyły liceum medyczne czy studium medyczne i te osoby muszą dodatkowe kursy ukończyć czy specjalizację, żeby mieć te kwalifikacje. I teraz tak, w zależności od tego, w którym roku były kończone, czy specjalizacje, czy kursy, czy w ogóle rodzaj kształcenia, bo na przykład badanie fizykalne dopiero od 19 roku na studiach się pojawiło. Więc to jest naprawdę skomplikowana sprawa, żeby wiedzieć, kto i ma jakie kwalifikacje w zależności od tego właśnie, jakie kształcenie i w którym roku zostało ukończone.
9: Czy mamy właśnie jakieś dane już, czy to rozumiem, że kiedy już to rozporządzenie wejdzie, jeśli wejdzie w takim kształcie i rozumiem po konsultacjach, to zorientujemy się jak gdyby ile osób ma takie uprawnienia i czy ile pielęgniarek ma, a ile będzie musiało zdobyć, tak?
10: Znaczy nie wiem, czy ministerstwo dysponuje takimi danymi, ile osób na dzień dzisiejszy ma kwalifikacje, bo tutaj mogą być kursy, mogą być specjalizacje, tak jak pan redaktor mówił, a może wystarczy tylko dyplom ukończenia studiów w zależności od roku, w którym się ukończyło. A to jest proces zmieniający, liczba zmienia się praktycznie z dnia na dzień, bo tych osób przybywa praktycznie każdego dnia, można powiedzieć tak w skrócie.
9: Czy czuje pani, że to rozporządzenie, to jak gdyby scedowanie niektórych obowiązków na pielęgniarki odciąży lekarzy tak, żeby pacjent zobaczył różnicę w kolejce, czy to taka bardziej symboliczna zmiana?
10: Nie wiem, czy odciąży lekarzy, bo lekarze też mówię, w związku z rozwojem medycyny też mają bardzo dużo nowych zadań, to jest naturalne. Na pewno odciąży system ochrony zdrowia, o ile zarządzający podmiotami leczniczymi będą chcieli faktycznie realizować tą poradę chociażby infekcyjną. Bo porada pielęgniarska w AOS-ie, która od 19 roku jest świadczeniem kontraktowanym w NFZ-cie, jest w koszyku świadczeń, tak naprawdę jest realizowana może w procencie podmiotów, a miała być też odciążeniem. To jest porada kardiologiczna, chirurgiczna, ginekologiczna i diabetologiczna. A ta porada w ogóle nie jest realizowana, ale przez to, że zarządzający placówkami w ogóle nie realizują tego świadczenia.
9: Wspomnieliśmy o lidokainie i o skierowaniu na badanie poziomu białka przy ranach. Czy to nie jest właściwie coś, co się już do tej pory działo, tylko tyle, że pielęgniarka musiała prosić lekarza o podpis?
10: No oczywiście, że się działo, ponieważ często bywało tak i nadal bywa, że pielęgniarka z lekarzem realizuje daną poradę, tylko że ostatecznie podpis pod tą poradą składa lekarz, a w tej chwili przy tych zmianach i rozszerzeniu tych kompetencji już będzie, sama pielęgniarka będzie mogła wypisać i sama się podpisać pod tym świadczeniem.
9: Czy to w pewnym sensie nie jest też takie docenienie, można powiedzieć awans zawodowy w tym sensie, że to jest takie pokazanie, że oto pielęgniarka jest samodzielnym zawodem medycznym, a nie wiem, asystentką lekarza?
10: No to już nie wiem, czy awans zawodowy to jest odpowiednie słowo, na pewno rozwój zawodowy i na pewno i poszerzenie tej kompetencji i docenienie tych kwalifikacji właśnie pielęgniarek i położnych. Także na pewno jest to bardzo oczekiwane ze strony środowiska, ale potrzebna by była jeszcze jakaś taka kampania, żeby pacjenci wiedzieli, że pielęgniarka szczególnie doświadczona i z odpowiednimi kwalifikacjami naprawdę da radę i

0: czołówce Europy pod względem zużycia antybiotyków. Czy jeżeli powiększymy grono osób, które będą mogły przepisywać antybiotyki, to jednak nie zwiększamy ryzyka antybiotykooporności?
1: Nie zwiększamy ryzyka, dlatego że tutaj chodzi o właśnie o ten czas dla pacjenta, o nie działanie ad hoc, że pacjent miał przepisany antybiotyk i załatwiamy sprawę, ale to się wiąże z tego pośpiechu, z trudnością dostania się do lekarza. Tutaj mam nadzieję, że właśnie, że pielęgniarka będzie miała więcej czasu, że będzie na tyle ilość pielęgniarek w POZ-ach, czy w OS-ach, czy w innych miejscach będzie na tyle duża, że pielęgniarka będzie mogła najpierw jakieś inne leki zaordynować, a powiedzmy w drugim etapie dopiero ten antybiotyk, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. Więc mam nadzieję, że to akurat odwróci ten trend.
0: Pielęgniarka będzie miała więcej czasu, powiedziała pani.
1: Zdaje mi się, że
0: pielęgniarki to nie jest tak, że narzekają na brak zajęć. Pewnie wręcz przeciwnie, można by rzec. Czy nie czuje pani, że to, można powiedzieć, dorzucenie, dopisanie potencjalnie dodatkowych obowiązków, no i pytanie, czy z dodatkowym wynagrodzeniem, czy w ramach tego samego wynagrodzenia, to jest też dobry pomysł?
1: Oczywiście pielęgniarki nie narzekają na brak zajęć, ale też to wynika z tego, że pracodawcy oszczędzają na pielęgniarkach i położnych, maksymalnie redukując ilość zatrudnionych pielęgniarek i położnych.
0: Tak.
1: Więc tutaj nasze
0: oczekiwania...
1: Szczególnie
0: z tytułem magistra, prawda?
1: Szczególnie, a to są osoby o najwyższych kwalifikacjach. Więc nasze oczekiwanie jest takie, że właśnie ilość tych pielęgniarek i położnych będzie na tyle odpowiednia, żeby tutaj realizować to świadczenie w taki sposób, jak powinno być, bo każdy, kto był w POZ-cie na jesieni, to wie, jaka tam jest kolejka i jaki to jest przemiał, już nie używając takiego nieładnego słowa, tych pacjentów i jak to się szybko odbywa. Więc jeżeli równolegle z lekarzem byłaby ta pielęgniarka w drugim gabinecie i mogła zajmować się pacjentami zgodnie ze swoimi oczywiście kompetencjami, to jest szansa, żeby to zadziałało dużo lepiej. Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy to nawet wynagrodzenie gwarantowane ustawą jest nierealizowane w wielu podmiotach, więc...
0: To jest w ogóle ciekawy wątek.
1: Wynagrodzenie z ustawy.
0: To jest program Owczarek. Gościem jest pani Dorota Ronek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Rozmawiamy o projekcie rozporządzenia. Ten projekt będzie teraz konsultowany i o różnych kwestiach związanych z tym projektem rozmawiamy. W projekcie nowe substancje do samodzielnego wypisania przez pielęgniarki, także możliwość wystawiania skierowania na badanie poziomu białka we krwi oraz ferytyny, to dla położnych. 30 dni teraz na konsultacje i rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Czy to wystarczający czas, żeby dostosować system?
1: To jest pytanie już do organizatorów systemu, bo z naszej strony to jako wykonujących zawód pielęgniarki położnej, to dla nas jest to wystarczający czas, a organizator systemu to już musi zdecydować, czy da radę. Ale myślę, że da, skoro jako autor tego dokumentu tak proponuje.
0: Przejrzeliście ten projekt, Związek Zawodowy będzie składał jakieś uwagi, co się podoba, co się nie podoba? Może zacznijmy od tego, co się nie podoba.
1: Tutaj nie ma rzeczy, które nam się nie podobają, bo to jest tylko rozszerzenie katalogu badań i substancji do ordynowania przez pielęgniarki i przez położne. Jeszcze tutaj tylko sprostuję, że poziom białka we krwi to jest też kompetencja, to jest kompetencja akurat pielęgniarki, bo to jest kwestia leczenia ran. Ale też niedożywienia pacjenta, także to jest też kwestia pielęgniarki. Ale generalnie nam się podoba, bo nam się w ogóle podoba rozszerzanie kompetencji zawodowych naszych, a my tu w innych projektach opiniujemy, że to powinno być właściwie wynagradzane i powinny być stworzone warunki do pracy, żeby realizować te wszystkie świadczenia.
0: A kto będzie ponosił odpowiedzialność prawną w jakichś takich sytuacjach, które

0: no, w których się pojawią wątpliwości. Pielęgniarka osobiście czy podmiot leczniczy?
1: To będzie zależne od tego, jakiego rodzaju będzie ta odpowiedzialność prawna. Czy to będzie cywilna, czy zawodowa, czy nie daj Boże karna. Od formy zatrudnienia, czy to będzie indywidualna praktyka pielęgniarska, no to wtedy wiadomo, że to spada całość już na tą pielęgniarkę, która prowadzi tą indywidualną praktykę. Czy ta pielęgniarka będzie zatrudniona umową o pracę w podmiocie leczniczym, więc wówczas co do zasady odpowiada pracodawca, ale później może jakieś konsekwencje wobec pracownika. Czy to jest umowa jakaś B2B w podmiocie leczniczym, to też ta odpowiedzialność inaczej się rozkłada. Także tutaj, jeżeli mówimy w kontekście odpowiedzialności już takiej prawnej, cywilnej, zawodowej, to będzie zależało od tego, jaka to jest forma zatrudnienia i jaki to jest rodzaj podmiotu.
0: A jakie, powiedziałbym, bezpieczniki?
1: Odpowiedzialność zawodowa na pewno pielęgniarka i położna, to na pewno tak.
0: A czy widzi pani bezpieczniki w tym projekcie? Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że pacjent korzysta z takiej porady infekcyjnej pielęgniarki, jednak ta przeoczy coś poważnego, co wyglądało jak zwykłe przeziębienie, ale jednak takim przeziębieniem nie było, było czymś dużo poważniejszym. Czy widzi pani jakieś bezpieczniki w systemie, żeby takich sytuacji uniknąć? Jeżeli tak, to czy one są wystarczające?
1: Podstawowym bezpiecznikiem to są właśnie, to co mówiłam, to są warunki stworzone do udzielenia tego świadczenia, czyli uzyskanie tego czasu na tą poradę, odpowiedniego miejsca, czyli spokoju, czasu i dobrego przygotowania tej pielęgniarki i położnej. To są główne bezpieczniki. A pacjent jest tak, człowiek w ogóle jest tak skomplikowanym bytem, że na pewno wszystkiego nie zobaczy, ale lekarz też wszystkiego nie widzi, bo pacjent przychodząc na poradę infekcyjną może mieć problem zupełnie z jakimś innym organem, o których objawach nawet nie wspomni pacjent często, bo myśli, że to nie ma związku, a to może mieć związek. Może jakieś badanie, które w ogóle się wydaje tutaj niekompatybilne z infekcją akurat, bo pacjent może mieć równolegle różne choroby, ale to jest zawsze jest ryzyko. Zawsze jest ryzyko i to, czy to jest pacjent, czy to będzie nawet profesor, czy to będzie pielęgniarka, tak samo możemy się pomylić.
0: Powróćmy na chwilę do wynagrodzeń, o których chwilkę rozmawialiśmy przed informacjami. Jeżeli się nie mylę, proszę mnie skorygować, to pielęgniarka, która ma licencjat i pielęgniarka, która ma magisterium, właściwie tam, gdzie pracują, wykonują bardzo podobne zadania. Jednakże szpital na przykład musi pielęgniarce z magisterium płacić więcej według rozporządzenia, ale z tytułu tego, że płaci jej więcej, nie ma jakiegoś dodatkowych, że tak powiem, korzyści i rozumiem, że w tym przypadku pielęgniarka, która ma magisterium, będzie taką korzyścią, jeśli można tak powiedzieć, no bo za to wyższe wynagrodzenie będzie mogła trochę więcej robić w praktyce.
1: To czy szpital ma korzyść, mówiąc kolokwialnie, z tego, że pielęgniarka ma wyższe kwalifikacje, to zależy od tego, jak jest organizowana praca w danym podmiocie. Bo jeżeli są dobrze wykorzystane kwalifikacje danej osoby, to naprawdę jest z korzyścią bardzo dużą dla pacjenta. I ogólnie dla organizacji ochrony zdrowia, i dla udzielania świadczeń, i dla też efektywności tych działań. Tylko, że tutaj właśnie znowu rola zarządzających, czy oni znają kwalifikacje swojego personelu, które mają zatrudniony. A czy NFZ za to płaci, to już jest zupełnie inna dyskusja, bo NFZ niestety w większości nie płaci za to. Oczekuje wysokiej jakości świadczeń i w tej chwili jest prowadzona autoryzacja w podmiotach leczniczych też. Także oczekuje efektów, ale z drugiej strony też za to nie płaci i nawet te minimalne normy, które są naprawdę niewystarczające w systemie ochrony zdrowia i często powodują, że są pojedyncze dyżury na pielęgniarek czy położnych, NFZ przymyka na to oko, ale z drugiej strony oczekuje, że udzielanie tych świadczeń będzie na bardzo wysokim poziomie.
0: Czy czuje pani, że te szersze uprawnienia mogą sprawić, że więcej osób będzie zainteresowanym wejściem do zawodu albo więcej osób będzie zainteresowanym, żeby pozostać w zawodzie?
1: Nie wiem, mam wątpliwości, dlatego że mamy najniższy wskaźnik w Europie, jeżeli chodzi o 15-latków, którzy są zainteresowani rozpoczęciem studiów na dziale pielęgniarstwa. Wszystkie kraje Europy mają wyższe wskaźniki, nawet kilkanaście osób na tysiąc. U nas jest to jedna osoba na tysiąc, która chciałaby ewentualnie podjąć taki kierunek. Także wśród licealistów nie ma zainteresowania, na tym początkowym etapie przynajmniej. Później faktycznie dużo jest chętnych do studiowania na Wydziale Pielęgniarstwa, ale też te osoby nie wchodzą wszystkie do systemu, też szybko opuszczają ten system. Po roku pracy to bardzo dużo osób rezygnuje z pracy w szpitalu na przykład, bo się zderzają właśnie z
0: warunkami pracy. Często przechodzą do powiedzmy prywatnych sytuacji, które są lepiej, mniej pracy, lepsze wynagrodzenie.
1: No, albo przynajmniej nie gorsze. A poza tym mamy bardzo nierówne rozłożenie liczby pielęgniarek w skali kraju, dlatego że Lubelskie i Podkarpacie mają prawie że zbliżoną średnią europejską i w tej chwili już absolwenci mierzą się z tym, że nie mogą znaleźć pracy, bo to, co wspomniałam wcześniej, pracodawcy oszczędzają, nie zatrudniając odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych, więc absolwenci nie mogą znaleźć pracy. Natomiast zachodnia Polska, pomorskie, lubuskie, zachodnie pomorskie, to są miejsca, gdzie tam jest 4,5 pielęgniarki na 1000 mieszkańców, podczas gdy Niemcy mają 13 na 1000 mieszkańców i ciągle mówią, że mają deficyt. Także jest bardzo nierówne rozmieszczenie.
0: A co sprawia, jakie są powody, jak pani sądzi, dla których młodzi ludzie nie myślą o tym, żeby w tym zawodzie się realizować?
1: Aktualnie chyba to pokolenie takich licealistów, to już nie wiem, czy oni na finanse tak bardzo stawiają, raczej na wygodne, na taki balans w życiu. A jednak to jest ciężka praca, to są dyżury, to jest wymagająca i mentalnie bardzo obciążająca. No zresztą z czegoś się bierze to, że statystyczna pielęgniarka żyje 62 lata, a statystyczna Polka ponad 80. Więc to się wszystko jakoś tak przekłada później na te wymagania stawiane w pracy. No i chyba z tego to wynika po prostu, że jest to ciężka praca. Także wynagrodzenia zachęciły dużo osób, ale zachęciły bardzo dużo osób, które mają 40 plus, 50 plus i w tej chwili studiują pielęgniarstwo. I dlatego mamy bardzo dużo studentów, znaczy relatywnie dużo, szczególnie właśnie Lubelskie, Podkarpacie, którzy wejdą do systemu, ale tylko na chwilę w związku z wiekiem. I ta luka pokoleniowa będzie bardzo duża. A jeszcze dlaczego takie nierówne rozmieszczenie? No, zachodnia Polska, no, są lepsze wynagrodzenia, jest większa możliwość znalezienia pracy w innych dziedzinach, więc myślę, że tam po prostu osoby szukają w innych dziedzinach, ewentualnie przekraczają granice i pracują, mieszkają w Polsce, a pracują u naszych sąsiadów zachodnich.
0: Czy ma pani jakieś informacje na temat reakcji lekarzy i też organizacji POZ? Czy spodziewa się pani sporu kompetencyjnego, jakichś uwag pod adresem ze strony, myślę oczywiście, lekarzy i organizacji POZ?
1: Ze strony lekarzy, no lekarze tutaj krytycznie się odnoszą do zwiększania kompetencji pielęgniarek i położnych i to wyrażają w swoich stanowiskach. Ja bym apelowała jednak o rozsądek w tym wszystkim i że dla dobra systemu i dla dobra pacjentów, czyli dobra nas wszystkich, no powinniśmy jednak tutaj iść tą drogą. A ze strony organizacji POZ, no to tutaj też to... My mamy mnóstwo spraw sądowych w POZ-cie o tak zwane nieuznawanie kwalifikacji, czyli pielęgniarka położna ma wyższe kwalifikacje, wykorzystuje te kwalifikacje, a pracodawcy wolą płacić mniej, więc tutaj mamy takie spory i no i tak to wygląda.
0: Bardzo, bardzo dziękuję pani za rozmowę. Pani Dorota Ronek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, była gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
0: Wrzesień jest... I mam takie wspomnienie wrześniowe, nieoczywiste, którym chciałbym się z panem i ze słuchaczami, słuchaczkami podzielić.
2: Słucham.
0: Kiedyś wpadłem na pomysł, i to był właśnie wrzesień, żeby popływać kajakiem po Oceanie Atlantyckim. A nie pływam zwykle kajakiem, ale tym bardziej po Oceanie Atlantyckim, więc akurat okoliczności takie powstały. I ten kajak to jest takie małe coś, w którym się człowiek siedzi tak trochę złożony w literkę L, mając na wysokości pasa wodę. Więc jest to dość chybotliwe, ponieważ nie uprawiam tego zawodowo, ani nawet amatorsko, właściwie rzadko. No to na początek starałem się jakoś tak ustabilizować. Jak już mi się udało ustabilizować, nabrałem odwagi, to zacząłem coraz tam bardziej machać wiosełkami, czy wiosłem, i coraz głębiej się w ocean zapuszczać w poszukiwaniu wielorybów. Przynajmniej taka mi przyświecała idea wtedy. No i oczywiście zakończenie tego jest, możemy sobie wyobrazić, że w którymś momencie nabrałem chyba zbytniej odwagi w odniesieniu, czy w kontekście umiejętności, i kajak się odwrócił. Po prostu w sekundę znalazłem się zawieszony do góry nogami i w tym momencie uświadomiłem sobie, że prawdopodobnie to jest już koniec. Oczywiście to nie był koniec, możemy się zorientować, bo tutaj rozmawiamy o tej historii. Więc wydostałem się jakoś tam z tej opresji. Trudno mi ocenić, jak długo wisiałem głową w dół. Podejrzewam, że niedługo, pewnie kilkadziesiąt sekund, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Natomiast to, co się działo wtedy w mojej głowie, no to znowu nie chcę jakoś oceniać czasowo, ale była masa myśli związanych z marnością ludzkiego życia, ale także myśli dotyczących zorganizowania jakichś najbliższych zadań i planów, które miałem przygotowane. Była to cała różnego rodzaju gama myśli z różnych gatunków, i potem, już myśląc o tym wielokrotnie na przestrzeni lat, zastanawiałem się, jak to jest możliwe i co właściwie dzieje się w głowie w takich sytuacjach granicznych, w czymś, co anglosasi nazywają Near Death Experience, czyli NDE, czyli doświadczenie bliskiej śmierci. Jak to jest, że nie wiem, człowiek kiedy dostanie pytanie na egzaminie, to mówi, szybko, co to było? A kiedy jest w takiej sytuacji granicznej, to nagle w tych kilkudziesięciu sekundach to przysłowiowe życie przebiega przez głowę.
2: Myślę, że to trzeba by nazwać near death experience. Takie doświadczenia mieli alpiniści. Pamiętam, że pod koniec XIX wieku jeden ze szwajcarskich geologów, chyba Heim się nazywał, napisał taki, właściwie przygotował zbiorówkę, bo też robił wywiady z innymi alpinistami, ale jego przygoda była taka, że odpadł ze ściany i wpadł w kopę śniegu, szczęśliwie. I kiedy spojrzał na wysokość, z której spadł, mógł spadać kilka sekund, powiedzmy 10, a ile on przemyślał, czyli bardzo podobna sytuacja. No to jest pewne wyjaśnienie, że mózg uwalnia wiele neuroprzekaźników, co przyspiesza jego procesowanie, bo w momencie, w którym życie możemy stracić, na wagę złota jest szybka reakcja i dobre rozeznanie w sytuacji, więc pewnie te przyspieszone procesy mentalne zachodzą i to jest jakoś ewolucyjnie wyjaśnialne. Ale to jest near death experience, bo to samo już doświadczenie bliskiej śmierci jest bardziej zaawansowane. A propos kajaków, jest taka lekarz ze Stanów Zjednoczonych, która będąc młodą kobietą też na kajakach gdzieś w Chile, ale w górskich potokach, wpadła w kocioł i to trwało trochę dłużej niż kilkadziesiąt sekund. Uwięzła gdzieś między kamieniami, była pod wodą, straciła przytomność, nie mogli jej za bardzo znaleźć towarzysze łącznie z mężem, ale miała takie doświadczenie jak out-of-body experience, czyli obserwowała wszystko, co się dzieje spoza perspektywy swojego ciała. I miała w tym doświadczeniu jeszcze kolejne jakieś bardziej zaawansowane elementy, na przykład spotkanie z jakąś świetlistą istotą, między innymi też wygląd w swoją przyszłość. Na przykład dowiedziała się wtedy, że jeden z jej dwóch synów umrze w wieku 16 lat. No i to powiedzmy, że działo się wiele, wiele lat temu, teraz dzieje się, mamy już, nie wiem, 30-40 lat później i ona już 60-letnia kobieta opowiada o tym doświadczeniu i o tym rzeczywiście, że jej syn zmarł, ale to, co jest też ciekawe, jest lekarzem. Na pytanie, jak to wyjaśni, co to jest, to ona mówi tak, gdyby mnie spytano przed tym doświadczeniem, co to jest, to bym powiedziała, że to neuroprzekaźniki, DMT, ewentualnie jakieś jeszcze inne substancje. Jest to jakaś halucynacja mózgu. Może właśnie ewolucyjnie jakoś uwarunkowana, bo jest to pozostałość po tym mechanizmie dającym szansę na przetrwanie. Ale teraz mówi, że jest przekonana, że to było realne doświadczenie, realna percepcja, pozazmysłowa byśmy powiedzieli, no i jest przekonana, że świat jest czymś więcej niż to, co obserwujemy biologicznym wzrokiem.
0: Zrozumiałbym, panie profesorze, gdyby te myśli, no bo trudno mi tutaj się za alpinistę czy kajakarkę wypowiadać, ale gdyby te moje myśli w tamtym momencie to były myśli dotyczące tylko kwestii tego, jak się z tej opresji wydostać. I był taki nurt, który mówi, ej, dobra, ale pamiętasz jakieś procedury bezpieczeństwa? A nie, nie pamiętam. Baranie, trzeba było przypomnieć sobie. Ale sporo tych kierunków to były takie kierunki w ogóle niezwiązane z tym, że pozostało mi, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i trzeba się ratować, tylko jakieś takie kwestie typu
2: mogłem był inaczej życie poprowadzić.
0: Nie, to banalne, nie, takie rzeczy typu a jeżeli mi wypadną kluczyki do samochodu z kieszeni, to komuś tam będzie trudniej w ogóle wejść do tego samochodu. No jakieś takie, powiedziałbym, organizacyjne kwestie, które zupełnie są przecież nieważne. No, pan lat temu bodaj 7 w dwumiesięczniku Filozofuj napisał taki tekst o tym, na przykład czym byśmy się zajęli, gdybyśmy mieli, nie wiem, 24 godziny życia, gdyby pozostało na 24 godziny życia, prawda? Jakbyśmy wartościowali te ostatnie godziny, ostatnie minuty, ostatnie sekundy. I myślę sobie, że nawet gdybym miał 24 godziny i nie był zawieszony do góry nogami w oceanie, to bym nie myślał o kluczykach do samochodu. A tymczasem wyobraźmy sobie, że no, była potencjalnie taka możliwość, że to były moje ostatnie minuty, a ja się zastanawiam, a co się stanie z tymi kluczykami, no, z tym samochodem?
2: Z tymi kluczykami to chyba ja, jak wchodzę do kajaka, to zawsze myślę, wyobrażam sobie, jak idą gdzieś głęboko na dno i będą nie do znalezienia i wtedy, no, w mózgu jest wiele jednocześnie pracujących zespołów neuronalnych, tak, i one walczą o naszą uwagę, wysyłając jakieś tam sygnały do, powiedzmy, tego ośrodka interpretatora, który utożsamiamy z naszym świadomym ja. To jest do wyobrażenia, chociaż ja muszę powiedzieć, że gdybym miał takie doświadczenie, ale w full scale, do samego końca, i jego częścią jedną byłoby myślenie o kluczykach, a drugą częścią na przykład reewaluacja swojego życia i pomyślenie, co mogłem był zrobić inaczej, a jeszcze, bo niektórzy mają takie doświadczenie tego przeglądu życia, że obserwują te sceny z życia tak, jakby byli w kinie 3D i w tej obserwacji jeszcze mają wrażenie, że wyczuwają myśli, cierpienie, radość, emocje innych osób, które jakoś doświadczyły skutków moich czy ich decyzji. No to muszę powiedzieć, że później, gdybym wrócił do życia, to już o tych kluczykach bym pewnie nie myślał, bardziej bym się zastanawiał, co tu się wydarzyło, jaki to ma sens. Jeżeli jesteśmy tylko organizmami, które wyewoluowały, to jaki mechanizm selekcji naturalnej sprawił, że takie zjawisko w momencie, w którym już nie ma znaczenia, jakie geny przekażemy dalej, się ujawnia. I ujawnia się na dosyć dużą skalę, bo to nie jest wyjątkowe doświadczenie. Wiele osób je ma. Teraz liczb dokładnych nie podam. Tam w 90-tych latach chyba Gallup z kimś robili takie niedoświadczenia, survey po polsku byśmy dzieli, ankietę w Stanach. To no, kilka milionów osób Amerykanów, według oczywiście szacunków w oparciu o tę ankietę, miało to doświadczenie, a 20% doświadczenie było blisko śmierci, a 20% ma takie doświadczenia z tą treścią, która sugerowałaby, że być może świat jest czymś więcej niż nam się wydaje.
0: Gdyby mi teraz mignęło życie przed oczami i się zastanawiałem nad tym, co bym mógł zrobić inaczej, to prawdopodobnie odpowiedź byłaby logiczna, mi się wydaje, cokolwiek, bo gdybym cokolwiek zrobił inaczej,
2: to by mnie to nie było.
0: To by mnie tu nie było i nie wisiałbym teraz głową w dół.
2: No tak, ale gdyby to doświadczenie poszło dalej, tak, gdyby ten kajak był dosyć daleko od innych ludzi i zająłbym znacznie więcej dotarcie i pomoc, to mogłoby się okazać, że było właśnie out of body experience, było jakieś spotkanie, może ze zmarłym przodkiem, a może ludzie mają różne doświadczenia z jakimiś inteligentnymi istotami i ci ludzie, którzy mają te bardziej zaawansowane doświadczenia, oni nie żałują tego doświadczenia. Nie żałują tego, że to się wydarzyło. Mówią, teraz nie boję się śmierci. To było dla mnie, no nie wiem, blessing, błogosławieństwo, takie doświadczenie. Więc może to było, może pech był w tym, że za krótko to trwało. Oczywiście mogło być trwać za długo i wtedy już by nie było powrotu. Ale...
0: I skąd to się bierze, panie profesorze? Co sprawia, że nagle w tej naszej głowie to wszystko tak przyspiesza, albo może zdaje nam się, że to przyspiesza?
2: No nie można, nie mogę powiedzieć, że wiem. Nie mogę powiedzieć, że wiem. Mam pokusę takiej koncepcji, że rzeczywiście jesteśmy czymś więcej niż materialne istoty, niż biologiczne ciała i że ta świadomość, która na razie wydaje się, że jest produktem funkcji mózgu, czy działania mózgu, może ona przychodzi z zewnątrz, a to jest coś analogicznego do świata wirtualnego. I być może istnieje jakaś biologia, w cudzysłów biologia, czy jakaś warstwa ontologiczna, na której bazuje ta świadomość piętro wyżej, może tam są jakieś ciała, no ale o tym można sobie tylko dywagować. Niektórzy uważają, że na przykład czas tam płynie inaczej i że to, co my tutaj przeżywamy jako jakaś sekwencja zdarzeń, tam jest to postrzegane w jednym akcie. To już ogólnie, można powiedzieć, jeśli mózg jest jak kompas, to ten kompas wiruje, gdy próbujemy sobie zrozumieć, na czym to może polegać.
0: A doświadczenia bliskiej śmierci, co się dzieje w mózgu i co na ten temat filozof nam może powiedzieć? To jest pytanie dekady. Pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj jest gościem programu Owczarek. No, pewnie moglibyśmy się zastanawiać, na ile to jest halucynacja, na ile nie, czy ten czas faktycznie jest taki krótki, czy długi, czy nam się to wydaje, ale rozumiem, że często w tego typu sytuacjach pojawiają się jakieś osoby, zdarzenia, informacje, powiedzmy, do których, których osoba, która w tej sytuacji bliskiej śmierci się znajduje, co do których ta osoba nie miała dostępu, nie miała wiedzy przed tym momentem doświadczenia i okazuje się, że ta wiedza, którą powzięła, jest zgodna z prawdą, tak? Krótko mówiąc, coś się w głowie magicznie pojawia, jakaś wiedza tajemna.
2: No przykład. Nie pamiętam nazwiska tego pacjenta, ale kiedy był operowany gdzieś tam w szpitalu na stole operacyjny, być może miał problem z sercem, może to był jakiś przeszczep, już teraz nie pamiętam. W każdym razie ma wyjście poza ciało, doświadczenie, że widzi salę operacyjną spoza perspektywy swoich oczu. No i ta sytuacja się rozwija, nagle jest w jakimś innym wymiarze, rozmawia z jakimiś istotami i mówi, że w tym momencie spojrzał jakby za siebie, jeszcze raz na gdzieś tam na ziemię, gdzie ta operacja zachodzi i nagle widział, mówi, że widział lekarza, który był głównym operującym, jakby latał jak motyl. Takie dosyć nietypowe. No i potem z nim chyba Bruce Grayson, taki badacz tego zjawiska, robił wywiad i on o tym opowiedział. Potem ten Bruce Grayson robił kontrolowane jakieś tam rozmowy z członkami tej ekipy, która operowała. No i pyta się tego lekarza, on mówi, że absolutnie nic takiego nie robił. No ale potem w trakcie rozmowy wyszło, że ten lekarz ma taki zwyczaj, że żeby nie stykać się z żadnymi przedmiotami dłoni, które są wysterylizowane, to trzyma je przy piersi i jak coś chce wskazać, to łokciem wtedy robi w lewo, robi w prawo, podaj mi to, podaj tam to i to rzeczywiście tak wygląda. To jest jeden z przykładów. Inny przykład to jest Pam Reynolds, to chyba piosenkarka, która miała guza w mózgu, gdzieś między dwoma półkulami trzeba było rozdzielić te półkule i dostać się tam do środka i to była taka operacja dosyć nietypowa, bo spuszczono krew z ciała, zastąpiono krew jakąś inną substancją, obniżono temperaturę ciała do kilkunastu stopni Celsjusza, no i ona była w stanie opowiedzieć, opisać operację, między innymi opisała, jak wyglądała jej trepanacja czaszki i powiedziała, że ta piła wyglądała jak taka szczoteczka do zębów z lat 70. w Stanach Zjednoczonych. To takie były dosyć duże, jak futeraliki, można powiedzieć. No i lekarz, który ciął, mówi, że jak ona to wyjaśniła w ten sposób, to on nie bardzo wierzył, ale poszedł mu jeszcze raz do tego miejsca, gdzie trzymają instrumenty, tak spojrzał na to z góry i mówi, to może tak rzeczywiście wyglądać. Inna informacja to jakaś prywatna rozmowa anestezjologa z kolegą. Ona opisała tę rozmowę i żeby było zabawniej, anestezjolog, powiedziałem też wywiad z nim, powiedział, to jest dziwne. Myśmy włożyli do jej ucha, czujnik, komórki, które tam miały monitorować stanie ciała i zakleiliśmy je taśmami. Nawet jakby była przytomna, to nie miała prawa, bo przecież ja nie mówiłem na głos. Ja mówiłem szeptem do kolegi, a ona zrelacjonowała mi tę całą rozmowę. Ale to są rzeczy na sali operacyjnej.
0: No właśnie.
2: A dzieją się też rzeczy typu, tutaj przykład pielęgniarki, z którą wywiad widziałem, ona opowiedziała, że pomyślała o swojej siostrze w tym stanie bycia poza swoim ciałem, która mieszkała w innym stanie w Stanach Zjednoczonych. No i znalazłam się nagle w jej samochodzie i widzę, jak ona zatrzymała samochód i pisze do swojej córki SMS-a i tam takie zdanie: hold on, kid, I'm coming. No i potem spotkała się z tą swoją siostrą miesiąc później i o tym opowiada. I ta siostra robi wielkie oczy. Ona jechała do córki, która była w szpitalu i wysłała jej rzeczywiście takiego SMS-a. I takich sytuacji jest mnóstwo. Bardzo duża część, to niektórzy mówią, no dobrze, ktoś coś komuś powiedział, babcia coś powiedziała, że jak w młodości była, to miała pewne doświadczenie, pamięć zawodzi, ludzie koloryzują. Robiono też doświadczenia, obserwacje, jaka jest różnica między opisem swoich doświadczeń przez kogoś, kto miał near-death experience, a na przykład kogoś, kto zażył ayahuaski albo jakiejś innej substancji psychoaktywnej. No i okazuje się, że te wspomnienia z doświadczeń bliskiej śmierci są zadziwiająco stabilne w porównaniu z innymi wspomnieniami z halucynacji bądź jakichś takich sennych przeżyć. Co by sugerowało, że może to...
0: Czy one są z innego porządku, z innej przestrzeni niejako?
2: No, może być. Szczególnie, że jeszcze inny argument jest z skutków, czy inaczej z przemiany moralnej. Bo w tych doświadczeniach jest taki element zwany przeglądem życia. W tym przeglądzie życia on ma zawsze charakter moralny, zawsze dochodzi do uświadomienia sobie, gdzie byliśmy przyczyną zła, żalu i takiego pragnienia, żeby teraz ludzi obdarować miłością.
0: No dobrze, ale w jaki sposób definiujemy zło i dobro?
2: No, zadajemy cierpienie innym osobom, bezinteresowne cierpienie. W tym przynajmniej przypadku ludzie tak to postrzegają. Dam jeden przykład profesora.
0: Czy to jakieś takie chrześcijańskie... Paradygmat chrześcijański?
2: No, chrześcijanie interpretują to jako potwierdzenie chrześcijaństwa, ale tam jest wiele innych wątków, które mogłyby się nie podobać z punktu widzenia teologii chrześcijańskiej, bo na przykład niektórzy twierdzą, na przykład jest taka Anita Murjani, która w tym doświadczeniu uświadomiła sobie, że już kilka razy żyła na tej planecie, tak? Więc na przykład wątek reinkarnacji się pojawia, więc tutaj to jest ryzykowne przypisywać to doświadczenie do którejkolwiek z religii czy teologii jakiejkolwiek religijnej, ale jeśli chodzi o istnienie Boga i o miłość jako tę najważniejszą rzecz, to powtarza się to praktycznie w każdym przypadku, w którym dochodziło do przeglądu życia, bo nie zawsze jest tak zaawansowane doświadczenie.
0: Czyli, ale... No bo wyobrażam sobie, że nie wiem, na przykład jakiś przedsiębiorca mógłby w tej sytuacji pomyśleć: aj, zbyt mało wykorzystywałem moich pracowników. Gdybym jeszcze raz miał moje życie, to bym dokręcił śrubę i w ogóle pracowaliby po 18 godzin dziennie.
2: No i takie się nie zdarzają. No, ja pamiętam jeden przykład takiego przedsiębiorcy, ale to było już dawno temu, więc nazwiska teraz nie powtórzę. On siebie nazywał rekinem biznesu. Był... jak ładnie się nazywa ten zawód, wykupuje się firmę i się racjonalizuje później i potem się je sprzedaje w lepszej kondycji, to on mówi, że on zwolnił z pracy tysiące ludzi i jak miał to doświadczenie, uświadomił sobie cierpienie i ból wielu osób, które nie były konieczne, przynajmniej z jego perspektywy w tym doświadczeniu, to po tym doświadczeniu wszystkich, których pamiętał, zadzwonił do nich osobiście z przeproszeniem i założył fundację, która później opiekowała się osobami, które właśnie w wyniku kryzysów różnego rodzaju tracą pracę i są w potrzebie.
0: Czy kazus nawróconego komiwojażera.
2: Albo Scrooge'a też, tak? Opowieści wigilijnej. Więc być może to jest właśnie przykład near-death experience w literaturze. Znaczy, takich przykładów może być więcej. Jeden z nich to być może jest Harry Potter też w ostatnim tomie.
0: Harry Potter?
2: Tak, tak.
0: Harry Potter chyba starał się jakoś żyć w miarę moralnie.
2: Ale też miał doświadczenie bliskiej śmierci, które w nim utwierdziło go w tym, że trzeba żyć dla innych i być przyjaznym. Chyba tam o przyjaźni było więcej niż o miłości jako takiej.
0: No ale jednak nie pragnął zostać przyjacielem Voldemorta.
2: Nie, ale jest tam fajny dyskurs z Dumbledorem, który już nie żyje. I kiedy zadaje pytanie Harry Potter, czy to się dzieje wszystko tylko w twojej głowie, w mojej głowie, tylko to się dzieje, i wtedy ma taką odpowiedź: nawet jeśli to się dzieje tylko w twojej głowie, to myślisz, że to jest iluzja, że to nie jest prawda? Więc to mogą być bardzo ciekawe, skomplikowane sprawy. Nawet jeśli to się dzieje w naszym mózgu, to dzieje się według jakiegoś wzorca, który, jeśli miałby być sensownym wzorcem, wskazywałby, że jest coś dalej. No bo po co wyciąganie wniosków na temat swojego życia dotyczących moralności, dobra i zła, skoro to już i tak nie ma znaczenia.
0: Ale to może post factum mamy taką myśl, tak, że to jest, czy to wtedy się dzieje, że, czy to jest tak, że mamy przegląd życia i w tym samym momencie, no, z tego samego doświadczenia dochodzimy, czy post factum, kiedy jednak wiemy, że żeśmy się z tego wykaraskali, mówimy, okej, to teraz mam postanowienie naprawy.
2: No ale to doświadczenie się dzieje, jeśli możemy uznać, że to jest w realnym czasie, zanim jesteśmy wybudzeni, tak, to... Mhm.
0: I to postanowienie też, ta iskra, ten impuls.
2: Żal i cierpienie, bo ten, kto przeżywa takie doświadczenie, to on współcierpi razem z tymi, którzy byli przedmiotem jego czy jej działań. Odczuwa swoje działania z perspektywy tych osób, które skrzywdził. Nie tylko skrzywdził, bo oczywiście pozytywne doświadczenia też tam się pojawiają.
0: Może to jest to niebo lub piekło? Czyli, że to piekło polega na tym, że w tych ostatnich sekundach zdaje pan sobie sprawę z tego, że no właśnie, że współcierpi pan, czy współodczuwa z tymi, których pan skrzywdził.
2: Myślę, że piekło zaczyna się później. Znaczy, jeżeli ktoś współodczuwa i przeżywa, w cudzysłów, jakieś nawrócenie, to raczej jeszcze nie jest piekło. Piekło zaczyna się wtedy, kiedy ktoś przekreśli tę szansę. Na przykład straci nadzieję, bo wydaje mi się, że piekło jest związane z utratą nadziei. A tam ludzie wracają przemienieni w sensie pozytywnym.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego był gościem. Pan profesor Artur Szutta jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Filozofuj. I bardzo aktualny temat numeru najnowszego, czyli niezgoda w filozofii. Jak zrozumieć niezgodę między innymi, albo co właśnie sobie myśleć o osobach, z którymi się nie zgadzamy. Niezgoda bez wrogości na przykład. Także...
2: Niezgoda jako szansa.
0: Niezgoda jako szansa.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Premier w Sejmie ostrzegał przed dalszą eskalacją agresji ze strony Rosji, a ta ma być wymierzona nie tylko w kierunku Ukrainy. W informacjach również o powstającym w Pałacu Prezydenckim projekcie ustawy, który ma doprowadzić do obniżenia cen paliw. Szymon Hołownia na miejsce Pawła Śliza został szefem klubu Polski 2050. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Nie tylko Ukraina będzie w najbliższym czasie celem rosyjskich ataków, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polskiej granicy.
2: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
1: Wczoraj polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem ze strony Rosji. Do granicy polsko-ukraińskiej na odległości 4 kilometrów zbliżył się rosyjski dron. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem powietrznym. Bezzałogowiec nie przekroczył jednak polskiej przestrzeni powietrznej. Ponownie myśliwce zostały poderwane po 19 w trakcie kolejnych uderzeń Rosji na Ukrainę. Około 20:30 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało informację o zakończeniu działań. Premier ostrzegł, że najbliższa zima będzie kluczowym etapem wojny, podczas którego Rosjanie skupią się na wykańczaniu ukraińskiej infrastruktury. Rosjanie przygotowują się teraz do wyborów, a w których będą mieć wybór mniejszy niż kiedykolwiek, donosi The Moscow Times. Głosowanie rozpocznie się dziś i potrwa do niedzieli. Więcej na ten temat Tomasz Rochowski.
3: To takie wybory, których można by nie przeprowadzać, bo wiadomo, kto je wygra. Prokremlowska jedna Rosja. Władimir Putin je jednak organizuje, by podtrzymać iluzję społecznej legitymacji reżimu. To raz, dwa. W ten sposób może sprawdzić, jakie nastroje panują w społeczeństwie. W zeszłym miesiącu rosyjski Sąd Najwyższy zakazał opozycyjnej partii Jabłoko udziału w wyborach. To jedyne ugrupowanie, które sprzeciwia się wojnie w Ukrainie i zdecydowanie odróżnia się od jednej Rosji. Kreml miał się przestraszyć, że Jabłoko zyskuje na popularności i mogłoby przekroczyć 5-procentowy próg. Wtedy Putin musiałby dostrzec antywojenną opozycję. Tymczasem on woli iść w drugą stronę. Rosjanie organizują ataki hybrydowe wymierzone w kraje NATO, a konflikt w Ukrainie eskalują. Tomasz Rychowski, TOK FM.
1: Oprócz składu Dumy Państwowej Rosjanie wybiorą też deputowanych regionalnych i gubernatorów. W Pałacu Prezydenckim powstaje projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. To program PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
4: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
1: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem dziś. Potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw. A na stacjach benzynowych tymczasem ceny zbliżają się do 10 zł. Stacje na to przygotowane nie są, przekonują kierowcy, którzy przy dystrybutorach płaczą i śmieją się jednocześnie pylonom cenowym, które w wielu przypadkach mają miejsce tylko na 3 cyfry. Przyjrzał się razem z tankującymi reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
5: Jeśli paliwo, tak jak niektórzy się obawiają, skoczy do 10 zł, to gdzie oni na tych pylonach tą jedynkę z przodu zmieszczą?
6: Będą musieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
5: Czyli cały pylon wymienić.
6: Albo przejdziemy na euro.
5: O!
6: Może tak się...
5: Albo coś dokleić z przodu.
6: No też można.
7: Przy pandemii mówiłam, że sprzedam samochód w momencie, w którym przekroczy 9 zł i tak też się stało, więc sprzedałam samochód. Więc oby tym razem tak nie było.
5: Co będzie, jak przekroczy dychę?
7: No będziemy musieli żyć jakoś. No.
5: Okej, okay. Ale na tą jedynkę z przodu pani myśli, że znajdą pomysł?
7: Wie pan, jak chodzi o finanse, to zawsze znajdą jakiś pomysł.
5: Taśma klejąca czy trytytki będzie lepiej?
6: Trzeba by dziurki wiercić, także taśma dwustronna.
1: Na razie ceny paliwa trzymają się dzielnie poniżej 10 zł za litr. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050, poinformowało ugrupowanie we wpisie na platformie X. Dodano, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów. Wybór Szymona Hołowni na nowego szefa klubu to działanie strategiczne, jakie było od dawna zaplanowane. Skomentował zmianę w rozmowie z polską agencją prasową, kierujący klubem do tej pory, Paweł Śliz. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmują. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Wyższa temperatura i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
8: Sezon pożarowy w ciągu ostatnich 60 lat wydłużył się o około 20 dni. Troszeczkę wcześniej się zaczyna, troszeczkę później się kończy. 3/4 roku, kiedy to zagrożenie pożarowe, no mówimy tutaj o zwiększonym prawdopodobieństwie.
1: Służb poznacza to dłuższy okres zwiększonej gotowości i konieczność szybkiego reagowania. Dane IMGW wskazują też, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na zapasy wód powierzchniowych. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Piątek raczej z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i w późniejszych godzinach na zachodzie. Na północy i zachodzie dziś przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie kraju, tam około 17 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 18 września 2007 roku ukazał się debiutancki solowy album artysty, który się nazywa Eddie Vedder. Zatytułowany ten album był Into the Wild. Płyta była jednocześnie ścieżką dźwiękową do filmu o tym samym tytule. Hard Sun, ten utwór od nas na dzień dobry dla Państwa w pierwszym programie TOK FM. Audycję przygotowała Róża Rumińska, nad jej zawartością czuwa Jakub Żebrowski, realizuje Livia Prądzyńska i prowadzi Wojciech Muzal. Witamy Państwa, zapraszamy.

0: Mamy piątek, to jest 18 września, 261 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 6.12, a zajdzie o godzinie 18.47. Imieniny obchodzą dzisiaj Irena, Stanisław, Zofia, Józef i Tytus. Najlepsze życzenia dla Państwa. 253 lata temu obradujący w otoczonym przez żołnierzy rosyjskich Zamku Królewskim w Warszawie Sejm usankcjonował dokonany rok wcześniej pierwszy rozbiór Polski. Część posłów przekupiono, a opornych aresztowano i zesłano na Syberię. 80 lat temu w ruinach domu przy ulicy Nowolipki 68 w Warszawie odnaleziono pierwszą część archiwum warszawskiego getta. 39 lat temu Jerzy Kukuczka jako drugi człowiek na świecie zdobył koronę Himalajów. Jeszcze 1999 rok, kiedy to w Szczecinie rozpoczął działalność Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni będący częścią sił NATO. A w 2009 roku doszło do wybuchu metanu w kopalni Wujek Ruch Śląsk. 20 gór kopalni Wujek Ruch Śląsk. 20 górników zginęło, a 36 odniosło ciężkie obrażenia. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Dzisiaj ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. I ta rozmowa ma dotyczyć nasilonej agresji Rosji, która w ostatnich dniach atakuje zachodnią Ukrainę za pomocą nowoczesnych dronów z napędem odrzutowym. Niektóre z nich uderzyły w miejsca położone blisko ukraińsko-polskiej granicy. W sprawie bezpieczeństwa głos zabrał premier Donald Tusk. W Sejmie mówił o tym, że w ocenie wywiadów w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami już nie tylko na Ukrainę, ale także na państwa wspierające ten kraj, w tym na Polskę. Donald Tusk dodał, że Rosja nie jest gotowa do żadnych rozmów o pokoju bez kapitulacji Ukrainy.
1: Według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
0: Szef rządu powtarza, że Polska wzmacnia infrastrukturę związaną z bezpieczeństwem, a Straż Graniczna i systemy ochrony powietrznej są tutaj w gotowości, są przygotowywane na to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Wczoraj w odległości 4 km od polsko-ukraińskiej granicy służby zlokalizowały rosyjskiego drona. No i w takich sytuacjach warto sobie przypomnieć, kto jest agresorem. Tak o tych ostatnich działaniach Rosji mówiła w TOK FM wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Mam wrażenie, że na polskiej scenie politycznej pojawiły się ugrupowania, które próbują odwrócić tę całą sytuację. Nie mówią w ogóle o zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej, a tylko podburzają Polaków, jeżeli chodzi o nastroje antyukraińskie. Trzeba jasno powiedzieć, agresorem jest Federacja Rosyjska.
0: Po informacji o bezzałogowcu w pobliżu naszej przestrzeni powietrznej mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem powietrznym. Wiadomości SMS na telefony po prostu. W Lublinie i Rzeszowie wyły syreny alarmowe. Ten alarm trwał około godziny. Ewakuowane były niektóre lubelskie szkoły i szpitale. Do zagadnień związanych z bezpieczeństwem jeszcze będziemy wracali w pierwszym programie TOK FM po godzinie 6.20. RCB właśnie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie ogłosiło alarmy, o których wspominałem. Syreny alarmowe po

0: Jak przekazała TOK FM rzeczniczka lubelskiego ratusza, dwie szkoły, 30 Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Włókienniczych, przeprowadziły ewakuację na zewnątrz budynków, szukając schronienia na parkingach. Sprawą kluczową dla stosowania unijnego Kids Act będzie równoległe wdrożenie portfela tożsamości cyfrowej. Tak przekonywała w TOK FM szefowa Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Pigaj. Ogłoszone przez Komisję Europejską rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo nieletnich na platformach społecznościowych i obejmują całkowity zakaz korzystania z nich do 13 roku życia. Możliwość zakładania kont tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna pomiędzy 13 a 15 rokiem życia, a także specjalne, bezpieczne wersje tych platform dla pozostałych niepełnoletnich. Zdaniem ekspertów ważne jest także przeniesienie odpowiedzialności za ich ochronę na platformy. O tym już więcej teraz reporter TOK FM Tomasz Fęska.
1: Założenia są takie, że serwisy społecznościowe będą miały obowiązek weryfikowania wieku użytkowników przy użyciu certyfikowanych unijnych narzędzi. Taki sam wymóg będzie obowiązywał platformy oferujące gry online. Najmłodsi użytkownicy serwisów społecznościowych będą mogli korzystać z nich tylko przez ograniczony czas. Dla najstarszych nastolatków cyfrowi giganci będą musieli przygotować wersje serwisów wypatroszone m.in. z mechanizmów sprzyjających uzależnieniom. Jak mówi Magdalena Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, pod koniec 2026 roku jest już dość badań, wyroków sądów i sądowych ugód, by móc stwierdzić, że wspomniane platformy nie są społecznościowe, a algorytmiczne.
2: To znaczy ucichły nagle głosy tych, którzy mówili, ale my nie mamy wystarczająco dużo badań o szkodliwości mediów społecznościowych, ale to jest jak nóż, trzeba umieć używać, ale to wszystko jest kwestia rodziców. Nagle nie słyszę tych głosów.
1: Unijny Kids Act wprost wskazuje, kto odpowiada za to, że dzieci są narażone na szkodliwe treści i mechanizmy, mówi pedagogzka i twórczyni profilu Facetka z poradni Aleksandra Rodzewicz.
3: Przenosi odpowiedzialność z rodziców i samych dzieci na platformy, które dostarczają tych usług cyfrowych. Z mojej perspektywy, osoby, która też zajmuje się ochroną wizerunku dziecka, jest to taki, mam nadzieję, krok do przodu.
1: Weryfikowanie wieku użytkowników platform będzie mogło odbywać się dzięki unijnemu portfelowi tożsamości cyfrowej. Według zapowiedzi polskiego resortu cyfryzacji będzie on wdrażany w naszym kraju w grudniu. Tomasz Fęska, TOK FM.
0: O tym wszystkim mówił nasz reporter, a jeśli chodzi o to, co się dzieje w Szwecji, proszę Państwa, to tam najpewniej zostanie premierką ponownie znana już być może Państwu z ostatnich lat Magdalena Andersson. Reprezentowany przez nią lewicowy blok otrzymał w niedzielnych wyborach łącznie 176 mandatów, co daje tej koalicji większość w parlamencie. Po dymisji dotychczasowego premiera Ulfa Kristerssona Magdalena Andersson wyraziła chęć utworzenia nowego rządu. Przekonuje, że Szwedzi dokonali mądrego wyboru.
4: Svenska folket har röstat fram.
5: Obywatele Szwecji opowiedzieli się za nowym kierunkiem rozwoju naszego kraju. Zagłosowali za tym, by Szwecja posuwała się naprzód. Chcę wprowadzić w życie ten nowy kierunek, na który zagłosowaliście. Kierunek, który zapewni nam ożywienie gospodarcze i obniżenie wysokiego bezrobocia.
0: W związku z dymisją premiera przewodniczący szwedzkiego parlamentu na dzisiaj zwołał spotkanie z przewodniczącymi wszystkich 8 partii. Nowy parlament zbierze się 28 września. Odkręcenie kaloryfera będzie nadchodzącej zimy droższe. Obawia się tego branża ciepłownicza. Choć zastrzega, że wszystko będzie zależało od tego, jak zachowają się, jak się będą kształtowały ceny paliw, ropy, gazu, węgla czy też biomasy. Na razie rosną, a do tego dochodzą rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Część ciepłowni zakontraktowała sobie paliwa jeszcze po niższych cenach. Reszta będzie zapewne podnosić ceny, co już widać w zatwierdzonych ostatnio taryfach na ciepło dla gospodarstw domowych. Choć alarmujących podwyżek w tych taryfach jeszcze nie ma, mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego.
6: Jeżeli są zatwierdzane nowe taryfy, nowe w sensie tym sprzed, nie wiem, 2 miesięcy, nie ma jakiegoś istotnego wzrostu cen, mówimy zaledwie o korekcie kilku procentowej. Gdyby była taka sytuacja, że niepewność na rynkach światowych utrzyma się dłużej, to znaczy te ceny gazu będą bardzo wysokie i to będzie taka tendencja trwała, to przy kolejnych taryfach oczywiście zobaczymy trochę większe podwyżki cen.
7: Ale to dalej, myśli pan,

0: że będzie wzrost jednocyfrowy, czy to może być więcej niż 10%, jeśli się utrzyma ta sytuacja?
1: I tu już przy tym założeniu, że nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją wybitnie kryzysową, gdzie będą ceny paliw na tym samym wysokim poziomie, albo będą jeszcze wzrastały, to wtedy nie można wykluczyć przy następnych taryfach wzrostu cen o więcej niż 10%. Ale mam nadzieję, że nastąpi jakieś takie racjonalne uspokojenie sytuacji na rynkach światowych.
2: Cała nadzieja dla naszych rachunków za ciepło jest też oczywiście w pogodzie. Klimatolodzy spodziewają się, że nadchodząca zima będzie łagodniejsza niż poprzednia dzięki zjawisku El Niño. I sprawdźmy jeszcze, co dzieje się dzisiaj w Sejmie. Otóż w tym czwartym i ostatnim dniu obrad Sejm przeprowadzi głosowanie. Posłowie mają między innymi wybrać nowego wicemarszałka Sejmu. I będą rozpatrywali dwie kandydatury. Marcina Ociepy, zgłoszonego przez klub PiS, oraz Marcina Horały, zaproponowanego przez klub Rozwój Plus. Bardzo ciekawy to będzie, przyznają państwo, dzisiaj pojedynek. Jeśli tak można powiedzieć. Pora na pytanie, które mamy dzisiaj do państwa. Czy sztuczna inteligencja może być zagrożeniem? Czy państwo widzą sztuczną inteligencję jako, poza tym, że jest to rzecz, która nam pomaga, która jest użyteczna, to czy może być po prostu dla nas groźna? A pytamy o to oczywiście nie bez powodu, w związku z tym, że Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, taki organ się w Polsce kształtuje, także na szczeblu międzynarodowym. Mówimy o pewnych regulacjach dotyczących AI. Czy państwo widzą tutaj taką potrzebę? 22 44 044 prosimy o telefony.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Jeszcze tylko dziś można odbierać bezpłatne wyjściówki na światową premierę najnowszej powieści Olgi Tokarczuk, laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Spotka się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia 14 października. Tego dnia odbędzie się też światowa premiera książki, a każdy, kto pojawi się na spotkaniu, będzie mógł wrócić do domu ze specjalnie oznaczonym egzemplarzem, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
5: Przygotowane są specjalne ekslibrisy, więc każdy będzie mógł, i to nie tylko na książce, chociaż oczywiście polecamy, żeby wbijać sobie ekslibris do książki. Ekslibrisy, które są trochę już chyba zapomnianym w dzisiejszych czasach elementem znaczenia swojego księgozbioru, są też fantastyczną pamiątką.
4: Rozmowę z noblistką poprowadzi profesor Urszula Glęsk, literaturoznawczyni, wykładowczyni Uniwersytetu Wrocławskiego, krytyczka literacka i pisarka. 4 lata temu Olga Tokarczuk podczas premiery książki Empuzjon w tym samym miejscu podpisywała egzemplarze przez kilka godzin po spotkaniu, a autograf pisarki otrzymały wszystkie osoby, które cierpliwie czekały w bardzo długiej kolejce. Jeszcze do 27 września trwa plebiscyt, który wyłoni laureatkę albo laureata Nagrody Nika Czytelników. Głosować można na 7 książek, które trafiły do finału, autorstwa Doroty Grabek, Anny Bigont, Justyny Kuligowskiej, Krzysztofa Łapińskiego, Weroniki Murek, Zyty Rudzkiej i Szczepana Twardocha. Laureata Nagrody Czytelników poznamy 3 października, dzień później werdykt ogłosi jury. Cielesność, natura i tożsamość w sieci to główne motywy Warsaw Gallery Weekend. Wydarzenie w ten weekend odbędzie się w prywatnych galeriach sztuki, fundacjach i instytucjach kultury. Podobnie jak w zeszłym roku, program dzieli się na 2 sekcje. Pierwsza skupia się wokół galerii prowadzących działalność na stałe we Warszawie, druga dotyczy galerii z innych polskich miast i zagranicy, a także projektów kolaboracyjnych i nastawiona jest na artystów działających poza komercyjnym rynkiem sztuki. Andrzej Seweryn wystąpi w monodramie Lear na szekspirowskiej edycji tyskiego festiwalu słowa Logos Fest, zapowiada dyrektor Teatru Małego w Tychach Paweł Drzewiecki.
6: On tam gra historię Leara, niejako dokonując pewnej retrospekcji, niejako z zaświatów, rozliczając się ze swoją historią. To jest przedstawienie wyprodukowane przez Teatr Stary w Lublinie, a wyreżyserował je pan Janusz Opryński.
4: Tyski festiwal słowa Logos Fest startuje 6 października. Spektakl Lear zostanie pokazany 11 na zakończenie festiwalu. Tegoroczna 13. odsłona imprezy poświęcona jest twórczości Williama Szekspira.
2: Dzisiaj będzie zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie Polski. Pod koniec dnia także na zachodzie kraju miejscami będzie ono już niewielkie. Rano jeszcze na południu i na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na północy i na zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Od 19 do 22 stopni dzisiaj na termometrach.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Czy sztuczna inteligencja może być dla nas zagrożeniem? Czy państwo widzą w niej jakąś taką, mają państwo jakieś obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji? O to dzisiaj pytamy. 22 4 4 0 44. Pan Marek z Warszawy jest z nami. Słuchamy.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam. No powiem szczerze, pierwszy raz mi się to udało, zdarzyło, jak byłem cały tydzień, małe święto. 5 razy dodzwoniłem się pierwszy do audycji. Chociaż już jak pana nie było, to była taka teoria, że to do mnie państwo dzwonią. To niech ktoś wybiera jak woli, ale ja się cieszę, udało się. Cały tydzień byłem na miejscu wyjątkowo. Już nie muszę o to walczyć. Panie redaktorze, kilka razy rozmawialiśmy na antenie o tym wątku. Ja myślę, że to ludzie sobie gotują los. Taka prawda jest, że my musimy wszystko robić dla siebie. I wydaje mi się, że sztuczna inteligencja i czy zagrożenia z niej płyną, zależy w ogromnej części od ludzi. To ludzie wszczynają wojny, to ludzie montują sobie takie projekty, w których na przykład jak ze sztuczną inteligencją powstają pewne zagrożenia, które ewentualnie mogą zniwelować. Ja myślę sobie, że musimy się już pomału liczyć z tym, że sztuczna inteligencja może być z jednej strony bardzo dobrym narzędziem, już to rozmawialiśmy kiedyś o tym, że w medycynie, w różnych obszarach życia, może tak powiem, bo również w wojskowości, a to bym nie chciał tego chwalić. Natomiast no, niestety prawda jest też taka, że zagrożenia z tym będą płynęły coraz większe. Ludzie sobie kompletnie z tego sprawy nie zdają. Dla ludzi często postrzegają to zjawisko, ludzie bardzo często postrzegają to zjawisko jako coś z książek, jako coś z filmu science fiction. Prawda jest natomiast taka, że sztuczna inteligencja jest z jednej strony wielką szansą, a z drugiej wielkim zagrożeniem dla ludzkości i myślę sobie, że to od nas tylko samych zależy, jakie homonto na to wszystko nałożymy. Ja mam nieraz taką obawę, że skoro nie potrafimy na siebie sami zakładać, to może się okazać, że sztuczna inteligencja dla nas jakimś zagrożeniem być może. Ale nie chciałbym snuć tutaj takich wizji pesymistycznych. Na razie cieszmy się z tym, jakie daje nam korzyści. Jednak myślmy już o tym dzisiaj, żeby przypadkiem nie wykorzystać sztucznej inteligencji do tego, żeby była bezpiecznikiem dla sztucznej inteligencji, bo to się nie uda. Mhm.
2: Bardzo dziękuję. To był pan Marek z Warszawy. Jeszcze będziemy mówili o tej naszej Krajowej Komisji do Spraw AI. Natomiast od strony koncernu Meta słyszymy, że tutaj apele o wstrzymanie lub spowolnienie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji zostają przez Marka Zuckerberga odrzucone. Według niego najlepszym zabezpieczeniem przed zagrożeniami związanymi z AI są mechanizmy rynkowe po prostu oraz odpowiedzialności prawnej. Tak się odnosi szef Mety do tego, a w co nam powie na ten temat pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej? Dzień dobry, słuchamy.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Wszyscy się cieszymy, że znowu jest pan z nami w naszym małym zespole porannym. I druga radość, sam pan się otwiera, pan prezydent i jego ekscelencja Donald Trump ogłosił, że będzie mieć stałą bazę. Mam nadzieję, że to niedaleko mojego pałacu będzie ta baza i będę mógł tutaj się cieszyć bezpieczeństwem, które zapewnią nam nasi żołnierze amerykańscy. Niech żyje nas Donald Trump. Natomiast, panie redaktorze...
2: Ja tylko doprecyzuję, pan pozwoli, panie Andrzeju. Prezydent tak oświadczył wczoraj, że czynione są... Tu cytat, wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych w Polsce.
8: No ja wiem, że wielkie, ale już się cieszymy, no już cieszymy się, kurczę, bo my się nie umiemy w Polsce cieszyć, jesteśmy tacy umartwieni wszyscy.
2: Panie Andrzeju, pan prezydent Trump nas przyzwyczaił do tego, żeby bardzo tutaj być czujnym i nie... Nie domyślam się.
8: Niestety, panie redaktorze, wszyscy
2: na postępach może się skończyć, ale nie chcę tutaj, wie pan, nie chcę tutaj odbierać tej...
8: Politycy nas przyzwyczają do tego, żeby być czujnym.
2: To prawda. Wracamy do tematu, panie Andrzeju.
8: To tylko miała być radość z tego, że pan wrócił tutaj na nasze tutaj łono poranne i no dobra. Po dygresji, bo znowu hejterzy się odezwą. Wie pan, jak to jest. Uderz tutaj Trump w Polsce i od razu hejterzy będą...
2: Zamykamy tak, wątek Trumpa. Oficjalnie.
8: Zamykamy wątek Trumpa. Sztuczna inteligencja. No więc zacznę od takiej rozrywkowej części tej sztucznej inteligencji. Mieliśmy jedną panią profesor, panią od promocji polskiej, już nie znęcajmy się, już nie wymieniajmy jej biednego nazwiska na daremno, no, która straciła pracę przez sztuczną inteligencję. To było tragiczne. Jak można było to jej zrobić? Ci wszyscy niedobrzy ludzie, którzy ją po prostu obarczyli, że nie przeczytała tego, co zwykły czat wyprodukował, ten, nawet ta bezpłatna wersja, polecam tą płatną.
2: No i tak, niestety. Panie Andrzeju, to mieliśmy jako przykład bezmyślnego wykorzystania po prostu tego modelu AI. Ale tu mówimy o czymś trochę innym, bo tutaj Pamela Krzypkowska, która ma być szefową tej naszej krajowej komisji, mówi, musimy zachować równowagę między wsparciem dla innowacji, a ochroną obywateli. Uważa pan, że ochrona obywateli przed AI jest potrzebna? Już krótko, gdyby pan mógł.
8: Jak krótko? 30 sekund czy 3 minuty?
2: Panie Andrzeju. Paru zdania.
8: Dzięki, panie Wojtku, pan się odzwyczaił, że my tu jesteśmy zrelaksowani. Dobra, panie Wojciechu, krótko na temat. Tak jak mówi pan Zdzisław z Wrocławia, mój ulubieniec. Więc tak. Sztuczna inteligencja, jeżeli będzie w złych rękach, będzie po prostu tak, jak ja zawsze tłumaczę, bo jestem zwolennikiem broni palnej, że jak ma pan broń, to ona może po prostu sama nie zabije. To po prostu jest tylko wykorzystanie, trzeba się po prostu przygotować.
2: Zależy w czyich rękach po prostu. Bardzo dziękuję. To ładnie, był pan Andrzej z Lubuskiej. Dobrego dnia. Teraz pan Zdzisław z Warszawy. No tak, ale skoro wspomina pan o broni, to tutaj są takie obostrzenia. Nie każdy może się posługiwać. A jak to z AI powinno być? Panie Zdzisławie.
9: Dzień dobry. Świętej pamięci wybitny polski naukowiec, pan profesor Feliks Konieczny, jest twórcą teorii cywilizacji, według której Polska znajduje się pomiędzy cywilizacją turajską, czyli rosyjską, a niemiecko-bizantyjską, czyli wiadomo czyją, pruską w tym momencie. Niestety nie przewidział, ponieważ zmarł wcześniej niż powstała Unia Europejska w obecnej formie, że w Brukseli powstała nowa cywilizacja, która jest konglomeratem wszelkich cywilizacji, które on stworzył, i to ich najgorszych treści. I dzisiaj ta cywilizacja bierze się za redukowanie i ustalanie wartości wszystkiego. No, wzięła się w tym momencie za sztuczną inteligencję. Do czego to doprowadzi? No, doprowadzi do tego, że po prostu Europa, która już i tak jest praktycznie za ściankiem technologicznego rozwoju świata, no będzie już na kompletnych peryferiach i już nie będziemy mieli za chwilę czego szukać. To, co powiedział pan, zacytował tutaj Marka Zuckerberga, no cóż, jest to po prostu święta prawda i tyle można powiedzieć, ale to nie dociera do ludzi z Brukseli i ich wyznawców. I to jest najgorsze i niestety taka przyszłość chyba Unii Europejskiej. To mam nadzieję, że rekonkwista prawicowa to złamie i wrócimy do normalności.
2: Dziękuję, to był pan Zdzisław z Warszawy, przy czym tutaj trzeba dodać, że wiele głosów, które dotyczą pewnych obaw związanych ze sztuczną inteligencją, słyszymy zza oceanu. Proszę państwa, ze Stanów Zjednoczonych. Także to nie jest tak, jak mówi pan Zdzisław, że to jest jakiś unijny pomysł. Niemiecki minister cyfryzacji natomiast mówi o potrzebie utworzenia globalnego organu nadzorującego sztuczną inteligencję, wzorowanego, uwaga, na Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jego zdaniem przy rozwoju tej technologii konieczne jest porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. 22 44 044. Pan Bernard z okolic Norymbergi telefonuje, a my prosimy państwa oczywiście o kolejne głosy, także o maile na adres pierwszy@tok.fm. Panie Bernardzie, słuchamy.
10: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Też się cieszę, podobnie jak pan Andrzej, że znowu jest pan na posterunku. Dobrze pana słyszeć, nawet głos pana do północnej Bawarii dociera. Także funkcjonuje wszystko. Sztuczna inteligencja. Szanse i zagrożenia, tak jak pan Marek był uprzejmy wspomnieć. Na pewno wiele jest pozytywnych spraw związanych z rozwojem tej technologii. Natomiast są też zagrożenia. I tutaj bym się zgodził z niemieckim ministrem cyfryzacji, że forma jakiegoś międzynarodowego organu, który to wszystko nadzoruje i kontroluje, byłaby dobra, natomiast czy w dzisiejszym stanie świata coś takiego jest w ogóle realne, aby to powołać? Powątpiewam. Ja akurat nie dzielę, chociaż bardzo go szanuję, pana Andrzeja z ziemi lubuskiej, nie dzielę jego entuzjazmu względem prezydenta Trumpa, chociaż cieszę się, że amerykańscy chłopcy będą na stale stacjonowani w Polsce. Są u nas tutaj w Niemczech, też mam trochę kontaktów, także odbieram to pozytywnie. Natomiast rola prezydenta prezydenta Trumpa jest problematyczna dla mnie i czy on będzie w stanie dogadać się akurat z Chinami, czy szczególnie teraz z Unią Europejską w kontekście kwestii Kanady. Aby powołać międzynarodowy organ dla kontroli sztucznej inteligencji, raczej bym powątpiewał, ale miejmy nadzieję, że sytuacja polityczna znowu kiedyś się zmieni i dojdziemy do jakiegoś rozwiązania. Dla mnie ważne jest, żeby Europa jako taka przejęła też, czy robiła większe postępy jak dotychczas w rozwoju tej sztucznej inteligencji. Mam też doświadczenia trochę ze strony znajomych, którzy programują sztuczną inteligencję i akurat firma, którą znajomy reprezentuje, bardzo dużą uwagę zwraca na to, żeby serwery były w Europie.
2: A pan, panie Bernardzie, nie wiem, usłyszał od swoich znajomych na przykład taką refleksję, że no, ta sztuczna inteligencja to czasami taka jest bystrzejsza, w cudzysłowie rzecz jasna, niż byśmy się spodziewali, że w pracy nad jakimś projektem związanym z AI okazuje się, że tutaj no, trzeba uważać na ten rozwój.
10: Zdecydowanie, zdecydowanie. Z takimi poglądami się często spotykam i zresztą śledząc teraz media i nawet te głosy, które ze Stanów do nas docierają, które jednoznacznie ostrzegają przed jakby takim nieograniczonym i pozbawionym jakiejkolwiek kontroli rozwojem sztucznej inteligencji. Zgadzam się z tym, że może to ta technologia być dla nas, czy jako ludzkości, zagrożeniem. Także trzeba uważać, ale jakich metod się tutaj dopracujemy, tego nie wiem jeszcze. Ale ważne jest, żeby nad tym pracować, żeby myśleć i przede wszystkim podchodzić do tematu wspólnotowo. Muszę jak zwykle polemizować z panem Dzisławem. Jednak Unia Europejska i współpraca europejska, solidarność europejska. Czy to będziemy nazywać Unią, czy Europejskim Obszarem Gospodarczym, czy współpracą europejską z włączeniem krajów takich jak Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, czy Islandia. To wszystko jedno, natomiast chodzi o to, żeby współpracować. Również w kwestii tej sztucznej inteligencji. Byłoby to jest jeden z ważniejszych elementów. Jeżeli chodzi o moją opinię. Dziękuję, pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękuję, to był pan Bernard z okolic Norymbergi. Prosimy państwa o kolejne telefony. Czy korzystają państwo ze sztucznej inteligencji? Czy rozmawiają państwo ze sztuczną inteligencją przy pomocy jakiegoś takiego, jednego z popularnych modeli? Tutaj nie chcemy żadnego faworyzować czy reklamować. Jakie są państwa doświadczenia? Czy państwo coś takiego obserwują, że ta sztuczna inteligencja właśnie może pewne rzeczy, których byśmy nie chcieli robić, oferować? 22 44 044, to jest nasz numer telefonu. Prosimy państwa o kolejne głosy. Czy państwo mają doświadczenia ze sztuczną inteligencją? O to dzisiaj państwa pytamy. Także adres mailowy jest dla państwa pierwszy@tok.fm. A państwa głosy ponownie już za chwilę w dyskusji.
11: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
12: TOK 4.
13: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości, dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa, jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić, nie chce się tego produkować, nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja szpitali. Musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
11: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Zachmurzenie umiarkowane i duże dzisiaj będzie nam towarzyszyło na południowym wschodzie Polski oraz pod koniec dnia w Polsce Zachodniej. Miejscami już będzie ono niewielkie. A na termometrach dzisiaj maksymalnie od 19 do 22 stopni. Miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie około 17 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 20 minut szósta. To jest pierwszy program TOK FM. Sztuczna inteligencja. Regulować, ograniczać, pilnować, jak państwo sądzą, czy też po prostu zostawić jej rozwój naukowcom i niech... można też wyjść z założenia, że to oni wiedzą najlepiej, jak to powinno wyglądać. Co państwo sądzą na ten temat? 22 44 044. Pan Marcin z okolic Poznania. Słuchamy.
2: Witam, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora. Panie redaktorze, świetnie pan to ujął na samym początku. Kontrolować, ograniczać. Myślę, że to jest bardzo ważne w tym jakby procesie korzystania z tego. Ale pytał pan o to, jak my, powiedzmy, społeczeństwo, ja oczywiście mogę się wypowiedzieć tylko za siebie, jakby jak ja z tego korzystam. Korzystam głównie do takich, jakby do takiej pomocy w życiu trochę, jeśli chodzi o proste jakieś instrukcje. Dla mnie to jest narzędzie do wyciągania, powiedzmy, szybciej treści z internetu, niż robiłem to wcześniej. Z tym, że jakby i mi to bardzo pomaga. Podam przykład. Na przykład w weekend ubiegły skonfigurowałem sobie system kamer w domu dzięki temu, że AI mnie poprowadziło jak dziecko za rękę właśnie, żeby we wszystkich ustawieniach poustawiać odpowiednie parametry i tak dalej. Robię zdjęcia, wpisując instrukcje. Naprawdę super sprawa i w ten sposób z tego korzystam. W życiu prywatnym również, nawet pytając o gdzieś tam jakieś sprawy takie rodzinne, jakieś zagwozdki, takie sprawy. Z tym, że ja chcę zaznaczyć jedną sprawę. Ja nie wiem, czy my jako społeczeństwo w ogóle jesteśmy świadomi tego, jak szerokim narzędziem albo jakie, nie wiem, uprawnienia czy jaki w ogóle zakres możliwości ma takie AI, bo dla mnie w tym wymiarze to jest super sprawa, ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest taka obawa, co to potrafi więcej, prawda? I gdzie ewentualnie to może sobie pohulać bardziej niż tylko w tym zakresie, o który ja poproszę. Także tak to wygląda u mnie. Osobiście ostatnio coraz więcej z tego korzystam i sam zacząłem się zastanawiać właśnie chociażby nad tym, jak długo to będzie, może nawet nie tyle darmowe, co dostępne tak dla każdego, jak to będzie wyglądać, to już czas pokaże. Ale podsumowując, dla mnie fajna sprawa, myślę, że dla większości ludzi też, bo już do mnie docierały sygnały, nawet kiedyś z taką panią spotkałem, która mówi, że ona bardzo często rozmawia ze swoim najlepszym przyjacielem właśnie z AI. No, trochę zaskakujące, ale gdzieś faktycznie ma rację bytu, prawda, bo to AI no, robi tą robotę, no nie można tego odebrać, prawda?
0: Mhm. Panie Marcinie, nie wiem, w jakim pan jest wieku, ale jeśli chodzi o milenialsów, do których ja się zaliczam, to jeszcze jest zawsze ta styczność z sztuczną inteligencją. Gdzieś tam przywodzi na myśl te sceny z filmów, które prezentują przyszłość i słynny Skynet z Terminatora i tak dalej. Ale to jest fikcja filmowa przecież. Dziękuję bardzo. To był pan Marcin z okolic Poznania. Teraz pan Romek, który do nas dzwoni z Bostonu i tam w tej chwili 23:43. Zgadza się? Czy 44 prawie? Słuchamy.
3: Zgadza się. Tak. Dzień dobry. Ja ogólnie, po pierwsze chciałem pozdrowić pana Marka z Warszawy, bo uwielbiam go słuchać. Więc i chciałbym się odnieść na początku do słów pana Andrzeja z Lubelszczyzny, który chyba troszeczkę mija się z prawdą z tym, co się dzieje teraz akurat tutaj w Stanach i odnośnie Donalda Trumpa. No, nie jest to prawdą, co wypowiada w tej chwili. Może kiedyś było inaczej. W tej chwili zupełnie nie wygląda to tak, jak on to przedstawia. I kiedyś powiedział, że cena paliwa tu w Stanach jest 3 zł za litr. No, nie jest to prawdą, bo jest 4,50 za galon, na przykład w Massachusetts. Więc można sobie przeliczyć, że to jest jakieś 5,50 czy 5,70. Odnośnie sztucznej inteligencji. Według mnie sztuczna inteligencja poszła za dużo, za daleko w tej chwili. Ponieważ ludzie nie są w stanie skorzystać z niej w sposób adekwatny do tego, jakie ona ma możliwości. Mhm. Jest dużo fałszy, dużo kłamstw.
0: I w związku z tym trzeba tutaj ostrożnie korzystać. Dziękuję bardzo. Pan Romek dzwonił do nas z Bostonu. Teraz ponownie Polska i Bydgoszcz. Telefonuje pan Wojciech, mój imiennik. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Ja tak chciałem nadmienić, że trochę jest pracy dla polonistów odnośnie sztucznej inteligencji, bo powinni nas nauczyć, jak się na jej temat wypowiadać. Bo my nadajemy tej sztucznej inteligencji cechy ludzkie, a to tak naprawdę nie pasuje do tego, tak? No bo to jest sztuczne. Nie wiem, jak to określić dokładnie, o co mi chodzi, ale na przykład ludzie mówią, że samochód jest złośliwy i się psuje. Samochód nie jest złośliwy, samochód jest po prostu maszyną, która się psuje, tak? Ale my na siłę szukamy tam jakichś cech ludzkich, nie?
0: Mhm. Ja na przykład sprawdziłem... Panie Wojtku, przepraszam, tutaj przerwę panu na chwilę. Jak powiedzmy w cudzysłowie rozmawiamy z AI, to też mamy taki odruch. Proszę sprawdź dla mnie to czy tamto. Nie dziękuję ci, że coś tam. Więc człowiek ma takie odruchy.
4: Ja sprawdziłem jedną rzecz, bo mnie to interesowało. No, ja jestem elektrykiem z zawodu, ale na co dzień jeżdżę ciężarówką. Ale jak tam ktoś mnie coś poprosi, to ja tam robię tam jakieś pierdoły elektryczne. I dostałem od inwestora kiedyś taki przełącznik chiński, który no nie wiedziałem jak w ogóle ugryźć. No ale okej, z tą sztuczną inteligencją jakoś to rozwiązałem. Dobra, działa. I teraz tak, ja chciałem sprawdzić na ile ta sztuczna inteligencja jest fałszywa bądź prawdziwa, tak? I powiedziałem tej sztucznej inteligencji, dwóm modelom tej sztucznej inteligencji, absolutnie kretyński, nieśmieszny dowcip. W ogóle to nawet nie można było nazwać dowcipem. Mhm. I obydwa te chatboty powiedziały, że było to bardzo śmieszne. Super, najlepszy dowcip, jaki słyszały w życiu. Nie?
0: No schlebiają nam. Ale właśnie, podobno... Proszę kontynuować.
4: Po co nam schlebiają, tak? Każde schlebianie jest poniekąd po coś, tak? Żeby kogoś ugłaskać albo coś takiego, nie? Mhm. Nie wiem. Ja mam takie obawy, że tak jak z social mediami, niestety ludzie się w tym zatracą.
0: Mhm. Tutaj mamy jakiś chyba problem z połączeniem, ale wiemy o co chodziło, myślę, panu Wojtkowi, że przesadzimy z używaniem AI. Teraz pan Waldemar z Elbląga, słuchamy.
5: Dzień dobry. Uważam, że powinno się o tym mówić trochę inaczej. Ta tak zwana sztuczna inteligencja jest po prostu produktem kulawej myśli ludzkiej. Ja nazwałbym to paradoksem doktora Frankensteina, który jest przykładem na to, jakie niebezpieczne są po prostu eksperymenty w kontekście życia prawdziwego. I te ostrzeżenia, no właśnie Zuckerberg jest dla mnie takim doktorem Frankensteinem, który nie jest w stanie zapanować już nad tym, co tam sobie zmajstrowali, wymyślili, i jest wszystko, jest im w to graj, bo to przynosi niesamowite ilości pieniędzy, w związku z tym, że istnieje brak kontroli nad tym, co się już teraz samodzielnie dzieje. Już ta wielka cywilizacja, którą tutaj prezydent Trump chce zniszczyć jednym uderzeniem, przyniosła też takie pierwsze ostrzeżenie w postaci Gina w butelce. I to, no nie wiem, ale to wie pan, 250 lat tej takiej popkultury amerykańskiej, kultury i edukacji, no po prostu przynosi takie efekty, że ci ludzie, ci wynalazcy, znaczy oni się posługują techniką i technologią niezłą, ale to nie jest podparte żadną głęboką wiedzą humanistyczną, żadnym pojęciem, ja się denerwuję, bo przepraszam bardzo, bo no to dla mnie to jest nieznośne, to, co się dzieje. Ja już mówiłem, że ja jestem AI free i taki będę do końca. Po prostu używam też ulubionego zwrotu z tej audycji. Po prostu jestem za tym, żeby robić wszystko, żeby ich jakoś okiełznać.
0: Bardzo dziękuję, pan Waldemar z Elbląga. Jak pan Waldemar mówi o sobie AI free. Pani Magdalena dzwoni z Warszawy i bardzo się cieszę, że głos kobiety teraz się pojawi w naszej dyskusji. Słuchamy.
6: Dzień dobry, Magda z Warszawy. Trochę mam tremę, bo dzwoni po raz pierwszy, natomiast słucham państwa codziennie. Pana Marka z Warszawy, którego również lubię. Pana Andrzeja mniej. Ja chciałam powiedzieć o swoich doświadczeniach z AI. Zaczęłam ją, też jakby uosabiam, ale zaczęłam używać jakiś, powiedzmy, dosyć intensywnie rok temu i używam bardzo często, nawet sobie wykupiłam już taką wersję pro. I do czego? Najczęściej teraz używam ją, na przykład wykańczam mieszkanie. Ale muszę przyznać, że bardzo często ta sztuczna inteligencja jakby mija się z prawdą i później wychodzą jakieś, powiem kolokwialnie, głupoty. Ale taką bardzo dla mnie użyteczną funkcją jest właśnie porównywanie jakichś tam ofert czy faktów z internetu. Kiedy ja się nie mam czasu wczytać, czym się różni jedno od drugie, to wtedy ta sztuczna inteligencja zrobi mi tabelkę, mi porówna, tak jak wczoraj, jeden z lewozmywak do drugiego, którego na pierwszy rzut oka nie widziałam różnicy, a jeden mi droższy, drugi był tańszy. I często się też zastanawiam właśnie, czy te zalety płynące z posiadania sztucznej inteligencji przewyższają to, co ta sztuczna inteligencja również złego za sobą niesie, bo niesie. Ja mam taki zawód, akurat wykonuję, w którym ta sztuczna inteligencja bardzo wpływa na moją profesję. Mhm. I to w sposób negatywny. I sama kilkakrotnie się zastanawiam, czy jakbym miała wybierać, czy to ma być, czy nie być, to jednak chyba bym była za tym niestety tradycyjnym światem bez sztucznej inteligencji, gdzie możemy wykonywać swoje zawody i po prostu żyć w spokoju.
0: Bardzo dziękuję. Pani Magdalena z Warszawy, proszę częściej do nas dzwonić. Ja, proszę państwa, ostatnio tak sobie przypomniałem ten moment, kiedy po raz pierwszy mówiliśmy w radiu. O czacie GPT wtedy, czyli o takim narzędziu pierwszym udostępnionym tutaj, i gdyby człowiek wiedział, jak bardzo się od tego momentu zmieni świat wtedy. No niektórzy wiedzieli wtedy właśnie. Pan Sławek dzwoni z Estońskiej Woli, słuchamy.
7: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to z mojej perspektywy wygląda to tak, że oczywiście ona będzie automatyzowała różne procesy i profesję. Sam też jestem tego przykładem. Pracowałem jako tester oprogramowania i można powiedzieć, że dzięki sztucznej inteligencji tą pracę straciłem. Ale to też trzeba mieć na uwadze to, że sztuczna inteligencja powszechnie rozumiana, powinniśmy jak najbardziej ją kontrolować, zakładać filtry, odpowiednio konfigurować, żeby nie dopuszczać do... Co się zresztą dzieje, tak? Nie możemy wpisywać tam treści rasistowskich, pytać o tego typu rzeczy, bo no, od razu dostajemy informację, że w ten sposób się nie dogadamy. Ale ona jest bardzo użyteczna oczywiście. Natomiast nie poruszamy tutaj kwestii agentów, bo tak naprawdę agenci powodują całą tą automatyzację, czyli to są programy, które przez sztuczną inteligencję są sterowane. Czyli dajemy dostęp do naszego komputera, do Excela, do plików, do czegokolwiek. Prosimy o wykonanie jakiejś pracy i możemy sobie na ekranie obserwować, jak to wszystko się dzieje. I to są bardzo pozytywne rzeczy. Sam ostatnio potrzebowałem sobie zaprojektować szafkę taką do garażu narzędziową. I sztuczna inteligencja zrobiła mi to perfekcyjnie, rozrysowała wszystko. Wiedziałem, gdzie mam co wytrasować, gdzie co nawiercić. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówię, to jest tylko kwestia konfiguracji i jak gdyby narzucania odpowiednich filtrów, żebyśmy mogli z niej dobrze korzystać. To, co się dzieje teraz w social mediach, to, co chcemy chronić dzieci i tak dalej, mówiąc tak bardzo krótko i ogólnie. Natomiast do czego jeszcze zmierzam? Sztuczna inteligencja na pewno bardzo będzie miała duży impact na pracę programistów, ponieważ właśnie agenci AI, oni zapuszczając ich, przynajmniej u mnie w firmie już tak było, że jeden agent, czy nawet kilku agentów pisało kod, inni agenci robili review, czyli takie sprawdzenie kodu, a jeszcze inni agenci wykonywali odpowiednie operacje związane z przekazywaniem tych plików do repozytorium, na produkcję i tak dalej. W związku z tym masa ludzi stała się po prostu niepotrzebna. Natomiast niesie to też takie zagrożenia, że firmy informatyczne przestają zatrudniać juniorów, chcą mieć tylko osoby doświadczone i jaja będą za parę lat, kiedy nie będziemy mieli skąd wziąć specjalistów, ponieważ specjaliści, no wiadomo, się zestarzeją, zaczną odchodzić na emeryturę i tutaj myślę, że zarobki takich specjalistów, takich rodzynków w cieście będą rosły jak na drożdżach. To będzie podobnie jak u lekarzy, bo tutaj nie mam nic do lekarzy oczywiście, ponieważ te mechanizmy, które te płatności mu umożliwiły, to są zupełnie inne mechanizmy niż te, mówię o tym w mediach, ale dojdzie do tego, że będziemy za specjalistę płacić krocie, a nie będziemy mieli świeżego na rybku.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Sławek ze Zduńskiej Woli. To jest tak, proszę państwa, na rynku pracy w ogóle, że no raz mamy w jakiejś branży tutaj wielu kandydatów do pracy i nie ma problemu. Później okazuje się, że jest niewielu. To znaczy, to jest taka sinusoida i myślę, że trochę niezależnie to działa od tego rozwoju AI. Pani Anna Starnowskich-Gór, słuchamy.
8: Dzień dobry, panie Wojtku. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja mam takie cztery punkty, które chciałam wyodrębnić i które mi się nasuwają w związku z sztuczną inteligencją. Tu jest przede wszystkim sprawa zagrożenia rozleniwieniem. My we wszystkim tą inteligencję zaczynamy używać, w związku z czym tak bardzo jej wierzymy, że już po prostu nie zaglądamy ani do książek, ani nie pytamy innych ludzi. I według mnie to jest takie poważne zagrożenie, bo już no niedługo ta inteligencja stanie się tak nieodzowna, że nie będziemy używać praktycznie ani swoich właśnie zalet, które są w nas samych i będziemy jej tylko ufać. Następna sprawa to jest sprawa zbierania danych. Ja akurat korzystam z Gemini, gdzie niekiedy mi pisze, że tamci ludzie po drugiej stronie niekiedy czytają te wypowiedzi, żeby ulepszyć. Ale kto to czyta? Jak to czyta? Gdzie nasze dane wypłyną? To tego jak gdyby nikt nie sprawdza.
0: Akurat to prawda. Pani Aniu, trochę ślepo wierzymy w to, że dane, które zasysamy, wysyłamy sztucznej inteligencji, że one są w jakiś sposób chronione. Tak. A skąd takie założenie, prawda?
8: No a niekiedy też podajemy różne rzeczy, to tam, że ktoś tam poda, że na przykład z mężem mu się nie układa, czy coś, czy na przykład jest na coś chory i tak dalej. A jak ktoś na przykład, bo ja miałam ostatnio taki przypadek, że chciałam się coś dowiedzieć z banku, miałam otwartą aplikację bankową, no i co zrobiłam? Oczywiście ja to naprawiłam. Zrobiłam zrzut ekranu i pytam tej inteligencji, co tu jest napisane, proszę mi wyjaśnić, ponieważ ja bym chciała się do tego jakoś odnieść. A potem się zorientowałam, że na tym screenie ja miałam napisane numer mojego konta, moje imię i nazwisko. Niektórzy ludzie mogą na przykład mieć coś innego, jak gdyby na tym
0: inne rzucie. Wrażliwe dane, prawda?
8: Tak, dokładnie. Bardzo, i to może wycieknąć.
0: Bardzo dziękuję. Proszę częściej do nas dzwonić, pani Aniu. Pan Tomasz z miejscowości Leoncin teraz dzwoni, słuchamy.
9: Dzień dobry. No ja już chyba kończę, tak?
0: Tak,
9: panie Wojciech.
0: Zgadza się.
9: Powiem tak. Ja korzystam, nie ukrywam. Prywatnie, w firmie, bardzo mi pomaga. Kwestia jest, po pierwsze, trzeba bardzo dobrze napisać prompt, bo potrafi halucynować, czyli okłamywać. I tak naprawdę, no, już mamy przykład. Warto przeczytać, co sztuczna inteligencja nam podała. Proszę sobie wpisać sztuczną inteligencję, takie pytanie, wybierz liczbę od 1 do 30. No założę się, że wybierze 17. Ciekawe. O, pozdrawiam. No,
0: dziękuję. To był pan Tomasz z miejscowości Leoncin. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejszą dyskusję. Teraz informacje o 6, a po informacjach jeszcze z ekspertem porozmawiamy o tym ograniczaniu AI.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: W informacjach na początek doniesienia o możliwej znaczącej redukcji liczb wojsk USA w Europie. Te pojawiają się tuż po tym, gdy prezydent USA zapowiedział utworzenie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Donald Tusk w Sejmie ostrzegał przed dalszą eskalacją rosyjskiej agresji, nie tylko w Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król zatrzymany przez CBA. To w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej. Piątek, 18 września, minęła 6. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym liczby żołnierzy o około 25 tysięcy, podał portal stacji NBC News. Według amerykańskich i zachodnich urzędników, na których powołuje się NBC, USA miałyby wycofać żołnierzy oraz samoloty, okręty i sprzęt głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. NBC komentuje, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Dowódca sił Stanów Zjednoczonych i NATO w Europie, generał Aleksiusz Grynkiewicz, ma dziś przedstawić swoją analizę szefowi Pentagonu Pete'owi Hegsethowi. Doniesienia pojawiają się po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił postępy w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce i zapowiedział, że wkrótce może ujawnić jej lokalizację. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł także przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał Bogusław Pacek.
11: Putin robi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
10: Polskie siły zbrojne poderwały wczoraj myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 kilometrów. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie oraz Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Ponownie myśliwce zostały poderwane po 19:00 w trakcie kolejnych uderzeń Rosji na Ukrainę. Około 20:30 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało informacje o zakończeniu działań. Rosyjska eskalacja działań niedaleko polskiej granicy, ale też wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA. Te tematy mają pojawić się podczas dzisiejszego spotkania szefa MON-u, dowództwa Sztabu Generalnego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z prezydentem Karolem Nawrockim.
12: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o współdziałanie, o wspólny głos na arenie międzynarodowej, gdzie głos pana prezydenta w relacjach polsko-amerykańskich jest bardzo ważny, to z pożytkiem dla Polski należy to zagospodarować i chciałbym przed swoją wizytą w Stanach Zjednoczonych też o tym porozmawiać.
10: Mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który leci w przyszłym tygodniu do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z szefem Pentagonu. Do Stanów Zjednoczonych leci też prezydent Karol Nawrocki, który będzie uczestniczył w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali posła Wojciecha Króla, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Do zatrzymania doszło w Warszawie. Sejm wczoraj wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Komisja Europejska przedstawiła założenia Kids Act, czyli projektu ograniczeń dostępu do platform społecznościowych dla dzieci. Nie będą mogły z nich korzystać dzieci, które nie skończyły 13 lat, a konta w tych serwisach będą mogły zakładać dopiero po 15 urodzinach. Młodsze dzieci będą miały dostęp wyłącznie do specjalnych wersji platform. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa najmłodszych w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
13: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. finansowe. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców seksualnych.
10: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi. Komisja zapowiedziała też walkę z algorytmami, które powodują uzależnienie dzieci od treści w internecie. Podczas minionych wakacji ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR interweniowali 260 razy. Służba podsumowała swoje działania w lipcu i sierpniu. Ratownicy radzą turystom, jak przygotować się do kolejnego sezonu w Beskidach, górach co prawda niższych niż Tatry, ale także niebezpiecznych. Grzegorz Kozioł.
14: Do poszkodowanych ratownicy wyjeżdżali średnio 4 razy dziennie. W niemal połowie wypadków pomocy potrzebowali rowerzyści, informuje Katarzyna Tyszecka, ratowniczka Grupy Beskidzkiej GOPR-u.
15: Bardzo duży wpływ na liczbę wypadków rowerowych ma wciąż rozwijająca się infrastruktura.
14: Ratownicy zwracają uwagę na to, że zarówno rowerzyści, jak i turyści piesi powinni bardzo dobrze przygotować się do wyprawy.
15: To tak naprawdę zaczyna się już w domu. Od dobrego zaplanowania wycieczki, sprawdzenia prognozy pogody i tutaj bardzo ważne jest odpowiednie też przygotowanie sprzętowe. Pamiętajmy też o tym, że temperatury o poranku i wieczorami są niskie.
14: W górach trzeba mieć również ze sobą czołówkę z zapasowymi bateriami oraz naładowany telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją Ratunek. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
10: 9. Dzień raczej z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i w późniejszych godzinach na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich. Na północnym zachodzie kraju tam będzie około 17.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 6:06, to jest pierwszy program TOK FM. Musimy zachować równowagę między wsparciem dla innowacji i ochroną obywateli. Tak w tym tygodniu mówiła w Senacie Pamela Krzypkowska, która jest kandydatką na stanowisko przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Bo właśnie coś takiego u nas powstało. Mariusz Busiło, prawnik i ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, autor serwisu Bezpieczny AI, jest z nami o poranku. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu.
0: Po co nam taka komisja w ogóle?
16: Taka komisja została przewidziana w regulacjach polskich i w sumie europejskich. Natomiast regulacje regulacjami. Pytanie jest rzeczywiście bardzo ciekawe, panie redaktorze. Czy w ogóle w Polsce w tej chwili potrzebujemy tego typu urzędu regulacyjnego i co mógłby robić?
0: Bardzo jestem ciekaw, co na ten temat pan właśnie myśli.
16: Na pewno nadzór nad AI jest potrzebny. Pytanie tylko, czy rzeczywiście w Polsce w organie tego typu wieloosobowym ten nadzór będzie poprawnie realizowany. W mojej opinii można to porównać, będzie to kolejny urząd. Kolejny urząd obsługiwany przez ministerstwo, który miał być urzędem niezależnym. Takim niezależnym urzędem niestety wygląda na to, że nie będzie przez sam fakt, że będzie budżet miał uzależniony od Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast pytanie, jakie będzie miał kompetencje i czy będzie miał jakąś moc sprawczą. No widzimy, w tej chwili mamy całkiem dużą dyskusję dotyczącą nadzoru nad Big Techami, między innymi serwisem Meta. Obecne urzędy sobie z tym średnio radzą. Pytanie, czy nowy urząd powołany, nowa komisja powołana w Ministerstwie Cyfryzacji poradzi sobie również z Big Techami, z wielkimi modelami. W mojej opinii, no niestety taki skutek nie zostanie osiągnięty.
0: Od czego to będzie zależało? Czy ten skutek zostanie osiągnięty? Od tego, ile będzie miała pieniędzy ta komisja? Od tego, jakie będzie prawo w Polsce uchwalone? Jak panu sądzi?
16: Znaczy, prawo w Polsce jak gdyby jest związane regulacjami europejskimi. Mamy AI Act, który harmonizuje regulacje, które dotyczą sztucznej inteligencji, jej wdrażania w Polsce i w Europie. I no, to jak gdyby ta harmonizacja europejska wydaje się być tym poziomem, który pozwala jakoś regulować big techy, co zresztą widzimy, tak? Polskie organy regulacyjne w innych sprawach też się zwracają do Komisji Europejskiej, żeby pomogła w regulacji. No tutaj myślę, że tak właściwie ta komisja będzie miała taką rolę mocno upolitycznioną, to trzeba to powiedzieć, patrząc na to, jak jest dokonywany wybór przewodniczącej, przewodniczącego, wiceprzewodniczących, jak zostanie dokonany za chwilę, jaki jest skład tej komisji. Moim zdaniem jedyną rolę sensowną, jaką można byłoby nadać tej komisji, to jest taka rola, można powiedzieć, kontaktu i uzgadniania stanowisk w Europie, czyli niech to będzie taki polski punkt kontaktowy dla dla AI Office, które jest powołane
0: miejsce, gdzie spływałyby jakieś takie obserwacje dotyczące działania tych modeli sztucznej inteligencji, czy coś tutaj się dzieje niepożądanego, złego, tak? I to powiedzmy byłoby na forum unijnym gdzieś tam później nagłaśniane chociażby, czy procedowane.
16: Dyskutowane. Inne branże, jak na przykład telekomunikacja czy łączność, mają tego typu. BEREK jest takim ciałem, gdzie się wymienia doświadczeniem regulacyjnym w Europie i tworzy dobre środowisko dla przedsiębiorców do rozwoju. To mogłaby być taka rola. Natomiast rola samodzielnego organu w Polsce do regulacji AI może tylko i wyłącznie przeszkodzić przedsiębiorcom polskim i polskiej innowacji wdrażać rozwiązania AI-owe.
0: Jaki obszar w ogóle wymaga tego nadzoru ze strony państwa, jakiejś komisji, czy też Unii Europejskiej?
16: Wiemy,
0: jak funkcjonują modele takie popularne, dostępne dla nas. Korzystamy z nich, pytamy na przykład o jakieś wybory zakupowe, gdzie znajdziemy taniej żyrandol, albo jakieś trudniejsze mamy zadania dla sztucznej inteligencji. Gdzie jest ten obszar wrażliwy?
16: My szukamy takich dobrych rzeczy, tak? Czyli AI pomaga nam zrobić jakiś rysunek, jakąś laurkę, czy poukładać pewien dokument, uporządkować sobie myśli, podyskutować z nim. Natomiast jest bardzo dużo zastosowań, które potencjalnie AI w których AI może przynieść szkodę, tak? To są wszystkie procesy związane chociażby z oceną automatyczną emocji, z biotechnologiami, z tworzeniem broni. Chociażby w cyberbezpieczeństwie. Mamy bardzo dużo ostatnio przypadków, gdzie słyszymy, że AI wymknęło się spod kontroli, że coś się wydarzyło. Dwie największe instytucje, znaczy organizacje, które tworzą AI, czyli OpenAI i Anthropic, w ostatnim tygodniu wydały takie raporty mówiące o tym, w jaki sposób ich systemy zostały wykorzystane przez złych aktorów, przez przestępców do bardzo niedobrych rzeczy, tak? Do tego, żeby włamywać się na serwery, żeby przełamywać zabezpieczenia, robić to bardzo masowo, żeby wykradać dane. Te raporty są publiczne, można się z nimi zapoznać i można tam zobaczyć, jaka jest duża liczba i potencjalnych złych zastosowań takich modeli. Więc po to jest wprowadzony nadzór nad tymi modelami.
0: Czy to jest możliwe, żeby któryś model wymknął się spod kontroli?
16: Jak najbardziej. Jest to technicznie
0: możliwe.
16: Jak to
0: może wyglądać? Znaczy, nie wiem, zgaśnie światło tutaj w studiu, bo sztuczna inteligencja tak uznała?
16: Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Na szczęście systemy energetyczne i mam nadzieję też, że studio w TOK FM jest zabezpieczone odpowiednio przez odpowiednich techników. Niemniej ostatnio mieliśmy taki przypadek, gdzie Hugging Face, czyli taki portal, który hostuje modele open source'owe, takie, które każdy może sobie zainstalować na swoim komputerze, i taki portal, który też porównuje modele, był przedmiotem ataku agentów, czyli to są takie samodzielne, działające kody, które można powiedzieć AI, czyli jakiś model pod oczywiście nadzorem człowieka na początku uruchamia, ale potem te agenty mogą sobie iść w swoją stronę i działać, próbując wszelkimi środkami skutecznymi osiągać postawione im cele. No i czasami wymykają się spod kontroli. Takich przypadków, tak jak wspomniałem, było bardzo dużo ostatnio, zaskakująco dużo.
0: Na czym polega to wymknięcie się spod kontroli?
16: Wymknięcie się spod kontroli polega na tym, że model, który ma postawiony cel, jakiś, ma na przykład zrealizować, właśnie ma postawiony cel, przykładowo znajdź mi dane o, na przykład pana redaktora, dane osobowe pana redaktora. Normalnie modele mają guardrailsy, to się tak nazywa, czyli takie ograniczenia, które powodują, mówią im wewnętrznie, czego nie mogą robić. Mają taką wewnętrzną osobę w sobie. I okazuje się, że nie zawsze te osoby słuchają. Powiem wprost, model jest, my sobie często personifikujemy, myślimy o modelach AI, dużych modelach jako o ludziach, nie? Któremu powiesz człowiekowi, nie możesz czegoś robić, on na pewno tego nie zrobi.
0: Te prompty słynne, prawda?
16: Tak, dokładnie, prompty. Tak. No, są te prompty, kiedy dostaje jakieś polecenie, w dużym uproszczeniu dostaje model uproszczenie. Przy czym musimy pamiętać, że modele tego typu, o których tu mówimy, one de facto są maszynami losującymi. Bardzo, bardzo skomplikowanymi, ale wynik takiego modelu zawsze jest pewnym elementem rzutu kostką. A w związku z tym, no nie mam, nawet przy dobrych guard lace'ach, czasami mamy taką sytuację, w której ten rzut kostką nie pójdzie po naszej myśli i mimo tego, że model ma czegoś, ma zakazane robienie czegoś, to jednak to zrobi. No i to są takie przypadki, szczególnie jak ma określony cel wyższy, nadrzędny, że na przykład musi zadowolić osobę, która go wypuściła i która

0: atomem, a stopień kontroli tego, co się dzieje, jest właściwie w tej chwili bardzo niewielki. Trudno uznać, że którekolwiek państwo w sposób poprawny, taki skuteczny, może powiedzieć, nawet niepoprawny, tylko skuteczny, umie nadzorować to, co dzieje się w korporacjach, które eksperymentują z modelami. Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że to są dwie różne trochę światy, to znaczy atom, energia atomowa, uran, to są takie rzeczywiście zjawiska fizyczne, które można kontrolować przy wydobyciu, przy przemieszczaniu. Natomiast modele językowe, modele AI nie są czymś takim, są wyjątkowo ulotne, można je przenieść na większym dysku, odpalić z dowolnego, oczywiście odpowiednio mocnego komputera w dowolnym miejscu, więc trudno też je wykryć tak od razu, łatwo. Mhm. Więc no nie, zdecydowanie pomysł bardzo fajny, wydawałoby się taki chwytliwy. On zresztą był odpowiedzią na te, między innymi na atak OpenAI, agentów OpenAI na platformę Hugging Face, o której wspomniałem, o tym ataku, który był atakiem przypadkowym, jak przyznali sami właściciele OpenAI.
1: Została nam minuta i chciałbym, żeby pan powiedział, co taki szeregowy użytkownik sztucznej inteligencji, jak ja, czy jak ktoś z naszych słuchaczy, może zrobić, gdy poczuje się zaniepokojony tym, że coś, jakiś kontakt, jakaś praca zlecona AI, że coś tutaj, no nie wiem, co mogłoby nas zaniepokoić właśnie. Proszę krótko opowiedzieć.
0: Po pierwsze zalecam korzystanie świadome z modeli, czyli szkolenie się, szukanie informacji, jest ich bardzo dużo. Tego, takich poradników, chociażby bezpieczny.ai, od tego można zacząć. I tam jest sporo porad o tym, jak w sposób bezpieczny korzystać z AI, na co też uważać. Uważać na deepfake'i, które niestety AI wspiera i generacje, czyli być ostrożnym, być uważnym, mieć w sobie taką czujność. Jak reagować? No chciałbym powiedzieć, że można skorzystać z mechanizmu, który daje nam właśnie AI Act i tam jest taki proces skargi do komisji. Do tej naszej komisji, która będzie powołana, będzie można złożyć indywidualną skargę. Jaki będzie tego skutek? Obawiam się, że podobny jak obecne skargi na Metę, czyli no niestety żadne. Więc cały czas jednak postulowałbym edukację, szukanie u znajomych takich informacji i korzystanie z tych modeli w sposób świadomy. Tak, to chyba są takie.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Busiło, prawnik i ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, był z nami, autor serwisu Bezpieczny AI. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Po informacjach za kilka minut będzie o obronie cywilnej.
2: Autopromocja.
3: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Rzakowski.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 6:20. Informacje TOK FM. Krzysztof

0: Porwat, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali posła Wojciecha Króla, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Do zatrzymania doszło w Warszawie. To po tym, jak Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szymon Hołownia został nowym szefem Klubu Polski 2050 po rezygnacji Pawła Śliza. Partia podkreśla, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów. Śliz powiedział natomiast, że to działanie strategiczne, takie, jakie było od dawna zaplanowane. Jak napisał w sieci, gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała po rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim, że dzisiaj Unia Europejska przekaże Ukrainie kolejne 3 miliardy 300 milionów euro na zakup pocisków i dronów. Zapowiedziała też dalsze wsparcie dla ukraińskiej obrony powietrznej. W TOK FM teraz sport i Michał Waszkiewicz.
1: Dzień dobry, choć nie dla wszystkich, bo to było bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy. W pierwszej kolejce Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy kolejorz stracił 3 bramki, a czwartą w samej końcówce spotkania. Nie mamy powodów do wstydu, mówi trener Nils Frederiksen. Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Było kilka dobrych rzeczy, które zrobiliśmy w tym spotkaniu. Wykreowaliśmy parę sytuacji pod bramką rywala, natomiast popełniliśmy kilka takich błędów, które nie powinny się nam zdarzyć na takim poziomie. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z Neck Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie pary ekstraklasowe w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią. Przypomnę, w poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń, Szczecin i Widzew Łódź oraz wszystkie 3 drużyny z Krakowa. Spotkania 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2-1. Kolejny niezwykle zacięty mecz Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, tym razem jednak zakończony szczęśliwie, bo pół minuty przed końcem spotkania nafciarze zapewnili sobie zwycięstwo z niemieckim MT Melsungen 25-24. Wisła w tabeli swojej grupy po 2 kolejkach jest 3, a liderem swojej grupy jest Industria Kielce, która wygrała oba spotkania. I jeszcze koszykówka. Dziki Warszawa w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów FIBA w Samokowie pokonały VEF Ryga 102-95 i awansowały do półfinału.
0: Gęsta mgła może jeszcze dawać się we znaki kierowcom na południowym wschodzie. Sporo chmur dzisiaj, dopiero pod koniec dnia na zachodzie kraju większe rozpogodzenia. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Od 19 do 22 stopni pokażą termometry, miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie kraju około 17.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest pierwszy program TOK FM. 25 minut po godzinie 6. Jarosław Gorej, wiceprezes Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko ukraińskiego Jagodzina, koło Doruchuska, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. O masywnej eksplozji mówi premier Donald Tusk i o tym, że no, tutaj możemy się spodziewać właśnie tych działań hybrydowych wymierzonych także w nasz kraj. Jak pan odczytuje taką wypowiedź szefa rządu?
4: No, ta wypowiedź szefa rządu w ogóle mnie nie dziwi. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy sąsiadem państwa, które od kilku lat toczy wojnę z jednym z militarnych hegemonów tego świata, więc tak naprawdę nie usłyszeliśmy nic nowego. Eksperci już od dłuższego czasu zapowiadają nasilanie się różnych działań Federacji Rosyjskiej, nie tylko względem Ukrainy, ale również tutaj krajów nadbałtyckich czy też Polski. Więc tak naprawdę to, co usłyszeliśmy wczoraj od premiera, to jest to, czego mogliśmy się spodziewać, że przyjdzie taki moment, że nasz premier wyjdzie i podsumuje informacje, które udało mu się zebrać, czy to od naszych służb, od naszych ekspertów, czy też od naszych sojuszników. A wiemy, że ostatnio takie informacje spływały. I te informacje świadczą o tym, że powinniśmy się przygotowywać na coraz częstsze ataki hybrydowe na nasz kraj.
3: No właśnie, ale co to w praktyce oznacza? I czy w ogóle wszystkie osoby, które są na terenie naszego kraju, Polacy, te goście, turyści, uczestnicy jakichś na przykład międzynarodowych wymian, co my mamy zrobić z taką informacją, my obywatele?
4: No my obywatele przede wszystkim musimy się uświadomić właśnie, co to oznacza, bo jakby cały czas żyjemy w przekonaniu, że to nas nie będzie dotyczyć. Co mamy zrobić, to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, ponieważ wczoraj w wieczornych mediach mogliśmy obejrzeć i posłuchać reakcji naszego premiera, mogliśmy zobaczyć reakcję naszego wojska, które poderwało lotnictwo. I mogliśmy też zobaczyć reakcję mieszkańców. Widzieliśmy obrazki urzędników schodzących do jakichś podziemi czy przy ziemi, pracowników różnych firm, czy też dzieciaki ze szkół, które gromadzą się na korytarzach czy w jakichś szatniach, łącznie z wypowiedziami małych dzieci, które mówiły: płakałem, a drugi chłopczyk opowiadał: bałem się, że umrę. Co my mamy zrobić z atakami hybrydowymi, które zdarzają się, czy z atakami militarnymi tak naprawdę, które zdarzają się u granicy naszego państwa? Czy powinniśmy reagować alarmami i podrywać kilka milionów obywateli, przynajmniej na tych wschodnich województwach, do tego, żeby codziennie schodzili do ukryć? O schronach nie mówimy, bo ich po prostu nie mamy. Czy też powinniśmy zacząć przyzwyczajać się do sytuacji, którą mamy, i kalkulować powoli stan, w którym nasz kraj się znajduje? Ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć rozmowę z moim 8-letnim synem, któremu swego czasu tłumaczyłem, na czym polega walka dronowa Ukrainy, dlaczego czasami dron, który atakuje Ukrainę, wlatuje do naszego kraju. Opowiadałem mu o tym, że Ukraina zakłóca te drony i czasami taki dron zabłądzi i wleci na terytorium Polski. Proszę sobie wyobrazić, że 8-letni chłopak zadał mi jedno bardzo pytanie, którego mam wrażenie, że społeczeństwo sobie nie zadaje. I my na to Ukrainie pozwalamy? Pozwalamy Ukrainie na to, żeby zagłuszała drony i czasami taki dron wleciał na teren naszego kraju i spowodował szkody albo kogoś zabił? No tak, to jest pewna konsekwencja bycia sąsiadem kraju, który prowadzi wojnę.
3: Gdyby ktoś pytał, czy to wie pan, to trochę jest wyświechtane, ale czy to nasza wojna? No, sąsiad został w sposób niesprowokowany zaatakowany przez Rosję i się broni, i ma prawo się bronić. Także się broni w naszym interesie.
4: Więc przed musimy czym się pogodzić z tym
3: nas, proszę nam pomóc proszę to wyjaśnić. Jak pan tutaj uważa, przed czym ostrzegł nas premier? Co zapowiedział premier?
4: Premier zapowiedział nasilenie ataków hybrydowych. Premier powiedział, że od czasu do czasu wygląda na to, że będziemy mieli tak zwane ataki hybrydowe, czyli sytuacje, w których drony Federacji Rosyjskiej dotrą na nasz teren, zniszczą jakiś obiekt albo zabiją ludzi. To trzeba powiedzieć jasno. Jeśli takie ataki będą się zdarzały, będą się tak kończyć. Mamy sytuację o tyle wyjątkową, że Rosjanie od kilkunastu tygodni w zasadzie zaczynają używać nowej technologii dronowej, która jest bardzo niebezpieczna. Mówimy tutaj o dronach napędzanych silnikami odrzutowymi. No to są drony, których nie da się już zakłócać tak naprawdę, i Ukraina ma dużo mniejszą skuteczność walki z tymi dronami, więc prawdopodobieństwo, że one dolecą na terytorium Polski jako te oczywiście zabłąkane drony, bo na pewno taka będzie narracja Rosjan i o tym też premier wczoraj mówił, prawdopodobieństwo jest dużo większe, że one po prostu do nas dotrą, więc tak będą te ataki wyglądały. Co jeszcze? Mieliśmy ostatnio wybory w Niemczech i nasilenie różnych ataków, różnych sabotaży na terenie Niemiec. Przed nami w przyszłym roku również wybory parlamentarne. Wszyscy eksperci głośno wołają, możemy spodziewać się tego samego, co działo się w Niemczech, czyli różnych sabotaży naszej infrastruktury krytycznej.
3: Na koniec, jakby pan mógł krótko powiedzieć, co powinni mieć tutaj na względzie mieszkańcy, no chyba przede wszystkim wschodniej części naszego kraju. Znaczy, przychodzi alert, jak na niego zareagować? Kilka porad, kilka zdań na ten temat?
4: Panie redaktorze, my jako społeczeństwo musimy budować naszą odporność. Silny kraj to taki, który ma odporne społeczeństwo, silną armię i dobre sojusze. My w stowarzyszeniu zajmujemy się właśnie tą przestrzenią budowania odporności społecznej i mamy ułożony program, jak z ochrony ludności i obrony cywilnej stać się najbardziej odpornym krajem na świecie. Mamy taką możliwość, jesteśmy fantastycznym narodem w bardzo ciekawym położeniu geopolitycznym i mamy zdolność do tego, żeby wykorzystać te narzędzia, które nam daje dziś nasz rząd, czyli ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej i stać się naprawdę najbardziej odpornym krajem na świecie. Potrzebujemy na to trochę czasu, ale nie tak wiele, więc uświadamiajmy się i róbmy coś więcej niż tylko uczymy się przetrwać 72 godziny. Zaangażujmy się w tworzenie obrony cywilnej. A co to jest obrona cywilna? No tutaj nasze społeczeństwo...
3: Już tytułem puenty.
4: Błędnie to interpretuje. Obrona cywilna to nie jest bronienie obywateli. To jest zorganizowanie się obywateli do samopomocy, do samoobrony, do tego, aby wspólnie, razem stanowili odporną tkankę.
3: Bardzo dziękuję. Jarosław Gorej, wiceprezes Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna, był z nami. Do usłyszenia.
4: Dziękuję serdecznie. Kłaniam się.
3: Pierwszy program gospodarczy teraz przed nami.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
3: Rewolucja grzewcza PSL-u. O niej dzisiaj przeczytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach, ustaliła Rzeczpospolita. Z węgla przejdą głównie na gaz. Nasze źródła twierdzą, że ludowcy lokują inwestycje według klucza wyborczego. 231 miliardów złotych. Tyle może wynieść koszt transformacji polskiego sektora ciepłowniczego do roku 2040. Także w Rzeczpospolitej dzisiaj o tym, że roboty nieśmiało wchodzą do fabryk. W 2025 roku w zakładach produkcyjnych w Polsce zainstalowano prawie 2400 nowych robotów przemysłowych. O 2% więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z danych opisywanych przez dziennik. Wynik ten wygląda wyjątkowo słabo na tle ożywienia na świecie, gdzie według wstępnych danych w ubiegłym roku zainstalowano 621 tysięcy robotów przemysłowych, o 15% więcej niż rok wcześniej. Banki zwrócą odsetki. Czy ruszy w związku z tym fala? Klientom należy się zwrot nienależnie pobranych odsetek przy kredytach konsumenckich, uznał Związek Banków Polskich. Na razie nie ma jednak zgody, jak daleko wstecz powinny sięgać takie rozliczenia. Może otworzyć to nowe pole do sporów. Związek Banków zaproponował właśnie, jak rozwiązać problemy, które narosły po wyroku TSUE sprzed kilku miesięcy. Chodzi o oprocentowanie stosowane do pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, takich jak prowizje czy też składki ubezpieczeniowe. I tutaj praktyka zakwestionowana przez TSUE była w Polsce dość powszechna, więc sektor musiał zastanowić się, co z tym fantem zrobić. Odpowiedzią jest stanowisko związku z 15 września, gdzie Związek Banków uznał, że banki powinny zaprzestać naliczania odsetek od części kredytu przeznaczonej na pokrycie pozaodsetkowych kosztów. Jeszcze rzut oka na dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Tutaj o tym możemy przeczytać tekst o tym, że pracownik Żabki Zadrwił z klienta. Chciał kupić wodę za 3,80. Zapłacił 5,49. Wysłuchał kpin ze swojego wieku i wzroku, a na koniec usłyszał od żabki, że sklep, w którym to się wydarzyło, tak naprawdę nie istnieje. Historia klienta, który nie zauważył, że ta właściwa cena, która widniała przy produkcie, będzie tą, którą będzie musiał zapłacić. Zwrócił uwagę, został wyśmiany przez pracownika sklepu, a jak wynika z artykułu, sieć tutaj umywa ręce w tej sprawie. Szczegóły dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
2: Autopromocja.
6: Kanapka, owoce, jogurt.
7: A może lepiej rogalik, orzechy, marchewka.
6: Skomponować śniadaniówkę marzeń to szkoła wyższa.
7: Zwłaszcza gdy marzenia dzieci i rodziców rozjeżdżają się.
6: O jedzeniu w szkołach i przedszkolach porozmawiamy w czasie rodziców w sobotę o 13:00.
7: Ula Malko,
6: Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama. Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
9: A odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
8: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
9: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
8: W tej obok biura?
9: Właśnie w tej.
10: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Nie mamy już papieru do drukarki. Kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
19: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
18: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
19: Nie trzeba. Zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
18: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
19: Dokładnie. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
20: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze finance.
16: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przed hybrydowymi uderzeniami, dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, ostrzegł w Sejmie premier podczas wystąpienia. Donald Tusk dodał, że Rosja nie jest gotowa do żadnych rozmów o pokoju bez kapitulacji Ukrainy.
1: Według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
0: Szef rządu powtórzył, że Polska wzmacnia infrastrukturę graniczną i systemy ochrony powietrznej. Donald Tusk złoży dzisiaj wizytę w Ukrainie. Zapowiedział, że będzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o możliwości współdziałania w ramach koalicji antybalistycznej i korzystania z umiejętności i zdolności Ukrainy, a także innych państw. Wojewoda lubelski podsumował wczorajszy alert o zagrożeniu z powietrza. We wszystkich powiatach zostało uruchomionych 630 syren. W 120 budynkach zarządzono ewakuację. Ewakuowani zostali m.in. uczniowie, nauczyciele i urzędnicy. Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało tuż przed południem. Nastąpiło to w czasie nalotu Rosji na zachód Ukrainy, podczas którego jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Ponownie myśliwce zostały poderwane po 19:00 w trakcie kolejnych uderzeń Rosji na Ukrainę. Około 20:30 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało informacje o zakończeniu działań. Czasowe ograniczenie prawa do azylu na granicy z Białorusią zostało przedłużone o kolejne 60 dni. Według rządu przyczyny wprowadzenia ograniczenia nie ustały i nadal dochodzi do instrumentalizacji migracji. Istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Na kolejne przedłużenie ograniczenia Sejm wyraził zgodę 4 września. W Rosji rozpoczną się pierwsze wybory do Dumy Państwowej od czasu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie zostanie przeprowadzone również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Choć konflikt z Ukrainą coraz mocniej daje się we znaki Rosjanom, rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę, bo większość sprzeciwiających się wojnie kandydatów nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Sąd Najwyższy wykluczył też z wyborów partię Jabłoko, ostatnie aktywne ugrupowanie spośród zarejestrowanych oficjalnie partii opozycyjnych w Rosji. Szklana gablota uchroniła przed zalaniem obraz Caravaggia Bacchus w galerii Uffizi we Florencji, informują włoskie media. Woda pojawiła się w jednej z sal podczas wczorajszej gwałtownej ulewy i gradobicia. Dyrekcja galerii zapewniła, że ani to, ani inne słynne dzieła nie zostały naruszone. Jeszcze obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą na południowym wschodzie. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Od 19 do 22 stopni pokażą termometry, miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie kraju około 17.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest pierwszy program TOK FM. Za 17 minut godzina 7. Jest z nami dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Prezydent Karol Nawrocki ma się dzisiaj spotkać z wicepremierem, szefem MON-u, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i będą panowie rozmawiali o bezpieczeństwie. To się dzieje dzień po tym, jak premier Donald Tusk ostrzegł nas obywateli, tak to trzeba chyba czytać, przed tutaj niebezpiecznymi sytuacjami związanymi z tym, że mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Czy pani jest spokojna o to, że politycy ponad podziałami zadbają o nasze bezpieczeństwo?
21: Spokojna nie jestem i spokojna być nie mogę. Tak jak zresztą sądzę wielu rodaków. Po prostu ta, z przeproszeniem, mała polska wojna pomiędzy dużym i małym pałacem naprawdę powoduje, że różnego rodzaju zawirowania i te komunikacyjne, i co tu dużo mówić, bo to tak wygląda, robienie sobie na złość, tak koło piórka, powodują, że musimy być niespokojni. Tam coś może w takiej sytuacji zaszwankować. Nie daj Bóg, żebyśmy mieli to sprawdzić.
3: Ale prezydent Karol Nawrocki to właśnie zaprasza szefa MON-u. Coś wspominał ostatnio też o zapewnieniu bezpieczeństwa przez państwo polskie, także z udziałem rządu. Może to są jakieś dobre sygnały?
21: Oby, bo na takie dobre sygnały wszyscy czekamy. Ale tak troszkę jak przejrzeć internet, czy nawet posłuchać tego, co mówią, a właściwie wygadują reprezentanci kancelarii pana prezydenta, to naprawdę można się niepokoić. A jeśli chodzi o spotkanie pana prezydenta z wiceministrem stosownym, czyli z panem Kośniakiem, to to powinno być regułą w tej chwili. Tak, przepraszam, z wicepremierem, od freudowska pomyłka. Natomiast ja przyznam się, że jestem bardzo ciekawa, bardziej nawet ciekawa rozmów pana premiera z panem Żeleńskim, bo przecież pojechał pan premier na spotkanie w ramach karpackiej, to się nazywa Karpacka Inicjatywa Integracyjna. Pierwsze takie spotkanie i ono ma dotyczyć gospodarki, ale przecież wszyscy wiemy, że wtedy, kiedy premier Tusk będzie rozmawiał z prezydentem Żeleńskim, to o gospodarce może też, ale przede wszystkim o tym, co dzieje się na naszej granicy, co dzieje się w Ukrainie, no i co wyprawiają, no to już nazwę, bandyci z Kremla, no.
3: Premier Tusk wczoraj mówił o tym, że możemy spodziewać się niebezpieczeństwa ze wschodu. Jak pani sądzi, to jest jakimś rodzajem trochę testu dla naszej klasy politycznej, taka sytuacja, zagrożenie?
21: To jest. Tak, redaktorze, mam wrażenie, że jest. Bo tutaj klasa polityczna, zamiast na siebie szczekać w parlamencie, co jest najnowszym wynalazkiem zupełnie niedopuszczalnym, no więc zamiast na siebie szczekać, i to dosłownie, powinna się jednak integrować przynajmniej wokół tych spraw najważniejszych, a najważniejsze jest bezpieczeństwo kraju i to, co dzieje się na naszej granicy z Ukrainą. To chyba wszyscy wiemy, nie trzeba tego objaśniać. I naprawdę gdzieś tutaj jest, z przeproszeniem, pies pogrzebany, bo jak już szczekają, to tam jest pies pogrzebany, tak. To jest, no, redaktorze, no przechodzimy na taki język.
3: To prawda, ja ale wie pani, bo to jest tak, że tak. Rozmawiamy, ja też tutaj chciałem, żebyśmy zaczęli od takich kwestii ważnych dla nas wszystkich. Bezpieczeństwo to jest w ogóle fundament, ale jak patrzymy na świat polityki, to gdzieś te poważne kwestie się przeplatają z zupełnie niepoważnymi. I skoro już pani o tym wspomniała, to dzisiaj będziemy tutaj się przyglądać pracy posłów, którzy będą głosowali w sprawie nowego wicemarszałka Sejmu. Nie ma tego marszałka, tego wicemarszałka, to jest wakat, bo PiS się obraził. Pamięta pani?
21: Tak, PiS się obraził już przecież bardzo długi czas temu, że albo pani Witek, albo nikt, czyli innymi słowy, takie no pasaran zagrali, no. I to tak długo trwało, a w tej chwili PiS się odobrażał, odszczekał to wszystko, co mówił. Przepraszam, jestem w problematyce psiej cały czas, bo okazało się, że nagle wicemarszałka może dostać ugrupowanie pana Morawieckiego. Wie pan, redaktorze, oboje wiemy, że to jest funkcja w zasadzie tytularna taka, no wicemarszałek tam sam jako taki, no tak, wiele
3: ale,
21: do...
3: Ale pani doktor, tutaj mamy sytuację, w której gdyby Morawiecki miał swojego wicemarszałka, to by zyskał taki punkt i no nie wiem, może jego ruch by tutaj pokazał się jako skuteczniejszy, prawda?
21: Niewątpliwie prestiżowo byłoby to spory sukces, bo to by było, że PiS nie ma, a my mamy. Mhm. Oni tam bardzo się prestiżowo w tej chwili ze sobą boksują, co wszyscy słyszymy. Ale dodajmy, redaktorze, że wrócił pan Hołownia. Ostatecznie, jak mówią Hołowniowcy...
3: Na białym koniu.
21: Tak, sytuacja wraca do normy i pan Hołownia na czele. Więc mamy jeszcze jednego gracza, bo pan Hołownia obok wszystkich innych swoich zalet, a i wad, jest niewątpliwie człowiekiem bardzo ambitnym. Mhm. I na pewno będzie go widać, słychać i czuć.
3: A pani zdaniem to będzie Marcin Ociepa, zgłoszony przez PiS, czy też Marcin Horała od premiera Morawieckiego z Rozwoju Plus? Kto przejdzie w tym głosowaniu?
21: Ja mam wrażenie, że to jest, tu któryś z posłów nawet powiedział, bo my mamy ten język ostatnio taki, jaki mamy, że to jest wybór między dżumą a cholerą i z perspektywy platformerskiej. Tak to pewnie jest, ale żeby zrobić prezesowi na paskudę, jak mówią moi francuscy kuzyni, żeby mu zrobić na paskudę, to jednak opozycja, czyli dzisiejsza koalicja rządząca, będzie głosować ze wskazaniem na kandydata pana Morawieckiego, albo, bo to jest też możliwy wariant, że będą się, że wstrzymają się od głosu i poczekają, co się zdarzy. Ten drugi wariant mniej prawdopodobny, bo wtedy by im się zdarzył jednak pisowski marszałek. Ja tutaj patrzę z perspektywy, czego oni nie chcą bardziej. Na pewno bardziej nie chcą człowieka PiSu w tej, no jakoś tam jednak prestiżowej roli.
3: Mm-hmm. Wspomniała pani o Szymonie Hołowni. Szymon Hołownia ponownie u steru Polski 2050. Jak myślę sobie, jak słyszę o tym ugrupowaniu, to chyba to jest jakby to jest to ugrupowanie, które w największym stopniu spełnia tutaj definicję takiego zajmującego się przede wszystkim sobą. Bo no właśnie, co właściwie ma do zrobienia Szymon Hołownia w partii o niewielkim poparciu przecież?
21: Ano, przyznam się, redaktorze, ma pan rację oczywiście, nie bardzo to widzę. Być może pan Hołownia ma jakieś własne plany, ale na pewno takim głównym motorem jest chęć powrócenia i na pierwsze strony, no już nie strony, bo dzisiaj to internet i telewizja, ale w każdym razie do pierwszych newsów i powrócenia tak mocno na scenę polityczną, jako ktoś, kto tam ma coś do powiedzenia. Jak to będzie, nie wiemy, ale póki sytuacja jest taka jak dzisiaj, bo to jest zabawna sytuacja, kiedy prawie nie ma tych członków formacji, no ale za to jest bardzo taka licząca się, bo jednak liczna w sumie, patrząc z perspektywy naszego parlamentu, reprezentacja poselska. No są parlamentarzyści, nie ma ugrupowania albo prawie nie ma. No to jest też specyfika polska ostatniego czasu i stąd pytanie redaktora zasadne. Co pan Hołownia będzie chciał zrobić? Ano zobaczymy, na pewno chce wrócić na pierwsze strony i do pierwszych newsów. A co chce zrobić jeszcze? No daj Boże, że coś rozsądnego.
3: Maria Kurowska to jest polityczka, która też tutaj dostarczyła nam
21: materiału. To jest ta pani, która się zamknęła, no,
3: ta sama właśnie,
21: na klucz od środka. Tak.
3: W Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Swoją drogą przy tej okazji sobie tutaj możemy uzmysłowić, że coś takiego jest, że jest taka instytucja, tak, w której to chyba taki ostatni bastion Ziobry, tak?
21: No, czy nie wiem, czy ostatni, ale na pewno bastion pana Ziobry. Zresztą wszystkie zachowania tego pana, który krzyczy, że nadal jest rektorem, to tego młodego doktora, no nazwijmy to, pokazują, że on jest przede wszystkim politykiem, a ta akademia, no jednak rodzajem przechowalni dla ziobrystów, którzy czekają na lepsze czasy. Czytaj na powrót pana Ziobry, który ciągle tam się drze z oceanu, że wszak powróci. I oni tam sobie funkcjonują, a przynajmniej funkcjonowali przy tym młodym rektorze. No to też wszystko bardzo brzydko wygląda i bardzo brzydko pachnie. Zwłaszcza, że tam będzie kolejna zadyma. Bo przecież kupa pisowców się kręci, no, z panem Goskiem na czele, bo nie ma takiej zadymy, gdzie by pana Goska nie było, więc jest i tym razem. I cały czas podtrzymują to zainteresowanie panem rektorem, który twierdzi, że rektorem jest, chociaż nie jest, bo go odwołali. A wie pan, to jest zabawne, to tak jak z panią Kurowską,
3: no
21: że on
3: właśnie
21: nie dostał.
3: I pojawia się Maria Kurowska, tak, która jakiś, nie wiem, rodzaj jakiegoś strajku tam przeprowadziła w obronie tych władz.
21: Tak wygląda.
3: Aż jej odcięli prąd. Już zupełnie na koniec jednym zdaniem. Pani doktor, no nie dali jej być bohaterką.
21: No nie dali jej, odcięli prąd, wie pan. Ale ja mam wrażenie, redaktorze, że jakby jeszcze parę osobom prąd odcięli, to by nie było najgorzej. No przykro mi, że to mówię, ale tak właśnie jest. Natomiast ta pani rzeczywiście chciała zaistnieć i przymanifestować sobie, no jakoś tam to się, no jest pewien rozgłos sprawy, ale chyba nie taki, jak to pani sobie wyobrażała. Miała być tą egerią parlamentu, ani to egeria, ani to manifestacja, no ale w każdym razie znowu, oj, dzieje się, panie redaktorze, dzieje się. Szkoda, że tak mało poważnie, przecież w końcu chodzi o nasz parlament.
3: Bardzo dziękuję, doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, z takim oto tutaj podsumowaniem tygodnia. W pierwszym
21: dziękuję bardzo,
3: Tok FM.
21: Pozdrawiam.
3: Do usłyszenia. Jacek Żakowski zaprosi państwa już za kilka minut na poranek Tok FM. Dzień dobry, Jacku.
4: Dzień dobry, witam gorąco.
3: O czym u ciebie?
4: No niestety będzie o tym, o czym jest. Zaczniemy od rozmowy z Eleną Murzanowską. To jest ekspertka do spraw prawnych i legalizacji Fundacji Stand With Ukraine, która udziela pomocy prawnej osobom, które są źle traktowane przez współobywateli ze względu na swoją narodowość i tak dalej. To jest jakie nawiązanie do tego, co wczoraj Donald Tusk mówił w Sejmie. Rzecz niezwykle ważna. Szczucie na Unię Europejską, na naszych sojuszników, Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Porozmawiamy o tym, jak wiele i w jak znaczący sposób doświadczają Ukraińcy w Polsce. Potem po 7.40 Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Porozmawiamy o tym, na ile jesteśmy gotowi. I może też o tym, gdzie będzie amerykańska baza, którą pan prezydent obiecał. Podobno w Poznaniu albo w Powidzu. Z punktu widzenia Warszawy to nie jest duża różnica, no ale ważne. A po 8 Adam Bodnar oczywiście będzie o Trybunale Konstytucyjnym, ale nie tylko. I po 8.20 Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gebert i Mariusz Jałoszewski z OKO.press.
3: Jacek Żakowski z państwem, bardzo, bardzo ci dziękuję. I my już dziękujemy państwu za dzisiejszy pierwszy program Tok FM. Róża Rumińska, Jakub Żebrowski, Liwia Prądzyńska i Wojciech Muzel. Dobrego dnia.
5: Reklama.
22: Gabinet masażu, słucham.
23: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
22: Cześć, a co się dzieje?
23: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
22: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
23: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
22: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
24: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
25: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Premier ostrzega przed eskalacją działań Rosji również na terytorium Polski. Sejm znowu o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a na stacjach paliw coraz drożej. Kierowcy łapią się za kieszenie. Piątek, 18 września, minęła siódma, czas na informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Musimy być gotowi na wlatujące coraz częściej do Polski rosyjskie drony i rakiety, rzekomo przypadkiem, przekazał w Sejmie premier Donald Tusk, opierając się na informacjach wywiadowczych przekazanych mu przez polskie, ukraińskie i amerykańskie służby. Szef rządu przekazał także, że Rosja nie jest gotowa do żadnej poważnej rozmowy na temat rozejmu czy przerwania ognia, nie mówiąc już o zawarciu pokoju z Ukrainą bez jej kapitulacji. Niemal równolegle prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił znaczne postępy na drodze do utworzenia baz USA w Polsce, a jutro rozpoczyna się oficjalna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Tomasz Fańska zbiera od rana najnowsze informacje w tej sprawie.
8: Zbieram, dzień dobry.
7: To uporządkujmy, powiedz najpierw, o jakim zagrożeniu mówił premier.
8: A szef rządu, bazując na danych wywiadów, w tym raporcie od szefa CIA Johna Radcliffe'a, ostrzega przed rosyjskimi atakami na kraje bałtyckie i polskie, które będą niby niezamierzone.
9: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
8: Celem, jak mówi premier, jest osłabienie integralności NATO, skonsternowanie nas na Zachodzie, jak na to zreagować i przekonanie państw sojuszu, że artykuł 5 gwarantujący sojusznikom bezpieczeństwo jest bardziej teoretyczny niż praktyczny. Na niemal w tym samym czasie głos za oceanem zabrał prezydent Donald Trump, który na swojej platformie Truth Social napisał, że dzięki śmiałemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, poczynione zostały znaczne postępy w sprawie ustanowienia w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej. No i jeśli decyzja zapadnie, to jej umiejscowienie zostanie ogłoszone bardzo niedługo, a prezydent pewnie już się pakuje przed wizytą w Stanach Zjednoczonych i udziałem w debacie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u.
7: Ale zanim prezydent wyleci do USA, zamierza spotkać się z szefami resortu obrony i sztabu generalnego.
8: To prawda, Karol Nawrocki zdecydował, że nie zwoła Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czyli spotkania w szerszym gronie, i wybrałby tak rzecz węższą formułę z udziałem wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza i generała Wiesława Kukuły, czyli szefa sztabu generalnego.
10: Pan prezydent jedzie do Nowego Jorku. Chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, była jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy, czyli z Ministerstwem Obrony Narodowej i ze sztabem generalnym.
8: To mówił szef BBN-u Bartosz Grodecki. W przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych będzie również szef wspomnianego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który spotka się z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem, aby rozmawiać m.in. o wspomnianych stałych bazach amerykańskich w Polsce.
7: O czym mówił Tomasz Fęska. Na Lubelszczyźnie w związku z alarmami o zagrożeniu z powietrza zarządzono wczoraj ewakuację w około 120 budynkach. Na liście są szkoły, ale były też inne przypadki. W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. To błąd. Dzieci powinny pozostać w miejscu bezpiecznego schronienia, mówi wojewoda Krzysztof Komorski i podkreśla, jak kluczowe są szkolenia, zwłaszcza dla tych, którzy podejmują decyzje, tak jak samorządowcy.
5: Najważniejszym elementem tej całej układanki w moim przekonaniu jest dla samorządowców bardzo dobra znajomość i procedury i przeprowadzenia faktycznego wdrożenia planów ewakuacyjnych po to, żeby byli gotowi, wiedzieli, jak zabezpieczyć lokalną ludność. Mówimy tutaj o środkach transportu, mówimy tutaj o zasobach komunikacyjnych.
7: Wojewoda lubelski od kilku tygodni organizuje niezaplanowane wcześniej sztaby kryzysowe z zaskoczenia na terenie różnych przygranicznych powiatów. PiS nie wyklucza poparcia rządowego projektu, a prezydent Karol Nawrocki szykuje swój projekt. Sejm po ekspresowych pracach ma dziś przyjąć ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze, które przeznaczy na kolejną odsłonę programu CPN, czyli obniżek cen na stacjach benzynowych. Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Rządowa ustawa jest niekonstytucyjna, mówi PiS, który mimo to jest skłonny ją poprzeć, jeśli w ustawie pojawi się poprawka zakładająca, że wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków w całości pójdą na CPN. Poseł Zbigniew Kuźmiuk.
12: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa narusza konstytucję i zagłosować za tą ustawą.
11: Za to prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu tożsamą ustawę rządową bez podpisu wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach. Mówi minister finansów Andrzej Domański.
13: Projekt bardzo niebezpieczny, który może się skończyć tym, do czego doprowadził pan Obajtek w czasie, kiedy nie było wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy ceny ropy zachowywały się stabilnie. Obajtkowi udało się doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
11: Dlatego minister ma nadzieję, że prezydent się zreflektuje i podpisze rządową ustawę. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
7: A tankujący na stacjach benzynowych kierowcy płacą rekordowe ceny za paliwa. Z jednej strony płaczą nad znikającymi z portfeli pieniędzmi, ale z drugiej śmieją się, że przed przebiciem kolejnej psychologicznej granicy uchroni ich brak przygotowania stacji do jeszcze wyższych cen.
14: Wszyscy boimy się, że to paliwo dobije do 10, ale na tym pylonie 10 zł się nie zmieści.
15: No się nie zmieści. Trzeba będzie coś przeprawić.
14: Dołożyć z przodu albo z tyłu cyferkę. No ale co można? Na kartoniku?
15: Przykleić, żeby nie zwiało, nie?
14: To może trytytki?
15: Też może tak być. Na pewno coś wymyślam, ale oby nie coś głupiego, tak?
16: I niektóre stacje dowiedziałem, że zmieniali, że już jedna cyferka jest więcej, ale nie wiem, zobaczymy. No. My na przykład firma transportowa tankujemy w Szwecji, przed zjazdem do Polski tankujemy pełne zbiorniki, bo w Polsce nam się nie opłaca tankować.
15: Tego nie przeskoczymy. Taki jest świat skomplikowany. No niestety, nie? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, na razie jest cały czas gorzej.
7: Rzeczywiście nie wiadomo, śmiać się czy płakać. Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Gęsta mgła jeszcze może dawać się we znaki kierowcom na południowym wschodzie. Sporo chmur dzisiaj, dopiero pod koniec dnia na zachodzie kraju większe rozpogodzenia. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu możliwe burze. Przeważnie na termometrach od 19 do 22 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 7 minut po 7, będę z Państwem prawie do 9, zanim się rozstaniemy, oczywiście będziemy mieli gości. Ci z Państwa, którzy nas słuchali przed informacjami, już wiedzą, że o 7.20 będzie z nami Alena Murzanowska, ekspertka do spraw prawnych i legalizacji w Fundacji Stand With Ukraine, Euromajdan Warszawa. Pani Alena zajmuje się niesieniem pomocy osobom, które doznają krzywd od współobywateli ze względu na swoją narodowość, etnos, pochodzenie, akcent, no i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiamy o tym, jakie są potrzeby i jak można tę pomoc nieść. Po 7.40 Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Porozmawiamy oczywiście nowej bazie amerykańskiej w Polsce, którą zapowiedział już otwarcie prezydent Trump, ale nie tylko, bo także o, między innymi o dzisiejszej wyprawie premiera Tuska do Ukrainy i o tym, czy rzeczywiście jesteśmy tak bardzo bezradni wobec nowych rosyjskich dronów. A po ósmej Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Porozmawiamy tak, oczywiście o miasteczku, które się buduje przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Miasteczku, gdzie pojawiają się najbardziej radykalni zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany i tak dalej, z Adamem Borowskim na czele, ale także o słynnym artykule 500, na podstawie którego zaocznie, bez nawet efektywnego poinformowania, zamykani są w Polsce między innymi aktywiści. I pewnie też nie unikniemy czysto politycznego tematu, co może wyniknąć z obecności pana Hołowni na szczytach polskiej polityki. Ponownej obecności, został właśnie szefem klubu parlamentarnego Polski 2050. A po 8.20 Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Konstanty Geber, współpracownik kultury liberalnej, i Mariusz Jałoszewski z OKO.press. Teraz, skoro już dobrze wiemy, co nas czeka, trochę o tym, co się udało wyczytać w gazetach. Jest trochę ciekawych rzeczy, oczywiście, tak, wojna to jest ten temat numer jeden. Wiemy z psychologii, Wiemy z psychologii, że samo słowo wojna już uruchamia i to bardzo radykalnie obszary w mózgu odpowiedzialne za między innymi za emocje, raczej nie za logiczne myślenie. No ale to widać w tej debacie oczywiście. Czy politycy straszą nas wojną? Pyta w Rzeczpospolitej naczelny redaktor Michał Sudrzyński. I stawia tezę, że największym zagrożeniem poważnego przygotowania się Polski do ryzyk związanych

z rosyjską eskalacją jest polityczna polaryzacja. Społeczeństwo trzeba szykować na sytuacje kryzysowe, a nie straszyć czy utwierdzać w samozadowoleniu. To rozwinięcie tezy ministra Tomasza Siemoniaka z czwartkowego poranka w TOK FM wczorajszego, gdzie Siemoniak mówił, że chodzi o to, żeby się przygotować, mobilizować naszą opinię publiczną, ale też sojuszników, a nie straszyć. Strach nie jest dobrym doradcą, oczywiście wszyscy to wiemy, ale czasami niektórych mobilizuje i mam wrażenie, że społeczeństwo zaczyna się budzić. Znaczy te pytania takie proste, jak się przygotować, jak, co mieć pod ręką, co trzymać w domu, czego nie trzymać w domu, gdzie się schować i tak dalej. One zaczęły funkcjonować w naszym prywatnym życiu, już nie tylko w gadaniu klasy politycznej czy klasy gadającej. I to chyba jest dobre, bez względu na to, jak bardzo duże jest to ryzyko. Tego oczywiście nie wiemy. Na tym polega ryzyko, że można je tylko szacować. Otóż bez względu na to, zawsze lepiej być przygotowanym na gorsze scenariusze, bo lepsze nie wymagają specjalnych przygotowań na ogół. Trochę nas pociesza Witold Sokała w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, pisząc, że Rosja nie ma dzisiaj wystarczających sił, by zbrojnie podporządkować sobie któryś z krajów zachodnich. Ale to nie znaczy, że powinniśmy lekceważyć jej agresywne zamiary i dotyczące ich narracji. No, myślę, że to jest takie rozsądne stanowisko, które warto zaadoptować, ale właśnie w sprawie przygotowań Gazeta Wyborcza pisze dziś o przygotowaniach Niemców, którzy robią przegląd szpitali i po raporcie na ten temat przygotowują dodatkowe miejsca dla ewentualnych rannych. Placówki medyczne przygotowują się na masowy napływ rannych, a chirurdzy przychodzą szkolenia z zakresu leczenia urazów wojennych. W Polsce też pewnie potrzebne są szkolenia chirurgów, bo warto sobie uzmysłowić jedną rzecz. Kiedy ostatnio mieliśmy takie sytuacje wymagające masowego udzielania pomocy typu chirurgicznego ofiarom różnych wojennych zdarzeń, chirurg to był chirurg. Dziś chirurdzy są bardzo wąsko specjalizowani. Bardzo wąsko. Robią operacje na jednym organie na ogół, w większości i tak dalej. Przypomnienie im tych najprostszych czynności, które mogą być zmuszeni wykonywać w razie wojny, wydaje się sensowne. A Duńczycy, którzy też się przygotowują do ewentualnych radykalnych zdarzeń, właśnie zamówili w Niemczech kontenerowe szpitale polowe na wypadek wojny. Myślę, że wiemy w Polsce, że mamy za dużo miejsc w szpitalach, zwłaszcza w Polsce zachodniej. To zostało jeszcze z czasów PRL, ale może nie jest tak źle, że mamy ich za dużo, bo to nas właśnie różni na przykład od Niemców czy od Duńczyków, że w razie czego mniej tych miejsc zabraknie. W tym kontekście warto zdecydowanie przeczytać w Polsce The Orlen rozmowę z Georgem Friedmanem. Nadszedł czas Europy Wschodniej. Wracamy do tego, co proponował Piłsudski. Takie małe ćwiczenie z geopolityki uprawianej z drugiej strony oceanu, ale dotyczącej nas. Warto zobaczyć, co Friedman ma do powiedzenia. To przypominam, Polska de Orlen. Są też dobre wiadomości. Na przykład w Kongresie Amerykańskim udało się przepchnąć nareszcie ustawę o tak zwanych piekielnych sankcjach wobec Rosji. Tak. To ważny moment. Ona daje prezydentowi Trumpowi ogromne

0: Jeżeli ktoś się zastanawia nad Iranem, który stawia opór mimo potwornych zniszczeń, które Amerykanie tam powodują i Izraelczycy, to bardzo zachęcam do przeczytania tekstu Andrzeja Krajewskiego w dzienniku Gazecie Prawnej o nieefektywności amerykańskich bombardowań Niemiec w czasie II wojny światowej. Bardzo ciekawy tekst. Olbrzymia przewaga dawała aliantom nadzieję, że pokonają III Rzeszę z pomocą lotnictwa, ale równanie z ziemią całych miast nie zmusiło Hitlera do kapitulacji. Warto, żeby Putin i inni miłośnicy dewastowania sąsiednich państw przeczytali ten tekst ze zrozumieniem. Teraz 7.17 informacja, za chwilkę już Olena Morzanowska.
1: Autopromocja.
2: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
15: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów. Z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 7.21.

0: To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Prezydent Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia u nas bazy. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja. Przy okazji Trump podkreślił rolę prezydenta Karola Nawrockiego na rzecz utworzenia baz w Polsce, nazywając go przyjacielem. Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie i podkreślił, że Polska jest gotowa kontynuować działania na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie obronnej. A szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że deklaracja prezydenta Donalda Trumpa to istotne potwierdzenie strategicznej współpracy. Jednocześnie Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, podał portal stacji NBC News. USA miałyby wycofać 25 tysięcy żołnierzy oraz samoloty, okręty i sprzęt, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Bank Japonii podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do najwyższego poziomu od 1995 roku. Zacieśnienie polityki monetarnej jest odpowiedzią na rosnące ryzyko inflacyjne, napędzane wysokimi cenami ropy oraz niskim kursem jena. A co słychać w sporcie? O tym teraz Michał Waszkiewicz.
1: To była różnica kilku klas. Lech Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy przegrał w Londynie z Crystal Palace aż 0-4. Dzień wcześniej Jagiellonia Białystok uległa w Pireusie Olimpiakosowi 1-2. Kolejne mecze już po przerwie na kadrę, bo w poniedziałek ruszy zgrupowanie, a już po godzinie 9 Jan Urban ogłosi powołania na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Iga Świątek wciąż ma szansę, by zagrać w kończącym sezon WTA Finals w Indian Wells, ale droga do tego, by zagrać w turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu, wciąż jest daleka. Przyznaje w rozmowie z Mateuszem Ligenzą z Radia Z trener naszej tenisistki Francisco Roisch.
2: Ten cel na dziś jest bardzo odległy, ale tak, to nasz cel. Jeżeli go jednak nie osiągniemy, świat się nie zawali. Będzie więcej czasu, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu. Zresztą jesteśmy uzależnieni od wyników innych zawodniczek. Dlatego chcemy spróbować sami osiągnąć jak najlepsze rezultaty, a o WTA Finals na razie nie myślimy.
1: WTA Finals zacznie się 8 listopada. Faworyci nie zawiedli. Włosi na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy pokonali Słowenię 3-2 i jako jedyni na tym etapie turnieju nie przegrali żadnego meczu. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Dania. Faza pucharowa rusza jutro i już ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Polska zagra z Łotwą. Przed nami wielkie zakończenie sezonu lekkoatletycznego w Polsce, czyli 72. Memoriał Janusza Kuzacińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak co roku nie zabraknie naszych najlepszych zawodników, którzy będą rywalizować z zagranicznymi rywalami. W biegu na 110 metrów przez płotki wystartuje nasz medalista Mistrzostw Europy i halowy mistrz świata Jakub Szymański.
3: Wypadałoby zakończyć ten rok, dla mnie wspaniały rok, fajnym wynikiem, szybkim wynikiem, w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej, ale nie wolno się na to aż tak napalać, bo zawsze, czy to zabraknie setnej dwa razy w Birmingham, czy będzie wiatr nieregulaminowy w Olsztynie z 13-21, no to prędzej czy później to przyjdzie, także ja sobie spokojnie na to czekam.
1: Początek zawodów w Chorzowie o godzinie 17.
0: Dzień raczej z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i w późniejszych godzinach na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe są burze. Termometry pokażą przeważnie od 19 do 22 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w TOK FM. 25 minut po siódmej w tej chwili. Takiego maila dostałem w ubiegłym tygodniu, w kończącym się tygodniu. Nazywam się Elena Murzanowska. Jestem ekspertką do spraw prawnych i legalizacji w Fundacji Stand with Ukraine, prowadzonej przez Euromajdan Warszawa. Pomagam osobom, które doświadczyły ataku z powodu swojej narodowości lub pochodzenia etnicznego. Fundacja Stand with Ukraine działa przede wszystkim na rzecz Ukraińców. To oni najczęściej zgłaszają się do nas po atakach, groźbach, wyzwiskach lub innych formach przemocy związanych z ich narodowością. Pomagamy im uzyskać wsparcie, zabezpieczyć dowody, dochodzić swoich praw. Jednocześnie pomagamy wszystkim osobom, które doświadczyły przemocy lub dyskryminacji ze względu na narodowość czy pochodzenie etniczne, niezależnie od obywatelstwa, statusu pobytowego czy kraju pochodzenia. Nasza pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna. I pani Olena Murzanowska jest dziś z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jak dużo pani ma takich zgłoszeń?
6: Niestety codziennie mamy najmniej jedno albo dwa zgłoszenie. Ludzie zgłaszają albo przez telefon, albo przez maila. Opisują sytuacje, z którymi, które zdarzają z nimi w życiu codziennym. I
5: jakie to są sytuacje?
6: Sytuacje bywają różne. Od najpierw takich obraźliwych, poniżających słów do atak fizycznych.
5: No dobrze. To jest te słowa. To jakie to... Proszę opisać jakąś taką sytuację.
6: Słowa obraźliwe związane najpierw z narodowością ukraińską albo z pochodzenie ukraińskie albo obywatelstwo ukraińskie, po prostu. Ale tak, sytuacje zdarzają się różnie. Bywa to albo w pracy, albo na uczelni, albo w takich miejscach.
5: Na uczelniach też, tak?
6: Tak, bywa też to. Niestety. Albo w miejscach publicznych.
5: No dobrze, więc taka osoba, nie wiem, obrażona na przykład przez kolegę czy koleżankę na uczelni, dzwoni do pani albo pisze maila. Zaraz powiemy, może już teraz powiemy, jaki to jest adres mailowy. help@stand.w.ukrainie. Bardzo trudny ten mail, muszę powiedzieć, .org, ale można też wygooglować Stand with Ukraine i tam się to wszystko znajdzie, więc rozumiem, że taka osoba dzwoni do pani i co dalej?
6: Jeżeli osoba dzwoni do nas albo pisze do nas, to najpierw dlatego, żeby można było sprawdzić, bo nie każda sytuacja jest powiązana z ksenofobią albo jest to przejaw dyskryminacji. Dlatego osoba musi o tym opowiadać, a my już wyjaśniamy, czy to jest ksenofobia, czy nie.
5: A czy weryfikujecie to jakoś w środowisku? Jak to można wyjaśnić?
6: Można to wyjaśnić. Można to wyjaśnić, bo jest dlatego objawy. Najpierw, jeżeli to stosuje się...
5: dyskryminację ze względu
6: dyskryminacja
5: na...
6: za narodowością, no to muszą być takie słowa, które to...
5: Na przykład ty jakiś tam Ukraińcu.
6: To, nie albo chcę ty tego jak... wszystkiego no powtarzać, tak, tak, brzydki niestety, słów nie. Bo to jest brzydkie słowo.
5: Ale to są frazy zakazane.
6: Tak. I często to słyszeć można. Niestety.
5: No dobrze, i co dalej się dzieje?
6: I zależy od tego, jaka jest sytuacja, jaka jest skutki. Bo jeżeli jest jakaś przemoc, no to musimy działać od razu i pisać na policję. Jeżeli to po prostu obraza, no to wtedy też konsultujemy, jak w takiej sytuacji można postępować.
5: I jak można postępować?
6: Jeżeli to w pracy, albo jeżeli to na uczelni, no to najpierw potrzebno zgłaszać do przełożonego, albo do, tam nie wiem, do nauczyciela, albo tam do administracji szkoły, albo administracji uczelni. Zaczynać trzeba zawsze od tego. Jeżeli to po prostu obraza.
5: I to pomaga? To pomaga?
6: Często to pomaga. Ale zawsze potrzebno bronić swoich praw, bo każda osoba ma prawo na należne zachowanie, na powagę.
5: To są sprawy, te osoby, które się do was zgłaszają, to są osoby z Ukrainy, Ukraińcy, czy także z innych krajów?
6: Najczęściej to jest osoby z Ukrainy, bo...
5: No bo najwięcej mamy migrantów z Ukrainy w Polsce, oczywiście.
6: Tak, po pierwsze to tak, a po drugie, bo nasza fundacja się nazywa Stand with Ukraine. I Ukraińcy, którzy słabo mówią po polsku, potrzebują tej pomocy i dlatego dzwonią.
5: A są jeszcze Ukraińcy, którzy słabo mówią po polsku?
6: Niestety,
5: bo ja mam wrażenie, że się uczycie polskiego po prostu w takim tempie.
6: Niestety, niestety wojna się toczy i ludzie jedzą. Nie wszyscy tutaj od 2022 roku, jak ja na przykład. Bo ja też przyjechałam tylko w związku z początkiem wojny. Ale jest dużo ludzi, którzy jedzą teraz, którzy tutaj po kilku miesięcy i jeszcze nie mogą tak normalnie mówić po polsku, żeby rozumieć język prawniczy. A język prawniczy jest bardzo trudny.
5: Czyli rozumiem, że wtedy pani z nimi idzie na policję, składacie zeznania.
6: Tak. Pomaga.
5: Pani pomaga składać te zeznania. I jakie są reakcje władz w takiej sytuacji?
6: Bywa to różne. Przejmują wnioski. Ale nie zawsze to jest taka sprawa, nie zawsze szybko mogą być oni rozpatrzone, te wnioski.
5: Mm-hmm.
6: To wtedy też pomagamy, też dzwonimy, też prosimy, żeby to było...
5: Ma pani wrażenie, bo no ten nastrój taki niechętny Ukrainie i Ukraińcom w Polsce narasta, to wszyscy to widzimy, prawda, w sondażach chociażby.
6: Niestety tak.
5: Wczoraj premier Tusk przestrzegał w Sejmie, że szczucie na Unię, na naszych sojuszników, Ukraińców, jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej i wielu Polaków to robi po prostu. Jakoś tak dali sobie zamącić w mózgach.
6: Tak, i nawet dzwonią do mnie też na ten telefon, gdzie my pomagamy ludziom pokrzywdzonym. Dzwonią też z groźbami. Niestety tak bywa.
5: I co pani wtedy robi?
6: Najpierw nie boję.
5: Nie boi się?
6: Nie boję się, nie. Zgłaszamy na policję też.
5: Mm-hmm.
6: Bo to jest działanie niedozwolone.
5: No tak, tak, oczywiście. Ale właśnie wracam do policji, bo policjanci też są ludźmi, są Polakami.
6: Tak.
5: Podlegają tym samym fluktuacjom nastrojów, co prawdopodobnie całe społeczeństwo. I teraz chciałem zapytać...
6: Ale nie mogą sobie na to pozwolić.
5: Czy pani widzi te zmiany w służbach publicznych, wśród policji i tak dalej? Te zmiany nastroju także.
6: Ja z tym się nie spotykam, bo jestem prawniczką, dlatego do mnie takiego policjanci nie wyrażają.
5: Czyli nie ma czegoś takiego, jak na przykład taka narastająca, pełzająca obstrukcja w administracji?
6: No powiem tak. Był taki przypadek opowiadany przez jednego pokrzywdzonego. Było to w transporcie publicznym. I zaznał takiego ataku agresywnego od kontrolera. Tak było.
5: I co wtedy? I co dalej?
6: Było, tak. Poszła skarga na tego funkcjonariusza i wniosek na policję.
5: Uh-huh. I czym to się skończyło?
6: I teraz to już jest sprawa jeszcze nie skończyła.
5: A długo się te sprawy toczą?
6: Też po różnemu. Teraz już około 2 miesięcy.
5: Mm-hmm. I jak jest, co takiemu kontrolerowi grozi? Znaczy rozumiem, że on dalej pracuje, nikt go nie zawiesił, nie wyrzucił go z pracy.
6: No postępowanie jest służbowe też w tej jego pracy.
5: To w Warszawie jest?
6: Nie, to nie jest Warszawa.
5: A gdzie?
6: To jest Kraków.
5: Kraków. No tak. Pani Oleno, ja przypomnę adres mailowy. Telefonu nie przypomnę i pani powie dlaczego.
6: Ale powiem tak. Nasze dane kontaktowe jest na naszej stronie internetowej i na mediach społecznościowych.
5: Mhm.
6: Można w jakikolwiek sposób do nas albo napisać, albo zadzwonić.
5: Stand with
6: Ukraine, fundacja.
5: Fundacja Stand with Ukraine. Pewnie nie trudno ją znaleźć, ale przypomnę jeszcze adres mailowy help@standwukraine.org.
6: Tak.
5: Jak szybko państwo reagujecie na takie zgłoszenia?
6: W ten sam dzień.
5: Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję.
5: Olena Murzanowska, ekspertka do spraw prawnych i legalizacji Fundacji Stand with Ukraine, była z nami. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Teraz informacje, a po informacjach Andrzej Szajna, poseł Nowej Lewicy.
4: Autopromocja.
7: Wyszedłem w nocy. Tak samo jak przyjechałem, byłem więc w tym piekle 947 dni i tyleż nocy. Wychodząc, miałem o kilka zębów mniej niż w momencie mojego tu przyjścia oraz złamany mostek. Zapłaciłem więc bardzo tanio za taki okres czasu w tym sanatorium. 86 lat temu Witold Pilecki daje się dobrowolnie aresztować w łapance, by trafić do Auschwitz.
4: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wojsko znowu w stanie gotowości w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. W planie rosyjskim są także uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, powiedział wczoraj w Sejmie premier Donald Tusk, a komentował w TOK FM generał Bogusław Pacek.
14: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
13: O bezpieczeństwie będzie rozmawiać dzisiaj prezydent Karol Nawrocki z wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Sejm wybierze dziś nowego wicemarszałka. Będzie to jednocześnie symboliczne starcie między Prawem i Sprawiedliwością a grupą Mateusza Morawieckiego. PiS wystawia Marcina Ociepę, a Rozwój Plus Marcina Chorałę. O szczegółach Maciej Kluczka.
15: Od początku kadencji Sejmu na tym stanowisku jest wakat, bo PiS zgłosił kandydaturę Elżbiety Witek, ale nie zyskała ona wystarczającego poparcia. Ale zmieniło się to po rozłamie w partii, do którego doszło latem. Teraz kandydatów jest dwóch.
16: Prawo i Sprawiedliwość w ogóle zmieniło zdanie i po trzech prawie latach uporczywego niewystawiania kandydata nagle wystawia kandydata?
15: Kąśliwie komentuje Marcin Chorała z Rozwoju Plus.
16: Każdy klub, duży, formacja chciałby mieć wicemarszałka.
15: Partie koalicyjne najprawdopodobniej poprą Horałę, tak by utrzeć nosa PiS-owi i by przepadła kandydatura tej partii, czyli Marcin Ociepa. Z kolei Konfederacja poprze kandydata PiS-u, bo PiS ma większy klub, wyjaśnia wicemarszałek Krzysztof Bosak.
0: Więc jeżeli jest tylko jedno miejsce do obsadzenia, to klub PiS-u powinien mieć swojego wicemarszałka.
15: Nowy wicemarszałek dołączy do grona m.in. Szymona Hołowni i Piotra Zgorzelskiego. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: W miarę ocieplenia się klimatu ludzie są coraz bardziej narażeni na stres cieplny, co obniża ich wydajność i negatywnie wpływa na gospodarkę światową. Naukowcy obliczyli koszty, jakie pociągnie za sobą globalne pogorszenie wydajności pracowników, informuje pismo Nature Climate Change. Jak szacują autorzy badania, każda tona dwutlenku węgla wyemitowana w zeszłym roku wiąże się z kosztem $41 wynikającym ze spadku wydajności pracy. Szczególnie dotknięte zostały gęsto zaludnione obszary, na których przekraczane są krytyczne progi temperatury i wilgotności. Dotyczy to m.in. Indii, Nigerii, Chin i Pakistanu, a także krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Subsaharyjskiej. Gęsta mgła może jeszcze utrudniać podróż w regionach na południowym wschodzie. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Od 19 do 22 stopni pokażą dzisiaj termometry.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43 minuty po siódmej. Jest już z nami Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie pośle.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Donald Trump wczoraj wieczorem przysłał nam pierwszą dobrą wiadomość od dawna, zapowiadając ogłoszenie wkrótce lokalizacji stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Dwie lokalizacje są najczęściej wymieniane, Poznań i Powlic. To gdzie?
19: No tak, oczywiście nie odpowiem na pytanie, gdzie teraz tutaj u pana w studiu, chociaż chciałbym, na pewno pierwszy zrobi to premier. Natomiast...
18: No pewnie pierwszy zrobi Trump.
19: Albo Trump, tak, ma pan rację. Pierwszy Trump rzuci na X-a i pobłogosławi Polskę. Natomiast poważnie, to dobra wiadomość oczywiście, bo to się wpisuje w naszą strategię odstraszania Rosji. Nie tylko rozbudowa naszego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko...
18: No tak, ale wie pan co, bo ja to słyszę, ale mowa jest o tym, że ta baza może ruszy w 2030 roku. Czy świat będzie tyle trwał, to się dopiero okaże. A na razie Putin jest tuż z tymi swoimi rakietami i premier mówi tam o październiku, że będzie ciężko. Czy to rzeczywiście jeszcze ma sens?
19: Tak, oczywiście to ma sens, ponieważ już od czasu zimnej wojny panowało takie przekonanie i założenie, że im większa jest obecność konwencjonalna Stanów Zjednoczonych w którymkolwiek z krajów, czy to są Niemcy, czy Korea, czy Japonia, tym większa jest pewność, że w przypadku konfliktu nuklearnego, jądrowego, którego mam nadzieję unikniemy, Stany Zjednoczone pośpieszą z pomocą, czyli ten parasol nuklearny roztoczą i to też miało element odstraszania, odpowiedzą na atak na swojego sojusznika. Dlatego też, jak wspomniałem, zacząłem na wstępie, to, że będą w Polsce, czy będzie w Polsce stała baza wojsk amerykańskich, które przecież są rotacyjnie obecne, można powiedzieć, ta liczba żołnierzy to było 9, nawet 10, 11, 12 tysięcy żołnierzy w okresie szczytu, można powiedzieć, konfliktów, chociaż trudno powiedzieć, kiedy jest szczyt konfliktu w Ukrainie.
18: Przed nami chyba.
19: Wtedy nam się tak wydawało, że to jest szczyt konfliktu, a teraz widocznie przed nami, to dzisiaj stała baza, czyli te kilka tysięcy, które z infrastrukturą, z rodzinami, to jest właśnie ten element odstraszania Rosji, ponieważ mówi jasno, nie możesz uderzyć w Polskę, nie tylko dlatego, czy jest członek NATO, dostaniesz odpowiedź całego sojuszu, ale uderzając w Polskę, a szczególnie właśnie głowicami nuklearnymi, zabijesz żołnierzy amerykańskich.
18: Ale to jest doktryna sprzed 50 lat, czy 40.
19: I nadal jest aktualna, niestety.
18: Ale dziś są te mikroładunki nuklearne, których wtedy nie było. Się rzucało wielką na tamte czasy bombę, prawda, i bez specjalnej kontroli. Dziś to jest bardzo precyzyjne, o ile wiadomo. Więc można zrzucić malutki atom na studio w Czersku, na Czerskiej i parę kilometrów dalej już nie będzie żadnych zniszczeń.
19: Tak, ale musimy popatrzeć na to jeszcze z punktu widzenia strategii Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone robią przegląd swojej obecności w Europie i w tym momencie Polsce zależy na to, jako krajowi wschodniej flanki NATO, żeby ta obecność na naszym obszarze, na wschodniej flance NATO Stanów Zjednoczonych, sojusznika, nie została ograniczona, ale wręcz przeciwnie, została wzmocniona. Bo jak wspomniałem, to jest element naszej strategii, w której mieści się przede wszystkim rozwój i przemysłu obronnego, rozwój naszego własnego potencjału konwencjonalnego i też umowy dwustronne z Wielką Brytanią, z Francją, z Niemcami, ponieważ wiemy, że artykuł 5 NATO zadziała, ma zadziałać i jesteśmy lojalni wobec sojuszników, a sojusznicy wobec nas, ale powiedzmy sobie, musimy patrzeć na to realistycznie w pierwszych dniach ewentualnie wojny czy jakiegoś ograniczonego konfliktu musimy wiedzieć, na kogo możemy liczyć. I musimy liczyć zarówno na żołnierzy amerykańskich, oczywiście, ale przede wszystkim na siebie.
18: Że oni zostaną w swoich bazach w razie czego?
19: Nie zostaną w bazach. Musimy liczyć przede wszystkim na siebie i patrzeć, które kraje są nam najbliższe w tym pierwszym momencie, ale również patrzeć na to, co jest teraz. A teraz mamy do czynienia już z sytuacją, w której z punktu widzenia Rosji, Rosja prowadzi wojnę z NATO poniżej progu wojny.
18: No oni to mówią od długiego czasu, oni to powtarzają.
19: Tak, oni prowadzą tą wojnę, to jest sabotaż, to jest wojna hybrydowa. To pamiętamy 9-10 września zeszłego roku, atak dronowy. Ograniczony oczywiście, ale poderwaliśmy nasze siły sojusznicze, zestrzeliśmy te drony. To będzie się nasilało. Dlaczego? Bo dzisiaj Rosja ma nową strategię wyniszczenia Ukrainy i zastraszenia krajów NATO poprzez ataki na infrastrukturę kolejową, na przejścia graniczne, żeby po prostu odciąć dopływ, można powiedzieć, tej wojennej krwi, tej broni, środków pomocowych, humanitarnych do Ukrainy i zastraszyć sojuszników, co im się nie uda.
18: A czego premier Tusk szuka w Ukrainie?
19: Dzisiaj mamy...
18: Bo to było bardzo ekstrawaganckie. Ta zapowiedź wyjazdu, prawda, w tej sytuacji zwłaszcza, na ogół się nie zapowiada taki wizyt. No i w takim momencie, kiedy Rosjanie atakują właśnie kolej, a nie trudno zgadnąć, że koleją pan premier się udaje. No gdyby się udawał samochodem, to jeszcze pewnie byłoby to bardziej ryzykowne.
19: Tak, no, po pierwsze dzisiaj zmierzymy się z nową strategią rosyjskich ataków. Jak powiedziałem, to są ataki na wyniszczenie Ukrainy i na zastraszenie sojuszników. Musimy na to odpowiedzieć. I teraz odpowiadamy zarówno w sposób technologiczny i można powiedzieć od nowa uzupełniając naszą strategię, bo przecież dzisiaj Rosja będzie uderzała tymi nowocześniejszymi dronami turboodrzutowymi, które mogą przyspieszać do 600 km na godzinę, które mogą osiągnąć pułap 6 km, które mają nowoczesne sensory, nowoczesne systemy naprowadzania.
18: No i ogromną precyzję.
19: I mają większą precyzję.
18: Widać po tej stacji benzynowej trafionej,
19: tak,
18: po tej lokomotywie
19: trafionej. I to jest bardzo ważne i mogą, i co jest najważniejsze, też są odporne na zagłuszanie i mogą być produkowane masowo, to po niskich kosztach, $100,000. I co najważniejsze, masowo również używane do walki. We sierpniu było użytych około 2800 dronów tego typu i takie uderzenie nastąpiło w Ukrainę. Co to znaczy dla Polski, co to znaczy dla Ukrainy? To znaczy, że premier nie tylko daje psychologiczny, odważny sygnał, udając się do Żeleńskiego, jestem z wami, ale również będzie rozmawiał, jak odpierać te nadchodzące ataki, te trudne chwile, trudną zimę, ataki w infrastrukturę krytyczną i uzgodni to z Wołodymirem Żeleńskim. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli te ataki brutalne, skuteczne...
18: A nie boi się pan, no dobra, byłyby... a nie boi się pan, przepraszam, że przerywam.
19: Proszę.
18: Nie boi się pan o Tuska?
19: Ja boję się o premiera, ale jednocześnie go podziwiam, że w takiej sytuacji udaje się na Ukrainę, gdzie, krótko mówiąc, przemieszczają się w powietrznej przestrzeni Ukrainy precyzyjne pociski, precyzyjne drony uderzeniowe. Mówię tutaj na przykład o Geran 5, które potrafią wystrzelone z odległości 600 kilometrów uderzyć na przykład w lokomotywę pod polską granicą
18: z dokładnością
19: do metra. To jest przykład odwagi, odpowiedzialności za państwo, ale przede wszystkim to jest konieczność czasu, bo musimy dzisiaj porozmawiać również właśnie o obronie przeciwdronowej, bo będzie trzeba o kolejną warstwę uzupełnić nasz system SAN, właśnie o tą warstwę, którą dzisiaj wprowadza, czy system, który wprowadza Rosja do boju i musimy tu współdziałać bardzo blisko z Ukrainą, korzystając z ich doświadczeń i z ich sprzętu. Oni mają swoje już badania, mają swoje drony przechwytujące interceptory, które sprawdzają się w walce z tymi nowoczesnymi Geran 5, a mają też swój interceptor, mają swój droń uderzeniowy Piekło, którym demolują rosyjską infrastrukturę, rafinerię skutecznie.
18: Czy premier tam jedzie po technologię produkcji tych przeciwdronów?
19: Myślę, że są dwa główne cele. Po pierwsze, porozmawiać o współpracy. Gdyby doszło do dramatu humanitarnego w Ukrainie, takiego trzeba się spodziewać.
18: Czyli przygotowujemy się na masową migrację.
19: Tak jest. Trzeba to szczerze powiedzieć, że jeżeli doszłoby do uderzeń na infrastrukturę krytyczną, będzie brakowało wody, prądu.
18: Już wiadomo, że będzie.
19: Będzie brakowało żywności. To po pierwsze powinniśmy wspólnie, oczywiście w koalicji chętnych, ale pamiętajmy, Polska jest krajem graniczącym z Ukrainą. Pamiętamy, co wydarzyło się podczas rozpoczęcia pełnoskalowego konfliktu i ataku terrorystycznego Rosji. Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie, ci są największym wspierającym Ukrainę w sensie zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski. I o tym trzeba porozmawiać z prezydentem Zełenskim i porozmawiać dokładnie też, o czym wspomniał pan redaktor. Trzeba porozmawiać o naszej obronie przeciwdronowej, wykorzystując technologię ukraińską. I to już jest interes nie tylko Ukrainy, ale Polski i całej Europy oraz NATO.
18: Wczoraj w TVP polski ekspert militarny mówił, że mamy technologie dronowe, które można by wdrożyć, które są bliskie wdrożenia do produkcji, takie, że te drony poruszają się, są podobnie precyzyjne i poruszają się z prędkością 600, 800, a nawet 900 kilometrów na godzinę, czyli no jeszcze szybciej niż te Gerany najnowszej generacji. Czy pan coś wie o tym, kiedy zaczniemy produkcję? Bo jak mamy uzupełniać SAN, no to trzeba czymś uzupełniać.
19: No tak, po pierwsze drony chcemy zwalczać interceptorami, czy inaczej dronami. Dlaczego? Bo tego wymaga od nas ekonomika wojny. Bo nie będziemy strzelać przecież żartobliwie, powiem, za pomocą rakiet PAK-3 MSE, czyli mówimy to o systemach Patriot, które kosztują 27 milionów złotych za sztukę, a dron Geran 5 kosztuje 100 tysięcy dolarów za sztukę.
18: No tak było ostatnio na Litwie, gdzie Włosi zastrzeli takiego drona właśnie. No,
19: nie da się tego zrobić, ale na przykład już będziemy, że tak powiem, je niszczyć i można je za pomocą naszych sił powietrznych, czy F-16, czy chociażby Piorun. Dzisiaj ma pułap pionowego uderzenia 4 kilometry, ale już grzmot około 6 więcej kilometrów, ale wracając do pytania...
18: Czyli jesteśmy w stanie, tak, z Pioruna lub grzmota?
19: Z Pioruna...
18: Czyli pan, zręcznych z Pioruna, rakiet?
19: Nie, to są też wyrzutnie tych rakiet naziemne, natomiast Piorun... Raczej nie, no bo te nowoczesne rakiety, te szybkie, odrzutowe osiągają pułap 6 kilometrów, ale grzmot już tak. Są też innego rodzaju wyrzutnie rakietowe. Możemy używać oczywiście też pocisków CAM, no ale one też kosztują po 350 tysięcy dolarów, więc rzeczywiście podczas targów w Kielce również zostały przedstawione przez WZL-2 projekty tego typu sprzętu, tego typu dronów przechwytujących, które mają wejść do produkcji. To już jest projekt polski. Więc my dzisiaj nie jesteśmy, żeby było jasne, my nie jesteśmy bez broni. Mamy ten sprzęt, możemy używać polskich sił powietrznych.
18: Czyli troszkę za czarno pan premier wczoraj namalował sytuację, że nikt nie ma dobrej odpowiedzi.
19: Dzisiaj nikt nie ma dobrej w tym momencie odpowiedzi w tej sekundzie na sytuację, w której Rosja, dysponując dronami turboodrzutowymi, które mają już cechy rakiet manewrujących, uderzy w terytorium Ukrainy oraz będzie punktowo uderzać w łańcuchy dostaw dla Ukrainy i w tym również być może na terytoria krajów NATO, flanki wschodniej, w tym Polski, za pomocą masowego uderzenia dronów masowej produkcji, do których niszczenia trzeba by było używać na przykład drugiego sprzętu. Więc my się obronimy, ale to będzie kosztować i w długim okresie to też jest gra Rosji na wyczerpanie Ukrainy i zasobów militarnych i nas. Więc my musimy znaleźć tą odpowiedź, której w tej sekundzie jeszcze nie mamy w masowej produkcji, jaką są na przykład interceptory przechwytujące, czy to kinetyczne, czy inne, bo to wiadomo, że one mogą uderzać w pocisk, mogą wybuchnąć obok innego sprzętu, bo też na przykład nie użyjemy tak zwanego potwora z Tarnowa, bo on nie sięgnie. Więc to jest jakby nowa warstwa uderzeń dronowych rosyjskich, nowa warstwa ataku masowa, na którą musimy odpowiedzieć masowym interceptorami, które będą również tanie.
18: Jaka jest perspektywa, żebyśmy je mieli?
19: No, ona już jest teraz. Pierwsze, nie wszystko oczywiście jest, nie wszystko jest
18: jawne.
19: Natomiast pamiętajmy, że to, że Rosja wchodzi na pułap 6 kilometrów z nowoczesnymi dronami odrzutowymi, to też od tego są nasze służby, że to zostało odkryte i szybko następuje przystosowanie do nowego pola walki i też przyzwyczajmy się do tego, że w ramach jakby zmieniającej się sytuacji na polu bitwy, postępujących badań, będziemy mieli do czynienia z nowymi wyzwaniami, na które polska armia, NATO i Ukraina będą odpowiadać na bieżąco.
18: Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Dziękuję bardzo.
19: Dziękuję bardzo.
18: Panie pośle, teraz informacja, a za chwileczkę profesor Adam Bodnar.
20: Reklama.
21: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
20: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 8:02, to są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wojsko znowu poderwało samoloty, to w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na terytorium Ukrainy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Prezydent Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia u nas bazy. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja. To dobra wiadomość, która wpisuje się w element odstraszania Rosji, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Andrzej Szejna z Lewicy. Jak podkreślił, im większa obecność amerykańskich wojsk w jakimś państwie, tym pewniejsze, że USA szybciej pospieszą z pomocą i odpowiedzą na atak na swojego sojusznika. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali posła Wojciecha Króla, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Do zatrzymania doszło w Warszawie. To po tym, jak Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 9. Raczej z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i w późniejszych godzinach na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe też burze. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie kraju, tam około 17.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Rzakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 3,5 minuty po 8 i jest już z nami profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Przed Trybunałem Konstytucyjnym rośnie miasteczko z takimi postaciami jak, nie wiem, Adam Borowski na przykład. Z takimi postaciami pisowskiej opozycji. I co będzie dalej?
2: Myślę, że będą podejmowane kolejne działania służące przywrócenia normalnego, konstytucyjnego funkcjonowania najważniejszego sądu konstytucyjnego w Polsce. I myślę, że to, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, to pewnie dalszy ten spór, czy dotyczący powołania sędziego Berka do pełnienia funkcji sędziego i jego zaprzysiężenia przez prezydenta. Ja podejrzewam, że to się chyba raczej skończy w taki sposób, jak
0: dotychczas.
2: W przypadku tej czwórki sędziów. Także myślę, że...
0: Znaczy, to już widać, bo pan prezydent zażądał jakichś tam dokumentów od pana Berka. Pan Berek powiedział, że pan prezydent nie ma uprawnień, żeby żądać tych dokumentów. Media pisowskie, nie wiem, czy pan miał już dzisiaj czas je przejrzeć. Gazeta Polska na przykład piszą, rozpisują zarzuty pana prezydenta na punkty, że tam są jakieś luki w tej dokumentacji, do której dotarli w Izbie Radców Prawnych i tak dalej. Czy widać, że prezydent nie odpuści, Berek też nie odpuści, no to...
2: Jedno sprostowanie, o ile pamiętam, te pisma ze strony Kancelarii Prezydenta były kierowane do Kancelarii Sejmu i marszałek Czarzasty...
0: Tak, ale wczoraj pan Berek się osobiście odniósł do tego.
2: Być może to mi umknęło, natomiast no, tutaj Sejm podjął decyzję i tyle, i tu nie ma co dalej dyskutować. Prezydent powinien przyjąć i zorganizować uroczystość zaprzysiężenia. Jeżeli to się nie stanie, no to pan sędzia Berek nie będzie miał innego wyjścia, jak przeprowadzić całą procedurę, tak jak ta czwórka wcześniej mniejszych sędziów, czyli panowie Dziurda, pan sędzia Taborowski, sędzia Markiewicz oraz sędzia Korwin-Piotrowska. No i to będzie oznaczało, że łącznie w ostatnim czasie do Trybunału zostało powołanych 8 sędziów Trybunału. No i moim zdaniem ta ósemka będzie dążyła do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, które myślę, że będzie miało istotne znaczenie z punktu widzenia przyszłości.
0: Ale Zgromadzenie Ogólne zwołuje, to już ćwiczyliśmy przecież, zwołuje prezes.
2: No tak, tylko że zauważmy, że trudno, aby prezes zwoływał zgromadzenie, które może dotyczyć jego samego.
0: No powinien, byłoby elegancko, ale...
2: Może nie tyle odwołania, co rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu. Jeden taki wniosek już przecież był złożony ładne kilka miesięcy temu i dotyczył w największym skrócie sprawy Pegasus, ale moim zdaniem on nie został rzeczywiście rozpoznany. To znaczy, tam była nawet taka sytuacja, to prokuratura bardzo jasno komunikowała, że Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję, nie wyraziło zgody na uchylenie immunitetu, natomiast zdecydowana większość sędziów nawet się nie zapoznała z materiałami niejawnymi w tej sprawie, a to była, można powiedzieć, podstawa tego wniosku. Zresztą tyle prokuratura czekała, bo właśnie tam był taki moment, że trzeba było uzyskać zgodę sądu.
0: Pan wie, że czas nas ogranicza i nie będę mógł zadać kluczowych pytań. Panie profesorze, i co dalej? Będzie ta ósemka dążąca do zwołania, no ale takie dążenie do zwołania nie musi doprowadzić do zwołania, prawda? Czwórka do tej pory dążyła do tego, żeby być zaprzysiężoną i się nie udawało. No i co dalej?
2: No nie, ale jednak mamy...
0: Bo to miasteczko pod Trybunałem jest. No będzie rosło. Dziś PiS ogłasza dzień bitwy o Trybunał Konstytucyjny i wielką manifestację. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale widać, że opozycja, czyli PiS, jest zainteresowana grzaniem tej sprawy.
2: Strategie polityczne są różne i różne instytucje do tego się, jak rozumiem, w opinii PiS-u nadają. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną taką drobną okoliczność, ale istotną. Tydzień temu odbyły się dwie takie alternatywne konferencje z okazji 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Jedna w Krajowej Radzie Sądownictwa,
0: a druga w
2: Trybunale. No i na tej, w której mam wrażenie uczestniczyła zdecydowana większość środowiska prawniczego, a na pewno te wszystkie środowiska, które są prodemokratyczne, czyli tej, która się odbywała w KRS-ie, pojawił się na niej pan sędzia Stelina. czyli osoba, która została powołana w ciągu tych ostatnich lat, ale jednak...
0: Czyli byłby dziewiąty.
2: Czyli to wskazuje, że jednak być może to przewodnictwo Święczkowskiego i to, co się dzieje w Trybunale, nie odpowiada jakiejś wizji państwowości ze strony pana Stelin. Wiem, że niektórzy sędziowie, jak Święczkowski podejmował różne takie działania ostre, wyraziste i odpowiadał na zapotrzebowanie polityczne PiSu, to jeden z sędziów składał zdania odrębne, sędzia Wojciechowski. Także zobaczymy, jak się to rozwinie. Także może się
0: większość by się być może zebrała.
2: No, ale to już nie jest tylko i wyłącznie większość, tylko jeżeli to byłaby większość, która miałaby kworum, czyli 10 osób, no to już można podejmować naprawdę różne decyzje dotyczące...
0: Jak jest prezes.
2: Dotyczące odpowiedzialności. No tak, ale trudno, żeby prezes podejmował decyzję w sprawie samego siebie.
0: Pani mówi tak, jak policja wyprowadzi prezesa w związku z złapaniem go na gorącym uczynku, no czegoś tam, jakieś przestępstwa urzędniczego poważnego, to wtedy ta reszta członków Trybunału, reszta sędziów będzie mogła podjąć te decyzje, tak?
2: Ja myślę, że być może nie będzie takiej konieczności. Jeżeli ta, powiedzmy, dziesiątka zacznie podejmować decyzje, które skutkują pozbawieniem wykonywania funkcji...
0: Jak ona to może zrobić?
2: Proszę zauważyć, że jak spojrzymy do ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to... Ta ustawa określa dość szczegółowo, jak ma być prowadzone postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów, jakie kompetencje ma Zgromadzenie Ogólne Sędziów, ale też określa, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego oraz prawa ustroju sądów powszechnych. I podejrzewam, że tutaj myślę, że ta ósemka się może zastanawiać nad tym, w jaki sposób to
0: jest taki
2: zastosować.
0: Sposób?
2: Trudno mi powiedzieć, nie rozmawiam. No, trudno, żeby przedstawiciel innego rodzaju władzy rozmawiał z urzędującymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ale zakładam, że...
0: Ja nie pytam pana, co oni myślą na ten temat, tylko co pan myśli
2: na
0: ten temat.
2: No, ale panie redaktorze, ja
0: myślę, jest taki sposób w kodeksie postępowania karnego, czy nie?
2: Ja myślę, że osoby, które znają procedurę karną i wiedzą, w jaki sposób stosować, czy to postępowania dyscyplinarne, czy różne instytucje, które wynikają z procedury, taki sposób są w stanie przedstawić i prawniczo uzasadnić.
0: Nie powie pan, bo wie pan, nie wszyscy nasi słuchacze mają habilitację sprawa.
2: Tak, ale panie redaktorze, tylko ja właśnie uważam, że w tych sprawach być może jest tak, i zresztą pana częsty rozmówca, profesor Sadurski na przykład z tego słynie, że jest przedstawiane jakieś jedno określone rozwiązanie, później opinia publiczna idzie w tym kierunku, zaczyna to rozważać na różne sposoby, a to w pewnym sensie i uprzedza pewne czyny, i blokuje działania, i powoduje takie swoiste zamieszanie. No ja jestem w tej jednak szczególnej roli, że pełniłem taką, a nie inną funkcję, wykonuję funkcję polityczną i wydaje mi się, że w tej sytuacji raczej należy się bardziej powstrzymywać niż sugerować i zakładać, że jednak są tam, że ci sędziowie to są profesjonalni prawnicy, wybitni i że na pewno wiedzą doskonale, jak posługiwać się prawem, aby doprowadzić do określonego, do takiego działania, które będzie służyło rzeczywistemu przywróceniu funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
0: To pytanie, które pada w tramwajach, wejdzie policja do Trybunału, czy nie wejdzie policja do Trybunału?
2: Ja myślę, że są dwie kwestie. Pierwsza to jest i tego się myślę, że można obawiać i być może to miasteczko temu ma służyć. Czy te osoby, które są legalnie powołanymi sędziami Trybunału, czy także pan sędzia Berek po złożeniu tego zaprzysiężenia wobec prezydenta, nawet jeżeli się ono odbędzie gdzieś tam w kancelarii, w sali kolumnowej w Sejmie albo i zostanie złożone na biurze podawczym, czy te osoby zostaną wpuszczone do Trybunału? Jeżeli, nie wiem, jakikolwiek tłum, czy osoby blokowałyby wejście na teren instytucji, z którą te osoby są już nierozerwalnie związane przez kolejne 9 lat, to jest ten moment, kiedy oczywiście policja powinna
0: im
2: pomóc.
0: To jest za płotem Trybunału. Miasteczko i interwencja.
2: No tak, ale
0: ja pamiętam, czy
2: jest
0: policja wejdzie po pana Święczkowskiego.
2: Ja myślę, że jeżeli zostaną podjęte formalne decyzje dotyczące odsunięcia prezesa Święczkowskiego od pełnienia tej funkcji, one będą miały rzeczywistą podstawę, chociażby w związku z tym postępowaniem immunitetowym, to być może nie będzie takiej konieczności, bo i tak to Zgromadzenie Ogólne będzie podejmowało określone decyzje, a osoba najstarsza stażem zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji osoby kierującej Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Myśli pan, że prezydent będzie respektował wyroki takiego Trybunału?
2: Ja myślę, że najważniejsze z tego punktu widzenia, że jeżeli dojdzie do już tego przełomu, ja miałem takie ciekawe spotkanie, gdzie mi zadano pytanie, no dobrze, a kiedy będzie ten moment, kiedy ten Trybunał zacznie działać? Ja myślę, że jeżeli dojdzie do tego, tej sytuacji takiej właśnie przełomowej, to będzie pewnie zwołane jakieś, być może, nie wiem, uroczyste zgromadzenie ogólne, bądź jakieś, nie wiem, jakaś inna konferencja czy spotkanie sędziów Trybunału i myślę, że to będzie ten moment, kiedy zdecydowana większość świata prawniczego, instytucji publicznych pokaże, tak, proszę, od tego momentu mamy ten normalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny i to, co będzie ważniejsze, to w pewnym sensie takie uznanie i wewnętrzne, i międzynarodowe tego, że ten Trybunał zaczyna pełnić faktycznie swoje rzeczywiste funkcje. I nie jestem pewien, czy prezydent będzie do tego absolutnie niezbędny.
0: Do powołania prezesa, tak.
2: No do powołania prezesa, tak, ale no jeżeli...
0: Czyli byłby jeżeli Trybunał wokół... bez prezesa, tak pan zakłada.
2: Ja myślę, że no, może przez jakiś czas trwać, prawda, ten spór, kto tym prezesem jest i kto pełni obowiązki. Tutaj faktycznie konstytucja bardzo wyraźnie wskazuje, że akurat w kontekście prezesa to prezydent ma wpływ na takie decyzje.
0: Ćwiczymy na żywych organizmach, czym jest wyrok nakazowy. Paweł Kasprzak, Piotr Niemczyk i wiele, wiele osób doświadczyło tego uproszczenia procedury. Czas najwyższy zająć się uproszczonym rodzajem wyroków ograniczającym prawo oskarżonego. Nadszedł chyba czas, żeby minister sprawiedliwości podjął właściwe działania, przedstawiając projekt zmian artykułu 500 kodeksu postępowania karnego. To chodzi o wyroki nakazowe, napisała doktor Hanna Machińska, pańska zastępczyni, jak gdy był pan rzecznikiem praw obywatelskich. Czy pana zdaniem też poza oczywiście bardzo słuszną kasacją złożoną przez panią rzecznik praw obywatelskich, czy pana zdaniem rzeczywiście ten artykuł wymaga przeglądu i nowelizacji?
2: Tutaj zauważmy, że chodzi nie tylko o artykuł 500 kodeksu postępowania karnego, ale akurat w tym przypadku Piotra Niemczyka to był artykuł 93 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, bo to była sprawa wykroczeniowa. On był obwiniony o tamowanie ruchu drogowego, no i ta cała sprawa i kasacja wykazała, że on nie tamował, bo stał na chodniku. I akurat był jednym z tych protestujących, który de facto się zachował zgodnie z poleceniami policji, czyli ruchu nie blokował, okazywał wsparcie tym, którzy protestowali na ulicy. I teraz tak, pierwsza rzecz to, ja tutaj chciałbym to wyraźnie powiedzieć, bardzo podziękować pani rzeczniczce Sylwii Gregorczyk-Abram i zespołowi prawa karnego za złożenie kasacji w tej sprawie. Ja wiem, jak to działa proceduralnie, wiem, że trzeba ściągnąć akta, przeczytać, że musi to być profesjonalnie napisane, jednak adresatem jest Sąd Najwyższy, nie można tego robić na szybko, na kolanie.

0: postawić przed sądem, zanim go wsadzimy do więzienia, czy pozbawimy go wolności
1: w jakiś sposób.
0: Tak samo mamy bardzo mocny artykuł 41 Konstytucji, który mówi o tym, że to sąd musi decydować o pozbawieniu wolności w każdym przypadku. I teraz, jeżeli stosujemy wszelkiego rodzaju tryby uproszczone, tryby automatyczne, tryby takie właśnie zaoczne, z tymi wszystkimi sprzeciwami, czy z czasami z możliwością zamiany kary jednej na drugą, z założeniem, że dana osoba dostaje korespondencję, albo przyjmujemy jakieś różne fikcje, że korespondencja dotarła, ale
1: bo
0: on nie odebrał,
1: jest taki
0: tak dalej.
1: Przepis, że nawet w tym uproszczonym trybie dwa razy nieskutecznie doręczony list polecony uważa się za doręczony.
0: Dokładnie. I na końcu może być tak, że osoba, że z jednej strony osoba, która gdzieś pomyłkowo tej korespondencji nie odebrała, bądź nie wiem, gdzieś była jakaś pomyłka co do adresu, nagle wpada w to wir wymiaru sprawiedliwości, albo jest za granicą, albo możemy mieć takie sytuacje, że oczywiście część osób kombinuje i wykorzystuje te procedury. Natomiast niezależnie od tego, jeżeli już jest podjęta ta decyzja, że ktoś ma pójść do więzienia, to ta osoba zawsze powinna się pojawić przed sądem. I ten sąd może niekoniecznie badać zasadność skazania, ale na przykład czy cała procedura została rzeczywiście dopilnowana. Żeby był ten moment tego fizycznego kontaktu sądu z osobą, która ma być pozbawiona wolności.
1: I takiej nowelizacji by pan oczekiwał?
0: Ja myślę, że ja bym oczekiwał, żeby na kanwie tego przypadku, bo traktować go jak taki przypadek nietypowy, trudny, ale zastanowić się właśnie, gdzie ten system nie zadziałał i gdzie możemy wrócić do tych pryncypiów związanych z relacją między osobą pozbawioną wolności a sądem.
1: Super temat na inicjatywę ustawodawczą Senatu, naprawdę.
0: A ja myślę, że może bardziej na pracę taką skrupulatną Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, bo od tego jest, no tak. We współpracy może z policją, też służbą penitencjarną, bo to często dopiero już na tym poziomie więzienia się osoby dowiadują o tym, że ta osoba może jest niesłusznie. Przypomnę, przecież tutaj w tym studio swego czasu Krzysztof Olkowicz dostał nagrodę Radia Tok FM za sprawę słynną Batonika. To też była właśnie taka automatyzacja stosowania przepisów. Także tutaj różne służby myślę, że coś mają do powiedzenia w tym temacie.
1: Bardzo dziękuję. Adam Bodnar był z nami. Dziękuję bardzo, panie
0: dziękuję
1: profesorze.
0: Bardzo.
1: Teraz informacje, a za chwileczkę komentatorzy.
2: Autopromocja. Szkolna stołówka to ostatnio temat polityczny.
3: Porozmawiajmy więc merytorycznie i rozprawmy się z mitami wokół mięsa i strączków.
2: O jedzeniu w szkołach i nie tylko. Porozmawiamy z dietetyczką w czasie rodziców.
3: W sobotę o 13:00.
2: Ula Malko.
3: Krzysztof Horwat.
4: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie

0: Witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 8:23, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sejm podjął decyzję i nie ma co dalej dyskutować. Prezydent powinien zorganizować uroczystość zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówił w poranku TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jeśli do tego nie dojdzie, Berek nie będzie miał, zdaniem Bodnara, innego wyjścia niż zrobić to, co czworo innych sędziów, których prezydent nie zaprzysiągł, czyli złożyć ślubowanie w Sejmie. Wtedy 8 sędziów wybranych w ostatnim czasie będzie dążyło do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Trybunału. Donald Tusk złoży dzisiaj wizytę w Ukrainie. Zapowiedział, że będzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o możliwości współdziałania w ramach koalicji antybalistycznej i korzystania z umiejętności i zdolności Ukrainy, a także innych państw. A wszystko w momencie nasilonych ataków Rosji na Ukrainę, również blisko granicy z Polską. Irańskie siły w ostatnich dniach zastrzeliły co najmniej 2 amerykańskie drony, podała telewizja CBS News, powołując się na urzędników administracji prezydenta Donalda Trumpa. W sumie siły USA straciły dotychczas 25 bezzałogowców. W TOK FM czas na sport i Michał Waszkiewicz.
9: Witam i zapraszam. Nie była to udana pierwsza kolejka dla naszych drużyn w Lidze Europy. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2, a wczoraj Lech Poznań w Londynie dostał lekcji od Crystal Palace, przegrał 0-4. Trener Nils Frederiksen przyznał, że drużyna popełniła zbyt dużo błędów i nie wykorzystała swoich szans. Wynik jest trochę zbyt wysoki na to, jak wyglądała dzisiaj nasza gra. Szczególnie na początku meczu mieliśmy dwie sytuacje, można było zrobić trochę więcej. Wiemy, że w takich spotkaniach wielu dobrych okazji nie będzie, więc trzeba się postarać wykorzystać to, co się stworzyło. W drugiej kolejce Jaga zagra z Araratem Armenia, a Lech z Bayerem Leverkusen. To jednak dopiero 15 października, bo teraz dwutygodniowa przerwa na kadrę. Jan Urban po godzinie 9 ogłosi powołania na Ligę Narodów. Skoro o powołaniach mowa, to z rozmachem pracy zaczyna nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec. Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów zaprosił aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po 2 spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę po Julianie Nagelsmanie, wysłał powołania do 16 debiutantów. Zgrupowania kadry rozpoczną się w poniedziałek, bo w weekend czekają nas jeszcze mecze ligowe. W Ekstraklasie hitem będzie niedzielny mecz Jagiellonii z Legią Warszawa. Ciężki teren, ale cel się nie zmienia, mówi trener stołecznej drużyny Marek Papszon.
10: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
9: 9. kolejka rusza dziś. O 18:00 Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a o 20:30 Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. Koniec marzeń o wielkim wyniku dla polskich piłkarek w rozgrywanym w naszym kraju mundialu do lat 20. Biało-czerwone przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1 i odpadły w 1/8 finału. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
8: Sporo chmur dzisiaj na północy i zachodzie, może przelotnie popadać, na wybrzeżu możliwe burze, od 19 do 22 stopni pokażą termometry, miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie kraju około 17.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 27 prawie minut po 8 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Konstanty Gebrel, współpracownik kultury liberalnej i Mariusz Jałoszewski, OKO.press.
13: Witam was gorąco.
14: Dzień dobry.
12: Piątek, dniem bitwy o Trybunał Konstytucyjny, wielka manifestacja w obronie instytucji o 17 pod Trybunałem, jakby ktoś z państwa chciał, oczywiście na pewno miejsce się znajdzie. To jest pierwsza strona dzisiejszej Gazety Polskiej codziennie z dużym zdjęciem Bogdana Święczkowskiego na okładce. Proszę bardzo, żeby tak was ożywić, to pokazuje.
13: Ale z tego, z tej
12: jaka
13: zapowiedzi...
12: Szkoda, że państwo tego nie widzicie.
13: Jak już pokażesz gazetę i jak wiemy, co to za gazeta, to może wiemy trochę więcej, bo w zasadzie z tej zapowiedzi nie wynika do końca, albo mogłoby nie wynikać, ale kto będzie bronił tego Trybunału? No bo przecież...
12: No, jak to, no patrioci.
13: Pamiętamy ten cykl, kiedy po wyborach w 2015 roku i tym początku burzenia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, jednak zwolennicy czy Platformy Obywatelskiej i tej strony demokratycznej protestowali przed Trybunałem Konstytucyjnym. I zaczęło się tam, nie wiem, najpierw jakieś trochę palenie świeczek, potem demonstracje i tak dalej. Dzisiaj jest to inna grupa, więc no chociaż tak, używająca tej samej narracji.
12: W ogóle można by sobie przekazywać te namioty, prawda? Po wyborach uroczyste przekazanie namiotów powinno następować.
13: Ale nie zastąpiło uroczyste przekazanie Trybunału, więc...
14: Albo się po prostu tymi namiotami podzielić, bo podczas tych pierwszych demonstracji w 15 roku jesienią po dwóch stronach wejścia do Trybunału stały dwie grupy demonstrantów wrzeszczące na siebie precz z komuną.
12: Tak było.
14: Nawzajem.
12: Tak było. Ja odpowiem jeszcze na pytanie Agnieszki. Nie możemy pozwolić, aby Donald Tusk podporządkował sobie ten organ. Każdy, komu leży na sercu dobro Polski, powinien tu być, apeluje Adam Borowski, zapraszając na demonstrację pod Trybunałem, do miasteczka w ogóle powstającego pod Trybunałem. Zapytałem Adama Bodnara, co dalej z tym będzie. Powiem szczerze, łatwiej mi się rozmawiało z Pytią Delficką, ale jest z nami Mariusz Jałoszewski, który na pewno rozumie.
15: Bo rozumiem, że chodzi o to, że pan minister mówił, że jest możliwość odsunięcia Bogdana Święczkowskiego od pełnienia funkcji prezesa Trybunału. Nie chciał powiedzieć, co należy zrobić, tylko odsyła do kodeksu karnego. Więc ja może dopowiem, bo prawnicy często mają problem z włożeniem kawy na ławę. Więc chodzi o to, że jeśli uchyla się immunitet sędziom sądów powszechnych albo robi im się sprawę dyscyplinarną, to obecnie można ich zawiesić. A uchylenie immunitetu powoduje automatyczne zawieszenie.
12: Ale chwileczkę, ale panu Święczkowskiemu nie można uchylić immunitetu, ponieważ nie można zebrać zgromadzenia ogólnego Trybunału, które mogłoby to zrobić, bo tego nie robi pan, nie zwołuje go pan Święczkowski.
15: Ale można
12: to jest trochę paragraf 22.
15: Nie,
12: to
15: można wszystko obejść. Nie, sprawa wbrew pozorom nie jest tak skomplikowana, jak się wydaje. Jest tam dużo zawiłości prawnych.
12: Dobrze, a teraz
15: się
12: ty się nie zamieniaj w pytanie, tylko
15: nie,
12: powiedz
15: no
12: jak.
15: No to mówię wprost. Po prostu jeśli on zostanie zawieszony, no to nie będzie mógł pełnić...
12: Ale ktoś go musi zawiesić.
15: Zgromadzenie.
12: A jak zebrać zgromadzenie bez niego?
15: No to trzeba by było uznać, że on nie jest legalnie wybranym prezesem Trybunału. Prawnicy mają spór co do oceny tego, jak to zrobić, ale mamy orzeczenie, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2025 roku, który dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. I z tego wyroku wynika, że to prawda dotyczy stricte prezes Przyłębskiej, poprzedniczki Święczkowskiego, ale można ten wyrok też stosować do sytuacji prawnej Święczkowskiego, bo Trybunał zakwestionował wybór prezesa w procedurze, w której brał udział dwóch
12: I podobnie było z panem Święczkowskim.
15: Tak.
12: I tutaj... Ale wiesz co, myślę, że Adama Borowskiego nie przekonałeś. Pozdrawiamy pana Adama. I prezydenta Nawrockiego też nie przekonałeś chyba.
15: No, myślę, że nie. Pan prezydent musi się liczyć w przyszłości, jeśli będzie taka większość w Sejmie z odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu, bo łamie konstytucję, powinien odebrać ślubowanie i bo nie ma mocy kreacyjnej do decydowania, kto jest sędzią Trybunału, a kto nie, to jest kompetencja tylko i wyłączna Sejmu.
12: Czyli trochę nam rozjaśniłeś, ale mnie tak nie zupełnie.
14: Nie, to jest nieporozumienie.
12: Kostek.
14: Bo nie o to chodzi, żeby do czegokolwiek przekonać Dworowskiego czy Nawrockiego, tylko Kowalskiego. Innymi słowy...
12: A dla Kowalskiego to jest przekonujące, Kostek?
14: Dla Kowalskiego zależy od tego, z której strony siedzi, albo jest oczywiste, że to jest zamach na konstytucję toczony przez bezprawny rząd Tuska, albo jest oczywiste, że jest to próba odbudowy państwa zawłaszczonego przez pozostałości reżimu PiS. Po środku nie ma nic, a Polska jest podzielona równo na pół. I tutaj kwestią nie jest nawet to, czy policja wejdzie do Trybunału, czy uzna się, że Świątkowski jest bytem niebyłym, tylko co zrobić, żeby istniał Trybunał Konstytucyjny, który może pełnić funkcję Trybunału Konstytucyjnego, czyli być niezawisłym i niezależnym organem przez wszystkich uznawanych za taki, orzekającym o sprawach najważniejszych, czyli o zgodności ustaw z konstytucją.
12: Zdolnym do przetrwania kolejnych wyborów.
14: Tak jest.
12: Bo to właściwie jest największe wyzwanie dzisiaj, które mi się wydaje. No to wiarygodność Trybunału to już to pokolenia będziemy teraz pewnie odbudowywali, ale największe wyzwanie jest takie, żeby kolejny Trybunał, któryś kolejny Trybunał przetrwał któreś kolejne wybory.
14: I do jak tego potrzebny byłby kompromis no na rangę kompromisu okrągłostołowego, bo to jest paradoksalnie to jest podobna sytuacja. Poziom zaszłości między stronami dzisiaj nie jest aż tak głęboki, jak ta nienawiść, która była w 89. Natomiast wtedy przynajmniej istniał konsensus społeczny na temat tego, że ten system nie może trwać, musimy go zastąpić jakimś innym. I częścią tego konsensusu byli nawet nasi przeciwnicy przy okrągłym stole. Tak?
12: No, oni to wiedzieli najlepiej.
14: Tak. Natomiast dzisiaj nie ma społecznego konsensusu i co więcej, nie ma żadnej instancji, żadnego autorytetu,
12: no właśnie,
14: która mogłaby wystąpić do obu stron.
12: Ale czy ja rozumiem?
14: Nie, to dokończył, to mi się wydaje ważne. Przy okrągłym stole taką instancją był Kościół katolicki, które obie strony uważały za bezstronnego i godnego zaufania negocjatora.
12: A dziś mamy sztuczną inteligencję.
14: I naturalną głupotę, która przebija sztuczną inteligencję na każdym kroku. I dopóki, tylko dokończę tę myśl, dopóki nie będziemy mieli takiego rozwiązania, czyli sytuacji, w której można się odwołać do autorytetu ponadpartyjnego, uznawanego przez obie strony, to co konkretnie będzie zrobione z Trybunałem Konstytucyjnym będzie bez znaczenia, bo on i tak będzie niewiarygodny dla połowy Polski.
12: Mariusz Jałoszewski?
15: Tylko ja chcę dodać, że wtedy przy okrągłym stole nie było takiego problemu z sądownictwem, bo komuniści, bo Trybunał Konstytucyjny już istniał. Byli sędziowie wybrani w czasach PRL-u. Komuniści nie blokowali wejścia nowych sędziów. Tam nastąpiła naturalna wymiana sędziów, bo się kończyły kadencje. Nie było czegoś takiego jak teraz. Tak? To jest sytuacja nadzwyczajna i ona wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Komuniści nie blokowali wstępu do Trybunału nowych sędziów TK.
13: No bo jednak konsensus, bo ten konsensus, o którym Agnieszka wspomina Kostek, polega w jakimś sensie na tym, że ta strona komunistyczna wiedziała, że po prostu że tego już dalej nie uciągną i chcieli się jakby podzielić tym, jakby jak ciągnąć te...
12: I też był inny układ sił, bo dziś mamy 49 przeciw 49 mniej więcej, a wtedy mieliśmy 20 po komunistycznej stronie, ze 20 może optymistycznie po stronie Solidarności, no i 60%, które w ogóle już się wyłączyło, emigracja wewnętrzna. Więc też był zupełnie inny układ, inne presje.
13: Więc tutaj to warunek do kompromisu taki, że jakby jedni i drudzy wiedzą, że po prostu trzeba się dogadać, tutaj tego nie ma rzeczywiście. I tutaj to pytanie o to, co powinno się, jak doprowadzić do zmiany, do uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, to jak pytasz, co z tego ma zrozumieć Kowalski, to prawdopodobnie Kowalski po jakichś efektach będzie chciał się zorientować. To znaczy, czy Nawet nie tyle, coś, jak się zmieni.
12: Czyli jeżeli
13: jak
12: teraz
13: się,
12: jak szybko się, to, się uda, jak się to może przed
13: zmiany,
12: wyborami ludzie będą mieli wyrobiony pogląd.
13: Tylko co, jaki ten Trybunał Konstytucyjny będzie później? Już zapomnieliśmy, jak doszło do przejęcia telewizji publicznej. I raczej myślimy, raczej staramy się, oceniamy ją chyba źle, za to, co nadaje. Znaczy, i tutaj te uwagi może mi do tego. Do tego, czy jak spadają drony i włączymy telewizję, to czy ona rzeczywiście informuje, czy nie informuje?
12: I
13: czy jest
12: zaraz
13: dobra,
12: do
13: czy nie
12: dobra? Nawiążę po informacjach.
16: Autopromocja.
17: Kochamy sport.
18: Tak mocno, że chcemy więcej.
17: Żyjemy sportem.
18: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
17: Rozmawiamy o sporcie.
18: Tak, że i wy go pokochacie.
17: Jeszcze więcej sportu.
18: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
23: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
24: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
25: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
24: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
25: W końcu będę miał kieszonkowe.
24: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
26: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
28: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
29: Volkswagen.
30: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
31: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
32: Lidl, to się opłaca.
33: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
34: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
35: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
34: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
35: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
34: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
36: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
37: GWM. Go with more.
38: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
39: Mamy niskie ceny.
19: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosja zaatakowała Ukrainę od wczorajszego wieczora 93 dronami. 72 z nich udało się zestrzelić. Odnotowano trafienia w 13 miejscach, poinformowały ukraińskie siły zbrojne. W uderzeniach na obwód kijowski zostało rannych 5 osób, w tym 3 dzieci. Od 7 rano czasu polskiego trwa kolejny rosyjski nalot dronowy na Ukrainę. Polskie wojsko znowu poderwało samoloty, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Słowa Donalda Trumpa o tym, że wkrótce może nastąpić ogłoszenie lokalizacji amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, to dobra wiadomość dla naszego kraju, powiedział wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna w poranku TOK FM.
1: To się wpisuje w naszą strategię odstraszania Rosji. Już od czasu zimnej wojny panowało takie przekonanie i założenie, że im większa jest obecność konwencjonalna Stanów Zjednoczonych w którymkolwiek z krajów, czy to Niemcy, czy Korea, czy Japonia, tym większa jest pewność, że w przypadku konfliktu nuklearnego, jądrowego, Stany Zjednoczone pośpieszą z pomocą, czyli ten parasol nuklearny roztoczą.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump o postępach w sprawie utworzenia w Polsce bazy USA napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, wspominając o prezydencie Karolu Nawrockim i nazywając go swoim przyjacielem. Sejm wybierze dziś nowego wicemarszałka. Będzie to jednocześnie symboliczne starcie między Prawem i Sprawiedliwością, a grupą Mateusza Morawieckiego. PiS wystawia Marcina Ociepę, a Rozwój Plus Marcina Horałę. Sejm ma też głosować nad projektami ustaw o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o propozycje nowych przepisów przedstawione przez prezydenta, rząd oraz posłów. Za projekt wiodący uznano propozycję rządową. 4 osoby z zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie oraz 3 lekarzy usłyszało zarzuty dotyczące wyrządzenia tej placówce szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór oraz poręczenia majątkowe. Postępowanie dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane, jak również nieprawidłowości skutkujących naliczeniem kary umownej nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 4 na 5 ogłoszeń na Airbnb w Polsce pochodzi od gospodarzy, którzy wynajmują więcej niż jedno mieszkanie. Jesteśmy w europejskiej czołówce w komercjalizacji najmu krótkoterminowego. Polska ze wskaźnikiem 80% ustępuje jedynie Chorwacji. Dla porównania we Francji wskaźnik ten wynosi 48%, a w Szwecji tylko 35%. Informuje o tym Puls Biznesu. Nowe przepisy mogą to jednak zmienić, zauważa gazeta. Dzień z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i w późniejszych godzinach na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe są burze. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni.
36: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43 minuty po 8 w tej chwili i wracamy do rozmowy komentatorów, Agnieszka Wiśniewska, Mariusz Jałoszewski i Konstanty Gebert, którą przerwałem przed informacjami. Króciutko.
3: Tak, nie, no bo Agnieszko mówiłaś, że już dzisiaj nikt nie zwraca uwagi na to, jak została przejęta telewizja. No, trochę ludzie zwracają.
2: Prawica przypomina, wiesz?
3: Zwłaszcza ci, którym telewizja miała płacić, a nie płaci, bo jest w stanie likwidacji, nie ma pieniędzy, ale też nikt nie oczekuje od telewizji, że będzie bezstronna, niezawisła, obiektywna i orzekała o zgodności ustaw z konstytucją. Także tutaj ta analogia
2: ja
3: nie
2: oczekuję,
3: jest dobra.
2: Że telewizja będzie niezależna i obiektywna.
3: Naprawdę?
2: Nie, że będzie, ale nie oczekuję, że będzie orzekała.
3: No to przynajmniej tyle dobrego. Nie, ja nie sądzę, żeby można było może oczekiwać od medium, że będzie się starało być obiektywne.
2: No tak, tak.
3: Ale to nie, tutaj różnica jest fundamentalna.
2: Słuchajcie, no bardzo ważne wystąpienie pana premiera wczoraj w Sejmie. Chciałbym, chwilkę o tym wystąpieniu, ale też o kontekście porozmawiali. No kontekst, jaki jest, wiadomo, nasilające się rosyjskie ataki różnego rodzaju i na Polskę, i na inne kraje. Litwa, ostatnio Włosi zestrzeliwali drony, inny dron przeleciał i wylądował w Bałtyku. To też poświadczy o jakby szczelności obrony przeciwlotniczej. Pan premier jest w drodze, albo już jest w Ukrainie. Tego dokładnie nie wiemy.
3: I mamy nadzieję, że Rosjanie też nie wiedzą.
4: Chyba też czasem jest tak, że się informuje nawet na takim szczeblu. Znaczy trochę po to, żeby jednak powiedzieć Rosjanom, słuchajcie...
2: Ale jakby, to działało, wiesz? A czy działa?
4: Nie, jakby uważajcie, bo to będzie miało ogromne konsekwencje, jak akurat na ten pociąg spadnie coś bardzo
2: złego. No ale spadło na lokomotywę tuż obok ważnego pociągu, prawda? I konsekwencji żadnych, chociaż nie wiemy, bo już chciałem powiedzieć nie ma, ale nie wiemy, jaki wpływ na przykład na szybkość decyzji Trumpa o ogłoszeniu bazy w Polsce miały ostatnie wydarzenia w Europie i rozmowy z amerykańskimi wysłannikami na Kremlu. Nie wiem, jaki to miało wpływ, ale przypuszczam, że mogło mieć, bo Trump nie ma takiego zwyczaju, żeby w takich sprawach sprzedawać skórę tanio. Takie mam wrażenie. A sprzedał ją dość tanio, tę bazę. Więc chciałem was zapytać, no i jeszcze mamy ten kontekst alarmów i dzieci płaczących w czasie alarmów w szkołach
4: i też takiego Polski. I też tego, co widzimy, nadal nieprzygotowania, chociaż uważam, że znaczy, to jest ważne, że premier powiedział to, co powiedział. To jest oczywiście pewnie trudne. Wyobrażam sobie rzeczywiście, że od pewnego czasu już mamy taką sytuację, że za każdym razem, nie wiem, czy jak państwo wyśle te informatory dotyczące tego bezpieczeństwa, tego jak się przygotować, to może być odbierane, że straszą, czemu straszą, czy jak próbny alarm będzie, no to czemu straszymy, że to jest potrzebne, to jest jakby jak ćwiczenie. Musimy się przygotowywać. Miejmy nadzieję, nigdy nie będziemy musieli używać w praktyce, w takim ataku bezpośrednim tych wszystkich alarmów, schronów, rozwiązań, ale widzimy to, każda kolejna taka sytuacja zagrożenia właśnie, czy te alarmy, jak już mieliśmy jakiś czas temu, które tu SMS przyszedł, ale ktoś nie włączył, bo nie wiedział, bo dzwonił do kogoś, sprawdzi, czy na pewno ma włączyć, czy
2: Pompier
4: nie wyłączyć.
2: Zaspał, tak.
4: Dziś, teraz ta sytuacja, w której alarmy zostają włączone, ale nie bardzo też wiadomo, jak reagować, czy właśnie dzieci mają się schronić w szkole, czy dzieci
2: rodzice mają biec
4: po te dzieci i tak dalej. Ale każda taka sytuacja jest okazją do tego, żeby mówić, okej, to powinniśmy zrobić tak, a nie inaczej. To powinniśmy zrobić, jakby, żeby się uczyć i przygotowywać. I tutaj na przykład...
2: No też trzeba uczyć się bać, prawda? Bo strach może bardzo różnie na ludzi działać. Obezwładniająca na przykład. Ale żebyśmy nie dostawali stupor w takiej sytuacji, tylko przystępowali do działania.
4: To wyjaśniać i tutaj wspomniana wcześniej telewizja publiczna, uważam, że naprawdę ma ogromne też znaczenie. Znaczy media publiczne i ta publiczna informacja.
2: Wiarygodne media.
4: Wiarygodne. Znaczy ten odruch, że jak coś się dzieje, to zresztą mówi nam przewodnik, włącz te kanały i tam musi być informacja. Tam musi być informacja i wtedy też ta powtarzalność sprawia, że trochę inaczej odbieramy to, na przykład taką informację premiera, jaką wczoraj usłyszeliśmy w Sejmie. To nie jest jakaś pojedyncza, że nie wiadomo i co dalej, co to oznacza, bo to jest pytanie, ale co to oznacza? Znaczy, premier wie coś i informuje nas, ale co dokładnie, to też są klauzule, nie dowiemy się, znaczy mamy się bardzo bać, nie bać, mamy się przygotowywać.
2: Ale ja mam wrażenie, że dobrze wyważył to znaczy stworzył i jeszcze demonstrując ten wyjazd do Ukrainy, pokazał, że trzeba się bać,
4: Ale nie może nas to paraliżować.
2: Tak jest, dokładnie.
3: Znaczy dobrze, że premier wystąpił, bo od kilku dni mieliśmy różne sygnały o jakichś raportach CIA, spotkaniach w Waszyngtonie, w zaplanowanym spotkaniu szefa MON. Dobrze, premier wyszedł i trochę uchylił rąbka tajemnic, o czym rozmawiają służby i co jest klauzulowane, tak? No bo ludzie się zastanawiają, co się dzieje. No, patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie, co robi Putin i co się dzieje też w Zatoce Perskiej, następuje jakaś eskalacja przemocy na świecie, bo politycy nie rozmawiają, tylko rozwiązują problemy militarnie i można było sądzić, że Putin będzie próbował grać jeszcze teraz przez najbliższe miesiące eskalacją, że będzie chciał wykończyć Ukrainę logistycznie, czyli bombardować linie zaopatrzenia, linie kolejowe, stacje benzynowe, sklepy i zakłady energetyczne, żeby po prostu, krótko mówiąc, zagłodzić i zmrozić zimą
5: Ukraińców. I celowo tutaj Putin się nie cofa, bo liczy, że w przyszłym roku odwróci mu się kartę w Europie, bo jest szereg wyborów. Hiszpania, Francja, w Polsce. I liczy też, że zastraszy społeczeństwa zachodnie właśnie takimi prowokacjami i wojną hybrydową, że przestaniemy pomagać Ukraińcom, wybierzemy prawicowych, prorosyjskich polityków, którzy wstrzymają pomoc Ukrainie i wtedy Ukraina stanie i sama się podda i będzie mógł zająć całą Ukrainę, no, zwasalizować.
2: To nie musi być bardzo zła rachuba.
5: I być może, panie redaktorze, doprowadzi do tego, że wszyscy postawią na Europie wschodni krzyżyk, wycofają się, on odbuduje imperium z granic 89 roku, bo on pamięta, jak był wtedy w Berlinie wojskowym, co się działo i tęskni za to.
2: Był w Berlinie wojskowym za
5: tymi,
2: u siebie.
5: Tak, tak, granicami, za tymi granicami, jak Rosjanie wtedy musieli wracać, on to wszystko pamięta i on na to gra, że mu się karta odwróci w przyszłym roku.
2: No tak, też się tego wiele osób obawia, zwłaszcza, że jeszcze wybory połówkowe w Stanach, jak Trump się w tych wyborach umocni, na co nic nie wskazuje, ale to gdyby się umocnił, no to kostek kręci
3: Trump
2: głową.
3: Trump te wybory przegra, natomiast ważne jest to, co będzie po Trumpie. I tutaj taką zapowiedzią było wystąpienie J.D. Vance'a, wiceprezydenta, sprzed kilku dni, którym po pierwsze oświadczył, że amerykańska polityka na Bliskim Wschodzie nie może już być podporządkowana Izraelowi i stwierdził, że Trump jest pierwszym prezydentem, który się nie podporządkowuje, co jest dość zdumiewające.
2: Nie zgodne z naszymi odczuciami.
3: Jest to dość zdumiewające, ponieważ amerykańska polityka na Bliskim Wschodzie była częściowo zbieżna, częściowo rozbieżna z interesami Izraela i amerykańscy prezydenci się nie krępowali, żeby mówić Izraelowi, że go nie popierają, czy krytykują, czy potępiają. Natomiast z naszej perspektywy dużo ważniejsza jest druga połowa jego stwierdzenia. Podobnie amerykańska polityka w Europie nie może być podporządkowana interesom NATO. To jest bardzo ważne stwierdzenie z ust prawdopodobnego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, mianowicie, że istnieje jakiś interes NATO, który jest rozbieżny z interesem Stanów Zjednoczonych. A jako, że J.D. Vance uważa, że Amerykanie w ogóle powinni się wycofać ze świata, to jest dla nas bardzo szybki sygnał alarmowy.
2: Zwłaszcza, że jeżeli Trump przegra te wybory połówkowe i zmieni się skład Senatu i Izby Reprezentantów na korzyść demokratów, to ruszy kwestia impeachmentu.
3: No jeżeli się uda, to J.D. Vance będzie prezydentem.
2: Właśnie, tak? J.D. Vance może być za rok prezydentem, tak, z wszystkimi konsekwencjami, które opisał Kostek. Więc to, że naprawdę sytuacja nie jest tak, ja wcale nie wiem, czy życzyć tym demokratom zwycięstwa teraz, bo jeżeli ceną będzie prezydentura Vance'a, no to jest, mamy kłopot.
3: Natomiast Agnieszka bardzo trafnie porównała naszą sytuację, kiedy słuchamy wystąpienia pana premiera i sytuację dzieci w szkole, kiedy jest próba alarmu, bo to, co w obu tych sytuacjach jest kluczowe i niekoniecznie zostaje osiągnięte, to jest to, żeby uczestnicy nabrali przekonania, że ktoś wie, o co chodzi, posiada wiedzę, kompetencje i zachowuje się sensownie. Innymi słowy, dzieci nie będą płakać, jeżeli nauczycielka ich przekona, że jest w stanie zadbać o ich bezpieczeństwo, że wie, co robić, ona ich teraz tego uczy.
2: No ale podobnie tego też trzeba nauczycieli nauczyć.
3: Otóż to podobnie obywatele będą się czuli bezpieczniej, nawet jeżeli premier nie ujawni wszystkiego, co wie, no przecież nie może, ale ujawni na tyle, żebyśmy nabrali przekonania, że kierują nami ludzie kompetentni, poinformowani i zorganizowani. Tymczasem kolejne wymiany uszczypliwości między premierem a prezydentem na temat oddawania bądź nie ani guzika, no tutaj nie nastrajają optymistycznie.
5: Dorzucę tylko jedno zdanie w tym kontekście, co mówi redaktor, że Litwini nawet już teraz rozmawiają publicznie o planach ewakuacji. Jednym ze sposobów na ewakuację jest ewakuacja obywateli do Polski. Tam się mówi o tym głośno, tak? Nie ma strachu. Zresztą w krajach skandynawskich też częściej czy wcześniej przygotowano różne plany, o których informowano obywateli. Myślę, że u nas też powinno się o tym otwarcie mówić, nie w kategoriach straszenia, tylko przygotowania.
2: Uświadomił mi, że jeżeli Putinowi uda się destrukcja infrastruktury ukraińskiej, to kolejna wielka fala uchodźców, której spodziewaliśmy się 2 lata temu, prawdę mówiąc, były wtedy takie raporty, że to będzie, to ona rzeczywiście nas czeka i bardzo jestem ciekaw, jak
3: do
2: Polska
3: Polski
2: to dźwignie.
3: Wrogiej tym uchodźcom, tak?
2: No wiesz co, mów za siebie. Ja nie jestem Polską wrogą tym uchodźcom.
4: Ale jest taka część.
2: Nie polskiej Polski.
4: A w przyszłym roku przy wyborach ruskiej możemy, bo ona się będzie chciała policzyć.
2: No tak, ale mam wrażenie, że w tej sytuacji będzie jej trochę trudno. Jestem też zadowolony bardzo, że pan premier wyraźnie to powiedział.
5: Już się liczy, bo Korwin-Mikke jest w Moskwie teraz właśnie, kiedy my tu rozmawiamy.
2: Pozdrawiamy pana Janusza, panie Januszu.
3: Niech pan tam
2: proszę
3: zostanie.
2: Przesyłać pocztówki z Moskwy jak najczęściej
3: zostanie.
2: I jak najdłużej. Teraz jest 8:56, więc musimy kończyć. Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gebert i Mariusz Jałoszewski byli z nami. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Brądzyńska. Bardzo wszystkim dziękuję. O 9:00 informacje po nich program Owczarek, na który zaprosi za chwilę Cezary Łasiczka. No cóż, jeżeli się boicie, to po prostu słuchajcie TOK FM. Jak coś się dzieje albo jak się nie dzieje, dowiecie się, która z tych wersji jest prawdziwa. Do usłyszenia.
6: A no właśnie, jeżeli się boicie, to słuchajcie TOK FM, bo czego się jeszcze boimy? Boimy się islamu. Najnowszy tygodnik The Economist ma na okładce meczet wciśnięty między szeregowce angielskiego miasteczka i tytuł Islam w Europie. Prawda i kłamstwa. Więc jeżeli boją się państwo islamu, to proszę posłuchać, porozmawiamy o tym, czym islam różni się od islamu radykalnego i czego boją się Europejczycy i czy mają do tego powody, to wszystko między innymi w programie Owczarek zaraz po informacjach.
36: Autopromocja.
8: W sobotnim poranku TOK FM. Tej jesieni czeka nas Festiwal Lalek, ale czy historie Prusa nadal są aktualne? Zapytam też o eskalację wojny hybrydowej i o to, jak możemy się na nią przygotować. Wybory w Rosji trwają, ale my już znamy ich wynik. Porozmawiamy o tym, czego nie wiemy i co ukrywa reżim Putina. Zapraszam od 7 do 9 w sobotę. Aleksandra Karasińska.
36: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
36: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
11: Stokrotka.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Tu nie ma pola do dyskusji. Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego i powinien zostać zaprzysiężony, mówi w TOK FM Adam Bodnar. Ping-pong między premierem a prezydentem, tym razem o podatek od zysków firm paliwowych. Władze Polonii Warszawa piszą list do władz stolicy w sprawie budowy nowego stadionu. Minuta po dziewiątej, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sejm podjął decyzję i nie ma co dalej dyskutować. Prezydent powinien zorganizować uroczystość zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mówił w poranku TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jeśli do tego nie dojdzie, Berek, zdaniem Bodnara, prawdopodobnie postąpi, podobnie jak wybranych wcześniej czworo sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania, czyli złoży ślubowanie w Sejmie. Wtedy 8 sędziów powołanych w ostatnim czasie będzie dążyło do zwołania Zgromadzenia Ogólnego, ale osób, które nie zgadzają się z tym, jak prezes Trybunału Bogdan Święczkowski kieruje tą instytucją, może być więcej. Jak przypomina Bodnar, w świętowaniu 40-lecia istnienia Trybunału w Krajowej Radzie Sądownictwa, a więc w wydarzeniu alternatywnym wobec tego, które miało miejsce w samym Trybunale, brał udział sędzia Jakub Stelina.
10: To wskazuje, że jednak być może to przewodnictwo Święczkowskiego i to, co się dzieje w Trybunale, nie odpowiada jakiejś wizji państwowości ze strony pana Steliny. Jak Święczkowski odpowiadał na potrzebowanie polityczne PiSu, to jeden z sędziów składał zdania odrębne, sędzia Wojciechowski. Także zobaczymy, jak się to rozwinie.
9: A przed Trybunałem Konstytucyjnym rozrasta się miasteczko namiotowe środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością, które deklarują, że chcą bronić instytucji przed przejęciem jej przez sędziów, których prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania. Sejm po raz drugi przyjmie dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ten sposób rząd chce sfinansować kolejną odsłonę programu obniżek cen na stacjach benzynowych, ale prezydent Karol Nawrocki już zapowiada, że nie podpisze rządowej ustawy. Szef jego gabinetu Paweł Szefernaker twierdzi, że skoro ustawa jest taka sama jak poprzednia, której prezydent nie podpisał, a którą skierował do Trybunału Konstytucyjnego, to decyzja w tym przypadku będzie taka sama. Maciej Kluczka.
11: Tyle, że skierowanie ustawy do sparaliżowanego obecnie Trybunału to jak zawetowanie ustawy. Dlatego rząd przygotował drugą, ale według prezydenckiego ministra Pawła Szefernakera jest w niej niekonstytucyjna zasada działania prawa wstecz, bo nakłada podatek od zysków z kilku ostatnich miesięcy.
12: Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
11: Firmy paliwowe zarabiają na kryzysie wywołanym przez wojnę USA w Iranie, przypomina premier Donald Tusk.
13: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Takie, o jakich nikt nie śnił w najgorszych snach.
11: Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezydent nie podpisze ustawy rządowej, ale jednocześnie szybko skieruje do Sejmu swój projekt. Taki scenariusz przypomina jednak dobrze już znany ping-pong między rządem a prezydentem w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: Dziś ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowy będą dotyczyć eskalacji ze strony Rosji, która w ostatnich dniach atakuje zachodnią Ukrainę, w tym regiony blisko ukraińsko-polskiej granicy. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
9: A w tym momencie w polskiej przestrzeni powietrznej znowu operują samoloty, to w związku z kolejnymi atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Kampania przed wyborami na prezydenta w Krakowie wkracza na ostatnią prostą. Pierwsza tura głosowania 27 września. Według sondaży faworytem jest bezpartyjny Łukasz Gibała, na którego chce głosować blisko 35% badanych. Gibała może próbować zdobyć wyborców kandydata Konfederacji, który nie zdobył wymaganej liczby podpisów i nie wystartuje, mówiła w TOK FM politolożka Agata Kępa.
15: Myślę, że tutaj najbardziej będzie celował w tych wyborców Boheńczaka, co też może być zgodne z jego skrętem w prawo w ostatnich 2 latach, bo przecież wcześniej był uznawany za bardziej progresywnego, lewicowego kandydata. Teraz zdecydowanie widzimy, że ma większą zdolność wchodzenia w koalicję z partiami bardziej prawicowymi.
9: Na drugim miejscu w sondażu plasuje się reprezentująca Koalicję Obywatelską i popierana przez PSL Monika Piątkowska z wynikiem ponad 20%. Czas działać, piszą w liście do prezydenta Warszawy władze Polonii Warszawy. Po tym jak partnerstwo publiczno-prywatne okazało się fiaskiem, budowa nowej siedziby klubu stanęła pod znakiem zapytania. Prezydent stolicy zapewnia, że inwestycja powstanie, przy czym władze Polonii mają swoją wizję i chcą stadionu z rozsuwanym dachem, tak by był obiektem wielofunkcyjnym. Napisały w tej sprawie 24-stronicowy list do władz miasta.
16: Od mniej więcej 20 lat kibicom czarnych koszul były składane obietnice.
17: Nie rezygnuję z tej inwestycji ani na krok.
16: Nowa, złożona przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, pojawiła się po tym, jak żaden z oferentów nie przystąpił do partnerstwa publiczno-prywatnego.
17: Warto było tę drogę sprawdzić, bo dawała szansę przeniesienia ryzyka budowy i utrzymania na partnera prywatnego.
18: Warszawa nie potrafi realizować dużych inwestycji, to jest po prostu fakt.
16: Odpowiada Tomasz Herbich z PiS.
18: No to stwarza uzasadnione podejrzenie, że ten stadion może po prostu nie powstać.
16: Pozwolenie na budowę wygasa w listopadzie przyszłego roku. Władze klubu chcą powołania spółki celowej, która przejęłaby inwestycje i zarządzanie przyszłymi obiektami. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: A oprócz nowego stadionu przy Konwiktorskiej ma powstać hala, centrum sportu oraz parking podziemny. Prezydent Warszawy decyzję ma ogłosić w ciągu 2 tygodni. Sporo chmur dzisiaj, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze, od 19 do 22 stopni pokażą termometry.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pani profesor Agata Skowron-Nalborczyk, Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Kultur Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor.
20: Dzień dobry.
19: Tygodnik The Economist na okładce pisze o islamie w Europie. Prawda i kłamstwa. I teza jest taka, że islam nie jest zagrożeniem. To, co jest zagrożeniem dla Europy, to jest strach przed islamem, albo tak zwany islamizm, czyli pewnie powiedzielibyśmy islam radykalny, czy ekstremizm islamski, czy to jest taka wygodna formuła, która pozwala liberalnemu czytelnikowi mieć czyste sumienie wobec obu stron? Czy pani się pod tą tezą podpisuje, którą przedstawia w kilku artykułach tygodnik The Economist?
20: Na pewno tutaj jest dużo racji, ponieważ są muzułmanie przecież w Europie, którzy żyją w tych państwach, które są opisywane, bo my nie mówimy tutaj o muzułmanach, którzy są autochtonami, prawda? Którzy żyją w Bośni, w Albanii, w Polsce czy w Rosji, tak? O pochodzeniu, czyli o takim zapleczu imigranckim. No i oni po prostu żyją i wyznają islam mniej gorliwie lub bardziej gorliwie, bo to też jest jeszcze tutaj taki problem, o którym się mówi w badaniach nad islamem w Europie, że jest właśnie taki problem, że niektórzy muzułmanie są zaliczani, znaczy są zaliczani jak i muzułmanie, a na przykład oni się ateizują, tak? I oni są niezbyt praktykujący, niezbyt wierzący, no ale świętują święta muzułmańskie, no bo w takiej religii zostali wychowani. No więc to jest po prostu, że no prowadzą normalne życie, integrują się i o nich po prostu się nie słyszy. Tak jak ten artykuł wskazuje, to już w tej chwili jest 6% ludności Europy Ciekawa jestem, czy oni liczyli z Rosją, czy bez Rosji, bo to też jest ciekawe, ponieważ miastem najbardziej muzułmańskim jest Moskwa, która ma oficjalnie 2 miliony mieszkańców wyznania muzułmańskiego. No więc rzeczywiście tak jest, że wyznawcy islamu są bardzo często tak jak inni ludzie i jak też artykuł wspomina, kiedy przybywają jako imigranci, to pierwsze dwa pokolenia mają więcej dzieci, co rzeczywiście bywa uważane za zagrożenie, ale potem, szczególnie właśnie kiedy kobiety, bo kobiety młode bardzo chętnie się kształcą, to one po prostu przejmują też wzorce europejskie, no bo nie czarujmy się, nasz sposób życia jest przyjemny. No i już dzietność w tych kolejnych pokoleniach już spada i wyrównuje się do poziomu europejskiego. No natomiast jeśli chodzi o ten islamizm, to rzeczywiście bywa to problematyczne i nawet jeśli... Tak, bo pan redaktor chciał coś powiedzieć.
19: Tak, nie, bo islamizm, mówi pani, bywa problematyczny i pewnie należałoby zadać pytanie, gdzie przebiega granica, jak odróżnić islam od islamizmu, bo to w teorii wydaje się proste, ale gdzie się kończy konserwatywny wierny, a zaczyna wierny, nie wiem, radykalny, ekstremistyczny, kto tę granicę ustala?
20: Znaczy to jest tak, jeżeli ktoś jest bardzo konserwatywny i po prostu sobie praktykuje tę swoją religię w sposób konserwatywny, prawda, no to właściwie nie jest to problem. To powiedzmy, natomiast kiedy, i tu zaczyna się islamizm, kiedy ten konserwatywny wierny wpada na pomysł, że on by narzucił swój sposób praktykowania islamu i swój sposób myślenia o islamie innym muzułmanom, to tu zaczyna się islamizm. Bo nie musi to być oczywiście, tak jak też czytamy w artykule, robione przemocą, prawda? To może być na przykład przez wykorzystanie demokratycznych instrumentów, tak? Wtedy, kiedy po prostu w danym miejscu jakaś grupa przejmuje władzę, wchodzi do jakiegoś lokalnego samorządu, no i próbuje narzucać swoją wersję islamu, bo musimy też pamiętać, że w islamie nie ma urzędu nauczycielskiego, który, tak jak na przykład Kongregacja Nauki Wiary, który by powiedział, ta interpretacja jest prawdziwa, ta interpretacja nie jest prawdziwa, tak? Odtąd zaczyna się herezja. Nie, po prostu jest tak, że w islamie każdy ma prawo interpretować i każda nie ma takiego urzędu, który powiedział, że ta interpretacja jest niewłaściwa. Więc mogą się zdarzyć takie grupy, które będą chciały narzucać swoją interpretację innym, czy przejmując szkołę, prawda, czy przejmując lokalny samorząd.
19: Krytycy zwracają uwagę, ten wątek też się pojawia w tym artykule, że ponad połowa brytyjskich muzułmanów na przykład uważa związki jednopłciowe za moralnie złe. No ale gdyby spojrzeć na prawą stronę...
20: Że są dopuszczalne, tak.
19: No właśnie, ale z drugiej strony też autorzy piszą, że proszę sobie wybrać dowolną religię albo prawą stronę sceny politycznej. Mamy podobne poglądy, tak? Nie trzeba być... konserwatywnym muzułmaninem, można być też konserwatywnym chrześcijaninem, żeby mieć podobne poglądy.
20: Dokładnie, prawda? Więc to też trzeba popatrzeć jakby tak z lotu ptaka i porównać konserwatywnych wyznawców jednej religii, konserwatywnych wyznawców drugiej religii. Także tutaj... Tutaj też w tym takim właśnie tych pytań o brytyjskich muzułmanów na przykład, czy szaria powinna być częścią brytyjskiego prawa, no to tutaj jest pokazane 30%, że jest, ale trzeba wiedzieć, co to jest ta szaria, tak? Że szariat to jest sposób także praktykowania religii, bo szariat reguluje także relacje człowieka z Bogiem, więc to zależy, co ten odpowiadający no to pytanie miał na myśli, tak? Bo są może tacy katolicy w Polsce, którzy by chcieli, żeby prawo kanoniczne, kościelne też żeby
19: była aborcja była nielegalna na przykład.
20: No,
19: o, jest. A, sorry.
20: No, jest właśnie. No tak, ale na przykład były takie, żeby zakazać rozwodów, nie? Żeby rozwody były zakazane w prawie cywilnym. No to są takie ruchy i są tacy, którzy by chcieli.
19: Co by posłowie pewnej partii zrobili wtedy?
20: No właśnie. No.
19: Pani profesor. No pewnie
20: by dostali unieważnienie. Małżeństwo.
19: Nie ma unieważnienia. Stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa.
20: Stwierdzenie nieważności, tak.
19: Oczywiście Zjednoczone Królestwo jest tutaj bohaterem tego wydania, chociaż patrzymy też na całą Europę. Tam jest tak, w Wielkiej Brytanii mamy ciekawy kazus, bo z jednej strony integracja, a z drugiej strony segregacja niejako jednocześnie występują. Jeżeli spojrzymy na przykład na dzieci migrantów, którzy przybyli z Bangladeszu, to okazuje się, że częściej idą na studia niż biali Brytyjczycy. Ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy na Anglię i Walię, to liczba dzielnic, w których muzułmanie stanowią ponad 70% mieszkańców, wzrosła w ciągu ostatnich 25 lat z 66 do 237. Także mamy jednocześnie zachodzące dwa, wydawałoby się, sprzeczne ze sobą procesy, integracja i segregacja.
20: No tak, to jest coś takiego, że widać przez to skupienie, jak muzułmanie byli sprowadzani, do czego byli sprowadzani, tak? Tutaj na takiej mapie też mamy miasta takie jak Bradford, Manchester, Birmingham, no i oczywiście Londyn, tak? To są ośrodki przemysłowe, ośrodki miejskie i Wielka Brytania sprowadzała do pracy osoby, nawet z jednej wioski i osiedlała je przy jednej fabryce, znaczy sprowadzała do pracy w jednej fabryce. Oni po prostu odtwarzali nieco struktury, które mieli tam na miejscu w Pakistanie czy w Bangladeszu. Nie następowało za bardzo takie mieszanie. No i też są skupieni właśnie w miastach, kiedy się wyjeżdża poza miasta, tak jak na przykład poza Birmingham czy poza Leicester,

0: Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski. Bardzo ciekawy temat najnowszego tygodnika The Economist. Islam w Europie, takie chłodne spojrzenie na liczby i fakty. Wracamy po informacjach.
1: Autopromocja.
2: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery. Różne rodzaje. 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 9.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Samoloty polskiego wojska wróciły do baz, zostały poderwane w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na Ukrainę. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze, informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Amerykańska baza wojskowa w Polsce, coraz bliżej. Prezydent Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia u nas bazy. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja. Jednocześnie Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, podał portal stacji NBC News. USA miałyby wycofać 25 tysięcy żołnierzy oraz samoloty, okręty i sprzęt, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. PiS nie wyklucza poparcia rządowego projektu, a prezydent Karol Nawrocki szykuje swój projekt. Sejm po ekspresowych pracach ma dziś przyjąć ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze, które przeznaczy na kolejną odsłonę programu CPN, czyli obniżek cen na stacjach benzynowych. Ustawa jest niekonstytucyjna, mówi PiS, który mimo to jest skłonny ją poprzeć, jeśli w ustawie pojawi się poprawka zakładająca, że wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków w całości pójdą na CPN. Poseł Zbigniew Kuźmiuk.
13: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy

0: Zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję i zagłosować za tą ustawą.
1: Za to prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu tożsamą ustawę rządową bez podpisów wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach. Komentuje minister finansów Andrzej Domański.
2: To jest oczywiście projekt bardzo niebezpieczny, który może się skończyć tym, do czego doprowadził pan Obajtek w czasie, kiedy nie było wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy ceny ropy zachowywały się stabilnie. Obajtkowi udało się doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
1: Dlatego minister ma nadzieję, że prezydent jednak podpisze rządową ustawę. Czytanie dla przyjemności, niezależnie od tego, czy klasycznego dzieła, czy współczesnego komiksu, korzystnie wpływa na mózg, informuje czasopismo Psychological Medicine, wydawane na Uniwersytecie Cambridge. Regularne czerpanie przyjemności z lektury poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne oraz zmniejsza ryzyko demencji. To z przyjemnością jeszcze przeczytam Państwu prognozę pogody. Dzień z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i w późniejszych godzinach na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. To jeszcze jedna przyjemna wiadomość o poranku. Cała mapa smogowa świeci na zielono. Wszędzie jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Tygodnik The Economist w najnowszym wydaniu patrzy chłodno na islam w Europie, prezentuje dane dotyczące liczby muzułmanów w Europie, ale także tego, co się dzieje w drugim, w trzecim pokoleniu, na przykład jeżeli chodzi o edukację, czy też radykalizację, na liczbę miejscowości w Europie, w które mają, może miejscowości albo okręgów, które mają przeważającą islam przeważa jako religia mieszkańców. Pani profesor Agata Skowron-Nalborczyk z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego jest gościem dzisiejszego programu Owczarek. Pamięta pani, chyba lat temu 20 był taki leksykon dla dziennikarzy: nie bój się islamu.
5: No był, tak. Zrobiłyśmy go z Agatą Marek, tak, i Towarzystwem Wieś.
4: I gdyby
5: nawet
4: pani
5: wygraliśmy
4: miała
5: nagrodę Unii Prasy Katolickiej, pamiętam, tak, za wkład w dialog międzyreligijny.
4: I po 20 latach zaktualizowałaby pani ten przewodnik, leksykon? Czy coś się zmieniło?
5: No na pewno tam dane się zmieniły, liczbowe, bo myśmy tam...
4: Jeżeli chodzi o nasze myślenie o islamie, jeżeli chodzi o nasze myślenie o islamie, no bo na przykład The Economist twierdzi, że właściwie cenne za tak zwany islamizm, czyli nie wiem, islam ekstremistyczny czy radykalny, to płacą przede wszystkim inni muzułmanie, tak? Czyli na przykład kobiety, które są kierowane do rad szariatu, osoby nieheteronormatywne, sekularni liberałowie i tak dalej, i tak dalej.
5: Znaczy płacą to jakby w dwóch wymiarach. Po pierwsze, to jest coś takiego, że to też wspomina ten artykuł, że bardzo często jest tak, że islamizm jest utożsamiany z islamem i że na przykład lokalne rządy, samorządy nie podejmują pewnych decyzji, nie ukrócają pewnych praktyk, bo nie chcą zrazić sobie wszystkich muzułmanów, a tymczasem ci inni muzułmanie, niezaangażowani w to wydarzenie czy w ten ruch, oni sami są przeciwko temu, co ten islamizm proponuje. I sami są rozczarowani tym, że władze nic nie robią, bo myślą, że urażą wszystkich muzułmanów. A tymczasem no nie wszyscy muzułmanie są konserwatywni i tacy właśnie próbujący narzucić tę konserwatywną wizję. Czyli to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że po prostu kiedy te wszystkie prawicowe ruchy, no na przykład właśnie mówią o tym, co naprawdę się wydarza, to też tym są utożsamiani wszyscy inni muzułmanie i też jakby na nich się patrzy w ten sposób, tak? Czyli mówi się, o, już jest ich tyle, to teraz będą stanowić zagrożenie, bo wszyscy chcą narzucić szariat, bo wszyscy chcą wprowadzić szariat do prawa brytyjskiego, żeby on funkcjonował. Wszyscy chcą zasłaniania kobiet. A tak nie jest, bo wśród muzułmanów też są, tak jak wśród wyznawców wszystkich innych religii, są też tacy, którzy są no tacy letni, tak? Oni po prostu sobie tam ortodoksyjnie swoją wiarę wyznają, a niekoniecznie muszą być bardzo konserwatywni. Są też otwarci, tak? I po prostu jest też taki pogląd, że wszyscy muzułmanie są bardzo religijni i wszyscy zachowują dokładnie swoją wiarę. Natomiast jak badania pokazują, to na przykład Turków w Niemczech, to jest tak, że 60% Turków w Niemczech pije piwo, a 40% Turków w Niemczech je wieprzowinę. No więc tutaj widać, że też jakby przebywanie w środowisku europejskim, świeckim też powoduje zaświadczenie. Te dzieci też chodzą do tych samych szkół i po prostu też przesiąkają takimi podobnymi wartościami co dzieci europejskie, tak? Także to jest...
4: A która ze strategii działa? Bo Europa próbuje różnych strategii, jeżeli chodzi, jak sądzę, jeżeli chodzi o ochronę przed tym ekstremistycznym islamem. Na przykład Hamburg zawarł kilka lat temu umowę z gminami muzułmańskimi i wprowadził taką strategię prewencji. Francja zakazuje organizacji symboli religijnych. W Holandii znowu sąd przyznał rację szkole muzułmańskiej przeciwko oskarżeniom służb. Pani też pewnie przyglądała się tej austriackiej ustawie o islamie sprzed 10 lat. I z tak. tych modeli, które są prowadzone, który działa, który nie działa? Umowa, kontrola, zakaz?
5: Bardzo dobrze działa coś takiego, co pozwala młodym muzułmanom poznawać swoją wiarę w warunkach szkoły publicznej na przykład. W Niemczech mam, tak jak jest w Austrii, w Niemczech mamy teologię muzułmańską na uniwersytetach niemieckich, gdzie szkoleni są nauczyciele religii, ale też nowi imamowie. Podobnie jest na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jest tam specjalna taka instytucja, która szkoli przyszłych imamów. Właśnie w związku z tą ustawą, o której pan redaktor wspomniał, bo imamowie w Austrii od tej ustawy muszą mieć wykształcenie lokalne. I wtedy, kiedy oni są szkoleni na miejscu, kiedy oni są szkoleni w lokalnym języku, no to też to szkolenie i ta edukacja ma takie zabarwienie europejskie. Ja pamiętam kiedyś właśnie taki teolog muzułmański mówił o cierpieniu i zaczął swój wykład od cytatu z Leibnica. Prawda? No bo właśnie to jest ta akulturacja. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest bardzo często tak, i to też mi opowiadali tamtejsi muzułmanie, że po prostu no, ta młodzież właśnie, która nie ma edukacji, nie wynosi jej z domu, szuka, no i teraz szuka w internecie, szuka na Facebooku i napotyka takie różne strony, bo one właśnie islamistyczne, tak powiedzmy, tak, czy związane z islamizmem, właśnie dlatego, że one są dobrze zrobione, one są krzykliwe i one przyciągają uwagę. Jest dużo mniej takich właśnie miejsc, które by raczej właśnie, tak jak na przykład jest taka grupa na Facebooku Muslims for Progressive Values, one są trochę mniej słyszalne, tak? Jakby trochę mniej dbają o to, żeby trafić do młodych ludzi. Także bardzo ważna jest edukacja, ważne jest to, jaki imam naucza i też w jakim języku, żeby też no, można było posłuchać, co on tam mówi, jakie ma wykształcenie, tak? Czy on przyjechał właśnie z kraju muzułmańskiego i nie bardzo, prawda, kojarzy, jakie są realia na miejscu i w ten sposób troszkę odtrąca tę młodzież.
4: Polska na koniec. Muzułmanie to u nas chyba ułamek procenta, a Tatarzy żyją tutaj od stuleci. A wydaje się, że strach przed islamem jest porównywalny z państwami, w których muzułmanie stanowią kilka procent ludności. Skąd się bierze ta islamofobia bez muzułmanów w naszym kraju?
5: To jest właśnie też ciekawe, bo na Facebooku taka grupa Stop Islamizacji Polski ma więcej zwolenników niż jest muzułmanów w Polsce. To jest taka ciekawostka. No to jest rzeczywiście tak, że my i Węgrzy jesteśmy takimi państwami, w których ludność najbardziej przeszacowuje liczbę muzułmanów. Ja robiłam takie zadania dla moich studentów i oni na przykład mówili, że w Polsce jest 2 miliony muzułmanów, że jest 10% muzułmanów, 15%, 20%. W ogóle te liczby są jakby wzięte z sufitu i w ogóle nie korelują z tym, co jakby nawet można obejrzeć na ulicy, tak, gdzie są te meczety, tak, prawda, jeżeli by ta liczba była tak duża. Także no właśnie, skąd się bierze ta, no to z mediów się bierze. I to właśnie też był ten, podstawa tego projektu Nie bój się islamu, bo on był skierowany do dziennikarzy. I niestety też mamy słabą wiedzę o islamie wśród księży i bardzo często jest tak, że na kazaniach też pojawiają się wątki islamofobiczne, a poza mediami, poza nauką w szkole, gdzie te podręczniki nasze też nie są zbyt dobrze przygotowane do tego, żeby pokazywać prawdziwy obraz islamu, no to właśnie na przykład są kazania w kościele. Także no tutaj różnego rodzaju miejsca przyczyniają się do właśnie, bo to jest takie proste, nie? Przejmujemy po prostu dyskurs zachodni, nie patrząc na to, co w Polsce było przez wieki.
4: No, jasne, pełna zgoda. No, pytanie, czy jakie są narzędzia, żeby te lęki osłabły, bo nie wiem, czy się da je wyeliminować zupełnie.
5: Znaczy, no tak, byłoby dobrze, politycy ponieważ...
4: Tak, politycy świetnie to odczytują. Tak, i wykorzystują.
5: A potem niestety jest tak, że na przykład taki muzułmanin, który po prostu jest... normalnie idzie ścieżką edukacyjną. To są taki przykład mam z Francji. I na przykład jako jedyny był w szkole średniej, już doszedł do szkoły średniej, spotykał się z bardzo dużą niechęcią grupy w klasie, którzy traktowali go właśnie i jakby narzucali na niego ten obraz islamu, który jest z mediów. I on po prostu w ten sposób się zradykalizował, że spotykał się właśnie z niechęcią, taką trochę za niewinność. No i zresztą potem właśnie był w takiej siatce, która była związana z islamizmem i planowali pewien atak. No i potem poszedł do więzienia, a w tym więzieniu no właśnie dużo bardziej się też zradykalizował właśnie przez to, że muzułmanów traktowano w więzieniu gorzej.
4: Czyli trochę taka samo napędzająca się przepowiednia, czyli ten lęk sprawia, że część muzułmanów staje się islamistami i powraca już jako emanacja tego lęku, który...
5: Tak jest. No,
4: to przedziwne to wszystko. Pani profesor, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Słuchaczki nasze i naszych słuchaczy odsyłam do najnowszego tygodnika The Economist, który temu tematowi się przygląda. Znajdą tam państwo jeszcze więcej różnych aspektów dotyczących tego, jaka jest rzeczywistość islamu w Europie. Gościem programu Owczarek była pani profesor Agata Skowron-Nalborczyk z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
5: Dziękuję.
4: Informacje TOK FM już za kilka minut o 9:40. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski.
6: Dzień dobry.
4: Co dzisiaj w programie? No,
6: chyba nie będę oryginalny, ale jednak ceny paliw i innych surowców są istotne i myślę sobie, że tak na koniec tygodnia, przed kolejnym tygodniem, warto zajrzeć na te rynki i sprawdzić, co będzie, czego nie będzie i po ile będzie. Przekonałem cię, że warto zostać z EKG?
4: Słuchaj, tak, bo chcę dowiedzieć się, czy diesel spadnie poniżej 8,99.
6: No to zostań, to zostań z magazynem EKG.
4: Zostaję z magazynem EKG, magazyn EKG i Maciej Głogowski po informacjach o 9:40.
3: Autopromocja.
7: Kanapka, owoce, jogurt...
8: A może lepiej rogalik, orzechy, marchewka?
7: Skomponować śniadaniówkę marzeń to szkoła wyższa.
8: Zwłaszcza gdy marzenia dzieci i rodziców rozjeżdżają się.
7: O jedzeniu w szkołach i przedszkolach porozmawiamy w czasie rodziców w sobotę o 13:00.
8: Ula Malko,
7: Krzysztof Horwat.
3: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
24: Castorama!
25: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
24: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
27: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 9.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ceny ropy w USA spadają. Inwestorzy liczą na szybkie wznowienie dostaw surowca z Arabii Saudyjskiej mimo trwających walk Rijadu z rebeliantami Huti, a rurociąg Petroline powinien zostać uruchomiony w ciągu kilkunastu dni, poinformował minister energii Miłosz Motyka, powołując się na rozmowę z przedstawicielami administracji Arabii Saudyjskiej. Zapewnił, że Polska posiada odpowiednie rezerwy strategiczne ropy. Sygnały są ostrożnie optymistyczne, powiedział Motyka w TVP Info. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z ministrem obrony narodowej, dowództwem sztabu generalnego oraz przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród tematów rozmów m.in. wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych.
28: Oczywiście bieżąca sytuacja bezpieczeństwa, zagrożenie dla państw NATO wynikające z agresji Rosji, już nie tylko na Ukrainę, ale tak naprawdę hybrydowej agresji na NATO. Będzie przedmiotem tego spotkania.
1: Szef MONU w przyszłym tygodniu poleci do USA. W Waszyngtonie ma rozmawiać z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Pete'em Hegsethem. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050 po rezygnacji Pawła Śliza. Partia podkreśla, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów. Śliz powiedział natomiast, że to działanie strategiczne, takie jakie było od dawna zaplanowane, gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii. Naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, napisał w sieci Paweł Śliz. W Rosji rozpoczną się pierwsze wybory do Dumy Państwowej od czasu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie zostanie przeprowadzone również na obszarach Ukrainy zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Choć konflikt z Ukrainą coraz mocniej daje się we znaki Rosjanom, rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę, bo większość sprzeciwiających się wojnie kandydatów nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Sąd Najwyższy wykluczył też z wyborów partię Jabłoko, ostatnie aktywne ugrupowanie spośród zarejestrowanych oficjalnie partii opozycyjnych w Rosji. Co czwarta firma z branży IT planuje zatrudnienia. Ponad połowa nie chce jednak wprowadzać zmian kadrowych. Tak wynika z badania Manpower Group. Zatrudnienia w IT wyhamowują, podczas gdy cała polska gospodarka przyspiesza. W tej branży najczęściej poszukiwani są specjaliści od cyberbezpieczeństwa i rozwiązań w chmurze. Osoby potrafiące realnie wykorzystywać w pracy sztuczną inteligencję oraz wdrażać rozwiązania oparte na dużych modelach językowych. Sporo chmur dzisiaj, na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Od 19 do 22 stopni pokażą termometry. Miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie kraju będzie około 17.
0: Reklama.
2: Dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój gościmy Edytę Tararuj, dyrektorkę Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Podczas wyjazdów to bezpieczeństwo tworzy prawdziwy luksus. Pani Edyto, co gwarantuje nam pełną niezależność w podróży?
4: W podróży poczucie bezpieczeństwa daje przede wszystkim spokój i świadomość, że w razie nieprzewidzianej sytuacji możemy liczyć na wsparcie. Z kartą kredytową PKO Visa Infinite zyskujemy kompleksowy ekosystem ochrony dla siebie i najbliższych. Mówimy tu o ubezpieczeniu kosztów leczenia i asystans za granicą do kwoty aż 35 milionów złotych. Do tego bardzo wysokie sumy ubezpieczenia NNW i OC. Co kluczowe, ta ochrona automatycznie obejmuje również rodzinę podróżującą z posiadaczem, karty małżonka, partnera, dzieci.
2: Dziękuję za odpowiedź. Do wysłuchania cyklu zaprosił PKO Bank Polski, oferujący kartę kredytową PKO Visa Infinite. Więcej informacji na www.pkobp.pl.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
7: I jest 9.45, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Piotr Woźniak, między innymi były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, czyli naszego monopolisty na rynku gazowym. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zanim panu nie zabrali i zlikwidowali. Ale nie tylko o gazie będziemy rozmawiać. Martwi się pan cenami paliw?
8: Tak, tak, bo jestem użytkownikiem paliwa na co dzień, więc oczywiście przeraźliwie mnie straszą ceny na pelonach, tak jak pewnie wszystkich.
7: Ale dostępnością paliw to już się pan nie niepokoi?
8: Nie, dlatego że ropy jest na całym świecie bardzo dużo, chociaż oczywiście nie wiadomo, jak to będzie wpływać konkretnie na rynek polski, który jest, jak wiadomo, opanowany przez dostawy z Arabii Saudyjskiej, która najwyraźniej w planach Iranu i stowarzyszonych z nim sił różnego autoramentu przeznaczony do wyeliminowania z rynku. O czym świadczą ostatnie choćby ataki na rurociąg wschód-zachód, który przecina Półwysep Arabski, a który jest właściwie w tej chwili jedynym kanałem ewakuacji arabskiej ropy naftowej do Polski. Zresztą, jak donosiły media, Arabia Saudyjska, czyli Saudi Aramco raczej.
7: Saudi Aramco, które przecież też dla nas ma znaczenie, no bo ma tu swoje udziały.
8: O tym mówię. Które zapowiedziało, że wrześniowe dostawy to nie zostaną zrealizowane. Chociaż z drugiej strony pojawił się też niesprawdzone jeszcze doniesienie, że te wszystkie szkody, które powstały na skutek ataku z powietrza na rurociąg wschód-zachód, to jest ten rurociąg, który tam ze wschodniego wybrzeża na zachodnie przerzuca ropę, zostały już naprawione. Więc nie wiadomo, czy temu można dać wiarę, czy nie. Komunikaty są bardzo, bardzo skąpe i bardzo No i niejednoznaczne.
7: No dobrze, pan śledzi różnego rodzaju komunikaty, wie jak przepływają surowce po świecie, kto je produkuje, kto przerabia i kto dostarcza, a my jako odbiorcy gotowych paliw właściwie co mamy wiedzieć? Że ceny będą wysokie pewnie przez długi czas, ale paliw raczej w Polsce nie zabraknie.
8: Ja myślę, że to jest streszczenie.
7: To jest streszczenie, to ja mam dla pana jeszcze jedno streszczenie, no bo przeczytałem sobie przed naszym spotkaniem, nawet nie dzisiaj przed naszym spotkaniem, tylko w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, komunikat Orlenu. Zamieszczony teraz, wie pan, się komunikaty szybko zamieszcza w portalach społecznościowych i gra muzyka. Informujemy, że dostawy ropy do Polski i pozostałych rafinerii grupy Orlen są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie. W związku z sytuacją na rynku surowcowym grupa Orlen od piątku zakontraktowała, to było publikowane w tym tygodniu, 16 dodatkowych dostaw na kierunkach i tutaj jest polski, czeski, litewski i jest podane skąd. I myślę sobie, że dobrze, że to opublikowali, bo takie pytania, które ja panu zadałem, czy ten surowiec na pewno tu dopłynie, pojawiały się.
8: Czy jeżeli... To, tak, tak.
7: Ja już mi nie chodzi o to, żeby pan PR oceniał Orlenu, tylko czy to są właśnie te odpowiedzi na moje pytania, tak?
8: To jest odpowiedź na pańskie pytanie, przynajmniej w dużej części, ale nie w całości. Bo nie jest powiedziane, za jakie pieniądze. Orlen dosyć komfortowo się czuje na naszym rynku jako monopolista. W związku z tym doskonale wie.
7: Nie? Kiwam głową, dlatego że pan sam przez lata, jak już wspominałem, stał na czele spółki, która była monopolistą na rynku gazowym.
8: Tak, ale nigdy nie byłem w takiej sytuacji, że musiałem decydować o dodatkowych dostawach, tylko zawsze to było z góry zaplanowane. I mieściło się w strategii spółki.
7: Ja po prostu chciałem tylko tą swoją deklaracją i przypomnieniem dla naszych słuchaczy powiedzieć, że ja akurat nie lubię monopolu na żadnym rynku.
8: No ja też nie lubię monopolu na żadnym rynku i też jestem zwolennikiem tego, żeby było więcej operatorów niż jeden. Tym niemniej, jak żeby skończyć kwestię...
7: Proszę bardzo.
8: Takie było pytanie. To ja się czuję zobowiązany odpowiedzieć. Firma się czuje dosyć komfortowo na naszym rynku jako monopolista. Dlatego, że dlaczego? Dlatego, że doskonale wie, że niezależnie od tego, jaka będzie cena, to on ją i tak z odbiorców, czyli z kupujących, zedrze, mówiąc po ludzku, czyli krótko mówiąc, że oni to zapłacą. Oczywiście w niebo wzięci są wszelkiego autoramentu zieloni, którzy mówią, no tak, no to teraz popyt spadnie, no bo spadnie.
7: Zieloni, czyli chodzi panu o frakcje polityczne, tak?
8: Promują, tak jest, promują wszystkie możliwe odnawialne źródła energii.
7: A pan nie promuje?
8: No, nie bezmyślnie.
7: Jako człowiek, który zawsze robił w gazownictwie, to pan tylko ten gaz, nie?
8: Nie, nie tylko, ale rzeczywiście gaz jest dosyć dobrą odpowiedzią. Natomiast są w niebo wzięci, bo rzeczywiście tych, którzy rekreacyjnie będą wyjeżdżać, pewnie się ograniczą, no bo nie będzie ich na to stać, albo nie będą chcieli tyle wydawać pieniędzy. Natomiast zwracam uwagę na to, że wchodzimy w jesień, tak się stało i to jest nieuniknione, tak. To jest urządzone na tym świecie, która w naszej szerokości geograficznej oznacza, że nastąpi nasilenie prac polowych. To znaczy te wszystkie wykopki, podorywki, zasiewy, to wszystko...
7: Zużyje paliwo.
8: Zużyje paliwo, konkretnie diesla, czyli tak. Olej napędowy. I na to nie ma przeproś. Zawsze szczyt popytu na diesel był na jesieni. Nie na wiosnę, tylko na jesieni. Wtedy, kiedy zbiegają się właśnie te wszystkie zabiegi agrotechniczne, o których mówiłem. I no i oczywiście wszystkie inne, jakie komu przyjdą do głowy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy na froncie, a właściwie przed frontem wojny. Wszystkie pojazdy wojskowe, które nie są amerykańskie, są również napędzane za pomocą diesla, czyli paliwa, czyli oleju napędowego.
7: Diesla musi być pod dostatkiem.
8: Czołgi, wozy opancerzone, wszystko to, czym jeździ wojsko, jeździ na diesla, tylko czołgi akurat Abrams są na benzynę, bo tak są, ale jest ich oczywiście mniejszość. Więc biorąc przynajmniej te dwa aspekty pod uwagę, należy się liczyć z tym, że diesla będzie potrzeba bardzo dużo. Że Orlen jest go w stanie sprowadzić w dowolnej ilości, no to fachowość w zawieraniu kontraktów mieliśmy niedawno okazję prześledzić.
7: Znaczy ja rozumiem, że chodzi, że oni muszą dostarczyć ropę, którą przerobią na diesla, tak? No bo...
8: Nie, mogą kupić gotowe paliwo. Na tym to
7: ale
8: polega.
7: Przerabiać też możemy. Akurat.
8: Przerabiać oczywiście możemy, przynajmniej częściowo. Z tym, że łatwiej oczywiście jest kupić diesla i ponieważ, jak mówię, z kosztami nie bardzo muszą się liczyć, to mogą to wlepić klientom po dowolnej cenie i kupować, bo gotowy diesel będzie kosztował oczywiście dużo więcej niż surowa ropa.
7: To ja pana przepraszam, bo ja się dopiero teraz zorientowałem, że pan skręca w stronę tych wszystkich programów pomocowych, a ja oczywiście nie wykazałem się sprytem i nie wpadłem na to, że pan chce rozmawiać o tym, czy w Polsce powinien obowiązywać nowy program CPN, tak?
8: Rzeczywiście czujnością się pan nie wykazał, ale
7: no
8: to
7: nie, przepraszam,
8: jest...
7: no piątek, już niech mi pan wybaczy.
8: No właśnie, piątek.
7: Piątunio.
8: Tak. Wie pan, moi robotnicy na budowie mówią, środa minie, tydzień zginie.
7: A co pan teraz buduje?
8: Ja zdążyłem zbudować, bo się wykańczam na wsi.
7: A myślałem, że jakiś zakład produkcyjny.
8: Nie, broń Boże.
7: Chciałem wiedzieć, czego nie wiem, bo to trzeba transparentnie słuchaczy im informować.
8: To nie ma w tym żadnej tajemnicy. Oni mówią, środa minie, tydzień zginie, więc każda wybówka jest dobra. Piątek, środa, czy jakikolwiek inny
7: nie
8: dzień
7: wiem,
8: tygodnia.
7: Nie wiem, czy oprócz nas ktoś jeszcze dobrze się bawi przy tej rozmowie.
8: To więc, chyba tylko my.
7: Więc wracamy na nasze tory. Czyli co, powinno państwo wprowadzać jakieś programy, żeby obniżać ceny?
8: Pan, jeżeli inne kraje, bo to trzeba się oglądać na sąsiadów, jeżeli inne kraje wprowadzają, to trzeba dokładnie rozumieć, co wprowadzają i jak wprowadzają, bo tym się na razie nie zhańbiliśmy, i ewentualnie wprowadzić swoje. Natomiast czy nas na to stać, to zawsze się wiąże z kosztem.
7: To już jest pytanie do kolegów od makroekonomii, tak?
8: To już jest pytanie to jest pytanie ogólne, bardzo dobre zresztą. To powinno podlegać dyskusji i gdyby parlament się chciał zajmować naprawdę stanem finansów publicznych, to taką rzecz musiałby dobrze przeanalizować, zanim ją rozważy.
7: Jest w tej chwili w parlamencie, będzie dzisiaj procedowana kontynuacja procedury ustawy, która miałaby nałożyć dodatkowy podatek na spółki paliwowe. Nakładać? Pomijam już, czy wstecz, czy nie.
8: To jest uprawnione. Myślę teraz szybko, czy nakładać. Ja na szczęście o tym nie decyduję, więc tu mam wolniejszą głowę.
7: Ale mogę przypomnieć państwu, że pan też był swego czasu ministrem gospodarki, więc ktoś mógłby pana zapytać. I to w rządzie, uwaga, proszę państwa, bo to historia, nie każdy musi wiedzieć, Jarosława Kaczyńskiego.
8: Tak. Nie zapytał. Ale więc to miałem to szczęście.
7: Poczułem ulgę.
8: Więc czuję ulgę, tak, to mam rację. Natomiast pytanie jest, czy nakładać, oczywiście, jak mówię, to jest uprawnione, dlatego że w ogóle trzeba wiedzieć, skąd się Windfall Tax wziął. W ogóle sama nazwa się wzięła stąd, że ona się wzięła z Wielkiej Brytanii, kiedy huraganowe wiatry powaliły część drzewostanów w Anglii i pozyskiwanie w związku z tym drewna, to jest właśnie wind, to jest wiatr, a fall to jest upadek, Windfall Tax. Brał się stąd, że można było bez wyrębu pozyskiwać drewno dosyć tanio z lasu, dlatego że trzeba je było usunąć to powalone przez wiatr.
7: Mówimy
8: tutaj o sile wyższej, która miała miejsce, więc taki program pomocowy oczywiście jest uprawniony, gdyby powstawał. Musi być ściśle skorelowany z tym, co robią sąsiedzi, a to mamy dosyć ułatwioną sytuację, bo to jest może się odbywać przez Brukselę. Taka koordynacja, więc myślę, że jakiś dodatkowy impuls by się przydał, oprócz samej podwyżki ceny ropy czy ceny paliw w ogóle na świecie. I on by wtedy uprawniał nas do wprowadzenia programu takiego lub innego, chociaż jak mówię, koszty są gigantyczne, bo ja doczytałem się, że poprzedni program ten pomocowy miał kosztować budżet państwa prawie 5 miliardów złotych. Tak. No to jest tyle, ile wyparowało przez transakcje Orlenów w Szwajcarii na przykład.
7: To ostatnie pytanie, które sobie przygotowałem i wiem, że mało czasu. Gaz w Europie będzie problemem tej zimy?
8: Nie powinien.
7: W Europie?
8: Tak.
7: Panie prezesie, ja zapytałem o Europę, bo w Polsce to ja rozumiem, że mamy magazyny i my zawsze jakoś ten gaz mieliśmy pod uwagę, że nam go nie może zabraknąć, bo my go nie chcemy ze wschodu i nie chcemy być uzależnieni od Rosjan. Ale w Europie?
8: Jak powiedziałem, nie powinien, dlatego że...
7: Bo oni się tam denerwują, że magazyny nie są wypełnione tak jak u kolegów z Polski.
8: Sam rynek gazu jest rzeczywiście znerwicowany i ma do tego dobre prawo, bo magazyny nie zostały napełnione z powodu wysokich cen przez ten okres, kiedy powinny być napełnione. W Polsce akurat są napełnione, bo jak powiedziałem, tutaj mało kto rządzi tym, firma Orlen, no, czy jak to się mówi inaczej, znowu coś poplątałem, Orlen. W związku z tym nie liczy się z kosztami, bo może kupować gaz w dowolnym miejscu i w dowolnej ilości, byle to ładnie w gazecie wyglądało, więc tak to jest i mamy magazyny, proszę państwa, panie redaktorze, pełne, tak? Natomiast ja Europa liczy się z kosztami, w związku z tym ma niepełne magazyny. Niektóre, na przykład niemieckie, są zapełnione tam w niecałych 30%, co oznacza, że właściwie nie są, że są właściwie puste.
7: Ale
8: mimo, że
7: powiedzieć...
8: już nie są administrowane przez stronę rosyjską, bo jak pamiętamy, część magazynów w Niemczech była posiadana wprost przez firmę Gazprom.
7: Dawno nie słyszałem tak spokojnego eksperta rynku surowcowego.
8: Znaczy, nie ma z powodu się denerwować, jeżeli...
7: Piotr Woźniak, były prezes PGNiG-u i były minister, ale też dodam ekumenicznie, i był ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i wiceministrem u Donalda Tuska. Są tacy ludzie. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję.
7: Informacje w TOK FM, ale wcześniej jeszcze Cezary Łasiczka i kilka słów o tym, co w TOK FM po 10:00.
0: Maćku, w TOK FM po 9:00 Popczarek, a
7: po
0: więc
7: 10,
0: będzie...
7: Po 10:00,
0: tak. Popczarek, więc będzie też pop gangster. Pierwszy szwedzki pop gangster, Clark Olofsson, rabował banki, uciekał z więzień, a Netflix zrobił z niego gwiazdę rocka. Szwedzcy krytycy się oburzyli, a on sam powiedział, że w tym serialu to są same kłamstwa. Czy wierzyć kłamcy, czy wierzyć tym, którzy kłamią o kłamcy? To za chwileczkę w Popczarku, ale to tylko początek.
7: Cezary Łasiczka. Zostawiam państwa z Cezarem, a wcześniej informacje w TOK FM.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
11: Reklama.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
29: Co za dzień.
30: Co się stało?
29: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
30: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
29: Meliski?
30: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
29: Czyli to takie pastylki antystresowe?
30: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
29: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
30: Na mnie i na Meliski.
31: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
32: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
33: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Donald Tusk z wizytą w Kijowie. O czym będzie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim? Szef MON leci do USA rozmawiać o obronności. Najpierw jednak spotkanie z Karolem Nawrockim. Jan Urban skompletował kadrę przed Ligą Narodów. Kogo zobaczymy na murawie? O tym powiemy na koniec. Minuta po 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zdanie raportu ze stanu ukraińskiej infrastruktury energetycznej zapowiada po swoim powrocie z Ukrainy premier Donald Tusk. O sytuacji tego kraju przed zimą szef rządu ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Politycy spotkają się również z premierem Słowacji Robertem Fico. Jaki jeszcze jest cel wizyty Tuska w Ukrainie i w jej stolicy Kijowie? O tym Tomasz Fęskę.
1: Szef rządu chce skorzystać z okazji do rozmowy ze słowackim premierem, którego będzie namawiał do nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Rozmowa może też dotyczyć stanowiska Fico wobec artykułu 5 NATO. Premier Słowacji kwestionuje bowiem zobowiązania swojego kraju wobec sojuszu, być może tylko dla doraźnego efektu politycznego, bo w czwartek słowacki parlament zgodził się na wysłanie około 100 żołnierzy i sprzętu na natowską misję w Polsce i w Rumunii. Z kolei z prezydentem Zełenskim Donald Tusk powinien porozmawiać o możliwym napływie Ukraińców do Polski, jeśli na skutek ataków Rosji w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka, mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
3: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie, ci są największym wspierającym.
1: Według Szejny szef rządu powinien rozmawiać również o rozwijaniu systemów obrony antydronowej w Polsce przy udziale Ukrainy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
34: Posłowie niedługo wybiorą nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch. Marcin Ociepa z PiS-u i Marcin Horała. Kiedyś w PiS, dziś w ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Wolne miejsce jest jedno, ale Morawiecki na początku dzisiejszych obrad wyszedł z kompromisową propozycją, by poszerzyć prezydium Sejmu, by znalazło się miejsce dla dwóch kandydatów.
4: Mam dla pana, panie marszałku, złą wiadomość. Po dzisiejszym wyborze, jakikolwiek on by nie był, pojawi się prawdopodobnie dodatkowy wicemarszałek, który będzie panu patrzył na ręce, który będzie patrzył na ręce rządowi.
34: Głosowania w Sejmie obserwuje reporter TOK FM i jego relacje w kolejnych informacjach TOK FM. Wielki postęp w sprawie bazy amerykańskich wojsk w Polsce poinformował prezydent Donald Trump w przeddzień wizyty polskiego prezydenta na zgromadzeniu ONZ w Nowym Jorku. Trump zapowiedział, że lokalizacja obiektu może zostać ogłoszona już wkrótce. Jednocześnie do Stanów Zjednoczonych wybiera się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, by rozmawiać o polskiej obronności. Międzynarodowe działania Polski mają być jednym z tematów spotkania w Pałacu Prezydenckim między rządem, wojskiem a prezydentem, które zacznie się w południe. Szymon Kępka.
17: Rozmowy mają głównie dotyczyć eskalacji ze strony Rosji, mówi szef BBN Bartosz Grodecki.
18: Pan prezydent, jak państwo wiecie, jedzie do Nowego Jorku. Nie chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, była jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy.
17: Najważniejsi urzędnicy mają jednak przed sobą swoistą ofensywę dyplomatyczną w USA. Gra toczy się o amerykańskich żołnierzy i stworzenie bazy wojskowej w Polsce. Pochwały spływają na prezydenta Nawrockiego, że ten projekt jest coraz bardziej możliwy, ale z amerykańską administracją, czyli szefem Pentagonu, Petem Hexetem, spotka się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Oczywiście bieżąca sytuacja bezpieczeństwa, zagrożenie dla państw NATO będzie przedmiotem tego spotkania.
17: Donald Trump chwali prezydenta Karola Nawrockiego, określił też utworzenie amerykańskiej bazy w Polsce jako potencjalnie historyczny krok dla sojuszu USA i Polski. Szymon Kępka, TOK FM.
34: Dzisiaj były tylko ostrzeżenia o operowaniu lotnictwa wojskowego. Wczoraj na całej Lubelszczyźnie zawyły syreny, po raz pierwszy w samym środku dnia. Wszystko w związku z kolejnymi atakami Rosji na cele leżące niedaleko polsko-ukraińskiej granicy. Były ewakuacje, emocje i duży lęk.
20: Na terenie naszego województwa uruchomiło się 630 syren. Na terenie każdego powiatu nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione. W 120 budynkach zarządzono ewakuację, to były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
21: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej, z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
22: Dla mnie to było, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
21: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
23: Wiem, że jedna ze szkół podstawowych ewakuację przeprowadziła, druga mówi, że nie usłyszała tego alarmu, więc na ten moment nie przeprowadzili. Będziemy to jeszcze sprawdzać, jak to było dokładnie. Chwilę później pojawiły się też sygnały dźwiękowe odwołujące alarm powietrzny.
34: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie oraz burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński. Większych niespodzianek nie ma. Jan Urban ogłosił powołania na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie kadry przed pierwszymi meczami w Lidze Narodów. Jeśli ktoś liczył na odmłodzenie i odświeżenie kadry, to się mocno rozczarował. Michał Waszkiewicz.
0: Największym zaskoczeniem jest brak Bartosza Mazurka. 19-latek fantastycznie spisuje się w Red Bullu Salzburg. Wczoraj został wybrany graczem meczu z Lewskim Sofia w Lidze Europy, a Austriacy rozpływają się nad jego formą. Dla porównania jest w kadrze Filip Rózga, który w tej samej lidze jest rezerwowym w Szturmie Graz. Michał Gurgul z Lecha, Marcel Reguła z Zagłębia? Jeszcze nie. Jan Urban raczej unika młodych i niedoświadczonych. Choć szanse na debiut mają Wojciech Mońka z Lecha Poznań i Wiktor Nowak ze Slavii Praga. Karol Czubak w Ekstraklasie gra dużo lepiej niż Karol Świderski, ale to ten drugi jest w gronie wybrańców. Nową twarzą jest Adrian Benedyczak, napastnik Kasimpasy, strzela regularnie w Turcji i ma być alternatywą dla Roberta Lewandowskiego. Dziwi brak bramkarza Łukasza Skorupskiego, skoro jest w niej Mateusz Kochalski z Wieczystej Kraków. Poza tym mamy w składzie wyjadaczy i zgrane karty jak Bartosz Sliszy czy Przemysław Frankowski. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
34: Z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni zagrają 25 września w Warszawie. Informacje wracają o 10.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo słońca, ale przelotne opady mogą pojawić się na północy i zachodzie. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 19 do 22 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Popczarek. Startujemy od pop gangstera, a gościem jest pani profesor Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Chociaż na Netflixie rządzi lalka.
6: Tak, to prawda.
5: To są jeszcze inne seriale.
6: Tak, nieco starsze, ale równie dobre.
5: Tak, takim serialem jest Clark. Clark, który no właśnie jest taką pop opowieścią o pop gangsterze szwedzkim. To jest człowiek, od którego może albo na podstawie którego losów, przygód nauczyliśmy się słów syndrom sztokholmski. Clark Olofsson, postać ciekawa. Sam Clark Olofsson zmarł
6: w zeszłym roku.
5: Mm-hmm. Pytanie, kim był dla Szwedów? Czy właśnie przestępcą, czy celebrytą, przestępcą, czy bohaterem popkultury? I czy Polak, który ogląda serial Clark, w ogóle zrozumie, na co patrzy?
6: Serial jest bardzo uniwersalny, więc myślę, że każdy zrozumie. Osoby znające Szwecję zobaczą tam jeszcze takie drobniejsze smaczki, o których może zaraz powiem, ale czy kim Clark jest dla Szwedów? Dla Szwedów Clark, i tu jest dobrze to pokazane, myślę, w serialu, mimo że serial jest tak bardzo popowy, można powiedzieć i popkulturowy, to jest dobrze pokazane, jak zmieniało się też spojrzenie na niego, bo mamy lata 60. i 70., mamy Szwecję niewinną trochę, naiwną, nie ma jeszcze zorganizowanej przestępczości i mamy Clarka, którego głównym zajęciem jest napadanie na banki. I dobrze wyglądająca osoba, przystojna, tutaj gra Bill Skarsgård, który bardzo jest dobrze ucharakteryzowany na Clarka. Rzeczywiście Clark był taki wysoki, miał takie dość regularne rysy, miał pewną charyzmę też. No i widzimy jego napadającego na te banki, czarującego kobiety i jeszcze w dodatku uciekającego z więzienia. I rzeczywiście on wtedy, tak jak jest to pokazane w serialu, w Szwecji był bardzo popularny. I było bardzo wiele kobiet, które do niego wzdychało, mimo że go nie znało i się w nim podkochiwało. Natomiast z czasem, kiedy zaczęły już wychodzić, i też kulminacja tutaj trzeba powiedzieć całej jego popularności, czyli napad na bank nie przez niego zorganizowany, tylko przez kolegę spod celi, Jannę, takiego wariata, takiego jak go widzimy w serialu. I Jannę chce, żeby jako pewnego rodzaju mediatora sprowadzić z więzienia Clarka i Clark niby uspokaja tę sytuację podczas tego napadu, a jednocześnie rozkochuje w sobie jedną z zakładniczek, a inne się za nim wstawiają, inni zakładnicy. Więc ten punkt kulminacyjny powoduje, że on staje się jeszcze bardziej popularny i jeszcze bardziej, no ja nie powiem, że uwielbiany, ale taki znany, to jest taka postać takiego łotrzyka, to nie jest taki przestępca w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Dzisiaj tak nie gloryfikujemy przestępstw, sprawców, przynajmniej, no nie wiem, w świecie true crime, bo może w świecie fikcji nadal to robimy. Więc on wtedy był kimś takim dla Szwedów. Natomiast z czasem, jak Szwecja stawała się już mniej niewinna, najbardziej niewinna przestała być w 1986 roku, kiedy 28 lutego został zabity Olof Palme. Mm. I to też widać taki zwrot w filmie, bo to jest w ostatnim odcinku pokazane, że nagle tam to akurat jest, zaczyna, właściwie w ostatnim odcinku zaczyna się moralizowanie i pokazywanie tego, że nie będziemy ciebie tak gloryfikować, nie będziemy ciebie tak wielbić, bo tak naprawdę jesteś zwykłym przestępcą. Ja myślę, że tak właśnie on jest tym dla Szwedów.
5: Każdy odcinek tego serialu Clark zaczyna się od takiego bardzo uczciwego postawienia sprawy, że to jest historia oparta na prawdach
6: i kłamstwie,
5: ale nikt nie podaje proporcji.
6: Nikt nie podaje proporcji, nie. Ale no, można powiedzieć, że w mediach w ogóle co jest prawdą, tak? Czy jest prawda obiektywna, czy raczej są punkty widzenia. I mamy tutaj... Ten serial niby jest oparty, tak jest napisane w każdym razie, na wspomnieniach właśnie samego Clarka. I mamy też narrację z zakadru, która nam pokazuje, że no właśnie to ma być jego punkt widzenia, a jego punkt widzenia był często wyobrażony, bym powiedziała. Właśnie, może widzowie powinni zrobić sobie taką zabawę, którą ja też trochę robiłam, jak pierwszy raz go oglądałam, wtedy, kiedy serial wyszedł kilka lat temu, żeby się zastanawiać w trakcie, a czy to było tak mogło być, czy to tak nie mogło być, czy to była prawda, czy to nie była prawda, a potem sobie wygooglować. I teraz tak, niektóre rzeczy rzeczywiście jesteśmy w stanie sprawdzić. Na przykład te wszystkie kobiety, które Clark czaruje i które biorą z nim śluby w więzieniu, albo uciekają z nim, jak on ucieka w więzienia i on je przekonuje, że on jest dobry i że on wszystko to robi dla Szwecji tak naprawdę i dla rewolucji w Szwecji na przykład. Czy one rzeczywiście istniały i że one rzeczywiście były i były śluby więzienne, ale i dzisiaj mamy strasznych przestępców w Stanach Zjednoczonych, seryjnych morderców, którzy dostają miliony listów od kobiet, prawda? I też są śluby więzienne, więc to rzeczywiście jest prawda. Te pewne fakty też jesteśmy w stanie wygooglować, ale niektóre, gdzie był tylko on i może jeszcze jakiś ktoś inny z więzienia, tak naprawdę nie wiemy, czy to jest wyobraźnia jego, czy to jest wyobraźnia reżysera i kto to wszystko wymyślił. Reżyser sam mówi, że chciał trochę pokazać taką Szwecję.
5: 6-godzinny teledysk rokowy.
6: Tak, tak. No Okerlund. Jonas Okerlund jest...
5: Z reżyserem teledysków.
6: Tak, tak, z reżyserem teledysków fantastycznych niektórych. Prodigy, mój ulubiony. Ale Madonna, Lady Gaga i tak dalej. I tutaj też mamy takie elementy musicalowe, kiedy nagle cała obsada zaczyna tańczyć. Muzyka w ogóle odgrywa bardzo ważną rolę w związku z Okerlundem, bo też jak obserwujemy te zmiany w Szwecji, to też mamy największe przeboje szwedzkie. I to jest właśnie smaczek chyba tylko dla Szwedów, bo to nie jest ABBA, tylko to są takie bardziej znane wewnętrznie szwedzkie. Szwedzkie utwory muzyczne.
5: Ponoć Olofsson dostał od Netflixa 1,5 miliona koron za to, żeby się nie wtrącał, a potem ten serial nazwał kłamstwem, choć powstał na podstawie jego własnej autobiografii.
6: No właśnie, ale my widzimy, jak się tam wciska nam reżyser czy twórcy, bo z jednej strony, tak jak mówiłam, jest ta narracja zakadu i wydaje nam się, są takie fantastyczne sytuacje z tym Clarkiem. On tak te kobiety wszystkie w sobie rozkochuje, ale z drugiej strony mamy cichy komentarz Okerlunda, bo są takie sytuacje różne, na przykład, że Clark bardzo szybko kończy w łóżku, na których chyba on by o sobie sam nie napisał. Więc ja się nie dziwię, że on nie bardzo lubi siebie w tym filmie, bo to pełno jest takich, że widzimy, że no, to on chyba idiotą był jednak. No ale to jest trochę taki jak, ja bym powiedziała, Tarantino, Guy Ritchie.
5: Tak, tak, tak. No to właśnie mówi się o takim trochę miksie.
6: Tak. I taka gloryfikacja przestępców jak u nich. Tylko, że u Tarantino i Guy Ritchie to są zwykle osoby wymyślone, a tutaj mamy prawdziwego przestępcę, który rzeczywiście istniał. I policjantów, którzy są bardziej jak policja z Pipi, Kling i Klang, a nie jak prawdziwi policjanci. Totalnie nieudolni, tak śmiejemy się z nich.
5: To przy okazji wspomnę, że skoro już pojawiła się Pipi, to o Pipi będziemy rozmawiać. Mówiąc będziemy, pojawi się za tydzień w piątek Pipi. Mhm. Także jeżeli ktoś oglądał film 1969 rok?
6: To był? Film i serial. W Polsce był przede wszystkim serial, ale to jest to samo co ten film. To był film zrobiony... na podstawie serialu, a w ogóle książek oczywiście.
5: Oczywiście. Także Pipi za tydzień będzie, jeżeli ktoś lubi Pipi. A dzisiaj rozmawiamy o serialu Clark. To jest jeden z seriali, który oprócz serialu Lalka można zobaczyć na Netflixie. Tak? Wiem, że dzisiaj wszyscy Lalkę oglądają. Pani ale profesor to... też?
6: Ja też, tak. Jestem na drugim odcinku, więc proszę nic nie zdradzać, dobrze, jeżeli pan redaktor już cało oglądał. Ale ja myślę, że to jest takie pewne podobieństwo, że mamy dużo osób zrzymających się na Lalkę dzisiaj w mediach i nie tylko. I mówiących, że to... Ale jak tak można? Ale ja myślę, że tak samo jak można zrobić alternatywną i mniej konwencjonalną adaptację klasycznej powieści, to można zrobić taki alternatywny i tutaj, jak Clark powiedział, tak, kłamliwy serial biograficzny, bo jednak on trochę biograficzny jest, prawda?
5: Tak. Wrócimy do rozmowy po informacjach. Informacje o 10.20. Gościem jest pani profesor Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański, serial Clark. Wracamy po informacjach.
7: Autopromocja.
8: Kochamy sport.
10: Tak mocno, że chcemy więcej.
8: Żyjemy sportem.
10: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
8: Rozmawiamy o sporcie.
10: Tak, że i wy go pokochacie.
8: Jeszcze więcej sportu.
10: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
13: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i

0: odpowiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rozwój Plus ma wicemarszałka Sejmu. Szymon Horała pokonał w głosowaniu kandydata PiS Marcina Ociepę. Za Horałą zagłosowało 254 posłów, natomiast Ociepa uzyskał 167 głosów. Przed niedzielnymi wyborami do Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego SPD wyprzedziła prawicowo-populistyczną AfD i ma 37% poparcia. To o 1 punkt procentowy więcej niż AfD, wynika z jednego z najnowszych sondaży. Jeszcze w sierpniu AfD prowadziła nad socjaldemokratami 7 punktami procentowymi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych, poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki temu osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce. A teraz w TOK FM Kultura.
18: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
19: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Jeszcze tylko dziś można odbierać bezpłatne wejściówki na światową premierę najnowszej powieści Olgi Tokarczuk, laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Spotka się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia 14 października. Tego dnia odbędzie się też światowa premiera książki, a każdy, kto pojawi się na spotkaniu, będzie mógł wrócić do domu ze specjalnie oznaczonym egzemplarzem, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
20: Przygotowane są specjalne ekslibrisy, więc każdy będzie mógł, i to nie tylko na książce, chociaż oczywiście polecamy, żeby wbijać sobie ekslibris do książki. Ekslibrisy, które no, są trochę już chyba zapomnianym w dzisiejszych czasach elementem znaczenia swojego księgozbioru, są też fantastyczną pamiątką.
19: Rozmowę z noblistką poprowadzi profesor Urszula Glęsk, literaturoznawczyni, wykładowczyni Uniwersytetu Wrocławskiego, krytyczka

0: krytyczka literacka i pisarka. 4 lata temu Olga Tokarczuk podczas premiery książki Empuzjon w tym samym miejscu podpisywała egzemplarze przez kilka godzin po spotkaniu, a autograf pisarki otrzymały wszystkie osoby, które cierpliwie czekały w bardzo długiej kolejce. Jeszcze do 27 września trwa plebiscyt, który wyłoni laureatkę albo laureata nagrody Nika Czytelników. Głosować można na 7 książek, które trafiły do finału, autorstwa Doroty Grabek, Anny Bigont, Justyny Kuligowskiej, Krzysztofa Łapińskiego, Weroniki Murek, Zyty Rudzkiej i Szczepana Twardocha. Laureata Nagrody Czytelników poznamy 3 października, dzień później werdykt ogłosi jury. Cielesność, natura i tożsamość w sieci to główne motywy Warsaw Gallery Weekend. Wydarzenie w ten weekend odbędzie się w prywatnych galeriach sztuki, fundacjach i instytucjach kultury. Podobnie jak w zeszłym roku, program dzieli się na 2 sekcje. Pierwsza skupia się wokół galerii prowadzących działalność na stałe w Warszawie, druga dotyczy galerii z innych polskich miast i zagranicy, a także projektów kolaboracyjnych i nastawiona jest na artystów działających poza komercyjnym rynkiem sztuki. Andrzej Seweryn wystąpi w monodramie Lear na szekspirowskiej edycji tyskiego festiwalu słowa Logos Fest. Zapowiada dyrektor Teatru Małego w Tychach Paweł Drzewiecki.
1: On tam gra historię Lira, niejako dokonując pewnej retrospekcji, niejako z zaświatów, rozliczając się ze swoją historią. To jest przedstawienie wyprodukowane przez Teatr Stary w Lublinie, a wyreżyserował je pan Janusz Opryński.
0: Tyski festiwal słowa Logos Fest startuje 6 października. Spektakl Lir zostanie pokazany 11 na zakończenie festiwalu. Tegoroczna 13. odsłona imprezy poświęcona jest twórczości Williama Szekspira.
2: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
3: Temperatura osiągnie dziś w większości kraju od 19 do 22 stopni. Przelotne opady deszczu jedynie na północy i zachodzie. Na pozostałym obszarze więcej słońca.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Pop Czarek i pani profesor Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fenistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, serial Clark, który mogą państwo oglądać na Netflixie, i to jest serial o pierwszym szwedzkim pop gangsterze, chyba tak można by go nazwać. Zastanawiam się nad następującą, bo użyłem takiego terminu, pierwszy szwedzki pop gangster, czy w budowaniu tej legendy odgrywały jakąś rolę właśnie bulwarowe czasopisma, tak zwane kolorowe magazyny, krótko mówiąc, czy media niejako były współautorami tej wyimaginowanej postaci Clarka?
6: Absolutnie. Absolutnie, bo mimo, że jeszcze nie mieliśmy mediów społecznościowych, Clark nie był na Instagramie i tak dalej, no to takie rzeczy jak tabloidy były już wtedy, kiedy on działał, kiedy prowadził tą swoją działalność przestępczą, i my widzimy okładki w serialu i to są prawdziwe okładki, to znaczy jest wklejona twarz Billa Skarsgårda. Prawdziwe okładki, prawdziwe tytuły, także to wszystko było w mediach i zdecydowanie media przyczyniły się do takiej jego gloryfikacji, przedstawiania go jako takiego sprytnego, miłego łotrzyka, przystojnego, a nie no, prawdziwego przestępcy, jakim był, który spędził ponad połowę swojego życia w więzieniu, także nie wcale takiego wielkiego sukcesu nie osiągnął, jakby się to mogło wydawać z serialu, czy właśnie z tych medialnych przekazów o nim.
5: Ale te związki Olofssona z dziennikarstwem są jeszcze...
6: Ach, tak.
5: Bo Olofsson Clark był sam dziennikarzem, on studiował dziennikarstwo w celi,
6: tak.
5: A w więzieniu no, redagował tworzoną przez więźniów taką gazetę, to się chyba nazywało Betongbladet?
6: Tak, Betongbladet, nie wiem jak to nazwać, wieczór spod celi, czy tak. Dziennik, dziennik więzienny, czy grypserski. Tylko, że tak, Betongbladet był dużo wcześniej, zanim on został dziennikarzem, tak. Także on miał jakąś tam smykałkę do tego. W serialu to oczywiście przesadzona jest rola jego, chociażby w przemianie całego systemu więziennictwa w Szwecji, a to też ciekawe, że widzimy w serialu.
5: Bo to nam coś mówi o szwedzkim więziennictwie. Łatwiej,
6: tak,
5: prawda?
6: Tak, że mogła być gazeta w latach 70. czy tam jeszcze wcześniej, którą prowadzili więźniowie i to była jakby ich praca tam w więzieniu. No i tu w serialu mamy tę rolę Clarka, który został redaktorem naczelnym tej gazety. Natomiast dużo później, jak już był na bardzo taki dłuższy pobyt w więzieniu i nie miał już tylu kumpli i tylu możliwości i więzienia się zmieniły, żeby uciec, no to żeby cokolwiek robić, postanowił studiować dziennikarstwo i rzeczywiście skończył to dziennikarstwo w normalnej, w wyższej szkole dziennikarstwa w Sztokholmie, także, ale nigdy już potem nie pracował jako dziennikarz, tyle że przy pomocy oczywiście i autora, no nawet nie był ghostwriter, on chyba jest na książce wymieniony w książce jako współautor tych dwóch książek Clarka o jego życiu. To była jego właściwie ten wkład w dziennikarstwo jedyny.
5: No i mamy sierpień 1973 roku, 5 dni. Które wstrząsnęły Szwecją, można by powiedzieć.
6: Absolutnie, tak.
5: Czyli napad, który rozpoczął wspomniany przez panią Jan-Erik Olsson, który zażądał sprowadzenia Olofssona, czyli naszego Clarka, z więzienia. I to był, to chyba nas nie dziwi, że to było pierwsze przestępstwo w Szwecji, które było na żywo pokazywane w telewizji.
6: Tak, telewizja, radio, wszystkie media były na miejscu. Pierwsze na taką skalę, tak. I widzimy też, to jest akurat dobrze pokazane w serialu, prześmiewczo, ale dobrze, że policja nawet nie miała żadnych procedur, co w takiej sytuacji robić. Oni na bieżąco wymyślali, jak rozmawiać z tym Clarkiem. Tam właściwie żadnego negocjatora nie ma, tak jak już teraz mamy negocjatorów specjalnych policyjnych, to tam ci policjanci po prostu siedzieli, mieli taką burzę mózgów i co możemy zrobić, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Natomiast Clark został tam wezwany, do końca nie wiemy dlaczego, przez Jannego. To znaczy Janne niby chciał, żeby oni razem uciekli i w ten sposób go wyciągnąć z więzienia, i tu mamy to przedstawione tak, że on był zapatrzony w Clarka. Swoją drogą oglądałam dokument, w którym był wywiad z Jannem, i Janne twierdzi, że wcale nie, to tak nie było, tak a propos prawdy i tego, co jest prawdą, że on wcale nie był zapatrzony, ale w sumie to nie wyjaśnia, dlaczego on tego Clarka tam sprowadził. No i Clark szybko sprawia, że zakładnicy stają po stronie swoich oprawców. I na bieżąco, i mamy tutaj w serialu prawdziwe nagrania filmowe z tylko wklejonymi jakby postaciami, z aktorami, którzy grają, ale mamy prawdziwe nagrania audio, telefon do Olofa Palmego.
5: Tak, Olof Palme mówi jednej z zakładniczek, zdaje się Christine Enmark.
6: Tak, Christine Enmark.
5: Że proszę się pogodzić z tym, że no, bycie na posterunku może mieć swoje konsekwencje. Tak, może pani po prostu oddać życie na posterunku. Ona sobie myśli, że nie chce być martwą bohaterką.
6: Szczególnie, że no, co to jest za posterunek? Bank, tak? Pracuje w banku komercyjnym. Ale to, rzeczywiście, i też pokazuje nam to Szwecję, że się dzwoniło do premiera i rozmawiała jakaś kobieta z premierem. Oczywiście sytuacja jest wyjątkowa, ale tam tak było wtedy. To były te czasy, kiedy premier jeździł tramwajem. Aż go zabili w 1986 roku. No w każdym razie, i tutaj mamy na bieżąco też takiego szwedzkiego psychologa, który wyjaśnia w telewizji.
5: Bez kontaktu z zakładnikami.
6: Tak.
5: On nie rozmawiał z zakładnikami, tak. I tworzy termin, który dzisiaj używamy po polsku czy po angielsku jako syndrom sztokholmski. To się nazywało chyba
6: syndrom.
5: Tak. Ale jednak, no, mamy do czynienia z pewną pop-psychologią, prawda? Czyli tak, stworzenie terminu tak trochę tak pod publiczkę.
6: Tak, bo to się dzieje na bieżąco. On właściwie ma do dyspozycji tylko te nagrania audio. A one też są, jeśli chodzi o same to, te nagrania z wewnątrz banku, no to są dość słabej jakości. No i są te telefony do prasy, czy telefony właśnie z premierem, z Olofem Palme, i on potem stwierdza, że ci zakładnicy są po stronie tak naprawdę przestępców i twierdzą, że to policja jest tutaj agresorem. No więc jest to, czy dzisiaj powiedzielibyśmy, no, że tak jest po prostu w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z narcyzami, z osobami, które świetnie manipulują. Ale wtedy stworzono ten syndrom sztokholmski, to dzisiaj się tego używa, chociaż psychologowie, no, dość różnie na to patrzą i uważają niektórzy ten termin za taki dość wymyślony i naciągnięty.
5: Szwecja, co by nie mówić, ale Szwecja ma dość silne media publiczne, chyba takie bardzo
6: etyczne. O tak, mój ulubiony temat,
5: prawda?
6: Więc proszę nie zaczynać, bo przestaniemy rozmawiać o Clarku i zaczniemy o mediach publicznych. Tak.
5: Silne etyczne, i etyczne, a jednocześnie rzeczowe. Globalna firma Netflix robi serial i trochę przejmuje od nadawców publicznych taką opowieść o narodowej przeszłości.
6: Myślę, że nadawca publiczny właśnie nie zrobiłby takiej gloryfikującej przestępcy, bo to jest też między innymi ta kwestia etyki. Natomiast nadawca publiczny zrobił inne, na przykład seriale dokumentalne, wywiady, także ma ale na serial się nie zdecydował, ale nadawcy publiczni bardzo dobre seriale robią i tak, bo tak rozmawialiśmy o rodzinie Bonus Familien, tak. Czyli Rodzina Plus, i to jest kupione przez Netflixa od nadawcy publicznego, więc ja myślę, że ze względów tutaj etycznych nie chcieliby zrobić takiego serialu o Clarku Olofssonie, który dzisiaj nie uważany już nie jest uważany za bohatera.
5: To właśnie, wrócę też do początku, bo na początku pytałem, czy polski widz wyciągnie to, co trzeba z tego serialu wyciągnąć.
6: No, a pan redaktor wyciągnął? No, mi się wydaje, że
5: bo
6: tak.
5: Ja mieszkam w Szwecji trochę.
6: A, okej.
5: Okay, to może dobra. Ciut więcej, pewnie nie wszystko, ale ciut więcej. Ale to może inaczej, co polski widz powinien wynieść o Szwecji z tego serialu?
6: Ja myślę, że to jest taki rozrywkowy serial, tak naprawdę jest tak zrobiony rozrywkowo, że ja nie wiem, czy polski widz miał tu coś wynosić o Szwecji.
5: No, mnie zainteresował ten wątek prasy wydawanej przez więźniów na przykład. To mówię już w latach 70.
6: No albo tak, to, i co mamy pani też zmiany mówiła, więziennictwa, że... takie, że widzimy, że najpierw Clark jest w obskurnej celi, tak jak sobie wyobrażamy więzienia na całym świecie pewnie, a potem jest to więzienie skandynawskie, o którym krążą legendy, że to tam jest lepiej niż w hotelu. No to myślę, że to jest zauważalne, ale tak naprawdę, ponieważ język jest taki nowoczesny tego serialu i trochę inny, to zauważalna jest głównie ta wersja rozrywkowa. Natomiast te inne kwestie, no to ja tutaj apeluję do wszystkich oglądających, żeby zwrócić uwagę, jak się zmienia Szwecja, właśnie jak się zmienia podejście do przestępczości, jak się zmienia, właśnie zmieniają ten system więziennictwa. Natomiast niekoniecznie to się zauważy na pierwszy rzut oka, bym powiedziała. To są takie smaczki dla interesujących się Szwecją, znających Szwecję. Tak samo muzyka, to co mówiłam o muzyce.
5: W tym serialu też pojawiają się kobiety i myślę, że takie trochę podejście do kobiet, czy do postaci kobiecych jest trochę przestarzałe, nie? Takie maczystowskie.
6: No, maczystowskie, instrumentalne, wykorzystywanie tych kobiet. Chociaż mamy jedną kobietę i bardzo walczącą, taką komunistkę trochę, walczącą z systemem wszystkiego, bym powiedziała, ale mimo wszystko ona też jest trochę obśmiana, ponieważ Olofsson ją wykorzystuje. Dopiero na końcu, jak powiedziałam, w ostatnim odcinku nagle reżyserowi włączyło się takie moralizowanie. No i w sumie dobrze, że tak zupełnie nie zrobił bohatera z tego i mamy wreszcie kobietę, która się przeciwstawia, ale zmieniają się czasy. Więc to maczystowskie podejście jest w sumie uzasadnione, ponieważ tak było nawet w Szwecji w latach 60., dopiero w latach 70. zaczęły się tam przemiany jakieś i zaczęły kobiety walczyć o równouprawnienie, walczyły wcześniej, ale dopiero zaczęły zdobywać to równouprawnienie, więc to jest uzasadnione historycznie, bym powiedziała.
5: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Serial Clark na Netflixie. Gościem była pani profesor Maja Chacińska, dyrektorka Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki Wydziału Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
6: Dziękuję bardzo.
5: Ale wkrótce już kolejna rozmowa i kolejna popkultura w najbliższym czasie.
6: Tak, oczywiście. Bardzo chętnie.
5: Informacje o 10:40 po informacjach. Popczarek i... Będzie manga i będzie anime. Serdecznie zapraszam.
4: Autopromocja.
7: W sobotnim poranku TOK FM. Tej jesieni czeka nas festiwal lalek, ale czy historie Prusa nadal są aktualne? Zapytam też o eskalację wojny hybrydowej i o to, jak możemy się na nią przygotować. Wybory w Rosji trwają, ale my już znamy ich wynik. Porozmawiamy o tym, czego nie wiemy i co ukrywa reżim Putina. Zapraszam od 7 do 9 w sobotę. Aleksandra Karasińska.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zgłoszony przez Klub Parlamentarny Rozwój Plus Marcin Horała został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Poparło go 254 posłów. Horała to prawnik, były wiceszef resortu infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej w rządzie PiS, gdy premierem był Mateusz Morawiecki. Liczbę wicemarszałków Sejm ustala w uchwale. Na początku obecnej kadencji w uchwale z 2023 roku określono ich liczbę na 6. W południe Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim ministra obrony i szefa sztabu generalnego. Wśród tematów rozmów ma pojawić się sytuacja na wschodzie, ponieważ rosyjskie drony uderzają coraz bliżej Polski. Jednak jak mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ochrona wschodniej granicy cały czas jest wzmacniana.
20: Nasze działania, podniesienie zdolności obrony przeciwlotniczej, moja decyzja z początku września, wydelegowaniu kolejnych par dyżurnych, wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej, rozmieszczeniu baterii Patriot, wzmocnieniu posterunków Straży Granicznej, tutaj porozumienie pomiędzy służbami cywilnymi, szczególnie Strażą Graniczną, a wojskiem jest na najwyższym poziomie.
3: Tematem spotkania zapewne będzie też internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. A w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel, poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Wytłumaczył, że dzięki temu obywatele będą mieli dostęp do ostrzeżeń szybciej, a gdy zagrożenie minie, będą mogli sprawdzić, co się stało. W czasie wczorajszego nalotu Rosji na zachodnią Ukrainę wojsko poderwało myśliwce, a mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Nie odnotowano jednak jej naruszenia. Anonimowy darczyńca przekazał władzom położonej w zachodniej części Japonii prefektury Hyogo 35 kg czystego złota o wartości prawie 5,5 miliona dolarów. Zgodnie z wolą ofiarodawcy, środki ze sprzedaży kruszcu zostaną przeznaczone na rzecz rozwoju zadłużonego regionu. To największa darowizna w historii tej okolicy. Władze prefektury ujawniły, że osoba, która chce zachować anonimowość, po raz pierwszy zgłosiła chęć przekazania złota w lutym. Po miesiącach ustaleń sztabki dostarczono w warunkach ścisłej tajemnicy 8 września. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Termometry w większości kraju pokażą dziś od 19 do 22 stopni. Na przeważającym obszarze bez opadów i ze sporą dawką słońca. Popadać może tylko na północy i zachodzie.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest program Pop Czarek. Już w 1998 roku tygodnik Polityka ostrzegał, że manga atakuje. I wydaje się, że atak się udał, bo niedawno jeden tom japońskiego komiksu o duchu ze szkolnej toalety sprzedał się w Polsce w 100 tysiącach egzemplarzy. A o mandze opowiada się dziś nie tylko na ulicy, ale na przykład w bibliotece. I co takiego w tych japońskich komiksach i animacji jest, że przyciągają całe pokolenia? A czy rodzic, który widzi dziecko z mangą w ręku, powinien się cieszyć czy obawiać? Gościem jest pani Anna Juozulinas, antropolożka kulturowa z filii Sopoteki. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
5: Która mangą i anime, można powiedzieć, zajmuje czy bada naukowo?
21: Tak, można tak powiedzieć, chociaż to tak też bardziej dla mnie hobby niż taka stricte praca naukowa. Na co dzień pracuję w bibliotece, więc oczywiście z mangą i z mangą głównie mam styczność na co dzień. Dużo rozmawiam właśnie z czytelnikami, którzy przychodzą właśnie wypożyczać mangi. Staram się im doradzać, co jest odpowiednie dla ich wieku, ale tak też przez okres studiów zajmowałam się mangą i anime, można powiedzieć, naukowo.
5: To czym manga różni się od komiksu, a anime od kreskówki? Czy to tylko styl, wielkie oczy, kolorowe włosy, może inny styl opowiadania, czy też dużo seksu?
21: To tak, manga to jest po prostu nazwa japońskiego komiksu, więc tutaj stricte to jest po prostu manga tworzona przez japońskich artystów. Ona się faktycznie trochę wyróżnia kreską i też można powiedzieć, że manga wyróżnia się też tym, że jest bardzo dużo jej rodzajów. Są właśnie mangi takie z opowiadaniami bardziej prostszymi, skierowanymi do dzieci, są takie mangi pełne akcji, tak właśnie zwane shonen, właśnie mangi dla chłopców. Ono skierowane właśnie do takiej szkolnej młodzieży płci męskiej i są też oczywiście shoujo mangi, to właśnie takie bardziej historie romantyczne, które w Japonii są właśnie skierowane głównie do właśnie takiej młodzieży szkolnej płci żeńskiej. No i oczywiście są też seinen manga i to są mangi skierowane dla dorosłych, więc tutaj jest bardzo duży rozdział, jeżeli chodzi o kategorie i wiekowe, i też tematyczne, bo właśnie jak już mówiłam, mamy mangi akcji, mamy komedie romantyczne, mamy horrory, thrillery, kryminały, więc tu wydaje mi się, że każdy znajdzie coś, co może go zainteresować.
5: I mangę czyta się od prawej do lewej, czyli można by rzec po naszemu od końca?
21: Tak, to też w Polsce to też zależy od wydawcy, bo niektórzy właśnie wydawcy zostawiają to, tak to jest wydane
5: czyli
21: po japońsku.
5: Czyli nie odwracają tak, i to tak, czytelnikom wcale tak. Nie przeszkadza.
21: Nie, ja nawet jak polecałam koleżankom, które wcześniej ze stycznością mangi, z mangą nie miały styczności, to też część z nich mówiła, że po prostu od razu się przestawiła, niektóre miały właśnie problemy. Więc to też zależy trochę od odbiorcy, ale też niektóre wydawnictwa po prostu przestawiało na naszą modłę, że te mangi czyta się tak jak u nas komiksy.
5: Wspomniałem o tym duchu ze szkolnej toalety, to tak chyba się nazywało, to pierwszy tom Hanako, ducha ze szkolnej toalety, kupiło tak, ponad 100 tysięcy osób, czy ponad 100 tysięcy egzemplarzy się sprzedało, to był 2020 chyba trzeci rok, czyli całkiem niedawno.
21: Nawet nie byłam świadoma, że aż tak. Wiedziałam, że to jest manga, która jest bardzo popularna, bo nawet widziałam, patrząc na to, jak często właśnie w mojej bibliotece jest, jest wypożyczany, ale nie sądziłam, że aż tak bardzo popularna.
5: Ale oprócz mangi i anime mamy jeszcze różnego rodzaju spotkania, cosplaye, czyli przebieranki, jakieś fanarty. Czy to jest już, nie wiem, pewna tożsamość pokoleniowa w Polsce, czy wciąż jeszcze jakaś subkultura, może hobby? I kto dzisiaj jest konsumentem, fanem mangi i anime? Bardziej chłopcy, bardziej dziewczyny, młodzi, młodzież, czy wszyscy? Czy to jakoś można rozgryźć naukowo?
21: To tak, to może po kolei. Wydaje mi się, że manga zaczynała właśnie jako taka, powiedzmy, subkultura. Dzisiaj mam wrażenie, że już przeszła do takiego bardziej mainstreamu, też głównie temu, że jest dużo łatwiejsza dostępność do mang i do anime. Też przez, też dzięki streamingom. Kto dzisiaj jest odbiorcą? Bym powiedziała, że oczywiście osoby, które zaczęły czytać mangę, oglądać anime w latach 90., kiedy to jeszcze było coś nowego i dużo z tych osób do dziś się interesuje tym tematem, na przykład ja jestem tego dowodem, ale też coraz więcej młodych osób sięga po te mangi, więc bym powiedziała, że no już jest takie co najmniej dwa pokolenia w tym temacie siedzą. Też zauważyłam, że całkowicie zmienił się odbiór tego, ponieważ jak ja chodziłam do szkoły, to nie było coś, czym się można było chwalić. Się mówiło, że tam się czyta chińskie komiksy, ogląda chińskie bajki. Jeszcze to nie było coś, co było na tyle popularne, że to było tak dobrze rozumiane przez społeczeństwo. Mam wrażenie, że to się też powoli zmienia, że już w szkole nikt nie ukrywa swoich zainteresowań anime i mangą, że teraz to jest coś, co stało się powszechne,
5: tak,
21: normalne.
5: Tak, tym bardziej, że jeszcze K-pop eksplodował w międzyczasie.
21: Dokładnie. I właśnie muzyka koreańska, K-pop i też dramy koreańskie są bardzo popularne, więc to zainteresowanie Azją, mam wrażenie, że zaczęło się od Japonii, teraz też Korea staje się coraz popularna, no i też na rynek polski wchodzi coraz więcej chińskich powieści fantastycznych, które też cieszą się popularnością, więc wydaje mi się, że to zainteresowanie Azją, nie tylko Japonią, będzie chyba w Polsce rosnąć jeszcze.
5: Przebierała się pani też w jakiejś postaci, co postaci?
21: Kilka razy próbowałam, jednak żeby spróbować cosplayu, to po pierwsze trzeba mieć trochę umiejętności krawieckie, żeby taki kostium stworzyć. Po drugie trzeba też mieć pewną odwagę i charyzmę, więc tak w takim gronie towarzyskim, koleżeńskim tak, ale na takim konwencie to już tak trochę nie czułam się pewna. Ale ja bardzo podziwiam osoby, które są w stanie przygotować takie właśnie stroje cosplayowe i właśnie w nich chodzić po konwentach.
5: Czasami, no nawet bez zdolności krawieckich można. Moja znajoma wzięła takie jak gdyby nauszniki, takie nakładane na głowę, odczepiła te uszki i przykleiła dwa krosanty i poszła jako księżniczka Leia.
21: Ale to też pokazuje, jakie jest to kreatywne podejście do tych kostiumów, więc to jest naprawdę coś, co ja bardzo, bardzo podziwiam.
5: Gdyby pani miała zrobić jakiś taki autorski top 3 albo 5 albo coś, no powiedzmy 3, anime i mangi dla tych z naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy nie znają, nie wgryźli się albo mówią, a to jakaś nuda. I pani teraz mówi, to ja państwa przekonam, że to jest fantastyczne, proszę sięgnąć po...
21: Tak, no to jest ciężkie pytanie. No to myślę, że numer jeden bym poszła trochę samolubnie, bym poleciła mangę, która jest w moim serduszku numer jeden od 20 lat prawie. To jest One Piece, to jest historia właśnie pirata Luffy'ego, który chce zostać właśnie królem piratów. Jest tam dużo akcji, jest dużo komedii i mimo, że z takiego krótkiego opisu fabuły ona się wydaje taka płytka, to im się dalej wgłębia w tą historię, to można wiedzieć, że tam jest bardzo dużo nawiązań do naszego świata i że to przesłanie jest bardzo, bardzo głębokie, więc bardzo polecam, tylko od razu zastrzegam, że to jest przygoda na przynajmniej kilka miesięcy, ponieważ ta manga zaczęła być wydawana chyba w 94 albo 5 roku bodajże i jest wydawana do dziś. Więc tutaj to jest długa przygoda. Tak, żeby nie straszyć z takimi długimi mangami, to może...
5: I to jest, jaki to się nazywa, jaki tytuł?
21: One Piece.
5: One Piece.
21: One Piece, tak.
5: Dobra.
21: To może taki drugi tytuł, bardziej lekki, może tematycznie nie lekki, ale dużo krótszy, to będzie Frieren. Frieren to jest opowieść o elfce, która skończyła 1000 lat. O. Ona była częścią takiej drużyny.
5: Znienawidzona przez ZUS.
21: Ona była częścią drużyny, bo to jest świat fantastyczny oczywiście, która pokonała króla demonów i w sumie akcja zaczyna się wtedy, kiedy przeważnie książki się kończą, czyli co się dzieje po tym, jak ta drużyna właśnie ukończyła to swoje wielkie zadanie. Członkowie tej drużyny się rozchodzą, każdy wraca do swojego życia i my jakby wchodzimy w tą historię wtedy, kiedy oni jakby skończyli to zadanie, czyli wtedy, kiedy kończy się większość powieści.
5: I ona ma takie szpiczaste, odstające uszki, tak?
21: No to jest elfka, więc tak, ma takie szpiczaste.
5: No tak się bardziej niż, no dobra, okej. Okay.
21: A trzecia manga, którą mogłabym polecić, to byłaby taka komedia, trochę nawiązująca do filmów z Bondem, nazywa się Spy X Family. I tutaj jest rodzina, gdzie każdy jakby trzyma w sobie jakiś sekret. Ojciec tej rodziny jest szpiegiem, założył tą rodzinę tylko właśnie głównie po to, żeby zinfiltrować inny kraj. Cała też manga trochę nawiązuje do podziału między Niemcami zachodnimi i wschodnimi, więc tu jest wszystko takie bardzo trochę przerysowane, trochę właśnie takie komediowe. Jego żona jest zabójczynią, a córka z kolei potrafi czytać w myślach, więc ona jako jedyna wie, kim są jej adoptowani rodzice. I wszystko jest właśnie utrzymane w takiej tematyce komediowej, więc to też jest coś, po co widzę, że często sięgają właśnie tacy uczniowie gimnazjum u nas w bibliotece.
5: Co ciekawe, kiedy manga wchodziła do Polski, to trochę można powiedzieć tylnymi drzwiami, bo pierwsza chyba manga, która została wydana w Polsce w 1996 roku, mówiła o historii Polski.
21: Tak, to prawda, Aż do nieba. To była historia Polski, trochę pokazana inaczej, bo tam chyba głównym bohaterem był brat księcia
5: Poniatowskiego
21: tak. Dokładnie. I no tam autorka ewidentnie zrobiła jakiś research, ale chyba taki niedokładny. Ja osobiście nie miałam jeszcze przyjemności jej przeczytać, ale słyszałam o niej dużo, że tam jest dużo nawiązań do Polski, ale one chyba nie zawsze koniecznie są tak idealnie jeden do jeden.
5: No tak, dodam jeszcze, bo dzisiaj jakoś się nam zupełnie przypadkowo to wszystko połączyło, że Spy X Family, czy tam Spy X Family można oglądać na Netflixie.
21: Tak, dokładnie.
5: A wydawca programu Michał uwielbia Jojo?
21: Jojo? Jojo Bizarre Adventure.
5: Tak?
21: Tak. Jest takie anime, jest bardzo popularne.
5: Erotyczne podejrzewam.
21: Nie. Ono jest...
5: Muszę porozmawiać z Michałem.
21: Ono właśnie jest takie bardziej... Tam jest dużo akcji. Bohaterowie walczą, używając takich... To wyjaśnić, bo to są trochę jakby takie supermoce, trochę jakby duchy, które opętują ich, nazywają się standy, więc tam...
5: No właśnie, przepraszam bardzo, ale patrzę na Netflixie i ostrzeżenie. Violence, sexual violence...
21: Tam nie ma scen erotycznych, tam jest dużo scen
5: przemoc
21: walki.
5: Seksualna? Skoro jest ostrzeżenie przed takową?
21: Jest dużo przemocy, bo to jest, okay, bo to jest anime dla dorosłych, ale nie kojarzę tam przemocy seksualnej.
5: Zostawmy na razie to. A ja ze swojej strony, to chyba jest też anime, o której przez chwilę rozmawialiśmy. To się nazywa Maria the Virgin Witch, czyli Junketsu no Maria.
21: Mhm, tak. No ja już nie miałam okazji właśnie się zapoznać z tym tytułem, ale kojarzę to właśnie charakterystyczną główną bohaterkę Marię. No niestety, ponieważ jeszcze nie czytałam tej mangi, to nie jestem w stanie o niej za dużo powiedzieć.
5: Może następnym razem się uda porozmawiać. Mhm. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani Anna Juozulinas, antropolożka kulturowa, fanka, badaczka mangi i anime, filia Sopoteka.
21: Tak, dziękuję za rozmowę i jeszcze na końcu chciałam powiedzieć, że u nas w Sopotece 24 października odbędzie się konwent właśnie mangi i anime.
5: Trzeba się przebrać?
21: Nie trzeba się przebierać, ale...
5: Ale można.
21: Ale można, oczywiście.
5: Pani się przebierze?
21: Postaram się przyjść w kimonie, więc może powiedzieć, że się przebiorę. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam.
5: Ja jestem zainteresowany.
21: Wspaniale. To tegoroczna edycja się skupia właśnie na studiu Ghibli, więc będzie można posłuchać muzyki, obejrzeć filmy.
5: Byłem w studiu Ghibli.
21: Naprawdę?
5: No.
21: Wow, zazdroszczę.
5: Wszystko powiem.
21: Spotkał pan Miyazakiego?
5: Nie.
21: No, ale to fajnie, że pan był. Mi się nie udało być. Ale tak, to wtedy zapraszam.
5: 24 października.
21: 24 października.
5: Sopoteka.
21: Dokładnie.
5: Bardzo dziękuję. Informacje TOK FM o godzinie 11. Po informacjach Poetycki Piątek.
0: Reklama.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny. Premiery kinowe, na które czekamy tej jesieni. Przewodnik po festiwalach, koncertach, premierach teatralnych i wystawach. Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Wicemarszałek nie dla PiSu, Marcin Horała, wygrał z Marcinem Ociepą. Walka o obniżki cen paliw. Sejm ma przegłosować ustawę w tej sprawie, ale prezydent zapowiada własny projekt. Z kraju płyną apele o reformy w ochronie zdrowia. Prezydent Sosnowca znów zwrócił się do premiera. 11:02, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Były dwie kandydatury. Marcina Ociepy, zgłoszonego przez Klub PiS, oraz Marcina Horały z nowej partii Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Wygrał przedstawiciel mniejszego klubu, a więc Marcin Horała, co od razu zirytowało jego dawnych kolegów, polityków PiSu, Maciej Kluczka.
20: Marcin Horała zebrał aż 254 głosy, Ociepa niemal 90. Mniej. Jeszcze przed głosowaniem Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus w koncyliacyjnym tonie apelował, by poszerzyć skład prezydium, by miejsce znalazło się dla obu kandydatów.
21: O dodatkowe
0: dwa miejsca związane z dwoma dodatkowymi klubami.
20: Z kolei szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na porozumienie nie miał ochoty i ciskał gromy wydawnych kolegów.
21: Głosowanie za politykiem z opozycji, no jest opozycją koncesjonowaną, będzie sprzyjało Donaldowi Tuskowi.
20: A Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej to wszystko skomentował tak.
22: To nie jest łatwy dla nas wybór. To jest wybór, powiem to, między dżumą a cholerą.
20: Marcin Horała prezydium Sejmu tworzyć będzie między innymi z Włodzimierzem Czarzastym i Szymonem Hołownią. Maciej Kluszka, TOK FM.
19: A lada chwila Sejm ma przyjąć ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób sfinansować kolejną, trzecią już odsłonę programu obniżek cen na stacjach, bo dla budżetu państwa miesiąc funkcjonowania CPN-u to koszt ponad 1,5 miliarda złotych. Tymczasem firmy paliwowe zarabiają krocie, mówi minister finansów Andrzej Domański.
23: Wiemy, że to są horrendalne wyniki, horrendalnie wysokie marże, które w tej chwili generują spółki paliwowe i niestety prezydent Nawrocki wcześniej zdecydował się zablokować projekt, dzięki któremu mogliśmy sfinansować dalsze funkcjonowanie pakietu CPN. Mam nadzieję, że tym razem prezydent Nawrocki zdecyduje się stanąć po stronie Polaków, a nie po stronie koncernów paliwowych.
19: Pierwszą ustawę o nadzwyczajnych zyskach Karol Nawrocki bez podpisywania skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a wczoraj zapowiedział przygotowanie swojego projektu o obniżeniu cen paliw. Premier Donald Tusk pojechał do Kijowa nie tylko po to, by wysłać Ukrainie i światu silny sygnał o wsparciu dla niej, ale także, by rozmawiać o czekającej nas zimie, powiedział w poranku TOK FM wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Jak dodał, dobrze byłoby, gdyby szef rządu w rozmowach z prezydentem Ukrainy poruszył również temat obrony przeciwdronowej.
24: Premier nie tylko daje psychologiczny, odważny sygnał, jestem z wami, ale również będzie rozmawiał, jak odpierać te nadchodzące ataki, te trudne chwile, trudną zimę, ataki w infrastrukturę krytyczną. I o tym trzeba porozmawiać z prezydentem Zełenskim i trzeba porozmawiać o naszej obronie przeciwdronowej, wykorzystując technologię ukraińską. I to już jest interes nie tylko Ukrainy, ale Polski i całej Europy.
19: Szef rządu zapowiedział, że po powrocie z Ukrainy zda raport na temat tego, jak przed zimą wygląda infrastruktura energetyczna tego kraju. Prezydent Sosnowca po raz kolejny zaapelował do premiera o jak najszybszą reformę systemu ochrony zdrowia. Arkadiusz Chędziński w lipcu przesłał do rządu i klubów parlamentarnych propozycję zmian w systemie. Teraz ponawia apel Grzegorz Kozieł.
25: Prezydent Sosnowca poinformował w mediach społecznościowych, że Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego alarmuje o możliwym ograniczeniu leczenia.
26: Sytuacja szpitali powiatowych jest bardzo ciężka. Dzisiaj należy podejmować szybkie kroki. Razem, wspólnie, samorządy, rząd, Ministerstwo Zdrowia, pacjenci i te kroki muszą być natychmiastowe po to, aby nie dochodziło do takiej restrukturyzacji szpitali, ale działającej ad hoc w związku z problemami finansowymi, a nie w związku z mapą potrzeb.
25: Jedna z przedstawionych koncepcji przez Arkadiusza Chęcińskiego dotyczyła likwidacji centralnego monopolu NFZ-u i utworzenia niezależnych wojewódzkich funduszy ochrony zdrowia. Zdaniem prezydenta Sosnowca problemem jest również niepełne finansowanie nadwykonań i opóźnienia w przekazywaniu należności szpitalom. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
19: To będą trudne wieczory dla polskich kibiców. Pierwsza kolejka Ligi Europy wyraźnie pokazała, że na tym poziomie o punkty jest dużo trudniej niż w Lidze Konferencji, w której nasze drużyny w ostatnich sezonach spisywały się świetnie. Boleśnie przekonał się o tym Lech Poznań. Michał Waszkiewicz.
27: 0-4. Takim wynikiem zakończył się pierwszy mecz Lecha w Lidze Europy. Mistrzowie Polski przeciwko Crystal Palace w Londynie nie mieli za wiele do powiedzenia. Zaczęli odważnie, ale już w 10 minucie obrońca kolejorza podał z autu piłkę pod nogi rywala, a ten strzelił gola. Nie możemy tak grać, mówi trener Nils Frederiksen. Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi. Kolejne mecze mogą być równie trudne. Lech wprawdzie zagra u siebie, ale najpierw z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderlandem. Jagiellonia też zaczęła od porażki w Pireusie z Olympiakosem, ale za miesiąc będzie mogła się odkuć w starciu z armeńskim Araratem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
19: Informacje wracają o 11.20, a teraz jeszcze pogoda. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Na pozostałym obszarze bez opadów i z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do 22 na południu.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Czas na poetycki piątek, a gościem jest pan Krzysztof Siwczyk, poeta, eseista, publicysta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy TOK FM.
2: Co dzisiaj poetyckiego mamy? Eugenio Montale?
3: Tak, owszem, pomyślałem sobie, że piątek, godzina 11 z hakiem, Montale będzie idealny, zwłaszcza, że jest to poeta, który w moim głębokim przeżyciu jest takim rodzajem, no nie wiem, czy był świadka wieku, i sporo możemy się z tych wierszy Montalego dowiedzieć o naszej współczesności wciąż i niestety, stąd ten wybór.
2: Montale, tak się nieprzypadkowo składa, to jest poezja, między innymi można po nią sięgnąć dzięki wydawnictwu A5 i w fantastycznym przekładzie Jarosława Mikołajewskiego. Zapiski z 4 lat, tak. Na przykład. Tak.
3: Tak. Dokładnie tą książkę dzierżę teraz w dłoni. To jest książka już bez mała sprzed dekady. Ona przeszła troszkę bez echa, wydaje mi się, a przynajmniej nie było to echo, na które zasługuje, bo ta książka Zapiski z 4 lat Montalego, ona jest bardzo ważna w dorobku tego poety. Tą książkę pisał stary poeta, to jest dość istotne. Jakiś depozytariusz wiedzy, która no, nie jest w dyspozycji każdego z nas. On miał wtedy 80 lat plus minus Montale. Więc był po Nagrodzie Nobla, więc no jest to książka bardzo, bardzo wydaje mi się istotna. Z racji tego, że była książką ostatnią Montalego, a to raz, a dwa była to książka, w której tonacja tej poezji zdaje mi się nieco się zmieniła i jest niesamowicie nam współczesna. Montale brzmi w przekładzie Mikołajewskiego, jakby te wiersze były pisane wczoraj albo i dziś.
2: W ogóle to jest też niesłychanie interesująca postać, no bo oprócz tego, że wspomniany laureat Nagrody Nobla z roku chyba 1975, no to właśnie tak, jeszcze owszem, poeta, ale też krytyk, tłumacz i jakby wypadało we Włoszech.
3: I obserwator życia społecznego, tego życia społecznego, które właściwie organizowało się we Włoszech po wojnie z wszystkimi napięciami politycznymi związanymi z tym życiem. No więc jak gdyby był to taki umysł, że tak powiem, integralny. To nie był tylko autor wierszy, więc był to ktoś więcej i zdaje mi się, że takich postaci strasznie nam dzisiaj po prostu brakuje.
2: To posłuchajmy sobie wierszy Montalego w przekładzie Jarosława Mikołajewskiego. Od czego zaczynamy?
3: Tak, ja wybrałem dwa z tej książki, Zapiski z 4 lat. Pierwszy z tych wierszy nosi tytuł A jakże w negatywie i wydaje mi się odpowiedzią na nasze różne lęki związane z tym, jak bardzo próbujemy sobie poradzić z naszą bieżącą sytuacją wojenną, no świata, który po prostu w posadach nam się chwieje. Więc spróbuję może przeczytać ten wiersz, bo on coś nam mówi o naszej, wydaje mi się, rzeczywistości. W negatywie. To dziwne, strzelano seriami do nas, a wachlarz pocisków nigdy mnie nie trafił. W każdym razie szybko dostanę odprawę, może na papierze urzędowym z przeznaczeniem dla któż to wie, jakiego biurokraty. I możliwe, że niczego innego nie trzeba. Najgorsze już przeszło. Teraz zbyteczne są dokumenty, teraz zbyteczne jest i to, co najlepsze. Nie było niczego, absolutnie niczego za nami i niczego rozpaczliwie nie kochaliśmy bardziej od tego nic. No to jest raptem 10 wersów, a chyba w tych 10 wersach po prostu to jest rezerwuar jakiejś nieprawdopodobnej mądrości. Ja sobie zdaję sprawę, że Montale, świadek 2 wojen, Wielkiej Wojny i II Wojny Światowej, no był w dyspozycji doświadczenia, które nie każdemu jest dane i bardzo dobrze, że nie jest każdemu dane. Natomiast ten wiersz w negatywie chyba coś mówi o naszych rozlicznych, dzisiejszych również melancholiach związanych z tym, że po jednak inwazji Rosji na Ukrainę utraciliśmy jakąś przeszłość i strasznie za tą przeszłością chyba tęsknimy, nawet jeżeli jej kształt w pewnym momencie wydawał nam się jakoś nudny. Ja nie wiem, czy słuchacze podzielają moje wrażenie, ale ja mam takie wrażenie, że na przykład dekada lat 90. czy te pierwsze lata 2000. to była jakaś śpiączka. Żyliśmy w jakimś takim przekonaniu, że rzeczywiście historia się skończyła, że ona nie wróci pod postacią takich manualnych przemocy i takiej swojej starej, bardzo niedobrej twarzy dwudziestowiecznej, a jednak wróciła. Więc jest za czym tęsknić, a zarazem ta tęsknota za światem, który jakoś po prostu zawsze znika w swoim wymiarze, że ta tęsknota powinna być przez nas traktowana niezmiernie krytycznie. Ten wiersz w negatywie chyba też Montale mówi nam o tym, że z historii niewiele możemy się nauczyć. I to jest dość przerażające w tym wierszu. A może i możemy, natomiast się nie uczymy. I jako społeczeństwa, i jako jednostki. Więc ta tonacja może jest nieco śledziennicza tego wiersza, ale przełożony jest przez Jarka Mikołajewskiego po prostu fenomenalnie. I to brzmienie tej frazy zdaje mi się czymś niesamowicie po prostu do przodu. Montale nie jest żadnym poetą, który przybywa z bibliotek pokrytych kurzem, tylko naprawdę jest kimś nam bliźnim. Więc stąd ten wybór pierwszego wiersza.
2: Stąd ten wybór pierwszego wiersza, to ja w takim razie odpowiem króciutkim wierszykiem o zagubionym kocie.
3: Słucham.
2: Biedna sierotka jeszcze nie zdziczał, jeśli wypędzili go z kamienicy, żeby nie darł pazurkami wykładzin. Wspominam go wciąż, idąc tą ulicą, gdzie doszło do wydarzeń godnych historii, ale niegodnych pamięci. Może jest tak, że okruchy fruwają na własny rachunek.
3: No, cały Montale. A na pewno całe Montale w tej książce Zapiski z 4 lat. On tutaj niezmiernie też dużo miejsca poświęca takim fenomenom dnia codziennego, naszym braciom i siostrom mniejszym, jakimś po prostu takim rytuałom codzienności, jakby przeciwstawiając tą codzienność, to indywidualne życie tym wielkim mechanizmom historycznym i na tym napięciu czegoś, co bardzo uniwersalne, co historyczne, czego sam był świadkiem w wieku XX. I tego późnego życia 80-latka, gdzie naprawdę rytuały dnia codziennego potrafią być jakimś antidotum na to horrendum po prostu historii, w tych wierszach to po prostu wychodzi i jest to książka naprawdę niezwykle mnie po dziś dzień przejmująca.
2: Wrócimy do naszej rozmowy, do poezji. Dzisiaj Eugenio Montale, albo być może po włosku powiedzielibyśmy Eugenio Montale, w przekładzie Jarosława Mikołajewskiego z tomu Zapiski z 4 lat, ukazały się nakładem Biblioteki Poetyckiej wydawnictwa A5. Gościem jest pan Krzysztof Siwczyk, poeta, eseista, publicysta, miłośnik Montalego. Informacje o 11.20. Po informacjach powraca Poetycki Piątek.
4: Autopromocja.
6: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was wraz z domą Matejko do Ameryki Środkowej, do Salwadoru.
7: I opowiemy o tym, jak to się stało, że Salwador z najniebezpieczniejszego kraju na świecie stał się turystyczną Mekką.
6: A to wszystko w zaledwie kilka lat dzięki prezydentowi Naibowi Bukele. Na salwadorską opowieść zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16.00. Krzysztof Story
7: i doma Matejko.
18: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w Tok FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziarn.

0: Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm uchwalił ustawę, która zagwarantuje osobom z niepełnosprawnościami systemowy dostęp do asystencji osobistej. O wsparcie w 2028 roku będą mogły ubiegać się osoby od 18 do 65 lat, a od 2030 roku również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Za ustawą o asystencji osobistej posłowie opowiedzieli się jednogłośnie. Wcześniej Sejm odrzucił m.in. prezydenckie poprawki dotyczące rozszerzenia grupy uprawnionych do wsparcia. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że rozmawia o możliwości przeniesienia śledztwa w sprawie Zonda Krypto do Warszawy na szczebel prokuratury krajowej. Dodał, że ma to związek z możliwościami kadrowymi. Śledztwo to zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu tego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Poseł Wojciech Król został tymczasem doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych. Śledztwo prokuratury europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Tylko 4 statki handlowe przepłynęły wczoraj przez cieśninę Ormus. Dzień wcześniej było ich 6. Średnia z 10 dni wyniosła 16, przekazała agencja Reutera, powołując się na dane firm monitorujących żeglugę. Cieśnina Ormus jest w dużej mierze zablokowana od rozpoczęcia przez USA wojny z Iranem. Według szacunków przed wybuchem konfliktu przez ten szlak przechodziło około 130 jednostek dziennie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj umiarkowane zachmurzenie. Przelotne opady deszczu jedynie na północy i zachodzie. Termometry na przeważającym obszarze pokażą diś od 19 do 22 stopni.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Poetycki piątek, dzisiaj Eugenio Montale, zapiski z 4 lat w przekładzie Jarosława Mikołajewskiego ukazały się nakładem Biblioteki Poetyckiej wydawnictwa A.

0: 5, a gościem jest pan Krzysztof Siwczyk, poeta, eseista, publicysta i kolejne wiersze.
1: Witam ponownie. No, wsłuchując się w wiadomości z dnia dzisiejszego i zerkając w książkę Zapiski z 4 lat, właściwie co trzeci, co drugi może wiersz Montalego byłby jakimś kąśliwym komentarzem do tych wszystkich najczęściej złych wieści, które do naszych uszu dochodzą, ale wybrałem taki wiersz zatytułowany być może niespektakularnie i nieoryginalnie, bo wiersz nosi tytuł Poezja, ale Montale po prostu potrafi naprawdę w 6 tutaj wersach przełożonych przez Jarka Mikołajewskiego powiedzieć o jej sensie bardzo dużo, a zarazem jakoś zdefiniować jej pozycję w świecie współczesnym i chyba w nas samych. Wiersz Poezja brzmi tak. Poezja. Od zarania wieków trwa dyskusja, czy poezja jest w środku, czy na zewnątrz. Najpierw wygrał środek, potem do kontrofensywy twardo przeszło zewnątrz, aż po latach doszło do rozejmu, który długo nie potrwa, bo zewnątrz jest uzbrojone po zęby. Bardzo, bardzo po prostu lubię ten humor Montalego, zapośredniczony oczywiście w czymś bardzo, bardzo traumatycznym, bo tak jak mówię, no był to świadek historii, świadek tego XX wieku, który za nami, ale no paroma pociągnięciami dosłownie pióra, paroma frazami, no jakoś potrafi po prostu uniwersalizować tyleż swoje świadkowanie temu wiekowi, co po prostu bardzo intensywne życie pojedynczego języka. No, on jednak był depozytariuszem po prostu języka, no kimś, kto był wybrańcem mowy, no dlatego tak niesamowicie po prostu te wiersze brzmią.
0: Jest taki, który jest zatytułowany Pełnia. Nie trzeba nawałnicy szarańczy, żeby twarz świata stała się nieprzenikniona. To prawda, że one idą w tysiące, w miliardy i tworzą skorupę twardszą od ściany. Ale nadmiar pełni udaje nadmiar pustki. I to właśnie wystarczy, byśmy uznali tę zmianę wąsów. Nie szkodzi nikomu.
1: Uśmiecham się, aczkolwiek powinno nam pewnie udzielić się jakaś inna emocja, bo tak jak mówię, no wiersze Montalego no penetrują sensy, które na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, nie są łatwo wychwytywalne i są to najczęściej sensy, które no nie napawają nas jakimś specjalnym, że tak powiem, optymizmem na tak zwaną przyszłość, ale jednocześnie tak jak te późne wiersze Montalego, no są utopione w jakimś rodzaju takiego bardzo charakterystycznego humoru albo czegoś w rodzaju spolegliwej postaci wobec świata, który się do pewnego momentu po prostu zrozumiało. Dlatego no jest to niezmiernie mądra poezja, takich tonacji bardzo właśnie niskich, no wywiedziona jednak właśnie z tego doświadczenia dnia codziennego i to mi się wydaje wartością samą w sobie. Kiedy tak wsłuchiwałem się w ten wiersz, od razu przyszło mi do głowy, aby odbić piłeczkę jeszcze jednym, jeżeli to możliwe.
0: Bardzo pewnie, że tak.
1: Tak, ten wiersz nie nosi tytułu, ale jest niesamowitym komentarzem do wszystkiego, co nas oblepia i co jest naszym losem tu i teraz. Wiersz nie ma tytułu i brzmi tak. Życie oscyluje między wzniosłym a plugawym z pewną skłonnością do tego drugiego. Dowiemy się więcej po ostatnich wyborach, które odbędą się w górze albo w dole lub nigdzie, bo jesteśmy wybrani już co do jednego, a kto nie został, jest mu znacznie lepiej tutaj na dole, a kiedy się spostrzeże, jest za późno, mówi krupier po raz ostatni, a jego grabki zagarniają karty. Cały Montale. Znaczy on po prostu, wyobrażam sobie starego poeta w kasynie. Cały Montale przynajmniej w tej książce, to znaczy się z takiej sytuacyjności poetyckiej po prostu umieć zbudować konstrukt całego świata. No to się zdarza tylko największym artystom słowa. No i on z pewnością takim dla mnie jest.
0: To poetycka piłeczka po mojej stronie. To ja też odbijam, tym bardziej, że no, Montale pisze o swoim świecie, o świecie, który zna, o tym świecie wojen, o tym świecie rodzących się Włoch, ale oczywiście wiemy i czujemy, że to jest uniwersalne, że przecież to kształtowanie się i ta magma to nie jest tylko specyfika włoska. Wiersz zatytułowany Wstecz. Któryś z moich przodków walczył o zjednoczenie Włoch. Dostąpił wysokiej rangi, nosił wężyk na czapce, był zamieszany w fałszerstwa wyborcze. Nie chciał może słyszeć o niczym, ja nie chcę słyszeć o nim. Jego grób może stracić płytę z braku ziemi lub marmuru albo czegoś innego. Istnieje śmierć chronologiczna, śmierć ekonomiczna i taka, której nie ma, bo nikt o niej nie mówi. Ilu przodków potrzeba temu, co kiedyś napisze kilka kulawych linijek? Ilu cwaniaków w togach albo osłów patentowanych? Ale stąd może się narodzić nawet kultura albo kultur.
1: Albo Kulturkamp.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Tak, tak, no to jest właśnie cała przewrotność Montalego. W tym kontinuum jak gdyby tego, co za nami, z tego kontinuum, z tego całego śmietnika rozlicznych biografii, no jak gdyby on wyprowadza jakieś niesamowite wnioski. I tak jak mówię, no te wnioski wszystkie nie są... One nie tworzą jak gdyby na czytelniku takiej presji, takiego jakiegoś rodzaju szantażu intelektualnego. To nie jest poezja, która zaprasza do natychmiastowej identyfikacji, prawda? To jest coś po prostu do przemyślenia. To jest poezja, która stawia pod znakiem zapytania nasze przekonania o rzeczywistości, o nas samych, o naszych głębokich przekonaniach, jakichś twardych sądach, które jesteśmy w stanie głosić. No stąd jest to po prostu naprawdę nauczyciel jutra, więc bardzo serdecznie zapraszam do zrobienia kroku wstecz i wracania do tej książki, jak mówiliśmy na początku, która ma już swoją historię na rynku wydawniczym, to jest już 10 lat, chyba w 2017 ukazała się. I z tego, co wiem, cały czas wydawnictwo A5 spokojnie może ją dostarczać pod oczy głodnych mądrości czytelników.
0: Pamięć. Pamięć była gatunkiem literackim, zanim jeszcze narodziło się pismo. Stała się potem kroniką i tradycją, lecz śmierdziała już trupem. Pamięć żywa jest niepamiętna, nie wyrasta z umysłu i się w nim nie zapada. Doczepia się do istniejącego jak aureola mgły do głowy. Już się rozwiała, wątpliwe, że wróci. Nie zawsze ma pamięć o sobie.
1: Tak, tak, tak jak mówi, tak jak mówimy, no tak jak właściwie jak słyszymy, no tak na bieżąco, na szybko komentować te wiersze jest trudno, ponieważ ich ostateczne sensy wybrzmiewają w nas, prawda, na długo po zakończonej lekturze. No i tak z tą książką przez lata chodzę sobie. To jest taka książka, która chodzi za mną i mam ją też zawsze gdzieś blisko, dlatego Montale, no cóż tu mówić, wiecznie żywy. W pamięci, ale też, jak rozumiem, w przyszłości.
0: Swoją drogą, zastanawiam się właśnie nad tą konstrukcją chodzenia z wierszami, czy też wierszami, które za nami chodzą, no bo żeby one za nami chodziły, no to pewnie trzeba je przynajmniej tak uchwycić, żeby ta treść w całości najlepiej gdzieś tam właśnie przyczepiała się do nas, do naszej głowy, ale można też dosłownie przecież chodzić z jakimś takim tomikiem. Przypominam sobie, no pewnie nie wszyscy pamiętają, że książki, kiedy zaczęły się ukazywać, nie tylko poetyckie książki, ale książki, kiedy zaczęły się ukazywać, to one miały bardzo dużo miejsca na notatki, na zapiski, na to, żeby sobie rozszerzać tę książkę o własne przemyślenia. I właśnie taka książka, powiedziałbym, użytkowana, czytana, to była ta książka, która oprócz treści od autorskiej czy od wydawniczej miała też treści odczytelnicze.
1: Tak, tak, naturalnie. No ja też jakoś tak jestem jeszcze dziecięciem wieku poprzedniego, że pamiętam te puste strony na końcu, notatki własne i sporo swoich książek poetyckich również mam tak zakreślonych jakąś błyskawiczną odpowiedzią emocjonalną najczęściej na lekturę, więc to były fantastyczne te puste strony na końcu. Ale tak, chodzić z wierszami należy. Ja sobie wyobrażam taki społeczny, pozytywny snowic, gdzie wszyscy zamiast, nie wiem, Torebuniek z Balenciagi albo innych Badziewi będziemy nosić po prostu tomy wierszy. Wyobrażam sobie te w przyszłości takie fantastycznie samoświadome społeczeństwo, bo naprawdę książki poetyckie, zwłaszcza tych wybitnych autorów, no są jakąś instrukcją obsługi rzeczywistości, a przynajmniej dla mnie zawsze takimi instrukcjami były, więc tak, mam tą swoją torebunię pełną poetyckich książek i nie wychodzę z domu bez tomu wierszy. Ubezpieczam się w te książki.
0: Nie pytam o markę torebuni.
1: Nie, to taka normalna, z odzysku. z jakiegoś, tak. Nie, ja absolutnie nie jestem człowiekiem współczesnych, że tak powiem, ornamentyk, więc chodzę w czym bądź i z czym bądź. Natomiast akurat książki poetyckie staram się jakoś bardzo pryncypialnie sobie wybierać. Oczywiście pod kątem jakiegoś nastroju, a nastrój jest oczywiście tyleż indywidualny, co jakoś historyczny. No, żyjemy w trudnym momencie, tak jak rozmawialiśmy, coś się chwieje na naszych oczach, jesteśmy w sytuacji jakiejś rekonfiguracji rzeczywistości i akurat poeci mogą nam się tutaj naprawdę zdać na wiele.
0: To na koniec jeszcze jeden krótki wiersz Montalego bez tytułu. Zabójstwo nie jest moją mocną stroną. Nigdy człowieka, może jakieś owady, kilka komarów zgniecionych pantoflem na ścianie, przez wiele lat chroniły je siatki w oknach. Później na bardzo długo sam stałem się owadem, ale bezbronnym. Odkryłem teraz, że życie to nie jest kwestia godności czy innej kategorii moralnej. Nie zależy, nie zależało od nas. Zależność może nas czasem podniecać, lecz nie raduje nas nigdy.
1: Tak. Znaleźć swój porządek w tej siatce istnień, no to jest też niesamowite, że ten 80-letni poeta uczy nas empatii. I to jest taka empatia nie kazuistyczna, nie ze szkoły. To jest jakaś empatia, która wynika z głębokiego doświadczenia, może też z wieku. Więc tak, spoglądajmy na istnienia najmniejsze, bez tej moralnej wyższości przede wszystkim. I tak żyjmy w ten piątek i w każdy następny.
0: Czenio Morale, zapiski z 4 lat, z tego tomu wiersze wybrał pan Krzysztof Siwczyk, poeta, eseista, publicysta, za co wszyscy jesteśmy mu niezwykle wdzięczni. Ten tom ukazał się nakładem Biblioteki Poetyckiej Wydawnictwa A5 w tłumaczeniu Jarosława Mikołajewskiego. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam pana redaktora i do usłyszenia, do przeczytania.
0: Do usłyszenia, do przeczytania. Krzysztof Siwczyk i to jest nasz poetycki piątek. Informacje TOK FM już za kilka minut o 11:40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry.
2: Dzisiaj w programie wybierzemy się na spacer do Willi Gawrońskich w Warszawie, gdzie trwa wystawa Polski Modernizm – Walka o Piękno. To znaczy z Willi Gawrońskich przyjdzie do nas kuratorka, współkuratorka wystawy Anna Maga. A tak mówię, że przyjdzie, już przyszła, już jest ze mną. I proszę być z nami po 11:40 w Kulturze Osobistej.
0: Kultura Osobista. Po informacjach informacje o 11:40.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 11.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu ceny paliwa niżej. Poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Już w południe w Pałacu Prezydenckim rozmowę o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Karol Nawrocki przed wyjazdem do USA spotka się jeszcze z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowy mają dotyczyć głównie eskalacji ze strony Rosji, mówi szef BBN-u Bartosz Grodecki.
13: Pan prezydent, jak państwo wiecie, jedzie do Nowego Jorku. Chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, była jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy, czyli z Ministerstwem Obrony Narodowej i ze sztabem generalnym.
12: A w Stanach Zjednoczonych będzie też wicepremier Kosiniak-Kamysz, który spotka się z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Sejm powołał Pamelę Krzypkowską na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Teraz zgodę musi wyrazić jeszcze Senat. Celem komisji jest egzekwowanie regulacji unijnego rozporządzenia AI Act. Jak informowała w tym tygodniu Krzypkowska, chciałaby ona, aby komisja była miejscem rzetelnej, prostej informacji dotyczącej sztucznej inteligencji. Dodała, że jednym z pierwszych tematów, które chce wpisać do planu kontroli komisji, będzie kwestia oznaczania treści typu deepfake, które powinny być odpowiednio oznaczane w sieci. Komisja Gospodarcza i Społeczna ONZ do spraw Azji Zachodniej oceniła, że tylko w ciągu pierwszego miesiąca wojny USA z Iranem państwa arabskie straciły 150 miliardów dolarów. To około 4% regionalnego produktu krajowego brutto. Już w pierwszych dniach wojny rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran Teheran zablokował ruch w cieśninie Ormuz i zaatakował cele militarne i infrastrukturalne w arabskich krajach Zatoki Perskiej. Przez cieśninę kraje te eksportowały ropę i gaz. Zyski z eksportu były kluczowym elementem ich budżetów. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Przelotny deszcz może pojawić się dziś jedynie na północy i zachodzie. Na pozostałym obszarze bez opadów. Termometry w większości kraju pokażą od 19 do 22 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Do 11 października w Willi Gawrońskich w Warszawie trwa wystawa Polski Modernizm, walka o piękno. Moją i Państwa gościnią jest dzisiaj kuratorka wystawy Anna Maga. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, jestem właściwie współkuratorką. Drugą kuratorką jest Federica Sala, włoska kuratorka wystaw.
10: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i właśnie od Italii chciałabym zacząć naszą rozmowę, bo wystawa Polski Modernizm, walka o piękno podczas tegorocznego Milan Design Week przyciągnęła tłumy odwiedzających w Mediolanie, a teraz wraca do Warszawy. Skąd takie jej losy?
14: Takie jej losy, tak było zaplanowane. Wystawa była zaplanowana do pokazania najpierw w Mediolanie, w Torre Velasca, w czasie właśnie tego tygodnia designu kwietniowego. I rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, był to nasz wielki sukces, o czym nieskromnie mogę powiedzieć, bo stały kolejki do wejścia do tego wieżowca, pięknej architektury zresztą, tam na 16 piętrze. Nasza wystawa była w jednej sali, wystarczająco dużej, żeby pokazać to, co chcieliśmy pokazać. I ona była tak przygotowywana właśnie, żeby tę publiczność międzynarodową oczarować.
10: Oczarować polskim modernizmem?
14: Tak, właśnie.
10: To się
14: da? I to się udało. To się udało, dlatego że pokazaliśmy bardzo różne twarze modernizmu i mam nadzieję, że też dla polskiej publiczności ta wystawa będzie tym, czym dla mnie było współtworzenie jej. Odkrywanie jej dzisiaj przez widza może być właściwie tym, czym dla mnie było współtworzenie tej wystawy, czyli odkrywaniem różnych wartości modernizmu, tego ogromnego potencjału modernistycznych wartości, zarówno w warstwie ich ideowych i estetycznych znaczeń, jak i siły inspirowania współczesnych artystów i projektantów. I to trzeba wiedzieć właśnie, że to była wystawa i jest wystawa w większości poświęcona współczesnemu odbiorowi modernizmu.
10: Została przeniesiona jeden do jednego?
14: Nie, właśnie to jest też wielka zaleta tej aktualnej prezentacji, że ona jest powiększona. Jest w innej przestrzeni, nieco większej, i to dało nam szansę uzupełnienia wystawy o jeszcze całkiem niezły jeszcze materiał, no wzbogacający tę wystawę.
10: Jeśli mówimy o polskim modernizmie, to jakie lata bierzemy pod uwagę?
14: No i to jest właśnie tutaj problem cały, bo modernizm jest pojęciem tak szerokim, przez to nieprecyzyjnym, bo przecież każda epoka walczy z poprzednią. Artyści chcą negować wartości, które były aktualne w poprzednich dekadach. I taka jest zasada właściwie w sztuce, że to się przeplata. I stąd ta nieprecyzyjność tego terminu, bo my pokazując ten klasyczny modernizm, na co ja bardzo nalegałam i zawsze mi się wydawało, że modernizm to jest ta faza jego klasyczna, czyli początek XX wieku, kiedy te wartości modernistyczne dla artystów znaczyły coś więcej niż tylko styl nowoczesny. Ta geometryzacja, pewna synteza form, minimalizm, one nie były czysto estetycznymi wartościami, tylko one wynikały z jakiejś innowacyjnej konstrukcji, z czystości właśnie konstrukcji, z budowy, i piękno nie było właśnie walki o piękno, chociaż oczywiście to jest tak szerokie znowu pojęcie, że można to rozmaicie rozumieć, ale w tym klasycznym modernizmie piękno jest immanentnie związane z budową, z funkcją, z właśnie technologicznymi sprawami, i to piękno ma służyć. Mhm. Modernizm w tym klasycznym ujęciu wynikał właśnie z tych pewnych nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, i to piękno miało w sposób naturalny wynikać z konstrukcji, być naturalną konsekwencją dobrego wzornictwa, dobrego zbudowania przedmiotu, i to miało służyć czemuś. Modernizm miał służyć polepszeniu życia społeczeństw, i modernizm był związany z modernizacją życia też. I to klasyczne ujęcie niekiedy niektórym się wydaje, że tylko to jest modernizmem, ale jeżeli sztuka ma odpowiadać na potrzebę społeczną, to te potrzeby się zmieniają, i stąd te różne rozumienia modernizmu, i dla mnie praca nad tą wystawą była dużym wyzwaniem, bo ja właśnie miałam takie pojęcie dosyć klasyczne, takie wąskie modernizmu. I nie bardzo umiałam się otworzyć na te niuanse, te inne twarze modernizmu, które proponowali współcześni artyści zaproszeni do tej wystawy. Jak oni odbierają to pojęcie. I ja się tego uczyłam tutaj, robiąc tę wystawę.
10: I co się okazało?
14: I co się okazało, że tych twarzy jest bardzo dużo, ale że mają jakiś swój wspólny wyraz, że do tego czasem trzeba dojść. To nie jest oczywiste, jak się patrzy tak z daleka na jakiś przedmiot wystawy, to można się buntować. A dlaczego to tu jest? No, ile tutaj tego modernizmu w tym...
10: W czym właśnie? Przeciwko czemu się pani buntowała na początku?
14: Tak, przez mi się wydawało, że tam jest za dużo rozwiązań takich artystycznych, bardzo spektakularnych. Dla mnie modernizm był prostotą i samą kwintesencją piękna, które jest, wynika z oszczędnego podejścia do budowania przedmiotu, a w sztuce czystej też do takiej syntezy formalnej. A tu okazuje się, że wcale to nie jest takie oczywiste.
10: To współcześni artyści w takim razie, z jakimi artystami z epoki chcieli wchodzić w dialog przede wszystkim?
14: Jeszcze chcę dodać, że tutaj te historyczne etapy, do których my wracamy, to nie jest tylko ten klasyczny okres lat 20-30, bo tu mamy oczywiście też przykłady. Ja zresztą zostałam zaproszona do współtworzenia tej wystawy, ja jako opiekun zbioru wzornictwa w Muzeum Narodowym w Warszawie, właśnie po to, żeby zagwarantować te przykłady klasyczne. I mamy dlatego fotel Lacherta z 29 roku, czysty funkcjonalizm. I mamy fotel Jana Kurzątkowskiego ze Spółdzielni Artystów Ład, też właśnie z 30 lat z kolei.
10: Naczynia Julii Kejlowej.
14: Naczynia Kejlowej, co prawda już nie z muzealnej kolekcji, ale właśnie tu chcę przy okazji dodać, że organizatorzy wystawy zadbali o bardzo dobre wypożyczenia. Udało nam się zjednać różnych prywatnych kolekcjonerów, a jeśli chodzi o współczesne czasy samych artystów, którzy też użyczali swoje prace. I ta wystawa jest bardzo różnorodna, naprawdę nie jest nudna. Nie ma tam modernizmu wyłożonego w sposób taki szkolny, tylko wszystko jest ze sobą pomieszane i tak pomieszane, że dobrze, że ze sobą te przedmioty rozmawiają. One prowadzą dialog, który czasem jest nieoczywisty. Trzeba powoli docierać do znaczeń i trzeba czytać podpisy, bo one są bardzo ważne. One są niezbyt długie, także da się to przeczytać i one bardzo dużo mówią o... To jest taka krótka nota, która wyjaśnia, dlaczego ten obiekt uznaliśmy za modernistyczne.
10: Czyli w Muzeum Willi Gawrońskich spotykają się po pierwsze pokolenia różne twórców i twórczyń, po drugie różne eksponaty, tak jak pani mówi, wchodzą w dialog. A jestem ciekawa, jak opisać ten dialog, w jaki przestrzeń tej neorenesansowej willi wchodzi dialog z modernizmem pokazywanym na wystawie.
14: Tak, właśnie tu jest cała masa właśnie takich nieoczywistości, bo willa jest neobarokowa, ale ma klatkę schodową projektowaną przez Syrkusów, jednych z ważniejszych projektantów polskiego modernizmu z początku XX wieku, tak. 30. I wchodzimy na wystawę przez tę klatkę schodową i widzimy, że ten neobarokowy arsenał form jest przełamany takim myśleniem modernistycznym. Mamy świetlik, który się odbija w lustrze. No to już jest pierwszy krok do takiego zanurzenia się w modernizmie. I sama ta przestrzeń właśnie sprowokowała projektantkę studio, czy zespół Zofii Wyganowskiej, które, bo to akurat same dziewczyny, zaprojektowały tak dobrze tę wystawę, tak ją dobrze ustawiły, że ona naprawdę świetnie się wpasowała w te nieduże przestrzenie, bo to jest willa, tam nie ma ogromnych sal. Te przedmioty są podzielone na mniejsze przestrzenie, ale w porównaniu do tej edycji mediolańskiej, to tutaj mamy więcej powietrza między obiektami i ta przestrzeń jest bardzo tak trafnie zagospodarowana. Byłam naprawdę oczarowana urodą tego ustawienia przedmiotów, właśnie takiego ich skonfrontowania, bo pokazujemy czasem w niektórych salach są przedmioty i z lat 30., i 60., 70., 90. i współczesne. I one ze sobą dobrze są. Mhm. One
10: ze sobą... dobrze przebywają, tak. Dobrze dialogują, dobrze korespondują. A skąd w ogóle u nas taki zachwyt w ostatnich czasach modernizmem i powrót do niego?
14: No to są właśnie te zalety tych wartości modernistycznych, które zawsze będą pociągać, bo one są...
10: No tak, ale moderniści radzili sobie z brakiem, a my chyba sobie radzimy teraz, musimy radzić z nadmiarem, prawda?
14: Tak, tak. Ale to jest, efekt jest ten sam, że jak jest nadmiar, jak jest... ambarady szła, to szukamy rozwiązań takich czystych, prostych. I dlatego no, fotel Rygalika zachwyca na tym pokazie, na tej wystawie, właśnie czystością form, mimo że to nie jest fotel do masowej produkcji, tylko jest jakiś wyjątkowy. Ale są też przedmioty produkowane po to, by mogły sprostać seryjnej produkcji, a które nawiązują, tak jak na przykład w tej samej zresztą przestrzeni jest fotel zaprojektowany przez Krystiana Kowalskiego, inspirowany fotelikiem dziecięcym z lat 60. Teresy Kruszewskiej, ale już opracowanym tak perfekcyjnie, produktowo i do tego, by służył człowiekowi i dorosłemu człowiekowi tym razem.
10: Do 11 października w Willi Gawrońskich w Warszawie wystawa Polski Modernizm, walka o piękno, Anna Maga, współkuratorka ekspozycji, była moją i Państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
14: Dziękuję bardzo, zapraszam na wystawę.
10: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Co masz dziś na lunch?
2: Ach, to zależy na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
3: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
2: Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
4: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Citroen. Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Piątek, 18 września, minęło południe. Premier jest w Ukrainie, spotyka się tam m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Donald Trump tymczasem zapowiada powstanie stałej bazy USA w Polsce, ale to Donald Trump. Chwilę po 10 poseł Wojciech Król został doprowadzony do biura prokuratury europejskiej w Katowicach. Wczoraj został zatrzymany przez CBA tuż po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet. To jest TOK 360 w południe. Adam Ozga, dzień dobry. To Donald Tusk jest w Ukrainie, dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankowskiem w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Załańskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański ogłosił już powołanie formatu C8. C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu i Unię Europejską. W Ukrainie jest reporter TOK FM Marcin Starzec. Witaj. Co premier mówił przed rozpoczęciem rozmów?
0: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
1: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
0: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
1: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
0: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodnimi. Mniej flanki NATO. Ze Starej Huty Marcin Starzec, TOK FM.
23: Stany Zjednoczone rozważają wycofanie z Europy od 25 do 40 tysięcy swoich wojskowych wraz z obsługiwanym przez nich arsenałem, a więc samolotami, okrętami czy innym sprzętem. To są doniesienia amerykańskiej stacji NBC News, według której propozycje drastycznych cięć w obecności żołnierzy USA na naszym kontynencie dziś mają trafić na biurko szefa Departamentu Obrony. Czy też wojny, jak lubią to tytułować ludzie Trumpa. Równolegle prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump właśnie informuje o postępach w kwestii utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Tomasz Fęskę zbiera informacje w tej sprawie. Tomku, one się wydają czasem sprzeczne. Co wiemy na tym etapie?
2: No, powiem tak, żeby można się było w tym połapać. Według NBC News redukcja amerykańskiej obecności w Europie miałaby objąć przede wszystkim Niemcy, Włochy i Hiszpanię, bo to w tych krajach stacjonuje większość wojsk USA na naszym kontynencie. Rozważany scenariusz to wycofanie 25 tysięcy żołnierzy wraz ze sprzętem, ale dwóch informatorów stacji mówi o cięciach sięgających nawet 40 tysięcy ludzi. No a to już by było około połowy z tych, których dziś USA trzymają w Europie. Ale Pentagon ma też rozważać przesunięcie części sił do krajów wschodniej flanki NATO. Być może jest więc tak, że w ramach redukcji, o której mowa, część żołnierzy po prostu wyjechałaby na przykład ze wspomnianych Niemiec czy z Hiszpanii, za to zostałaby ulokowana w Polsce. Za tym scenariuszem przemawiają słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który na swojej platformie Truth Social napisał, że dzięki śmiałemu przywództwu jego przyjaciela Karola Nawrockiego poczynione zostały znaczne postępy w sprawie ustanowienia w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej i że jeśli decyzja zapadnie, to jej umiejscowienie zostanie ogłoszone bardzo niedługo. Czy to będzie Poznań, czy Powidz, czy jeszcze inne miejsce, nie wiadomo. Wiadomo, że to byłaby dobra wiadomość, mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z ramienia Nowej Lewicy, Andrzej Szejna.
3: Ponieważ już od czasu zimnej wojny panowało takie przekonanie i założenie, że im większa jest obecność konwencjonalna Stanów Zjednoczonych w którymkolwiek z krajów, czy to Niemcy, czy Korea, czy Japonia, tym większa jest pewność, że w przypadku konfliktu nuklearnego, jądrowego, Stany Zjednoczone pośpieszą z pomocą, czyli ten parasol nuklearny roztoczą i to też miało element odstraszania.
2: Na razie w sprawie redukcji amerykańskich sił w Europie nie zapadły żadne wiążące decyzje. Gdyby doszło do zapowiadanego przez NBC News wycofania części żołnierzy z Europy, byłaby to największe od czasów zakończenia zimnej wojny redukcja amerykańskiej obecności na starym kontynencie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
23: A ten temat wróci w TOK 360. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i generałów. Temat to jest polskie bezpieczeństwo i zagrożenie ze strony Rosji. Przed Pałacem Prezydenckim jest Szymon Kępka. Powiedz, czego jeszcze dotyczy to spotkanie?
24: Rozmowy poświęcone są rosyjskiej eskalacji, którą obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku dni. Szczególnie ważny jest tutaj kontekst wzmocnienia posterunków na granicy i wzmocnienia obrony powietrznej. Inny wymiar tego spotkania to wymiana informacji. Przed zagranicznymi wyjazdami urzędników prezydent Karol Nawrocki ma przed sobą zgromadzenie ONZ, a szef MON ma rozmawiać z Pitem Hegsethem w przyszłym tygodniu o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Te rozmowy w najbliższą środę. Jak słyszymy, format rozmów odpowiada Pałacowi Prezydenckiemu. sprawach bezpieczeństwa deklarowane są tutaj zgodność i współpraca. Takim akcentem są na przykład relacje Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Wczoraj przed spotkaniem wagę tych relacji doceniał Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił, że z tych relacji kluczowy będzie pożytek dla polskiej obronności. Wiadomo, że szef MON ma zabrać głos po tym spotkaniu. Ma się to odbyć prawdopodobnie w Sejmie. Szymon Kępka, TOK FM.
4: W spotkaniu uczestniczą prezydent Karol Nawrocki, jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Władze Lublina zapowiadają kolejne szkolenia dla szkół i próbne ewakuacje. Wczoraj na Lubelszczyźnie, też na Podkarpaciu zawyły syreny, to w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. I choć miasto zapewnia, że system zadziałał, bo większość szkół przeprowadziła ewakuację, można mieć co do tego wątpliwości. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Były przypadki, gdy na przykład rodzice dostali ze szkół informację, by jak najszybciej zabrać dzieci, co jest wprowadzaniem chaosu. Radni Prawa i Sprawiedliwości Robert Derewenda i Justyna Budzyńska mówią, że mieli mnóstwo takich sygnałów, co było też widać w mediach społecznościowych.
6: Jest wiele takich pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź, natomiast pan prezydent dosłownie krótkim komunikatem podsumował całą akcję, wszystko działało jak należy i zadowolony z życia.
7: Dzieci wczoraj były przestraszone, część dzieci nawet słyszałam, że mówiła, że nie wróci do domu, bo ich bomby zabiją, więc naprawdę sytuacja była beznadziejna.
5: Odpowiedzialny za szkoły wiceprezydent Mariusz Banach przekonuje, że tylko w kilku placówkach procedury nie zadziałały. Na wtorek zaplanowano kolejną naradę z dyrektorami szkół.
8: Nie chcę używać sformułowania rozpoznanie bojem, ale ono kiedyś też musi nastąpić. Wczoraj mieliśmy pierwszy raz taką sytuację, konkretne sprawdzenie. Oczywiście, że są szkoły, gdzie mogło być lepiej. Od najbliższego wtorku, kiedy spotykamy się z dyrektorami, ten proces uczenia się jest przecież permanentny.
5: W wielu firmach czy sklepach pracownicy nie dostali zgody szefów, by udać się w bezpieczne miejsce. Tymczasem kodeks pracy w rozdziale 10 mówi jasno, że za bezpieczeństwo pracownika odpowiada pracodawca. Gdyby do czegoś doszło, odpowie dyrektor danej firmy. Kluczowe jest także, by pamiętać, że na syreny musimy być przygotowani cały czas, mówi dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mirosław Sokal.
25: W momencie, kiedy zawiją syreny, nie możemy szukać dopiero jak zachować się. Musimy się przygotować na to wcześniej. Każdy mieszkaniec w miejscu zamieszkania, we wspólnocie, pracodawca musi wcześniej wyznaczyć miejsca, które będą miejscami bezpiecznymi.
5: Dlatego warto mieć aplikację, gdzie się ukryć i wcześniej wszystko to sprawdzić. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: No dobrze, ale jeżeli jesteśmy poza miejscem zamieszkania, to co wtedy? Między innymi o to zapytam dziś w TOK 360. W Trybunale Konstytucyjnym przybywa sędziów, którzy nie zgadzają się z tym, jak jego prezes Bogdan Święczkowski kieruje tą instytucją, zasugerował w poranku TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, pytany przez Jacka Żakowskiego, jakie będą dalsze losy Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału, odparł, że prezydent powinien przyjąć od niego ślubowanie. A jeśli to nie nastąpi, Berek prawdopodobnie zrobi to w Sejmie, podobnie jak czwórka wybranych wcześniej sędziów, których Karol Nawrocki nie zaprosił na zaprzysiężenie. Tym samym Maciej Berek dołączyłby do grona sędziów, którzy dążą do zwołania zgromadzenia ogólnego w Trybunale, w które wymaga udziału 10 osób. I Bodnar zwraca uwagę, że wśród sędziów Trybunału krytycznych wobec prezesa Święczkowskiego jest też sędzia wybrany w czasach PiSu, Jakub Selina, który 40-lecie instytucji świętował poza gmachem, w którym urzęduje Święczkowski.
26: To wskazuje, że jednak być może to przewodnictwo Święczkowskiego i to, co się dzieje w Trybunale, nie odpowiada jakiejś wizji państwowości ze strony pana Steliny. Jak Święczkowski odpowiadał na zapotrzebowanie polityczne PiSu, to jeden z sędziów składał zdania odrębne, sędzia Wojciechowski. Także zobaczymy, jak się to rozwinie. Jeżeli ta, powiedzmy, dziesiątka zacznie podejmować decyzje, które skutkują pozbawieniem wykonywania funkcji...
27: A jak ona to może zrobić?
26: Proszę zauważyć, że jak spojrzymy do ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to ta ustawa określa dość szczegółowo, jak ma być prowadzone postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów, jakie kompetencje ma Zgromadzenie Ogólne Sędziów, ale też określa, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego oraz prawa ustroju sądów powszechnych. I podejrzewam, że tutaj myślę, że ta ósemka się może zastanawiać nad tym, w jaki sposób to
27: jest taki sposób
26: zastosować. Trudno mi powiedzieć, nie rozmawiam, trudno, żeby przedstawiciel innego rodzaju władzy rozmawiał z urzędującymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ale no zakładam,
9: ja nie
26: wiem, że...
9: pana, co oni myślą na ten temat, tylko co pan myśli.
26: No,
9: na ten
26: ale
9: temat.
26: Panie redaktorze, ja
9: jest
26: myślę,
9: taki
26: że...
9: sposób w kodeksie postępowania karnego, czy nie?
26: Ja myślę, że osoby, które znają procedurę karną i wiedzą, w jaki sposób stosować czy to postępowania dyscyplinarne, czy różne instytucje, które wynikają z procedury, taki sposób są w stanie przedstawić i prawniczo uzasadnić.
23: A przed siedzibą Trybunału w Warszawie rośnie miasteczko namiotowe, to sympatycy Prawa i Sprawiedliwości deklarują, że będą bronić instytucji przed przejęciem jej przez sędziów, których prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania. No to teraz Sejm. Sejm, który przyjął rządową ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych, to druga ustawa w tej sprawie. Pierwszej prezydent nie podpisał. Wysłał do Trybunału Konstytucyjnego właśnie, który, no wiadomo, jest sparaliżowany. Czy tym razem prezydent Karol Nawrocki zmieni zdanie? Maciej Kluczka jest razem ze mną, prosto z sejmowego studia TOK FM. No to jak to może być z prezydentem?
10: Prezydent cały czas podnosi, a przynajmniej mówią to jego ministrowie, że ustawa, która ma zasady działania prawa wstecz, no bo chodzi o to, że przepisy obejmowałyby te nadmiarowe zyski, no właśnie uzyskane w ostatnich miesiącach z uwagi na kryzys na Bliskim Wschodzie, że to jest zasada niekonstytucyjna. No i wysłał już pierwszą ustawę do Trybunału, ale Trybunał Konstytucyjny obecnie z niczym czarna dziura zasysa ustawy, ale nie wydaje werdyktu przez paraliż wewnętrzny na ich temat. No więc pytanie, czy teraz zrobi prezydent podobnie? Wiemy, że złożył swój projekt ustawy, ale też presja jest taka, by no, postarać się o te 4 miliardy złotych, o których premier mówił, że mógłby budżet państwa zyskać dzięki tej ustawie. Co ciekawe, politycy PiS-u nie byli do końca tak na nie wobec tej ustawy. Posłuchajmy.
11: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
10: No bo właśnie teraz ustawa trafi do Senatu, tam zapewne klub PiS-u też będzie zgłaszać poprawki. Jedna z nich dotyczy tego, żeby było wprost zapisane to, o czym wcześniej mówił premier, że zyski z ustawy z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych posłużą na kolejny program rządowy obniżania cen paliw. Wszystko jest możliwe, będziemy debatować już w przyszłym tygodniu, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
12: Błyskawicznie już w przyszłym tygodniu, już w gotowości, od wtorku komisję, w środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet.
13: W przyszłym tygodniu pod koniec prezydent może już się nad ustawą pochylić.
12: Tak, zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
10: A więc pewnie właśnie dokładnie za tydzień, pod koniec przyszłego tygodnia, będziemy mogli już pytać o podpis Karola Nawrockiego pod ustawą.
23: Maciej Kluczka z Sejmu. Maciek, powiedz jeszcze, co dzieje się w Sejmie przed południem. Wrócimy do tego w TOK 360.
10: No właśnie teraz
23: później.
10: Zakończyły się głosowania, więc no, główne pytanie teraz dziennikarzy pewnie pada na korytarzach sejmowych do posłów klubów PiS-u i Rozwoju Plus, no bo pierwsze symboliczne starcie wygrane przez ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Chodzi oczywiście o stanowisko wicemarszałka Sejmu.
23: Marcin Horała będzie wicemarszałkiem Sejmu. Maciej Kluczka, dzięki wielkie, do usłyszenia. A wracając do stacji benzynowych, do cen paliw, do koncernów paliwowych, na stacjach może się skupmy. Dziewiątek za diesla przebywa wolniej niż to by wynikało z uwarunkowań rynkowych. Widzimy dużą niechęć części operatorów rynku detalicznego, żeby tę cenową barierę przekraczać, mówi WKG, analityk rynku paliw Grzegorz Maziak z e-petrol.pl. Na razie średnia cena oleju napędowego w Polsce to jest 8,89 zł, benzyny 7,99, autogazu 3,08 zł. Na światowych rynkach trochę staniała ropa naftowa, ale na spadki cen paliw na polskich stacjach raczej nie mamy co liczyć, mówi analityk, z którym rozmawiał Wojciech Kowalik.
14: To, na co możemy liczyć, to jest zahamowanie podwyżek, szczególnie w przypadku benzyny. Tutaj nasza prognoza dla 95-oktanowej odmiany tego paliwa zakłada przedział 7,97 zł, 8,11 zł. Natomiast dla oleju napędowego mamy bardzo szeroki przedział na najbliższe dni. To jest 8,99 zł do 9,28 zł. Biorąc pod uwagę nietypową sytuację rynkową, ciężko o bardziej precyzyjne wartości. Przewidujemy też dalszy wzrost notowania autogazu. Przewidujemy, że ten przedział cenowy to 3,10 zł, 3,21 zł. Także widać, że to jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach.
15: Ta dziesiątka za diesla to jest taka przyszłość, która może nadejść?
14: Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie i z jak bezprecedensowymi zdarzeniami mamy do czynienia, to wydaje się, że nie można tego scenariusza wykluczyć. Natomiast chwilowe odreagowanie na rynku naftowym daje nadzieję na to, że to się nie wydarzy w najbliższych dniach czy tygodniach, ale jest to cały czas scenariusz, który jest realny.
23: O ile nie dojdzie do przełomu dotyczącego dostaw ropy i paliw gotowych na świecie. Więcej na ten temat, na temat cen paliw w całej rozmowie z naszym gościem w EKG o 14.40. Chwilę po 10:00 poseł Wojciech Król został doprowadzony do Biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają przesłuchać polityka Koalicji Obywatelskiej oraz przedstawić mu zarzuty dotyczące korupcji. Wczoraj Sejm uchylił posłowi immunitet, wyraził zgodę na jego zatrzymanie, na jego aresztowanie i Król zaraz został zatrzymany w Warszawie, a potem przewieziony do Katowic. W Katowicach jest Grzegorz Kozioł. Powiedz, czy poseł powiedział cokolwiek w momencie wprowadzania go do budynku.
1: No, ta akcja przebiegała bardzo dynamicznie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego podjechali samochodem i dość energicznie wprowadzali posła do budynku. Widać było, że on próbował coś powiedzieć zgromadzonym tu dziennikarzom, ale rzucił tylko: czuję się niewinny, po czym, nie skończywszy kolejnego zdania, został wciągnięty przez funkcjonariuszy za drzwi. Wcześniej do budynku weszła jego obrończyni, ale pani mecenas być może udzieli jakichś informacji po czynnościach. Natomiast w tej sprawie wypowiedział się w Warszawie prokurator generalny. Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, prokuratura europejska ma teraz kilka możliwości.
16: To znaczy, jeżeli on pójdzie na współpracę, a wiemy, że już są środki zabezpieczające, nie może wyjeżdżać, swobodnie nie może się poruszać, ale prokuratura musi rozważyć, czy będzie obawa matactwa, ucieczki, grożącej surowej kary. Jeżeli takie obawy są, to prokurator po tym zatrzymaniu składa wniosek o tymczasowe aresztowanie, bądź będą środki wolnościowe. I zobaczymy, co zdecyduje sąd. Ale to będzie kwestia dwóch najbliższych dni, kiedy się ta decyzja ziści.
1: Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wiele razy publicznie temu zaprzeczał. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
23: Wojciech Król posłem jest od 2015 roku, a w 2024 został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych, która wybiera władze mediów publicznych. We wrześniu zawieszono go w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym. Jest 12.17, to jest TOG 360. Adam Ozga o 12.20 informacje TOG FM, a po nich o tym, co zrobić, gdy wyją syreny.
17: Autopromocja.
18: Szkolna stołówka to ostatnio temat polityczny.
19: Porozmawiajmy więc merytorycznie i rozprawmy się z mitami wokół mięsa i strączków.
18: O jedzeniu w szkołach i nie tylko. Porozmawiamy z dietetyczką w czasie rodziców.
19: W sobotę o 13:00.
18: Ula Malko,
19: Krzysztof Chorwat.
17: Czas na weekend z TOG FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama.
21: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
22: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 6.

0: stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana. Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.22, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu i Unię Europejską. Zełenski poinformował o tym na szczycie regionalnych przywódców, w którym uczestniczy m.in. premier Donald Tusk. Podkreślił, że format ma na celu stworzenie na poziomie unijnym ośrodka współpracy w obszarach m.in. bezpieczeństwa, energetyki i logistyki. Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy w sprawie zmian w akcyzie do e-papierosów. System zostanie uszczelniony, a podatki od urządzeń i płynów do nich zostaną podniesione. Ministerstwo Finansów szacuje, że proponowane zmiany zwiększą dochody sektora finansów publicznych o około 435 milionów złotych rocznie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch 16-latków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, a drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa.
10: 12.23, Adam Ozga, razem ze mną Szymon Kępka, prowadzący audycję Plan Działania w TOK FM, to we wtorki o 13.40.
11: Witam, dzień dobry.
10: O bezpieczeństwie Polski w Pałacu Prezydenckim lada moment rozmawiać będą prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, też generałowie. Prezydent poleci do Stanów Zjednoczonych na zgromadzenie ogólne ONZ. Wicepremier Kosiniak-Kamysz ma też w Stanach rozmawiać o polskiej obronności. Pewnie o amerykańskiej bazie, której powstanie sugeruje Donald Trump. Ale o tym po godzinie 13 w TOK 360. Teraz chciałbym jeszcze wrócić do wczorajszych wydarzeń. Dron uderzył 4 km od polskiej granicy. Był alarm o zagrożeniu z powietrza we wschodniej Polsce. Były syreny, między innymi w Lublinie i Rzeszowie. I zdarzały się ewakuacje. Albo się nie zdarzały. Albo jak były te ewakuacje, to na przykład ze szkoły uczniowie prowadzeni byli na miejsce zbiórki po ewakuacji, takie jak po pożarze, czyli na otwarty plac na boisko. Więc

0: Może skoro nie ma procedur albo te procedury nie działają, to porozmawiajmy o tym, jak sobie poradzić bez procedur. Jak powinna zareagować szkoła w wypadku takiego alarmu? Nie ma piwnicy.
1: No, w każdej takiej sytuacji mówimy o sytuacji bardzo dynamicznej, w której już nie ma miejsca na tworzenie procedur, na plecak ewakuacyjny i wszystko, co się z nim wiąże. Liczy się tylko to, co wiemy i potrafimy. I od momentu usłyszenia syreny mamy nie kwadrans, ale minuty, skrajnie sekundy na działanie. I nie ma tutaj miejsca też, to zaznaczmy, na jakiekolwiek bohaterstwo, bo gdy wyje alarm, każdy czuje się nieswojo, każdego może ogarnąć strach i obawa i odpornych na to nie ma, ale kluczowe, by syrena była sygnałem wzmagającym nasze działania, a nie przynoszącym takiego efektu mrożącego.
0: No dobra, to gdzie mają się podziać ci uczniowie w szkole?
1: No właśnie, w kontekście szkół tutaj nigdy nie będzie dobrej odpowiedzi, jeżeli nie będziemy wiedzieć, jakie to jest konkretnie zagrożenie, bo w wielu przypadkach lepiej jest pozostać w schronieniu, w miejscu bezpiecznym, odejść od okien, to jest zawsze kluczowe, aby ukryć się przed odłamkami, a niekoniecznie gromadzić się przed szkołą, tak jak bywa to na przykład w kontekście zagrożenia pożarowego, no bo wtedy, jeżeli mówimy o zagrożeniu z powietrza, no to grupa osób skoncentrowana w jednym miejscu staje się bardzo łatwym celem i o tym na pewno trzeba pamiętać zarówno w kontekście procedury w szkole, ale także tych sytuacji, które mogą nas spotkać na co dzień. My przecież możemy znaleźć się w dowolnej życiowej sytuacji codziennej. Możemy być w samochodzie, w centrum handlowym, w sklepie, w którym jest mnóstwo ludzi i w takiej sytuacji to zadbanie o własne schronienie w pierwszych być może sekundach, dalej minutach i znalezienie sobie spokojnego, bezpiecznego miejsca, by zobaczyć, co się dzieje, by zdobyć informacje, to może być dla nas absolutnie kluczowe.
0: No to proszę bardzo, mówisz supermarket, mówisz centrum handlowe, mówisz samochód. W centrum handlowym chyba powinny być jakieś procedury. Czy jest tak, jak się okazało wczoraj ze szkołami?
1: No, w większości centrów handlowych możemy się spodziewać tego, że to są procedury nieprzećwiczone, no bo przecież atak z powietrza to nie jest coś, co wydarzało się w Polsce przecież od wielu lat. Raczej te procedury odpowiadają ewakuacji takiego miejsca, na przykład pod kątem pożarowym, czasem zagrożeniom związanym z zagrożeniami terrorystycznymi. No i tutaj znowu, otwarta przestrzeń nie daje większego bezpieczeństwa w wielu przypadkach, bo odłamki szkła, fragmenty elewacji, inne elementy, to może być zagrożenie. Jeżeli obiekt ma wyznaczone miejsce schronienia, no to korzystamy z ustalonej drogi, kierujemy się tam zgodnie z instrukcjami personelu. Jeżeli oczywiście ten personel jest gdzieś w naszym zasięgu wzroku. Dobre schronienie powinno przede wszystkim zapewnić ochronę przed odłamkami. No i jak mówię, okna są tutaj problemem, bo one nie dają po pierwsze drogi ucieczki. Jeżeli alarm zastanie nas w pomieszczeniu, no to odsuwamy się od okien, przeszkleń także. Nie stoimy przy witrynie, żeby zobaczyć, co się dzieje, nie filmujemy nieba, nie wyglądamy przez okno, no bo powód jest prosty. Podczas wybuchu, nawet wtedy, gdy sam budynek nie zostanie bezpośrednio trafiony, fala uderzeniowa może spowodować wybicie szyb, odłamki szkła mogą zostać wyrzucone do wnętrza.
0: I solidnie pokaleczyć.
1: I po drugie, jeżeli się ewakuujemy, wybieramy co do zasady schody, a nie windę. Jeżeli jest tak, że winda zostanie odłączona od zasilania, no to w sytuacji awaryjnej możemy się w niej po prostu zatrzymać, zablokować. Polski Poradnik Bezpieczeństwa mówi o tym na przykład, zaleca unikania wind, korzystania ze schodów. Nie oznacza to, że mamy, że zawsze mamy samodzielnie biec po schodach, no bo w obiekcie pierwszeństwo mają te właśnie procedury, które ustalają osoby odpowiedzialne na przykład za ewakuację.
0: Dobra, ostatnia sprawa, Szymon. Jedziemy samochodem gdzieś w trasie albo gdzieś w mieście. Nie jesteśmy w pobliżu domu, w którym powiedzmy mamy zidentyfikowane najbliższe miejsce schronienia. Mamy szczęście, jeżeli to będzie piwnica. Nie, jesteśmy gdzieś zupełnie na zewnątrz, w nieznanym miejscu, poruszamy się samochodem, na przykład autostradą.
1: No, w przypadku samochodu, tego, gdy poruszamy się, jak mówisz, samochodem, słyszymy syrenę alarmową albo dostajemy informację o tym, że oto jest zagrożenie. W takiej sytuacji pierwszy naturalny odruch to powinno być to, by zwolnić, w bezpiecznym miejscu pojazd pozostawić i udać się do najbliższego schronienia budynku. Zostawienie samochodu na środku, czy w mieście, czy na autostradzie i ucieczka, szukanie bezpiecznego miejsca, to jest przecież zagrożenie w ruchu drogowym dla siebie i dla innych. Jeżeli na przykład stoimy w korku, parku, w mieście. Szanowni Państwo, odstęp, najbardziej podstawowa wydawałoby się rzecz, czyli bezpieczny odstęp od samochodu za mną i przede mną, bo bez tego nie zjedziemy przecież nawet na krawędź drogi, zostaniemy w samochodzie bez możliwości manewru. Wspomniałeś o autostradzie. No tutaj mówimy o absolutnie skrajnej sytuacji, w której nie mamy dookoła żadnych zabudowań, w których można się schronić. Pewnie zagłębienia na to można byłoby zwrócić uwagę, ale w wielu przypadkach po prostu zachowanie spokoju, zjazd na bok, zatrzymanie się, zdobycie informacji i przemyślenie swojego następnego kroku to będzie na pewno lepsze rozwiązanie niż popadanie w skrajną panikę i podejmowanie nieprzemyślanych, nagłych decyzji.
0: Szymon Kępka, dzięki wielkie. Audycja Plan Działania w TOK FM o 13.40. Ja przypomnę, może warto to sobie przypominać, że ogłoszenie alarmu to jest modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty, odwołanie to jest jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty. Mi się wydaje, że to jest łatwo dość rozróżnić. Ten modulowany dźwięk, on jest znacznie bardziej niepokojący. Jest 12.30. Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Marcin Łuniewski z redakcji zagranicznej TVP Info, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości 2026-2036. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Rosjanie głosują. To są wybory do Dumy Państwowej. Rozpoczęły się dziś, potrwają, czy też rozpoczynają się dziś, potrwają do niedzieli. Tak się zastanawiam, czy w ogóle sobie zawracać głowę tymi wyborami, bo jasne jest, że jedna Rosja wspierająca Kreml, praktycznie partia Władimira Putina, te wybory wygra i że to jest takie pudrowanie rzeczywistości, te wybory.
2: Trochę tak, natomiast no, warto na nie patrzeć z tego względu, że to są jednak pierwsze wybory, które odbywają się w czasie pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, która trwa już przecież 4 lata. Rosja jest ostrzeliwywana przez Ukrainę, niedobory paliwa, problemy ekonomiczne przez sankcje. No więc takich wyborów jeszcze w Rosji, czy w takich warunkach wyborów w Rosji jeszcze nie było, w tej Rosji po 91 roku. No i one są o tyle ciekawe do obserwowania, oczywiście pod względem tego, wiadomo, że partia, że Kreml sobie wynik zapewni. Natomiast pytanie, jaki będzie ten wynik? No bo tutaj władze z jednej strony chciałyby zaszaleć, najlepiej byłoby 60%, natomiast wydaje się, że tutaj administracja prezydenta, która blok polityczny administracji prezydenta, który odpowiada za właśnie całą tą polittechnologię, te sprawy wewnątrz krajowe, polityczne, no raczej tak realistycznie, biorę to w cudzysłów, ustawił tą poprzeczkę na mniej więcej 51%. Więc po pierwsze, no ciekawy jest ten wynik. Po drugie, no te wybory są jednak pewnym barometrem nastrojów w Rosji. Oczywiście my prawdziwych wyników nie poznamy, niemniej no pozna je administracja prezydenta, właśnie Kreml pozna te prawdziwe wyniki wyborów, więc to jest pewien barometr. Ważna będzie frekwencja też, to będzie oczywiście ciekawe. No i oczywiście te wybory dadzą pewną legitymizację Władimirowi Putinowi. Oczywiście w naszych oczach zachodnich nie, natomiast w oczach części Rosjan jednak tak, w oczach części przywódców tak zwanego globalnego południa. No bo Władimir Putin będzie mógł oczywiście powiedzieć, że partia, którą on wspiera, a przypomnijmy, że jedna Rosja jest to oczywiście partią Putina, niemniej przez 20 lat nie brano w trakcie kampanii wyborczej na sztandary Władimira Putina, prawda? Prezydent to była ta figura ponad wszystko, a jedna Rosja to była partia rządząca. Natomiast przez to, że te notowania bardzo się wahają i takie, powiedzmy, no, w miarę niezależne sondaże tej jednej Rosji dawały nawet poniżej 30% poparcia w rzeczywistości, no to pierwszy raz od 20 lat wciągnięto na sztandary Władimira Putina. Jedna Rosja teraz podpisuje się jako partia prezydencka. Na plakatach, części plakatów wyborczych jest zdjęcie Władimira Putina. Jest takie hasło po rosyjsku, że głosowanie na Putina to jest takie minimum, czy taka podstawa, którą, prawda, powinno się zrobić jako Rosjanin.
0: Ale skoro skoro w zeszłym miesiącu rosyjski Sąd Najwyższy zakazał partii Jabłoko udziału w wyborach, a to było jedyne ugrupowanie, które sprzeciwiało się wojnie w Ukrainie i zdecydowanie odróżniało od jednej Rosji, to znaczy, że niezależnie tak naprawdę od wyniku jednej Rosji, to reszta partii, które wejdą do Dumy, to będzie nawet niekoncesjonowana opozycja.
2: Tak i nie, bo oczywiście Jabłoko nie może kandydować na tej liście federalnej, natomiast kandydaci Jabłoka zostali w okręgach jednomandatowych. Pamiętajmy, że w Rosji to jest pół na pół podzielone. 225 miejsc to są te listy wyborcze, takie federalne partii, 225 to są JOWy, nazwijmy to w ten sposób, rosyjski odpowiednik JOWów. I tam zachowali się kandydaci, chociaż oczywiście władze próbowały część z nich pousuwać, a to właśnie oskarżając, prawda, o dyskredytowanie armii, a to przeróżne, prawda, kodeksy, zapisy z kodeksu. Niemniej część kandydatów Jabłoka się ostała w tych jednomandatowych okręgach wyborczych. No i tutaj mogą być pewne niespodzianki, które się już zdarzały, że na przykład, prawda, władza myślała, że wygra kandydat jednej Rosji, a mieszkańcy regionów płatali figla i głosowali jednak tak masowo na przykład na kandydata komunistycznej partii Federacji Rosyjskiej, no że jednak on do tej Dumy się dostawał. I to jest to nie. Natomiast tak, to co pan powiedział, oczywiście jest tak, że teraz w dobie wojny, w dobie represji, w dobie dokręcania śruby przez Kreml, Duma tak naprawdę straciła na znaczeniu w tym sensie, że te partie, które jeszcze do niedawna gdzieś tam krytykowały rząd, prawda, jedną Rosję, no bo oczywiście Władimir Putin był poza jakąkolwiek krytyką. Teraz, jeśli chodzi o wojnę, to one mówią wszystkie jednym głosem. Więc tak naprawdę no, tu też jest problem dla tej opozycji emigracyjnej rosyjskiej, co zrobić z tymi wyborami. Część nawołuje do bojkotu, no bo właśnie tak jak pan mówi, po co, skoro to jest jeden wielki blok i tak naprawdę opozycja dla określania tych partii w Dumie to jest żart. No ale tutaj są takie głosy, że teraz to bojkotować, no to jest tak naprawdę prezent dla władzy. No część mówi, żeby głosować na wszystkich, byle nie na jedną Rosję. No tylko po co głosować na inne partie, skoro no właśnie one mówią, jeśli chodzi o wojnę, jednym głosem, tak jak jedna Rosja. No więc to jest też ogromny problem dla tych Rosjan nastawionych wojennie, powiedzmy.
0: Do niedzieli w Rosji potrwają wybory do Dumy Państwowej, ale też wybory deputowanych regionalnych i wybory gubernatorów. Bardzo dziękuję. Marcin Łuniewski z redakcji zagranicznej TVP Info był gościem TOK 360. Wojciech Kowalik już razem ze mną, bo lada moment, tuż po informacjach o godzinie 12.40 EKG.
3: I czekamy dzisiaj na kolejną polską ocenę. Agencja ratingowa Moody's, druga z dużych agencji, dzisiaj ma przedstawić aktualizację swojego ratingu Polski. Pewnie się nie zmieni, ale ciekawe będzie to, co Moody's o naszej gospodarce napisze. Więc co możemy w tym wszystkim przeczytać? No i jak to dalej z tym naszym ratingiem może wyglądać? O tym porozmawiamy po 12.40.
0: Wojciech Kowalik, zapraszam na EKG.
4: Reklama.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisarz do spraw finansowych powiedział, że Komisja Europejska nie zaproponuje na razie unijnego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych. Jak dodał, Komisja wspiera jednak państwa, które to robią na własną rękę. O taką daninę apelowało 6 krajów unijnych, w tym Polska. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Serhii Korecki podziękowali Unii Europejskiej i Ursuli von der Leyen za przekazanie kolejnej transzy wsparcia. Tym razem do Ukrainy trafią ponad 3 miliardy euro. Środki zostaną przeznaczone na zakup rakiet i dronów. Dzisiejsza wypłata to czwarta transza z unijnej pożyczki dla Ukrainy o łącznej wartości 90 miliardów euro. Sejm uchwalił ustawę znoszącą całkowity zakaz reklamy aptek, do czego zobowiązał Polskę wyrok TSUE. Nowe regulacje pozwolą na prowadzenie reklamy, jednak z ograniczeniami. Chodzi m.in. o zakaz oferowania korzyści, czy całkowity zakaz reklamy skierowanej do dzieci. Zabronione będzie również wykorzystywanie wizerunku lub głosu osób znanych czy posiadających wykształcenie medyczne. Złamanie przepisów będzie wiązało się z karą do 1 000 000 zł.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: 12.42, Wojciech Kowalik, to jest piątkowe południowe EKG, a w naszym studiu Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Agencja Moody's jako kolejna ma dziś wieczorem pokazać swoją aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Polski, no czyli po prostu ratingu. No i czego się pan spodziewa?
5: Mam nadzieję, że tam nie będzie niczego niepokojącego, no już w ogóle jakiś korek w dół się nie spodziewam. Raczej utrzymania tego, co jest w tej chwili, być może z zaznaczeniem, że no, nasza sytuacja, zwłaszcza w okolicach budżetu, poziomu długu, no, w ostatnim czasie się komplikuje i oczywiście agencja będzie to musiała odnotować, ale mam nadzieję, że bez jakichś negatywnych skutków co do kodu, którym nas oznacza.
4: Agencje w ogóle grożą nam ostatnio trochę palcem, jeżeli chodzi o stan naszych finansów publicznych?
5: No owszem, bo on się zmienia. Oczywiście my widzimy, jakie są tego potrzeby. Oczywiście też sobie zdajemy sprawę, że można by było coś zrobić, żeby on się owszem trochę pogarszał, ale może nie tak szybko jak teraz. Z drugiej strony warto by było też popatrzeć na to, że no, agencje przez długi czas nam oceny nie zmieniały i jakby się tak na spokojnie zastanowić, przy jakim stanie gospodarki oceny, które mamy w tej chwili, były nam wystawiane, no to my jesteśmy ewidentnie większą, stabilniejszą, bezpieczniejszą gospodarką niż wtedy, więc gdyby może nie te zagrożenia budżetowo-długowe, no to pewnie raczej powinniśmy się dziwić, że te kody nie idą w górę. No a teraz się martwimy, że może gdzieś się pojawić właśnie jakiś taki sygnał negatywny, że się powinniśmy bardziej wziąć do roboty i coś z tym zrobić.
4: A dopuszcza pan w ogóle taką możliwość obniżenia polskiej oceny wiarygodności kredytowej?
5: Panie redaktorze,
4: może nie dziś, ale przez którąś z agencji w przyszłości.
5: Oczywiście zawsze się tak może zdarzyć, no bo agencje są oczywiście suwerenne w swoich ocenach. Czasami perspektywy patrzenia ich analityków na sytuację poszczególnych krajów no, mogą być mocno różne od tego, co my sami o sobie myślimy. I tak się może zdarzyć. Natomiast nie oszukujmy się, to raczej nie jest wiodący scenariusz. To raczej jest scenariusz taki, bym powiedział, no taki bardzo skrajny.
4: Pamiętam w sierpniu, kiedy nasz rating utrzymała druga duża agencja Fitch, omawialiśmy to w tym studiu. No i zauważył pan wtedy, że jakoś tak ostrzej te agencje patrzą na naszą gospodarkę, a bardziej trochę przez palce już na te duże, stabilne zachodnie gospodarki, mimo że ta nasza w sumie bywa, że jest w lepszym stanie niż te zachodnie.
5: Panie redaktorze, myślę, że to jest taki ciekawy powrót do dyskusji, że my mamy troszkę takiego pecha jako gospodarka, która nie była od dekad taką korową dla inwestorów międzynarodowych. Proszę zauważyć, że gospodarki typu, nie wiem, francuska, niemiecka, angielska mają wielu analityków, którzy śledzą ich losy. I jeżeli patrzymy na takiego dużego międzynarodowego inwestora, który no, pewnie z 80% biznesu lokuje bezpiecznie w tych właśnie bardzo dużych gospodarkach, no to te wszystkie inne, na które ma 20% środków, które może zainwestować, on patrzy tak troszkę bardziej, no, pobieżnie. No, nie ma możliwości przeznaczenia im tyle czasu. I trochę jest tak, że część agencji prawdopodobnie ma taką pokusę, że nie chce wkopać swoich potencjalnych klientów, którzy idą za ich wskazówkami. I w stosunku do takich gospodarek jak Polska są bardziej ostrożni niż powinni. To jest niestety nasz kłopot, no już pewnie za 20 lat. Nie bardzo jest jakiś pomysł, co by z tym zrobić. Czasami jest pomysł taki, że może by się pojawił ktoś, kto by to był w stanie lokalnie ocenić, ale wysiłki administracji, które były w tym kierunku, raczej były, że tak powiem, no, zdane na klęskę, no bo ktoś, kto te agencje certyfikuje, najpierw sprawdza, w czyim ona jest ręku, więc jakby tam się pojawiała chociaż nuta ryzyka, że będzie konflikt interesu, no to oczywiście nic z tego nie jest. Raczej powinna się przebić agencja jakaś prywatna, która gdyby miała działać i gdyby wydawała fajne oceny, no to podmioty tutaj krajowe powinny być zainteresowane, żeby ją utrzymać po prostu przy życiu, no bo każdy potrzebuje na rachunki i to by może coś zmieniło. Także to tak, oni są moim zdaniem dla nas, dla innych rynków za ostrożni. Pewnie gdybym miał wycenić o ile, to pewnie plus do dwóch, tak? Tak jak jest kod literowy, literka się zmienia i do tego są plusy, więc my pewnie o dwa plusy jesteśmy słabiej oceniani niż powinniśmy być. No może o całą literę nie, ale o dwa plusy to tak.
4: A dlaczego my się temu ratingowi tak przyglądamy? On ma jakieś realne przełożenie na kondycję naszych finansów, nasze życie, naszą pozycję w tym globalnym gospodarczym świecie?
5: Zdecydowanie tak i może się okazać, że większą niż byśmy się spodziewali i większą niż to było kiedyś. No troszkę jest tak, że wielu inwestorów nie ma możliwości osobiście śledzić każdego rynku, każdego podmiotu, w który chcieliby zainwestować. I po pierwsze chcą się zdać na zdanie kogoś, kto to robi zawodowo, profesjonalnie i w oczyszczeniu od wszystkich możliwych wpływów. I to oczywiście kapitalnie robią agencje ratingowe. A w dodatku jest tak, że skoro nadzory też nad różnymi kawałkami rynku finansowego wskazują, słuchajcie, no patrzcie, co robią agencje, no to uczestnicy rynku patrzą i skoro mają się posługiwać jak najwięcej ocenami agencji, to też w sposób racjonalny zmniejszają własne zasoby analityczne, no bo przecież i tak muszą działać w oparciu o to, co dają agencje, a nie to, co mówią im wewnętrzni analitycy, no bo gdyby tu był jakiś rozdziew i by była jakaś pomyłka, no to trzeba by się było tłumaczyć, dlaczego się uważało, że własny analityk jest lepszy od analityka agencji ratingowej. No i łącząc to wszystko, może się okazać, że podmioty finansowe, które przede wszystkim pieniądze lokują, w tej chwili dużo bardziej polegają na ocenach ratingowych. A dla nas to jest oczywiście ważne, bo no, jak każda gospodarka, my potrzebujemy sporo co roku pieniędzy pożyczyć. I to jest nie tylko kwestia sfinansowania długu, ale też jakby zrolowania części długu, który był do tej pory. Pewnie my gdzieś mamy dług głównie oparty o instrumenty pięcioletnie. Oczywiście inne też są, ale gdyby taką średnią zapadalność zobaczyć, to jest pewnie wciąż gdzieś koło 5 lat, to znaczy, że my musimy 20% długu co roku zrolować. No i my wiele uwagi przykładamy do tego, żeby ci, którzy będą ten dług kupowali, mogli zobaczyć całkiem przyzwoitą naszą ocenę, którą wystawiły agencje ratingowe, bo to ważne, no bo oni będą chcieli kupić albo stwierdzą, że już nie, a w dodatku na podstawie tych ocen będą tak, a nie inaczej negocjowali ceny, za ile kupią.
4: Dlatego mówimy o ocenie wiarygodności kredytowej danego kraju.
5: Tak.
4: Dzisiaj agencja Moody's, przypomnę, w sierpniu nasz rating utrzymała druga duża agencja, czyli Fitch, a jeszcze tej jesieni swoją cenę pokaże trzecia, czyli S&P. Rating wieczorem, a rano dzisiaj poznaliśmy dane z polskiego przemysłu. Jego produkcja była o 4,3% wyższa niż rok temu. No i to gorzej od oczekiwań, bo ekonomiści spodziewali się, że będzie ponad 6%. Tak raz w górę, raz w dół ten nasz przemysł.
5: Panie redaktorze, znaczy ja oczywiście nie chcę negować, że to było poniżej tego, co oczekiwaliśmy, ale też z drugiej strony ta różnica nie jest jakaś taka bardzo duża. Zupełnie inaczej byśmy mieli nastroje poustawiane, jakby zamiast tego 6 nie pojawiło się 4 na plusie, tylko na przykład minus 2. No to już by zupełnie inaczej wyglądało. No i wtedy byśmy się zastanawiali, czy to wypadek przy pracy, czy coś więcej. Warto pamiętać, że my często pomiędzy wynikami miesięcy letnich mamy taką niespodziankę, jak bardziej w danym roku firmy porozkładają ten czas, kiedy załogi produkcyjne idą na urlop, a że tak powiem, te brygady serwisowe przeglądają ciągi technologiczne. Proszę zobaczyć, że no, w działalności przemysłowej tak stosunkowo łatwiej jest poukładać sprawy, że no, wszyscy produkcyjni pracownicy idą w miarę w tym samym czasie, no bo jakby ich poszła połowa, no to jak resztę produkcji zorganizować? No i często firmy wybierają, czy to jest bardziej lipiec, czy to jest bardziej sierpień. Często ostatnio dopasowują się do tego, co jest u naszych głównych partnerów handlowych, a oni częściej chyba wybierają sierpień na taki miesiąc wolnego, więc ze strony tamtych kontrahentów nie ma kto tego towaru za bardzo odebrać. Zamówienia są niższe, bo oni też nie pracują. Więc oczywiście jak patrzymy na ten wynik miesiąc do miesiąca, który też był komentowany, że tam sporo ubyło, no to to jest ewidentnie efekt tegoż lata. I pytanie, czy to, że jest słabiej niż przed miesiącem, to już teraz mówimy o tym wyniku rok do roku, czy to jest jakiś początek tendencji, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Popatrzmy, co się dzieje w zamówieniach przemysłowych. One wychodziły w ostatnim czasie całkiem przyzwoicie. Te dynamiki w ujęciu rok do roku są wyraźnie wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. I co ważne, co trzeba podkreślić, to, że te zamówienia są lepsze i w zakresie zamówień eksportowych, a pamiętajmy, że 2/3 tego, co robią nasi przemysłowcy, to idzie po prostu na eksport, bo my jesteśmy krajem mocno wkręconym w międzynarodowy podział pracy. A te krajowe też całkiem nieźle wyglądają, no bo proszę zobaczyć, że jak patrzymy na tym wyniku ogółem, no to nawet ostatnio mieliśmy rekordy. Oczywiście takie dosyć bardzo specjalnym wydarzeniem podbite, bo żeśmy podpisywali dużo umów w safe i oczywiście one też będą działały, no ale to poziom zamówień w przemyśle i tych dostaw krajowych, i tych dostaw zagranicznych jest na tyle wysoko zakontraktowany, że prawdopodobnie ta produkcja będzie całkiem przyzwoita jeszcze przez wiele miesięcy.
4: Czy rosnące koszty energii mocno wpływają na wyniki polskich firm?
5: O, zdecydowanie tak, panie redaktorze. I myślę, że warto by było zauważyć, że to, co kiedyś się zdawało takim tematem bardzo niszowym, no wszyscy wiedzieli w takim szerokim rozumieniu i szeroka publiczność, i decydenci, i akademicy, no że te wszystkie rzeczy energochłonne to takie niszowe są, nie wiem, z 2-3% branż i tam może kilkadziesiąt, no może 100-kilkadziesiąt firm, a tymczasem to jest zupełnie inaczej. Pozwoliliśmy sobie w ostatnim czasie jako Krajowa Izba Gospodarcza razem z Polenergią zrobić taki raport, gdzie zamiast mówić decydentom i szerokiej publiczności, słuchajcie, jest dużo więcej firm, które mają problemy z energią, po prostu to policzyliśmy. I wychodzi nam, że to nie żadne 2-3-4% branż, to jest przeszło 20% branż, które spełniają te definicje, kiedyś żeśmy wskazywali, o, od tego progu jesteś energochłonny. Między innymi jednym z takich wskaźników, które braliśmy pod uwagę, był ten taki najczęściej spotykany, czyli jaki jest udział kosztów energii w kosztach ogółem. I zazwyczaj się przyjmowało, że jeżeli więcej niż 3%, no to już jest branża energochłonna. I tak jak pozwoliłem sobie już powiedzieć, kiedyś to tam naprawdę było tych branż niewiele, a w tej chwili akurat w tym wskaźniku, w danych za cały rok 2025 wyszło nam 21% branż, które byliśmy w stanie namierzyć. I co ciekawe, to nie są tylko takie branże typowo wskazywane jako, oni to muszą mieć grubego kabla, żeby tutaj podłączyć ten prąd, bo po prostu aż licznik szaleje. To nie są tylko te branże przemysłowe, które potrzebują, nie wiem, dużo ciepła do spraw technologicznych, ale to też jest na przykład sporo branż, które po prostu mają potrzebę w rozsądny sposób zarządzać tym, co się dzieje w ich pomieszczeniach, no bo są wyższe wymagania co do temperatury, wilgotności, trzeba raz dogrzać, raz ochłodzić, to są pomieszczenia biurowe, produkcyjne, często logistyczne miejsca. I wymagania z tym związane są na tyle duże i potrzeby energetyczne duże, że nagle się okazuje, że ktoś, kto w ogóle by nikomu nie przychodził do głowy jako branża energetyczna, okazuje się, że tak naprawdę działa w takich warunkach. I jeszcze, żeby się nie koncentrować tylko na tym jednym wskaźniku, no bo on jest taki bardzo klasyczny i czasami przez niektórych zbywany oj tam jakiś tam procent, czy jeden więcej, czy mniej, to też zostawiliśmy te dane do innych zmiennych, które można popatrzeć w wynikach przedsiębiorstw. Na przykład porównaliśmy, ileż ważą wydatki na energię w stosunku do tego, co firmy wydają na płace. No bo w dzisiejszym takim konkurencyjnym świecie, kiedy walczymy o pracowników, kiedy chcemy ich utrzymać, zwłaszcza tych najzdolniejszych i przydałyby się jakieś pieniądze, no czasami te duże wydatki na energię powodują, że no tutaj ten zasób się kurczy i w przypadku części firm te wydatki na energię i na płace pracowników są porównywalne, więc na przykład gdyby udało się znaleźć dostawę energii w atrakcyjniejszej cenie, no to oczywiście ten fundusz płac można by było jakoś podreperować, najzdolniejszych utrzymać, a z drugiej strony jest ryzyko, że jak przyjdą niekorzystne wyceny, choćby takie jak ostatnio się zmieniają na przestrzeni ostatnich kilku dni, no to może się nagle okazać, że nam, nie wiem, 10-15% funduszu płac zniknie.
4: Bo trzeba będzie przesunąć na rachunek za energię.
5: Trzeba będzie zapłacić, bo to nie ma żartów. No przecież jak za prąd albo za inne nośniki energii przychodzi rachunek, no to trzeba zapłacić, bo będzie można nie dostać następnej dostawy. I oczywiście troszkę sobie tutaj śmieszkujemy, ale chcieliśmy tym raportem pokazać, że to nie jest kwestia niszowa i tam do, nie wiem, do oglądania przez kilku specjalistów, bo to problem kilku czy kilkudziesięciu firm, ale że jest to naprawdę bardzo powszechny problem i że i decydenci powinni do tego z odpowiednią wagą podchodzić i szeroka publiczność też ze zrozumieniem, no bo po prostu koszty produkowania, dostarczania towarów, usług na rynek bardzo rosną z bardzo różnych powodów. To też jest w tym raporcie opisane, ale po prostu musimy zdawać sobie sprawę, że tak jest.
4: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
4: Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360, a w EKG o 14.40 będą prognozy dla cen paliw na przyszły tydzień. Czy 9 zł za diesla to będzie już nowa normalność? Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
1: A już w najbliższym programie Wspólna Sobota.
6: Zastanowimy się, czym się różni lenistwo od prokrastynacji.
1: Porozmawiamy o długo wyczekiwanej serialowej lalce.
6: Sprawdzimy, czy do Czech wciąż za darmo.
1: I zastanowimy się nad tożsamością słów lenistwo i prokrastynacja.
6: Anna Sobańda
1: i Rafał Turowski.
6: Zapraszamy w sobotę o 10:00.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
10: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99.

0: Mąka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Nocnej prohibicji w całym kraju na razie nie będzie. Projekt wypadł z obrad Sejmu. Amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Gdzie powstanie? To sprawdził reporter Tok FM. Polscy siatkarze zameldowali się w fazie pucharowej Mistrzostw Europy. Czy tym razem uda się pokonać Bułgarię? Minęła 13. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Z harmonogramu prac Sejmu nieoczekiwanie spadł punkt dotyczący ustawy alkoholowej, wprowadzającej zakaz reklamy alkoholu i nocnej jego sprzedaży. Zapisy projektu były przez wiele tygodni negocjowane w koalicji. Przed dzisiejszymi głosowaniami była informacja o tym, że jest zgoda całej koalicji, by wprowadzić ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. A tu nagle zwrot akcji, mówi Joanna Wilha z Lewicy w rozmowie z reporterem TOK FM Maciejem Kluczką. Za winnego wskazuje PSL.
4: Zdjęte kompletnie z obrad, zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie. Wszystko zostało omówione, wszystkie poprawki, które można było bez notyfikacji przyjąć, zostały przyjęte, a te, których nie można bez notyfikacji, mają iść do projektu 2.0.
5: Chodzi o tak zwane małpki, między innymi.
4: PSL też ma tam swoje poprawki, ale one głównie dotyczą branży winiarskiej.
5: Apeluje pani, niech PSL wytrzeźwieje w tej sprawie?
4: niech wytrzeźwieje naprawdę i niech posłucha głosu społeczeństwa, bo 80% chce tych wszystkich ograniczeń.
3: Kluby Lewicy i Polski 2050 zapowiadają wyjaśnienie tej sprawy z ludowcami. W zachodniej Polsce, ale pojawiające się doniesienia o konkretnej lokalizacji to spekulacje, powiedziała Radiu TOK FM wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka o stałej amerykańskiej bazie w naszym kraju. Wcześniej prezydent Donald Trump poinformował, że w sprawie stałej bazy poczyniono znaczące postępy. Podkreślił przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
6: Gdzie i ilu amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w Polsce? O to pytałem ministra Sopkowiak-Czarnecką.
7: Na razie żadnych decyzji nie ma, bo przede wszystkim nie ma jeszcze decyzji pana prezydenta Trumpa, który ostatecznie powie tak temu projektowi. Myślę, że kolejnym przełomem może być przyszłotygodniowa wizyta pana premiera Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie i spotkanie z Pete'em Hegsethem w Pentagonie.
6: Amerykanie wycofują żołnierzy z innych europejskich krajów. Wiceszefową MON-u zapytałem, czy nie obawia się związanych z tym podziałów.
7: Dla nas dzisiaj bardzo ważne jest, żeby była stała baza w Polsce kolejna, żebyśmy mieli zwiększoną liczbę wojsk amerykańskich na terenie Polski i ważna też jest ta koprodukcja, żebyśmy w Polsce mieli centrum serwisowe do patriotów.
6: W Polsce jest obecnie mniej więcej 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość z nich w trybie rotacyjnym. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
3: Według jak na razie medialnych doniesień USA zamierzają wycofać z Europy nawet 40 tysięcy żołnierzy, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. Mimo to Kreml przekona się w tych wyborach, jak duże ma poparcie w rzeczywistości, powiedział w TOK FM Marcin Łuniewski z redakcji zagranicznej TVP Info.
8: Te wybory są jednak pewnym barometrem nastroju w Rosji. Oczywiście my prawdziwych wyników nie poznamy, niemniej pozna je administracja prezydenta, właśnie Kreml. Ważna będzie frekwencja też, to będzie oczywiście ciekawe.
3: W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do rzeczywistej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez komisję wyborczą. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W aptekach są już szczepionki na grypę objęte całkowitą lub 50% refundacją. Bezpłatne preparaty są dostępne dla dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat, dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz dla kobiet w ciąży i połogu. Za połowę ceny szczepionkę mogą kupić wszyscy dorośli. Prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek przypomina, że zaszczepić się można w co czwartej aptece w Polsce, która ma dedykowany punkt i przeszkodę. przeszkolony personel.
1: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Oznacza to, że drastycznie skróciła nam się ta ścieżka, którą znamy z lat ubiegłych, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
3: Lista aptek, w których można się zaszczepić nie tylko na grypę, ale też na przykład na COVID-19, jest na stronie pacjent.gov.pl. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
9: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Jutro przystawka, bo gramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
10: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
9: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Informacje wracają o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. Temperatura osiągnie dziś w większości kraju od 19 do 22 stopni. Przelotne opady deszczu jedynie na północy i zachodzie. Na pozostałym obszarze więcej słońca.
11: Trzynasta, siedem, Adam Ozga, to jest wciąż TOK 360, którego gościem jest Bartłomiej Wybartowicz z Defense24.pl. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Cytat będzie na początek. Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, napisał prezydent USA Donald Trump w internecie, zapowiadając przy okazji historyczny krok dla wielkiego sojuszu USA i Polski. To jest moment, w którym powinniśmy z ostrożnym optymizmem na sprawę spoglądać, czy jednak to jest Donald Trump?
12: Znaczy tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że to są nie tylko słowa Donalda Trumpa, ale to są również między innymi wizyty w Polsce urzędników Department of War oraz Pentagonu w celu poszukiwania miejsca na lokalizację stałej bazy. Wiemy o tym, że tego typu spotkania odbywały się w ubiegłym tygodniu i wiemy o tym, że amerykańscy urzędnicy tak naprawdę już od około 2 miesięcy tutaj dosyć często w Polsce przebywają, odbywają różnego rodzaju spotkania. Mało tego, Ministerstwo Obrony Narodowej, czy to minister Władysław Kosiniak-Kamysz, czy minister Paweł Bejda, czy minister Zalewski jeżdżą do Stanów Zjednoczonych w celu ustalenia pewnych kwestii związanych ze stałą bazą, więc te rzeczy się dzieją. Wpis Donalda Trumpa można traktować oczywiście z przymrużeniem oka z różnych względów, natomiast to nie zmienia faktu i nie zmienia całego obrazu sytuacji, że rzeczywiście te rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce są na zaawansowanym stadium.
11: Padają też różne propozycje lokalizacji. Wrocław, Oleśnica, raczej generalnie zachód Polski. Ta delegacja, która była w Polsce, wizytowała właśnie potencjalne lokalizacje takiej bazy, która miałaby być w Polsce. A powinniśmy traktować tę ewentualną stałą bazę w Polsce jako część szerszego procesu związanego też z wycofywaniem amerykańskich żołnierzy z Europy. NBC News informuje, że Pentagon rozważa wycofanie od 25 do, to są inne źródła, 40 tysięcy żołnierzy oraz części samolotów, okrętów, sprzętu wojskowego. Główne cięcia miałyby dotyczyć Niemiec, Włoch i Hiszpanii, więc może po części to miałoby być przesunięcie.
12: Tutaj ja bym zwrócił uwagę jednak na rzecz dosyć istotną, czyli to, że my doskonale wiemy już od dłuższego czasu, że będą redukcje wojsk amerykańskich jeszcze zanim ten formalny przegląd obecności amerykańskiej w Europie nastąpił. Między innymi wiąże się to z ogłoszoną 2 lata temu strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, gdzie wskazano konkretne miejsca, na których administracja Trumpa, ale również Stany Zjednoczone będą się skupiać i tam Europa była potraktowana bardzo po macoszemu. Mało tego, oprócz tego, że Europa była potraktowana po macoszemu, to jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie były tam wymienione oczywiście państwa jak Polska, Rumunia czy państwa bałtyckie, natomiast był wymieniony region. Także tutaj to, że to będzie się działo, raczej wiedzieliśmy i my o tym zresztą pisaliśmy na Defense24 po analizie tychże strategii opublikowanych przez administrację Stanów Zjednoczonych.
11: A tych 25-40 tysięcy żołnierzy to są liczby zgodne z tymi oczekiwaniami i przewidywaniami?
12: Czy wydaje się, że tak. Znaczy ja oczekiwałbym jeszcze
11: większej redukcji. To połowa mniej więcej, redukcji. Tak?
12: Tak. Ja oczekiwałbym jeszcze większych redukcji, szczerze mówiąc. Niekoniecznie nawet redukcji, ale ich przesunięć. Z tego względu, że jeżeli Trump uznaje na przykład Włochy czy Hiszpanię za sojuszników, powiedzmy, drugiej kategorii, a niestety zaczyna tak uważać ze względu na działania rządu włoskiego i rządu hiszpańskiego, na przykład w trakcie trwającej wojny z Iranem i nieudostępniania baz, chociażby lotniczych dla samolotów Stanów Zjednoczonych, no to pewnie nawet na złość znający Donalda Trumpa będzie chciał ograniczać swoją obecność w tych państwach. Dodatkowo jest kwestia Niemiec, z tym, że ja tutaj z kwestią Niemiec bym jednak nie przesadzał, z tego względu, że uważam, że Niemcy to jednak jest jeden z ważniejszych sojuszników USA w Europie i tam na temat tej redukcji jeszcze pojawią się rozmowy i jednak Niemcy moim zdaniem znacznie mniej ucierpią niż państwa bardziej zachodnie typu Włochy i Hiszpania. Niemniej nie znaczy to, że wcale nie ucierpią. Ja też zwracam uwagę na to, że mieliśmy jakiś czas temu zatrzymanie tak naprawdę rotacji wojsk do Polski. Ta rotacja do teraz nie została przywrócona, przynajmniej nie mamy takiej informacji, pomimo tego, że prezydent Donald Trump w jednym ze swoich tweetów napisał, że w Polsce będzie o 5 tysięcy żołnierzy więcej. Chyba że chodziło mu już o stałą bazę, no bo tutaj mówi się raczej o estymacjach w okolicach 3 do 5 tysięcy, jeżeli chodzi o stałą bazę.
11: A 3 do 5 tysięcy to jest duża baza?
12: To jest dosyć duża baza, bo 3 do 5 tysięcy mówimy tutaj tylko i wyłącznie o personelu wojskowym, ale pamiętajmy, że w przypadku stałej bazy muszą być do tego rodziny żołnierzy, które z pewnością przyjadą, muszą być osoby odpowiedzialne za infrastrukturę, musi być część administracyjna. Przy estymacji 5 tysięcy żołnierzy mówi się i estymuje się na podstawie baz, które już mają Stany Zjednoczone na świecie, że cały personel takiej bazy to jest 5 tysięcy żołnierzy, ale łącznie to jest około 30 tysięcy ludzi. Więc to jest naprawdę znacząca różnica i znacząca liczba. I taka baza nie jest mała, ona jest dosyć duża ze względu chociażby na to, co w takiej bazie musi być, ale duże są też koszty, które trzeba ponieść, żeby taką bazę zbudować. A tutaj musimy zdawać sobie jednak sprawę z tego, że my tak naprawdę będziemy płacić za tą obecność Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium. Może niekoniecznie płacić pensje żołnierzy, ale jeżeli chodzi o całą infrastrukturę, to jednak Polska tutaj zobowiązała się do tego, żeby to przygotować.
11: No bo a mamy wtedy jakąś gwarancję, że Amerykanie nie zmienią planów, nie spakują się i nie powiedzą cześć?
12: Nie, no to by było już uderzenie naprawdę bardzo mocne w wizerunek Stanów Zjednoczonych, w jakiekolwiek podstawy dyplomatyczne i podstawy sojusznicze. Więc
11: dużo takich uderzeń jest w ostatnich 2 latach.
12: To prawda, ale to już by było moim zdaniem bardzo przesada i wtedy większość partnerów by już przestała totalnie traktować poważnie Stany Zjednoczone. A ja zwrócę uwagę, że to nie jest też tak, że my zbudujemy kilka budynków i to jest wszystko, bo po pierwsze trzeba utrzymać całą kwestię garnizonową, czyli stałe utrzymanie dla żołnierzy i rodzin. Trzeba ogarnąć całą sytuację logistyczną, magazynowanie, remonty, paliwo, transport, kwestie przygotowania w ogóle do przyjęcia wojsk, trzeba ogarnąć kwestię dowódczą, szkoleniową, więc to będą naprawdę duże koszty i dużo rzeczy trzeba będzie zrobić. I tu też ważna jest między innymi ta lokalizacja, o której było wspominane dosyć często w ostatnich dniach ze względu chociażby na wizyty amerykańskich urzędników. Wskazuje się bardzo często Wrocław, wskazuje się też Poznań ze względu na obecność już w Poznaniu amerykańskich żołnierzy w ramach wysuniętego dowództwa 5. Korpusu. Natomiast jest miejsce, które moim zdaniem przypadło nie do gustu Amerykanom, jeżeli zostanie wskazane i które moim zdaniem ma najlepszą możliwość pod względem logistycznym do utrzymania takiej bazy, a to jest Szczecin, między innymi ze względu na porty, między innymi ze względu na bliskość do Niemiec i między innymi ze względu na infrastrukturę logistyczną i lotniczą. I moim zdaniem, jeżeli Szczecin zostanie zaproponowany, to on po prostu zostanie wybrany przez stronę amerykańską, bo to jest IMO tutaj najlepsze wyjście z tych wszystkich miejsc proponowanych.
11: Bardzo dziękuję. Bartłomiej Wypartowicz z Defense24.pl był gościem TOK 360. Jest 13:16. O 13:20 informacje TOK FM. A po informacjach o tym, że 4 na 5 ofert na Airbnb w Polsce pochodzi od gospodarzy zarządzających więcej niż jedną nieruchomością. Co to oznacza? To oznacza, że to są po prostu biznesy.
2: Autopromocja.
13: Kochamy sport.
14: Tak mocno, że chcemy więcej.
13: Żyjemy sportem.
14: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
13: Rozmawiamy o sporcie.
14: Tak, że i wy go pokochacie.
13: Jeszcze więcej sportu.
14: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny. Premiery kinowe, na które czekamy tej jesieni. Przewodnik po festiwalach, koncertach, premierach teatralnych i wystawach. Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny.
18: Zobacz, Stasiu, sokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
21: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
22: Citroen.
23: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%.

0: Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte jeszcze we wrześniu odwiedzi USA. W programie wizyty znalazły się m.in. spotkanie z gubernatorem stanu Iowa, wizyta w siedzibie Gwardii Narodowej oraz udział w wydarzeniach związanych z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W trakcie pobytu Rutte ma również spotkać się z przywódcami państw oraz przedstawicielami najwyższych władz. Ceny paliw na stacjach są już rekordowo wysokie i nadal będą rosły, wynika z raportu analityków ePetrol.pl. Jak przewidują eksperci, w przyszłym tygodniu cena benzyny przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9 zł. Obecnie za litr benzyny płacimy średnio 7,99. Z kolei litr diesla kosztuje średnio 8,89. Podrożał również autogaz, który kosztuje obecnie 3 zł i 10 groszy. Sejm uchwalił ustawę, która m.in. znosi wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunek wprowadzenia opłaty miejscowej. Jednocześnie w górę pójdzie maksymalna stawka tej opłaty do 5 zł za nocleg. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa będą pobierane od osób, które korzystają z noclegu w miejscach, które mogą je pobierać. Dotyczyć to będzie m.in. hoteli, pensjonatów, kempingów, schronisk, kwater prywatnych oraz sanatoriów. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Na kary od 2 do 8 lat i 4 miesięcy więzienia skazał sąd w Poznaniu ponad 30 osób oskarżonych w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami. Część osób działała w zorganizowanej grupie przestępczej. Paweł P., którego wyjaśnienia pomogły śledczym rozpracować grupę, usłyszał wyrok w zawieszeniu. Według ustaleń śledczych grupa działała od 2014 roku do 2021 w Polsce, Holandii i Hiszpanii. W jej skład wchodzili mężczyźni w wieku od 30 do 40 lat, głównie mieszkańcy Poznania. Oskarżeni mieli wprowadzić do obrotu lub brali udział w przemycie m.in. ponad 3 ton marihuany i ponad 100 kg amfetaminy. Czarnorynkową wartość narkotyków oszacowano na prawie 80 milionów złotych. Uczniowie 13 krakowskich szkół średnich mogli zagłosować w prawyborach prezydenta miasta. Frekwencja wyniosła około 47%. Najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała, który może cieszyć się 27% poparciem. Na drugim miejscu uplasowała się Aleksandra Owca, a podium uzupełnił Michał Klimek. Akcję zorganizowała Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Na pozostałym obszarze bez opadów i z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do 22 na południu.
4: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Czesław Adamiak z Instytutu Geografii Społecznej, Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Polska jest europejskim liderem komercyjnego najmu krótkoterminowego. Prawie 80% ofert Airbnb pochodzi od gospodarzy posiadających więcej niż jedno mieszkanie, a wyższy wskaźnik ma tylko Chorwacja. Czytam o tym w artykule Jerzego Morawskiego w Pulsie Biznesu i myślę sobie, że trochę przespaliśmy w Polsce problem i te przepisy, które są procedowane w tej chwili w bólach, to jest działanie bardzo mocno spóźnione, bo długo, bardzo długo żyliśmy w rzeczywistości, że ten najem krótkoterminowy to jest problem Barcelony, Amsterdamu, a przecież nie polskich miast.
5: To jest jak najbardziej problem polskich miast, nie wszystkich polskich miast, przede wszystkim tych największych i turystycznych polskich miast, czyli Warszawy, Krakowa i Trójmiasta, bo tam mniej więcej 1/3 ze wszystkich mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo w Polsce się znajduje i tutaj trochę różnimy się od tych krajów śródziemnomorskich, choćby w Chorwacji wspomnianej, gdzie to kurorty nadmorskie.

0: polskie dominują, ale tak, to prawda, że przespaliśmy i to prawda, że ten najem krótkoterminowy u nas w kraju ma bardzo często taką komercyjną formę wykorzystywania inwestycyjnych mieszkań zamiast na rynek mieszkaniowy, trafiają one na rynek turystyczny.
1: A to są osoby prywatne, które tak działają, czy to są na przykład duże fundusze inwestycyjne, które potem to są, za pośrednictwem jakiejś firmy zarządzają tymi mieszkaniami?
0: Jedno i drugie, ale ten duży wskaźnik u nas, zwłaszcza takich gospodarzy, którzy mają bardzo dużo mieszkań, bo mniej więcej 1/3 ofert tych w Polsce to są takie, gdzie powyżej 20 nawet ofert ma jeden gospodarz tak zwany, ale to już rzadko kiedy jest jeden właściciel faktycznie tych mieszkań, tylko firmy zarządzające wynajmem krótkoterminowym, które wykryły zapotrzebowanie na usługi takiej kompleksowej obsługi najmu, czyli utrzymywania obsługi rezerwacji na platformie internetowej, sprzątania po gościach, wydawania kluczy i tak dalej, więc to są pośrednicy tacy, którzy obsługują całość tego najmu. Właściciel jedynie tam tutaj zbiera, tak powiem, zyski z tej inwestycji.
1: W bólach rodzą się przepisy, które miałyby dotyczyć najmu krótkoterminowego. Po pierwsze, miałyby zgodnie z rozporządzeniem unijnym wprowadzić rejestrację tego typu obiektów, ale po drugie, dyskusja jest między innymi o tym, żeby samorządy mogły wyznaczać strefy ograniczenia albo zakazu najmu krótkoterminowego. Wreszcie, i to raz wpada do tej ustawy, ostatnio znowu ma z niej wypaść, że wspólnoty i spółdzielnie mogłyby wprowadzić taki zakaz, no bo to jest też często bardzo trudne, uciążliwe sąsiedztwo, takie mieszkania wynajmowane w ramach najmu krótkoterminowego. Mam wrażenie, że tak jak przespaliśmy ten problem, to teraz szykujemy być może jakąś ogromną rewolucję na tym rynku.
0: To znaczy, to nie będzie rewolucja taka wprost, dlatego że ustawa obecnie proponowana nie wprowadza żadnych regulacji na poziomie ogólnokrajowym, tak jak w niektórych krajach to się dzieje. Jedynie obowiązek rejestracji faktycznie, a więc tego, żeby gminy miały kontrolę nad tym, ile i gdzie są takie wynajmowane na krótki termin mieszkania. A ustawa w tej wersji daje gminom możliwość i właśnie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym wprowadzania takich regulacji, to znaczy gminom ustalania stref, które nie tylko mogą być strefami zakazu, ale też ustalonych zasad najmu, tak jak to w miastach zachodniej Europy i południowej często się dzieje. Te regulacje nie tyle mają na celu zlikwidować najem krótkoterminowy, ile ograniczyć go do takiego najmu okazjonalnego, czyli takich sytuacji, kiedy ktoś wynajmuje na przykład swój pokój nadmiarowy, z którego i tak nie korzysta w dużym mieszkaniu, albo w czasie, kiedy wyjeżdża na wakacje, albo kiedy mieszkanie wynajmowane studentom latem nie jest na stałe zamieszkane, to żeby mógł wykorzystywać je jako obiekt właśnie zakwaterowania turystycznego. Więc takie możliwości, jeśli gminy będą miały, no to jest zgodne z trendami europejskimi. Oczywiście ta kwestia zakazu przez wspólnotę mieszkaniową czy spółdzielnię mieszkaniową może być bardziej kontrowersyjna, dlatego że z jednej strony to wspólnoty i spółdzielnie rzeczywiście odczuwają ten, czy współmieszkańcy w budynku odczuwają te bezpośrednie uciążliwości, które często się zdarzają, czyli hałas, czyli...
1: Tak, no też jak sama nazwa wskazuje, wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa.
0: Tak, tak, no właśnie. Tutaj oczywiście z tego, jak ostatecznie będzie to zapisane, od tego, jak będzie zapisane w ustawie, zależy skuteczność tych przepisów, no bo wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe często nie są takimi organizacjami, które są, powiedzmy, łatwo sterowalne i decyzyjne. Czyli jeśli ten zakaz będzie wymagał jakiejś większości walnego zebrania właścicieli, to no to możliwe, że trudno będzie, czy w większości bezwzględnej, to trudno będzie taką większość zgromadzić na takie zebrania.
1: A są w Polsce wspólnoty, w których mieszkania na wynajem krótkoterminowy stanowią większość? Ja kiedyś spałem w takim obiekcie w Poznaniu, że przypuszczam, że tak mogło być.
0: Ja nie jestem pewien, czy nawet na mojej ulicy w Toruniu nie ma takich wspólnot mieszkaniowych, bo z tego, co widzę i na platformie, i na platformach, które agregują dane z Airbnb i innych pośredników, to akurat ta część Torunia, gdzie mieszkam, jest bardzo popularna wśród właścicieli, znaczy popularnym sposobem użytkowania mieszkań jest wynajem dla turystów. Więc być może takie spółdzielnie, tym bardziej w tych większych krajach, w większych miastach turystycznych jak Kraków, być może istnieją. No wtedy oczywiście właściciele, którzy w ten sposób użytkują mieszkania, będą mieli większość, będą mogli decydować o de facto tym, żeby przekształcić takie, taką wspólnotę w obiekt hotelarski. No ale myślę, że to jednak jest, będą rzadsze przypadki.
1: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Czesław Adamiak z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był gościem TOK 360. Jest 13:31. Razem ze mną już Maciej Kluczka.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No i zaglądamy do Sejmu. Tam widziałem już, wystąpił prezes Jarosław Kaczyński, bo ty mówiłeś, że właśnie skończyły się głosowania. To było od godziny 12, kiedy rozmawialiśmy. No i że będzie dużo pytań do posłów Prawa i Sprawiedliwości, marszałka Sejmu. Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński przegrał z Mateuszem Morawieckim i Marcin Horała z Rozwoju Plus został wicemarszałkiem.
2: Tak, i prezes mówił o tym wyraźnie zasmucony, wręcz taki był, jak to się kolokwialnie mówi, czasami zgaszony, gdyż no, wiedział, że musi przebrnąć przez ten punkt swojej konferencji prasowej i chciał, żeby w ogóle już do tego tematu nie wracać, bo jak powiedział, jest smutny i mimo, że jak on uważa...
1: Jarosław Kaczyński mówił o uczuciach, przepraszam...
2: Tak, powiedział, że dokładnie, żebym powiedział, że to jest smutna dla niego informacja, smutne wydarzenie. Jednocześnie mówił o tym, że wierzy w to, według niego na to sondaże wskazują, nie wiem tylko jakie sondaże miał na myśli prezes, że prawica ma szansę wygrać przyszłoroczne wybory, a takie wydarzenia jak dzisiejsze głosowanie, no i takie starcie Rozwoju Plus z PiS-em jednak do tego zwycięstwa nie przybliża prawicy. No ale niestety dla prezesa dziennikarze później dopytywali. No i w końcu prezes powiedział dość mocno, że jaki jest konie, każdy widzi. No tutaj miał suflowane pytania ze strony Telewizji Republika, że no to jest głosowanie w sumie z Donaldem Tuskiem, jakieś konszachty. No ale jednak tutaj zasadność jest argumentów Rozwoju Plus. To Łukasz Schreiber przedstawiał z mównicy sejmowej, że każdy wicemarszałek Sejmu z opozycji musi zyskać poparcie choć części obozu rządzącego, bo inaczej nie da się zostać wicemarszałkiem, będąc kandydatem opozycji.
1: A obóz rządzący bynajmniej pewnie nie zamierzał Jarosławowi Kaczyńskiemu i Prawu i Sprawiedliwości w tej sprawie pomagać, ale podobno tam się też toczą jakieś zakulisowe przeciągania pomiędzy Rozwojem Plus a Prawem i Sprawiedliwością. Podobno tam przychodzą emisariusze i mówią, jest ci dobrze w Rozwoju Plus, a może lepiej ci będzie jednak z nami.
2: To była dość zabawna sytuacja z konferencji prasowej, bo w pewnym momencie prezes stwierdził, no chciałem zatrzymać tę informację do końca, ale jednak widzę, że już poseł tutaj stoi, więc zapowiem i wszyscy spojrzeli w bok, a tam w otoczeniu Mariusza Błaszczaka, ewidentnie bardzo zadowolonego i Przemysława Czarnka stał, uwaga, poseł Sławomir Skwarek. Przyznam się, że pierwszy raz wielu dziennikarzy, którzy tam stali, poznali to nazwisko. Ono pojawiło się w tej grupie Morawieckiego, no ale poseł nie jest szerzej znany opinii publicznej, więc nikt nie przywiązywał akurat wagi do tego transferu. No poseł Skwarek zdążył przejść do Rozwoju Plus i zdążył już wrócić do Prawa i Sprawiedliwości. Podziękował za to prezesowi, stanął w środku, dostał gromkie oklaski. No więc sytuacja też, jak będę miał okazję pytać posłów PiSu, jest na pewno formalnie uciążliwa, no bo tak, został wyrzucony, teraz musiał złożyć nową deklarację członkowską. Dużo

0: biurokracji tutaj na pewno czeka posła Skwarka, ale zadowolenie w PiS-ie jest, no bo jeden z grupy Morawieckiego został przeciągnięty z powrotem do PiS-u. No wychodzi na to, że powroty jednak do PiS-u są możliwe. Pewnie nie dla wszystkich, ale dla posła Skwarka tak.
1: Sejm przyjął też rządową ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych, przyjął ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. O niej w TOK 360 po godzinie 16. Ale czy ja dobrze pamiętam, że Sejm miał dzisiaj przyjmować również przepisy o nocnym ograniczeniu sprzedaży alkoholu, o zakazie reklam? Dobrze mi to świta?
0: Tak, i jest tutaj w tej sprawie bardzo duże zamieszanie. My tutaj czekaliśmy, dziennikarze, na posłów wychodzących z głosowań i zawsze, gdy są głosowania, to raczej nikt nie wychodzi. To są pojedyncze przypadki i po prostu wtedy w tych korytarzach przed salą obrad jest raczej pusto, jeśli chodzi o posłów właśnie, tylko dziennikarze oczekują, a tu nagle wybiega posłanka Joanna Wicha, szefowa podkomisji do spraw projektów alkoholowych, która mówi, że no stał się skandal, że wczoraj do wieczora pracowała komisja, nikt już nie zgłaszał poprawek, już po drugim czytaniu nie można zgłaszać poprawek, a tu się nagle okazało, że za prośbą, namową, presją PSL-u projekt został zdjęty z punktu głosowań. Teraz nieoficjalnie słyszę z okolic zbliżonych do gabinetu marszałka Sejmu, że ten projekt wróci za 2 tygodnie, no ale pytanie, co chce w tym czasie ugrać PSL? Czy wykreślić ten zakaz dotyczący zakazu sprzedaży w nocy alkoholu w całym kraju, czy może jakieś inne zmiękczenie tej ustawy? W PSL-u słyszałem nieoficjalnie, bo na razie posłowie PSL-u nie chcą nagrać się w tej sprawie, w ogóle ich nie widać w Sejmie. Usłyszałem tylko od jednego z pracowników biura prasowego, no, że to naturalne, że będą stać za przedsiębiorcami, także tymi, którzy produkują nawozy potrzebne do alkoholu, produkty potrzebne do alkoholu i sam alkohol. No więc wygląda sprawa, no, bardzo poważnie.
1: Maciej Kluczka prosto z Sejmu, wywiad polityczny po godzinie 17. Prośbą, namową, presją. Bardzo mi się to podobało, takie polityczne. 13.37 o 13.40 informacje TOK FM. Po nich lista przebojów TOK FM, na którą zaprasza Bartosz Dąbrowski.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
6: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
5: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
6: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
5: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
6: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny!
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 13.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Na skutek wybuchu zbiorników z gazem doszło do pożaru na terenie suszarni zboża w miejscowości Osięciny w powiecie radziejowskim. Dwie osoby zostały poszkodowane. Z ogniem walczy obecnie 18 zastępów strażaków. Straż pożarna podkreśliła, że ogień nie zagraża obiektom znajdującym się w sąsiedztwie suszarni. Marcin Horała z klubu Rozwój Plus, który został dziś wybrany na wicemarszałka Sejmu, zapowiedział, że pierwszą inicjatywą na nowym stanowisku będzie złożenie wniosku o odwołanie szefa MSWiA. Jak ocenił Horała, Marcin Kierwiński jest odpowiedzialny za porażkę w ostrzeganiu przed atakami dronów. W czerwcu Sejm odrzucił poprzedni wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA złożony przez posłów PiS. Opozycja zarzucała Kierwińskiemu wówczas m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Prokuratura wystąpiła do sądu o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy w środę w Katowicach uszkodzili i ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Doprowadziło to do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych utrudnień w ruchu pociągów. Jak informują śledczy, sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Obaj byli już wcześniej wielokrotnie karani. Jeden z nich będzie teraz odpowiadał za działanie w warunkach recydywy. Szpitale na Śląsku mogą ograniczyć zakres leczenia. Wszystko przez ogromne problemy finansowe, ale nie tylko, alarmuje prezydent Sosnowca. Arkadiusz Chędziński ponownie zwrócił się do premiera o jak najszybszą reformę systemu ochrony zdrowia.
23: Sytuacja szpitali powiatowych jest bardzo ciężka. Dzisiaj należy podejmować szybkie kroki. Razem, wspólnie, samorządy, rząd, Ministerstwo Zdrowia, pacjenci. I te kroki muszą być natychmiastowe po to, aby nie dochodziło do takiej restrukturyzacji szpitali, ale działającej ad hoc w związku z problemami finansowymi, a nie w związku z mapą potrzeb.
22: Jedna z przedstawionych przez Arkadiusza Chęcińskiego koncepcji dotyczyła likwidacji centralnego monopolu NFZ i utworzenia niezależnych wojewódzkich funduszy ochrony zdrowia. A teraz w TOK FM prognoza pogody. Termometry w większości kraju pokażą dziś od 19 do 22 stopni, na przeważającym obszarze bez opadów i ze sporą dawką słońca. Popadać może tylko na północy i zachodzie.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Lista przebojów TOK FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, jak zwykle co tydzień w piątek o tej porze witam w liście przebojów i zapraszam do podsumowania wyników głosowania w notowaniu poprzednim, 777. Na miejscu trzecim Karol Nawrocki, na miejscu drugim Dominika Chorosińska, a ponadto Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk. Wysłuchamy dziś jedynie miejsca pierwszego. Antoni Macierewicz.
0: TOK 4.
1: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości, dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa, jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić, nie chce się tego produkować, nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja w szpitali. Musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
24: Pozostałe nagrania, które znalazły się na Pudle, znajdą się ale w wersji podcastowej Listy Przebojów. No i raz jeszcze podkreślam, ponieważ po raz trzeci z rzędu nagranie z Antonim Macierewiczem w roli głównej wygrało Listę Przebojów. Odsyłamy je, odkładamy do annałów listy, a wśród propozycji już się nie pojawi. A zatem dziś w 778 notowaniu Listy Przebojów TOK FM mamy wyłącznie premierowe propozycje. Zacznijmy od scenki sejmowej, która rozegrała się wczoraj późną nocą. Wybryków poseł Lichockiej było już bardzo dużo. Nie wszystkie zmieściłyby się w liście, zresztą nie ma po co ich cytować regularnie, ale tym razem jednak do listy nagranie trafia. No więc w kolejności ukazywania się głosów. Michał Krawczyk, Joanna Lichocka, Dorota Niedzia, czyli wicemarszałek Sejmu, prowadząca w tym momencie obrady.
2: TOK 1.
3: Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2025 rok jest niemerytoryczne i pełne pisowskiej publicystyki, jak pani wystąpienie sprzed chwili.
20: Pani poseł
3: szczekać
20: Lichocka,
3: pani nie będzie, mam nadzieję.
20: Bardzo proszę.
3: Mam nadzieję, że szczekać pani,
20: pani
3: nie będzie.
20: Pani poseł. Już ostatni raz panią upominam i będę czytała. Bardzo proszę.
3: Już. Jesteśmy pani
20: miejsce. Pani ma miejsce w tej chwili i słucha wypowiedzi. Potem wyjdzie pani i pan poseł będzie słuchał pani wypowiedzi. Bardzo proszę, panie pośle.
3: Jesteśmy niestety, pani marszałek, przyzwyczajeni do zachowania pani posłanki Lichockiej, bo to, w jaki sposób się zachowuje teraz, zawsze w ten sposób zachowuje się na posiedzeniach Sejmowej Komisji Kultury, na której jej zachowanie z kulturą nie ma absolutnie nic wspólnego. Więc pojawiają się, mam nadzieję tylko, że nie będzie pani szczekać, tak jak pani koleżanka. Pojawiają się tezy sprzeczne z postanowieniami sądów.
20: Panie pośle, chwileczkę. Pani poseł, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Bardzo proszę, to jest pierwszy raz czytam. Bardzo proszę wysłuchać wystąpienia pana posła. Pan poseł pani nie będzie przeszkadzał. Dziękuję.
25: Mogę o coś panią poprosić?
20: Oczywiście, że tak.
25: Czy mogłaby pani zwrócić uwagę temu panu, żeby nie sugerował, że będę szczekać?
3: Nie,
20: pani poseł, ja nie ingeruję ani w pani wypowiedzi, ani... Pani poseł. Ja panią wysłuchałam. Czy pani zaprzecza, że pani koleżanka szczekała na w sali sejmowej? I to wszystko. Dziękuję bardzo. Tak jak pan liczy czas. Bardzo dziękuję. Więcej nie będziemy. Jak pani nie będzie... Gdyby pani spokojnie wysłuchała wypowiedzi pana posła, nie byłoby tej dyskusji. Bardzo proszę panią poseł i ostatni raz proszę, żeby pani usiadła i wysłuchała wypowiedzi. Ja mam... Tak, ja nie będę ingerowała w pani wypowiedź, ani nie będę ingerowała w wypowiedź pana posła. Pani poseł, bardzo proszę, żeby pani usiadła.
25: Kałowskie kłamstwa.
3: O,
20: pani poseł, jeszcze raz, za to, że nie słucha pani i obraża pani kolejny raz, między innymi mnie, kałowskie kłamstwa to jest obrażanie. Pani poseł, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję panią do porządku.
25: Bardzo panią proszę o pilnowanie jednak tego, żeby w miarę sprawiedliwie...
20: Pani poseł, jeszcze chwilę i panią wykluczę z obrad. Naprawdę, proszę usiąść. Jest godzina 24. Wszyscy zachowują się normalnie, utrzymują emocje, a pani już 15 minut przedłuża wystąpienie, obrażając wszystkich. Bardzo proszę usiąść, bo ja pilnuję tego, o co pani prosiła. Proszę usiąść. Bardzo proszę, panie pośle.
24: Sami państwo ocenią to zachowanie, a my przechodzimy do kolejnego cytatu, tym razem już nie z sali sejmowej, a ze studia Radia TOK FM. Piotr Zgorzelski gościł u Karoliny Lewickiej.
0: TOK 2.
4: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie
5: marszałku.
4: Dzień dobry,
5: witam serdecznie.
4: Co pan myśli o Polskim Marszu Niepodległości ulicami Lwowa, bo taki pomysł ma prawa strona sceny politycznej, to ten pomysł połączył polityków i PiS-u, i Konfederacji, i Rozwoju Plus, i Korony Brauna. Jest taka interpelacja do premiera podpisana przez 21 prawicowych polityków. Pierwszy ponoć pan Matecki się podpisał, że pomoc państwa polskiego, uwaga, dla Polaków mieszkających na Ukrainie jest niewystarczająca, więc w związku z tym oni tam chcą pojechać i dać czemuś wyraz, świadectwo.
5: Niewystarczająca?
4: No tak.
5: A co zrobili oni, żeby była wystarczająca? To po pierwsze. Po drugie, mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalne. Może za chwilę, jak tam pojadą do Lwowa, kiedy Ukraina krwawi, kiedy potrzebuje pomocy, a nie happeningów, to się może dowiemy, że chcą zwrotu Lwowa do Polski, a później niech pojadą do Wilna, niech zażądają zwrotu Wilna. Naprawdę, jeżeli to ma być mit założycielski obozu prawicowego pod sztandarami pana prezydenta,
4: tak,
5: no to naprawdę lepszego momentu i lepszego miejsca sobie nie wybrali. Jeżeli chcą jechać do Lwowa, to niech pomogą w odgruzowywaniu, niech zrobią coś pozytywnego. A jak mają odwagę, to niech jadą do Moskwy. Dzisiaj jest naprawdę dobra rocznica, żeby zademonstrować w Moskwie.
4: Żeby przemaszerować.
5: Żeby przemaszerować, to na pewno zaraz by ich zawieźli na Łubiankę.
4: No tak, żeby do kraju nie wrócili, trzeba byłoby się nimi zajmować, żeby ich ściągnąć z powrotem. To może lepiej nie.
24: Wracamy do sejmowych obrad. Witold Tumanowicz i Roman Fritz o diecie.
0: TOK 3.
6: Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja.
8: Panie marszałku, Wysoka Izbo, wnoszę o odroczenie posiedzenia i informacje ministra nauki, edukacji, między innymi co do tego, ile jest w tym momencie ministra edukacji, co do tego, jaka jest skala marnotrawstwa jedzenia obecnie w szkołach w związku z wprowadzeniem diety planetarnej, jaka jest skala tego, że polscy rodzice muszą przygotowywać dodatkowe posiłki dla dzieci, które nie jedzą, bo mają wybiórczość pokarmową i nie jedzą, są głodne w szkołach, jaka jest skala tego procederu, dlatego, bo wy sobie postanowiliście wprowadzać jakieś ideologiczne fanaberie.
10: Zapraszam pana posła Romana Fritza, Konfederacja Korony Polskiej.
26: Wysoka Izbo, jedna z najlepszych pań tworzących gabinet pana premiera Donalda Tuska, czyli pani Barbara Nowacka, zasłynęła kiedyś z tego, że określiła, że obozy koncentracyjne w Polsce zakładali polscy naziści. Wprowadza nam zamordyzm żywieniowy dla naszych dzieci. Nazywa to dietą planetarną, tak jakby orbitowała na jakieś dalekie planety. I skutek jest taki, że nasze ukochane pociechy tego syfu, który jest serwowany w polskich szkołach, nie są w stanie nawet tknąć. Zbiera im się po prostu na wymioty i kilkadziesiąt procent tej żywności, teoretycznie zdrowej, wędruje po prostu w koszu. A co robią potem dzieci? Wychodzą głodne ze szkoły i pędzą wprost do fast fooda, jedząc rzeczy jeszcze bardziej niezdrowe niż normalnie. Ręce precz od naszych dzieci, pani Nowacka i wszystkie inne panie i panowie, którzy tworzycie ten beznadziejny rząd. Bardzo dziękuję.
24: Wydaje mi się, że odpowiedź na pytanie, czy Maria Kurowska pojawi się w tej liście przebojów, jest oczywista, ale zanim pojawi się głos poseł Kurowskiej, posłuchajmy wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt u Karoliny Lewickiej. O tej sytuacji mówiła tak.
0: TOK 4.
27: No a posłanka Kurowska została.
4: I jest tam cały czas,
7: jest tam cały czas.
4: Od czwartku.
7: Tak. Jest tam cały czas od czwartku. I teraz tak, no dzisiaj pan profesor...
4: Przepraszam, a jakie ma warunki pobytu?
7: No warunki pobytu ma... znaczy tak, przede wszystkim to ona jest tam na własne życzenie. Nikt jej tam nie trzyma i nikt jej nie zaprasza do tego, żeby została. Co więcej, profesor Cudak dzisiaj, uznając, że jednak to, co robi posłanka Kurowska, wykracza poza...
4: To nazywamy interwencję poselską.
7: I co przewiduje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, czy artykuł 19 i 20. To nie polega na tym, żeby siedzieć gdzieś się zabarykadować, a
4: okupować,
7: to robi dokładnie posłanka Kurowska, nie kryjąc zresztą, że rozpoczęła w ten sposób swoją kampanię wyborczą już, tak?
4: A gdzie pomieszkuje na terenie Akademii?
7: Pomieszkuje na 6 piętrze. To nie jest śmieszne, proszę państwa. Pani Kurowska zresztą nadaje na żywo ze środka, co się dzieje. No, prowadziła adorację szczątków, nie, relikwii Andrzeja Boboli w międzyczasie. No, modliła się. Natomiast...
4: A jedzenie kto jej donosi?
7: Nikt jej nie donosi jedzenia, bo przecież może wyjść i kupić sobie to jedzenie.
24: Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, teraz już występ Marii Kurowskiej, finałowy, kończący protest, zanim, wiadomo, zanim komórka siadnie.
0: Tok 5.
9: Szanowni państwo, pragnę poinformować, że być może jest to ostatnia moja relacja, ponieważ wyłączono prąd w Gniazdkach. W związku z tym moja komórka za chwilkę mi siadnie. Ma tylko 13%. Nie wiem, co z tym robić. Poprosiłam pana ze służby więziennej, aby włączono prąd do Gniazdek, ale abyście o tym wiedzieli, to nagrywam ten filmik. Pozdrawiam serdecznie.
24: Teraz w liście przebojów jeszcze dwa krótkie cytaty. Krzysztof Kwiatkowski.
0: Tok 6.
11: No. Panie redaktorze, jak pan sam widzi, ta decyzja, chociaż późno podjęta, wywołała zbiorową chęć parlamentarzystów PiS-u, żeby bronić dorobku naukowego pana Sobińskiego i pełnionej funkcji, no więc chciałem posłów PiS-u poinformować, że nie ma czego bronić.
24: Fragment króciutki oświadczenia poselskiego Waldemar Andzel.
0: Tok 7.
12: Polsce potrzebny jest odpowiedzialna dyplomacja, a nie strach Tuska i brawura Sikorskiego. To polityczna schizofrenia. Dziękuję bardzo.
24: Ten termin pojawia się dość często w retoryce politycznej, a zatem warto, panie pośle, zapamiętać, że ten zwrot to polityczna schizofrenia. Tyle dziś w liście przebojów. Zapraszam na kolejne wydanie już teraz. Przez cały ten tydzień, jaki upłynie do kolejnego wydania, można głosować na www.tokfm.pl. Tam formularz głosowania pod listą z numerem, przypominam, 778. W pełnej wersji lista przebojów jako podcast w aplikacji mobilnej Tok FM. No a na antenie Radia Tok FM spotykam się za tydzień w piątek po 13.40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
13: Annę Piekutowską widzę przez szybę, bo zapytam inaczej już za chwilę. Od wyborów w Berlinie Ania zacznie swój program, ale będzie też o tym, kto jeszcze poza Kanadą może zostać członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. A TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Marta Latecka, Miłosz Nałęcz-Staniszewski, Szymon Baluta, Adam Ozga. Dobrego popołudnia, dobrego weekendu. Do usłyszenia. Informacje TOK FM o godzinie 14.
0: Autopromocja.
14: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
27: Co masz dziś na lunch?
28: A, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
29: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
28: Leci się na przerwie do Biedronki.
29: I gotowe?
30: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
31: Pani Celinka wie, co jest super.
32: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
33: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Ach, co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
23: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Karpacka ósemka, a w niej Polska. Donald Tusk zapewnił o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Sejm przyjął ustawę, która ma pozwolić na powrót programu CPN. Czy możemy liczyć na podpis prezydenta? Kierowca autokaru, który rozbił się na Węgrzech, pozostanie w areszcie. 14:02, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska jednym z członków karpackiej ósemki. To nowy format, którego powstanie ogłosił dziś prezydent Ukrainy. Zełenski poinformował o tym na szczycie regionalnych przywódców odbywającym się w Ukrainie. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Na miejscu jest też Marcin Starzec. Co premier mówił na zakończenie rozmów i czy padły dziś jakieś konkrety?
27: Politycy podkreślali, że dzisiejsze spotkanie to swego rodzaju początek i czas na ustalenie wspólnych kierunków współpracy. Donald Tusk mówił, że przyjechałby pokazać Ukrainie wsparcie w trudnym momencie wojny, ale też potwierdził udział Polski w budowie europejskiej tarczy antybalistycznej. Teraz jest jasne, że Polska też jest częścią tej inicjatywy. Premier zapewniał też, że polskie wsparcie dla Kijowa się nie skończy. Nikt nie zmieni mojego zdania, że Polska musi wspierać Ukrainę w jej wojnie przeciwko rosyjskiej agresji i będziemy kontynuować to wsparcie. Tusk i Zełenski rozmawiali też o trudnych kartach wspólnej historii. Polski premier kilkukrotnie powtórzył, że w relacjach między sąsiadami nie ma miejsca na usprawiedliwianie ludobójstwa. Ze Starej Huty Marcin Starzec, TOK FM.
25: Sejm uchwalił już po raz drugi ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, czy tym razem będzie inaczej?
34: Na to liczy obóz rządzący. Oczywiście cały czas jest spór taki polityczny, prawny o to, czy może być wprowadzona tam zasada działania prawa wstecz, no bo te zyski mają być liczone w stosunku do kilku miesięcy wstecz. No, prezydent uważa, że tak być nie może. Wiem, że Trybunał Konstytucyjny orzec też w tej sytuacji tego nie może, czy zasada jest konstytucyjna, czy nie, no bo paraliż w Trybunale trwa, a z kolei opcja rządząca mówi, no jeżeli to jest kryzys od nadmiarowych zysków, to jak je uchwalić przed nadmiarowymi zyskami? Trzeba je ustalać w stosunku do przeszłości. Zresztą tu ma też znaczenie sytuacja geopolityczna, o czym mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: No, mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
34: No i ta ustawa teraz trafia do Senatu. Senat w przyszłym tygodniu chce ją przyjąć w trybie ekspresowym. No i za tydzień właśnie, może w czwartek, a najpóźniej w piątek, ma trafić ustawa na biurko prezydenta.
27: To był Maciej Kluczka. Znów niespokojnie w cieśninie Ormus. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o ataku na tankowiec. Teheran znów dominuje w cieśninie, pobierając opłaty za przepływ statków, atakując te jednostki, które próbują płynąć innym szlakiem niż ten wyznaczony. Europa z obawą patrzy na rosnące ceny paliwa, a zapowiedzi światowych przywódców jasno wskazują, że sytuacja szybko się nie poprawi. Błażej Kulesza.
5: W Iranie zorganizowano paradę wojskową w ramach pokazu siły kilka godzin po tym, jak premier Izraela Benjamin Netanyahu podczas jednego z przedwyborczych wieców zapowiedział zmiany na Bliskim Wschodzie. Musimy tę misję doprowadzić do końca. Przede wszystkim musimy obalić irański reżim. To moje powołanie i nasza największa misja. Teheran wciąż kontroluje ciśnienie Ormus, co przekłada się na wzrosty cen i protesty, na przykład we Francji. Tam rybacy zablokowali dwa porty składu ropy naftowej, mówi Roland Lescure, minister gospodarki. Zdajemy sobie sprawę, że jest ciężko, trudno zatankować, trudno też dojechać samochodem do pracy, ale pomagamy. Dziś słyszę więcej niepokoju niż gniewu. Przed wybuchem konfliktu przez cieśninę Ormus przepływało około 130 jednostek dziennie. Wczoraj raptem 4. Błażej Kulesza, TOK FM.
27: Sprawca wypadku polskiego autokaru na Węgrzech do 18 grudnia pozostanie w areszcie. Taką decyzję wydał węgierski sąd. Prokuratura w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie sierpniowej katastrofy, poinformowała, że postanowienie jest nieprawomocne. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień. W wypadku na Węgrzech zginęło 12 osób. 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Grzybiarze i amatorzy leśnych spacerów mogą w najbliższym czasie natykać się na patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb. Ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 2026, która ma na celu skuteczniejszą ochronę lasów przed tymi, którzy je niszczą. Paweł Radzewicz.
6: Spacerowicze, grzybiarze czy rowerzyści nie mają najmniejszych powodów do niepokoju, zapewnia Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
7: Cała akcja jest akcją prewencyjną, skierowaną głównie na szkodnictwo leśne, czyli jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
6: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni, dodaje Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych.
8: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z Policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
6: Akcja, która odbywa się w całej Polsce, zaplanowana jest na miesiąc. Paweł Radzewicz, TOK FM.
27: A teraz w TOK FM pogoda. W większości kraju dzisiaj umiarkowane zachmurzenie. Przelotne opady deszczu jedynie na północy i zachodzie. Termometry na przeważającym obszarze pokażą dziś od 19 do 22 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od tego, że w najbliższą niedzielę znowu Niemcy pójdą do urn, tym razem w dwóch landach, w Berlinie oraz w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. I znowu, tak jak dwa tygodnie temu, niby wybory regionalne, ale ich wynik może mieć znaczenie dla całej niemieckiej polityki, dlatego że CDU Friedricha Merca jest pod presją, a AfD po zwycięstwie w Saksonii-Anhalcie chce pokazać, że ten sukces trwa i wcale się nie kończy. I o tym porozmawiam z dr Marią Skurą. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Pani doktor jest z Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie i jest w Berlinie, więc proszę nam opowiedzieć, jak wygląda sytuacja w mieście na te kilka dni przed wyborami.
10: Tak, jestem na co dzień w Berlinie i muszę powiedzieć, że tutaj sytuacja jest zgoła inna niż w tych pozostałych landach, o których pani wspomniała. I to jest chyba główna cecha niemieckiego federalizmu, że każdy land to jest tak trochę swoja własna historia.
9: Myślałam, że to Berlin jest właśnie tak bardzo, bardzo osobny od Berlina, od Niemiec pozostałych.
10: Też, ale jak za chwilę się przekonamy, krajobraz polityczny w tych trzech landach jest od siebie bardzo różny. Rzeczywiście w Berlinie słupki wyborcze różnią się, są inne. Tutaj prowadzi Die Linke, czyli partia lewicowa, praktycznie łeb w łeb z CDU, czyli HDK-ami, i zaraz za nimi plasuje się AfD, przy około 18% Zieloni i SPD, czyli widać wyraźnie, że nie ma jednego faworyta, bo Die Linke i CDU mają około 20%. Około 20% wyborców w Berlinie jest też niezdecydowanych, więc będzie to na pewno bardzo emocjonujący wyścig i na pewno przyszła koalicja rządząca będzie koalicją, dlatego że żadna partia w przeciwieństwie do sytuacji niedawnej w Sachsen-Anhalt nie wysuwa się na prowadzenie. Opcje są praktycznie dwie, ponieważ wiemy, że nikt nie chce współpracować z AfD, więc prawdopodobnie AfD będzie skazane na dalej bycie w opozycji. Albo powstanie lewicowo-zielona koalicja, czyli jeżeli Die Linke znajdzie partnerów w SPD, socjaldemokratach i zielonych, to będzie to taki bardziej zielono-czerwony Berlin. Ale możliwe jest też inny scenariusz, mianowicie, że dogadają się te partie bardziej centrowe, czyli centroprawica, CDU, socjaldemokraci i zieloni, przeciwko Die Linke, które przez niektórych postrzegane jest jako też partia dosyć radykalna, przede wszystkim przez ich agendę dotyczącą mieszkań, mieszkalnictwa, dostępności mieszkań, upaństwowienia czy znacjonalizowania zasobów mieszkaniowych. Więc
9: czyli tutaj nie ma w Berlinie tego tematu, który wysuwa się na pierwszy plan dotyczącego migracji, tylko jest właśnie polityka mieszkaniowa?
10: Nie do końca, dlatego że AfD także tutaj próbuje, albo raczej prezentuje pewnego rodzaju linię argumentacji i zawsze jednak w ich wykonaniu wysuwa się na pierwsze miejsce taki szowinizm socjalny czy szowinizm ekonomiczny pod tytułem migrantom czy uchodźcom jest łatwiej niż pozostałej części społeczeństwa, ale wydaje mi się, że tu w Berlinie taka narracja pada na bardzo niepodatny grunt, dlatego że w przeciwieństwie do dwóch wschodnich landów, o której pani redaktor wspomniała, populacja z historią migracji albo w ogóle migranci w Berlinie to jest 40%. Duża część z nich nie ma praw wyborczych. Nawet osoby z Unii Europejskiej mogą głosować tylko w dzielnicach, czyli mają ograniczone prawo wyborcze, ale nie wszystkie narracje, które funkcjonują w innych landach, na przykład w takich jak Sachsen-Anhalt, gdzie migrantów jest może 9-10%, w Mecklenburg-Vorpommern 12%. Tutaj raczej nam wysuwają się takie narracje o dostępności mieszkań, kosztach życia, funkcjonującej tudzież niefunkcjonującej infrastrukturze. To są raczej tematy, które w Berlinie są bardziej słyszalne.
9: A czy po tym zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalcie zmieniła się atmosfera? Czy ten sukces AfD działa na korzyść, bo pokazuje jej wyborcom, że warto na nią głosować? Czy może wręcz przeciwnie, to teraz przeciwnicy są bardziej zmobilizowani do tego, żeby pójść na wybory i zagłosować przeciwko AfD?
10: Wydaje mi się, że to są dwa kompletnie odrębne procesy i one obydwa zachodzą. Z jednej strony wygrana w Sachsen-Anhalt była dla AfD niesamowitą taką petardą komunikacyjną. Pokazali, że potrafią, pokazali, że mogą. I oczywiście Sachsen-Anhalt jest w jakimś sensie wyjątkiem, tak? To było naprawdę bardzo spektakularne zwycięstwo. Natomiast ta skala tego zwycięstwa działa także na ten polityczny mainstream, który obawia się AfD, który nie chce AfD, według którego jeszcze tam ściana ogniowa, zapora ogniowa współpracy z AfD stoi. I wydaje mi się też, że dla wielu było to, dla wielu Niemców, moich znajomych, kolegów Niemców, było to bardzo szokujące doświadczenie. Już pomijam społeczności migranckie, osoby z migranckim pochodzeniem, Niemców z migranckim pochodzeniem, dla których potencjalne zwycięstwo AfD jest po prostu źródłem niepokoju, żeby nie powiedzieć strachu. I to nawet nie chodzi o jakieś reemigracje, wyrzucanie z kraju, ale po prostu gorsze traktowanie i zwykły strach przed zwykłą przemocą na ulicach.
9: A kiedy weźmiemy już te oba głosowania, zarówno w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, jak i w Berlinie, to w jakim stopniu te dwa głosowania są referendum nad Friedrichem Merzem?
10: Oj, myślę, że w dużym, dlatego że Friedrich Merz jest kanclerzem bardzo niepopularnym i zapracował sobie, można powiedzieć, na ocenę swoją u wyborców, wyborczyń, zarówno tych AfD, jak i nie tylko. Friedrich Merz komunikacyjnie bardzo stracił wiele sympatii, opowiadając o tym, że stagnacja gospodarcza w Niemczech to jest wina leniwych Niemców, którzy nie pracują wystarczająco dużo, którzy cały czas chodzą na zwolnienia lekarskie. Stracił też wśród migrantów, to znaczy nie to, że kiedykolwiek był popularny, ale opowiadając takie rzeczy, że migranci to jest problem w panoramie miasta. Zdecydowanie też polityka tego rządu, która opiera się na cięciach socjalnych, wydatkach na zbrojenia, ale przede wszystkim też cięciach socjalnych, rezonuje z ludźmi, którzy widzą, że zaczęło się żyć trudniej. Ceny poszły do góry, koszty życia poszły do góry, trudno jest znaleźć dobre mieszkanie w dostępnej cenie. I to wszystko powoduje, że Friedrich Merz staje się taką, nie chcę powiedzieć ofiarą, ale daje twarz tym wszystkim problemom i zdecydowanie jest, żółta kartka została mu pokazana.
9: Ale myśli pani, że on może po tej niedzieli, po ogłoszeniu wyników wyborów stracić swoje stanowisko kanclerza? Będzie kancler Tauch?
10: Myślę, że to nie jest prawdopodobne, dlatego że żeby zmienić kanclerza, musieliby być jacyś kandydaci i w szeregach CDU jest duży problem, ponieważ taka druga postać w CDU, Jens Spahn, który wcześniej był ministrem zdrowia, teraz jest też postacią ważną w Bundestagu. On jest bohaterem różnego rodzaju skandali. Z jednej strony afery z maseczkami w czasie korony, ale ostatnio też razem z swoim mężem popadł w niełaskę, ponieważ zdecydował się na usługi surogackie. I jakby nie ma innych możliwych kandydatów, ewentualnie premier Bawarii, ale to chyba nie znalazłoby fanów wśród innych landów. I wydaje mi się, że Merz mimo swojej niepopularności jednak nie musi się aż tak bardzo martwić o swoje stanowisko.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Maria Skóra z Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie była moją gościnią.
10: Dziękuję bardzo.
9: A z Berlina przeniesiemy się do Warszawy. To po informacjach Radia Tok FM.
1: Autopromocja.
2: Wyszedłem w nocy. Tak samo jak przyjechałem, byłem więc w tym piekle 947 dni i tyleż nocy. Wychodząc, miałem o kilka zębów mniej niż w momencie mojego tu przyjścia oraz złamany mostek. Zapłaciłem więc bardzo tanio za taki okres czasu w tym sanatorium. 86 lat temu Witold Pilecki daje się dobrowolnie aresztować w Łapance, by trafić do Auschwitz.
0: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mama!
11: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
3: Cebulański rek.
12: Pierogi z serem.
13: Makaron carbonara.
14: Fasolka po brytońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
23: Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny. Premiery kinowe, na które czekamy tej jesieni. Przewodnik po festiwalach, koncertach, premierach teatralnych i wystawach. Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny.
24: Zobacz, Stasiu, soku.
26: Gdzie? Nie widzę.
24: No tam, patrz.
26: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
24: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
28: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
26: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
28: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
29: Castorama!
30: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
29: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie.
30: Meble, lustro.
29: No to w praktyce.

0: Ena, nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.22, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Gospodarka makroregionu karpackiego może w najbliższych latach rosnąć dwukrotnie szybciej niż średnia unijna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podczas szczytu założycielskiego Karpackiej Ósemki ogłosił, że w ramach tej nowej grupy zostaną przygotowane projekty inwestycyjne za niemal 40 miliardów euro. Dodał, że podpisano już pierwsze umowy inwestycyjne i handlowe obejmujące sektory energetyki, logistyki i infrastruktury. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało brytyjską Charge d'Affaires, by przekazać formalny protest przeciwko, jak to określono, dalszemu zwiększaniu dostaw broni na Ukrainę. Resort zarzucił też Londynowi chęć zaostrzenia konfliktu zbrojnego. Wielka Brytania zapewnia, że stoi ramię w ramię z Ukrainą i nadal będzie dostarczać jej sprzęt wojskowy. W Ceucie rozpoczęła się operacja przeprowadzania migrantów z plaż do nowego miejsca pobytu w porcie. Lokalne media informują, że miejsc jest w nim dla 1700 osób, tymczasem na plażach koczuje ponad 3000 migrantów. Migranci przebywają na plażach od czasu masowego przedarcia się z Maroka. Do Ceuty dotarło wówczas ponad 70 tysięcy osób.
9: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. 10. urodziny obchodzi Galeria Zdzisława Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury. W ten weekend specjalne jubileuszowe wydarzenia, zapowiada dyrektor NCK-u Zbigniew Grzyb.
10: Powtarzamy spektakl Kryptonin 27 w reżyserii Agnieszki Glińskiej z muzyką Nikoli Kołodziejczyka. 19 września w sobotę o godzinie 19:00. Zapraszam bardzo serdecznie, są ostatnie miejsca.
9: Stała wystawa prac Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury obejmuje 50 obrazów. Rusza festiwal opętani literaturą. W tym roku odbędzie się pod hasłem Literatura Wolności Władza. Podczas wydarzenia jak co roku poznamy laureatkę bądź laureata Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Wydarzenia będą odbywały się we Wsoli i w Radomiu. Nie zabraknie ciekawych gości, mówi Robert Utkowski z Muzeum we Wsoli.
11: W tym roku w festiwalowych spotkaniach weźmie udział ponad 20 pisarek, pisarzy, krytyczek, krytyków literackich, artystek i artystów. Wśród nich będą m.in. Weronika Murek, Barbara Elmanowska, Olga Hunt, Justyna Bargielska, Paweł Rodak, Piotr Kłoczowski, Józef Olejniczak, a także Kasia Lins, Fisza Madę Tworzywo, Zuzanna Wiatr.
9: Festiwal rozpocznie się dziś w Radomskim Teatrze. Zuzanna Wiatr zaprezentuje monodram Dziewictwo, osobna kategoria istot zamkniętych na podstawie tekstów Gombrowicza. Finał festiwalu w niedzielę 27 września. A w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim dziś i jutro premierowe pokazy spektaklu W Starym Domu Ktoś Jeszcze Czeka w reżyserii Żeni Dawidenki. Widowisko z gatunku folk horroru łączy ze sobą polską i białoruską tradycję ludową. Jest też próbą ocalenia odchodzącej w zapomnienie pamięci zbiorowej, ginących języków, tradycji ustnych, dawnych opowieści oraz pieśni pogrzebowych. 29. Festiwal Kompozytorów Polskich imienia Henryka Mikołaja Góreckiego opowie historię Bielska-Białej poprzez muzykę. Wydarzenie między 8 a 10 października nosi tytuł Głosy i Miasta. Organizatorzy zapowiadają, że spojrzą na miasto jak na wielką partyturę zapisaną przez kompozytorów, instrumentalistów, śpiewaków, pedagogów, twórców teatru i filmu.
8: Przelotny deszcz może pojawić się dziś jedynie na północy i zachodzie. Na pozostałym obszarze bez opadów. Termometry w większości kraju pokażą od 19 do 22 stopni.
7: TOK FM.
6: na każdy temat, z każdej strony.

0: Anna Piekutowska, a teraz w Zapytam Inaczej przenosimy się do świata, w którym rządzą milionowe wyświetlenia na platformach internetowych, są setki tysięcy obserwujących, są małe fortuny, jest ogromna wartość reklamowa, bo będziemy rozmawiać o najpopularniejszych polskich influencerkach, o których właśnie powstał serial dokumentalny, te kobiety, a mam na myśli tu takie postacie jak Andziax, Ola Nowak, Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik. Właśnie te kobiety mają spory wpływ na to, co w Polsce kobiety kupują, jak chcą wyglądać, jak wyobrażają sobie sukces i w ogóle jak wyobrażają sobie życie. I o tym właśnie będzie opowiadała Emilia Dłużewska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dziennikarka Gazety Wyborczej, która obejrzała program Girls of Warsaw, który można obejrzeć na Prime Video. No i właśnie opowie, co sprzedają polskie influencerki, jaki model kobiecości, szczęścia i związków z tego płynie. Bo no, widzimy, jak w ostatnim czasie wraca moda, wraca konserwatyzm i pokazywanie kobiet w ten bardziej konserwatywny sposób w internecie. Nie dalej niż wczoraj robiłam tutaj rozmowę o Sydney Sweeney, która jest związana z taką bardziej republikańską stroną amerykańskiej polityki, która właśnie oburzyła swoją ostatnią reklamą bardzo wiele osób. Ona stała się taką flagową aktorką z nurtu anti-woke. Mamy przecież modne tradwife, czyli takie influencerki, które pokazują swoje życie jako podporządkowane życiu rodzinnemu, gospodynie domowe. A gdzie ten polski świat tych influencerek się w tym uniwersum plasuje?
1: Czy ja o całym świecie polskich influencerek nie czuję się na siłach opowiadać, bo w ogóle oglądanie polskich influencerek jest dosyć dużym wyzwaniem. Muszę powiedzieć, jak się człowiek na co dzień nie obraca w tym świecie. Oglądanie tego programu.
0: Ale mówisz o swoim właśnie odczuciu po tym programie, który obejrzałaś.
1: Tak. I po tym, jak czasami zaglądam na te konta i próbuję dojść do tego, czym właściwie te osoby się zajmują, bo właśnie wydaje mi się, że jakieś takie bardzo specyficzne i ciekawe w influencerkach, na pewno też w tych influencerkach, które występują w tym serialu, czy są bohaterkami tego serialu, może powiedzmy, jest to, że one właściwie już się zajmują tylko reklamowaniem rzeczy. W taki mniej lub bardziej otwarty sposób, no ale generalnie zajmują się tym, że mają konta na platformach społecznościowych i pokazują tam różne rzeczy, które potem ludzie kupują. Co wydaje mi się o tyle ciekawe, że jednak bardzo długo było tak, że nawet celebrytki czy celebryci musieli mieć jakieś jeszcze mięso, jakąś po prostu zawartość w sobie tej rozrywki, którą ludzie albo oni oferowali, albo ich kosztem była oferowana, bo to
0: czyli,
1: nie zawsze
0: nie wiem,
1: były
0: konta, które uczą makijażu, konta, które bazują na tym, że ktoś ma dzieci i jakieś treści parentingowe tam zamieszcza, tak? O to chodzi.
1: Ja miałam na myśli nawet takie rzeczy, które były wcześniej, czyli po prostu czasy celebrytów, czyli takie czasy, kiedy ja byłam nastolatką i oprócz tego wtedy była taka panika moralna wokół tego, że obok aktorek czy piosenkarek pojawiły się celebrytki, które właściwie nic konkretnego nie robiły.
0: Kim Kardashian.
1: Paris Hilton. Nawet wcześniej jestem trochę starsza. Jestem raczej Paris Hilton te czasy. I teraz tak też warto powiedzieć, jeśli mówimy o influencerkach, że faktycznie nie, jakby to jest bardzo szerokie pojęcie. No i są influencerki, nie wiem, naukowe, są osoby, które się zajmują, nie wiem, propagowaniem historii sztuki, czy różnymi rzeczami, które są generalnie sensowne, one też się nazywają influencerkami, no bo działają na tych platformach społecznościowych.
0: I też czasami reklamują jakieś rzeczy.
1: I też czasami reklamują rzeczy, natomiast jest tam właśnie to, o czym ja mówię, mięso, czyli jakaś taka zawartość, że to konto jeszcze coś ci oferuje.
0: A tam nie ma nic w tych Girls of Warsaw?
1: Znaczy w Girls of Warsaw w programie są jeszcze jakieś takie różne, między nimi nakręcone interakcje i takie, no, tam jest taka obietnica, że zajrzymy za kulisy trochę do ich codziennego życia. Ona jest oczywiście bardzo, bardzo na wyrost, no bo nie po to te osoby tak bardzo kreują swój wizerunek, żeby potem jakby pokazywać,
0: jakie są naprawdę.
1: Natomiast no, jeśli się zajrzy na ich konta, no to są właśnie jakby tam konta, na których są albo produkty, albo jakiś taki w ogóle styl życia ewentualnie pokazywany.
0: No ale chciałabym wrócić do tego pytania o ten konserwatywny styl życia. To znaczy, czy masz poczucie, oglądając ten program, czy właśnie śledząc te influencerki, że one promują konkretny model kobiecości?
1: Na pewno w tym programie tak. Trudno mi powiedzieć, na ile to jest zamierzone, na ile to jest celowe promowanie takiego stylu życia, a na ile to jest troszeczkę takie zwrotne, to znaczy, że osoby, które akurat prowadzą czy pokazują taki styl życia, trafiają do odbiorczyń i na pewno do reklamodawców, bo są na przykład mniej w Polsce kontrowersyjne. No tam jest taka sytuacja, że jest Andziax, która ma małe dziecko, które zresztą też w tym serialu występuje, jest pokazywane. Występuje też, jest pokazywane w jej materiałach własnych.
0: Ona słynie z tego, że nagrała i wrzuciła do internetu swoje oba porody.
1: Tak. I ten pierwszy obejrzał, jeśli dobrze pamiętam, 5,7 miliona, czy nie tyle 5,7 miliona osób, co 5,7 miliona razy, bo być może są osoby, które oglądały na przykład 50 razy poród Andziax. Ja nie jestem w stanie tego wykluczyć, ponieważ to też jest dosyć w ogóle zaskakujące dla mnie zjawisko. No w każdym razie ona w tym programie jest w bardzo zaamazowanej ciąży. Jest taką troszeczkę taką królową pszczół tam w tym gronie, taką osobą, która najwięcej udziela rad. Ona też jest najpopularniejszą influencerką z tych czterech dziewczyn, które tam są, więc też jest pokazywana w taki sposób, jaka taka właśnie taki cel, do którego one dążą.
0: Ale czy ten cel to jest właśnie to posiadanie najliczniejszych wyświetleń, czy najbardziej błyskotliwie funkcjonującej firmy, czy jednak chodzi o to, że ona ma już ten dom, tego męża, te dwoje dzieci i jest taką właśnie osadzoną kobietą życiowo?
1: Tym celem jest jedno i drugie, natomiast w serialu większy nacisk jest położony na tę rodzinę. Mhm. I ta rodzina jest tam naprawdę odmieniana przez wszystkie przypadki i tam jest taka gradacja, że ona ma męża i jedno dziecko i drugie dziecko w drodze, jak to się mówi. Potem jest Ola Nowak, która się właśnie zaręczyła i tam są też sceny, gdzie przymierza suknię ślubną. Więc ona jest na takiej dobrej drodze i to też w ten sposób jest trochę opowiadane, że ta Andziax taką jakby wita w tym świecie dorosłych, dojrzałych kobiet sukcesu.
0: I są dwie bezdzietne lambadziary.
1: Którym obu jest, znaczy jedna jest bardzo przykro, ponieważ już też jest po 30 i bardzo dużo jej mówi o tym, że też chciałaby mieć partnera i że chciałaby mieć dzieci i boi się, że nie zdąży. No i taka dziewczyna, Klaudia, która jest trochę młodsza, więc tam akurat ten temat dzieci jeszcze aż tak mocno się nie pojawia, natomiast również temat partnera pojawia się bardzo intensywnie, łącznie z tym, że ona mówi, że chodzi do kościoła się modlić o chłopaka. Więc jeśli pytasz o poziom konserwatyzmu, no to to jest najmłodsza z tych dziewczyn i taka najbardziej tam pokazywana jako wyluzowana czy przebojowa.
0: No dobrze, ale mamy do czynienia z osobami, które codziennie ogląda setki tysięcy osób. One w jakiś sposób uczestniczą w kształtowaniu gustu, języka, aspiracji, no chociażby tych wyobrażeń dotyczących relacji. Czy ty masz poczucie, że mamy tutaj do czynienia z obserwowaniem tego jakiegoś jednego z kanałów transmisji kulturowej?
1: Tak, no z całą pewnością, bo tamta narracja dotycząca rodziny jest bardzo spójna. Mhm. Ona nie jest w żaden sposób konfrontowana czy podważana. No, być może tak jest i ja w to nawet wierzę, że wszystkie te cztery dziewczyny akurat mają takie aspiracje.
0: Ale myślisz sobie, że to jest taki internetowy folklor, czy widzisz w tym jakieś, nie wiem, na przykład niepokojące treści dla młodych osób?
1: Znaczy, no mnie niepokoją takie treści dla młodych osób, że jakby po 30 należy gnać jak najszybciej, żeby zajść w ciążę, ponieważ już się jest w ciąży geriatrycznej i po prostu już nie ma czasu zegar tyka. Niepokoi mnie Andziax, która mówi, że ona dopiero jak zaczęła mieć dzieci, to zrozumiała, jakie jej życie było puste bez tego i jakie jej życie było bez znaczenia bez tego. To jest wygłaszane raczej w pierwszej osobie, tam nie ma za dużo takich porad dawanych szerzej, ale no jest bardzo mocno tam podkreślane. No i też te dziewczyny w tym serialu właściwie o niewielu innych rzeczach rozmawiają. One przez gro czasu rozmawiają albo o tym, czy mają chłopaka, że chciałyby mieć chłopaka, że nie mają chłopaka, że kiedyś miały chłopaka, ale teraz chłopaka nie mają. Jest to też do jakiegoś stopnia nużące, jak się to ogląda, ale na takim poziomie meta właśnie tego, kim są te najpopularniejsze osoby, to jest bardzo ciekawe, przy czym to też jest, myślę, że troszeczkę ta popularność jest właśnie sprzęgnięta z tym, że myślę, że one że taki model osoby, życia, rodziny też jest bardzo dobry dla reklamodawców. Jest mało kontrowersyjny, pozwala sprzedać różne rzeczy. No nie wiadomo, że ludzie z małymi dziećmi w ogóle to jest świetny segment rynku, na który bardzo wiele firm chce się załapać. Więc też ta popularność Andiax, myślę, że tu jest takie trochę sprzężenie zwrotne.
0: No i w ogóle chyba poziom konsumpcji pokazany w tym dokumencie jest dla mnie wręcz przerażający.
1: No tak, bo jeśli tam jest drugi taki cel nakreślony, nawet jeśli nie zupełnie wprost, ale myślę, że też można znaleźć fragmenty, gdzie on jest wprost, no to jest właśnie to, żeby zarobić tyle pieniędzy, żeby sobie móc kupować. Żeby sobie móc kupować to, co się chce, żeby sobie móc kupować bez jakichś takich ograniczeń, żeby się czuć dobrze z tym, że sobie kupujesz rzeczy, bo takie też zdania tam padają, że skoro Kim Kardashian się nie wstydzi wydawać dużo pieniędzy tam na, nie wiem, dekoracje czy jakieś drobiazgi do domu, czy po prostu wydawać dużo pieniędzy na rzeczy, to ty też się nie powinnaś wstydzić, więc tam jest jeszcze takie bardzo, moim zdaniem, toksyczne sprzężenie girlbossingu takiego wzmacniania się nawzajem, że właśnie jesteś tą kobietą sukcesu, która sobie nazarabiała, która założyła firmę, która w dodatku rodzi właśnie drugie dziecko za chwilę i może sobie nakupować.
0: Do takiego trochę zabawnego, a trochę przerażającego świata polskich influencerek zajrzała Emilia Dłużewska, za co bardzo jej dziękuję, z Gazety Wyborczej.
1: Dzięki.
0: A jeśli Państwo mieliby chęć, to na Prime Video dokument Girls of Warsaw do obejrzenia. Zapraszam Państwa na informacje TOK FM, a po nich EKG.
2: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr. Home Barista. Różne rodzaje. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik. 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z przedobniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Minęła 14.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina jest gotowa podzielić się z Polską unikalnymi technologiami obronnymi opracowanymi podczas wojny, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poinformował też o udanych testach dronów do niszczenia rosyjskich odrzutowych bezzałogowców Shahed. Wspólne projekty w sferze bezpieczeństwa i energetyki dadzą nam wspólną siłę i pozwolą być jeszcze bliżej siebie, powiedział szef ukraińskiego państwa. I to nie koniec ważnych deklaracji Zełenskiego. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. O tym poinformował podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu podziękował Zełenskiemu za tę deklarację. Koalicja zawiązała się w lipcu w Paryżu. Ukraina zawarła ją z 9 partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska. Teraz jest już jasne, Polska również jest częścią tej inicjatywy, podkreślił Donald Tusk. Prezydent i premier spotkali się dziś na zachodzie Ukrainy na szczycie regionalnych przywódców. Prezydent ukraiński ogłosił na nim powołanie nowego regionalnego formatu Karpackiej Ósemki. Ja przypomnę jeszcze, że tak zwana koalicja antybalistyczna jest budowana dla nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Zawiązała Ukraina ją z 9 partnerami europejskimi: Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Holandią, Norwegią, Danią i Szwecją. Projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych trafił do dalszych prac w komisji. Zakłada utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle i co najmniej 3-letni obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku skazania kierowcy za katastrofę na przejeździe kolejowym. Dziś odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu. Proponowane zmiany są odpowiedzią na wypadek w Sokolnikach Suchych w Mazowieckiem, gdzie według wstępnych ustaleń śledczych kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z pociągiem Intercity. W wypadku zginęła pasażerka pociągu. Władze rosyjskie przed wyborami do Dumy nasiliły naciski na opozycję i niezależnych obserwatorów wyborczych. Takie informacje przynoszą nam dziś niezależne media w Rosji. Wybory w tym kraju przebiegają w warunkach niedemokratycznych i są uznawane za formalność. Nie dopuszczono bowiem żadnej partii realnie opozycyjnej wobec Kremla. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa mają naciskać na partię Jabłoko, największą opozycyjną partię polityczną w Rosji. Po pierwsze, cofnięto rejestrację federalnego spisu kandydatów tej partii do wyborów do Dumy Państwowej. W Kazaniu jej członków próbowano usunąć z biura, a w obwodzie rostowskim zamaskowane osoby wywiozły jednego z obserwatorów partii w nieznanym kierunku. W obwodach białgorodzkim i samarskim oraz w Nowosybirsku i Swierdłowsku zarejestrowano przypadki zmuszania do podpisywania zobowiązań do głosowania na partię Jedna Rosja. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie kraju umiarkowane i duże. Deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim, maksymalnie od 19 do 22 stopni, a w rejonach podgórskich około 18.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
23: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
0: 14.45, Wojciech Kowalik, to jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym na początek zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie spadki, na WIG-u o 0,5%, na WIG-u 20 o 0,4%, a na rynku walutowym euro dziś po 4,36, frank po 4,61, dolar po 3,80, a funt po 5,07. Natomiast ropa naftowa dzisiaj po prawie 104 dolary za baryłkę. No i skoro o ropie mowa, zastanówmy się, co w związku z nią i cenami paliw czeka w najbliższym czasie kierowców. I o tym rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem z e-petrol.pl.
1: Czy jak grzybów po deszczu przybywa stacji z dziewiątką z przodu za diesla?
2: Ku naszemu zaskoczeniu chyba nie. Ciągle jeszcze jest dużo stacji, które mają tą marketingową cenę 8,99 dla oleju napędowego, 7,99 zł dla benzyny. Natomiast szczególnie w przypadku diesla te poziomy cen nie bronią się na poziomie liczb. Jeżeli patrzymy na notowania hurtowe, to czego moglibyśmy oczekiwać aktualnie na stacjach w odniesieniu do oleju napędowego, to są ceny o 20-30 groszy wyższe, czyli około 9,20-9,30, tak mogłyby się kształtować notowania diesla. Natomiast widzimy dużą niechęć części operatorów rynku detalicznego, żeby tą barierę 9 zł przekroczyć. Stąd też ta średnia w tym tygodniu, w połowie tego tygodnia uplasowała nam się na poziomie 8 zł 89 groszy. To było 14 groszy więcej niż tydzień wcześniej, ale spodziewana skala wzrostu była większa, więc na razie podwyżki są trochę wolniejsze niż moglibyśmy oczekiwać. Pytanie, czy jak ruszymy do góry, czy ten wzrost nie będzie skokowym i szokową zmianą, bo wtedy możemy widzieć 20-30 groszy więcej w przypadku diesla. Choć jest nadzieja z rynków międzynarodowych, że może aż tak źle nie będzie.
1: Ale nie samym dieslem kierowcy żyją, więc dla porządku jeszcze powiedzmy, co dzieje się z cenami i benzyny, i autogazu.
2: Jeżeli chodzi o benzynę, to tutaj mieliśmy na przestrzeni tygodnia podwyżkę o 10 groszy do poziomu 7,99 zł, czyli też nie przekroczony został poziom 8 zł, taki psychologiczny rekord nie padł. Natomiast jest też szansa, że w najbliższych dniach te poziomy mogą się bronić. Pewnie będą stacje, które mogą mieć trochę wyższe ceny, ale ta średnia ogólnopolska wcale nie musi przekroczyć 8 zł, bo na rynku hurtowym notowania benzyny trochę się uspokoiły. Jeżeli chodzi o autogaz, to tutaj goni pozostałe paliwa. Mamy mocny wzrost do poziomu 3 zł i 8 groszy. Tak się uplasowała średnia ogólnopolska w tym tygodniu i to jest 13 groszy więcej niż przed tygodniem, więc nie ma miejsca na rynku paliwowym, gdzie można byłoby liczyć na tanie tankowanie. Chociaż jak patrzymy na relacje autogazu do benzyny, to jest na pewno bardzo atrakcyjne.
1: Zaraz przejdziemy do prognoz na te kolejne dni, ale czym teraz żyje rynek ropy naftowej?
2: Nieustannie i niezmiennie tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i napływającymi doniesieniami z tego regionu. Na początku tygodnia pojawiły się bardzo niepokojące informacje o tym, że rurociąg Wschód-Zachód, czyli ten, który stanowił alternatywę dla Arabii Saudyjskiej, dla zamkniętej cieśniny Ormuz, został uszkodzony, co postawiło pod dużym znakiem zapytania dostawy przez Morze Czerwone, i to nie tylko już w kierunku do Azji, bo tutaj już wcześniej pojawiały się obawy w związku z możliwą blokadą cieśniny Bab al-Mandab przez jemeńskich Huti, ale też w kierunku choćby Europy przez kanał Suezki, bo po prostu do portu Yanbu na wybrzeżu Morza Czerwonego, tej saudyjskiej części, ropa nie płynęła, bo wstrzymano pracę tego rurociągu przed weekendem. I to spowodowało, że notowania ropy naftowej, ropa Brent, zbliżyła się do poziomu 110 dolarów i też mocno w górę poszły notowania oleju napędowego na rynkach międzynarodowych, notując historyczne rekordy. Takie poziomy były jeszcze niewidywane do tej pory. Na szczęście w drugiej części tygodnia te nastroje trochę się poprawiają, napływają optymistyczne doniesienia w sprawie możliwości przynajmniej częściowego wznowienia dostaw surowca tym rurociągiem wschód-zachód, co przekłada się na obserwowany spadek cen ropy naftowej i baryłka ropy Brent w piątkowe przedpołudnie kosztowała niecałe $103, czyli jest to spora korekta w porównaniu z tymi poziomami z pierwszej części tygodnia. I to też przekłada się na zahamowanie podwyżek na rynku hurtowym w Polsce. W przypadku benzyny mieliśmy nawet już w trakcie tygodnia notowane obniżki, jeżeli chodzi o ceny hurtowe benzyn. Dzięki temu właśnie jest szansa, że ten poziom 8 zł nie musi zostać przekroczony. W przypadku diesla tak dobrze nie było. Te obniżki pojawiają się naprawdę tak tylko przed weekendem jak na razie, więc to może nie wystarczyć do tego, aby ceny pozostały poniżej 9 zł. Także zobaczymy, jak zareagują operatorzy rynku detalicznego, bo ta baza do kształtowania cen na stacjach, czyli notowania hurtowe, wskazują na dużo wyższe ceny oleju napędowego na stacjach, te poziomy 9,20, 9,30 przy obecnych notowaniach hurtowych nie powinny dziwić, ale na ten moment tak wysokich cen na masową skalę nie obserwujemy, ale nie można wykluczyć, że z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o precyzję prognoz na przyszły tydzień, to jest właśnie utrudniona tą trochę nietypową sytuacją na rynku detalicznym.
1: No ale spróbujmy jakąś prognozę na przyszły tydzień zrobić. No trochę taniejąca ropa, to pewnie jest jakaś iskierka nadziei. Pytanie, czy to się jakoś przełoży w przyszłym tygodniu na ceny na stacjach?
2: Na spadki nie. To, na co możemy liczyć, to jest zahamowanie podwyżek, szczególnie w przypadku benzyny. Tutaj nasza prognoza dla 95-oktanowej odmiany tego paliwa zakłada przedział 7,97 zł, 8,11 zł. Natomiast dla oleju napędowego mamy bardzo szeroki przedział na najbliższe dni. To jest 8,99 zł do 9,28 zł. Biorąc pod uwagę nietypową sytuację rynkową, ciężko o bardziej precyzyjne wartości. Przewidujemy też dalszy wzrost notowania autogazu z tego aktualnego poziomu 3,08 zł. Przewidujemy, że ten przedział cenowy, w którym będą mieścić się ceny na stacjach, najczęściej obserwowane w nadchodzącym tygodniu, to 3,10 zł, 3,21 zł. Także widać, że to jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach. Na razie z perspektywy rynków międzynarodowych jest nadzieja na wyhamowanie podwyżek. Natomiast no, głośno w ostatnich dniach jest też o różnych propozycjach, które mają w bliższej lub dalszej perspektywie ulżyć kierowcom, czyli tutaj zapowiedź przywrócenia pakietu CPN ze strony rządu, jeżeli prezydent podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, czy nowa propozycja prezydenta, jego własna, która też ma obniżyć ceny paliw. Także zobaczymy, czy od tej strony politycznej kierowcy odczują jakąś ulgę na stacjach. Na razie musimy mierzyć się z tą bolesną sytuacją, czyli ceny paliw. Być może w najbliższych dniach benzyna powyżej 8 zł, a olej napędowy powyżej 9.
1: No, tak naprawdę, biorąc pod uwagę polityczną układankę na naszej scenie politycznej, to raczej chyba nie ma większych szans, żeby jakakolwiek z tych propozycji, ani rządowa, ani prezydencka, weszły w życie. Więc tak naprawdę przyszłość kierowców, no to chyba jednak będzie zależeć od tego, co będzie działo się na rynku ropy naftowej.
2: Tak, wydaje się, że Bliski Wschód jest cały czas czynnikiem determinującym to, jak zachowują się notowania ropy i w efekcie ile kosztują paliwa na stacjach, a tam niestety mamy raczej do czynienia z gaszeniem pożarów niż jakąś próbą rozwiązania tego konfliktu i wyprowadzenia sytuacji na prostą, więc z perspektywy rynków międzynarodowych zbyt wiele powodów do optymizmu nie ma. Na pocieszenie pozostaje tylko to, że ropa oddala się od tych lokalnych rekordów cenowych blisko $110. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że w tym samym czasie, kiedy ropa taniała, osłabiała się złotówka w relacji do amerykańskiego dolara, więc tutaj ten czynnik walutowy też nie pomaga w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o sytuację na rynku paliwowym.
1: Panie Grzegorzu, no to ta dziesiątka za diesla to jest taka przyszłość, która może nadejść?
2: Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie i z jak bezprecedensowymi zdarzeniami mamy do czynienia, to wydaje się, że nie można tego scenariusza wykluczyć. Natomiast chwilowe odreagowanie na rynku naftowym daje nadzieję na to, że to się nie wydarzy w najbliższych dniach czy tygodniach, ale jest to cały czas scenariusz, który jest realny, jeżeli nie dojdzie do rozwiązania tego problemu, który jest źródłem tej całej sytuacji, czyli odblokowania dostaw z rejonu Zatoki Perskiej, to dostaw zarówno surowca, jak i produktów naftowych, bo pamiętajmy, że to też był ważne źródło dostaw dla rynków światowych, jeżeli chodzi o paliwa, szczególnie olej napędowy czy paliwa lotnicze.
1: Zwracaliśmy nawet ostatnio uwagę tutaj w TOK FM, że pylony na wielu stacjach przewidują tylko 3 cyfry, więc tak naprawdę jeżeli ta cena wyszłaby ponad 10 zł, to byłby problem chociażby z pokazaniem takiej ceny. Mówiliśmy sporo o benzynie i oleju napędowym, ale wspominał pan też, że autogaz dość mocno drożeje. To poświęćmy mu chwilę, co tam się dzieje, jakie powody tych wzrostów, no i co dalej?
2: Powody są takie same jak w przypadku pozostałych paliw. Widzimy wzrost notowań na rynkach bazowych, jeżeli chodzi o koszty zakupu. A pamiętajmy, że to jest paliwo w zdecydowanej większości importowane do Polski, więc reakcja tych cen na stacjach, na wydarzenia na rynkach międzynarodowych jest szybka. Drożał w ostatnim czasie koszt zakupu i to się przekłada na stacje. Dodatkowo w najbliższych dniach nie będzie pomagać też dolar, bo biorąc pod uwagę, że rozliczenia są najczęściej dolarowe, to przełożenie czynnika walutowego też jest szybkie. Więc kierunek wzrostowy też będzie obserwowany. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku autogazu i tak w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia wyjątkowo z tendencją spadkową, bo takie poziomy, jakie notowaliśmy jeszcze choćby na przykład na początku czerwca, czyli okolice 3,60 czy 3,50 za litr autogazu, są ciągle odległe od tych prognoz na najbliższe dni, które mieszczą się w okolicach 3,10 czy 3,20 zł, więc z tej perspektywy można powiedzieć, że gaz i tak jest relatywnie tani na stacji.
1: O prognozach dla cen paliw rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem z e-petrol.pl. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
23: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
19: Reklama.
3: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smek. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Co za dzień.
24: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
26: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
27: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
26: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
28: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
29: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
28: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
29: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Akustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Wczoraj stracił immunitet, dziś usłyszał kolejne zarzuty. W Katowicach trwa przesłuchanie posła Króla z Koalicji Obywatelskiej. Powinniśmy być przygotowani na większy konflikt, ostrzegają w Warszawie europosłowie Chadecji. O wsparcie będzie można się ubiegać dopiero za 2 lata. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informację TOK FM. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś 2 kolejne zarzuty korupcyjne w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Poinformowała obrończyni polityka, mecenas Marta Smołka. Dodała, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.
8: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
7: Zdaniem mecenas wszystko wskazuje na to, że śledczy zamierzają wnioskować o tymczasowy areszt Króla. Sejm wczoraj uchylił posłowi immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Następnie Król został zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. A więcej na ten temat po 16 w relacji naszego reportera. To nie jest już tylko wojna hybrydowa. Powinniśmy być przygotowani na większy konflikt, ostrzegają europosłowie Chadecji. Dziś w Warszawie politycy rozmawiali o bezpieczeństwie kontynentu. Na miejscu był nasz reporter Tomasz Orchowski.
9: Powinniśmy zapomnieć o słowie hybrydowa, mówi mi fiński europoseł Mika Altola, którego zapytałem wprost, czy już teraz jesteśmy z Rosją w stanie wojny. Jeśli mamy zabójstwa, akcje sabotażowe, otrucia, niszczenie kabli i gazociągów, to nie jest to stan pokoju, a jeśli nie jest to stan pokoju, to jest to jakiś rodzaj wojny. O to samo zapytałem Rasę Juknawiczienię, europosłankę z Litwy, byłą szefową tamtejszego MONU. Tak, jesteśmy teraz z Rosją na wojnie. Można to nazwać jak się chce, wojną hybrydową czy jakąś inną, ale jesteśmy w stanie wojny. Nie na takiej jak Ukraina, ale to jest wojna. Według moich rozmówców powinniśmy odpowiadać zdecydowanie, wet za wet, bo tylko to jest w stanie zniechęcić Rosję do dalszej eskalacji. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
7: A powiaty przygraniczne na Lubelszczyźnie walczą o pieniądze na zatrudnienie dodatkowych osób do zarządzania kryzysowego. Wobec ostrzeżeń władz krajowych o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji, nocne dyżury pod telefonem to za mało, uważają urzędnicy. W starostwie powiatowym we Włodawie jest tak zwane radio KF do nasłuchu komunikatów. Nie ma jednak całodobowych dyżurów pracowniczych, mówią Robert Tokarski ze starostwa i ekspert Paweł Gromowski.
10: Nie mamy zasięgu, telefony komórkowe są nieaktywne. Wtedy naprawdę w sytuacji kryzysowej jedynym środkiem łączności to są właśnie te radia, ten nasłuch, który my tutaj mamy.
11: Samo zagrożenie zawsze jest określane w ten sam sposób, czyli grom, natychmiastowe zagrożenie i fala z opóźnieniem tam 5 do 7 minut, o ile dobrze pamiętam. Stąd w przypadku rozkazu grom dyżurny powinien właściwie w ciągu kilkudziesięciu sekund uruchomić syreny. To jest jedyna szansa, żeby ten system ostrzegł ludzi, zanim cokolwiek spadnie albo eksploduje.
10: Jeżeli ktoś nam odetnie prąd, napięcie, nie będą działały stacje przekaźnikowe z telefonii komórkowej, oprócz tego mamy cały czas te zakłócenia wynikające z bliskości granicy z Białorusią, naprawdę będziemy ślepi i głusi, więc my musimy tu być.
12: Czyli mówiąc inaczej, te radia KF są w tym momencie kluczowe.
10: Tak, zgadza się.
7: Ostatni raz syreny na Lubelszczyźnie zawyły wczoraj. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej. O wsparcie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Asystent osobisty pomoże w codziennych aktywnościach prywatnych lub zawodowych, powiedziała wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Monika Sikora.
13: Bardzo ważny dzień dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich rodzin, dlatego że Sejm prawie jednogłośnie, ponad podziałami, przyjął ustawę o asystencji osobistej. osobistej. Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
7: Ustawa jest jednak oceniana jako rozwiązanie pośrednie, bo nie gwarantujące, zdaniem jej krytyków, asystencji w odpowiednim wymiarze godzinowym. Temat wróci w dzisiejszym wywiadzie politycznym TOK FM o godzinie 17.40. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczas podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, mówi selekcjoner.
5: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy. Wiemy, że temat bramkarzy jest na świeczniku dosyć długo i czekamy, żeby któryś z nich po prostu wykorzystał swoją szansę i zabrał nam argumenty do tego, żeby rotować tymi bramkarzami.
7: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie, potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe. Najbliższa noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północy opady deszczu, miejscami mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. A na termometrze od 9 do 11 stopni. Sobota z przejaśnieniami i gdzieniegdzie z przelotnym deszczem. A na termometrze od 19 do 22 stopni Celsjusza.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Unia Europejska otwiera się na bliższą współpracę z państwami spoza wspólnoty. Po Kanadzie w tym kontekście też pojawiły się Australia i Nowa Zelandia. I co Bruksela chce tym w ten sposób osiągnąć i czy w ogóle ten kierunek ma sens? O tym porozmawiam z doktorem Krzysztofem Winklerem z grupy Britannia na Uniwersytecie Warszawskim i ekspertem Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Dzień dobry.
14: Wczoraj przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała, że Australia i Nowa Zelandia, właśnie obok Kanady, też mogą w przyszłości należeć do państw, które będą chciały pogłębiać relacje z Unii Europejskiej. To też nie jest tak, że ona przedstawiła jakiś projekt dla tych dwóch państw, ale widać, że Unia Europejska w pewnym sensie próbuje stworzyć coś więcej niż taką klasyczną politykę handlową, że chce mieć sieć bliskich relacji z tymi państwami, które są demokratyczne, które nie mogą, nie chcą zostać członkami Unii Europejskiej, ale mogą być jakimiś partnerami. Co to jest za strategia?
15: No właśnie, to jest ciekawe, dlatego że w zasadzie pierwszy temat podjęła przewodnicząca von der Leyen Unii Europejskiej w swoim przemówieniu, na którym był obecny premier Kanady Mark Carney, i tam powiedziała, że być może jakaś forma stowarzyszenia z Unią Europejską miałaby się pojawić. Potem pojawiły się jednak wątpliwości ze strony państw członkowskich i dyplomacji unijnej, i sam premier Kanady zresztą nie do końca nazwał tą współpracę w ten sposób. Natomiast chodzi o pogłębioną współpracę gospodarczą, pogłębioną być może też współpracę w zakresie bezpieczeństwa, ale to byłoby nawiązanie w zasadzie do przemówienia premiera Carneya z tegorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w której on stwierdził, że tak zwane średnie państwa powinny, jego zdaniem, zacząć współpracować ze sobą bliżej, żeby nie stać się łupem tych największych, powiedzmy, sił na świecie w tej chwili, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin. I w tym kontekście mówi się o pogłębieniu współpracy właśnie gospodarczej, o jakichś bliższych relacjach też w zakresie bezpieczeństwa. I to by miało pewnie dotyczyć też, zdaniem pani Roberty Metsoli, Australii i Nowej Zelandii, przy czym nic nie wiemy na razie o zainteresowaniu tych państw tego typu współpracą. Jeśli już te państwa chcą współpracować, to raczej w formatach obejmujących Stany Zjednoczone, Indie, Japonię, Koreę Południową, być może też część państw europejskich, natomiast nie mówi się w tym kontekście w ogóle o samej Unii Europejskiej jako partnerze w tej dziedzinie.
14: To panie doktorze, tylko pozwolę sobie zacytować, bo akurat wypisałam, że w przypadku Australii mamy wypowiedź ministra handlu Dona Farrella, który mówi, że Canberra jest na tej samej stronie co Kanada i będzie obserwować te działania, czyli tak dyplomatycznie, delikatnie z dystansu, a Nowa Zelandia też tutaj się dzisiaj jakoś mniej więcej określiła, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych dziś oświadczyło, że nie prowadzi z Unią żadnych rozmów o członkostwie stowarzyszonym.
15: No No właśnie to jest i myślę, że to będzie podejście obu tych państw. One po prostu z racji położenia geograficznego bardziej są nastawione tutaj na czy konfrontację, czy też jakąś formę ograniczenia współpracy z Chinami, bo muszą być, bo to jest ten duży partner. Z drugiej strony opierają swoją strategię bezpieczeństwa na Stanach Zjednoczonych i raczej będą się pewnie orientować w tym kierunku. Natomiast czy współpraca z Kanadą się powiedzie, no to też jest kwestia taka, bo jest już przecież umowa o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską. Ona jest ratyfikowana w tej chwili przez bodajże 10 państw członkowskich, czy nie wszystkie państwa ją jeszcze ratyfikowały.
14: W tym Polska nie ratyfikowała.
15: W tym Polska, tak, no to chodzi o to, że cały czas są pola do pogłębienia współpracy, ale z drugiej strony musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że jeżeli mówimy o globalnym w tej chwili układzie sił, o tej polityce międzynarodowej, która wróciła w zasadzie do rywalizacji wszystkich ze wszystkimi, niezależnie od tego, jak mamy traktatowe sojusze, no to w tym momencie ja rozumiem postępowanie rządu kanadyjskiego obecnego, który wobec, można powiedzieć, jak sam to określił premier Carney, wojny gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, próbuje szukać sobie partnerów. Natomiast część powodów, które tę wojnę wywołały, to jest między innymi to, że Kanada stała się takim państwem, które umożliwia Chinom obchodzenie amerykańskich taryf celnych i zaczęła kupować po obniżonych cenach czy aluminium, czy to stal z Chin, która i tak jest dumpingowana, bo po prostu Chiny mają na to środki i próbują opanować kolejne rynki. No więc reakcja Amerykanów jest niejako naturalna. Poza tym, jeżeli już mówimy o relacjach amerykańsko-kanadyjskich, to eksport amerykański do Kanady to jest 15% całej wartości amerykańskiego eksportu, tak można powiedzieć, tak są podawane informacje, no ale Kanada to jest 60-75%, nawet według niektórych ocen. Czyli tak naprawdę po prostu ten duży sąsiad z południa dużo waży dla Kanady.
14: Ale może w takim kontekście trzeba jak najbardziej dywersyfikować relacje, żeby nie być uzależnionym od jednego mocarstwa.
15: No właśnie, tylko że problem polega na tym, że Kanada jest po drugiej stronie Atlantyku. Problem polega na tym, że Unia Europejska to nie Zjednoczone Królestwo z XIX wieku, którego Kanada była dominium i nie ma dominującej floty na świecie, wręcz przeciwnie.
14: A Kanada też nie jest takim znowu Zjednoczonym Królestwem, bo tam są duże różnice pomiędzy różnymi prowincjami.
15: A tam są potężne różnice między poszczególnymi prowincjami. Dość powiedzieć, że żeby Alberta mogła przepompować swoją ropę ze swoich pól naftowych na wybrzeże atlantyckie, no to korzysta z uprzejmości południowego sąsiada. Więc te związki amerykańsko-kanadyjskie są po prostu silne. Poza tym siłą rzeczy Kanada wchodzi w system obrony Ameryki Północnej, zresztą od czasów zimnej wojny. No i tutaj nie wiem, czy nie mamy tutaj po prostu zderzenia światopoglądów premiera Carneya i prezydenta Trumpa, z których premier Carney jest po prostu politykiem liberalno-lewicowym, o zupełnie innym podejściu do świata, też do polityki międzynarodowej. A prezydent Trump reprezentuje politykę konserwatywną, można powiedzieć przeciwstawną w większości punktów po tej polityce, której hołduje premier Carney, i na tym tle i takich ambicjach trochę narodowych Kanadyjczyków wyszedł ten cały spór.
14: To w takim razie wróćmy do tej Australii i Nowej Zelandii. One też przecież już współpracują z Unią Europejską, na przykład Australia w dziedzinie bezpieczeństwa, jednocześnie cały czas pozostając sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
15: Dokładnie tak, ale przypadek Kanady jest o tyle specyficzny, że i to chyba ubodło bardzo Amerykanów, że są jedynym krajem na świecie, który po narzuceniu taryf w zeszłym roku na państwa na świecie, z którymi Amerykanie handlują, zastosował kontrtaryfy. I to też powoduje, że to nastawienie Amerykanów jest takie nie do końca przyjazne w tej chwili. Poza tym są różnice również cywilizacyjne. W tej chwili przynajmniej pomiędzy rządem kanadyjskim a rządem amerykańskim masowa legalna i nielegalna migracja, wynikające stąd problemy z asymilacją ludzi, którzy napłynęli do Kanady, większe problemy gospodarcze kanadyjskie, już nie wspomniając o takich sprawach jak eutanazja, gdzie w Stanach Zjednoczonych w zasadzie to oprócz naprawdę bardzo progresywnych stanów nie występuje, a w Kanadzie jest w zasadzie Kanada jest liderem w tym względzie na świecie, to nie wiem, czy to jest taki powód do dumy, ale jest. Mhm. I to też jest dodatkowa różnica. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i jej tutaj podejście, to oczywiście sam pomysł nawiązywania bliższych relacji z takimi krajami bliskimi kulturowo, no bo
16: bo przecież wszystkie te trzy wymienione państwa, czyli Kanada, Australia i Nowa Zelandia, to są były brytyjskie dominia, to jednak mają korzenie europejskie. No byłoby wszystko w porządku, tylko że no, żeby grać w tej chwili na świecie, trzeba mieć zasoby siły. I to każdej siły, i militarnej, i gospodarczej, i finansowej, i społecznej. A jak popatrzymy przekrojowo na Unię Europejską, to po pierwsze jest to organizacja międzynarodowa, więc jeżeli już, to powinny tutaj główną rolę grać no, państwa członkowskie, one powinny tutaj też dorzucić się niejako do tej strategii. Poza tym nie mamy armii europejskiej i pewnie jej nie będziemy mieli, no bo to jest bardzo wrażliwa natura suwerenności i większość państw nie będzie chciało się tego atutu pozbyć. Mamy gospodarkę europejską, która na początku XXI wieku była praktycznie równa z amerykańską. Tam różnice były bodajże 10%. W tej chwili to jest tak, że to jest 60% amerykańskiej morze. Na pewno, no, na pewno amerykańska jest, ocenia się o 1/3 większa. Więc zanim imperialne plany, to trzeba byłoby przygotować podstawę, bo może to wyglądać z zewnątrz jako taka granie trochę na, no nie w nie swojej lidze, powiedzmy w ten sposób, że najpierw trzeba by przygotować te podstawy, te wszystkie składnikowe siły, które są po prostu potrzebne w tej chwili, bo to widać ewidentnie, że ta polityka siły i polityka interesów narodowych wróciła w pełnej krasie, już bez żadnych masek, rękawiczek i żadnych takich zasłon dymnych.
14: No ja myślę, no więc, że to jest robić, też odpowiedź na imperialną politykę Donalda Trumpa, który w ten sposób też opowiada o świecie.
16: Ale imperialną politykę pani redaktor prowadzi też cesarz Xi Jinping, car Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi. Wszyscy prowadzą taką politykę. Taką politykę prowadziło się zawsze i będzie się zawsze prowadzić, bo tak jest urządzony świat, taka jest natura ludzka. Więc można próbować oczywiście, tylko że problem z Unią Europejską polega na tym, że Europa od tych swoich, powiedzmy, od momentu, kiedy po upadku Cesarstwa Rzymskiego mamy mniej więcej tą historię taką europejską, nigdy nie udało się tak naprawdę Europy zjednoczyć w taki sposób, żeby ona mogła funkcjonować jako jeden organizm, to wymaga naprawdę dużych umiejętności i raczej powinniśmy się skupić na wzmacnianiu gospodarki i tutaj, żebyśmy odgrywali wiodącą rolę, czy też innowacyjności, której brakuje, taniej energii powszechnie dostępnej. No, można było wymienić całą litanię rzeczy, którą Unia powinna się zająć, zanim zacznie budować imperialne swoje plany, a poza tym znając politykę amerykańską, to trzeba powiedzieć, że kłopoty Kanady nie skończą się wraz z odejściem Donalda Trumpa z prezydentury, dlatego że to jest cały ruch, to jest całe w zasadzie zaplecze, które w tej chwili powstało i niezależnie od tego, kto będzie jego następcą, wymienia się w tym kontekście dwa nazwiska, albo J.D. Vance, albo Marco Rubio, to oni również będą na Kanadę naciskać, żeby wyrównała nieco pole gry gospodarczej i wydawała więcej na obronę.
14: Panie doktorze, już kilka razy w naszej rozmowie padło słowo imperium i właśnie o imperium będziemy rozmawiać po informacjach TOK FM o 15.20, a raczej o pseudowyborach w imperium. Chodzi o najbliższą elekcję w Rosji, a tymczasem bardzo panu dziękuję. Dr Krzysztof Winkler z Grupy Britania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute, był moim gościem. Informacje TOK FM.
17: Reklama. Co za dzień.
18: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Zobacz, Stasiu, sokół.
21: Gdzie? Nie widzę.
20: No tam, patrz.
21: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
20: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
21: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Włączamy niskie ceny.
0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 15.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy

0: mówił dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie doprecyzował jednak, na czym konkretnie te przeszkody polegają. Wczoraj, przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump przekazał, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce. Dodał, że dzieje się tak dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, tak napisał. Trump stwierdził też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Europa znajduje się w momencie, w którym nie ma już czasu i musi działać szybko, podkreśliła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na dzisiejszej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa wschodnich państw członkowskich Unii Europejskiej. W kontekście propozycji powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, jak zaznaczyła, że Władimir Putin nie będzie czekał, aż w Unii Europejskiej powstaną nowe formy współpracy. Sobkowiak-Czarnecka oceniła, że błędem pierwotnym popełnionym przez Europę był brak odpowiedniej reakcji na aneksję Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Tankowanie na stacjach sięga rekordowych poziomów, a ryzyko kolejnych podwyżek, zwłaszcza oleju napędowego, pozostaje bardzo wysokie w przyszłym tygodniu, ocenili analitycy biura Reflex. Krajowy rynek paliw pozostaje ściśle zależny od zdarzeń na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw gotowych na europejski rynek wzrosły do rekordowych poziomów po wstrzymaniu eksportu ropy w wyniku uszkodzenia ropociągu East-West w Arabii Saudyjskiej. Negocjacje pokojowe USA z Kremlem polegają teraz na oferowaniu biznesowej współpracy i ustępstw jako form zachęty, podają dziś amerykańskie media. Według europejskiego wywiadu zięć prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner, miał omawiać w Moskwie liczne potencjalne kontrakty z Rosją. Nie jest zupełnie jasne, czy teraz to tylko amerykańska administracja próbuje zachęcić rosyjskiego przywódcę do podjęcia poważnych rozmów pokojowych za pomocą ustępstw i ofert, czy też jest to próba nawiązania współpracy inicjowana także przez Rosjan. Magazyn The New Yorker pisze w tekście poświęconym dyplomacji i biznesom Kushnera, że to Rosjanie jako pierwsi zaoferowali Amerykanom deale biznesowe w zamian za korzystne dla nich porozumienie pokojowe z Ukrainą. Najwięcej chmur jutro będzie na północnym zachodzie kraju. Na Pomorzu Zachodnim miejscami spadnie deszcz na przeważającym obszarze od 19 do 22 stopni. W rejonach podgórskich około 18.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Anna Piekutowska, jak zwykle w piątek o tej porze witam się z Michałem Potockim z Dziennika Gazety Prawnej, z komentatorem Zapytam Inaczej. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Tym razem zdalnie. Od dziś do niedzieli w Rosji trwa, i tutaj pożyczę sobie od Wacława Radziwinowicza to hasło, operacja elektoralna. Czyli głosowanie nad nową dumą państwową. Umownie możemy nazwać to wyborami, ale wiadomo, że nie ma nic to wspólnego z demokratycznymi wyborami. Raczej jest czysto performatywne. Na czym ten performance tym razem się skupi?
3: No, performance jak zawsze polega w tego typu krajach na tym, żeby odnowić legitymację dla władzy, żeby wykorzystać te wybory do tego, żeby przetasować niejako również kadry w partii władzy, czyli w jednej Rosji, żeby przetestować poziom organizacyjny w regionach, żeby wprowadzić element rywalizacji pomiędzy gubernatorami poszczególnych regionów pod kątem tego, kto wykaże się większą frekwencją, kto wykaże większą frekwencję i kto wykaże wyższy poziom poparcia dla jednej Rosji. On gdzieniegdzie będzie miał coś wspólnego z rzeczywistymi wynikami, gdzieniegdzie mniej. Rosja jest państwem, które jest dosyć mocno zróżnicowane pod kątem poziomu fałszerstw wyborczych. To nie jest tak, że to nie jest tak jak na Białorusi, że wszędzie fałszuje się tak samo i na taką samą skalę. W Rosji zależy to od regionów. No a poza tym, cóż, widać wyraźnie było, że władze rosyjskie na przestrzeni tej kampanii wyborczej dokonywały pewnych nerwowych ruchów, które świadczą o tym, że realne poparcie dla partii władzy niekoniecznie jest tak wysokie, jakby podawały oficjalne sondażownie.
2: Co masz na myśli, mówiąc nerwowe ruchy?
3: No chociażby historia z partią Jabłko, czyli Jabłoko. Partią, która jest nominalnie opozycyjna, która pozwalała sobie na pewnego stopnia kontestowanie wojny, chociaż bez radykalizmu, ale jednak. Ona została najpierw zarejestrowana, jej listy partyjne w tej części proporcjonalnej wyborczej, a później została wykreślona pod absurdalnymi absolutnie zarzutami łamania praw autorskich w filmach reklamowych, włącznie z tym, że partia Jabłoko miała rzekomo złamać prawa autorskie autora piosenki Puść Wsiegda Budzie Sące, znanej nam wszystkim z czasów dawnych i wykorzystanej.
2: No nie wszystkim, są takie pokolenia, które już pewnie nie zna.

0: Nam i starszym od nas, a pewnie młodszym rzeczywiście nie, ale to była taka dziecięca, no piosenka popularna dosyć, dziecięca przede wszystkim, ale nawet, uwaga, uwaga, złamano prawa autorskie Armii Stanów Zjednoczonych, bo wykorzystano jakąś przeróbkę starego plakatu z czasów II wojny światowej.
1: Ale więc, to, co mówisz, to no, znaczy, że ta historia... przestrzeń niezależności się skurczyła od ostatnich wyborów, które były w 2021?
0: Ona się bardzo mocno skurczyła, bo też bardzo mocno zaostrzono reżim w Rosji. To wynika oczywiście również, czy przede wszystkim z faktu, że poprzednie wybory parlamentarne odbywały się jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Te już się odbywają w zupełnie innych warunkach, w sytuacji zdecydowanej walki z opozycją, której się imputuje ekstremizm, agenturalność zagraniczną. To są dwa oficjalne szufladki, które uniemożliwiają start w wyborach. Z tego tytułu właśnie wielu kandydatom, wielu chętnym uniemożliwiono start. Zresztą wielu kandydatom partii spoza jednej Rosji, bo unikam w ogóle używania słowa opozycyjne, opozycji w Rosji nie ma. Natomiast wielu kandydatom partii poza jedną Rosją, na przykład wykreślano ich z list za to, że znaleziono gdzieś tam przed laty na ich Facebookach i kontach w innych mediach społecznościowych jakieś nawiązania do Aleksieja Nawalnego i sam fakt użycia tam jakiejś symboliki czy użycia nazwiska często wystarczał do tego, żeby właśnie zdjąć kogoś z wyborów. Mieliśmy przypadek porwania jednego z obserwatorów wyborczych. W niektórych regionach nawet partia komunistyczna, która jest wobec Kremla ultralojalna w tych pryncypialnych kwestiach, no, miała problemy ze swobodnym prowadzeniem kampanii. Więc rzeczywiście tak rygorystycznej i trudnej dla kogokolwiek spoza jednej Rosji kampanii w Rosji jeszcze nie było.
1: A jak ta wojna jest obecna w narracji wyborczej? No bo będą też wybory organizowane na terenach okupowanych. W ogóle jest całkiem sporo weteranów wojny w Ukrainie, którzy kandydują do tej dumy, ale także startują w wyborach regionalnych i lokalnych.
0: Tak, jedna Rosja założyła właśnie taki pewnie półformalny parytet dla uczestników wojny, dla osób, które przynajmniej dla osób, które często bywały na froncie. Oni się pojawiają i na liście tej proporcjonalnej do parlamentu i w części większościowej. Rzeczywiście już jakiś czas temu Kreml zadeklarował budowanie nowej elity wokół weteranów tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. Oczywiście poziom tej elity jest taki jest, w związku z czym wiele poprzednich nominacji kończyło się absolutną klapą. Natomiast to prawda, ta wojna jest obecna w postaci kandydatów, którzy startują. Natomiast w sensie takim retorycznym wokół wojny nie ma raczej dyskusji, dlatego że nawet te partie nominalnie niekremlowskie, czyli komuniści, nowi ludzie, jako taka partia stworzona przez Kreml, żeby imitować ugrupowanie dla klasy średniej z wielkich miast, takie niby liberalne, oni w zasadzie wojny nie podważają. To znaczy, jeżeli ona się pojawia, to gdzieś w tak zawalowany sposób, że trudno to uznać jakąś konkretną retoryką.
1: Tylko że ona wchodzi...
0: A są partie, które raczej...
1: Coraz mocniej ta wojna wchodzi w życie codzienne Rosjan. Mamy te drony, które atakują rafinerie, zakłady, centra logistyczne. Sytuacja gospodarcza się pogarsza. No to te wybory nie odbywają się w takich warunkach wojny, że gdzieś tam ona się toczy daleko, tylko takiej, które stają się jej koszty elementem życia codziennego w Rosji. Czy w takim razie te wybory mają szansę na to, żeby być jakiegoś rodzaju barometrem niezadowolenia społecznego?
0: No, dla Rosjan rzeczywiście ta wojna po raz pierwszy jest odczuwalna w postaci przede wszystkim kryzysu paliwowego, bo Rosja jest duża, te ataki dronów, one bywają, rzeczywiście czasem coś tam przyleci w niektórych regionach typu kraj krasnodarski czy regiony graniczące z Ukrainą częściej, w innych rzadziej. Natomiast takim najbardziej namacalnym dowodem na wojnę i na skutki dla Rosjan to jest kryzys paliwowy, to znaczy deficyt benzyny, kolejki na stacjach, czasem tej benzyny po prostu nie ma. Natomiast tak jak mówię, wybory w państwie autorytarnym, zezującym w stronę totalitaryzmu coraz wyraźniej pełnią inną funkcję niż w państwach demokratycznych. W związku z czym to nie jest tak, że temat kryzysu paliwowego jest szeroko obecny w kampanii. Na przykład jedna Rosja przedstawiła pakiet takich obietnic, kilkuset obietnic, zapowiadanych kroków i wśród tych kroków. One zostały podzielone na kilka różnych rozdziałów. Jest tam część poświęcona naszemu zwycięstwu, zamykam cudzysłów, natomiast tych kroków w stronę naszego zwycięstwa, zamykam cudzysłów, jest 20 kilka w porównaniu z 500, z ponad 500 innymi krokami. Najwięcej kroków dotyczy modernizacji gospodarki, nowych technologii, czyli tak jakbyśmy sobie żyli w jakimś zupełnie innym świecie, w alternatywnej rzeczywistości, w której wojny po prostu nie ma. Opozycja rosyjska przyjęła kilka różnych podejść. Nie ma jednej linii wobec tych wyborów. Niektórzy apelują na przykład o to, żeby głosować na najpopularniejszego kandydata spoza jednej Rosji. Nawet gdyby był on ostatnią szują, gdyby był wielkim zwolennikiem na przykład wzmożenia wojny przeciwko Ukrainie, czyli krytykował Kreml z pozycji jastrzębich, bo uważa ta część opozycji, że w sytuacji jakiejś zmiany dynamiki na Kremlu te partie mogą się zachować, czyli na przykład komuniści albo liberalni demokraci, tak zwani post Żirynowskiego, który zmarł w czasie tej kadencji, że mają szansę zachować się tak, jak się zachowywały partie satelickie w PRL-u, to znaczy ZSL i Stronnictwo Demokratyczne, czyli że przy jakiejś zawierusze one po prostu poprą jakieś realne zmiany, co jest takim myśleniem trochę z gatunku political fiction, bo jednak Rosja dzisiejsza to nie PRL z lat 80., no ale na przykład Julia Nawalna jest zwolenniczką takiego podejścia. Są ludzie, którzy wzywają do bojkotu głosowania, są ludzie, którzy wzywają do pójścia i oddania głosu nieważnego poprzez zniszczenie karty do głosowania. Są wreszcie tacy, którzy namawiają do tego, żeby pokazać, żeby policzyć się poprzez pójście do komisji wyborczej punkt 12 w niedzielę, czyli w ten ostatni dzień głosowania. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, nie są to przesadnie radykalne propozycje, gdyby takie zebrać do kupy. To też świadczy o stopniu zastraszenia wyborców, o niegotowości do jakichś radykalnych kroków w postaci, nie wiem, jakichś protestów masowych. Tego nie ma co oczekiwać. I dlatego też te wybory żadnej jakiejś radykalnej zmiany nie przyniosą. One mogą być natomiast cezurą, po której mogą się zacząć mniej popularne kroki w postaci na przykład eskalacji wojny również poza Ukrainą.
1: No właśnie, no bo ciągle czytam, że najważniejsze to jest to, co się wydarzy po wyborach, a nie same wybory. Że wtedy Kreml będzie miał taką bezpiecznie wyłonioną, posłuszną dumę i będzie mógł podejmować każde, nawet najbardziej niepopularne decyzje.
0: No i tak może być, to znaczy rzeczywiście plotka głosi, w którą coraz więcej Rosjan wierzy, bo świadczy o tym też znowu podnosząca się fala emigracji, to jest oczekiwanie mobilizacji, przyspieszenia tej mobilizacji, która formalnie dalej trwa, albo ogłoszenia wręcz jakiejś powszechnej mobilizacji, czy krótko mówiąc, szybkiego zwiększenia liczebności armii, nie tylko za pomocą ochotników, którym się po prostu solidnie płaci w ostatnich latach, bo ta strategia Kremla, która została przyjęta gdzieś tam w okolicach 23 roku, polegała na tym, że po prostu ludzi się ściąga ogromnymi wypłatami zarówno za służbę, jak i w przypadku śmierci dla rodziny. Trudno powiedzieć, oczywiście, bo my nie wiemy, co tam na Kremlu się rozważa, natomiast biorąc pod uwagę, że rosyjskie władze ostatnio prześcigały się w dementowaniu tej plotki, to może być coś na rzeczy, zgodnie ze starą rosyjską zasadą, że jeżeli Rosja zaczyna zbyt często i zbyt demonstracyjnie czemuś zaprzeczać, to znaczy, że nad tym pracuje. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście ta mobilizacja przyspieszyła, aczkolwiek ja bym w przeciwieństwie do na przykład dużej części ukraińskich komentatorów, ja nie sądzę, że to będzie konkretnie ogłoszona decyzja, to znaczy, że nie wiem, wyjdzie Putin na przykład w środę i powie, że robimy mobilizację. Dlatego, że ta decyzja dotycząca mobilizacji, która została ogłoszona w 2022 roku, ona nigdy nie wygasła, nigdy nie została, nie wiem, ani unieważniona, ani nigdy nie straciła mocy prawnej. W tym sensie można za pomocą tamtej decyzji 2022 roku po prostu po cichu zacząć wysyłać wezwania do wojska. Oczywiście Rosjanie się zorientują, bo po prostu ich koledzy zaczną trafiać do armii. Natomiast takiej jakiejś demonstracji bym nie oczekiwał.
1: Bardzo dziękuję. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do za tydzień.
1: Do za tydzień. Do usłyszenia. To wszystko, co przygotowaliśmy w Zapytam Inaczej. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje, ale przed nimi Przemysław Pozowski zaprosi Państwa na jeszcze więcej sportu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, ja powiem do za 5, może 6 minut, bo wtedy się zacznie nasz magazyn. Gościem będzie Adrian Brzozowski, czyli komentator, ekspert siatkarski Polsat Sport. w Sofii ciągle grają nasi, jest coraz wyżej, jeżeli chodzi o etap turnieju, bo już będziemy grać o ćwierćfinał z Łotwą to jutro, potem być może znowu na naszej drodze Bułgarzy, o Mistrzostwach Europy, w których bronimy tytułu, będziemy rozmawiać.
1: No to w takim razie życzę Państwu miłego weekendu z dobrymi, pozytywnymi siatkarskimi emocjami i słyszymy się w poniedziałek po 14 i zapraszam na informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 15.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą, jest poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wyraził nadzieję, że spotkania w takim formacie będą kontynuowane. Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyło się takie spotkanie na szczycie w sprawie bezpieczeństwa. Według szefa MON-u bardzo ważnym elementem rozmowy była też współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce nie ma różnic między rządem a prezydentem. Teraz Śląsk. 6 kolejnych osób zostało zatrzymanych za udział w mafii śmieciowej. Członkowie tej grupy przestępczej obracali nawet setkami tysięcy ton odpadów. Tak wynika z ustaleń śledztwa. Toczące się w Katowicach dochodzenie dotyczy działania od grudnia 2020 do grudnia 2025 na terenie Katowic, Mikołowa, Piekar Śląskich i innych miejscowości zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie nielegalnie składowali, usuwali i transportowali odpady, w tym niebezpieczne, w taki sposób, że zagrażało to i ludziom, i środowisku. Równocześnie poświadczali nieprawdę w bazie danych o odpadach w zakresie przyjęcia, przekazania i transportu odpadów niebezpiecznych. Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy decyzję o aresztowaniu dwojga podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Jaromira W. i Romana Rzet. Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Jaromira W. jest byłą żoną Mariana W., pseudonim Maniek, który od kilku lat ma status podejrzanego w wątku dotyczącym zaginięcia Suszka. To w bazie paliwowej Mańka Suszek był widziany po raz ostatni. W niedzielę w Niemczech odbędą się wybory do parlamentów landowych w Berlinie i Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Sondaże największe szanse dają centro-lewicowej partii Friedricha Merca, CDU oraz lewicowej Die Linke. Oba ugrupowania mogą liczyć na około 20-procentowe poparcie. Kolejne miejsca zajmują skrajnie prawicowa AfD oraz centro-lewicowa Partia Zieloni. Po wyborach możliwe są dwa warianty koalicji rządzącej, powiedział TOK FM dr Maria Skóra z Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie.
11: Albo powstanie lewicowo-zielona koalicja, czyli jeżeli Die Linke znajdzie partnerów w SPD, socjaldemokratach i zielonych, to będzie to taki bardziej zielono-czerwony Berlin, ale możliwe jest też inny scenariusz, mianowicie, że dogadają się te partie bardziej centrowe, czyli centroprawica, CDU, socjaldemokraci i zieloni.
10: Niespełna dwa tygodnie temu w innym landzie, Saksonii-Anhalcie, z wynikiem 44% zwyciężyła AfD. Co najmniej 16 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych, gdy w prowincji Khyber Pasztunkhwa w Pakistanie eksplodował ładunek wybuchowy w samochodzie w pobliżu komendy policji. Większość ofiar znajdowała się w pobliskim meczecie, gdzie trwały piątkowe modlitwy, przekazała agencja DPA. Żadna z grup nie przyznała się od razu do przeprowadzenia ataku, ale podejrzenia padły na pakistańskich talibów. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie kraju umiarkowane i duże. Deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim. Na przeważającym obszarze kraju od 19 do 22 stopni, w rejonach podgórskich około 18.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Ja mam godzinę 15.44, a w studiu jest i poprawia teraz słuchawki Adrian Brzozowski, komentator siatkówki Polsat Sport. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
8: Intensywny czas dla ciebie, prawda?
12: Bardzo intensywny.
8: Ale mecze Polaków chociaż tam jednym okiem oglądasz pomiędzy komentowaniem.
12: Zdarza się.
8: Pozostałych, tak?
12: Zdradzę trochę kuchni. Nawet jak komentujemy mecze inne niż biało-czerwonych, to mamy odpalony czasem drugi ekran w tych najważniejszych momentach, jak ostatnio mecz Polska-Bułgaria, żeby ostatnie kilka minut zobaczyć tego spotkania i też tak zerknąć. Oczywiście na tyle, na ile możemy się oderwać na chwilę od tego, co się dzieje na naszym meczu, żeby zobaczyć, jak tam biało-czerwonym idzie.
8: Mistrzostwa Europy trwają. Już jest po fazie grupowej, w której Polska cztery mecze wygrała, a ten jeden jedyny z gospodarzami, czyli z Bułgarią, przegrała. No i Polska zostaje na razie w Sofii i uwaga, jutro właśnie w Sofii rozpoczyna się faza pucharowa i ten pierwszy mecz to właśnie będzie mecz reprezentacji Polski przeciwko Łotwie. Jak słyszę Polska-Łotwa, to ja widzę tylko jeden mecz. I to nie jest mecz siatkarski, tylko to jest mecz piłkarski przegrany przez kadrę Zbigniewa Bońka.
12: Ale... Ja widzę mecz biało-czerwonych ostatnio w Mistrzostwach Europy. Polska-Łotwa, jeśli dobrze pamiętam, nasze panie grały. Ale to inna bajka.
8: No widzisz, no widzimy co innego, to też dobrze. Gorzej byłoby, gdybyśmy widzieli tylko to samo. Ale wracając, Łotwa to jest taki średniak siatkarski, czy niżej?
12: Wiesz co, jest to średniak siatkarski, bo patrząc na te Mistrzostwa Europy, to mamy kilka innych zespołów, które na pewno są niedoceniane i pokazują swój charakter. Mamy Finów, którzy są wyśmienici, mamy Duńczyków, mamy Greków. I jak myślimy o tym, kto nas zaskakuje w Mistrzostwach Europy, to na pewno nie pomyślimy o Łotwie. Chociaż jak kibice zobaczą ich ostatni mecz z reprezentacją Turcji wygrany, no przecież reprezentacja Turcji nas zaskakiwała w Lidze Narodów i obiecywaliśmy sobie dużo po występach tej drużyny w Mistrzostwach Europy, no to jednak oni już zakończyli udział w Mistrzostwach Europy, a Łotwa gra dalej. Ostatni mecz wygrany 3-1, ale też trzeba pamiętać, że reprezentacja Turcji miała bardzo dużo problemów kadrowych, więc jeżeli weźmiemy za wyznacznik to ostatnie spotkanie reprezentacji Łotwy, no to oni wygrali. Ale gdyby Turcja była w pełnym składzie, czyli gdyby byli bracia Lagumdzi, jak gdyby był Efemandira, czy gdyby był Bulbul i Bayraktar na libero, to Turcja by ten mecz spokojnie wygrała, no ale jest jak jest i gramy z Łotwą.
8: Uwielbiam tempo, w jakim wymieniasz nazwiska reprezentantów Turcji. Ale sprowadzając to do takiego absolutnie podstawowego pytania, nie ma tutaj opcji, żeby była jakaś sensacja.
12: To opcja jest zawsze. Pamiętajmy, opcja jest zawsze, ale nie w tym wypadku i nie w tej parze. Polska nie powinna mieć żadnych problemów z przejściem reprezentacji Łotwy. Pamiętajmy, że biało-czerwoni to jednak celują w coś wyżej niż ta pierwsza faza pucharowa, pierwsza runda.
8: No dobrze, jak jutro już pewnie około godziny 16:45-17 ten mecz się skończy wynikiem 3-0 dla reprezentacji polskiej. Oczywiście teraz uśmiecham się i też oczywiście nie od dzisiaj się zajmuję sportem, więc wiem, że może się przydarzyć jakiś jeden kiepski set.
12: Czekaj, ale mecz jest o 15, prawda?
8: Tak, tak.
12: 16:20 będzie już po wszystkim.
8: 16:20 nawet mówisz?
12: Myślę, że tak. Trzy minuty po pierwszym secie, 5 minut po drugim i jeśli chodzi o przerwy, więc myślę, że 16:20 będzie koniec.
8: Ja sobie zapiszę, przekażę wydawcom informacji, żeby oni już na 17 byli
12: Dokładnie,
8: gotowi.
12: Żeby byli gotowi.
8: Tak. Ale o 18 zaczyna się mecz Bułgaria-Niemcy i to jest też ciekawy mecz i chciałbym, żebyśmy o nim powiedzieli, bo to jest mecz, który wyłoni naszego rywala, prawdopodobnie naszego rywala, no ciągle musimy to wziąć w nawias, bo jeszcze trzeba pokonać Łotwę, ale no, Bułgaria lub Niemcy są na ścieżce kolizyjnej z Polską, a z Bułgarią myśmy przecież przegrali ten mecz w fazie grupowej.
12: Tak, no przegraliśmy ten mecz w fazie grupowej i to jest też niesamowite, bo jak tak patrzę w liczby, jeszcze się upewniam, 28 zepsutych zagrywek Bułgarów w meczu z nami w spotkaniu pięciosetowym, to jest naprawdę ogromna liczba błędów. Oni i tak ten mecz wygrali. Więc no teraz mają rywala łatwiejszego niż nasza reprezentacja w tej fazie pucharowej Niemców. Niemcy, podobnie jak Turcy, w pełnym składzie i w pełni zdrowi, byliby pewnie trudniejszym rywalem niż będą jutro, no ale ostatnio tak. Johannes Thiele na rozegraniu, pierwszy rozgrywający, jest już w domu, pęknięte śródstopie i 8 tygodni przerwy. Moritz Karliczek, problemy z udem, też już wrócił do domu. Na Mistrzostwa Europy nie pojechał Georg Grozer, nie pojechał Filip Jon. Duże problemy, jeśli chodzi o ofensywę, więc no, Niemcy stoją trochę na straconej pozycji, ale nie wiem, czy postawią się też reprezentacji Bułgarii. Bułgarzy, pamiętajmy, grają u siebie, grają przy wypełnionej hali, są fantastycznie zmotywowani. Też widzieliśmy, jak naładowani energią w meczu z nami, więc jutro raczej niespodzianek w tych spotkaniach nie przewiduję i Polacy i Bułgarzy będą grali dalej.
8: A Bułgaria? Oczywiście zakładam, że ci, którzy się sportem interesują, pewnie ten mecz oglądali, pewnie coś już o reprezentacji Bułgarii wiedzą, ale teraz cię pytam jako eksperta. Bułgaria to jest drużyna? Czy to jest jednak drużyna dwóch gości, którzy tam dominują?
12: Nie, to nie możemy to powiedzieć tak, że to jest tylko i wyłącznie drużyna, która się składa z braci Nikołowów. Jednak to jest zespół, który ma kim straszyć. Oczywiście Siemian Nikołow na rozegraniu i Aleksander Nikołow w ataku, no to jest duża siła, jeśli chodzi o jakość tej drużyny, ale też jest Aleks Grozdanów, którego kibice śledzący rozgrywki ligowe u nas krajowe znają doskonale, jeden z najlepszych środkowych na świecie. Oni mają kim straszyć. Tak, no to jest aż tak. Aleks Grozdanów w najlepszym swoim prime w zeszłym sezonie to był jeden z trzech najlepszych środkowych na świecie i będziemy dalej mogli go oglądać w naszej lidze, więc to jest na pewno duży sukces. To jest reprezentacja, która jest, nie wiem, czy aż tak uzależniona od obu Nikołowów, ale jednak mocno zależna. Reprezentacja, która jest ciągle młoda, ona się ciągle rozwija i ta faza grupowa pokazała, że może ten sukces ostatnio w Mistrzostwach Świata był trochę
8: Na wyrost,
12: tak, troszkę tak. Oni trafili idealnie z drabinką, z formą i z dyspozycją też rywali. Pamiętajmy, że też Czesi byli w czwórce. Czesi, którzy w tych Mistrzostwach Europy są średnim zespołem, więc no, wykorzystali na maksa to, co się przydarzyło i to, jakim
8: Czesi
12: los przygotował wszystko.
8: Czesi grają z Belgią swoją drogą w Turynie.
12: Tak, Belgowie są faworytami tego spotkania, to na pewno. Wracając do Bułgarów, to jest zespół, który ma teraz duże ciśnienie. Jest duże ciśnienie środowiska bułgarskiego. Prezes Federacji Luboganew nie lubi, jak jego zespoły przegrywają, jak reprezentacje Bułgarii nie dowożą wyników, a te apetyty są rozbudzone.
8: To jest prezes takich, którzy się fotografują z olimpijczykami?
12: To jest taki prezes, który jak widzisz go, to mówisz dzień dobry, ma herbatkę z cukrem, wiesz, i prosisz, żeby nie patrzył na ciebie złowrogim spojrzeniem. Okay. To jest tego typu prezes, ale przesympatyczny swoją drogą. Ale jednak jak go widzisz, to już lepiej nie wchodzić w drogę. Więc no, to ciśnienie w Bułgarii jest bardzo duże, żeby ten sukces znów był, żeby oni wywalczyli medal Mistrzostw Europy. No skoro masz medal Mistrzostw Świata, to chcesz zdobyć medal Mistrzostw Europy, bo w teorii Mistrzostwa Świata są imprezą trudniejszą, chociaż jak pokazuje turniej, to dla Czechów chyba łatwiej było zdobyć, być w czwórce Mistrzostw Świata, niż zameldować się w czwórce Mistrzostw Europy.
8: No w piłce ręcznej tak jest, że Mistrzostwa Europy są trudniejsze imprezą.
12: To prawda, tak, zdecydowanie tak. Więc no tutaj Bułgarzy myślę, że skupią się na tym, co czeka ich po meczu z reprezentacją Niemiec, czyli ponowna konfrontacja z biało-czerwonymi. No i myślę, że, znaczy mam nadzieję, że biało-czerwoni nie będą już tak marnować swoich szans jak w tym pierwszym spotkaniu, czyli w tym, które obserwowaliśmy ostatnio.
8: No dobrze, czynnik trybuny, wrzawa, jednak kibic kochający tą siatkówkę w Bułgarii i taki kibic impulsywny.
12: To może robić wrażenie na reprezentacjach, które nie mają tego na co dzień, czyli na Niemcach. Na innych nacjach. No przypomnijmy, że nasi kibice też potrafią zrobić kocioł i też gramy przy wypełnionych trybunach. I myślę, że ten kocioł, który będzie stworzony w Sofii, to będzie kocioł, który tylko będzie nakręcał naszych reprezentantów. Tomasz Fornal uwielbia grać przy takiej atmosferze i nie tylko on, jak trybuny są przeciwko tobie, jak rywale grają wyśmienicie, kiedy jeszcze pojawią się jakieś gesty. Tutaj oczywiście nawiązanie do tego, co zrobił Nikołow ostatnio.
8: To przypomnij, co zrobił. W ładnych słowach.
12: Nie powiem, co zrobił w ładnych słowach, bo to trzeba zobaczyć. To ten gest przy szyi, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Czy w kierunku trybun, czy w kierunku naszych chłopaków, to jego tłumaczenia na Instagramie, młodość. Tak to zostawmy. I te trybuny oczywiście będą po stronie Bułgarów. Mam nadzieję, że kibiców polskich też tam usłyszymy, że oni też znajdą sposób, żeby się tam znaleźć i żeby być słyszalni, być widziani. Więc nie sądzę, żeby to był jakiś duży czynnik, który będzie grał na korzyść bądź niekorzyść jednej bądź drugiej drużyny.
8: Dobrze, już wybiegam bardzo w przyszłość, ale jeśli pokonamy Łotwę, czego się spodziewamy w sobotę i czego też się raczej spodziewamy, jeśli poradzimy sobie mimo wszystko w Sofii z Bułgarami we wtorek, to nam podróż do Włoch zrobi źle, bo jednak przenosimy się z tej Sofii ewentualnie potem do Mediolanu na półfinały i na ewentualny finał czy mecz o trzecie miejsce.
12: Wiesz co, nie sądzę. No, to podróżowanie w mistrzostwach Europy, świata, to już nasi panowie są przyzwyczajeni i to nie jest jakiś duży problem.
8: I nieduży dystans.
12: I nieduży dystans. Ja bym się bardziej martwił jakimiś drobnymi problemami zdrowotnymi, bo kłopoty z kolanem, drobne problemy z kolanem Wilfredo Leona mogą na pewno martwić, bo on jest potrzebny i będzie potrzebny, więc no tutaj to jest ten na razie najmniejszy problem, więc oby tylko takie problemy były, a nie to, czy podróż może wpłynąć na naszą drużynę. Pamiętajmy też, że najważniejsze jest to, na kogo możemy też trafić, chociaż już takie wybieganie aż za Bułgarów, to może być trochę ryzykowne, chociaż zakładamy, że Bułgaria nie będzie wielkim problemem dla naszej kadry. Może nie. Wielkim problemem to złe słowo. Problemem na pewno będzie. Tylko, że to nasi będą górą i wygramy to spotkanie, no a potem możemy chyba trafić na Belgów,
8: Belgia,
12: prawda?
8: Czechy, albo Serbów. Słowenia, Serbia.
12: Tak, Belgia, patrząc na formę, no, to raczej oczywiście. Słowenia z Serbią sobie poradzi. Belgowie z Czechami także. Potem będzie ciekawie, czyli ja bym zakładał, że to będzie albo Belgia, albo Słowenia. Belgia, jeszcze nie wiem, z tydzień temu stawiałbym, że może być czarnym koniem, ale aktualnie to z nimi bywa różnie, podobnie jak z Serbami, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno trzeba się skupić tylko na sobie.
8: A z drugiej ścieżki, bo tam Włosi, co i Francuzi?
12: Wiesz, tak patrzę, Włochy, Dania, no to tutaj Włosi oczywiście, Finowie powinni pokonać Greków, Francuzi, Portugalczyków, a Ukraina powinna sobie poradzić z Rumunią, więc potem...
8: No. Wszystko do Włochów chyba jednak.
12: Francja, Włochy, tak, chyba tak. Szkoda tych Finów będzie, ale jednak Włochy, Francja.
8: Ale Duńczykami mnie też zaskoczyłeś, bo ja tak patrzę, że tu są Duńczycy, mówię, ale zaraz, to Duńczycy w siatkówkę to raczej nie jest nawet pierwsza dziesiątka europejska.
12: No tak, to prawda, Duńczycy tak od turnieju do turnieju starają się zabłysnąć. Finów obserwujemy już w Mistrzostwach Europy nie pierwszy raz i w dobrym wykonaniu. Duńczycy to na pewno jest takie miłe zaskoczenie, ale raczej na tej 1/8 finału to się skończy. Dyrygentem tam na rozegraniu Axel Jakobsen. Kertobal to Estończyk. Axel Jakobsen, Duńczyk, 42-letni. Pamiętam, jak kiedyś do Olsztyna przyjechał właśnie rozgrywać. To już nie był najmłodszy, a on się cały czas trzyma i prezentuje nie najgorszy poziom. Tak, to jest niesamowite. Już taki weteran i on tam jest jak ojciec dla tych młodszych graczy w Danii, więc no ciekawe, jak to będzie wyglądać, ale stawiałbym na czwórkę Francja, Włochy, Polska, Belgia.
8: No dobrze, stawiamy kropkę tutaj. Jeżeli chodzi o siatkówkę, powiedz tylko, zaskoczył cię Jan Urban jednym słowem?
12: Brakiem Czubaka i powołaniem Świderskiego.
8: Jednak. A to mówił Adrian Brzozowski, czyli komentator Polsatu Sport, komentator siatkówki, siatkarskich mistrzostw Europy, które trwają ciągle w Bułgarii i we Włoszech. Mamy nadzieję, że dla Polski skończą się we Włoszech aż na sobotnim finale, ale wcześniej jeszcze ta sobota, która jutro, i mecz z Łotwą, który zaczyna fazę pucharową. A do Jana Urbana i jego powołań wrócimy w Sport 360. Adrian, dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
8: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Krzysztof Olesiewicz. No a za chwilę TOK 360 i w studiu pojawi się Filip Kekusz.
13: Reklama.
14: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Piątek, 18 września, minęła 16.
10: Wspólne projekty za miliardy euro. Współpraca w ramach koalicji antybalistycznej.
23: Ważne rozmowy prezydenta Zełenskiego i premiera Tuska podczas szczytu założycielskiego Karpackiej Ósemki.
10: We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i pałacu prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa.
23: Tak Władysław Kosiniak-Kamysz mówił po spotkaniu z prezydentem i generałem Kukułą.
10: Głosowanie nad nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w Sejmie wypadło z agendy.
23: Wnioskował o to wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u. Lewica nie kryje oburzenia. To jest TOK 360, Marieta Wiśniewska i Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy.
10: Na początek informacja z ostatniej chwili. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest polskim kandydatem w walce o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
23: Dwa poprzednie filmy Pawlikowskiego, Ida i Zimna Wojna, amerykańskie Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej nagrodziła właśnie Oscarem albo nominacją. Teraz po cichu liczymy, że może być podobnie, mówi Jan Naszewski, przewodniczący Komisji Oscarowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.
24: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja, mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera, jednogłośnie uznała film Ojczyzna reżyserii Pawła Pawlikowskiego za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
10: Brawo!
23: Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Film Ślady Alisy Kowalenko i Marysi Nikitiuk jest ukraińskim kandydatem do Oscara i ten film współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
10: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. To ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
23: Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami z regionu, czyli Karpackiej Ósemki. W Starej Hucie, w miejscu, gdzie odbyła się ta narada, jest reporter TOK FM Marcin Starzec. Powiedz, co o tej współpracy mówił polski premier.
25: Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi. Wśród nich nie znalazła się wówczas Polska, bo doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak ważny jest dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy ten projekt. Obaj przywódcy rozmawiali też w cztery oczy o wspólnej historii Polski i Ukrainy. Historia nie może nas dzielić, ale nikt nie ma prawa usprawiedliwiać zbrodni wojennych ani ludobójstwa. Prawda jest naprawdę o wiele lepsza niż kłamstwa czy błędne interpretacje. A na koniec premier zapewnił, że polskie wsparcie dla Kijowa się nie skończy i powtórzył, że kolejne miesiące będą prawdziwym testem dla zjednoczonej Europy. Ze Starej Huty Marcin Starzec, TOK FM.
10: Wszystkie ośrodki władzy, rząd, parlament, pałac prezydencki chcą wzmacniać polskie bezpieczeństwo. To główne przesłanie po rozmowie ministra obrony i szefa sztabu Wojska Polskiego z prezydentem Karolem Nawrockim.
23: Spotkanie miało dać możliwość wymiany informacji na temat zagrożeń polskiego bezpieczeństwa, ale też miało być momentem na ustalenie założeń współpracy z Amerykanami. Szczególnie, że zarówno wicepremiera, jak i prezydenta czekają spotkania w tej sprawie w Stanach Zjednoczonych. Więcej Szymon Kępka.
0: Po spotkaniu minister obrony mówił o poczuciu budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jak podkreślił, takie porozumienie jest potrzebne we wszystkich ośrodkach władzy, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Rozmawialiśmy o wszystkich działaniach związanych z naszym sojusznikiem, z Stanami Zjednoczonymi, o bazach amerykańskich, o przygotowaniu, o relacjach wojskowych, o stacjonujących w Polsce amerykańskich wojskach. Tu nie ma różnic zdań.
0: Szef MON ocenił rozmowę jako bardzo konstruktywną i potrzebną dla budowy wspólnoty wokół bezpieczeństwa. Według ministra podczas spotkania analizowano bieżące wydarzenia, obecną sytuację. Jednym z tematów była również współpraca z Stanami Zjednoczonymi. Szef MON zapewnił, że w kwestii amerykańskiej bazy w Polsce między rządem a prezydentem nie ma różnic.
1: Premier Tusk upoważnił mnie wraz z całym rządem do prowadzenia rozmów, przygotowania strony polskiej. Dobre relacje prezydentów, jedna rzecz ważna. Druga rzecz, bardzo ważna, decyzje premiera i rządu o wyasygnowaniu środków i całej logistyce z tym związanej. Bez jednej i drugiej nie ma sukcesu.
0: Minister obrony wyraził też nadzieję, że spotkanie w takim składzie, a więc MON, wojsko, BBN i prezydent będą kontynuowane. Szymon Kępka, TOK FM.
10: Ewakuacje w większości szkół przebiegły prawidłowo, tak twierdzą władze Lublina. Zapowiadają jednak dalsze szkolenia i warsztaty, które mają przygotować uczniów do potencjalnych, dalszych, nietypowych sytuacji.
23: To po wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę, w trakcie których syreny zostały uruchomione na wschodzie Polski. Chwilę później niektórzy rodzice odebrali telefony ze szkół swoich dzieci z prośbą o ich odebranie, mówi wiceprezydent Lublina Mariusz Banach.
2: Te szkoły, które znajdują się na przykład w pobliżu sklepów wielkopowierzchniowych z podziemnym parkingiem, że tam wczoraj zaprowadzili dzieci i młodzież, bo to jest dla nich to miejsce schronienia. Tam, gdzie nie ma takich miejsc, dzieci zostały sprowadzone do szatni. Oczywiście, że przy tej okazji pojawiają się emocje dzieci, no ale trudno, żeby się nie pojawiały emocje dzieci.
10: Mnóstwo emocji było też w mediach społecznościowych, choćby pod alertami zamieszczanymi przez władze Radzenia Podlaskiego. Był hejt i mnóstwo dezinformacji, mówi burmistrz Radzenia Jakub Jakubowski.
3: Traktujmy to poważnie i nie dajmy się zwariować tym wszystkim, którzy w tych alarmistycznych komentarzach mówią o tym, że to jest nie nasza sprawa, że to jest nie nasza sytuacja. Nam nic do tego. Jesteśmy blisko tej sytuacji. Starajmy się być poinformowani i przygotować się na potencjalne sytuacje zagrożenia jak najlepiej.
23: Czyli wiedzieć, gdzie mamy zejść, gdy następnym razem zawyją syreny. Może to być podziemny parking, piwnica albo miejsce bez okien, czyli na przykład łazienka albo schowek.
10: Zwrot akcji w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Dziś posłowie mieli głosować w tej sprawie. Od kilku tygodni politycy koalicji rządzącej przekonywali, że jest porozumienie.
23: Ale w ostatniej chwili projekt spadł z porządku obrad i do głosowania nie doszło. Wnioskował o to wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL-u, a oburzenia nie kryje lewica. Maciej Kluczka.
5: Zapisy projektu były negocjowane przez długie tygodnie. W końcu ustalono, że wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy nie powinno być kompetencją samorządów, ale zakaz powinien być ogólnokrajowy. Nagle ustawa wypadła z głosowań, mówi niekryjąca i zdziwienia i oburzenia Joanna Wicha z Lewicy.
22: Zdjęte kompletnie z obrad, zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie. Wszystko zostało omówione.
5: Szymon Hołownia mówi, że to błąd, ale zapewnia, że projekt wróci pod obrady Sejmu.
26: Ja też będę na to naciskał, żeby decyzję w tej sprawie Sejm podjął. Za dużo żeśmy pracy i wysiłków to włożyli, żeby to nagle wyleciało do kosza albo poszło na święty nigdy.
5: O powody tak nagłej decyzji zapytałem prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza.
27: Ta ustawa jest niedopracowana. Trzeba ją jeszcze przedyskutować. Potrzebny jest czas. Takie były wnioski posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, dokładnie. Nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej. Dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje.
5: A chodzić ma o zakaz reklamy alkoholu, ale także możliwości organizowania wydarzeń związanych z wyrobami alkoholowymi.
10: Wokół Trybunału Konstytucyjnego może wybuchnąć jeszcze potężniejszy konflikt, a spór o zaprzysiężenie Macieja Berka to tylko jeden z jego elementów. Tak powiedział w porannym TOK FM Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości.
23: Senator Koalicji Obywatelskiej ma jednak nadzieję na inny scenariusz, aniżeli wejście policji do Trybunału, zatrzymanie prezesa Bogdana Święczkowskiego i zmuszenie go do ustąpienia.
4: Ja myślę, że jeżeli zostaną podjęte formalne decyzje dotyczące odsunięcia prezesa Święczkowskiego od pełnienia tej funkcji, one będą miały rzeczywistą podstawę, chociażby w związku z tym postępowaniem immunitetowym, to być może nie będzie takiej konieczności, bo i tak to zgromadzenie ogólne będzie podejmowało określone decyzje.
23: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie zamierza ustępować ze stanowiska. Po południu PiS i środowiska prawicowe organizują manifestacje w obronie Trybunału.
10: Zarzuty o charakterze korupcyjnym przedstawiła prokuratura europejska posłowi Wojciechowi Królowi.
23: Sejm wczoraj uchylił immunitet politykowi Koalicji Obywatelskiej, wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Poseł został zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. Tam jest w delegaturze prokuratury europejskiej.
10: I jest tam też Grzegorz Kozieł. Czego dotyczą zarzuty i czy śledczy będą wnioskować o tymczasowy areszt?
6: Śledztwo prokuratury europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję. Według śledczych wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na zagraniczne wyjazdy. Mecenas Marta Smołka, obrończyni króla, która bierze udział w czynnościach tu w Katowicach, odpiera te zarzuty.
7: Jeśli chodzi o wyjazd do Tajlandii, mój mandant nie był w Tajlandii. Jeśli chodzi o udostępnienie samochodu, nadal twierdzimy, mówię nie wchodząc tu w szczegóły, że nie miało to absolutnie charakteru jakiejś przyjętej korzyści. Co do hipotez bądź nie, jak powiedziałam, właśnie będziemy zapoznawać się z aktami, więc nie mam pojęcia, co tam znajdziemy.
6: Jak wyjaśniała obrończyni, prokuratura europejska przedstawiła posłowi w sumie 4 zarzuty. 2 dziś, a 2 wtedy, kiedy Sejm uchylił jego immunitet. Mecenas podkreśliła, że jej zdaniem te zarzuty nie mają nic wspólnego ze sprawą oszustw i korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Śląsku. Wyjaśniła, że sprawa ta niejako przy okazji wyszła w tym postępowaniu.
7: W mojej opinii, którą wyrażałam na posiedzeniu komisji i którą wyraża również mój klient, część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości prokuratury europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
6: Mecenas dodała, że Wojciech Król nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, jednak jej zdaniem wszystko wskazuje na to, że śledczy będą wnioskować wobec niego o tymczasowy areszt. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
10: Atak dronowy na lotnisku w Lipsku, bezzałogowiec zestrzelony nad terytorium Litwy, uderzenia tuż przy granicy z Polską. Rosja eskaluje konflikt z Zachodem.
23: O tym zagrożeniu dzisiaj w Warszawie rozmawiali deputowani Europejskiej Partii Ludowej, a z europosłami rozmawiał reporter Radia TOK FM Tomasz Orchowski.
8: Według fińskiego europosła Miki Aaltoli, żeby uniknąć dalszej eskalacji, trzeba zwiększyć europejski potencjał odstraszania, innymi słowy, zbroić się i odpowiadać na rosyjskie działania wed za wed, bo tylko taki język rozumie Moskwa. W czasie zimnej wojny wiedzieliśmy, jak grać w tę grę. Mieliśmy operacje wymierzone w Sowietów, ale teraz wydaje się, że nie możemy tak działać, bo, i tu cudzysłów, jesteśmy cywilizowanym Zachodem, który chce żyć w pokoju. Przegrywamy przez to. Jeśli Rosja przeprowadza cyberatak, powinniśmy odpowiadać tym samym. Powinien być balans strachu. Teraz w oczach Putina nie widzę tego strachu. Rasę Juknawiczienie, europosłankę z Litwy, byłą szefową tamtejszego MON-u, zapytałem o ostatni pomysł szefowej Komisji Europejskiej w sprawie stworzenia kontynentalnego odpowiednika artykułu 4 traktatu NATO. Musimy móc reagować, jeśli jeden kraj czuje, że jest atakowany. Musimy jakoś koordynować reakcje w Unii Europejskiej. Amerykanie nie przyjdą z pomocą, żeby chronić naszą kolej. Nie wykonają za nas pracy przy cyberatakach. Pomogą, ale to my musimy wykonać robotę. Jest wiele zagrożeń związanych z tą tak zwaną wojną hybrydową. Nikt za nas się nie przygotuje. Ale w Unii są podziały. Europosłowie, z którymi rozmawiałem, przyznawali, że południe nie postrzega Rosji za tak duże zagrożenie, jak kraje będące niej blisko. Tomasz Urchowski, TOK FM.
10: Rosyjskie zagrożenie rośnie też w całej Europie, mówił o tym prezydent Francji.
23: Jak ogłosił Emmanuel Macron, rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Dodał, że Europa Zachodnia również narażona jest na niebezpieczeństwo. Odniósł się do wydarzeń na polsko-ukraińskiej granicy.
11: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
23: Emmanuel Macron nawiązywał także do wczorajszej wypowiedzi premiera Donalda Tuska w Sejmie. Szef polskiego rządu powiedział, że w najbliższym czasie także kraje NATO mogą być narażone na rosyjskie ataki.
10: Do aptek trafiły już szczepionki na grypę, objęte całkowitą lub 50-procentową refundacją.
23: Bezpłatnie preparaty są dostępne dla dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat, dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz dla kobiet w ciąży i połogu. Za połowę ceny szczepionkę mogą kupić wszyscy dorośli. Agnieszka Wynarska.
12: Przeciwko grypie szczepią m.in. farmaceuci. Co czwarta apteka w Polsce ma specjalny punkt i przeszkolony personel. Lista placówek jest na stronie pacjent.gov.pl. Jak mówi prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek, wszystko można załatwić od ręki, ale rosłe.
13: Pacjent wchodząc do apteki za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Skróciła nam się ta ścieżka, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
12: W minionym sezonie przeciw grypie zaszczepiło się 2 300 000 Polaków, o ponad 500 000 więcej niż rok wcześniej. Nadal jednak to niższy wynik niż w wielu krajach Unii Europejskiej, na przykład Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Danii. Ogólny wskaźnik zaszczepienia całej populacji wynosi od 25 do 35%. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
10: Ledwie zaczął się rok szkolny, a Polacy już rezerwują noclegi na ferie zimowe. 7 na 10 rezerwacji przypada na górskie kurorty.
23: Mimo większego zainteresowania średnie ceny pobytu w górach spadły, tłumaczy Eugeniusz Triason, ekspert Travelist.pl.
14: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja. Co ciekawe, rok temu w tym samym okresie różnica pomiędzy dwoma kierunkami była dużo mniejsza, ponieważ góry miały blisko 58% udziału, a może 37%. Pokazuje to też przewagę rezerwowania ferii z dużym wyprzedzeniem, ponieważ we wrześniu hotele dopiero budują obłożenie na zimę, a podróżni mają dużo większy wybór zarówno obiektów, jak i pokoi. Nie oznacza to oczywiście, że każda oferta w późniejszych terminach będzie droższa. Natomiast wraz ze zbliżaniem się stycznia może być coraz trudniej znaleźć konkretny hotel, pokój.
23: Wśród tańszych propozycji są m.in. Polanica Zdrój od 310 zł i Wisła od 380 zł za dobę. W tej części TOK 360 to wszystko. 16.20 informacje, pod nich Ekonomia 360, a potem porozmawiamy o wnioskach po dzisiejszym spotkaniu ministra obrony narodowej z prezydentem Karolem Nawrockim.

0: Autopromocja.
1: W sobotnim poranku TOK FM. Tej jesieni czeka nas festiwal lalek, ale czy historie Prusa nadal są aktualne? Zapytam też o eskalację wojny hybrydowej i o to, jak możemy się na nią przygotować. Wybory w Rosji trwają, ale my już znamy ich wynik. Porozmawiamy o tym, czego nie wiemy i co ukrywa reżim Putina. Zapraszam od 7 do 9 w sobotę. Aleksandra Karasińska.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
10: Generowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16:20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nagrodzona w Cannes za reżyserię Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Produkcja to trzecia fabuła Pawlikowskiego, która weźmie udział w oscarowym wyścigu. W 2015 twórca zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za Idę. W 2019 był nominowany do statuetek w kategorii film nieanglojęzyczny i reżyserię za Zimną wojnę. Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji pomieszczeń oraz zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób, powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dziś zwołała posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone bezpieczeństwu oraz weryfikacji procedur na przejściach granicznych. Te działania podjęto po wczorajszym alercie RCB o zagrożeniu z powietrza. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem, do którego doszło na terenie suszarni zboża w Osięcinach w powiecie radziejowskim. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Informację podała Straż Pożarna.
8: Tok FM.

0: Wojciech Kowalik. Na stacjach paliw dziewiątek za diesla przybywa, ale wolniej niż by to wynikało z sytuacji na rynku.
1: Widzimy dużą niechęć części operatorów rynku detalicznego, żeby tą barierę 9 zł przekroczyć.
0: Na razie średnia cena oleju napędowego w Polsce to 8 zł 89 groszy, benzyny 7,99, a autogazu 3 zł i 8 groszy. Na światowych rynkach trochę staniała ropa naftowa, ale na spadki cen paliw na polskich stacjach raczej nie ma co liczyć, mówi Grzegorz Maziak z e-petrol.pl.
1: To, na co możemy liczyć, to jest zahamowanie podwyżek, szczególnie w przypadku benzyny. Tutaj nasza prognoza dla 95-oktanowej odmiany tego paliwa zakłada przedział 7 zł 97 groszy, 8 zł 11 groszy. Natomiast dla oleju napędowego mamy bardzo szeroki przedział na najbliższe dni. To jest 8 zł 99 groszy do 9 zł 28 groszy. Biorąc pod uwagę nietypową sytuację rynkową, ciężko o bardziej precyzyjne wartości. Przewidujemy też dalszy wzrost notowania autogazu, 3 zł 10 groszy, 3 zł 21 groszy, także widać, że to jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach.
0: Ta dziesiątka za diesla to jest taka przyszłość, która może nadejść?
1: Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie i z jak bezprecedensowymi zdarzeniami mamy do czynienia, to wydaje się, że nie można tego scenariusza wykluczyć. Natomiast chwilowe odreagowanie na rynku naftowym daje nadzieję na to, że to się nie wydarzy w najbliższych dniach czy tygodniach, ale jest to cały czas scenariusz, który jest realny.
0: O ile nie dojdzie do przełomu dotyczącego dostaw ropy i paliw gotowych na świecie, dodawał analityk. A Sejm dziś po raz drugi uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. I to z tych pieniędzy miałaby zostać sfinansowana nowa odsłona rządowej interwencji na rynku paliw. Ale przedstawiciele prezydenta już zapowiedzieli, że prezydenckiego podpisu pod tą ustawą nie będzie. Podobnie zresztą jak poprzednio. Nadchodzącej zimy gazu nam w Polsce nie zabraknie, przewiduje w TOK FM były prezes PGNiG, bo na tle Europy z wypełnieniem magazynów wypadamy nieźle, mówił Piotr Woźniak w porannym EKG.
2: Rynek gazu jest rzeczywiście znerwicowany i nie ma, i ma do tego dobre prawo, bo magazyny nie zostały napełnione z powodu wysokich cen przez ten okres, kiedy powinny być napełnione. W Polsce akurat są napełnione, bo jak powiedziałem, tutaj rządzi tym Orlen. W związku z tym nie liczy się z kosztami, bo może kupować gaz w dowolnym miejscu i w dowolnej ilości, byle to ładnie w gazecie wyglądało, więc tak to jest i mamy magazyny, proszę Państwa, panie redaktorze, pełne, tak? Natomiast ja Europa liczy się z kosztami, w związku z tym ma niepełne magazyny. Niektóre, na przykład niemieckie, są zapełnione tam w niecałych 30%, co oznacza, że właściwie nie są, że są właściwie puste.
0: Polska zresztą jako pierwsza w Unii zgromadziła zapasy gazu na zimę. Polski przemysł w sierpniu trochę przyhamował, choć rozwijał się w niezłym tempie, blisko 4,5% w skali roku, to ekonomiści spodziewali się, że będzie jednak szybciej. Mimo to analitycy uspokajają, że trendy w tym ważnym gospodarczym silniku są dalej pozytywne. Zmian raczej nie będzie, mówią ekonomiści o nadchodzącej dziś wieczorem naszego czasu ocenie wiarygodności kredytowej Polski. Swój rating ma pokazać jedna z dużych agencji, Moody's. Zostanie on zapewne na dotychczasowym poziomie, ale agencja znów zapewne pogrozi nam palcem w związku ze stanem naszych finansów publicznych. A ta ocena ma teraz większe znaczenie niż jeszcze kilka lat temu, mówił w TOK FM Piotr Saroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
3: Wielu inwestorów nie ma możliwości osobiście śledzić każdego rynku, każdego podmiotu, w który chcieliby zainwestować. I po pierwsze chcą się zdać na zdanie kogoś, kto to robi zawodowo, profesjonalnie i w oczyszczeniu od wszystkich możliwych wpływów. I to oczywiście kapitalnie robią agencje ratingowe. Podmioty finansowe, które przede wszystkim pieniądze lokują, w tej chwili dużo bardziej polegają na ocenach ratingowych. A dla nas to jest oczywiście ważne, bo no, jak każda gospodarka, my potrzebujemy sporo co roku pieniędzy pożyczyć. I to jest nie tylko kwestia sfinansowania długu, ale też jakby zrolowania części długu, który był do tej pory. To znaczy, że my musimy 20% długu co roku zrolować. No i my wiele uwagi przykładamy do tego, żeby ci, którzy będą ten dług kupowali, mogli zobaczyć całkiem przyzwoitą naszą ocenę, którą wystawiły agencje ratingowe, bo to ważne, no bo oni będą chcieli kupić albo stwierdzą, że już nie, a w dodatku na podstawie tych ocen będą tak, a nie inaczej negocjowali ceny, za ile kupią.
4: W sierpniu polskiego ratingu

0: ratingu nie zmieniła agencja Fitch, a jeszcze tej jesieni swój rating Polski ma pokazać trzecia z dużych agencji S&P. 4,36 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,61, dolar 3,80, a funt po 5,08.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
3: Filip Kekusz, jest z nami generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z ministrem obrony, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. To takie spotkanie, jak to określił rzecznik prezydenta, w węższym gronie zamiast Rady Bezpieczeństwa Narodowego po ostatnich sytuacjach związanych z atakami Rosji na Ukrainę, bardzo blisko rosyjskiej granicy. Panie generale, co pan na taką zawężoną formułę?
4: No jestem za. Zasady trzeba będzie pewnie tych spotkań organizować więcej i częściej, bo tak wskazuje na to rozwój sytuacji i eskalacja działań rosyjskich przeciwko Ukrainie, ale również przeciwko państwom Unii Europejskiej, przeciwko państwom natowskim, w tym głównie Polski. Dlatego też taka forma chyba będzie odpowiednia, bo to osoby, które są najważniejszymi osobami decydującymi o bezpieczeństwie państwa, a więc prezydent, premier, a w jego imieniu minister obrony narodowej, oni podejmują główne decyzje i oni muszą śledzić tą sytuację na bieżąco i wymieniać się szybko i skutecznie informacjami, które posiadają.
3: No niemniej jednak w RBN-ie w składzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest też szef MSWiA, szef polskiej dyplomacji czy minister koordynator służb specjalnych. Tutaj ich zabrakło, a wydaje się, że jeśli chodzi o działanie instytucji państwa w tak kluczowym momencie i jest to dość istotne.
4: Tak, na pewno tak i takie spotkania będą potrzebne, może nie aż tak często, jak będą spotkania potrzebne te na najwyższym szczycie. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z tą opinią, bo chociażby wczorajsze ogłoszenie alarmów o zagrożeniu z powietrza w dwóch województwach pokazały, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, zwłaszcza w aspekcie przygotowania ludności cywilnej, społeczeństwa do tego, aby właściwie podchodziła do przekazywanych sygnałów i właściwie potrafiła się zachować, znała procedury przede wszystkim.
3: No właśnie, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki powiedział przed tym spotkaniem, że BBN po tymże spotkaniu przygotuje rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych i rozumiem, że jesteśmy w nowej rzeczywistości, na którą nie mamy jeszcze takich rekomendacji i procedur.
4: To znaczy my jesteśmy, jeśli chodzi o procedury, wydaje mi się w zupełnie dobrym miejscu. Zostały opracowane i podręczniki, które zostały rozesłane do społeczeństwa. Bardzo często, coraz częściej w masowym przekazie pojawiają się informacje o tym, w jaki sposób należy się zachować. No ale powiem tak, no jesteśmy narodem ignorantów i póki coś poważniejszego się nie wydarzy, to my po prostu do tych materiałów nie zaglądamy. No jesteśmy takimi leniwymi uczniami, którzy nie lubią odrabiać lekcji. A czas jest najwyższy i to nie od dziś, nie od wczoraj, a od ponad 4 lat, aby być właściwie przygotowanym i nie ignorować tego, bo jak słuchałem wczoraj wypowiedzi ludzi, którzy twierdzą, że jeden lecący dron to na pewno gdzieś wcześniej spadnie i nie doleci do nas, no jest głupotą, bo w każdej chwili tych dronów na niebie może pojawić się i 1000.
3: No właśnie, bo to był gorący tydzień, jeśli chodzi o eskalację działań Rosji, może nie wymierzonych dokładnie w Polskę, a może tak, ale blisko Polski i nie tylko. Drony uderzały tuż przy polskiej granicy w niedzielę, także w czwartek. Jednego drona wyłowiono na plaży w miejscowości Rusinowo. Polska przestrzeń powietrzna nie była naruszona, jednak dzieje się dużo. Co dalej? Czego spodziewać się możemy w kolejnych dniach?
4: No przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, wszyscy dookoła powinniśmy uzmysłowić sobie jedną zasadniczą rzecz. Strony konfliktu nie umawiały się, że będą odsuwać się od granicy polskiej ze swoimi działaniami, które przeciwko sobie prowadzą, na taką czy inną odległość, że stworzą jakąś strefę buforową, w której nie będą prowadzone działania. To jest pierwsza rzecz. Czy naprawdę aż potrzebowaliśmy 4,5 roku, żeby zrozumieć to, że bomby będą wybuchać przy samym przejściu granicznym albo wzdłuż linii granicznej? No chyba nie. Dlatego to jest tym istotnym czynnikiem, abyśmy zrozumieli, jak bardzo poważnej sytuacji się znajdujemy. Oczywiście nie chodzi o to, aby popadać w jakiś totalny strach, przerażenie, ale żeby dopiąć na ostatni guzik procedury, znajomość tych procedur, sposób spokojnego, ale zdecydowanego i skutecznego zachowania się w sytuacjach, kiedy takie sytuacje będą się pojawiać. A one niestety, z tego co obserwujemy i z tego co przewidujemy, będą pojawiać się częściej.
3: To jest bieżąca sytuacja bezpieczeństwa, natomiast minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił także o tym, że z Karolem Nawrockim i z generałem Wiesławem Kukułą rozmawiał o bazach amerykańskich w Polsce. Jak twierdzi, tutaj nie ma różnic. Jest już ten moment, żeby o tych bazach rozmawiać, to znaczy, czy jesteśmy na takim stopniu zaawansowani i przygotowani, że te bazy rzeczywiście u nas się ziszczą?
4: Przede wszystkim musi być dobra wola amerykańska, tak. To prezydent Stanów Zjednoczonych musi zdecydować o tym, czy te bazy będą lokowane w Polsce. Moim zdaniem czas jest bardzo dobry, bo po pierwsze rośnie intensyfikacja działań rosyjskich wzdłuż granicy z Paktem Północnoatlantyckim. Po drugie, prezydent Trump zapowiedział wycofanie czy redukcję części sił z baz w Europie Zachodniej. Więc jest to dobry, sprzyjający według mnie moment, aby taka baza czy bazy zostały stworzone. Przede wszystkim one wzmocnią system bezpieczeństwa naszego kraju, zarazem i całego Paktu Północnoatlantyckiego, bo żołnierze amerykańscy będą stacjonować na stałe. To nie będzie nic tymczasowego. Tymczasowość znaczy, że można się w każdej chwili z tego wycofać. Natomiast obecność stała, to znaczy cała infrastruktura, logistyka, to znaczy również rodziny tych żołnierzy, którzy pewnie część z nich będzie zamieszkiwać na terenie naszego kraju. A więc oddali to ewentualna możliwość interwencji czy agresji rosyjskiej na tym terenie.
3: Premier Donald Tusk tymczasem był w Kijowie, spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także w Nowej Hucie podczas wspólnej konferencji prasowej Karpackiej Ósemki podkreślił, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. To jest koalicja, o której była mowa od jakiegoś czasu. Jest to kolejny taki format, który powstaje wokół obrony Ukrainy. Ta koalicja antybalistyczna, co ona właściwie ma na celu w tym momencie i czy Polska powinna takiego ciała przystępować?
4: Znaczy Polska zdecydowanie powinna przystępować do wszystkich gremiów, które mogą zwiększyć poziom naszego bezpieczeństwa i oddalić ewentualne niebezpieczeństwo wplątania nas w konflikt zbrojny bądź pojawienia się tego konfliktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na pewno będzie z tego płynęło wiele pozytywów, między innymi chociażby te takie najprostsze, a mianowicie wymiany informacji dotyczącej środków napadu powietrznego, w tym środków balistycznych stosowanych przez stronę rosyjską w konflikcie ukraińskim.
3: Europejski system antybalistyczny jest możliwy do zrealizowania. Prezydent Wołodymyr Zełenski twierdzi na 100%, że tak.
4: No, ja nie będę polemizował oczywiście z prezydentem Zełenskim, bo jak to prezydent dużo mówi różnych rzeczy, oczywiście z niektórymi się zgadzamy, z niektórymi dyskutujemy. Natomiast rzeczywiście dobrze by było, gdyby taki system mógł powstać szybko i skutecznie. Być może sytuacja, w której się znajdujemy, będzie katalizatorem, przyspieszy procesy planowania i tworzenia takiego systemu, bo sami wiemy z doświadczenia funkcjonowania Unii Europejskiej i budowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, że nie zawsze to dobrze wychodziło i raczej było to realizowane w ślimaczym tempie. Mam nadzieję, że teraz sytuacja, w której się znajdujemy, a przecież my też jesteśmy w pewnym sensie w stanie wojny, bo jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. Rosja różnego rodzaju działania prowadzi przeciwko nam po to, żeby zdestabilizować działalność naszego państwa i innych państw europejskich. W związku z tym to jest dobry katalizator do tego, aby przyspieszyć pracę nad tymi systemami.
3: Bardzo dziękuję. Generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, był z nami. Za chwilę informacje.
5: Autopromocja.
6: Kanapka, owoce, jogurt?
7: A może lepiej rogalik, orzechy, marchewka?
6: Skomponować śniadaniówkę marzeń to szkoła wyższa.
7: Zwłaszcza gdy marzenia dzieci i rodziców rozjeżdżają się.
6: O jedzeniu w szkołach i przedszkolach porozmawiamy w czasie rodziców w sobotę o 13:00.
7: Ula Malko,
6: Krzysztof Horwat.
5: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
13: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
12: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
14: TVP. Widzimy się.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
15: Z aplikacją filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
16: Stokrotka.
17: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
22: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Minęła 16:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny. Jestem o tym przekonany na 100%. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem Tuskiem i będziemy tam partnerami, powiedział prezydent Ukrainy na konferencji prasowej podczas szczytu założycielskiego Karpackiej Ósemki. W ten sposób szef ukraińskiego państwa ogłosił dziś, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej. Ma ona budować nowe zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Wcześniej Ukraina rozpoczęła w tym zakresie współpracę z 9 partnerami europejskimi. Sejm uchwalił ustawę, która zagwarantuje osobom z niepełnosprawnościami systemowy dostęp do asystencji osobistej. O wsparcie w 2028 roku będą mogły ubiegać się osoby w wieku od 18 do 65 lat, a od 2030 roku młodzież od 13 roku życia. Za ustawą o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami posłowie opowiedzieli się jednogłośnie. Rosjanie obawiają się ogłoszenia mobilizacji po zakończeniu trwających obecnie wyborów. Obawy odczuwa też personel Kremla i centrów rekrutacyjnych, który stara się otwierać zagraniczne konta i przenosić majątek za granicę. Opierając się na informacjach uzyskanych od przedstawiciela europejskich służb bezpieczeństwa, agencja Bloomberga napisała, że Rosja przygotowuje się do powołania do armii dodatkowych 300 tysięcy rekrutów przed końcem roku.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Szesnasta 42, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Patrycja Wanat, TOK FM, autorka audycji Magazyn Filmowy i Wiesz Co Jesz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Wiesz Co Jesz w najbliższą niedzielę o godzinie 10 wokół bardzo bieżącej kwestii, bo do Sejmu, do komisji trafił projekt ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. I to jest taki projekt, który różni obserwatorzy w zależności od stosunku do tego projektu nazywają Lex Rolnik albo Lex Smród. No to powiedzmy sobie o co chodzi w tym projekcie, a potem będziemy mówić o wątpliwościach, które ma jedna i druga strona.
1: Właśnie, o co chodzi w tym projekcie, też zależy, gdzie przyłożymy ucho, to usłyszymy inną odpowiedź, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że chodzi o to, żeby chronić rolników przed roszczeniowymi mieszkańcami wsi, którzy rolnikami nie są i którym przeszkadza na przykład smród obornika albo praca kombajnów po 22 w sezonie, albo pianie koguta, to już takie, mam wrażenie, zmediatyzowane bardzo mocno o poranku. No ale organizacje ekologiczne na przykład mówią, że ta ustawa to jest kompletny bubel, bo tak naprawdę będzie chronić, kogo ona ma chronić tak naprawdę. Co więcej, uważają te organizacje, przedstawiciele tych organizacji, że problemu tak naprawdę nie ma i Ministerstwo Rolnictwa samo kreuje problem. No bo tak naprawdę ta ustawa ma chronić ewentualne przyszłe konflikty, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, ile jest takich rolników nękanych czy pozywanych przez mieszkańców albo takich mieszczuchów, którzy się wyprowadzają na wieś i którym przeszkadza właśnie to przysłowowe pianie koguta. Ale za to bardzo dobrze wiemy, ile jest procesów przeciwko fermom przemysłowym. I tutaj właśnie kończąc, być może ten mój przydługi wstęp, po prostu organizacje prośrodowiskowe obawiają się, że ta ustawa będzie chronić po prostu rozbudowujące się coraz bardziej fermy.
3: Tak, bo to jest tak, że jeśli ktoś będzie kupował działkę na danym terenie, będzie musiał złożyć oświadczenie, jeśli oczywiście ten projekt wejdzie w życie, że ma świadomość istniejących i przyszłych uciążliwości wynikających z działalności rolniczej. W ogóle śmieszne jest to, że musi to zrobić przed notariuszem, bo to sprawia wrażenie pewnego odpytywania, czy jesteś świadom, gdzie będziesz mieszkał, jasne. No ale teraz wchodzimy w tę sferę, co jest tą uciążliwością rolniczą, która jest jeszcze dopuszczalna, a co już nie jest taką uciążliwością, kiedy ta uciążliwość wykracza poza normę.
1: Otóż to, no, tam jest takich, wiesz, pytań nawet więcej, bo na przykład niektóre miasta jak Warszawa albo Wrocław również na swoich terenach, w swoim obszarze mają takie tereny, które jeszcze mogą pełnić funkcję rolniczą i tam na przykład też jeśli kupisz, nie wiem, bliźniak albo jakiś segment, to też musisz na przykład podpisać u notariusza, że nie będzie ci ewentualnie przeszkadzać działalność rolnicza, mimo że wiadomo, że tam, nie wiem, zwierzęta to w ostatnim stuleciu chyba widziano. Więc w ogóle problemów z tą ustawą jest naprawdę dużo, dużo więcej i tutaj ministerstwo się zastrzega, że trwają prace nad nią, że słucha wszelkich stron, że były konsultacje prowadzone, więc to nie jest jeszcze skończony projekt, ale coś tutaj ewidentnie nie gra, to znaczy kogo chcemy chronić i właśnie właśnie przed czym chcemy chronić, bo rozumiem, że mieszkańcy bardzo słusznie się obawiają, że nagle za ich płotem zacznie być budowana ferma i cóż, i oni już powoli będą tracić wszystkie, każdą broń z ręku będzie im wytrącana i nie będą mogli jak zareagować, bo problem tkwi tak naprawdę gdzie indziej. Problem tkwi w tym, że buduje się właśnie na przykład fermy tam, gdzie ich budować nie powinno się, albo wydaje się zgody na budowanie domów tam, gdzie tych zgód nie powinno się wydawać, bo są na przykład te działki za blisko gospodarstwa albo właśnie ferm. Więc tutaj jest ten problem, że nie ma jednoznacznego planu zabudowy terenów na wsiach.
3: Czyli to jest
1: to już jest puszka tak Pandory.
3: To jest trochę odrzucenie, jakby umycie rąk od sytuacji, że skoro nie mamy regulacji odorowych czy odległościowych, no to w takim razie wy, drodzy mieszkańcy, musicie to rozwiązać między sobą i musicie cicho siedzieć, ponieważ no, my nie możemy nic na to poradzić, mówi rząd do mieszkańców wsi.
1: No, ja to troszkę niestety tak odczytuję. Jest to jakieś pudrowanie problemu, które jest naprawdę problemu, które jest dużo, dużo głębsze. A co więcej, też mam wrażenie, że ta ustawa zamiast studzić emocje, czyli łagodzić jakoś te ewentualne przyszłe bądź obecne konflikty na wsiach, to tak naprawdę je zaognia, bo oczywiście tutaj wszyscy się, jak patrzę na te komentarze w mediach, wszyscy się teraz ustawili po dwóch stronach barykady i ci mieszkańcy, na przykład właśnie ci, którzy wyprowadzają się z miast na wieś, a wiadomo, że też, prawda, jest to taki ruch teraz dość wyraźny, że te wsie, zwłaszcza podmiejskie, one coraz bardziej się, no tracą te funkcje rolnicze i coraz bardziej, częściej są takimi sypialniami dużych miejscowości, więc ci mieszkańcy się ustawili po jednej stronie barykady i mówią, no halo, nikt tu nam nie będzie budował fermy kurzej pod oknem, a z drugiej strony też rolnicy się ustawili też mam wrażenie w takich bojowych nastrojach, chociaż nie wszyscy rolnicy, którzy mówią, no właśnie, my tutaj jesteśmy poszkodowani i trzeba nas chronić, żeby ktoś nam nie krzyczał pod oknem, że tutaj brzydko śmierdzi, tu jest wieś i tutaj produkujemy żywność i wieś to nie jest sielski obrazek z bocianem w gnieździe i z krówką wygrzewającą się na słońcu, więc mam wrażenie, że zamiast łagodzić emocje, to te emocje są jeszcze bardziej podgrzewane.
3: Bardzo ci dziękuję. Patrycja Wanat, autorka audycji Magazyn Filmowy i Wiesz, co jesz? Wiesz, co jesz w niedzielę o 10:00. Jak rozumiem, będziesz kontynuowała ten temat w sposób bardziej rozbudowany.
1: Zgadza się, będzie. Bardzo się cieszę, bo zaproszenie do tego programu przyjęli pan Adam Nowak, czyli podsekretarz stanu, wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Justyna Zwolińska, prawniczka i koordynatorka do spraw rzecznictwa w koalicji Żywa Ziemia, więc czeka nas taka dogłębna, merytoryczna dyskusja o tym, o tej ustawie.
3: Patrycja Wanat, dziękuję ci bardzo. Łączymy się z Moniką Lewandowską, aktywistką społeczną, ambasadorką Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i z rodzicem osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Posłowie opowiedzieli się za nią jednogłośnie. Wreszcie można by zakrzyknąć, skoro koncepcja tego projektu pojawiła się chyba w 2023 roku, a prace sejmowe trwały od końca roku zeszłego. Niemniej jednak te prace doprowadziły do licznych modyfikacji. Jeśli Senat nie wprowadzi w ustawie znaczących zmian, a prezydent ustawę podpisze, na co osoby z niepełnosprawnościami w kwestii tej asystencji będą mogły liczyć od 2028 roku?
2: No słusznie pan redaktor powiedział, że ta jednogłośność jest kluczowa tutaj i to jest przełom faktycznie, że osoby z niepełnosprawnościami doczekały się takiego momentu, że wszyscy posłowie jednogłośnie uchwalili ustawę. Żeby ustawa była wdrażalna, te poprawki, które nie weszły w Sejmie, powinny jednak zdecydowanie być brane pod uwagę w Senacie. Dlatego ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby one nie przeszły. Wydaje mi się, że celem nie było stworzenie papierowej ustawy. To jest fajnie, że w ogóle ona wyszła z Sejmu, tutaj nie ulega wątpliwości, ale proszę zauważyć, że żeby cokolwiek żeby można było ogłosić sukces, to musi być ustawa wdrażalna. I dlatego też uważam, że absolutnie Senat powinien wziąć pod uwagę takie poprawki, które sprawią, że będziemy mieli ludzi do pracy oraz będziemy mieli stabilne zaplecze, żeby i osoby mogły pracować, a osoby z niepełnosprawnościami, żeby mogły korzystać realnie z tej usługi w każdym powiecie, w każdej miejscowości.
3: To jakie to poprawki są potrzebne i co one wniosą do tej, jak pani mówi, papierowej ustawy, papierowego projektu, który mamy w tym momencie?
2: Znaczy on nie jest do końca papierowy, żeby tutaj aż tak nie demonizować, tak? Ale te rzeczy, które są kluczowe, to poprawki polegające przede wszystkim na waloryzacji stawek dla asystentów osobistych. No nie mogą te stawki stać w miejscu, prawda? One kluczowym jest to, żeby te stawki jednak wzrastały w zależności od inflacji. Kolejna rzecz to jest wprowadzenie zabezpieczenia dla asystentów osobistych analogicznie do zabezpieczeń, jakie są formułowane w umowie o pracę. Mamy tutaj do czynienia z nową formą, z kontraktem i w tym nie ma nic złego, ale zabezpieczenia analogiczne do umowy o pracę powinny po prostu zafunkcjonować. Tworzymy nowe prawo, więc powinniśmy to robić z głową. Kolejna rzecz to jest dofinansowanie koordynacji usług w powiatach i w NGO-sach. No, koordynacja jest kluczowa jak w życiu, zawsze. Zawsze musimy mieć tego lidera, tego kogoś, kto zepnie cały ten proces. To nie jest zwykłe świadczenie przede wszystkim, tylko usługa. Usługa, która polega na relacji. W związku z tym koordynator jest niezbędny do rozliczania, do parowania osób, do sprawdzania, czy nie ma nadużyć. To jest po prostu kluczowa funkcja, która powinna być dodatkowo finansowana z budżetu, bo to się będzie opłacało państwu. Tak? To są długofalowe zyski w przyszłości.
3: Mówi pani o tym, co jeszcze według środowisk, które lobbowały za tę ustawę, za tą ustawą i za tymi poprawkami strony społecznej powinno się jeszcze zmienić, ale na chwilę obecną według szacunków resortu rodziny z usług asystencji osobistej skorzysta około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. To też nie jest tak, że skorzystają wszyscy, którzy zgłoszą akces do tego programu.
2: No oczywiście, że tak, znaczy do ustawy. Mhm. Oczywiście, że tak, dlatego ministerstwo się tutaj zabezpiecza, że w dalszym ciągu będzie funkcjonował równolegle program asystencji osobistej z Funduszu Solidarnościowego. Ja zakładam, że jest to prawdziwa informacja. Poza tym z czasem ta ustawa, przynajmniej tak ustawodawca założył, że ona się będzie rozbudowywała. Aczkolwiek według mnie limit 240 godzin docelowo jest niewystarczającym limitem. Nawet ciężko mówić o limitach, bo w przypadku osoby wymagającej bardzo intensywnego wsparcia, to ona potrzebuje tych godzin 800, więc te 240 godzin miesięcznie zapewnia takiej osobie wsparcie na 8 godzin miesięcznie. Przy założeniu, że rozwijamy mieszkalnictwo wspomagane, niezależne życie między nami, że ludzie z niepełnosprawnościami mają być członkami naszej społeczności lokalnej, no to nie możemy zakładać, że na 8 godzin, a potem co dalej, prawda? Mhm.
3: Monika Lewandowska, aktywistka społeczna, ambasadorka Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, była z nami. Do sprawy ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami będziemy jeszcze wracać i to już niedługo. W studiu Maciej Kluczka, witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ten temat w wywiadzie politycznym także powróci, więc będzie szansa na rozwinięcie wątków, na przykład dotyczących wątpliwości strony społecznej.
4: Tak, tak. To dzisiaj jedno z ważniejszych głosowań w Sejmie, bo przecież ta ustawa była wykuwana od wielu, wielu miesięcy. Pamiętamy też takie słynne słowa też Donalda Tuska, bodajże chyba z Pabianic, gdy mówił, że na obronność musimy dużo wydawać, więc nie wiadomo, czy na asystencję starczy. Ostatecznie starczyło, ale właśnie według wspomnianej przez ciebie strony społecznej zbyt mało, bo chociażby nie wszyscy, przynajmniej na razie, będą objęci możliwością skorzystania z asystencji. Seniorzy chociażby nie. Ale wcześniej tematy inne, polityczne. Dużo się działo w Sejmie, no i wybór wicemarszałka nowego, ale i też transfer zaskakujący z Rozwoju Plus do PiSu z powrotem jednego z posłów mniej znanych. To takie małe fakty z tego posiedzenia Sejmu, no ale też już do Senatu wędruje chociażby ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. No i pytanie, czy Senat wniesie jakieś poprawki, czy będą to poprawki, które będą satysfakcjonowały prezydenta, który ostatecznie podpisze ustawę, czy jednak znowu wyśle do Trybunału, który de facto nie istnieje. Skomplikowane.
3: Maciej Kluczka z tymi pytaniami zostaje z Państwem. Być może na niektóre z tych pytań znajdą się odpowiedzi w wywiadzie politycznym, ale przedtem o godzinie 17:00 informacje.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dron, którego części znaleziono koło bazy lotniczej Bundeswehry w Saksonii, jest podobny do urządzenia wykrytego na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku, podały niemieckie publiczne media. Śledczy badają możliwy związek obu incydentów. Części drona odkryto na początku tygodnia na polu. Znalazca przekazał policji uszkodzone urządzenie. Śledczy zakładają, że dron rozbił się w pobliżu jeziora i rozpadł się na kilka części. Od wtorku policja przeszukuje teren w regionie Hanoweru, szukając kolejnych elementów oraz wskazówek co do właściciela lub operatora drona. Wniosek o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego nie wynika z merytorycznej oceny jego pracy. Tak uważa wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego jest on tylko po to, by odwrócić uwagę od tego, że Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu dzięki głosom koalicji. Poparło go 254 posłów. Zgłoszony przez PiS Marcin Ociepa otrzymał 167 głosów. Nowy wicemarszałek wniosek o odwołanie szefa MSWiA argumentował trzema powodami. Ten najważniejszy jest taki, że jego zdaniem Kierwiński jest odpowiedzialny za porażkę państwa, jeżeli chodzi o ostrzeganie przed różnego rodzaju zagrożeniami. Czarnorynkową wartość narkotyków, którą wyprodukowali, oszacowano na prawie 80 milionów złotych. Na kary od 2 do 8 lat i 4 miesięcy więzienia skazał Sąd Okręgowy w Poznaniu ponad 30 osób oskarżonych w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami. Według ustaleń śledczych grupa działała od 2014 roku przez 6 lat w Polsce, Holandii i Hiszpanii. W jej skład wchodzili mężczyźni w wieku od 30 do 40 lat, głównie mieszkańcy Poznania. Oskarżeni mieli wprowadzić do obrotu lub brali udział w przemycie ponad 3 ton marihuany, ponad 100 kg amfetaminy i 14 kg kokainy. Jutro maksymalnie od 19 do 22 stopni, w rejonach podgórskich około 18. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie więcej chmur, deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, zapraszam. Zachęcam też do obejrzenia lub odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się, chociażby w aplikacji mobilnej TOG FM, ale przede wszystkim zachęcam do wysłuchania pierwszej rozmowy wywiadu. Gościem jest Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie
9: pośle. Dzień dobry, dobry wieczór, zasadzie już. Powoli wieczór.
8: Powoli, tak. I przedstawiciel opozycji koncesjonowanej, jak powiedział dziś szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przed głosowaniem w sprawie wicemarszałka. To was obraża?
9: Wie pan, to obraża inteligencję odbiorców tego komunikatu, bo jeżeli spojrzeć choćby na to, co Rozwój Plus, co nasi posłowie robili w ostatnich dniach, to żeby nie szukać daleko. No Janusz Cieszyński na przykład, mój bardzo bliski współpracownik, jest dzisiaj ścigany przez Waldemara Żurka, przez prokuraturę za to, że ujawnił kłamstwa tegoż Waldemara Żurka na temat tej procedury w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, no bo tam ewidentnie doszło do naruszenia procedury w zakresie doręczenia. Już abstrahując teraz od dyskusji na temat samej Akademii,
8: to już pewnie sąd
9: doszło do naruszenia,
8: tak? Jeśli no ale Janusz Cieszyński, sprawa w sądzie.
9: Janusz Cieszyński na przykład nie skakał przez płot, tylko poszedł tam na kontrolę poselską, wydobył dokumenty, opublikował je i teraz go ścigają. Chcą mu stawiać zarzuty.
8: A skakający przez płot Matecki jest, chodzi wolno, tak? Chce pan powiedzieć. Nie niepokojony przez nikogo.
9: Nie chcę teraz nikomu mówić, że ktoś tam robił coś za mało i rozliczać innych z opozycji, tylko jeżeli ktoś mówi, że my jesteśmy koncesjonowaną opozycją. Wie pan, jak ja jestem rzekomo koncesjonowany przez Donalda Tuska, no to nie wiem, czy tak Donald Tusk się ucieszył, jak ja w wyniku moich kontroli poselskich ujawniłem, że jego nominat do Trybunału, czyli pan Maciej Berek, nie spełnia, a przynajmniej nie potrafi wykazać, że spełnia czyli wymogów formalnych. Taka to jest koncesjonowana opozycja, że my jesteśmy rzeczywiście problemem dla Donalda Tuska, bo merytorycznie go punktujemy, rozliczamy ten rząd. A nie, czyli robimy tam powiedzmy głośniej i dobitniej, a mniej skutecznie. Tak,
8: czyli PiS odstawia teatr, a wy pracujecie.
9: Wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości ciężko merytorycznie pracuje. Jako posłowie w swoich okręgach,
8: tak?
9: w komisjach sejmowych, razem z posłami PiS-u głosujemy często za bardzo sensownymi poprawkami, choć właśnie niektórzy skupiają się bardziej na tym efekciarstwie. I ja szczerze mówiąc uważam, że to efekciarstwo, taka jest polityka, że efekciarstwo jest też troszkę potrzebne. Trzeba być, żeby w ogóle ktoś o człowieku usłyszał, czasami trzeba robić pewne rzeczy trochę bardziej efektowne, no ale za tym musi iść też praca merytoryczna, ale teraz już nie zamierzam tutaj słownictwo urządzać. Chodzi mi o to, że my robimy realnie rzeczy, które są dla tego rządu problemem, więc jak ktoś mówi, że my jesteśmy koncesjonowaną opozycją,
8: no bo,
9: to
8: wie pan,
9: obraża nie mnie,
8: strony,
9: a obraża inteligencję ludzi, do których ten komunikat kieruje.
8: Można pewnie po części zrozumieć żale, krytykę ze strony szefa klubu PiS czy prezesa PiS-u, który mówi, no przecież drugi klub co do wielkości nie otrzymał wicemarszałka, przepadł Marcin Ociepa w głosowaniu, bo koalicja rządząca poparła was, trzeci klub. No więc jest tu trochę niesprawiedliwość.
9: I policzmy głosy. Z klasykiem znowu. Zaraz mnie oskarżą, że to właśnie cytuję tutaj Donalda Tuska. Policzmy te głosy rzeczywiście, jakby to wyglądało. Gdyby w dzisiejszym głosowaniu cały klub Rozwój Plus zagłosował przeciwko Marcinowi Horale, zagłosował w całości za Marcinem Ociepą, a pozostałe kluby zagłosowałyby tak, jak zagłosowały, no to Marcin Ociepa i tak nie miałby większości bez głosów
8: czyli
9: Platformy Obywatelskiej.
8: To nie wasza wina.
9: Czyli
8: cytując klasykę.
9: Nie, to jest mechanizm w demokracji parlamentarnej jest taki,
8: że mieć poparcie
9: żeby
8: rządzących,
9: żeby
8: zostać
9: wicemarszałkiem Sejmu, trzeba mieć poparcie rządzącym, no o co oni zresztą zabiegali.
8: To prezes PiS-u tego nie rozumie, czy was atakuje?
9: Nie, no to jest lekko zabawne.
8: Bo wie pan, on na tej konferencji prasowej powiedział jeszcze dalej, mechanizmy. Pan prezes, że no już widać, że jesteście w koalicji z Tuskiem i że tak naprawdę możecie stworzyć koalicję Tusk, Rozwój Plus i Konfederacja właśnie.
9: Tak, na pewno. Z całą pewnością będziemy wchodzić do koalicji z Tuskiem. Właśnie jak na przykład zdemaskowaliśmy to, że minister Berek właśnie chcieli go na sędziego wybrać, no a nie spełnia wymogów formalnych, to na pewno to jest przejaw tego dążenia do zawarcia koalicji. Apeluję do wszystkich kolegów, koleżanek na prawicy, w tym także do swojego środowiska, do mojego klubu parlamentarnego, żeby nie skupiać się na rozliczaniu innych ugrupowań opozycyjnych, tylko na rozliczaniu rządu Tuska. Wojna domowa na opozycji, wojna mowa na prawicy, to nie jest sposób na osiągnięcie zwycięstwa wyborczego. To jest być może sposób na to, żeby pokonać inne partie prawicowe, ale to nie doprowadzi do zmiany rządu w Polsce.
8: Ten temat, można by też pomyśleć, skoro nie było decyzji Prezydium Sejmu, żeby poszerzyć swój skład, to żeby nie było tej wojny na prawicy, to może państwo, Rozwój Plus, powinniście zrobić krok wstecz i oddać to miejsce PiS-owi, większemu
9: no,
8: klubowi.
9: No tylko, że wtedy i tak potrzebowaliby głosów Koalicji Obywatelskiej.
8: No dobrze, ale nie byłoby wojny między wami, Koalicja Obywatelska to już i na parafie.
9: To oni czyli wtedy mielibyśmy skazać PiS na współpracę i na kolaborację.
8: Czyli
9: to oni wtedy byliby tym elementem koalicji.
8: No było dzisiaj zabawnie, panie pośle, zabawnie.
9: Zabawnie, niezabawnie, bo prawda jest taka, że Polska jest dzisiaj rządzona przez rząd, który jest dla Polski szkodliwy, nie wykorzystuje szans rozwojowych, nie dba o bezpieczeństwo. Tak jak powinien.
8: No, pan, inwestycje, akurat poziom powiem. Inwestycji stoi lepiej niż za Mateusza Morawieckiego.
9: Właśnie wie pan, na papierze może i tak, ale w praktyce nie. No wie pan, ludzie, ja jestem po bardzo wielu rozmowach w ostatnich 2 miesiącach z ludźmi w samorządach w tych nieco mniejszych miejscowościach. W metropoliach, w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku. Nie mam nic przeciwko tym miastom, ich mieszkańcom, wręcz przeciwnie.
8: Miasta idą do przodu,
9: ale
8: tak, a tam jest
9: wielkie
8: gorzej.
9: Metropolie, tak. Ale w powiatach, w miastach dawnych wojewódzkich albo w tych miastach średniej wielkości, tam jest zastój totalny. Kończą się inwestycje rozpoczęte jeszcze za rządu Mateusza Morawieckiego, ale nowych na horyzoncie nie widać, bo nie ma pieniędzy.
8: Sprawdzimy to, panie
9: jest
8: pośle,
9: problem.
8: Bo tak w 100% na wiarę nie biorę tych słów. Sławomir
9: skala,
8: Skwarek,
9: skala jest dużo, dużo mniejsza.
8: Jak to się stało, że odszedł od was i wrócił do PiS-u, wcześniej odchodząc z PiS-u, idąc do was? Taki
9: taką decyzję
8: niestabilny
9: podjął,
8: poseł?
9: Znowu, nie chcę teraz rozliczać kogokolwiek.
8: Ale
9: życzę Sławomirowi Skwarkowi wszystkiego najlepszego.
8: Ale rozmawiał z Mateuszem Morawieckim, tłumaczył decyzję?
9: Ze mną nie rozmawiał. Chociaż ostatnio akurat rozmawialiśmy, ale akurat o czymś zupełnie
8: były
9: innym.
8: Symptomy odejścia?
9: Ale jeszcze raz, życzę wszystkim kolegom na opozycji wszystkiego najlepszego. Nie będę atakował.
8: Kolejnych
9: no,
8: odejść nie będzie?
9: Tej decyzji, ale no, nie będę go atakował. No,
8: a kolejne odejścia
9: nie jestem posłem opozycji
8: jest
9: po to, żeby
8: że
9: atakować innych posłów opozycji.
8: Spokojny jest pan, że nie będzie kolejnych odejść?
9: W polityce to w ogóle ciężko być spokojnym, zwłaszcza ciężko być spokojnym, jak mamy taki rząd, który usiłuje różnymi propagandowymi zabiegami przykrywać tą bardzo złą dla Polski rzeczywistość. Także w obszarze bezpieczeństwa. No, o tym
8: właśnie
9: chcę powiedzieć.
8: A co jest takiego złego?
9: No,
8: dzisiaj było spotkanie ministra obrony z prezydentem po nie słychać żadnych dysonansów, raczej współpraca. Panowie lecą do Stanów Zjednoczonych na różne spotkania.
9: Na zgromadzenie ogólne ONZ.
8: Tak, a minister obrony z sekretarzem obrony wojny będzie rozmawiać w Stanach. No i ponoć bazy wojskowe, to już jest kwestia dopinania ostatnich szczegółów, więc w kwestii bezpieczeństwa
9: to jest bardzo dobry. To jest bardzo dobra zmiana, zwłaszcza jak porównamy sobie, to było 17 września wczoraj. Mhm. 17 września 2009 roku, wtedy Barack Obama był prezydentem i on ogłaszał, że nie będzie tarczy antyrakietowej w Polsce, więc mamy dobrą zmianę w tym zakresie, co zresztą nawet wczoraj wiceminister z Platformy, pan Tomczyk, przyznał, że to dzięki relacjom prezydenta Nawrockiego. Doceniam, że potrafił to przyznać. Ale ja problem z czym innym, i to akurat jest bardzo poważna sprawa, tutaj na chwilę troszeczkę może nieco mniej żartobliwy ton. Donald Tusk powiedział, że dostał od CIA bardzo niepokojące informacje, prawda? Wczoraj w Sejmie nawet wystąpił i mówił, tylko że mówił na jawnym posiedzeniu o pewnych rzeczach, ale mówił, mówiąc krótko, o tym, że Rosja jest bardzo groźna i że stanowi na nas zagrożenie.
8: No, chciałoby się powiedzieć,
9: nie jest to wielkie odkrycie, bo wszyscy o tym wiemy. Natomiast przypominam, w roku 2021, kiedy Amerykanie przekazali premierowi Mateuszowi Morawieckiemu te informacje, że nadchodzi inwazja rosyjska na Ukrainę, co wtedy zrobił Mateusz Morawiecki?
8: Nic nie mówił
9: obywatelom. Po pierwsze ruszył z misją dyplomatyczną po Europie i spotykał się z przywódcami.
8: Ale takiego wystąpienia w Sejmie nie było dla obywateli.
9: No i właśnie, bo wtedy Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów opozycyjnych na spotkanie w KPRM klauzulowane, bo te informacje nie mogły być wtedy ujawnione. I to dzisiaj powinno mieć miejsce. Bo dzisiaj jest tak, że opozycja jest pozbawiona...
8: Ale informacja w Sejmie dla obywateli też się przyda, panie pośle.
9: Ale informacja o tym, że Rosja jest zagrożeniem, to wszyscy o tym wiemy. To tutaj nie było nic nowego, nie było to żadna nowa jakość. Dlaczego to jest istotne, żeby wszystkie środowiska polityczne były informowane?
8: Dzisiaj także Grzegorz Braun?
9: Dzisiaj w Paryżu...
8: Panie pośle?
9: Pan pytasz także Grzegorz Braun. Przenieśmy się do Paryża. Emmanuel Macron, prezydent Francji, dzisiaj zorganizował w Pałacu Elizejskim pilne spotkanie wszystkich sił politycznych. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, skrajna lewica. Wszyscy poinformowani o tym, że pogarsza się sytuacja międzynarodowa.
8: Czyli
9: tak należy
8: pan, gdyby
9: postępować.
8: Braun otrzymał pełen pakiet informacji, to może byłby mniej prorosyjski?
9: Na tym polega kwestia bezpieczeństwa, że jeżeli są informacje niejawne, które dotyczą kwestii naprawdę strategicznych, to one muszą być przekazywane wszystkim środowiskom politycznym. Pod klauzulą, jak coś jest ujawnione, jak coś jest przekazane, nie może być upublicznione. Jeśli ktoś to zrobi, popełnia przestępstwo.
8: Okay.
9: Ale to jest bardzo istotne, bo jak państwo ma działać?
8: No tak.
9: To nie jest sprawa partyjna. Tu mam pretensje do rządu Tuska, że on postanowił wykorzystać to do pewnej propagandy politycznej,
8: pan,
9: że on tu dba o bezpieczeństwo.
8: Nie, że to jest propaganda. No,
9: właśnie
8: informacja jest, zawsze premier ma więcej informacji niż opozycja, więc przekazuje
9: więcej,
8: zawsze mogą być oskarżenia, że to
9: musi
8: propaganda.
9: Przekazywać
8: spotkanie z klubami pewnie by się przydało. Może
9: przydałaby
8: się
9: też misja dyplomatyczna międzynarodowa.
8: A nie przydałoby się RBN pod patronatem, znaczy pod organizacją prezydenta?
9: Ja nie wiem, jakie są fakty, ale myślę, że dużo wskazuje na to, że tak może być. Nie wiem, no znowu jest informacja, że w ogóle tego raportu nie było, że... Wie pan, co mnie najbardziej zszokowało w tych ostatnich dniach? Że minister obrony, wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że nawet on tego raportu nie dostał. No on to powiedział dwa dni temu w Polsat News. No to jeżeli premier rządu nie przekazuje własnemu ministrowi obrony tych informacji, coś tu nie gra, coś tu nie działa. Jeśli tu jest jakaś rywalizacja
8: dzisiaj
9: partyjna, platforma
8: Kosiniak,
9: PSL, wygląda to bardzo niepokojąco.
8: Że przepływ informacji jest. Przejdźmy jeszcze do tematu też panu bliskiemu jako prawnikowi z wykształcenia i zawodu. Kto jest organem uprawnionym do kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce? Jaki to organ?
9: Do konstytucyjności ustaw, Trybunał Konstytucyjny.
8: Okej. Okay. A propos ustawy o statusie osoby najbliższej, no to już jest, można powiedzieć, historia, weto nie zostało odrzucone w tym tygodniu. To ministrowie prezydenta, dokładnie pan Szefernaker podczas sejmowej komisji mówił, prezydent uznał, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, no i jej nie podpisał. No nie prezydent, z całym szacunkiem, jest od oceny konstytucyjności.
9: No
8: doktor
9: nie.
8: Historii,
9: no panie,
8: czy Trybunał Konstytucyjny?
9: Ale prezydent, jaką ma kompetencję? Prezydent stoi na straży konstytucji.
8: Okej, okay, ale jak ma wątpliwości, to niech wyśle do Trybunału, a nie do kosza.
9: Prezydent ma uprawnienia trzy, jak dostaje ustawę. Mm-hmm. Może ją podpisać, może ją odesłać do Trybunału, może ją zawetować.
8: Okay.
9: I to są jego prerogatywy. Jeżeli uważa, że ustawa jest niedobra, nawet zgodna z prawem, ale niedobra, też ją może
8: ale
9: zawetować.
8: Ale nie, tam padły słowa niekonstytucyjna.
9: Jeżeli uważa, że jest bez żadnych wątpliwości niekonstytucyjna, to może ją również zawetować. Okay. Taka jest jego ocena.
8: No, ale były większość oceny rządząca... prawników do tej pan... ustawy i one były takie, no, że dobrze. Jest konstytucyjna.
9: Przyjmijmy,
8: więc pytanie, komu ufać?
9: W teorii,
8: konstytucjonalistom czy doktorowi
9: historii? Odesłałby do Trybunału Konstytucyjnego.
8: No właśnie, którego nie mamy, tak?
9: Który mamy, tylko że jego wyroki są niepublikowane przez rząd. No to co wtedy by się stało? No to by była w Trybunale ustawa, zostałby wydany jakiś wyrok, albo taki, albo inny. Pewnie zależy od tego, czy będzie taka większość, czy inna, bo tak niestety to w tym Trybunale trochę działa. Ale rząd go co, opublikuje, jak będzie miał swoich sędziów dopiero, a jak nie będzie miał swoich,
8: jak nie
9: to nie
8: będzie
9: opublikuje.
8: Tam dublerów w tym składzie orzekającym.
9: A jak będzie pan Berek bez uprawnień, bez 10 lat wykonywania zawodu
8: stażu zawodowego? Czy ma uprawnienia, czy nie?
9: Powinien to przede wszystkim był sprawdzić marszałek Sejmu.
8: Tak, ale jeżeli tego... już dokonał się wyboru, to nikt nie ma prawa podważyć wyboru Sejmu. Nie ma takiego przepisu, panie pośle.
9: Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś zostanie przypadkiem wybrany student 20-letni na sędziego Trybunału, to nic z tym nie można zrobić.
8: No jest luka w prawie widocznie.
9: Nie, nie ma luki w prawie.
8: No nie ma luki w prawie. Nie, bo jest napisane, przepraszam, proszę tak mi powiedzieć, że sędzia wybrany przez Sejm, nowy sędzia TK, składa ślubowanie wobec prezydenta. Nie ma tam czynności prezydenta, nawet odbiera ślubowanie. Nie ma takiego sformułowania, jest, że składa wobec. Prezydent
9: no
8: jest tu stroną bierną.
9: Większość twierdzi taka, wręcz, że może można złożyć ustawa. Wobec, kiedy prezydenta tam nie ma. No bo ta czwórka sędziów mówi, że złożyła
8: pan, że nie ma
9: sali kolumnowej przy panu marszałku Czarzastym i mówią, że to było wobec prezydenta.
8: Nie ma prezydent zapisanej kompetencji w przepisach do kwestionowania wyboru Sejmu, jeśli chodzi o TK.
9: Prezydent
8: TK
9: ma jedną zasadniczą kompetencję. Ma stać na straży konstytucji. Jeżeli coś jest z konstytucją niezgodne, ma szereg kompetencji, które
8: taka,
9: są sprecyzowane lub nie.
8: W tym przypadku, wszystkimi przepisami,
9: w tym przypadku
8: tak?
9: istnieje oczywiście spór, czym konkretnie przejawia się to stanie na straży konstytucji, bo prezydent na przykład nawet nie ma własnej służby, która na tej straży by stała. Nasza konstytucja jest niedoskonała. Nasz Trybunał Konstytucyjny jest niedoskonały.
8: Ale to nie można zabierać sobie kompetencji, których nie ma
9: naprawianie,
8: z tego
9: naprawianie niedoskonałości poprzez wybór człowieka, który po prostu nie spełnia wymogów formalnych,
8: a być może... zabór kompetencji jest okej?
9: Okay? Zabór kompetencji?
8: No, no tak.
9: No to jeżeli pan Maciej Berek jako najpierw szef Rządowego Centrum Legislacji, potem minister w rządzie odpowiada za to, że nie publikuje się wyroków Trybunału, to kto zabiera kompetencje komu?
8: No ale to jest
9: rząd
8: inna historia.
9: Kompetencje.
8: Ja pytam o historię takiego człowieka, w tej kwestii.
9: Takiego
8: pana,
9: człowieka właśnie,
8: pośle.
9: Jak pan mówi o zaborze kompetencji, podaję panu przykład człowieka, który dokonywał tego zaboru kompetencji. On mówił, że nie opublikuje wyroków, bo mu się one nie podobają, bo dubler, nie dubler, nie wiadomo co. Mm-hmm. On nie opublikuje wyroków, bo no, on sobie uzurpuje kompetencje. Dzisiaj on ma być w Trybunale.
8: Niedoskonałość w ustawie, którą prezydent wykorzystuje. A na koniec zapytam, jest godzina 17:17. Czy pan się wybiera przed Trybunał Konstytucyjny? Widzimy tu na ekranach Tomasz Sakiewicz, Telewizja Republika organizuje protest.
9: Ja byłem przed Trybunałem Konstytucyjnym w tym tygodniu już 4-krotnie.
8: Dzisiaj, od 17 ten protest.
9: Dzisiaj nie byłem z tego względu, że byłem w Sejmie, miałem obowiązki
8: ale
9: na sali.
8: Wolne popołudnie się zaczyna?
9: Niestety jeszcze mam jedną umówioną rozmowę w innym medium, więc prawdopodobnie na tą demonstrację mi się nie uda, ale być może późniejszym wieczorem tam pójdę. Wie pan, byłem tam, to był chyba wtorek wieczorem, byłem świadkiem bardzo ciekawej rozmowy. Przechodziło tam dwóch młodych chłopaków ewidentnie, no już trochę tam wracali z jakiejś imprezy ewidentnie, no i chcieli wejść w jakiś spór, no może troszeczkę, żeby sprowokować i była taka dyskusja, kto ma jakie uprawnienia, czy prezydent może nie zaprzysiąc, czy może tam jeszcze kwestia ambasadora się pojawiła.
8: Rozmowy, tak?
9: I było to bardzo ciekawe, przede wszystkim dlatego, że tam się wszyscy traktowali z bardzo dużym szacunkiem. Nie zgadzamy się, ale musimy się traktować z szacunkiem.
8: I
9: o to apeluję.
8: Tym pięknym wnioskiem zakończymy naszą rozmowę. Paweł Jabłoński, Rozwój Plus. Dziękuję
9: dobrego
8: za rozmowę.
9: Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Dziękuję.
8: Za chwilę informacje, po nich Piotr Strach z Komisji Obrony.
10: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
6: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
0: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
14: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
16: TVP. Widzimy się.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To obraża inteligencję odbiorców tego komunikatu. Wystarczy uświadomić sobie, co robi Rozwój Plus, w tym Janusz Cieszyński, który jest teraz ścigany przez Waldemara Żurka za ujawnienie nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości i kłamstwa prokuratora generalnego. Tak powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus, były wiceminister spraw zagranicznych. A to w odpowiedzi na pytanie Macieja Kluczki, czy czuje się obrażony słowami Mariusza Błaszczaka, który przed głosowaniem nad wyborem wicemarszałka nazwał dziś posła Jabłońskiego przedstawicielem opozycji koncesjonowanej. Jeśli ja jestem przedstawicielem opozycji koncesjonowanej, to nie wiem, czy to cieszy Donalda Tuska, mówił Jabłoński, bo ujawniłem, że jego nominat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Berek, nie potrafi wykazać, że spełnia wymogi formalne, mówił w wywiadzie politycznym Paweł Jabłoński. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech

0: Katowic. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
1: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
2: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
1: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
3: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
1: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni, ale co ważne, nie dzieje się to automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
0: Najbliższa noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na północy będą opady deszczu, a miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrze od 9 do 11 stopni. Sobota z przejaśnieniami i gdzieniegdzie z deszczem, a na termometrze od 19 do 22 stopni Celsjusza. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza w Polsce. Tylko w okolicach Ostrołęki normy pyłów PM2,5 i PM10 są przekroczone kilkunastokrotnie. Tam mamy punkty zaznaczone kolorem czerwonym. Na pozostałym obszarze kraju mapa smogowa świeci się na zielono. To oznacza, że oddychamy czystym powietrzem.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Piotr Strach, poseł Polski 2050 i zastępca szefa Komisji Obrony. Naszym gościem jest. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Zaraz właśnie o obronności. To będzie główny temat naszej rozmowy, ale najpierw ważny temat dla życia Polski 2050. Szymon Hołownia zamiast Pawła Śliza na stanowisku szefa klubu Polski 2050. To dobra zmiana? Zmiana na plus?
6: To jest dobra zmiana. Szymon Hołownia, będąc marszałkiem, a potem jakiś czas wicemarszałkiem, no był, można powiedzieć, kierował całym polskim parlamentem. I wtedy mieliśmy innych szefów klubu. Najpierw to był Mirosław Suchoń, potem Paweł Śliz. Teraz Szymon Hołownia jest wicemarszałkiem, ma więcej możliwości funkcjonowania właśnie w sferze politycznej klubu i dlatego uznaliśmy, że wykorzystamy jego potencjał, skorzystamy z jego doświadczenia, z jego talentu, z jego osobowości, charyzmy.
5: Mhm. Czyli przyszedł do was, powiedział, mam talent,
6: Powiedział, że jest w stanie pomóc, no bo nie ma co ukrywać, notowania Polski 2050 w ostatnim czasie, po tym rozpadzie, po tym podziale na dwa środowiska, mocno spadły i dlatego znowuż potrzebujemy Szymona Hołowni do tego, żeby zacząć stabilizować polską politykę, polską scenę polityczną.
5: Ale
6: żeby...
5: czy Szymon Hołownia, który oczywiście swoje talenty ma, swoje doświadczenie ma, ale czy na obecnym etapie swojej drogi politycznej jest w stanie wam pomóc?
6: Wydaje mi się, że rok do wyborów to jest taki czas, że jeszcze jest możliwość powstrzymania tej brunatnej fali, stworzenia atrakcyjnego dla wyborców, rozsądnego, umiarkowanego centrum, tak, aby dać Polakom nie tylko wybór między dżumą a cholerą, tak, czyli między PiS-em a Konfederacją, albo nie daj Bóg Konfederacją Brauna, tylko żeby dać ludziom możliwość jednak wyboru formacji, która ma rozsądny, umiarkowany program, która się sprawdziła, która jest odpowiedzialna.
5: A będą dobre relacje na linii szef klubu, Hołownia, przewodnicząca partii Pełczyńska-Nałęcz, bo tam chyba jest gorzej niż było kiedyś. Kiedyś było na pewno lepiej, teraz chyba te stosunki się nieco popsuły.
6: Znaczy Szymon Hołownia jest osobą tak koncyliacyjną i to pokazał, jeśli chodzi o chociażby współpracę z naszymi koalicjantami, no bo pamiętajmy, że nie tylko w koalicji utrzymywaliśmy świetne stosunki z koalicjantami, ale także Szymon Hołownia utrzymywał dobre stosunki z Pałacem Prezydenckim, czyli także z opozycją, no w końcu też.
5: No tak, chciałby być łącznikiem nawet.
6: Dokładnie, więc to jest osoba, która jest no po prostu takim radykalnym centrum, to jest osoba, która potrafi łączyć.
5: Profesor Matczak chce być radykalnym centrum, to może połączycie siły.
6: Ja uważam, bardzo cenię sobie wypowiedzi pana profesora Matczaka, jeśli chciałby z nami współpracować, to wydaje mi się, że jest to opcja do rozważenia.
5: Słysząc dzisiaj taki briefing prasowy wicemarszałka Hołowni w Sejmie, słyszałem, że raczej już do rządu się nie wybiera, że teraz się skupi na klubie i ambicje rządowe zostawia na boku, czy nie jednak?
6: Na ten moment wydaje mi się, że funkcja wicemarszałka, czyli tutaj praca w parlamencie jest wystarczająco absorbująca, jest tyle rzeczy do zrobienia, a także do poukładania, bo no widzimy jednak dużą aktywność pana prezydenta, który jednak seryjnie te ustawy rządowe wetuje.
5: Zaraz o tym mam nadzieję, że porozmawiamy, ale kończąc

0: temat, bo była tutaj kilka tygodni temu w poranku TOK FM Joanna Mucha, niezrzeszona, kiedyś przecież waszej partii, powiedziała, że dobrze by było, żeby te wszystkie partie centrum, a w tym małym centrum w Polsce tych partii jest całkiem sporo, żeby one połączyły jakąś się w siłę, jakąś konfederację taką.
1: Trzecią drogę, to po prostu należy
0: i
1: wrócić.
0: I to byłby wspólny plan? Należy wrócić. Tak?
1: Wydaje mi się, że do jakiegoś elektoratu, według wszelkich badań okazuje się, że tak naprawdę elektoratu w centrum jest około 20-25%. Niestety on się rozbija na różne formacje, także na te skrajne, lewicowe i prawicowe, ale w dużej mierze to jest elektorat, który też często nie ma na kogo zagłosować i zostaje w domu. I chodzi o to, żeby znów pobudzić tych ludzi do tego, żeby poszli do wyborów tak, jak ta frekwencja była w ostatnich wyborach, tak okazała.
0: Czyli musi być jedna lista facto na końcu.
1: Centrowa.
0: Centrowa, tak.
1: Potrzeba jest rzeczywiście...
0: Unia Centrum, Polska 2050, może PSL, może profesor Matczak.
1: No jeśli widzi pan, panie rektorze, jeśli powstaną 4 czy 5 list w centrum, no to każdy dostanie po 5% i będzie klapa.
0: Po 5, to pan optymistyczny, 0,5 raczej.
1: Nie, no jak skoro jest 25% no, tego, to nazwijmy to, politycznego rynku, no to nawet już dzielę 25 na 5.
0: Widzimy, że scenariusz powrotu do jednej listy centrowych partii, trzecia droga 2.0 jest...
1: Polska 2050, proszę zwrócić uwagę, planach. Ona startowała we wszystkich praktycznie wyborach jako ugrupowanie koalicyjne. Mhm. Zarówno do Europarlamentu, do Sejmu, w samorządzie. My jesteśmy naprawdę do współpracy.
0: Pan wspomniał o wetowanych albo niepodpisywanych, a wysyłanych do Trybunału, czyli de facto wetowanych ustawach. Ustawa o cenach paliw, to nie do końca precyzyjnie się wyraziłem, o nadmiarowych zyskach, tak, które mają posłużyć na zamrożenie przynajmniej częściowe cen paliw. Teraz wędruje do Senatu. Czy według pana powinno się coś w tej ustawie zmienić? No bo tak, PiS chce, żeby dopisać, że na pewno to pójdzie na obniżkę cen paliw. Nie wierzą premierowi...
1: To
0: na
1: jest
0: słowo
1: polityka.
0: Chcą zapisu. Nie podoba się z kolei prezydentowi zasada, że to działa wstecz. No, zasada faktycznie taka w prawie jest. Chociaż też mogą być od niej wyjątki.
1: Jeśli chodzi o to zaufanie, o którym często mówi prawica, to jest sytuacja, kiedy myśmy już to zrobili. To nie jest jak sytuacja nowa. CPN już funkcjonował. Myśmy już to raz zrobili. Obniżyliśmy te ceny paliw.
0: Ale nie było nadmiarowych zysków, podatku od tego.
1: To tym bardziej będzie z czego czerpać. No, wtedy pierwszy CPN kosztował w sensie nie przyniósł przychodów do budżetów z podatków na poziomie 2,5 miliarda złotych. To jest olbrzymie pieniądze. Ja tak liczyłem, z perspektywy to, co będziemy za chwilę rozmawiać o bezpieczeństwie, to jest tak, jakbyśmy mieli wyposażyć całą polską armię, tą 200-tysięczną, w karabiny GROT, w pistolety WIS i oraz pełną amunicję do nich.
0: I to jest miesiąc
1: i to jest dokładnie, więc to
0: programu.
1: Jest niesamowicie duże pieniądze, jeśli chodzi o te nie zyski, które nie wpłynęły do budżetu państwa. A
0: ale to poprawia się ustawę pod tym kątem, czy nie?
1: Wydaje mi się, że ona jest dobra, poza tym my nie mamy czasu. My potrzebujemy te ceny zbijać
0: Wracając do pierwszego tematu rozmowy, gdy ustawa wyjdzie z Senatu, Szymon Hołownia pójdzie na kawę do prezydenta.
1: Jeśli Szymon, tylko Szymon Hołownia stanie to naprawdę dobrze załatwić, żeby tego nie upolitycznić, bo jeśli coś załatwić...
0: Co zrobi rząd bez Szymona Hołowni?
1: Ja też nie wiem, jak wyglądał parlament bez Szymona Hołowni. To jest naprawdę coś, co jest ewidentnym osiągnięciem Szymona Hołowni.
0: No to teraz wprost temat bezpieczeństwa, chociaż to wszystko się z tym tematem teraz tak naprawdę łączy. W Ukrainie był dzisiaj premier Donald Tusk podczas spotkania z liderami innych państw, ale przede wszystkim z prezydentem Zełenskim, ogłosił dołączenie Polski do koalicji antybalistycznej. Co to dokładnie oznacza dla nas?
1: To oznacza przede wszystkim biznes, to znaczy kwestie współpracy biznesowej, technologicznej, współpracy też na niwie bezpieczeństwa, więc jest to bardzo szeroki program. Szczegółów jeszcze nie znamy, bo to jest jakby dopiero wstępne porozumienie, ale na pewno na tym skorzystamy.
0: Czyli te wszystkie takie pomysły, projekty na współpracę w wymianie technologii dronowej, wymianie zarówno sprzętu, produkcji, know-how i tak dalej, to teraz to będzie w ramach tej koalicji wszystko, tak? Nie będziemy musieli się dopraszać, tylko to już będzie, to znaczy, kolejne etapy tej współpracy będą ustalone.
1: My mamy swój program dotyczący obrony przeciwlotniczej. SAN jest, w ogóle cała tarcza wschód, to jest kwestia...
0: Ale od Ukraińców ciągle pewnie byśmy chcieli się uczyć.
1: Z jednej strony uczyć od Ukraińców, bo pamiętajmy, że technologie dronowe to w zasadzie co miesiąc, co dwa, tam następuje naprawdę już tak duża jakby rewolucja w tych technologii zagłuszania i tak dalej.
0: Też u Rosjan,
1: więc tak naprawdę musimy gonić ten postęp związany z technologią technologiami, czy dronowymi, czy rakietowymi, bo ta różnica już mocno się zaciera. Mhm. Co jest dronem, a co jest rakietą manewrującą. To już naprawdę jest chociażby te ostatnie Gerbery z Federacji Rosyjskiej, ze silnikami odrzutowymi, z naprowadzaniem takim nowoczesnym. To pokazuje, że tak naprawdę różnica między rakietą taką balistyczną, amunicją krążącą, a dronem takim klasycznym jest naprawdę już niewielka. Te prędkości...
0: Bo ten dron właśnie odrzutowy leci tak szybko, jak szybko, rakieta prawie?
1: Szybko i wysoko. Mhm. Bo to jest też kwestia wysokości. Potem no, znienacka spada. Może też manewrować, może zmieniać kierunki z wielką prędkością. Ma różnego rodzaju systemy naprowadzania, celowania. Jest celny, jednocześnie potrafi też wypuszczać wabiki, które zmylają obronę przeciwlotniczą. To już jest naprawdę coś, co bardziej przypomina rakietę balistyczną albo jakąś amunicję krążącą niż stricte drona, którego sobie wyobrażamy ze śmigiełkiem przysłowiowo.
0: A czy to nie jest kolejny etap, mimo wszystko, przybliżania się do stanu wojny? No bo będziemy w koalicji antybalistycznej z krajem, który prowadzi wojnę z Rosją. Jednocześnie premier w czasie wystąpienia sejmowego w tym tygodniu mówił, wszystkie kraje, które pomagają Ukrainie, muszą być świadome, że będą celem ataków Rosjan. Kolejne etapy bliższej współpracy z Ukrainą, ja nie mówię, że to jest złe, ale czy nie będą czasami też trudne skutki dla nas z tym związane?
1: Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina nie jest członkiem NATO, ale jest krajem stowarzyszonym z NATO. Mm-hmm. Takich krajów
0: no i tworzy
1: jest dużo.
0: Koalicję antybalistyczną. Dokładnie.
1: I właśnie, jedną z tych elementów współpracy z krajami jest też, formuły są różne, ale między innymi można też wyróżnić tego typu współpracę, bo no, chociażby ćwiczenia były wcześniej robione. Ukraina nie była członkiem NATO, ale prowadziła jakieś wspólne ćwiczenia, manewry z NATO, próbowała uczyć się tych naszych procedur natowskich, więc tak naprawdę tutaj nie odkrywamy niczego nowego. Ona już współpracowała, dostawała także od krajów NATO pomoc militarną.
0: Czyli po prostu to jest bardziej sformalizowane?
1: To jest kolejny etap, który dotyczy nowej sfery, której do tej pory Ukraina z NATO formalnie nie podpisywała. No bo oczywiście systemy natowskie, systemy przeciwlotnicze, chociażby Patrioty, inne systemy, czy brytyjskie, czy niemieckie, już na Ukrainie były. Więc tutaj już nie mówię, samolotnictwo także jest systemem przeciwlotniczym, bo myśliwce także polują na drony i rakiety. Więc jakby Ukraina już w pewnym sensie uczestniczyła w tych systemach natowskich, korzystała ze sprzętu natowskiego, który używa NATO.
0: I właśnie zacieśnianie współpracy bardziej nas chroni niż jej luzowanie.
1: Tak? No i to jest też kwestia odstraszenia Rosji, przekonywania jej, że nie ma sensu dalej toczyć tej wojny.
0: Bo przeciwników jest więcej i są lepiej doposażeni, tak to rozumiem?
1: I wspierają Ukrainę jeszcze bardziej.
0: Dzisiaj spotkanie ministra obrony Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Nawrockim. Obaj panowie lecą za wielką wodę do Stanów w przyszłym tygodniu na różnego formatu spotkania. No, premier Kosiniak będzie rozmawiać z sekretarzem obrony amerykańskiej. No a Donald Trump wczoraj napisał, że no już ostatnia prosta, tu trochę trawestuję ten wpis, do decyzji o stworzeniu, ostatecznej decyzji o stworzeniu baz wojskowych amerykańskich
1: stałych,
0: w Polsce. Stałych, właśnie. Według pana to jest kwestia dni, tygodni, miesięcy?
1: Decyzja już zapadła. Dochodzimy do potem szczegółów, tak, co do lokalizacji. Pamiętajmy, że nawet jeśli wskażemy lokalizację, to trzeba tą bazę zbudować. To nie jest tak, że Amerykanie przyjadą i po prostu będą mieszkać w przysłowiowych kontenerach, tak?
0: Ale musi być podpisana umowa w końcu.
1: Tak.
0: No i bo to będzie ważny punkt. A to się może według pana kiedy stać?
1: No, znając jakby amerykańskie tempo, to bardzo szybko. Tak?
0: Tam, w tym roku raczej, tak?
1: Tak, no, skoro już tam lecą, to się spodziewam, że to będzie szybko, zwłaszcza, że budowa takiej bazy potrwa. To nie jest rzeczywiście moment, trzeba będzie tam przeprowadzić prace budowlane.
0: A dla nas najważniejsze jest teraz właśnie podpisanie umowy, żeby czasami nikt z amerykańskich polityków, a nawet sam Donald Trump nie zmienił zdania.
1: Panie redaktorze, no... Zmiana zdania byłaby dosyć trudna, bo my tą formułę współpracy z Amerykanami już mamy bardzo zaawansowaną, tak? Jeśli chodzi o różnego rodzaju systemy, które tutaj są, zobowiązania i mnóstwo sprzętu amerykańskiego, który w tym momencie uczestniczy po stronie polskiej w przeciwdziałaniu różnego rodzaju zagrożeń, tak to ogólnie powiedział. Więc ja nie sądzę, żeby...
0: Nie ma.
1: Dokładnie. Nawet wydaje mi się, że jak będzie zmiana... potencjalna za kilka lat amerykańskiej polityki na demokratyczną na przykład, to też nie grozi nam raczej...
0: A, to może być jesienią, bo są wybory poufkowe.
1: Dokładnie,
0: więc...
1: raczej nie grozi tutaj akurat, bo i ta strona raczej sprzyja naszym...
0: A ma pan nadzieję, że im bliżej będzie krajowi. Takiej ścisłej kampanii wyborczej tutaj w Polsce, to ani strona prezydencka, ani rządowa nie będzie próbowała wyrywać sobie tego sukcesu, tylko będzie do końca współpraca, że to jest myślenie życzeniowe?
1: Ja się bardziej obawiam, myślę, że ta sprawa nie będzie głównym tematem kampanii. Ja się bardziej obawiam, że to Rosja będzie próbowała się bardziej wtrącać w naszą politykę wewnętrzną, różnego rodzaju prowokacjami, chociażby kwestia tego, co się w tym momencie dzieje na Ukrainie, zwłaszcza co się będzie działo zimą, kiedy te wielkie miasta jak Kijów, Charków, Odessa już teraz są w dużej mierze pozbawiane przez Federację Rosyjską, czy to ogrzewania, czy gazu.
0: I wtedy też możemy liczyć się z kolejną...
1: Z wielką falą migracji która, która będzie spowodowana właśnie tym katastrofą humanitarną. I to jest wielkie zagrożenie, które w przyszłym roku może wpłynąć na politykę polską.
0: Piotr Strach, poseł Polski 2050. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę informacje, po nich Małgorzata Szumowska i Bartosz Tarnowski. Asystencja osobista będzie naszym tematem rozmowy.
2: Autopromocja.
3: W sobotnim poranku TOK FM. Tej jesieni czeka nas festiwal lalek, ale czy historie Prusa nadal są aktualne? Zapytam też o eskalację wojny hybrydowej i o to, jak możemy się na nią przygotować. Wybory w Rosji trwają, ale my już znamy ich wynik. Porozmawiamy o tym, czego nie wiemy i co ukrywa reżim Putina. Zapraszam od 7 do 9 w sobotę. Aleksandra Karasińska.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: TVP. Widzimy się.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Niskie ceny.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 17.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To obraża przede wszystkim inteligencję odbiorców, nie moją, sugerował w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński. Polityk odniósł się do słów szefa klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka, który nazwał Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego koncesjonowaną opozycją. To zarzuty sformułowane po wyborze na wicemarszałka Sejmu Marcina Horały z Rozwoju Plus, który pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Marcina Ociepę.
1: Jak ja jestem rzekomo koncesjonowany przez Donalda Tuska, no to nie wiem, czy tak Donald Tusk się ucieszył, jak ja w wyniku moich kontroli poselskich ujawniłem, że jego nominat do Trybunału, czyli pan Maciej Berek, nie spełnia, a przynajmniej nie potrafi wykazać, że spełnia czyli wymogów formalnych. Taka to jest koncesjonowana opozycja, że my jesteśmy rzeczywiście problemem dla Donalda Tuska, bo merytorycznie go punktujemy, rozliczamy ten rząd.
0: Kandydaturę Marcina Horały poparli także posłowie koalicji rządzącej. Na Polityka Rozwoju Plus zagłosowało 254 parlamentarzystów. Z kolei Marcin Ociepa zdobył 167 głosów. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył, że, i tu cytat, czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, powiedział w TOG FM Bartłomiej Wypartowicz z Defense 24.
22: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Podkreślał Bartłomiej Wypartowicz z Defense 24. W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Jednocześnie pojawiły się medialne doniesienia o wycofaniu nawet 40 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Europy. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham chce zacieśnienia relacji jego kraju z Unią Europejską. Spotkał się dziś z premierem sprawującej prezydencję we wspólnocie Irlandii.
23: Z niecierpliwością oczekujemy na szczyt Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Irlandia sprawująca obecnie prezydencję zamierza podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia stosunków z Europą.
0: Szczyt Unii z Wielką Brytanią miał się odbyć 22 lipca, został jednak odwołany ze względu na nagłą zmianę władzy w Londynie. Andy Burnham przyznaje, że opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię było błędem. W polskim internecie spada intensywność dyskusji o Ukrainie i Ukraińcach. Liczba wypowiedzi dotyczących tego tematu spadła w sierpniu o 33% w porównaniu z lipcem, ale antyukraińskie narracje się utrwalają, tak wynika z raportu Res Futura. Udział negatywnych wypowiedzi spadł z rekordowych prawie 50% do około 30% w sierpniu. Według autorów raportu spadek aktywności nie oznaczał jednak zasadniczej zmiany charakteru debaty. Wrogość stała się bezwarunkowa, wrogie wypowiedzi stały się pewnego rodzaju kanonem i ich liczba już się nie zmniejsza, powiedział prezes Res Futura Michał Fedorowicz. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na północnym zachodzie słabe opady deszczu. Maksymalnie od 18 do 22 stopni, cieplej tylko na Podkarpaciu do 24, a w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 16 stopni Celsjusza.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Sejm uchwalił dziś ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami i porozmawiamy o szczegółach tego projektu, który teraz będzie też przedmiotem prac Senatu, a później będzie czekać na podpis prezydenta. Naszymi gośćmi są Małgorzata Szumowska, prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: I Bartosz Tarnowski, aktywista Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Wspólne Jutro. Dzień dobry.
26: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
24: To może właśnie pierwsze pytanie do pana, panie Bartoszu, bo rozmawiając dzisiaj z wiceministrą rodziny, polityki społecznej w Sejmie, właśnie po głosowaniu, nagrywając też po prostu do materiału dla TOG FM panią minister, pierwsze zdanie, które od niej usłyszałem, powiedziała, to jest wielki, ważny dzień dla osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich ich bliskich osób. Czy to dla pana faktycznie jest ważny, wielki dzień, czy jednak uczucia ma pan trochę inne?
26: to na pewno jest wielki i ważny dzień. To znaczy, my będziemy za chwilę mówić na pewno z Małgorzatą o tym, czego w tej ustawie naszym zdaniem brakuje, ale zanim o tym, to mimo wszystko warto powiedzieć, jak długa to była droga. Polska Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami podpisała i ratyfikowała w 2012 roku. Jesteśmy 14 lat po tym i to jest ta droga, którą środowisko osób z niepełnosprawnościami walczyło o to, żeby asystencja osobista była gwarantowaną usługą dla tych osób, które jej będą potrzebowały, czyli tych osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. No i myślę, że dzisiaj jest no, może nie koniec tej drogi, bo ten koniec jeszcze jest Senat, jeszcze być może potem z powrotem Sejm, a na pewno jeszcze biurko prezydenta. No ale dzisiejsze głosowanie jest na pewno ważnym etapem i na pewno bardzo podnosi na duchu to, że było ono jednogłośne. To znaczy, że ta asystencja nie stała się przedmiotem targów politycznych i jakiegoś polaryzacyjnego tańca chocholego, tylko jesteśmy w sytuacji, w której no rzeczywiście cała klasa polityczna podpisała się pod tym, że asystencja osobista po prostu jest niezbędną, jest oczywistą usługą, a czekamy na to jeszcze oczywiście, jak się uda ją wdrożyć i o to, żeby ona była jak najlepsza. Jeszcze w tych szczegółach będziemy na pewno w Senacie walczyć.
24: I żeby była najbardziej efektywna. Pani Małgorzato, bo ja pamiętam pani konkretnie i po prostu waszego środowiska, protesty na ulicach, marsze, ale też właśnie konferencje prasowe w Sejmie i tam takim wspólnym mianownikiem w walce o te przepisy było o to, żeby ludzie z niepełnosprawnościami odzyskali sprawczość, godność też, żeby mogli wyjść z domu, aktywizować się społecznie, zawodowo, w zależności od potrzeb, uwarunkowań i tak dalej. No właśnie, czy ta ustawa to daje? Czy to daje na to szansę?
3: Ja troszkę jednak nawiążę do tego, co było przed chwilą. My się z Bartkiem dobrze znamy i razem działamy, w związku z tym tutaj myślę, że to myślenie będzie spójne. To, co jest bardzo ważne w dniu dzisiejszym, warto to podkreślić, to jest nie tylko to, że klasa polityczna przyjęła jednogłośnie tę ustawę w Sejmie, ale to, że nasza praca, praca społeczników kilkuletnia przyniosła owoce, bo tak naprawdę myślę, że gdy powiedzmy, pomyślimy, co działo się 5, 4, 3 lata temu, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, to ludzie po prostu kręcili głowami, zastanawiali się, ale o co chodzi, jaka asystencja dla osób z niepełnosprawnościami? Przecież ta narracja w ogóle w społeczeństwie jest zupełnie inna, jest parytatywno-medyczna. Udało się wyedukować, uświadomić społeczeństwo, że ta asystencja to jest wielka moc dla nas wszystkich, bo ona naprawdę uodparnia nas wszystkich. Potrzebujemy silnego społeczeństwa. Tak troszkę mówię w konwencji, która jest na tak zwanym topie, w trendzie ostatnimi czasy, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale to też jest usługa, która gwarantuje bezpieczeństwo, lepszą komunikację, generalnie inny sposób życia. Tak, ona faktycznie to życie zwraca nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale także osobom najbliższym. Myślę, że też będzie ładnie porządkować właśnie rolę w rodzinie i to jest niezwykle istotne. Myślę, i to też warto jest podkreślenia po dzisiejszym głosowaniu, proszę zobaczyć, jak wyglądał rozkład głosowania za lub przeciw. Jeżeli chodzi o poprawki strony społecznej, no to są nasze poprawki szerokiego środowiska sojuszniczego i przede wszystkim samorzeczników. Jak to jest możliwe, że nie wiem, poseł Bosak, czy posłanka Bosak, czy poseł Mencen głosuje za poprawkami, a nie głosuje za nimi na przykład posłanka Hartwig, która do tej pory kojarzona była jako taka, można powiedzieć, matka, jeżeli chodzi o tematy osób z niepełnosprawnościami. Trzeba pochwalić posłów niezrzeszonych, na przykład pana Józefa Ciuka. Trzeba pochwalić PiS. Rozwój Plus, naprawdę. I oczywiście razem z Marceliną Zawiszą na czele.
24: Powiem to, dlatego że uważam, że trzeba... Ma pani jakieś informacje, dlaczego niektórzy posłowie głosowali przeciwko tym poprawkom społecznym? Chociażby właśnie posłanka Hartwig z Koalicji Obywatelskiej.
3: A jak powiem pomidor, to co będzie?
24: To wolałbym, żeby coś było innego.
3: Pomidory,
24: ale nie w dyskusji.
3: Jasne. To ja może Bartku, trochę wejdę, może ty coś podpowiesz.
26: W ten temat. Ja może trochę wejdę w ten temat, bo wydaje mi się, że no niestety problem polega na tym, że te poprawki, które też jako strona społeczna zgłaszaliśmy do tej ustawy, no to w sporej części, nie wszystkie z nich, ale sporo z nich to są poprawki, które niosą za sobą pewne koszta.
24: I myślę, na przykład?
26: Że tutaj byłby na przykład to, żeby zwiększyć finansowanie dla powiatów i dla NGO-sów w taki sposób, żeby no, organizacje pozarządowe, jak i powiaty miały więcej pieniędzy na obsługę tego zadania. Bo w dniu dzisiejszym dostają tyle pieniędzy, ile Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostaje na 800+. Tylko, że no, 800+ to jest de facto zweryfikowanie, czy dana osoba ma dziecko, a później wykonanie przelewu. A asystencja, jeśli chodzi o wsparcie tej usługi, no to jest dużo, dużo więcej. Mhm. To jest czasami rozwiązywanie konfliktów, to jest wybór tego asystenta. To jest dalej ta obsługa księgowa, weryfikacja, cała masa obowiązków, cały system dookoła tego, no, który wymaga tych nakładów finansowych. I myślę, że dzisiaj, jeśli nawet posłowie koalicji rządzącej decydują w ten sposób, to myślę, że najpóźniej za kilka miesięcy, w momencie, w którym okaże się, że ta usługa średnio jest wdrażalna, że nie ma chętnych do tego organizacji pozarządowych, wrócą do ław poselskich i będą musieli nawet, żeby ta usługa była wdrażalna, zagłosować za jakąś nowelizacją już tej ustawy. Ale mam nadzieję, że jeszcze w Senacie będzie czas na te refleksje. W końcu w Izbie Refleksji.
24: No właśnie.
5: Czy mogę jeszcze coś wtrącić?
24: Proszę, oczywiście.
5: Bo to jest bardzo istotne, bo Bartku, mówisz o poprawkach kosztowych, ale były też poprawki bezkosztowe. I to jest dla mnie zagadka, dlaczego one praktycznie nie przeszły. To znaczy faktycznie jedna poprawka, taka deregulacyjna można powiedzieć, czyli dłuższy okres decyzji z 3 na 5 lat przeszła. Mhm. To jest chyba poprawka
24: decyzja
5: zgłoszona
24: przez... Decyzja o przyznaniu asystencji, tak? Żeby dłużej obowiązywała.
5: Tak, i to jest... Tak. I to jest chyba poprawka, która została zgłoszona przez posłankę Zawiszę. To jest jeszcze bardzo istotne.
24: A które przepadły? Bezkosztowe?
5: No na przykład przenoszenie niewykorzystanych godzin w takim szerokim, powiedzmy, aspekcie. Ciągłość asystencji po ukończeniu 18 lat. No, tego trochę jest. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to tutaj pochwalę wszystkich, na szczęście, nie przeszło coś takiego jak asystencja nastawiona na zysk, tak? Czyli dopuszczenie firm nastawionych właśnie na zysk jako realizatorów. To byłby koszmar. Podejrzewam, że bardzo niska jakość realizacji usługi. Niebezpieczny precedens. Musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia naprawdę z rewolucją. To jest taka, to jest coś niesamowitego, usługa społeczna, która zmieni życie ludzi. To nie jest jakaś tam drobna sprawa. My tak naprawdę wchodzimy w coś nowego, ale wierzę, że właśnie z pomocą Senatu, na to bardzo mocno liczę, uda się chociażby część tych poprawek jeszcze
24: wdrożyć. Tak. Czy to mogłoby
5: po to, żeby
24: być...
5: ustawa była wdrażalna.
24: Tak. Czy te poprawki w Senacie mogłyby dotyczyć na przykład tego, że asystenci będą zatrudniani nie na podstawie kontraktu, ale na umowie o pracę, żeby była większa stabilność zatrudnienia, żeby zachęcić do pracy w asystencji. A może ten minimalny poziom godzin, który przysługuje, on jest chyba na poziomie 20, tak, godzin miesięcznie ustalony, powinien być jednak ten poziom najniższy podwyższony. Która poprawka byłaby dla państwa no, spełnieniem jakichś oczekiwań na poziomie senackim? Króciutko poproszę.
26: Myślę, że jeśli chodzi o wsparcie asystentów w taki sposób, żeby mieli, być może nie umowę o pracę, bo kontrakt trójstronny jest bardzo głęboko wryty w całą konstrukcję tej ustawy. Mm-hmm. Więc myślę, że zamiana tego na umowę o pracę w tej chwili byłaby no, pracą już nie do wykonania na poziomie senackim, ale dodanie zabezpieczeń, oskładkowania tych umów w taki sposób, żeby rzeczywiście to no, było tak jak umowa o pracę, to jest coś, co jest możliwe i co na pewno jest do wykonania. Jeśli chodzi o minimalną liczbę godzin, będą osoby, które będą potrzebowały nawet tych 20 godzin i te 20 godzin są im w stanie czasami uratować po prostu miesiąc. Mhm. W związku z tym myślę, że podwyższanie tej liczby godzin to jest też de facto, proszę pamiętać, że to jest trochę miecz obosieczny,
24: tak.
26: Bo to nie jest tak, że każda osoba powyżej 80 punktów świadczenia wspierającego według tej ustawy dostanie te decyzje o asystencji. Warunki. tylko są jeszcze inne warunki.
24: To w związku ostatnie z tym, zdanie jeszcze
26: jeśli, dla... te 20 godzin pozostanie, no to prawdopodobnie więcej osób się na tę asystencję, choćby w tym minimalnym dla siebie zakresie, załapie.
24: Pani Małgorzato, gdyby miała pani taką moc dołożenia jakiejś poprawki na etapie prac senackich, to byłaby...
5: No to waloryzacja jednak, tak? Stawek asystencji to jest bardzo istotne dla mnie. I druga rzecz, ponieważ ja część swojej pracy społecznej poświęcam dzieciom i młodzieży, to jednak to przyspieszenie objęcia asystencją osób w wieku 13-17 byłoby dla mnie bardzo istotne, no ale i też myślę, że nie tylko dla mnie, ponieważ reprezentuję środowisko młodych rodziców, osób z niepełnosprawnościami częściowo, bardzo, bardzo sojuszniczo, więc myślę, że to jest istotne. Ale na szczęście przychodzimy z pomocą, z grafikami, z prostym przekazem. Będziemy na pewno bombardować jeszcze w sieci naszych wspaniałych przedstawicieli Senatu. Wierzymy, że będą tu bardzo dużym wsparciem po to, żeby ta ustawa była po prostu wdrażalna, żeby nie była czymś pięknym, opakowanym, ale jednak...
24: Czyli szykują nam się też ciekawe dyskusje w Senacie, a Państwu bardzo dziękuję za tę analizę tej ustawy. No jesteśmy po prostu w kontakcie dalej. Małgorzata Szumowska, prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna i Bartosz Tarnowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Dziękuję Wam bardzo.
5: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
24: Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, program realizował Krzysztof Olesiewicz. O 18 oczywiście TOK 360 i Filip Kekusz. Ja się też z Państwem usłyszę jutro o 9 w wyborach w TOKu. Porozmawiamy jutro m.in. o jednej bardzo zaskakującej decyzji Sejmu, a raczej o braku decyzji Sejmu w jednej sprawie, ale to jutro o 9:00. Do usłyszenia.
6: Reklama.
7: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
27: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
27: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
27: Na mediaexpert.pl.
28: Włączamy niskie ceny.
29: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
30: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Piątek, 18 września. Minęła 18.
8: Takich rozmów powinno być więcej, mówi w TOK FM generał Tomasz Bąk.
7: W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie na szczycie w sprawie bezpieczeństwa Polski.
8: Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych znów przeszła przez Sejm. Pierwszą prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
7: Obóz rządzący liczy, że tym razem będzie inaczej i od podpisu prezydenta uzależnia wprowadzenie kolejnej edycji CPN.
8: To już trzeci jego obraz doceniony przez ekspertów.
7: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. To jest TOK 360, Marieta Wiśniewska, Filip Kakusz. Zaczynamy.
8: Polskie bezpieczeństwo i zagrożenie ze strony Rosji to tematy, o których dziś dyskutowali prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego.
7: Kolejny wątek to relacje polsko-amerykańskie. Nawrocki jutro rozpoczyna wizytę w USA. W środę w Nowym Jorku weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
8: Takie rozmowy jak ta dzisiejsza powinny odbywać się częściej, powiedział w TOG FM były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, generał Tomasz Bąk.
9: To osoby, które są najważniejszymi osobami decydującymi o bezpieczeństwie państwa, a więc prezydent, premier, a w jego imieniu minister obrony narodowej. Oni podejmują główne decyzje i oni muszą śledzić tą sytuację na bieżąco i wymieniać się szybko i skutecznie informacjami, które posiadają.
7: Minister obrony twierdzi, że rozmowa z prezydentem była konstruktywna, a w sprawie amerykańskich baz w naszym kraju wszystkie ośrodki władzy są zgodne.
8: Samorządowcy z terenów przy granicy z Ukrainą i Białorusią walczą o pieniądze na zatrudnienie dodatkowych osób do zarządzania kryzysowego.
7: Bo zagrożeń, o których trzeba informować, jest coraz więcej, a nie ma osób, które mogłyby bezpośrednio nasłuchiwać komunikatów od wojska przez 24 godziny na dobę. W efekcie wszystko trwa o wiele dłużej niż powinno. Anna Gmitarek-Zabłocka.
10: Chodzi m.in. o tak zwane radia KF. Nie są to krótkofalówki, ale specjalny system nadawania, który, jak mówią eksperci, jest niezawodny. Dziś jest tak, że jak urzędnik, na przykład ze starostwa we Włodawie, dostanie w nocy SMS-a, że ma prowadzić nasłuch, to musi jechać do budynku i nasłuchiwać. Jeśli SMS-a nie usłyszy, albo na przykład ten SMS do niego nie dotrze, to nie dojedzie. Wszystko trwa, a radia KF nie można zabrać do domu, bo na dachu jest do niego specjalna antena. Gdyby dyżury były całodobowe, problem z dotarciem do urzędu by nie istniał i reakcja mogłaby być natychmiastowa, mówi ekspert Paweł Gromowski, który w tej tematyce siedzi od lat i który pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
11: Ten system bazuje na bardzo krótkim czasie decyzyjnym i jak najkrótszym przekazywaniu informacji.
12: Całkiem niedawno była taka sytuacja, że taki alarm został ogłoszony o 1 w nocy, o 2 w nocy został odwołany i o 3 znowu został ogłoszony i o 4 odwołany. My musimy tu być.
11: Ponieważ tak naprawdę od momentu, kiedy wojsko poda tą informację, właściwie jest kilkadziesiąt sekund. Jeśli miną pojedyncze minuty, to jest już po czasie.
10: Dlatego starosta włodawski wystąpił do MSWiA o pieniądze na zatrudnienie 4 dodatkowych osób do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na dziś obsługują je tylko 2 osoby, które na co dzień wykonują też inne czynności urzędnicze w starostwie powiatowym. Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
8: Sejm uchwalił już po raz drugi ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny paliwa niżej.
7: Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Na to, że tym razem będzie inaczej, liczy obóz rządzący, w tym szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
5: No, mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
7: Poprzedniej ustawy prezydent nie podpisał, bo tłumaczył, że prawo nie działa wstecz, a rządowe przepisy zakładały opodatkowanie nadmiarowych zysków już od marca tego roku.
8: Benzyna w najbliższych dniach podrożeje o kilka groszy, a diesel już nawet o 20 albo 30 groszy, tak prognozuje analityk rynku paliw.
7: Na razie, zwłaszcza w przypadku benzyny, stacje robią co mogą i schodzą z marszy, żeby zostawić cenę 7,99, ale jeszcze chwila i będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
13: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
14: Będzie to 10 zł?
13: Musiałaby się nadal ta eskalacja na Bliskim Wschodzie potęgować. Musielibyśmy widzieć kolejne, czy to trafiane tankowce, czy wyłączane rafinerie. Aczkolwiek, no niestety już teraz tego scenariusza wykluczać nie możemy.
7: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne, nawet kilkanaście groszy.
8: W Rosji rozpoczęły się dziś trzydniowe wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. To pierwsze takie głosowanie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę.
7: Choć trwający konflikt coraz mocniej daje się we znaki Rosjanom, to pewne jest, że rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę. Również dlatego, że większość sprzeciwiających się wojnie kandydatów nie została dopuszczona do udziału w tych wyborach.
8: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre.
15: Ja bym też сказала, że to хорошо.
16: Стабильности хочется.
8: Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem. Chciałabym, aby nasze władze wykazały się większą elastycznością i szczerością wobec wyborców oraz wywiązały się ze wszystkich zobowiązań podjętych podczas kampanii wyborczej. Głosowanie zostanie przeprowadzone również na obszarach Ukrainy zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji.
7: Do pójścia do urn wezwał obywateli Władimir Putin. Stwierdził, że oddanie głosu pomoże zapewnić zwycięstwo i będzie demonstracją odporności narodowej w obliczu zewnętrznej presji.
8: I zmieniamy temat. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z takich wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych.
7: Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
17: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, no przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, no to nie mamy innych gości w to miejsce.
8: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Barbara Nawrocka.
18: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
7: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu mogą otrzymać nawet na za kilka dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy.
8: Musimy się wziąć do roboty, tak producentka filmu Ojczyzna, Ewa Puszczyńska, przyjęła informację o tym, że to właśnie ten film będzie polskim kandydatem do Oscara.
7: Najnowsze dzieło Pawła Pawlikowskiego nagrodzono już w Cannes za reżyserię, a teraz powalczy o najbardziej prestiżową nagrodę filmową, a to oznacza intensywną promocję w Stanach Zjednoczonych.
8: Ale to nie jedyna polska szansa na Oscara, o czym teraz więcej Błażej Kulesza.
19: Komisja jednogłośnie uznała film Ojczyzna reżyserii Pawła Pawlikowskiego za...
20: Gdy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej ogłaszano
14: polskiego kandydata do Oscara, twórcy filmu poza producentką Ewą Puszczyńską o niczym nie wiedzieli.
16: Jeszcze nie wiedzą, zaraz do nich napiszę, czy też zadzwonię.
14: Teraz zaczyna się walka o shortlistę, a potem nominacje. Dwie wcześniejsze produkcje Pawlikowskiego i Puszczyńskiej, czyli Ida oraz Zimna Wojna, spodobały się amerykańskiej Akademii.
20: Jesteśmy takim teamem na P i myślę, że to, że Paweł jest znany, że jest reżyserem oscarowym, ma nominację, ma Oscara, pisze scenariusze, które nie zawsze sam realizuje. W związku z tym naprawdę jest absolutnie rozpoznawalną postacią wszędzie, również w Stanach.
14: Ojczyzna, czyli film opowiadający jedną z historii życia Thomasa Manna, dostało nagrodę w Cannes za reżyserię. 9-osobowe polskie jury nie miało wątpliwości. Do konkursu stanęło 7 filmów, mówi przewodniczący polskiego jury Jan Naszewski.
21: Jest to tak naprawdę jedyny film, oprócz może filmu właśnie Michała Marczaka dokumentalnego, o którym ja słyszę, że przez cały rok ktoś o nim mówi za granicą.
14: Film Michała Marczaka bez końca, mimo że przegrał starcie z Ojczyzną Pawlikowskiego, to i tak będzie brany pod uwagę w kategorii pełnometrażowego dokumentu. Wygrał bowiem festiwal w Salonikach, mówi reżyser Michał Marczak.
22: Już mieliśmy dużo pokazów na festiwalach w Stanach i byłem też na wielu z tych pokazów tam. No i widać, że te sale są pełne i że ci ludzie wychodzą wzruszeni tym filmem.
14: Krótkie listy do Oscara poznamy w połowie grudnia, w styczniu oficjalne nominacje. 99. gala Oscarowa odbędzie się 14 marca. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: A o tym, co dalej z Ojczyzną i jej promocją, więcej w TOK 360 po 18.20. A teraz jest z nami doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
23: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Równo 2 tygodnie po wyborach w Saksonii-Anhalcie, w tej niedzieli kolejne głosowanie w Niemczech, wybory do berlińskiej Izby Deputowanych, czyli Abgeordnetenhaus, oraz wybory do Landtagu Mecklenburgii, Pomorza Przedniego. I cała rozmowa na temat tego, jak wyglądają wybory w Saksonii-Anhalt, skupiała się wokół tego, jak poważne będzie zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec. W przypadku tych wyborów w Berlinie i w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, te akcenty są chyba rozłożone trochę inaczej.
23: Na pewno Alternatywa dla Niemiec osiągnęła bardzo dobry wynik w Saksonii-Anhalt, 43,5%, i cały czas jest bardzo silna w innych landach wschodnich, przede wszystkim w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Ale dzisiaj pojawiły się bardzo ciekawe wyniki sondażu, które wskazują na to, że socjaldemokraci rządzący tym landem mają szansę jednak osiągnąć lepszy wynik niż Alternatywa dla Niemiec. 37 do 36%, minimalna różnica. Także w Berlinie Alternatywa dla Niemiec tam raczej, mimo że należy do pierwszej trójki najbardziej popieranych partii, raczej na pierwszym miejscu nie będzie. Ciekawe jest jednak co innego. Bardzo słaby wynik Hadecji, chrześcijańskich demokratów, czyli CDU w Mecklenburgii po Pomorzu Przednim. Tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo CDU po raz pierwszy chyba w historii tej partii od 1949 roku balansuje na progu wyborczym. To będzie bardzo ciekawa sytuacja. Jeżeli tego progu nie da się pokonać, to widzimy już pewne przygotowania ze strony kanclerza Merca, ze strony partii, żeby jednak spróbować w jakiś sposób odpowiedzieć na to, co może grozić. Z drugiej strony bardzo ciekawe, w przypadku Berlina, gdzie jednak Hadecy w takim otoczeniu miejskim nigdy nie byli zbyt silną partią, tam jednak przy poparciu około 20% respondentów mają szansę nawet wygrać te wybory. To znaczy, to będzie słabe zwycięstwo, ale jednak zwycięstwo. Podczas gdy w Mecklenburgii przed Pomorzu, gdzie Angela Merkel miała swój okręg wyborczy, sytuacja jest dla partii Friedricha Merca dramatyczna.
7: Te wybory, o których my mówimy, one nie zmieniają składu Bundestagu, czyli Parlamentu Federalnego. Nie. Niemniej jednak mają przełożenie na siłę chociażby CDU i Friedricha Merca. Tak. No i zastanawiam się, z jednej strony Hadecja zyskuje, z drugiej strony Hadecja traci. Jak to się przekłada na siłę kanclerza Niemiec w tym momencie?
23: Znaczy, powiedziałbym, że Hadecja nigdzie teraz nie zyskuje. Hadecja bardzo, bardzo mocno traci na wszystkich frontach. W Saksonii-Anhalt to było prawie 20 punktów procentowych straty. To była bardzo upokarzająca katastrofa. Hadecja po prostu w rejonach miejskich, takich jak Berlin, ciekawe, gdzie historycznie zawsze była słaba, w dużo lepszy sposób, to jest taki paradoks, utrzymała tych wyborców, którzy zawsze głosowali na Hadecję, podczas gdy to spektrum bardziej lewicowe rozeszło się, rozłożyło się na więcej partii i pojawiła się Alternatywa dla Niemiec. Także Friedrich Merz i chrześcijańska demokracja niemiecka jest w dramatycznej sytuacji, trzeba przyznać. To jest historycznie dla nich szok również poznawczy, bo jest to partia, która rządzi w Niemczech z niewielkimi, znaczy z niewielkimi czy większymi przerwami od 1949 roku. Lata 70. to był pewien wyjątek, później okres kanclerza Schrödera. Ale od roku 2005, z krótkim wyjątkiem rządów Olafa Scholza, Hadecy są cały czas przy władzy. Nawet jeżeli byli w opozycji, to byli w opozycji z poparciem w latach 70. prawie 50% wyborców, więc to była opozycja zupełnie inna. Teraz w momencie, kiedy są sondaże, gdzie spadają do 19,5-18 punktów procentowych. Więc to jest na pewno taki głęboki szok poznawczy dla niemieckiej chrześcijańskiej demokracji. Nie ma zupełnie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Widzimy szereg takich ruchów dość ciekawych. Kanclerz Merz odwołał swoją planowaną wizytę w Nowym Jorku i zamierza po ogłoszeniu wyników wstępnych, co odbędzie miało miejsce w niedzielę o godzinie 18, postawić takie wewnętrzne, nieformalne wniosek o wotum zaufania w prezydium chrześcijańskiej demokracji, w prezydium CDU. I ma nadzieję, że w ten sposób uda mu się przetrwać. Ale pytanie dla kanclerza Merza to nie jest już kiedy będzie musiał, czy ustąpi, ale kiedy ustąpi. Bo wszyscy chyba zdają sobie sprawę, że szczególnie jego reformy społeczne, podniesienie wieku emerytalnego, to jest takim bardzo ciekawą kwestią, która mobilizuje wyborców, nie tylko migracja, bo jeżeli chodzi o migrację, to tutaj Hadekom udało się ograniczyć liczbę migrantów przybywających do kraju, ale przede wszystkim reformy systemu emerytalnego powodują ogromne niezadowolenie i Merz, jak się okazuje, nie potrafi w wiarygodny sposób przekonać o tym wyborców. On implementuje jeden do jednego to, co zaproponowała tak zwana komisja emerytalna, to jest komisja ekspertów, która powiedziała, Niemcy muszą pracować więcej, muszą pracować dłużej, nie można mieć wyjątków. To jest niezwykle niepopularne, także wśród wyborców Hadecji, a brakuje mu charyzmy, którą do pewnego stopnia miała na pewno jego poprzedniczka i rywalka wieloletnia w CDU Angela Merkel. Jak ktoś wygląda obecnie z Merkel, to jest inna kwestia, ale dopóki była kanclerzem, udawało jej się zgromadzić głosy, a tutaj mamy taką sytuację, rzeczywiście partia, która mówi, my zbudowaliśmy Republikę Federalną Niemiec, my jesteśmy partią Adenauera, partią Kohla, nagle znajduje się w bardzo, bardzo głębokiej defensywie i rozmawiałem z przedstawicielami CDU w różnych kontekstach i oni sami nie wiedzą, jak z tej defensywy wyjść.
7: Panie profesorze, mówi pan o szoku poznawczym i o takim wskazywaniu palcem winnych, a także o tym, że nie ma sposobu, żeby jakoś przekuć tę porażkę w sukces, bądź może chociaż trochę odbić się od dna, nie wiadomo też jeszcze, czy to jest dno. No więc, ale czy alternatywa dla Niemiec jest jedynym beneficjentem tego spadku Hadecji, czy być może jeszcze ten układ, który się tworzy na scenie politycznej, będzie inny niż ten, do którego byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie dekady?
23: To jest bardzo ciekawa kwestia, bo widzimy, że przede wszystkim alternatywa dla Niemiec jest beneficjentem, ale teraz w Mecklenburgii mamy bardzo ciekawą sytuację, bo nagle socjaldemokraci, którzy na poziomie federalnym, jako mniejszy partner koalicyjnych Hadeków, mają około 12, 13, 14% w zależności od sondaży, nagle lądują na poziomie 37% w ostatniej ankiecie. I tu pokazuje nam to, po pierwsze, że partia największa, i to jest taka prawidłowość, którą ustalili politolodzy, opisali wieloletnia w Niemczech, partia, która rządzi na poziomie federalnym, jest z reguły karana za to, co wyborcom nie podoba się w jej polityce na poziomie landowym. I mniejszy partner koalicyjny, z drugiej strony, jeżeli ma dobrego lidera, potrafi z tego wyjść rzeczywiście w dobrej sytuacji. Tutaj mamy taką bardzo ciekawą sytuację, że rzeczywiście socjaldemokraci, którzy na poziomie federalnym są dość mali, zdominowani, nagle udaje im się wybić. To jest związane przede wszystkim z kandydatem, po pierwsze, Manuela Schwesig, która prowadzi bardzo aktywną kampanię. Była zresztą wielką zwolenniczką Nord Streamu, czyli tego rurociągu pomiędzy Niemcami a Rosją w przeszłości. To też się wielu wyborcom na wschodzie szczególnie podoba. Po drugie, bardzo mocno zgłasza swój sprzeciw wobec reformy emerytalnej Merza, co jest niekorzystne z punktu widzenia koalicji, ale podoba się wyborcom. Więc ja bym powiedział w ten sposób, że rzeczywiście widzimy generalnie w trendach ogólnokrajowych, że AfD najbardziej zyskuje, ale zyskuje też po części również niektóre siły lewicowe. Problem polega na tym, że CDU, która zawsze ma takie hasło Kraft der Mitte, czyli siła środka, ona jest zgniatana z dwóch stron w tym systemie, ponieważ z jednej strony nie chce podejmować koalicji, jest tak zwane właśnie uchwała o niemożności koalicji z AfD, ponieważ AfD jest partią częściowo rzeczywiście radykalną, z drugiej strony z lewicą nie chce podejmować koalicji i nagle okazuje się, że uciekają im wyborcy właśnie w dwóch kierunkach. Więc to jest bardzo ciekawe, ale nie mamy jeszcze odpowiedzi, w którym kierunku to ostatecznie będzie szło. Czy rzeczywiście AfD się odczaruje, jak będzie zmuszone do przejęcia odpowiedzialności, czy jednak te wzrosty będą kontynuowane.
7: W niedzielę wybory w Berlinie i w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Będziemy się im przyglądać. Doktor habilitowany Kamil Marcinkiewicz, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, był z nami.
0: Reklama.
1: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji, bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
24: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
25: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
24: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
25: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Jest w nim zawarta możliwość tymczasowego ograniczenia marż firm paliwowych i tymczasowe zwolnienie sprzedaży paliw od podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt przewiduje też możliwość podjęcia przez Radę Ministrów działań w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zakłóceń na rynku paliw. Wieża chłodnicza bloku reaktora Kurskiej Elektrowni Atomowej w Rosji została rano trafiona dronem, ale nie spowodowało to pożaru ani przerwy w jej pracy, poinformowała dziś Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Dyrektor Generalny Agencji wezwał Rosję i Ukrainę do maksymalnej powściągliwości wojskowej, aby ograniczyć ryzyko wypadku nuklearnego. Kraje atakują się wzajemnie z wykorzystaniem dużej liczby dronów. Imienne tabliczki przy 116 dębach upamiętniających wielkopolskie ofiary zbrodni katyńskiej odsłonięto dziś w Poznaniu. W uroczystości według organizatorów wzięło udział około 400 osób, w tym przedstawiciele rodzin ponad 80 poległych.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Osiemnasta 22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Kamila Dorbach, dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dobry wieczór.
26: Dobry wieczór.
7: Ojczyzna, film Pawła Pawlikowskiego o tym, jak Thomas Mann z córką Eriką przemierzają powojenną Europę, to polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Decyzja podjęła dziś dziewięcioosobowa komisja pod

0: dyskusje były raczej, na razie jednogłośnie zgodziliśmy się co do tego, że ten wybór polskiego kandydata do Oscara będzie właśnie taki.
1: No i ten polski kandydat musi się teraz spodobać członkom Amerykańskiej Akademii Filmowej, wobec tego chciałbym trochę jeszcze podpytać o kuchnię. Czy to tylko walor artystyczny decyduje, jeśli chodzi o wybór tego kandydata, czy po prostu uśmiechamy się w stronę tych osób, które wybierać będą?
0: Myślę, że uśmiechamy się bardzo. Myślę, że walor artystyczny był zdecydowanie przeważającym, bo na tle wszystkich kandydatów innych rzeczywiście ojczyzna tutaj artystycznie była filmem, który rzeczywiście wychodził poza pewną przestrzeń zgłoszonych pozycji. Natomiast tak, rozmawialiśmy też o tym długo i w zeszłym roku, i w tym roku także to padło. No, jako przedsięwzięcie biznesowe też musimy wiedzieć, że to jest potężny wyścig finansowy. W związku z tym grał tutaj też dużą rolę, nie tylko Paweł Pawlikowski, który oczywiście jest nazwiskiem Komisji Akademii Filmowej już znanym, natomiast także dystrybutor, potężny dystrybutor Mubi, który w wielu krajach prowadzi już dystrybucję tego filmu i też jego zasięgi amerykańskie są dosyć spore. W związku z tym czujemy to i mówiła też o tym na konferencji Ewa Puszczyńska, że oprócz takiego wsparcia Instytutu, które przekażemy finansowego na kampanię oscarową, ten miks budżetów dystrybutora i innych partnerów zagranicznych, no bo ojczyzna jest koprodukcją, w tym wypadku akurat większościową polską, ale jednak myślę, że wszystkim będzie zależało na tym, żeby na tej shortliście się znaleźć.
1: Ewa Puszczyńska mówiła też, że musi teraz zadzwonić do reżysera Pawła Pawlikowskiego i trzeba się wziąć do roboty. No to jaka jest teraz robota przed reżyserem chociażby?
0: Mamy nadzieję, że Paweł już wie, co robić. Pawlikowski
1: trzeci raz
0: już będzie. Mamy nadzieję, że to będzie dla niego. Na pewno to jest trudny moment. Znaczy na pewno to będzie trudna robota. Trzeba będzie jeździć na pokazy, trzeba będzie rozmawiać, trzeba będzie promować swój film. Oczywiście myślę, że tutaj jakby ta pozycja Pawlikowskiego także już zbudowana poniekąd na tej decyzji jednej z najważniejszych nagród na festiwalu w Cannes tegoroczna będzie na pewno to dosyć mocno pozycjonować, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście przed Ewą Puszczyńską, ekipą i samym reżyserem walka.
1: Setki są członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jesteśmy pewni, że nie wszyscy oglądają wszystkie filmy. Wobec tego chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej osób po prostu sięgnęło po ten film, więc jest to kampania reklamowa przede wszystkim.
0: Tak, jest to kampania reklamowa. Ja też o tym mówiłam, bo jakby zawsze padają pytania dotyczące rzeczywiście tego wsparcia finansowego i tych możliwości, które Instytut przekaże. Ja o konkretnych kwotach nie będę mówić, bo to wygląda w taki sposób, że to tak naprawdę producent aplikuje o te środki, wykazuje to, co chciałby sfinansować ze środków Instytutu. No i później jest oczywiście już ta decyzja, która pokryje lub nie pokryje pełne potrzeby ze strony polskiej. Myśmy jakby trochę się spodziewając tego kandydata, już wcześniej rozmawiały z panią Puszczyńską o tym, że no właśnie liczymy na ten support dużego dystrybutora, także finansowy. No ale tak, nie ma się co oszukiwać. To jest przede wszystkim ogromna maszyna finansowa.
1: Ale rola Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej to jest przekazanie pieniędzy, które mogą zostać rozdystrybuowane na te promocje. Co tam jeszcze PISF musi zrobić w tym momencie?
0: Tak naprawdę tak. To jest dokładnie ta rola. My oczywiście staramy się wspierać i ojczyznę jako film, który jest wybitnym arcydziełem według Komisji Oscarowej, która dzisiaj pracowała. Natomiast Instytut już wcześniej patrzył w stronę tego filmu. Zrobiliśmy cały cykl takich spotów czy wywiadów z twórcami, chcąc właśnie pokazać, że pomimo tego, że jest to film po niemiecku z niemieckimi aktorami, jest filmem ponadczasowym, jest filmem przede wszystkim zrobionym przez polskich twórców, zdecydowana większość tam jest z polskich twórców, lokacje także były w Polsce, czy zdjęcia też kręcone były w Polsce. No i oczywiście sam reżyser. To było dla nas istotne, żeby pokazać i trochę tłumaczyć, że dzisiaj ta optyka wobec filmu nie polskojęzycznego, ale polskiego jednak, tutaj ma duże znaczenie.
1: Wiem, że nie powie pani o kwotach, jakie Polski Instytut Sztuki Filmowej jest w stanie przeznaczyć na te promocje, ale zbierając te różne źródła finansowania tejże

0: promocji, to czy jest to promocja, która odpowiada kwotowo promocji, na którą są w stanie wyłożyć niemieckie odpowiedniki Instytutów Sztuki Filmowej, rosyjskie, francuskie, znaczy rosyjskie nie, ale francuskie, dużych producentów filmów?
1: Myślę, że to jest w pewnym sensie połączenie tego, co może i w ramach jakich środków, jakimi środkami dysponuje PiS, tego ile w tej puli mamy do czynienia z jak dużą ilością jeszcze innych filmów, które też będziemy chcieli wspierać, czy to w wyścigu oscarowym, ale też nie tylko. My mamy mniej więcej i zabezpieczyliśmy to już wcześniej, trochę właśnie myśląc o tym, że ta kampania oscarowa jest tak, że to trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, czy niemiecki instytut przekazuje więcej na film, który jest jego niemieckim kandydatem, bo nie chcemy tego w taki sposób porównywać. To znaczy ja mam głębokie przekonanie, że każda kwota będzie pewnie kwotą zbyt małą, albo inaczej chciałabym przekazać zdecydowanie więcej po to, żebyśmy mieli jeszcze większe szanse. Ale tak jak powiedziałam i tak jak mówiła o tym producentka, no jest to przedsięwzięcie, na którym zależy także innym partnerom tego wydarzenia, więc wierzymy w to, że ten budżet będzie spełniał wymagania właściwego dotarcia do członków komisji.
0: Jak ta promocja będzie przebiegać, to okaże się za kilka miesięcy, bo shortlistę tytułów zakwalifikowanych do walki o statuetkę poznamy 15 grudnia, nominowane obrazy 21 stycznia, Wielka Gala 14 na 15 marca. Kamila Dorbach, dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Państwu.
0: Za chwilę Sport 360.
2: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać?
3: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
2: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Tak naprawdę jak przyjeżdżam tam w Bieszczady, no to jeżeli chciałbym się spotkać z kimś, z kim chodziłem do szkoły, no to jest to utrudnione, chyba że są to święta, mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
4: Tok FM,

0: Przemysław Pozowski w studiu. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Piłka nożna przed nami, bo selekcjoner naszej kadry Jan Urban ogłosił listę piłkarzy powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie reprezentacji Polski i 4 najbliższe mecze Ligi Narodów. No, wśród jego wybrańców jest kapitan naszej kadry. To w ogóle były jakieś wątpliwości, że Robert Lewandowski się tam znajdzie?
1: Inaczej, no nie powinno ich być, bo to jest ciągle jednak, no, gwiazda piłki nożnej, chociaż grająca w lidze amerykańskiej, więc troszeczkę zakładam, że jest tak, że nie wszyscy kibice oglądają, jak teraz gra Robert Lewandowski, w jakiej jest formie, ile tych bramek strzela rywalom albo nie strzela, ile minut spędza na boisku, ale skoro Robert Lewandowski nie powiedział nie, nie zrezygnował z gry w kadrze, no to trudno było też zakładać, że to Jan Urban powie nie, nie, to ja Roberta Lewandowskiego nie powołuję, bo on teraz gra w Stanach Zjednoczonych, a to w sumie przecież nie jest tak silna liga jak Hiszpania, gdzie grał w FC Barcelonie, czy niemiecka, gdzie grał w Bayernie Monachium. O takich piłkarzy jak Robert Lewandowski Polska w historii nie miała, albo miała może kilku. Więc on jest, ale oczywiście były co do tego wątpliwości, no bo przede wszystkim inny kontynent, terminy, które się mogły nakładać, więc media spekulowały o tym, czy on przyjedzie, czy będzie wyjeżdżać w trakcie zgrupowania, czy zagra, ile meczów zagra. Trochę tych wątpliwości dzisiaj też rozwiał Jan Urban, bo oczywiście ja byłem na takim śniadaniu prasowym, gdzie o tym opowiadał, zresztą trwało to godzinę i 8 minut w sumie, ale my posłuchajmy może tej minuty o Robercie Lewandowskim.
2: Ja nie miałem żadnych sygnałów od Roberta, rozmawiając z nim o tym, że zastanawia się nad przyjazdem, czy chciałby zagrać mniej, czy więcej. Nie, nie, nie. Myśmy wysłali normalnie powołanie. Robert przyjeżdża na całe zgrupowanie. To, co z nim się będzie działo w tym czasie, będzie płynne. No, będziemy rozmawiali po prostu po każdym spotkaniu, jak się czuje, na ile ma sił. On sam podkreśla, że ma 38 lat, że nie wyobraża sobie, żeby grać we wszystkich spotkaniach. Może zagra we wszystkich, ale nie wiem w jakim wymiarze minutowym, bo będziemy na ten temat rozmawiać. I jego przyszłość, czy wy możecie traktować to jako deklarację, tak, Robert przyjeżdża na Ligę Narodów, zaczyna się nowy projekt i Robert chce grać w Lidze Narodów i jednocześnie w ten sposób deklaruje dalszy udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy i być może wtedy chce kończyć. Ja uważam inaczej. Ja uważam, że Robert doszedł do takiego statutu w naszej piłce nożnej, jest naszą żywą legendą i dla mnie, jeśli on, nie wiem, po trzecim meczu czy po drugim meczu powie mi, trenerze, kończę karierę, jednak nie chcę w ten sposób kończyć i grać tu i tu na 50% czy na 70%. Wydaje mi się, że on ma do tego prawo, bo zasłużył sobie na to tym wszystkim, co dał reprezentacji polskim kibicom.
0: I tyle o Robercie Lewandowskim. Z jakimi rywalami zagra między innymi on?
1: Tak, było oczywiście więcej o Robercie Lewandowskim, ale to najciekawsze wybrałem, tak trochę poprzecinałem trenera, bo on się potrafi rozwlec na temat dany. Natomiast tak, no ci rywale, wspomniałeś, że to będzie Bośnia i Hercegowina, to jest dokładnie za tydzień w Warszawie Narodowym, czyli rywal taki, no ze średniej półki, bo my gramy w ogóle w Lidze Narodów w dywizji B, czyli spadliśmy z tej elity i gramy z takimi drużynami nie najsilniejszymi, ale ciągle dobrymi. No jest też Szwecja wśród tych rywali, mecz będzie na tym samym stadionie, na którym przegraliśmy awans na Mundial, czyli pod Sztokholmem w Solnej, to trzy dni później po tym meczu w Warszawie, a 2 października gramy z Rumunią znowu na Narodowym i potem jest jeszcze wyjazd do Zenicy na ten taki stadion, gdzie kibice mogą oglądać mecze, również jak mają akurat adres w pobliskich blokach z wyższych pięter. Tam spotkamy się z Bośnią i tam będzie karierę kończył słynny piłkarz Edin Dzeko, więc 4 mecze w kilkanaście dni, no naprawdę spora dawka grania. Nie tylko Robert Lewandowski jest wśród powołanych, bo oczywiście się znaleźli też tacy, którzy w kadrze jeszcze nie grali, robiący furorę teraz w Slavii Praga, 21-letni Wiktor Nowak, więc ten rozrzut między najstarszym a młodszymi jest naprawdę spory w tej kadrze Jana Urbana, no ale myślę, że co ważne, to też jeszcze trzeba powiedzieć to, że my w tejże Lidze Narodów, może kończąc już tylko powiem, gramy o to, żeby znów grać w elicie Ligi Narodów, to jest jakby jeden cel po tym spadku, natomiast to jest też taka trochę rezerwowa ścieżka, żeby się dostać na Euro 2028, czyli na te Mistrzostwa Europy, które się odbędą w Anglii między innymi, znaczy w ogóle w Wielkiej Brytanii, bo to będzie rozrzucone po wyspach całych, natomiast no może gdzieś przez tą Ligę Narodów na Wembley, nie mówię, żeby zagrać finał Mistrzostw Europy, ale żeby się tam w ogóle chociaż
0: nie, żeby zagrać. Dostać. Przemysław Pozowski, bardzo ci dziękuję.
1: Może z Robertem Lewandowskim. Dziękuję serdecznie.
3: Reklama. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jak Polska widzi wyzwania i szanse stojące przed światem? To temat, który poruszy prezydent Karol Nawrocki podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Poinformował o tym prezydencki minister Marcin Przydacz. Nawrocki będzie mówił też o agresywnej postawie Rosji oraz problemach demografii. Dziś Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką udają się z wizytą do USA. Debata w ONZ-owskim zgromadzeniu w Nowym Jorku będzie w środę. Jutro na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu MSWiA z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi organizuje specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Na treningu będzie można poćwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Wszystko odbędzie się między 11 a 14. Rząd Danii zapowiedział przyspieszenie nowego pakietu wsparcia dla Ukrainy oraz zwiększenie jego wartości do 240 milionów euro. Powodem decyzji jest poniedziałkowy incydent. Rosyjski okręt wystrzelił dwie flary w kierunku duńskiego śmigłowca wojskowego, który prowadził misję obserwacyjną. Incydent miał miejsce na Morzu Bałtyckim, na wodach międzynarodowych, na południe od duńskiej wyspy Falster. Szef duńskiej dyplomacji wezwał w tej sprawie na rozmowę ambasadora Rosji w Kopenhadze.
19: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: To oznacza, że za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Po godzinie 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a po godzinie 20 mikrofon Tok FM. Paweł Sulik, witaj w studiu.
21: Dzień dobry. Zapraszam wszystkich na program Mikrofon Tok FM w wyjątkowej odsłonie, a mianowicie jakaś część z Państwa, razem z Karoliną Kłaczyńską, która wydaje program i przygotowała, nie wiemy jaka część z Państwa, stwierdzi, że dzisiaj, że wreszcie dzisiejszy program Mikrofon Tok FM to jest taki, do którego muszę zadzwonić i wziąć udział w tej dyskusji. A to dlaczego? Bo pytamy dzisiaj tak. Czy zdarza Ci się używać regionalizmów lub gwary? W jakich sytuacjach? I teraz możemy popatrzeć oczywiście na liczby i stwierdzić, że skoro dodamy liczbę Ślązaków w Polsce do liczby Kaszubów, do liczby ludzi na Podlasiu, którzy mówią swoimi, którąś ze swoich gwar, do tego górali i tak dalej, to wyjdzie nam jakaś tam liczba, część Polek i Polaków, którzy oprócz języka polskiego używają w komunikacji ze sobą, najczęściej w rodzinach, ale niekoniecznie, innego języka. I niezwykle interesujące jest to, że ta kwestia innego języka w Polsce, czy innych języków, czy dialektów, żeby już nie wchodzić w dyskusję, co jest, a co nie jest językiem, czy różnych gwar, ona raz na jakiś czas do nas wraca, ale zawsze na najwyższym poziomie emocjonalnej dyskusji, a wręcz wojny. Już nie będę przypominał tu Przemysława Czarnka, który powiedział, że nie powinniśmy płacić za lekcję niemieckiego tutaj w Polsce, czy Andrzeja Dudę, który powiedział, że ten Śląsk to nie powinien, język śląski nie powinien być uznany i tak zwetując ustawę. O tym będziemy mówili, ale przede wszystkim witamy po 22 osoby na antenie. Joannę Wielengowską, autorkę książki Król w armii Saturna, dziennikarkę i pisarkę, i Karolinę Dalinki-Jóźwik, bochemistkę, glottodydaktyczkę polonistyczną i dziennikarkę, i rozpoczniemy od rozmowy z naszymi gościniami, a później Państwo będą dzielili się swoimi doświadczeniami z używania innego niż polski języka lub też jakichś regionalizmów lub też gwary. To dziś po godzinie 20 w programie Mikrofon Tok FM.
18: Paweł Sulik i Karolina Kłaczyńska zapraszają Państwa po godzinie 20. Ja Tok 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Natalią Witkiewicz i Szczepanem Maziarkiem. Realizował go Krzysztof Olesiewicz. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
22: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
23: Dzień dobry.
22: Sławku, czy pamiętasz, może jeździłeś, taki samochód, który pojawił się w 2013 roku, był produkowany do 2016 roku, zbudowano tylko 250 egzemplarzy i ten samochód był dieslem plug-in Volkswagena, hybrydą, z podnoszonymi do góry drzwiami, samochodem do złudzenia przypominającym Tesla Cybercab, czy raczej odwrotnie. I samochód ten nazywał się Volkswagen XL1.
24: Nie, jeździłem, ale widziałem na pewnie niejednych targach czy salonach, bo to coś takiego było, miało być coś świeżego, nowego. No, znajoma nazwa i wiem jak wyglądał. Mhm. Czy coś, czy on wrócił, teraz będzie elektrycznym samochodem? Bo to, tak?
22: Słuchaj, czy to było auto pod wieloma względami ciekawe. Znaczy, przede wszystkim to był to samochód, który został zapowiedziany w formie koncepcyjnej w 2002 roku, potem w 2009, potem w 2011, a potem trafił do sprzedaży w roku 2013 i był to diesel, który zużywał niecały litr paliwa na 100 kilometrów. Więc to po prostu było, wiesz, wielkie wow, nie? Zabudowane koła z tyłu, bardzo aerodynamiczny samochód. I Volkswagen tym autem, jakby oni na nim grosza nie zarobili, dołożyli do tego projektu miliony euro. Natomiast chcieli pokazać, gdzie jest przyszłość motoryzacji w dieslu w 2013 roku. No powiedzmy, że to się troszeczkę, że to troszeczkę spadło z krzesełka. Natomiast mamy rok 2026, no i nowa wersja tego XL1 zostanie zaprezentowana, to znaczy oficjalna nazwa to Mission Efficiency, czyli misja wydajność. No i to jest samochód, o którym jeszcze tak na dobrą sprawę nic nie wiemy. Wiemy, że przejechał 500 kilometrów, 500 mil, czyli tam 700 kilometrów, 800 kilometrów z Wolfsburga do Wiednia. i...
24: No ale elektryk, no dobrze, powiedziałem czy nie?
22: Wiesz co? Bo ja, to nie jest tak do końca pewne. Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że innego sensu by to nie miało jakby dzisiaj, nie? Na pewno nie będzie to diesel.
24: No nie.
22: Raczej, nawet na pewno będzie to samochód elektryczny. No i to jest auto, które ma być takim przykładem na to, jak dobrze można wykorzystać energię zmagazynowaną w akumulatorach. Więc zobaczymy, wiesz, może tutaj będzie zużycie prądu na poziomie 5, 6, 7 kWh, co byłoby, wiesz, super ekstra, nie? Zobaczymy.
24: Ale wiesz, rzeczywiście te pomysły sprzed lat, smart z dieslem, tutaj z tego co pamiętam, to był dwucylindrowy diesel, prawda?
22: Trzycylindrowy.
24: Okej, okay. No dobra, ale to też w tej chwili 800 centymetrów, w tej chwili to trzy cylindry to też już rzadkość. Chociaż nie, właściwie może nie, można by podyskutować. No dobra, to w takim razie zobaczymy, co Volkswagenowi wyjdzie. Ostatnio ma dużą, jak to się pięknie mówi, ofensywę produktową, jeśli chodzi o elektryki. No dobra, ja teraz pozostanę wśród elektryków, do Renówek przejdę. Tak przy okazji postanowiłem sobie sprawdzić, jak to po 8 miesiącach w Polsce idzie sprzedaż elektryków i czy Renault, jak to drzewiej bywało, czyli prawie zawsze nie ma ani w pierwszej dziesiątce marek w Polsce, ani modeli najlepiej sprzedających się. No niestety tak jest i dyskusja, już nie raz żeśmy dyskutowali na ten temat, czy ceny...
22: Że to trochę niesprawiedliwe, nie?
24: Przecież ta piątka, zobacz, Tesla Y, Renault 5, Skoda Elroq, to są trzy najlepiej sprzedające się elektryki w Europie, a w Polsce nawet tego Renault 5 nie ma w pierwszej dziesiątce modeli.
22: Słuchaj, czytając komentarze ludzi, którzy... Ja ostatnio miałem do testów trochę Renówek i bardzo mi było z nimi dobrze, to było Renault Rafale i to było Renault Captur 1.2 LPG z manualną skrzynią i byliśmy tym samochodem i w Finlandii i w Norwegii i po prostu też się świetnie sprawdził i to, co przebijało z komentarzy ludzi pod moimi filmami na YouTubie, brzmiało w ten sposób: czemu Captura nie ma z automatem i LPG, skoro Dacia jest, a druga rzecz to finansowanie, to znaczy bardzo wysokie RRSO.
24: Czyli ceny Renault są jednak zbyt wysokie, ale ja tak wracam do...
22: Nie, wiesz co, finansowanie, to znaczy po prostu jakby te warunki finansowania są mniej atrakcyjne niż w innych firmach, nie?
24: No dobra, no to pozostając w takim razie, czy wracając do elektryków, zobacz, jest parę marek, parę modeli premium w pierwszej dziesiątce, no BMW chyba ze dwa, jak mówiliśmy, Mercedesy pewnie ze dwa, oczywiście są Tesla, BYD, Skoda, Elroq, nawet Toyota BZ4X, o ile pamiętam, no ale wśród... A co oni mają właśnie, bo może tu... Nie, pies właśnie tu nie jest pogrzebany, bo mają fajne auta, mają piątkę elektryczną, naprawdę udane, zresztą jak powiedziałem, w Europie świetnie się sprzedający. Ten czwórka crossover jakoś do mnie niespecjalnie przemawia, nie wiem, on się też gorzej dużo sprzedaje niż piątka, ale to
22: tak,
24: nie jest...
22: Tak, to jest trochę... To jest, ale powiem ci, że to jest trochę dziwne.
24: No czy? Bo jest to crossover,
22: bardziej słów, nie?
24: Prawda? No. Powinien schodzić jak świeże bułeczki. No ale ma też dwa inne modele, które naprawdę są niezłe. Już ze 4 lata jest na rynku Meganka elektryczna, E-Tech elektryczny, no i mamy Scenica już pewnie ze 2 lata. No i te dwa modele, patrz, one niespecjalnie tam w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż. No nie wiem, czy w Europie też jest gorzej, no bo nadszedł czas, słuchaj, na zmiany. No i zobacz, w Renówce Megan elektrycznej to jest taka zmodernizowana wersja, ale silnik 218 koni, no to z tego co pamiętam, to też na premierze jeździłem 3 czy 4 chyba lata temu. Nie wiem, czy oni czują oddech Hyundai Ioniqa 3, który się lada moment pojawi w Polsce, czy w ogóle w Europie i postanowili zmienić. Przypomnę, co to jest ta Meganka, bo facelifting jest gruntowna modernizacja, ale jak oglądam to auto, to tak bez przesady z tą gruntowną modernizacją. Długość 4,20 tej Megan, bagażnik 440 litrów, całkiem spory, niewielki prześwit, więc jaki to crossover. Już zawsze mnie śmieszyło, jak Megane elektryczne nazywano crossoverem, a ona ma prześwit 12 cm. Jakie tu są cechy crossovera? Żadne. No dobra, ale to jest moja opinia i nie zmieniam jej. Akumulatory 67 kWh i zasięg 500 km. Myślisz, że te zmiany to... A, szybkość ładowania zwiększono do 165 kW. Moc, znaczy się moc. Czy myślisz, że potrzebna była ta... Trzeba było przypomnieć, że Megan istnieje elektryczne?
22: Ale co, oni na przykład też przecież piątkę ostatnio delikatnie zmodernizowali, ale wprowadzili taki kolor i złote felgi, jak było Renault Clio Williams. I wiesz, mamy Renault 5 to jest przecież nawiązanie do samochodu z lat 70-tych, 80-tych, ale zahaczyli o lata 90, czyli właśnie o Clio Williams. Nie wiem, czy pamiętasz, one były w takim charakterystycznym Oczywiście. Granatowym kolorze. Pewnie. Silnik 1.2.0 chyba, albo 1.8, 2.0 16V benzyna, 150 koni, coś takiego, już nie pamiętam.
24: Ale wiesz co, większe zmiany są w tym Scenicu, który ma przecież dopiero 2 lata, dla mnie większe.
22: To było fajne auto, wiesz?
24: Bo tak, ja bardzo lubię elektrycznego Scenica. No. Bo zobacz, wprowadzono ten mocny akumulator o dużej pojemności, prawie 90 kWh, co teoretyczny zasięg ponad 600 km. Ten słabszy, mniejszy akumulator to też jest ponad 400 i da się przejechać ponad 400 tymi samochodami i przed faceliftingami. No też szybsze ładowanie. No moc 218 koni to też znamy. No i takie zmiany, co to jednak, no trzeba coś zmienić, to dodajmy 2 nowe lakiery nadwozia i inne wzory obręczy kół. Ja tego nie krytykuję, tylko po prostu to są drobiazgi. Natomiast ten większy zasięg, szybsze ładowanie, to jest dla mnie ważniejsze. W tym Scenicu po faceliftingu i w Megance też. Bardzo mi się ten Scenic podoba. Oglądam go po raz kolejny teraz na zdjęciach. To jest naprawdę ciekawe auto, tylko no niestety, zdaje się, z tego co pamiętam, ono kosztowało chyba pod 200 tysięcy. To nie było tanie auto i tu chyba też wiemy dlaczego tak słabo się w Polsce sprzedaje, prawda? No renówki elektryczne są po prostu dość drogie. No,
22: wiesz co, Sławku, ale znaczy Renault robi bardzo dużo, bardzo dobrze. Naprawdę, świetnie.
24: No mnóstwo ma modeli ciekawych. No przecież to Clio nowe, to jest uważam mistrzostwo świata. To tak naprawdę tak zmienili ten samochód na lepsze, że nie mogę się otrząsnąć w pojazdach premierowych.
22: Captur też jest świetny. To, że jest, wiesz, to, że jest instalacja gazowa w tym samochodzie, też uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Nie za bardzo rozumiem Symbioza zastępującego Megankę. Nie za bardzo rozumiem Megankę.
24: Spalinową Megankę, to znaczy.
22: Tak. Wiesz, jakby nie wszystko ogarniam, nie? No, natomiast, wiesz, jakoś no, Scenic za 210 tysięcy.
24: No, 210, to ja nie doceniłem. Myślałem, że no, to mniej niż 200.
22: Ale jest, wiesz, ale jest tylko jedna wersja, która nazywa się Long Range.
24: Okej.
22: Okay. Czyli no dobra, z tym gigantycznym akumulatorem prawie 90 kWh, ale to jest, wiesz, podstawa. Jak chcesz sobie ten samochód wziąć w specyfikacji Iconic albo Esprit Alpine, to masz 220-230 tysięcy złotych. Wiesz, przepraszam bardzo, ale ocieramy się o BMW iX3 i Mercedesa GLC elektryczne, no, nie?
24: O którym mówiliśmy, tak.
22: Tak.
24: Co z tego, mają, wiesz, samochód ma prawie 4,5 metra długości, a to naprawdę nie jest bardzo dużo.
22: Ale mówię, to 4,80 ma Mercedes czy
24: właśnie,
22: BMW.
24: Właśnie.
22: BMW chyba nawet jeszcze trochę więcej, więc tak, to z ceną Scenica to jest przesada, nie?
24: No dobra, ale podsumowując, są po faceliftingu dostępne już i Scenic elektryczny po 2 latach modernizacja i Megane elektryczna po 4 latach modernizacja. Dla mnie ważniejsze jest większa moc ładowania i większe zasięgi. Wnętrza tych obu aut są naprawdę bardzo, bardzo ładne, tak jak w nowym Clio, to mi się wszystko podoba. Renault wreszcie zrezygnowało w większości modeli z tych wystających ekranów, które co prawda coraz lepiej działały, to oprogramowanie, ale mimo wszystko wolę to, co jest w Scenicu, w Megane, w Clio, tak pięknie wbudowane w konsolę. No, to tyle o renówkach u mnie.
22: Słuchaj, to ja trochę o Audi jeszcze, bo my żeśmy mówili o modelu Audi A2 wiele razy, też dlatego, że jest to jeden z moich absolutnie ulubionych samochodów, które mega doceniam. To jest koniec lat 90., początek 2000, Audi A2, małe aluminiowe auto, świetnie zrobione, świetnie jeżdżące, świetnie zaprojektowane, całe aluminiowe, wieczny samochód. Trochę problem z silnikami, 1.4 benzyna, 75 koni, troszkę za słaby. 1.6 benzyna, tylko FSI, 115 koni. I to jest ten ułomny silnik, który niestety nie nadaje się do gazu, ale przede wszystkim nie nadaje się do jazdy, bo to pierwsza konstrukcja z wielopunktowym wtryskiem, dość awaryjna. No i 2 diesle, 1.2 i 1.4 TDI, 3-cylindrowe bociany, klekoczące strasznie. Trochę to Audi
24: czekaj,
22: A2...
24: Czekaj, co to znaczy bociany?
22: Kle.
24: Okej, dobra.
22: Trochę to Audi A2 to pierwsze, tak nie do końca to, wiesz, wykończono, ale to był świetny samochód, zniknął, był bardzo drogi. Wraca nowe Audi A2, o którym żeśmy wspominali, będzie elektryczne, cena od 40 tysięcy euro, czyli to jest okolice 160 tysięcy, 38 tysięcy euro, czyli jakieś 160 tysięcy złotych ten samochód będzie kosztował. Platforma MEB, czyli ID3, Cupra Born i 4,30 cm długości, więc spore auto, A2 miała 3,80 m, to jest 0,5 m samochodu więcej. Zgrabne auto, nie przypominające ID3 z zewnątrz, co moim zdaniem jest już samo w sobie zaletą. Wiesz, to, co Volkswagen musi w tym momencie robić, mówię o całym koncernie, to pokazywać, że oni potrafią robić samochody. I podobno w przypadku tego Audi, to wszystko, ta cała technologia, technika, którą oni wykorzystali do zbudowania tego samochodu, no nie jest to nowa platforma, no to jest platforma ID3, ale podobno to wszystko zostało dopracowane. I system audio, wiesz, i uchwyty na kubki, i to wszystko po prostu ma być dobre auto, takie, wiesz, że wsiadasz i czujesz, że to jest inna jakość.
24: To pamiętam, nie wiem, czy już o cenach mówiliśmy, że one pewnie będą kosztować tam 38 tysięcy euro.
22: To ale to przed chwilą powiedziałem, 38 tysięcy
24: euro. Tak, ale dlaczego mówię dalej o tym, że to za podstawową wersję, która ma moc 170 koni, a ta najdroższa wersja będzie najdroższa, wiadomo, ma 326 koni.
22: Ale no i zasięgi. Sławku, jedno Audi A2 kosztowało tyle, co dwie czy trzy Pandy, nie? Więc...
24: Zobacz. I też ważne jest tu znowu te zasięgi na jednym ładowaniu. Tam przy tym najmocniejszym akumulatorze, najbardziej pojemnym, 84 kWh, to może być dobrze ponad 600 teoretyczny zasięg, a przy tym nawet akumulatorze 50 kWh pojemności będzie trochę ponad 400. I to jest, i to brzmi dobrze. Ja oczywiście, no widzieliśmy to, co nam pokazano, tak? To, co można było gdzieś znaleźć w internecie. Fajnie, że to przypomina tam tą A2, teraz to się będzie nazywać pewnie e-tron, prawda?
22: A2, tak, A2 e-tron.
24: No i no, ciekawa propozycja. Zastanawiam się, co oni tam wymyślą w środku, tak już na 100%, żebyśmy wiedzieli, bo ostatnio Audi na przykład Q3 czy tam Q7, a Q9 zaraz też będziemy oglądać, to ma ciekawe wnętrze. Wydaje mi się, że ta A2 może mieć też zbliżone wnętrze, tak jak widziałem na tych, nie wiem, szpiegowskich chyba zdjęciach, czy to jakichś wizualizacjach, że to będzie nowe wnętrze, ale takie łatwiejsze w obsłudze, bez jakichś ekstrawagancji. Mówię w A2 e-tron, prawda? Trochę Q3 przypominające.
22: Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejny zapraszamy oczywiście w poniedziałek. Miłego weekendu.
0: Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
26: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
25: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
26: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
25: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
26: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się twoje biuro.
27: Zobacz, Stasiu, sokół.
28: Gdzie? Nie widzę.
27: No tam, patrz.
28: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
27: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
29: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
28: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
29: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
30: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
31: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
30: Brzmi dobrze.
31: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Jest wniosek o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Sytuacja była beznadziejna, mówią niektórzy mieszkańcy Lublina. Władze województwa zapowiadają kolejne szkolenia dla szkół i próbne ewakuacje na wypadek alarmów. W kraju ruszyła akcja Jesień 2026, która ma chronić polski las. Minuta po 19:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Czeskie myśliwce Gripen zostały poderwane z lotniska w Pardubicach, aby monitorować przestrzeń powietrzną w pobliżu wschodniej granicy Polski. To z powodu dronów lecących nad zachodnią Ukrainą, ale ostatecznie nie musiały interweniować. Przekazały czeskie siły zbrojne na platformie X. Dodano, że samoloty Gripen wystartowały na rozkaz dowództwa NATO w ramach zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej sojuszu. Podkreślono, że w razie potrzeby czeskie siły zbrojne są gotowe chronić przestrzeń powietrzną sojuszników. Jest wniosek Europejskiej Prokuratury o aresztowanie posła Wojciecha Króla, poinformowała mecenas Marta Smołka, która jako obrońca bierze udział w czynnościach z udziałem polityka. Wcześniej Król usłyszał dwa kolejne zarzuty o charakterze korupcyjnym. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według śledczych Król, który wyraził zgodę na publikację swojego wizerunku, miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Władze Lublina zapowiadają kolejne szkolenia dla szkół i próbne ewakuacje po wczorajszych wydarzeniach, gdy na Lubelszczyźnie zawyły syreny. Alarmy zostały uruchomione, bo było zagrożenie atakiem z powietrza. I choć miasto zapewnia, że system zadziałał, bo większość szkół przeprowadziła ewakuację, można mieć co do tego wątpliwości. Były przypadki, gdy na przykład rodzice dostali ze szkół informację, by jak najszybciej zabrać dzieci, co jest wprowadzaniem chaosu. Radni Prawa i Sprawiedliwości Robert Derewenda i Justyna Budzyńska mówią, że mieli mnóstwo sygnałów, że był chaos. Było to też widać w mediach społecznościowych.
9: Jest wiele takich pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź. Natomiast pan prezydent dosłownie krótkim komunikatem podsumował całą akcję. Wszystko działało jak należy, wyłączył możliwość komentowania i zadowolony z życia. To zdecydowanie za mało.
10: Dzieci wczoraj były przestraszone. Część dzieci nawet słyszałam, że mówiła, że nie wróci do domu, bo ich bomby zabiją. Więc naprawdę sytuacja była beznadziejna.
20: Odpowiedzialny za szkoły wiceprezydent Mariusz Banach przekonuje, że tylko w kilku szkołach procedury nie zadziałały. Na wtorek zaplanowano kolejną naradę z dyrektorami szkół. Grzybiarze i amatorzy leśnych spacerów mogą w najbliższym czasie często napotykać patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb. Ruszyła bowiem ogólnopolska akcja Jesień 2026, która ma na celu skuteczniejszą ochronę lasów przed tymi, którzy je niszczą, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
11: Cała akcja jest akcją prewencyjną, skierowaną głównie na szkodnictwo leśne, czyli jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
20: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni, dodaje Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
12: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z Policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
20: Akcja odbywa się w całej Polsce i potrwa miesiąc. W informacjach teraz to wszystko, za chwilę sport.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją w Sztokholmie, z Rumunią na Stadionie Narodowym i z Bośnią w Zenicy. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Słynny 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Jorge Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Ronaldo zapewnił, że tegoroczna szósta w karierze edycja Mundialu była jego ostatnią, ale nadal nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową. CR7 zdobył dla niej dotychczas 146 bramek i jest pod tym względem rekordzistą świata. Pierwsze spotkanie Ligi Narodów Portugalia rozegra w czwartek u siebie z Walią. I na koniec smutny obraz kobiecego futbolu na polskich stadionach. Nasz zespół w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20 przegrał z Kolumbią 0-1 i zakończył udział w turnieju. Turnieju, który w naszym kraju nie cieszy się zainteresowaniem. Michał Waszkiewicz.
0: Mecz Polek akurat kibiców przyciągnął. Nasza młodzieżowa kadra zagrała odważnie, miała przewagę, ale przegrała z Kolumbią 0-1 i odpadła z turnieju. Na trybunach w Bielsku Białej usiadło ponad 5 tysięcy widzów i pod względem frekwencji był to najlepszy mecz w całym turnieju. Dla porównania, rekordowy w naszym kraju mecz pierwszej kadry oglądało w Gdańsku w tym roku ponad 11 tysięcy widzów. To oczywiście nic w porównaniu z meczami w Anglii i Hiszpanii, ale za to dużo w porównaniu z trwającymi właśnie Mistrzostwami Świata do lat 20. Na meczu 1/8 finału między Argentyną a Koreą Południową było 141 widzów. To sprawia, że nasz turniej ma najniższą frekwencję w historii. Nawet w Papui Nowej Gwinei 10 lat temu średnio każdy mecz oglądało z trybun 4 tysiące kibiców. Zainteresowanie kobiecą piłką w naszym kraju to jedno, ale przede wszystkim mało kto o tym turnieju w ogóle się dowiedział. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
20: Najwięcej chmur jutro będzie na północnym zachodzie kraju. Na Pomorzu Zachodnim miejscami spadnie deszcz. Na przeważającym obszarze od 19 do 22 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich około 18.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Zapraszam do wysłuchania archiwalnej audycji Dłuższa Rozmowa. Jakub Janiszewski. Jak to właściwie jest z tym, co w społeczeństwie autentyczne, a co pozorne? Na czym polega wiara w sensy polityczne? Czy wspierając władzę wspieramy jakiś obraz samych siebie, czy może tylko zgadzamy się na porządek, który wcale nam nie odpowiada, ale który po prostu znamy? Czy społeczeństwa Zachodu są zgniłe, gnuśne, pławią się w dobrobycie i nie obchodzi ich nic poza konsumpcją? A jeśli obchodzi ich tylko konsumpcja, to czy fakt, że konsumpcja zagwarantuje im, powiedzmy, CDU albo AfD w Niemczech, nie ma żadnego znaczenia i to wybór czysto estetyczny? Czy wyborem estetycznym jest Marine Le Pen versus ktokolwiek z grona socjalistów czy centroprawicy francuskiej? Albo taki Nigel Farage w miejsce dowolnego brytyjskiego polityka z mainstreamu? Krótko mówiąc, czy wszystkie idee polityczne są martwe, a to, co się liczy, to komforcik? I czy nie złościlibyśmy się, gdyby ktoś nam sprowadził wybór między Konfederacją, a powiedzmy niech będzie Koalicją Obywatelską albo mocniej Lewicą, do takich właśnie znaczeń? Czy by to nas nie złościło? Czy nie uważalibyśmy, że to jest spłaszczanie? I czy nie popełniamy tego błędu, patrząc na współczesną Rosję? Mówimy, tam już nic nie ma, to jest system martwy, pozbawiony jakiejkolwiek ideologicznej bazy. To jest nekropolityka oparta między innymi o stosy trupów rosnące coraz wyżej w trakcie kolejnych wojen z Czeczenami, a teraz z Ukraińcami. To jest polityka, która używa wypłukanych, pozbawionych treści, koncepcji, liczmanów, rytuałów, ornamentów. Mówimy, jeśli wierzysz, że w putinizmie jest coś żywego, jakiś projekt polityczny, historiozoficzny, antropologiczny, jakaś wizja, to zwyczajnie romantyzujesz Rosję. Dopowiadasz tak, jak oni lubią dopowiadać samym sobie, mówiąc, wy nas nigdy nie zrozumiecie. To nigdy nas nie zrozumiecie zakłada jakąś unikalną jakość, wobec której cała reszta świata jest tylko podróbką, którą da się zawsze zrozumieć, bo wszystkie podróbki są takie same. Podczas gdy Rosja byłaby właśnie tym krwawiącym na froncie, ale z gruntu żywym mięśniem. No właśnie. Ale jak to jest z tymi generalizacjami? Przypomina mi się Polska lat 90., którą Zachód się w zasadzie nie interesował, ale z czasu w czas opisywał ją jako dziwny, głęboko religijny kraj, którego nie sposób pojąć bez wnikliwego zrozumienia katolicyzmu. Norman Davies, pisząc o Polsce, musiał z niej zrobić Boże Igrzysko, jakby nie wystarczyło samo Igrzysko. Nasz katolicyzm właściwie już wtedy był pusty i prawie całkiem się rozsypał przez te kolejne dwie dekady. Hipokryzja trawiła go w niewyobrażalnym stopniu właśnie wtedy, gdy jawił się jako żywy i znaczący, wręcz triumfatorski za czasów JP2. I w tym sensie, patrząc z zewnątrz, ciągle nie wiadomo, co się obserwuje. Rodzaj tradycji polityczno-kulturowej, która trzyma ludzi razem, czy coś na kształt zorganizowanej grupy przestępczej forsującej obraz kraju, który właśnie staje się zupełnie inny, niż by to sugerował oficjalny przekaz. W tym sensie pytania o Rosję, o tę Rosję, która toczy właśnie wojnę w imię swojego imperialnego dziedzictwa i pewnie też imperialnej przyszłości. To jest pytanie centralne. Czy oni naprawdę są inni, niż nam się wydaje? Czy tylko samym sobie próbują to wmówić? Sobie i nam.
1: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
30: Lidl, to się opłaca.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
30: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
30: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
30: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
31: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
30: Brzmi dobrze.
31: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
30: Skoda.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
24: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
32: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
33: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
34: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
35: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
0: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
8: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest dr Kuba Benedyczak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor książki Oddział Chorych na Rosję. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
8: A będziemy rozmawiali o Rosji, rzecz jasna. O Rosji w kontekście między innymi nadchodzących wyborów do Dumy. 20 września mają się odbyć. Czym jest dzisiaj Duma w układzie władzy rosyjskiej? Co to właściwie jest? Tak, nie mówię oczywiście o tym, co w konstytucji zapisali, tylko czym to jest de facto.
5: Tak, Rosja posiada długą tradycję tego, co jest zapisane w konstytucji, a tego, gdzie leży rzeczywistość. Ale tak, po pierwsze maszynką do głosowania, no to wszyscy wiemy, że jeżeli przychodzą jakiekolwiek ustawy, no to tam. Drugie, jest to jakiś zalążek życia politycznego na takiej zasadzie, czy na przykład przedszkola powinny dostać 0,00 więcej dofinansowania, albo na przykład, czy jednak powinniśmy zaostrzać prawo wobec przemocy domowej, albo i nie. No, czyli takich spraw socjalnych, które nie wkraczają w sferę strategiczną, mówiąc górnolotnie, takie, które są zarezerwowane dla Putina i jego administracji, bo tam jest skoncentrowana cała władza, ale gdzie można dyskutować, o czy teatry, o czy artyści powinni otrzymać emerytury, dopłaty do emerytur, naprawdę, tak jest. No i trzecia rzecz, no to deputowani mogą powiedzieć to, albo inaczej, dostają zadanie mówienia tego, czego Putin nie może powiedzieć, albo nie chce powiedzieć, bo to byłoby za ostro. Państwo to pewnie znają głównie z Żyrinowskiego, który już od kilku lat nie żyje, ale jest tam jeszcze kilku ancymonów, no już o nie tak głośnych nazwiskach, ale jednak tacy, którzy wychodzą, mówią, przoduje w tym Czesław Wołodin, kiedyś kierował administracją prezydenta, później jego rola słabła, został tak zwanym speakerem, no i on wygłasza, pilnuje, jest tym efektywny, żeby efektywnie przepychać wszelkie ustawy.
8: Ale czy to jest tak, że dla funkcjonowania kręgu władzy Duma jest, ma jakąś szczególną rolę? To znaczy, czy można powiedzieć, że ja mówię o kręgach władzy jakby szeroko rozumianych, czyli tak jak się to interpretuje przez klany, które mają wpływy na jakby przepływy finansowe, na kapitał i tak dalej. Czy można powiedzieć, że Duma jest jakimś miejscem, w którym to towarzycho bardziej ambitnych się kontroluje, jakby dopuszcza trochę do koryta, równocześnie mając ich w garści? Czy można powiedzieć, że to tak działa?
5: Absolutnie jest tak, jak to zdefiniowałeś. Mógłbym postawić kropkę i właściwie więcej nie mówić, no bo to jest tak, jak jest to słynne w filmie Sztos było, dla kogo biegasz. No to tu zawsze ktoś dla kogoś biega, zawsze ktoś wynika, znaczy ktoś jest od kogoś, czyli z jakiejś grupy najbardziej wpływowych interesów, najbardziej wpływowych oligarchów, najbardziej wpływowych ludzi w administracji prezydenta. Zawsze ktoś jest od kogoś. No ale oczywiście jest jeszcze Rada Federacji, czyli taki Senat. No on niby ma reprezentować okręgi. Często ci ludzie, którzy są w Radzie Federacji, gubernatorzy, oni nawet nie jeżdżą do swoich okręgów czy coś takiego, raczej siedzą w Moskwie, chociaż są no, na wzór amerykańskiego Senatu, są reprezentantami swoich okręgów. No i oni teoretycznie mogą tam wnosić różne rzeczy, przynajmniej w sferze formalnej mogą pokazać, że dbają o, nie wiem, region Woroneski albo jakikolwiek inny.
8: No to jest też, tak słyszałem takie pojęcie, że w ogóle wybory parlamentarne w Rosji to jest też trochę takie badanie rynku.
5: Tak.
8: Co tam się dzieje w rozmaitych regionach, więc jak sądzisz, czemu one mogą służyć teraz? To znaczy, co, jakiego rodzaju obraz mogą przynieść we wrześniu? Znaczy w tym momencie, tak jak teraz patrzymy na Rosję dzisiaj, Rosję, która przeżywa całą masę napięć, przede wszystkim związanych z sankcjami, związanych z coraz bardziej skutecznymi atakami ukraińskimi. Rosja, która szuka właśnie sojuszników, gdzie się da i wsparcia finansowego, to jedno, militarnego, prawda, gdzie się da. No i je uzyskuje oczywiście głównie w Chinach. Jak ty sądzisz, jaki obraz mogą przynieść te wybory teraz?
5: Jest jedna strategia władzy, która już jest bardzo mocno przeanalizowana, zwłaszcza przez rosyjskich analityków, czyli tak zwana suszka po rosyjsku, czyli jakby wysuszanie tej kampanii i tych wyborów, czyli żeby o niej jak najmniej mówić. To znaczy jej prawie w mediach nie ma, dlatego że z tą sytuacją, którą ty zarysowałeś, no jest wiadomo, że poparcie dla władzy spada. Ono nie spada tak bardzo dla tych głównych sił, do czego pewnie dojdziemy, ale że by zasadniczo najmniej mówić, żeby raczej te 50 parę procent, które żyją z dochodów państwa, bo w Rosji mamy taką sytuację gospodarczą, że ponad 50% obywateli, no właściwie jest w sposób pośredni, bezpośredni, pracuje dla państwa, to mogą być różne kontrakty, nieważne, żeby to oni poszli do urn wyborczych, żeby zagłosowali, no przede wszystkim na jedną Rosję, chociaż też tam jest taki plan, żeby stworzyć dwie nogi niejako władzy, o czym może za chwilę powiem. Ale właśnie się o tym najmniej mówi, żeby tylko zainteresowani poszli do urn w związku z sytuacją. Ale tak, jest to badanie w pewien sposób, ale moim zdaniem jest to też ułomna wymiana elit. To znaczy jednak się testuje, który człowiek się zużył, jakiego rodzaju hasła są w tej chwili nośne, na kogo możemy wymienić dopływ świeżej krwi. No myślę, że te wybory są bardzo ważnym testem, dlatego że od maja 2024 roku wyszedł Putin i w swoim przemówieniu dał ważną komendę. Czyli mówiąc tak, wyolbrzymiając, padła komenda, wymieniamy kadry na weteranów. I teraz też padła komenda taka, że do Dumy mają wejść weterani, w związku z czym partie na chybcika szukały tych różnych weteranów, wystawiały ich. Często to byli weterani przygotowani na takiej zasadzie, że oni nie walczyli, ale nie wiem, gdzieś tam w jakimś szpitalu polowym, gdzieś to byli politrucy, którzy uprawiali propagandę, ale się brał. Część oczywiście to byli też żołnierze, którzy stracili nogę i tak dalej. Oni też muszą być pokazywani. I oni mają stanowić jakąś część nowej elity władzy. Oni już są po części umieszczani we władzach regionalnych. Teraz mają być w tej Dumie. Tam jest taki plan, ja nie pamiętam dokładnie procentowo, ale mniej więcej, no to powiedzmy, że ma być około 1/4 nawet deputowanych, być może jeszcze wyjdzie więcej. Czyli ta Duma będzie jeszcze bardziej bojowa, jeśli się uda. No i myślę, że ostatnia funkcja, i to jest plan Kirienki, tylko Kirienki, czyli wiceszef administracji, który zajmuje się politblokiem, właściwie to jest tak nazywane, tylko nie wiadomo, czy Putin mu na to pozwoli. On ma taki pomysł, żeby w związku z obniżonymi notowaniami jednej Rosji, druga partia Nowi Ludzie, Czadajewa, którą kieruje Czadajew. Mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy, Nowi Ludzie, bo mam teraz pustkę w głowie, ale proszę, ludzie na pewno. Wydaje mi się, że to są Nowi Ludzie, przepraszam. Ale żeby nie opierać się wyłącznie na jednej Rosji, tylko zrzucić dwie dotychczasowe największe partie opozycyjne, w cudzysłowie, czyli komunistów oraz partia liberalno-demokratyczna, Żyrynowskiego, którą teraz kieruje Słucki, niecharyzmatyczny lider, i żeby zamiast większości parlamentarnej, którą ma jedna Rosja, bo ona zdobyła w ostatnich wyborach ponad 56% głosów, żeby teraz to oprzeć na dwóch nogach, czyli Nowi Ludzie, jedna Rosja, czyli żeby zmienić system parlamentarny i już całkowicie, bo jeszcze komuniści, na przykład tam są deputowani, którzy wypowiadają się przeciwko wojnie, znaczy w tym sensie, żeby ją zakończyć. Nie, tam jest jeszcze, są jakieś zręby niezależności, natomiast tu chodzi o to, żeby były dwie partie konkurujące ze sobą, ale całkowicie zależnych od resursów. Przepraszam za te rusycyzmy, wszystkie, ja za dużo siedzę w rosyjskim internecie, żeby za pomocą resursów, które płyną z tego bloku administracji prezydenta, już były całkowicie

0: całości na te promilitarne, prowojenne tory. Mówi to publicznie teraz. Czy to jest taka rozgrywka właśnie przed wyborami? Czy też naprawdę są napięcia w tych elitach? I on akurat być może reprezentuje tych, którzy obrywają wskutek przekierowania tych strumieni finansowych.
1: To jest bardzo ważna znowu zamietka, czyli to jak to powiedzieć po polsku? No taka, to, że to zauważyłeś. Tak, dlatego, że Sobianin, no, on oczywiście nie może powiedzieć, że jest przeciwko wojnie, no ale on na przykład, bo Germana Grefa, szefa Sbierbanku, który też powiedział, że absolutnie czas myśleć o zakończeniu wojny, bo to grozi gospodarce i jeszcze kilkoro innych osób. On należy do tak zwanego bloku cywilnego. On finansowo oczywiście dostaje. No mało tego, jego miasto dostaje, no bo tak. Tam w Podmoskowiu co chwila są te wszystkie naloty dronów. Cały plac czerwony, no to wszystko musi być ochraniane. To jest przecież wielka metropolia, 15 milionów ludzi. W związku z czym on oczywiście na tej wojnie traci. I tak, to są cholerne napięcia według władzy, dlatego że tam są skrajne siły. Po części siłowice, ale po części w ogóle te takie środowiska monarchistyczno-prawosławne, nacjonalistyczne, czarnosycinne i tak dalej, które mówią twardo. Pełna mobilizacja, użycie ładunków nuklearnych. Nie po to je mamy, żeby się pieprzyć z tą Ukrainą ponad 5 lat, tylko no, zakończmy to tak jak Amerykanie z Japonią. Dlaczego my mamy bez przerwy tracić 300 żołnierzy dziennie? No co tak. To w ogóle jest? My tak. Mocarstwo nuklearne tak. Mamy tak. Tracić. I to jest walka o to, żeby gospodarka nie przeszła w pełni na tory wojenne. To zresztą jest kolejna jakaś debata, ile tam procent jest przeznaczany, bo to w nauce istnieje taka, ile procent PKB to jest na gospodarkę, to ile tworzy gospodarkę wojenną, ale tak, tam się toczy pomiędzy różnymi siłami, w jaką stronę pójdzie Rosja. No i te plotki zresztą o tym, że pełna mobilizacja zostanie ogłoszona właśnie po wyborach do Dumy, to na razie jest plotka, to mogą być strachy na lachy, ale być może, że to się właśnie spełni. Co prawda ja, nie jako ekspert wojskowy, ale składając te różne informacje od ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy mówią, że sama mobilizacja, choćby to była mobilizacja 3 milionów ludzi czy więcej, nie pomoże pokonać Ukrainy i tych dronów, bo ta wojna, model wojny się zmienił zupełnie. Ale tak, głosy, żeby przestawić, konkluduję już tę wypowiedź, żeby przestawić gospodarkę na tory całkowicie wojenne, one są. I one są no nie w smak Miszustinowi, Grefowi, o którym powiedziałem, no i merowi Moskwy, Sobianinowi, o którym ty wspomniałeś.
0: Ale to jest ciekawe, ponieważ oni są jakby tymi kluczowymi postaciami, prawda? To są jedne z najważniejszych postaci tego rozdania elit, czyli tam się te napięcia jednak manifestują, ale chcę cię zapytać, skoro już jesteśmy przy tych fantazjach takich militarystycznych posuniętych do krawędzi, czyli użyjmy właśnie broni atomowej, Jak sobie wyobrażają świat ci, którzy mówią, żeby to zrobić? Co oni sobie myślą, że co się wtedy stanie? Że czym wtedy będzie ta Rosja, czym będzie ten Zachód, jeżeli złamano by ten no, właściwie stabilizowany temat po II wojnie światowej użycia broni nuklearnej?
1: Znowu strasznie dzisiaj chwalę, no ale trudno. Proszę mi wybaczyć to z sympatię do prowadzącego. To jest dobre słowo, stabilizowany. Ja myślę, że na to pytanie wprost odpowiedział, i teraz ja przepraszam za autopromocję, w wywiadzie, który przeprowadziłem z Dmitrijem Tryninem. To jest już pan ponad 70-letni, ale wciąż w miarę wpływowy, jeśli chodzi o tworzenie takiej myśli ideologiczno-strategicznej dla Rosji. No on powiedział, to chodzi o przywrócenie wśród Europejczyków strachu przed użyciem broni nuklearnej. Z punktu widzenia, na chwilę się zamienię w tak zwanego adwokata diabła, z punktu widzenia Rosji jest to racjonalne, dlatego że część pocisku, które spada na cele wewnątrz czy na terytorium Federacji Rosyjskiej, jest wyprodukowana w Europie. To znaczy, to by się nie, część to są oczywiście drony ukraińskie, ale część tych ataków nie byłaby przeprowadzona, gdyby nie broń dostarczana przez Amerykanów i Europejczyków. No Amerykanom nie podskoczyłem, no drugie mocarstwo nuklearne to zbyt groźne. Ale Europejczycy, którzy są blisko i którzy wspierają, wedle takich ludzi jak Trenin, czy Karaganow, czy jeszcze kilkoro innych, Karaganow też mega ważny politolog, jeśli chodzi o taką, też właściwie 70-paroletni, to jest w ogóle gerontokracja, jak się na to popatrzy, nie? W dużej mierze te najważniejsze decyzje. ale no, oni mówią, że w takim wypadku, jeżeli wasza broń atakuje cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, no to wy powinniście poczuć rakietę rosyjską w Southampton, wy powinniście poczuć, nie wiem,

0: Monachium, w jakimś mieście francuskim, no oczywiście polskim, w którymś z państw bałtyckich i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zreflektujecie się, co znaczy drażnić mocarstwo nuklearne, bo wy myślicie, że to można robić bezkarnie, że rękami Ukraińców możecie walczyć i nas osłabiać, nas wykrwawiać. No to być może przyjdzie czas, kiedy nasza cierpliwość przestanie obowiązywać. No i wtedy zaczniemy od Ukrainy. Jeżeli wy nie przestaniecie, no to to się będzie posuwać. Co prawda na ten moment jest tak, że Chińczycy i Amerykanie, to znaczy Xi Jinping i jeszcze wtedy Biden, administracja Bidena, no wytłumaczyła Putinowi, czym to się może dla Rosji skończyć, że pewnie porażające sankcje gospodarcze, że zburzenie, no że już wtedy Zachód będzie musiał pójść na całość. Być może Chińczycy zagrozili, którzy są kategorycznie przeciwni używaniu broni nuklearnej, że no, ta podpora gospodarki rosyjskiej, czy właściwie to, dzięki czemu gospodarka w dużej mierze funkcjonuje, po prostu przestanie obowiązywać. I Putin się wycofał, no ale jeżeli te ataki dronowe ukraińskie będą postępowały, no to oczywiście nie wiemy, co się wydarzy. Jeśli pozwolisz mi tylko dopowiedzieć jedno zdanie. Ja raczej jestem butowany przez polskich ekspertów wojskowych, kiedy mówię, że moim zdaniem tam mentalna granica na Kremlu została przekroczona i oni są gotowi na użycie, albo przynajmniej pewne grupy są gotowe na użycie tej broni nuklearnej. No, więc żeby to było jasne, że ja wyrażam swoją opinię, znajduję się w mniejszości raczej. Ci, którzy się bardziej na tym znają, mówią, że to się nie stanie.
1: Czyli jest przekonanie, że to jest pewna fikcja, która się nie ziści, ale ty twierdzisz, że nie musi tak, że możemy się zdziwić niestety.
0: Znając mentalność rosyjską, mówię to jako człowiek, który co prawda od wielu, wielu lat w Rosji nie był, bo się boję tam jechać najzwyczajniej w świecie, ale jako człowiek, który tam mieszkał i też znając historię, powiem tak, to jest bardzo intuicyjne, tak? Nie mówię tego jako analityk, tylko bardzo intuicyjne, ludzkie. Uważam, że Rosjanie to jest naród, który lubi testować jako pierwszy i przekraczać wszelkie granice. No to już jest taka dostojewszczyzna, nie chcę tutaj popadać w takie klimaty, ale uważam, że w ich mentalności jest zainstalowane coś takiego, jak testowanie granic, które nam się wydają nieprzekraczalne.
1: No dobrze, to teraz zadajmy sobie takie pytanie. Jak oni widzą rolę Rosji w tym współczesnym świecie, skoro są tacy, jak mówisz, no to tak, pewien cudzysłów to wezmę, progresywni. Co to jest ta Rosja dzisiaj? Po co ona jest? Po co ona ma być?
0: Ja myślę, że ta progresja, ty pewnie to użyłeś w kategoriach ironicznych, a moich...
1: Troszeczkę ironicznych.
0: Ironicznie, tak. No właśnie. A ona, bo to jest archaiczna cywilizacja, ona się odwołuje do takich najbardziej prymitywnych odruchów, no jak na przykład weźmiemy sobie kawałek Ukrainy, kawałek pizzy. Nam się wydawało, że to w XIX wieku się skończyło, a jednak oni to robią. I gospodarka w znacznej mierze jest oparta na surowcach. No to wszystko tak, wiemy, tak? Używamy siły militarnej, bo nie mamy za bardzo nic innego. Tylko że oni jednak wyczuwają pewne rzeczy dużo szybciej niż my. Dlaczego oni już 15 lat temu mieli swoje media społecznościowe? Dlaczego oni tak bardzo czuli, jaka to jest potężna broń? Dlaczego to oni pierwsi zaczęli czeczenizować internet, tworzyć farmy botów i tak dalej? Dlaczego oni...
1: Przychodzi mi do głowy, wejdę ci w słowa, przychodzi mi do głowy, że odpowiedź taka, że dlatego, że zawsze sądzili, że są wyjątkowi, nie mogli znieść tego, że się ich lekceważy, że jakby spadają na pozycję entą, że nie są na pozycji partnerskiej dla tego Zachodu, że nie są tą przeciwwagą, nie są jakby tym... nie wiem, drugim światem, który konkuruje z tym pierwszym światem dowodzonym przez Stany Zjednoczone. Dlatego. Czyli jakby czysto psychologiczna reakcja.
0: Ja myślę, że to jest część prawdy, ale dołożyłbym tego, do tego swoją opinię. Myślę, że oni dużo szybciej zrozumieli, podczas gdy premier Gordon Brown, on się nazywa, ci premierzy Wielkiej Brytanii tak często się zmieniają, że trudno ich wspamiętać. Premier Gordon Brown mówił, że gdyby Twitter, jeszcze wtedy Twitter istniał, to nie doszłoby do ludobójstwa w Rwandzie. Nie wiem, czy pamiętasz ten klimat, że w ogóle media społecznościowe, że te filmiki z telefonów, że to zapobiega rzeźniom, że to jest społeczeństwo.
1: Tak, no był taki klimat. Czas.
0: Oni już wtedy wiedzieli, że trzeba tworzyć farmy botów i oni wiedzieli, jak w to wejść, oni wiedzieli, jaka to jest potężna broń. Więc oczywiście, że istniał
1: kontekst. Bo wygrywa ten, kto skolonizuje język jako pierwszy.
0: Widzisz. No widzisz. I oni to, ta archaiczna cywilizacja
1: wiedziała
0: to dużo wcześniej. Czy na przykład, kiedy Putin bo to jest tak, ja mam wrażenie, że niektórzy Amerykaniści dowiedzieli się o istnieniu poglądów MAGA dopiero jak Trump wygrał drugi raz. Mhm. Natomiast w tym okresie, kiedy mówimy, kiedy wszyscy zachwycali się mediami społecznościowymi, to też to ruch MAGA już istniał. I szukał, i to w Rosji widział sojusznika. Rosja bardzo szybko dostrzegła to pole, szybciej też niż my, identyfikując niektóre, jakby to powiedzieć, przegięcia wokizmu. To znaczy, że wokizm jako wielka struktura, on nie będzie do przyjęcia. Przecież Putin ze swoją konserwatywną kontrrewolucją wyskoczył mniej więcej około 2010-2011 roku. Wtedy jeszcze jakiś Steve Bannon, nieznany, bardzo szybko podłapał, że to są nasi sojusznicy, że oni widzą ten zepsucie zachodniej cywilizacji. W związku z czym, ale to się właściwie wiąże do tego, w czym Rosjanie są też dobrzy, czyli wyłapywanie tych takich językowych, kognitywnych, ideologicznych, ideowych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest kompleks, jest zacofanie wieczne, natomiast to nie zmienia faktu, że są pewne sfery, które ja bym powiedział, że ta archaiczna cywilizacja widzi szybciej niż my, bo ja sobie i też już kończę. Jako duży zwolennik integracji Unii Europejskiej, nawet nie ideologicznie, tylko dlatego, że uważam, że wobec takich kolosów jak Brazylia, USA, Chiny i tak dalej, to Europa pojedynczo nie będzie miała specjalnie nic do powiedzenia. Ja nie rozumiem, jak to się dzieje, że my, Europa, ogromny rynek konsumencki, wciąż nie mamy swoich mediów społecznościowych, nawet po tym, jak zobaczyliśmy, że właściciele mediów społecznościowych to niekoniecznie muszą być nasi przyjaciele. Że tam padnie jedna komenda polityczna i to, co myśleliśmy, że jest zarezerwowane dla krajów takich jak Irak, czyli reżim change, nagle może zostać zrobione u nas, jeżeli tylko pewnemu amerykańskiemu prezydentowi, jednemu czy drugiemu, który ma kolegę, który posiada określone medium społecznościowe, zachce się dokonania reżim change. Za
1: to jest,
0: pomocą X-a.
1: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, ale ja myślę, że to jest jakieś przywiązanie do koncepcji wolnego rynku, przekonania, że to się samo gdzieś naprawi i wydarzy, co pewnie nie jest prawdą, że się samo wydarzy. I nawet ci, którzy mówią o tym, że właśnie te wehikuły zwane państwami powinny inspirować pewne działania gospodarcze, jak nam na przykład Mariana Mazzucato, to też jest taki specyficzny kawałek, myślę, tego świata europejskiego, który na przykład skądinąd twierdzi, że Rosja ma prawo domagać się podległości Ukrainy i w ogóle co tutaj Zachód robić.
0: Jest tego. Część takiego świata jest, europejskiego, tak, oczywiście, lewicowa, że jest.
1: Tak. Ale to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, bo to oznacza, to jest takie wyjście z przekonania, że to są te prymitywy rosyjskie i spojrzenie na ten świat, także świat MAGA, jako być może... Trochę boli mnie to, co teraz powiem, ale tak może być, jako bliższy rzeczywistości niż nam się wydaje. To znaczy, rzeczywiście jest coś takiego, ja też mam takie wrażenie, że świat się staje coraz bardziej jakby brudny i materialny. Mhm. I że być może rozpoznanie tego brudu materialności w zależności od paliw kopalnych i tak dalej, to jest coś, co jest przed nami, prawda? Jeżeli się popatrzy choćby na już tak zupełnie z innego pola skojarzenie, które mi się nasunęło, kiedy zacząłeś o tym mówić, na to, co się dzieje w Stanach z emisjami CO2 przy okazji budowy centrów danych pod AI, prawda? Że nagle to AI, które nam się wydawało subtelne i intelektualne, okazuje się po prostu machiną, która musi być zasilana na wskroś fizycznymi i właśnie kopalnymi paliwami, żeby to w ogóle ruszyło, prawda? Czyli nagle się okazuje, że ten progres gospodarczy znowu zależy od czegoś bardzo materialnego. Więc być może w tym sensie wojna o ziemię, która wydaje się wojną z przeszłości, ma jakiś sens, że my tego po prostu nie widzimy. Choć nie sądzę, żeby akurat Rosja chciała na Ukrainie budować centra danych.
0: Nie, pewnie nie, ale widzisz, to jest bardzo... na to nie wpadłem, aż żałuję, że nie wpadłem na to. To, co powiedziałeś, ja nie wiedziałem, znaczy nie przyszło mi do głowy, że rzeczywiście te centra danych, no tak, no one muszą emitować przecież te potworne rzeczy. Pewnie jakbyś po prostu sobie usiadł tak przy jakiejś wódce albo przy herbacie, wszystko jedno, z jakimś Rosjaninem, a już wojskowym Rosjaninem, no to on by ci dokładnie tak powiedział, tylko o wiele bardziej brutalnymi słowami. Wskaż mi imperium, wskaż mi wielki twór państwowy, cywilizacyjny jakkolwiek, który obywa się bez zdobycia ziemi, który obywa się bez przelania krwi i tak dalej, i tak dalej. I teraz Oczywiście, że ja tego nie pochwalam. Oczywiście, że mnie to brzydzi, że ja się z tym nie zgadzam, ale znowu w kategoriach takiego pesymizmu, być może jakiegoś niesłusznego, ja nie wiem, nie jestem historiozofem, ale odwrócenia się na zasadzie tej słynnej teorii podkowy, odwrócenia się od tego optymizmu, który panował, nie wiem, w latach 90., który panował przez pierwsze 10, powiedzmy 15, 10 lat XXI wieku, no to być może te takie prymitywne siły, zwłaszcza gdy pęka architektura międzynarodowa, gdy mamy toczącą się rywalizację amerykańsko-chińską, kiedy to właściwie wszystkie normy, które do tej pory znaliśmy, to pęka w szwach, no to właśnie wracają te najbardziej prymitywne odruchy, te najbardziej bojowe, te najbardziej wojownicze. No i teraz, jak ty powiedziałeś, takie, że maga jest bliżej rzeczywistości, no to może ona być bliżej rzeczywistości w tym sensie, tak jak siły nacjonalistyczne są bliżej rzeczywistości w każdej bardzo niebezpiecznej rzeczywistości międzynarodowej, która zbliża się do konfliktu, dużego, małego konfliktu międzynarodowego, który oby zakończył się na tym, co mamy. No to znaczy to z naszej perspektywy, bo Ukraińcy, no to pewnie powiedzieliby coś innego, ale z naszej my sobie żyjemy tak. W Polsce, w której kierowcy narzekają, że benzyna zdrożała do 8 zł. Nie? I obyśmy mieli tylko takie problemy, żeby to pozostało. Tak no, ale pewnie jakby to jakiś historiozof usiadł i zdiagnozował obecną sytuację, to powiedział, że my jesteśmy w tak przedwojennej sytuacji, że tylko cud może się wydarzyć, że wielki konflikt międzynarodowy nie wybuchnie.
1: No i byłoby trudno z nim polemizować rzeczywiście, ale właśnie zastanówmy się nad tym, co jest tą rosyjską przewagą w tej chwili. Właśnie w tej logice, którą przedstawiłeś, to znaczy gdzie pewne przeczucia odnośnie rzeczywistości mogą się Rosji opłacać. Powiedzieliśmy o tych mediach społecznościowych, o kolonizacji języka. Co jeszcze byś wyliczył?
0: Próg bólu społeczeństwa. No. Myślę, że to jest tak jak jest takie porównanie do ras psów, bo w Polsce w kodeksie karnym istnieje 11 niebezpiecznych ras psów. One są niebezpieczne w znacznej mierze nie dlatego, że one się pierwsze rzucą czy od razu zagryzają na śmierć, tylko one mają bardzo wysoki próg bólu, czyli będą walczyć do upadłego. Tak. To jest jeden bardzo istotny czynnik. I Rosja ma taki próg bólu. Ukraina zresztą już pewnie teraz też ma taki próg bólu dzięki Rosjanom. Tak? Ponad 5 lat wojny. I druga rzecz, która w sumie wynika z tych dwóch, które ty wymieniłeś, czyli to jest takie czucie brudu rzeczywistości, że po prostu my wiemy, to jest już odwoływanie się do najbardziej jakichś takich fundamentalnych rzeczy, których tak bardzo nie chciałem w to schodzić, ale jakichś takich prawosławnych, takiego czucia tego, że ten świat jest z gruntu zły. I właściwie jedyne, co, no oczywiście tam gdzieś się pojawia jakaś miłość i tak dalej, ale że zasadniczo ten świat jest z gruntu zły i ty musisz używać tych złych metod, no w imię obrony swojej cywilizacji, w imię obrony swojej ojczyzny i te wszystkie projekty, które są znowu tworzone pod egidą Kirienki, ale tam jest kilku takich politologów, którzy tworzą te wszystkie ideologiczne dokumenty, jak ma wyglądać państwo, czym jest rosyjska cywilizacja, że jednostka jest mniej ważna od państwa, że jednostka powinna wręcz być gotowa umierać w imię ojczyzny. Mało tego, to, że się tworzy ideologię, no to powiedzmy, że to jest jakaś tradycja rosyjska, ale samo tworzenie to, ale tam się zatrudnia setki osób, którzy prowadzą przedmioty wychowania w szkole, w związku z czym to jest w ogóle wychowanie nowego pokolenia do tego typu mindsetu. No i teraz oczywiście dla nas on jest absurdalny, nie? No to jak, to gdzie tam, a gdzie jednostka, gdzie prawa jednostki, bądź sobą, wybierz Pepsi, nie? I tu nagle, a tutaj nagle masz zupełnie coś innego. Tutaj masz zupełnie inny projekt cywilizacyjny. Mało tego bym powiedział.
1: Czy ty mówisz o tym, że różnica między Zachodem a Rosją się pogłębia wcale? Być może nie przez rozdźwięk związany z systemem politycznym, tylko jakąś koncepcję antropologiczną. Mhm. Że to jest bardzo głęboki rozdźwięk właśnie antropologiczny.
0: Antropologiczny, ale który się przekłada na takie rzeczy, bym powiedział, namacalne. Na przykład Moi koledzy, koleżanki z SW całe lata promowali taką ideę, że ta idea kontrrewolucji konserwatywnej to jest taki pis na wodę fotomontaż, to nic nie znaczy. Ja uważam, że to wiele znaczy. Na przykład to, że jak na ciebie krzyknie ktoś w pracy, to ty już jesteś w stanie pójść do HR-u zgłosić mobbing. A Rosjanie powiedzą co innego. To, co my nazywaliśmy, że kto nie ma twardej dupy, ten ma tam coś, czy odwrotnie, ale wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak
0: nie?
1: Jest,
0: że,
1: tak.
0: Że,
1: zaciska się zęby.
0: Zaciska się zęby. Chcesz mieć zahartowanego człowieka, chcesz mieć zahartowane społeczeństwo, to gdzie przemoc? A już w wojsku to w ogóle zostaniesz zwyzywany i tak dalej, masz falę, no radź sobie, jak żeby inaczej, tak? Tradycyjne role męskie, tradycyjne role żeńskie, to nie są tylko, oczywiście jak zejdziemy w pojedyncze przypadki, to się dowiemy, że w Rosji kobiety właściwie są najbardziej uspołecznione, jeśli chodzi
1: to
0: o pracę.
1: Ale poczekaj, poczekaj. To jest wszystko prawda, co mówisz. Ja to gdzieś kupuję, ten rodzaj wyjaśnienia, ale równocześnie w tym wszystkim jest ogromna ilość korupcji, która nie jest dokładnie tym rodzajem przemocy, który hartuje, tylko raczej takim rodzajem przemocy, która sprawia, że to jest random. Prawda? Kradniesz tam, gdzie możesz. Mhm. Kradniesz, kiedy dostajesz stanowisko, które ci na to pozwala. Kiedy możesz od kogoś coś wymusić, to stosujesz. I wtedy zaczyna się nam rozpadać ta struktura społeczna. No to jest jednak taka tendencja odśrodkowa, nie? Bo kradniesz dla siebie. Nie dla idei, nie dla kraju, nie dla państwa, nie dla władzy, nie dla wspólnoty, jakkolwiek rozumianej. Nawet jeżeli to jest wspólnota obozu koncentracyjnego, przepraszam, używam metaforycznie teraz tego pojęcia. Więc jakby... Jak z tym sobie poradzimy, właśnie stosując to twoje wyjaśnienie, że to myślenie konserwatywne, ono ma realne znaczenie?
0: No to jest, widzisz, zakłopotało mnie to pytanie w tym sensie, że bo często jest tak, że dziennikarze pytają mnie o Rosję, i łapią mnie na tego typu sprzecznościach, tylko że ja nic nie poradzę, że Rosja jest dialektyczna, a być może wszystko jest dialektyczne i że Rosja to jest jeden wielki bałagan poznawczy i że tego rodzaju sprzeczności funkcjonują.
1: No właśnie, ale próbujemy znaleźć porządek w tym, prawda? I ten porządek militarny, ta militaryzacja społeczeństwa, to nie jest coś, co jakby jest twoim snem, tylko to jest powszechny lęk, wśród analityków zwłaszcza, wśród ludzi, którzy się zajmują Rosją, że właśnie ta militaryzacja społeczeństwa to jest coś naprawdę groźnego. Gdybyśmy sobie zadali pytanie, co jest najgroźniejsze w Rosji, to właśnie to często ludzie mówią. Więc pytanie brzmi, jak do tego się właśnie ma ten element dekompozycyjny, czyli to, że niezależnie kim jesteś, jak tylko się troszeczkę wspinasz wyżej, masz parę osób pod sobą, to już możesz od nich wymagać rozmaitych, nie wiem jak to nazwać, no, takich jakby przysług na swoją rzecz. Czy one będą finansowe, czy jakiekolwiek inne.
0: Tak. No i to jest system, w którym wyrastasz. No jest to, teraz się spróbuję, bo zadałeś bardzo trudne pytanie, spróbuję to jakoś ustrukturyzować. Więc tak, to co wymieniłeś, no to jest to, co teraz weszło do opisu Rosji od powiedzmy 5-10 lat za pomocą Hale'a, takiego naukowca z Waszyngtonu, który głosi tezę, że Rosja, a nawet Związek Radziecki w gruncie rzeczy od zawsze były strukturą klanową, dokładnie tak jak mamy w Azji Centralnej, mamy klanowe struktury władzy, biznesu, gospodarki w ogóle, że w gruncie rzeczy w Rosji to też istniało zawsze i w całym Związku Radzieckim, że to tam pierwszy sekretarz sobie mógł być jako ten arbiter rozdzielający między klanami, ale że nawet w czasach stalinizmu miałeś klan Berii, miałeś klan Malenkowa i tak dalej, i tak dalej. Jest to do pewnego rodzaju, do pewnego stopnia dla mnie przekonująca teza. Kłóciłbym się, bo jednak Rosja wykształciła kilka takich wielopokoleniowych instytucji, jak choćby dyplomację, świetnie działającą dyplomację, nie wiem, szkoły szachistów, szkoły hokeistów, doskonale działające służby, czyli jednak ta pamięć instytucjonalna i mechanizm państwowy funkcjonujący. No ale to, jeśli przyjmiemy, że i te instytucje państwowe, i te klany, które ty czy Hale opisaliście, one istnieją, no to po prostu wyrastasz w tego rodzaju układzie gospodarczo-politycznym, społecznym i akceptujesz te reguły gry. I każdy kradnie ile może. I korupcja jest elementem twojego systemu, twojego poruszania się twoich azymutów po rzeczywistości. Mało tego, Rosjanie mówią, że dzięki korupcji ich biurokracja działa dużo lepiej niż niemiecka na przykład.
1: Czyli korupcja nie jest elementem chaosu, tylko też jest elementem porządkującym.
0: Homostazy. Ja bym tak bym powiedział, że ona często jest elementem homostazy i porządkowania. Oczywiście są ci, którzy kradną najwięcej i są ci, którzy kradną mniej. Stąd zresztą, znowu przepraszam za tę autopromocję, ale dla portalu Zero ileś miesięcy temu napisałem, że w Rosji trwa stalinizacja, bo w momencie wysiłku wojennego musi nastąpić wielka cyrkulacja elit i znowu z punktu, i to jest aż straszne, czego się, co teraz powiem. Ja rozumiem te wszystkie pięcioletnie, te represje stalinowskie, które przychodziły co pięć lat, bo on musiał pokazywać społeczeństwu, że skoro społeczeństwo się poświęca w imię budowania fabryk, są łagry i tak dalej, to i elita władzy musi cierpieć. I w putinowskiej Rosji od kilku lat to samo następuje, czyli ważne osoby z różnych klanów, inaczej, nie ma dnia, żeby jakiś pułkownik, generał, wicegubernator i tak dalej nie występował w kamerach, czy w gazetach, czy na portalach, że siedzi na sali sądowej i jest sądzony za korupcję. To są w tej chwili już tysiące ludzi władzy, reżimu, którzy są i na ich miejsce przychodzą nowi, czyli następuje cyrkulacja. Czy oni kradną? No oczywiście, że kradną, ale po pierwsze, już jest jakaś, występuje jakaś bojaźń u nich, dlatego że poprzednik już jednak siedzi w więzieniu, to często są wyroki 20-letnie. Już wie, że musi kraść mniej. Trzy, społeczeństwo widzi, że zaczyna się kolejna droga awansu, kolejna droga wymiany elit. Czyli cały ten system nie zostaje, nie zostaje uznany przez społeczeństwo za zły i dysfunkcjonalny, dopóki to jest jeszcze trzymane w karbach. I oczywiście, że w gruncie rzeczy to tworzy bardzo zatomizowane społeczeństwo i to jest ta dialektyka i sprzeczność, której znowu nie jestem taki mądry, żeby umieć to wytłumaczyć, jedynie jestem na tyle mądry, żeby powiedzieć, że to współistnieje ze sobą, że tego się nie da tak do końca uporządkować, że to się próbuje uporządkować. Widzę tylko to zjawisko, że im mocniej postępuje wojna, im jest mniej zasobów, im gorzej funkcjonuje gospodarka, im większy jest im bardziej potrzebny jest wysiłek wojenny, to paradoksalnie tym bardziej, oczywiście oprócz wodza i jeszcze jakiegoś jego najbliższego otoczenia, ono jest nietykane, póki co oprócz Szojgu, bo ten jego klan zostaje rozbity. Ja myślę, że on z dnia na dzień się zastanawia, czy za chwilę po niego nie przejdą, go nie wyciągną w gaciach, panowie w kominiarkach. Ale że już pod spodem właściwie nie ma dnia, żeby za korupcję i za tego rodzaju wykroczenia nie karać tych, którzy czerpią z tego systemu i żeby nie pokazać społeczeństwu, że my im ich karamy. I ostatnia rzecz bym powiedział, że to nie było nasilone, powiedzmy, w pierwszych 15 latach putinizmu, dlatego że panowała hossa gospodarcza. I nie trzeba było tego robić. Raczej społeczeństwo, zwłaszcza to wielkomiejskie, się bogaciło. Teraz trzeba robić i myślę, że to wpisuje się, już kończę, w próg bólu. I jak wielu sądzi, że te płonące rafinerie i płonący Wildberries i szereg innych obiektów, które są trafiane przez ukraińskie drogi, że to złamie rosyjskie społeczeństwo, to myślę, że się zawiedzie.
1: Ale to jest takie zasadnicze pytanie i zasadnicza wątpliwość moja. To znaczy, czy jest tak? Znaczy właśnie, jakie jest to napięcie między poszczególną jednostką, poszczególnym człowiekiem, poszczególnym Rosjaninem, a tą wizją państwa, wizją kraju, tym, co ten kraj spaja. Nawet jeżeli to jest walka, nawet jeżeli to jest przemoc i zgoda na to, że ta przemoc funkcjonuje społecznie, tak? Że jakby trudno, no po prostu chcesz się liczyć, musisz walczyć. Bo w tym rosyjskim paradygmacie Zachód jest przedstawiany jako słaby, przegniły, nierozumiejący reguł właśnie walki i przetrwania. Zachód, który wierzy, że po to, żeby jedno dziecko trans w klasie nie cierpiało, wszyscy musimy unikać zaimków, prawda? Dokładnie. Jakby tak. Przeciągamy teraz do absurdu, choć prawda taka, że na niektórych uniwersytetach rzeczywiście takie reguły wprowadzono. No więc teraz w tym założeniu, w tej ich wizji, oznacza, że to by oznaczało, że właściwie ten Zachód nie wie, co to jest przemoc. To nie jest prawda, że my nie wiemy, co to jest przemoc. To nie jest prawda, że społeczeństwa zachodnie jej nie znają i nie mają, prawda? Ona jest inaczej definiowana, inaczej ukryta. To jest tak, jakbyśmy sobie powiedzieli, czy w korporacjach zachodnich nie ma przemocy. Jest jak cholera, tylko gdzie indziej inaczej się ją realizuje, inaczej się ją spełnia. I teraz pytanie brzmi, czy to, że Rosja jest taka właśnie dumna z tego zadawania sobie bólu, prawda, z tego biczowania się, siebie i innych nawzajem, prawda, czy to czyni ją bardziej sprawczą, czy bardziej ją czyni, czy właśnie ją uzdrawia? I to jest, rozumiem, pytanie o jednak pewien koncept parareligijny, bo właśnie w tym, co ty mówisz, jest też takie, tak se to tłumaczę teraz na szybko, jak cię słucham, jest też takie przekonanie, że ta cerkiew się Putinowi przydaje nie tylko do tego, żeby cementować władzę i sakralizować samego siebie, ale właśnie też po to, żeby nadawać jakiś sens tej brutalności, w której to się wszystko toczy, tak?
0: No tak, tak, absolutnie. Jeżeli...
1: To jest taka ofiara, jakby służąca pewnemu przeistoczeniu społeczeństwa. Ale właśnie, tak, zadajmy sobie fundamentalne pytanie. Po co ta Rosja ma być taka? Żeby co? Żeby co się wydarzyło? Żeby zbawić świat? Żeby nad nim zapanować wreszcie? Żeby co tam było? Rozumiesz?
0: Żeby Rosja była wielka. Żeby Rosja była Rosją.
1: Żeby Rosja była Rosją.
0: Tak, żeby Rosja była Rosją. Żeby to... Bo tak, to wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Ja zawsze byłem zwolennikiem koncepcji, to prawosławie istnieje jako dostarczyciel pewnych wartości duchowych, w cudzysłowie oczywiście. Ale zawsze ostatecznym bogiem Rosjanina była Rosja, moim zdaniem. Mm-hmm. I tu chodzi o to, że to święte państwo, którego się boimy, ale w które wierzymy, które często nadaje sens naszemu życiu, że ono, że to po to jest. Ale wiesz, no, w gruncie rzeczy, jakbyś popatrzył w takich... A jak Iran by przetrwał bez religii to, co się w tej chwili dzieje? Bez wiary we własne państwo.
1: Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest religia dla Irańczyków dzisiaj. Nie wiem. Może jest... Nie umiem sobie tego w ogóle wyobrazić. Czy teokracje, czy takie systemy będące pożenieniem religii i polityki, co one właściwie robią z tą religią i co robią z tą polityką? Nie umiem sobie tego wyobrazić. Być może rzeczywiście to jest... To narzędzie, które otwiera, które inaczej, pozwala rządzącym otworzyć ogień do tłumu. Mm. I usprawiedliwić to, prawda? No bo to są te większe idee, prawda? To jest to, co sprawia, że możemy tak zrobić, bo walczymy o coś, co nie jest tylko i wyłącznie naszą personalną korzyścią. W teorii przynajmniej.
0: Tak, no pewnie tak, tylko że pewnie byśmy znaleźli jakieś inne przykłady, gdzie po prostu była ideologia zamiast religii. No religia może
1: Oczywiście. Znaczy, ja myślę, że takim wnioskiem z tej naszej rozmowy, którą musimy już pomału domykać, jest to, że ty jednak twierdzisz, że te wszystkie elementy, które nam się wydają taką suchą, sztuczną konstrukcją tworzącą Rosję jako pewien przekombinowany pomysł Putina, ale właśnie martwy, że to nie jest martwe.
0: Tak uważam, że to nie jest martwe i to jeszcze nam da popalić. To znaczy oczywiście, że jak Putina nie będzie, chociaż no nie wiadomo, kiedy go nie będzie, ale że jak nie będzie, no to następca prawdopodobnie będzie musiał coś zliberalizować, tak jak po Stalinie przyszedł Chruszczow, no nie był miłym gościem, ale coś musiał zliberalizować. No to tu się pewnie też coś zliberalizuje. No, że na przykład ty czy ja będziemy mogli wjechać do Rosji i nikt nam nie podrzuci pornografii dziecięcej, żeby nas wsadzić do więzienia jako zakładników.
1: Ale i tak, żeby cokolwiek załatwić, będziemy musieli na wszystkich krzyczeć, no bo zawsze się tak załatwiało w Rosji.
0: Będziemy musieli krzyczeć i oczywiście to pozostanie, no ale to nie zmienia faktu, że jakaś liberalizacja nastąpi, ale z tego, żeby Rosja była Rosją, niech już to będzie motto dzisiejszej rozmowy, no ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek mógł z tego zrezygnować. Mam wrażenie, że nawet Jelcyn, który był jakiś koncyliacyjny wobec Zachodu, on też w gruncie rzeczy tam chodziło o to, żeby Rosja była Rosją, żeby była wielką Rosją.
1: Doktor Kuba Benedyczak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autor książki Oddział Chorych na Rosję, był Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: To było archiwalne wydanie audycji Dłuższa Rozmowa. Jakub Janiszewski.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl, to się opłaca.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
23: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
24: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Nie tylko prezydent, ale i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych będą reprezentować Polskę na najbliższej sesji ogólnej ONZ. Apteki są przygotowane na sezon grypowy, dostępne są już w pełni i częściowo refundowane szczepionki. Jan Urban dokonał wyboru, znamy kadrę na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski. Na zegarach 2:02. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Na linii kolejowej nr 3 na odcinku Toporów-Świebodzin w województwie lubuskim wstrzymano ruch pociągów, poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i pantograf na pociągu relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Jak poinformowało PKP PLK na platformie X, za pociągi wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, a szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas szczytu karpackiej ósemki na zachodzie Ukrainy rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentami Serbii i Rumunii. Zełenski w serwisie Telegram przekazał, że z Donaldem Tuskiem rozmawiał o jedności i dalszej współpracy. Podkreślił, że Ukraina i Polska to silni sąsiedzi, przyjaciele i partnerzy, którzy mają wspólnego wroga. Inauguracyjny szczyt Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej odbył się w miejscowości Huta w obwodzie Iwano-Frankowskim. Format tworzą obok Ukrainy Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Czechy, Austria, Węgry i Unia Europejska jako całość. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski udaje się do Nowego Jorku, gdzie będzie uczestniczył w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poinformowało MSZ. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w blisko 30 spotkaniach w różnych formatach. MSZ podkreśliło, że polskiej delegacji na 81. sesję w Nowym Jorku przewodniczy prezydent Karol Nawrocki, który będzie reprezentował Polskę podczas środowej debaty generalnej. A o bieżącej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa rozmawiali dziś prezydent Karol Nawrocki, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Takie rozmowy powinny odbywać się częściej, ocenił w TOK FM były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, generał Tomasz Bąk.
0: To osoby, które są najważniejszymi osobami decydującymi o bezpieczeństwie państwa, a więc prezydent, premier, a w jego imieniu minister obrony narodowej. Oni podejmują główne decyzje i oni muszą śledzić tą sytuację na bieżąco i wymieniać się szybko i skutecznie informacjami, które posiadają.
27: Po rozmowach Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że były one bardzo konstruktywne. Zapewnił też, że w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju on i prezydent są zgodni. Nie wykluczył też spotkań w podobnym formacie. Będzie więcej. Zbliża się sezon jesienno-zimowy, a wraz z nim rusza sezon grypowy. W aptekach są już jednak szczepionki na grypę, objęte całkowitą lub 50% refundacją. Bezpłatnie preparaty są dostępne dla dzieci od 6 miesiąca życia do lat 18, dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz dla kobiet w ciąży i w połogu. Za połowę ceny szczepionkę mogą kupić wszyscy dorośli. Prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek przypomina, że zaszczepić można się w co czwartej aptece w Polsce, która ma odpowiedni punkt i przeszkolony personel.
1: Pacjent wchodząc do apteki za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Oznacza to, że drastycznie skróciła nam się ta ścieżka, którą znamy z lat ubiegłych, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
27: Lista aptek, w których można się zaszczepić nie tylko na grypę, ale też na przykład na COVID-19 jest na stronie pacjent.gov.pl. W TOK FM czas teraz na sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jan Urban ogłosił powołanie na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał do niedawna podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, mówi selekcjoner.
4: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
3: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup, który we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję. Rybakina w sobotę zwyciężyła w wielkoszlemowym US Open i zdobyła trzeci taki tytuł w karierze. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
5: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
6: Takiego meczu nam było po potrzeba, wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
5: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
27: W nocy początkowo na północy miejscami opady deszczu. We wschodniej połowie kraju prognozowane są mgły. Temperatura minimalna przeważnie od 9 do 11 stopni, cieplej miejscami na Pomorzu i nad morzem 12 do 14, a chłodniej około 6 stopni w rejonach podgórskich.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 8:08, 20:08, słuchamy Radio TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje nasz program. Macha do Państwa, nie wiem, czy słuchacze i słuchaczki to widzą. Oczywiście nie, bo to radio, teatr wyobraźni. A słychać w ogóle nas dlatego, że z nami jest Adam Brzeziński, realizator, który też do Państwa macha i pozdrawia. Dziś, proszę Państwa, bardzo specyficzny program, dlatego, że będziemy się odwoływali w drugiej części naszego programu, tam, gdzie słuchacze i słuchaczki na antenie prezentują swoje opinie, przemyślenia i dyskutują ze sobą. Będziemy się odwołali do takich Państwa doświadczeń, do których chyba media się nie za często odwołują. A mianowicie chcemy Państwa zapytać, czy zdarza się Państwu używać regionalizmów, gwary? Czy zdarza się Państwu taka sytuacja i w jakich sytuacjach właśnie to się zdarza? To w domu, czy nie wiem, w jakichś humorystycznych momentach? No nie wiem. Państwo będą do nas dzwonili po godzinie 21 i opowiedzą o tym, jak to wygląda z Państwa perspektywy, czy jeśli chodzi o regionalizmy, gwary, czy też coś, co nie jest literackim językiem polskim. Państwo mają wrażenie, że to jest coś, co występuje u Państwa w okolicy i nigdzie indziej. Po prostu to jest nasze. Ale rozpoczynamy od rozmowy z Joanną Wilęgowską, dziennikarką, pisarką, autorką książki Król, Warmii i Saturna. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Między innymi książki Król, Warmii i Saturna, bo do tej książki chciałem się odwołać, dlatego ją z tytułu wymieniam. A w studiu Karolina Dalinki-Jóźwik, bohemistka, glottodydaktyczka polonistyczna, dziennikarka. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
7: Ukazała się pozycja, która nosi tytuł Po naszemu, jak mówi Polska, to jest zbiór esejów, i autorzy i autorki, w tym nasze gościnie, próbują złapać pewien fenomen. Oczywiście każdy na swój sposób, ale ten fenomen to w największym skrócie do opisania brzmi tak. Kiedy idziemy do szkoły, uczymy się języka, albo kiedy słyszymy rodziców, albo znajomych, albo rówieśników, to w zasadzie w większości przypadków mamy przekonanie o tym, że słyszymy głównie polski język literacki, czasami w dość prostej formie, bez ozdobników. Czasami z wulgaryzmami, ale jest to polski język literacki. Tymczasem ja dokonałem takiego matematycznego działania przed naszym programem i okazało się, że jeśli zsumować osoby, które deklarowały w bardzo różnych badaniach, że oprócz tego języka polskiego używają jeszcze dialektu, języka regionalnego, bo mamy taki jeden w Polsce, języków innych niż polskie i, uwaga, gwar dialektów, to okaże się, że być może nawet w takim szerokim rachunkiem 3,5 miliona ludzi w Polsce co najmniej ma coś takiego. Ma takie coś, co nie jest językiem polskim, albo jest wersją języka polskiego, i o tym właśnie na początku chciałem, żebyśmy porozmawiali. Najpierw chcę zapytać, w którym momencie panie zauważyły lub zaczęły zauważyć, że obok języka polskiego są jeszcze języki mniejszości, gwary, dialekty, regionalizmy, innymi słowy. Czy panie od początku się tym interesowały? To był ten kawałek świata lingwistycznego, które państwo panie uważały za interesujący, czy nie? To był jakiś moment, może jakieś doświadczenie. Najpierw poproszę o głos Joannę Wilęgowską.
8: Tak, ja jestem z Warmii. Może wyjaśnię. Mieszkam w Olsztynie, natomiast mój ojciec był warmiakiem pochodzącym spod olsztyńskiej wsi Stawigłuda i myśmy po prostu w dzieciństwie często w tej Stawigłudzie bywali. Więc ja słyszałam, jak mówi się w tej Stawigłudzie, a jak się mówiło w szkole i w mieście i z rówieśnikami. Otóż mówiło się trochę inaczej. W tej Stawigłudzie był to język jakiś dla mnie bardzo tajemniczy, którym posługiwała się jeszcze moja prababcia, Uma Finka. Był to język, w którym mówiło się jo zamiast tak. W Był to język bardzo mocno nasączony germanizmami. Mówiło się też po niemiecku często. Więc rzeczywiście te rzeczywistości językowe w moim dzieciństwie były takie odmienne i to były właściwie trzy języki, czyli język polski, język niemiecki i gwara warmińska. Gwara warmińska, która jest spotkaniem języka niemieckiego i polskiego. To jest gwara języka polskiego, ale bardzo mocno nasączona germanizmami. Myślę, że ona by była doskonale zrozumiała i dla Ślązaków, i dla Kaszubów. Oczywiście wszystko to jest wynikiem bardzo skomplikowanej historii naszego regionu, historii wielowarstwowej i tego dziwnego eksperymentu dziejowego, jakim było przesunięcie dużego europejskiego kraju po wojnie na zachód.
7: Ale już to, muszę pani przerwać w tym momencie, bo mi bywa, tak. Bo o tym będziemy pewnie rozmawiali w trakcie dzisiejszej rozmowy, ale tak, chodzi mi o to, czy pani kojarzy taki proces w swoim życiu, że pani zaczyna zauważać ważność tego, że to jest inny język, czytaj, inny świat, inna wrażliwość, ale też, że to jest coś, co, no nie wiem, może jest warte właśnie zainteresowania, ale też, bo do tego musimy dojść, jakieś formy chronienia, a przynajmniej upamiętnienia. Czy pani kojarzy taki moment, czy to już jak pani wzięła pod uwagę te wszystkie racjonalne rzeczy, że tutaj przesunięcie granic i tak dalej, to przyszło z czasem.
8: Tak, to mi się wydaje, że się stało w jakiś naturalny sposób, kiedy ja zaczęłam pisać książkę i zaczęłam mocno się tym interesować, dociekać, skąd to się wzięło, jak to jest, o co tutaj chodzi. Zaczęłam się przyglądać historii rodzinnej, bo myślę, że ta historia rodzinna jest chyba czymś, co skupia mocno naszą uwagę, mocno nas angażuje emocjonalnie. Wobec tego języki, którymi się te historie opowiada, też są ważne. Mhm. Więc ja się tutaj zaczęłam przyglądać tym naszym językom rodzinnym i historii mojego ojca. Zaczęłam to zapisywać w książce. Książce, która ma na końcu słowniczek, mikrosłowniczek takiej gwary warmińskiej. Zaczęłam się interesować, jak to wygląda, kto tą gwarą warmińską jeszcze mówi, kto jest w jej posiadaniu, a gdzie ona już całkiem zniknęła. Więc zaczęłam się tym interesować rzeczywiście kilka lat temu, tak bardzo intensywnie. Mhm. A kiedyś to było dla mnie oczywiste, że w tej Sowiegudzie mówi się jakoś inaczej, w tym Olsztynie mówi się inaczej. Nie wiązało się to z jakąś głębszą chyba refleksją z mojej strony. Wydawało mi się, że tak właśnie wygląda świat, że on się składa z wielu języków. Mhm. A kiedy zaczęłam to notować właśnie jakieś rodzinne dzieje, to się okazało fascynującym właśnie światem, opowiadanym w kilku językach. Mhm.
7: Karolina Delink-Jóźwik, jak to wyglądało z pani perspektywy? Namysł, moment?
9: No, jak teraz sobie o tym myślę, to chyba to jest moment studiów i to jest taki moment, kiedy ja musiałam przestać mówić moimi regionalizmami. Znaczy przyjeżdżam z Kujaw, z Brodnicy do Warszawy i muszę zostawić to moje ukochane na przykład jo, o którym pani Anna też mówiła, bo jo okazuje się, że istnieje, o czym się znacznie później przekonałam, że istnieje nie w Brodnicy i w Bydgoszczy.
7: To warmiacy was zainfekowali.
9: Absolutnie. Gdańszczanie, warmiacy, no, Mazurzy. Wszyscy. Pół północy Polski mówi tak. Jo i to jest wspaniałe, tylko że ja wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. Trzeba się było jakoś dopasować do Polski Centralnej, pójść na studia na uczelnię wyższą i no to pewnie jest w jakimś sensie aspiracyjne, tak? Przestać używać regionalizmu.
7: Ale pani się, przepraszam, to jest ciekawe bardzo doświadczenie. Czy to pani się łapała na takich sytuacjach?
9: Ja się absolutnie łapałam, ponieważ w Brodnicy jo się używa generycznie, tak?
7: Po prostu. Ale ja rozumiem, tylko niech pani
9: powie, czy to... I nagle ja muszę powiedzieć tak, kiedy mam emocje.
7: Dobrze, nie rozumiem. Tak. Ale nie, czy to były takie sytuacje, że nie wiem, jest grupa ludzi i nagle pani widzi na ich twarzach, że pani powiedziała coś dziwnego?
9: No ja pewnie
7: dziwnego.
9: Nie powiedziałam nawet, bo ja myślę, że miałam to na tyle przemyślane i przeprocesowane, że nawet pewnie mi się to nie wyrwało. Natomiast miałam świadomość, gdzieś w środku w człowieku miałam świadomość tego, że ja to jo mam w głowie.
7: Z tego punktu do stanu, w którym pani była, jak pani pisała esej do książki po naszemu, jak mówi Polska.
9: O wiele wody upłynęło.
7: No właśnie.
9: Po drodze dosyć szybko potem jak zaczęłam studia, poznałam też mojego męża przyszłego i część mojego życia się wtoczyła w Krakowie. No i wtedy zderzyłam się z kolei z dużą dumą, jeśli chodzi o wiedzę o własnych regionalizmach, ponieważ gwara krakowska jest gwarą miejską, więc to jest dosyć mały rodzaj języka, tak? ale bardzo dużo ma tych słów, których rzeczywiście ci mieszczanie moi przyszli teściowie używali i używali ich z dumą i to było już dość zabawne, dość pouczające wymieniać się tymi doświadczeniami, więc we mnie znowu ożyły moje słowa, tak? Zaczęliśmy sobie konfrontować, co się jak nazywa, co czym nie jest, a co czym jest. Taki przykład, jeden z moich ulubionych, czyli weka. W Krakowie bułka, u mnie weki to są słoiki z zaprawami na zimę, tak? Mhm. Więc zupełnie inne kosmosy. I to się zaczęło robić interesujące. Później przy stole rozmawialiśmy ze znajomymi, którzy, no jak to na studiach w Warszawie, byli jedni z Łodzi, inni z Kość tam.
7: Do sklepu pani poszła, jak czytałem, czy bułki można kupić?
9: Tak. Czy bułki dostałam całe 3 i tego też nie wiem. Ale znam osoby, które mieszkają w Warszawie od wielu, wielu lat, wciąż mówią czy. I ja uważam, że to jest wspaniałe.
7: Co mają na myśli, jak mówią czy?
9: 3.
7: 3. Rozumiem. Musimy przejść do rzeczy, która jest... ona jest czasami, raz na jakiś czas, pojawia się w polskiej debacie publicznej, ona momentalnie startuje do takich poziomów emocjonalnych, no naprawdę, to już najwyższe władze państwowe się wypowiadają. Otóż, gdzie jest ten dziwny, nieoczywisty związek, jak panie to widzą, pomiędzy uświadomieniem sobie, że używam czy regionalizmów, czy dialektu, a poczuciem tożsamości, które jest przez to trochę jakby fundowane, na pewno jest w jakiejś relacji. I oczywiście my mieliśmy w Polsce kilka takich momentów, kiedy to było no już na ostrzu noża. Tam, kiedy była ustawa o języku śląskim, prezydent Duda to zawetował i prezydent się odwoływał wtedy do bardzo mocnych stwierdzeń. Więc część ludzi mówiących po śląsku bardzo to odebrała osobiście. Nie wiem, no te też sytuacje, no mniej może poważne, ale przecież mieliśmy w preselekcjach kandydata do Eurowizji i to był duet z Podlasia, Sfada i Niczos, i oni po prostu zaśpiewali tak jak po swojemu, tak? I ta dyskusja, która się wtedy też odbyła, była bardzo ciekawa, bo okazywało się, że bardzo wiele osób poczuło, że musi, ale to musi w mocnych słowach powiedzieć, to nie tak, to inaczej się mówi, albo to, że tak się mówi, to nie oznacza od razu, że ktoś nie jest Polakiem, albo jest gorszym Polakiem i Polką. No niesamowicie, tak jakby język okazuje się, że to nie jest kwestia tego, czy bułki, czy trzy bułki, tylko naprawdę duże halo. Dlaczego? Najpierw proszę panią Joannę Wilęgowską o odpowiedź.
10: No przede wszystkim mamy prawo do tego, żeby mówić różnie i mamy uzasadnienie historyczne tego i myślę, że nie musimy i nie powinniśmy się wstydzić tego, że mamy regionalizmy, wręcz przeciwnie. Możemy sobie teraz to mówić szczerze i nie... I ja bardzo sekunduję Ślązakom w tym, ażeby ich... język został właśnie uznany. Językiem jest to z pewnością język. Jest literatura śląska, są spektakle teatralne po śląsku, są książki tłumaczone na język śląski. Więc jest to żywa mowa, którą posługuje się sporo osób. Mowa o 500 000 zdeklarowanych Ślązaków. Więc z pewnością istnieje język śląski, ale istnieją też różne gwary i różne właśnie regionalne sposoby komunikacji. I
7: ale przepraszam bardzo, bo ja o coś innego trochę pytam, może ja to źle zapytałem. Jak pani mówi o języku śląskim, że są wydawnictwa, on jest używany, to jest żywy język. No dobrze, ale językiem regionalnym zgodnie z prawem w Polsce jest kaszubski. Śląski tak. Nie. I teraz pytanie, dlaczego? I czy z jakiego powodu kolejne próby, żeby oprócz kaszubskiego jeszcze śląski w Polsce regionalnym, one się nie udają. To znaczy, jaki rodzaj wyobrażenia o tym, czym jest, jaką siłą, pewnie spajającą, jest język, według niektórych jest. O czym my tu mówimy? Czego się boimy? O tak jakby nie chcąc uznać śląskiego za język regionalny, tak jak na przykład kaszubski uznaliśmy.
10: No ja myślę, że tutaj w grę wchodzi polityka po prostu.
7: A to znaczy co, polityka, że jak będziemy mówić różnymi językami? To, co się państwo nam rozpadnie?
10: Ja myślę, że są to tego rodzaju obawy i że łatwo podsycać tego rodzaju obawy. Myślę, że są to po prostu gry polityczne, w których gra się takimi kartami nacjonalistycznymi niestety. Takie obawy się po prostu podsyca w jakichś celach właśnie politycznych, partyjnych. Więc no tak to widzę. No nie ma się czego bać po prostu. Jak się spojrzy w jakiś sposób chłodny, obiektywny, neutralny na to, że w różnych krajach mediach języki mają swoje odmiany, regionalne. Inaczej mówi się na północy różnych krajów, a inaczej na południu. Inaczej mówi się trochę w miastach, inaczej trochę na wsiach. Więc czym to grozi? Nie grozi to żadnym rozbiciem tych krajów na jakieś mniejsze cząstki, więc myślę, że granie tymi kartami jest nie fair, jeśli chodzi o nasze sposoby komunikacji, bo my mamy prawo mówić tak jak chcemy. To jest jakieś wzbogacenie naszej tożsamości i naszych języków, niż stworzenie. Jakby to nie jest w kontrze do kogoś, tylko to jest jakby wyraz naszych takich osobowości.
7: Próbuję zrozumieć po prostu, skąd się biorą, jak wyglądają te lęki. Jednak państwo ma aparat przymusu i może powiedzieć, nie, nazwy napisy zapisujemy po polsku, w urzędzie urzędnik mówi po polsku, dokumenty proszę wydajemy po polsku. To państwo ma aparat przymusu i mówi, tym językiem jest właśnie język polski, więc to prawo, o którym pani mówiła, to też jest trochę takie pod warunkiem, że państwo nam pozwoli używać go.
10: Ale my mamy coś takiego, co się nazywa mową, czyli po prostu to jest nasz sposób komunikacji poza obszarem państwa. To, jak my mówimy do siebie nawzajem, prawda? To jest mowa, więc my mamy prawo używać naszej mowy zgodnie z naszą chęcią i tradycją i z tym, jak chcemy, żeby być też rozumianym. Więc

0: kiedy jakby próbowaliśmy, czy próbowano z języka śląskiego prawnie uczynić język śląski, tak, jeden z języków Rzeczypospolitej, to my słyszeliśmy właśnie o ruchach separatystycznych, o jakimś zagrożeniu autonomii, tak, nie wiem, że Ślązacy nagle oderwą się od macierzy. No, ja tego wśród mojej rodziny zamieszkującej Śląsk nie słyszałam, tak? I teraz pytanie, czy to nie jest po prostu, tak jak pani Anna mówi, jakaś użyteczna politycznie narracja, która nie ma na to badań, nie wiem, nie ma na to większego uzasadnienia, bo często się zdarza, że jednak to, co ludzie mówią, czują w stosunku do osób bliskich ze swojego otoczenia, że się różni od tej centralnej polityki, tak, centralnego myślenia o polskości. Są takie badania, które cytował w polskości Kamil Janicki teraz w swojej nowej książce. Nie pamiętam dokładnie, to był jakiś międzynarodowy sondaż wartości, w którym Polacy pytani o to, czy są dumni ze swojej polskości, czy na ile są dumni ze swojej polskości, odpowiadali, że bardzo albo... tam były dwie wartości i że to wychodziło razem 95%, tak? Czyli w ogóle na skalę europejską, a nawet światową jakiś ewenement. Tylko jak pogłębiano to pytanie i pytano, z czego jesteśmy dumni, to już było nam trudno odpowiedzieć. No bo z czego? Czym jest polskość, tak? My żyjemy lokalnie, mówimy lokalnie i ewentualnie poznajemy inne lokalne tradycje, języki, kultury. Tak, to nie jest coś, co nam zagraża, tak wydaje mi się, taka jest moja ocena, co nam zagraża realnie jako społeczeństwu, to być może jest jakaś użyteczna politycznie narracja.
1: Pod koniec ubiegłego roku takie duże badania w Niemczech robione, mówiące o stopniu, mające zbadać stopień integracji ze społeczeństwem, pokazały szczególnie wśród rodzin z korzeniami migranckimi to, że część tych dzieci uczy się niemieckiego na bardzo podstawowym poziomie, a później z niego nie korzysta. Właśnie funkcjonując w takiej sytuacji, o której pani mówiła. Do sklepu idę i ktoś mówi w moim języku, niech to będzie dla mnie na to polski, tak? Później idę kupić sobie, nie wiem, coś, doładowanie do telefonu, też rozmawiam z człowiekiem w moim języku i ten niemiecki funkcjonuje jako język w zasadzie, no, z którym muszę prędzej czy później się zetknąć. Ale niestety ten raport z końca ubiegłego roku on pokazywał, że istnieje jednak jakaś rola i teraz pytanie jaka, języka tego podstawowego, głównego komunikacji, obok którego mogą pączkować różnego rodzaju twory, od innych języków regionalnych poprzez, tylko ten pytanie, jak my traktujemy ten język oryginalny, czy my w ogóle w Polsce będziemy mieli taki problem, czy, albo inaczej zapytam, czy młodzi ludzie, którzy przyjechali z Ukrainy, którzy tutaj funkcjonują w swoich środowiskach, czy oni rzeczywiście muszą się uczyć języka polskiego, skoro będą w stanie funkcjonować właśnie w tych swoich małych kręgach zamkniętych, gdzie rzeczywiście będą mogli realizować te wszystkie swoje potrzeby bez dogłębnej albo dobrej znajomości języka polskiego? To jest to pytanie. Joanna Wilęgowska.
2: No to nie wiem, czy ja znam odpowiedź na to pytanie. Wiem, że dla mnie polszczyzna, ten język główny, tak to nazwijmy, jest językiem niezwykle ważnym. To jest język, w którym ja się wypowiadam i dziennikarsko, i literacko. Ja po polsku mówię, myślę i śnię prawdopodobnie, więc to jest mój język zasadniczy. Natomiast no jakoś... obok widzę miejsce dla języków regionalnych i w ogóle istnienia regionalizmu w tym języku głównym. Czyli ten język główny jest czymś niestałym. On jest jakąś formą płynną, przecież on cały czas się nasącza też, prawda? Anglicyzmami chociażby. Nasz język się bardzo zmienia, to jest jakiś żywy twór. Więc... I być może też ten język Ukraińców mieszkających w Polsce, on być może jest inny, czy też będzie inny niż tych, którzy pozostali na Ukrainie, więc są to takie struktury naprawdę bardzo ruchome. Więc myślę, że języki są jakby właśnie w ruchu i to, co mi się wydaje cenne, no to pamiętanie po prostu o tym, że używanie regionalizmów czy swoich języków mniejszościowych jest po prostu czymś, co możemy robić, co nie powinno się spotkać z żadną karą, wyśmiewaniem i tak dalej, szyderstwem chociażby, prawda? Co się w naszej historii działo.
1: Rozumiem. Karolina Delinkiewicz.
0: to ja powiem tak.

0: że jeśli chodzi o te mniejszości narodowe, i to mówię w sumie z perspektywy osoby, która może uczyć języka polskiego jako języka obcego. Nie Ukraińcy czy inne mniejszości narodowe prawdopodobnie nie muszą uczyć się polskiego, żeby tutaj żyć, chyba że muszą, bo na przykład wymaga tego, są jakieś wymagania prawne, tak? Czyli żeby zrobić kartę Polaka, żeby pracować gdzieś tam. Oni muszą zdać po prostu egzamin z języka polskiego. Jest to język obcy dla nich, zdają taki egzamin z języka obcego, jest to język polski i zdobywają jakieś tam uprawnienia. I wtedy będą zdawać po prostu polski literacki. W sklepie będą się posługiwać pewnie jakimś łamanym polskim i ukraińskim i świetnie się dogadają. I teraz, czy to jest problem? Wydaje mi się, że żaden, ponieważ my chyba też nie używamy wszędzie języka literackiego, tak? W domu mówimy inaczej, w pracy mówimy inaczej, pozwalamy sobie na inne rzeczy, z bliskimi inaczej, z obcymi inaczej. Tak, młodzi rozmawiają, mówią innym językiem, starsi mówią innym językiem, starsze osoby z młodszymi osobami rozmawiają kolejnym językiem. Teraz to nie jest jakieś bardzo naukowe, bardziej intuicyjne, ale tych języków wokół nas jest po prostu bardzo dużo, tak?
1: I... Tak, ja może jeszcze jedną rzecz powiem, że chciałabym, żeby każdy Joanna czuł się bezpiecznie, używając swojego języka na ulicy, chociażby polski.
0: Dokładnie.
1: Chciałabym w takim kraju mieszkać, w którym każdy może właśnie bezpiecznie się wypowiadać w swoim języku.
2: I zróbmy przerwę, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Joanna Wilęgowska, dziennikarka, pisarka, autorka między innymi książki Król Warmii i Saturna i Karolina Delling-Jóźwik, bohemistka, glotodydaktyczka, polonistyczna dziennikarka, autorki tekstów do zbioru esejów Po naszemu, Jak mówi Polska. I za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
18: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
6: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
19: Brzmi dobrze.
6: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotel Bania.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
2: 20.34. Słuchamy programu Mikrofon Tok FM. W naszym studiu Karolina Delnik-Jóźwik, bohemistka, glottodydaktyczka, polonistyczna, dziennikarka. Dobry wieczór jeszcze raz.
0: Dobry wieczór.
2: A łączymy się z Joanną Wielęgowską, dziennikarką, pisarką, autorką m.in. książki Król Warmii i Saturna. Jeszcze raz dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Chciałem wrócić do Pisma Świętego.
4: Ojej.
2: I historii, tak, no z tej książki wiele wynika, ale oto. Fragment Księgi Rodzaju. Pan zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali synowie ludcy i rzekł pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Chodźcie, stąpmy i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał języka drugiego. No i wszyscy wiemy, jak to się skończyło, wieża Babel runęła. No i się rozsypały te języki po całym świecie. Jeśli gdzieś szukał, po to cytuję to, żeby spróbować znaleźć odpowiedź, gdzie się czają z jednej strony lęki tych, którzy się boją różnorodności językowej, a z drugiej strony odpowiedź sobie na pytanie, jak do tego doszło, że kraje Unii Europejskiej tak niesamowicie, w sposób wyjątkowy na skalę świata, dbają o różnorodność językową. Mało tego, w Polsce funkcjonuje nawet Instytut Różnorodności Językowej. Oficjalny model unijny jest taki, że państwa powinny wdrażać, dzisiaj się o tym dowiedziałem, jestem zaskoczony, państwa powinny wdrażać takie polityki edukacyjne, żeby osoba, która w danym kraju mieszka, oprócz języka, którym się normalnie posługuje, najlepiej, żeby jeszcze dwóch innych się nauczyła. Mało tego, istnieje 60 kilka teraz wspieranych przez Unię Europejską języków. Od tych, którymi mówią Baskowie, po tych, którymi mówią Kaszubi. Ale to jest wyjątkowa rzecz. To jest tak jakby drugi biegun. Uznanie, że to jest wartość sama w sobie. Chciałbym, żeby panie rozłożyły to na czynniki pierwsze. I zadam takie prowokacyjne pytanie. A dlaczego w zasadzie różnorodność językowa jest wartością samą w sobie, o którą powinniśmy dbać? Joanna Wielęgowska najpierw.
4: No różnorodność sama w sobie jest wartością nie tylko w sferze językowej. Na przykład mówi się o różnorodności biologicznej, która jest wartością ogromną, prawda? Mówią o tym naukowcy zajmujący się naukami biologicznymi, jak bardzo ważna jest różnorodność. Żyjemy w epoce wymierania gatunków i żyjemy w epoce również wymierania języków, ponieważ małe społeczności, gdy giną, giną również ich języki. Troszeczkę się unifikujemy językowo. Sprowadzamy się albo do tej angielszczyzny, albo do innych języków tych ogromnych. Natomiast te drobne języki mniejszych grup społecznych, narodów, etnosów, zanikają, kurczą się, giną, znikają. Tak troszeczkę jest właśnie z gwarą warmińską, która nie jest językiem, jest gwarą języka polskiego, ale mówi nią bardzo niewiele osób. No tak zrobiła historia po prostu, że społeczność warmińska się rozproszyła, jest w jakimś zaniku, niewiele jest takich osób, ale zainteresowanie tymi językami mniejszymi czy gwarami chyba istnieje, bo ja widzę takie zainteresowanie w Olsztynie. Sporo osób zaczyna się uczyć gwary warmińskiej, na przykład nie mając warmińskich korzeni. Więc myślę, że...
2: To jest ciekawe bardzo.
4: Tak. Myślę, że jest jakaś iskra nadziei dla takich właśnie zjawisk, a przynajmniej poszanowanie tego i zauważenie, że właśnie języki gwary są wartością samą w sobie.
2: Dobrze, ale ja to rozumiem, jeszcze wrócimy tu do jednego wątku a propos tych osób, które nie mają rodziny, korzeni geograficznych, ale mimo wszystko chcą tak jakby, nie no, chcą po prostu się nauczyć danego języka. Karolina Delnik-Jóźwik.
0: No ja tak niespecjalnie się czuję kompetentna do interpretacji Pisma Świętego, ale podejmę rękawicę i to w pierwszej chwili pomyślałam sobie, że być może te ludy zostały rozproszone ze względu na to, by nie były tak silne jednym językiem, ale z drugiej strony, skoro z jednym językiem tak świetnie im wyszło, to być może kiedy się rozproszą po świecie z różnymi językami, każdy z nich stanie się równie mocny, to zbudują wiele mocnych...
2: Nie, no w Piśmie Świętym jest wyraźnie napisane, że problemem będzie to, że się nie dogadają.
0: No próbuję też zinterpretować tę politykę Unii Europejskiej.
2: Ale
0: no najpierw się nie dogadają, ale jednocześnie zbudują jakieś swoje podwaliny pod swoje kultury, zróżnicują świat, tak? I teraz będziemy mieli dużo ciekawych rzeczy do odkrywania.
2: Ale wspólnie nie zbudują wieży Babel, bo żeby wspólnie zbudować wieżę Babel, muszą powiedzieć w jednym języku...
0: Babel. To...
2: Aha, no o. Ale pani wspomniała...
0: Może my nie musimy w takie cele mierzyć, tak?
2: Ale pani ciekawą rzecz powiedziała. Pani powiedziała o Unii Europejskiej i motto Unii Europejskiej, zjednoczeni w różnorodności, jako żywo pokazuje nam, że naprawdę Unia jest wyjątkowym miejscem pod tym kątem, że ta różnorodność stanowi wartość samą w sobie. I teraz ja chciałbym się dowiedzieć, jak to się przekłada na różnorodność językową. To znaczy, co my tak naprawdę chronimy, albo w imię czego my chronimy, chroniąc różnorodność językową. To znaczy, co to jest za wartość? Czy to jest kwestia naszej historii? To tak jak stare książki chronimy, czy nie? Czy to ma wpływ na naszą rzeczywistość tu i teraz?
0: Historii, kultury, pewnych opowieści, ale też jakiejś intymności, jakichś takich opowieści tylko z danego miejsca, z danego regionu, tak?
2: Formy zakorzenienia jakby.
0: Tak, bardzo. Znaczy, każdy z nas trochę, ja trochę mówię o sobie, że jestem znikąd, bo moja rodzina rzeczywiście nie jest mocno zakorzeniona, tak? Gdzieś na terenach Polski wędrowaliśmy z różnych stron, nie tylko Polski. Ale chciałabym być.
2: Czyli potrzeba, uważamy, że to jest, zakładamy, że to jest w miarę uniwersalna potrzeba takiego rodzaju zakorzenienia,
0: wydaje
2: które...
0: mi się, że tak. I język to na pewno buduje.
2: Ale tu jest jeszcze poziom wyżej. Jeszcze dodatkowy problem się robi. Anna Wilęgowska wspomniała przed chwilą o tym, że nawet osoby, które nie mają swoich rodzinnych związków z danym regionem, wręcz się tam sprowadziły na przykład, chcą się uczyć danego języka, w tym przypadku chodzi o warmińską mowę. I pytanie, co tu się dzieje z tym związkiem, z tą relacją, o której na początku mówiliśmy, między językiem, tego rodzaju językiem, czy gwarą, czy dialektem, a tożsamością. Jak pani to widzi, Anna Wilęgowska?
4: Tak, no ja jestem z regionu, który troszeczkę jest takim poligonem doświadczalnym. Nie chciał tego, ale tak się stało jakoś wyrokami historii i II wojny światowej, ponieważ Warmiacy wyjechali z Warmii po wojnie, emigrowali później w kolejnych falach, więc wszyscy, którzy mieszkają teraz na Warmii, na Mazurach, czy też ich większość, ponad 90%, to są ludzie, którzy przybyli skądś. Oni przybyli z kresów wschodnich Polski, które musieli opuścić, więc nie chcieli, ale przyjechali tutaj. I te kolejne pokolenia, które teraz uczą się warmińskiego, to są potomkowie tych, którzy tutaj przybyli. I myślę, że oni po prostu dojrzeli do tego, do tej lokalności tutejszej, że oni się tej historii tutejszej nie wstydzą, nie brzydzą, że oni chcą właśnie
2: ja rozumiem,
4: stąd,
2: ale wie pani co,
4: dzięki tak, gwarze warmiaków.
2: Tylko ktoś może słuchając pani pomyśleć, ale to czemu ci ludzie nie uczą się tych gwar ze wschodu, skąd pochodzili ich na przykład ich przodkowie, nie? Tam z Wołynia, Grodzieńszczyzny.
4: Tak, bo oni są już stąd.
2: A, czyli tożsamość jako pewien świadomy, tak jakby...
4: Wybór. To jest jakiś rodzaj decyzji. Mm-hmm. To jest decyzja. Ja już jestem stąd. To są neowarmiacy, neomazurzy. Oni są już stąd i oni rzeczywiście, część osób, oczywiście tych, którzy się w ogóle interesuje czymś takim, tożsamością, historią, swoim właśnie zakorzenieniem, swoją lokalnością, miejscem, swoim regionem. Ci ludzie jakoś potrzebują tego, więc się uczą. Potrzebują też i ucząc się historii, poznając dzieje, bo my nadal nie mamy w szkołach na przykład historii regionalnych, prawda? Mamy historię taką ogólną Polski, a te historie regionalne są bardzo różne.
2: Ja mógłbym zadać ogólną znowu to pytanie, które już tu padło w tym programie, a mianowicie ciekawe dlaczego, czego się boimy? Czego tu się boimy, jeśli chodzi o o dodanie historii regionalnej, takiej solidnie zrobionej, tak jak w przypadku języków. Ale dalej. Mamy oto sytuację taką, że mamy część kraju, Warmia też w sumie jest w tej części kraju, gdzie doszło do wielopoziomowego zamieszania językowego. Osoby, których przodkowie mieszkali na terenach obecnych Białorusi czy Ukrainy i którzy być może nawet z historii rodzinnych kojarzą ten zasób leksykalny czy część jego, który ewidentnie jest stamtąd, tak? W skrócie ze wschodu. Ale jednocześnie oni znaleźli się fizycznie na zachodzie Polski albo na północy i zachodzie Polski, gdzie cała tkanka, jakieś genislocji, cokolwiek, co tam jest zbudowanego z zaplanowaniem miejscowości, ewidentnie nie jest ze wschodu, mało tego, jest bardziej z zachodu. I taki miks, co nam daje? Czy panie uważają, że w takich sytuacjach z pełną odpowiedzialnością osoby tam mieszkające mogą na przykład sięgać językowo, i teraz uwaga, do przyszłości niemieckiej, nawet jeśli sami nie mają rodzinnych z tym skojarzeń i w jakim wymiarze? Czy językowym również? Czy tylko Niemcy tu ładny kościół zbudowali, to nie burzmy go, niech zostanie. I koniec, kropka. Czyli jak to wygląda z perspektywy takiej tożsamości w tak trudnej sytuacji? Jak pani to widzą? Karolina Delinki-Jóźwik.
0: No to zależy, czy będą dużo myśleć o jakichś zawłaszczeniach kulturowych, czy po prostu będą żyć w miejscu, w którym żyją, tak? No dlaczego nie mieliby
2: taka osoba nie myśli o zawłaszczeniach, tylko mija niemiecki, gotycki kościół, ale babcia myśli, pochodziła z pod Równego na Wołyniu. Mm-hmm. I pamiętam, i parę słów mi z pod tego Równego przekazała. To jest ten rodzaj...
0: Tak, rozumiem. Znaczy... W tej sytuacji z Wołyniem mam tę jedną opowieść w rodzinie, gdzie jedna z moich cioć jeszcze jako dziecko żyła na Wołyniu, później przeprowadziła się na Kujawy, odrzuciła całkiem swój język, tak? Ten z dzieciństwa. I nie wyrokowałabym, czy to się tak wydarzyło, bo była dzieckiem, a teraz była dorosła już na Kujawach i wrosła w to społeczeństwo. Ja myślę, że to jest też kwestia jakichś traum, jakichś jednak myśli historycznych, powiązanych historycznie, tak? To, o czym pan mówi też, że będzie myślała taka osoba gdzieś tam na Pomorzu, wywodząca się ze wschodu, o historii, o Niemcach, o interpretacji tego wszystkiego, co się wokół dzieje, tak? Być może. Ja nie wiem, czemu ciocia nie mówiła... swoim językiem z Wołynia, ale wiem, że przeżyła straszne rzeczy. No
2: to jest jeszcze druga historia. Czy zaczęła na przykład mówić jakimś rodzajem gwary kujawskiej? W sensie...
0: Tak, żyła, była zakorzeniona po prostu na Kujawach, tak. Mhm.
2: Dobrze. Pani Joanna Wilęgowska.
4: No ja jestem daleko od tego, żeby komukolwiek cokolwiek narzucać. Jeśli ktoś chce szukać swojej tożsamości tam, skąd przybyli jego przodkowie, zgłębiać tajniki jakiejś gwary wileńskiej na przykład. My mamy tutaj w naszym regionie dużo tego rodzaju tradycje. Właśnie przybyszy z Wileńszczyzny. Dużo osób się osiedliło na Warmii i Mazurach. To bardzo proszę i myślę, że sporo osób właśnie taką historię swoją wileńską czy po prostu litewską zgłębia. Inni odnajdują się bardziej właśnie w tym poszukiwaniu lokalności już właśnie warmińskiej czy mazurskiej w tej historii. Jeszcze inni nie mają takiej potrzeby w ogóle, więc ja jestem zupełnie daleka od tego, żeby komukolwiek cokolwiek narzucać. Jeśli ktoś chce szukać i zgłębiać, bardzo proszę. Wszystkie z tych historii są dla mnie ważne, interesujące i one jakoś tworzą wielokulturowość naszego regionu i one są wszystkie po prostu jakby równoważne i każda z nich zasługuje też na jakiś i szacunek i takie uważne przyglądanie się.
2: No to pani powiedziała to bardzo ładnie, w takim taki obraz bardzo w duchu różnorodności jako czegoś, co jest wartością. W sensie dajmy ludziom się samo określać tak, jak czują, tak? I
0: no
2: to jest autonomiczny ich wybór, tylko zawsze tego typu rozmowy się zatrzymują w jednym konkretnym momencie. Jak na przykład któreś z tych grup mówią, to może w urzędach może mogli mówić, państwo mówią nie. A to może tabliczki dwujęzyczne, państwo mówią nie. No dobrze, to może byście dofinansowali nam wydanie książki, mamy te bajki w naszym języku. Nie. I ten obraz, oczywiście, o którym pani mówi, pewnie większa część słuchaczy i słuchaczek mówi tak, myślimy tak samo. Tylko mamy realny problem, że w pewnym momencie musimy sobie powiedzieć, czy nasze państwo chce tak traktować różnorodność językową jako wartość samą w sobie, wartą wspierania, czy też jednak te obawy będą bardziej dominowały. Ja mam takie wrażenie, chociaż panie chyba odwrotne, że teraz, bo ja mam wrażenie, że jak jest niebezpiecznie, to ludzie się pod flagą jedną chcą zgromadzić, ergo część ludzi, część społeczeństwa pod jednym językiem. A panie mówią, nie, mamy dowody na to, że ludzie naprawdę się interesują tymi mikrolingwistycznymi krajobrazami naszego kraju, tak? To chyba jest między nami różnica. Karolina Dalinkiewicz-Wik.
0: Ja nie wiem nawet, czy się interesują, czy po prostu w nich są, bo to jest chyba tak naturalne jak życie. No, jeśli ja przebywam gdzieś, jestem wrośnięta w społeczność, to ja sobie żyję pod tą flagą tej małej społeczności i w przypadku, owszem, większych wydarzeń, być może... Nie wiem, ja mam wątpliwości, ale jednoczymy się jako naród, tak? Albo co najmniej część narodu, być może wtedy pod tym polskim językiem literackim, ale żyjemy ze swoimi językami. I jeśli ja chciałam zacząć żyć z rodziną mojego męża, to z gigantyczną ciekawością weszłam też w ich język, tak? Nauczyłam się go, rozpoznaję go, używam go nawet. wybiórczo, ale tak, bo część rzeczy bardzo mi się podoba, więc je sobie zaadaptowałam do mojego codziennego języka. Mieszamy sobie te języki, nasza córka już w ogóle jest dezorientowana, jakiego języka używa, ale na przykład rdzeń czuje się warszawianką, tak, urodzona już tutaj i wybiera sobie tą tożsamość. I to jest super kolorowe, różnorodne i fajne, że możemy, jakby ja nie mam poczucia, że państwo może w dużych rzeczach decydujące, na przykład o języku śląskim, coś blokuje, ale czy dofinansowuje książki o językach? Tak, dofinansowuje. Ten Instytut Różnorodności Językowej ma dwie, będzie więcej. Jedną dla dzieci, jedną dla dorosłych, tak? Więc być może to się zmienia dopiero, ale nie mam takiego defetystycznego spojrzenia na to.
2: Rozumiem. Joanna Wilęgowska, co pani o tym sądzi?
4: Ja też tak patrzę raczej optymistycznie. Widzę też, jak to się rysuje w literaturze. Wyszła świetna książka Macieja Płazy w Gwarze Poznańskiej, która to książka zdobywa nagrody i myślę, że będzie zdobywała ich jeszcze więcej. Więc myślę, że
2: Szczepan Twardoch napisał też po śląsku, tak?
4: Tak, no więc tego jest naprawdę sporo i rzeczywiście mamy prawo właśnie być różnorodni i budować sobie tę wielokulturowość. Rozumiem, że czasy są takie, jakie są, i jakaś groza też wisi nad nami. Może rzeczywiście niektórzy mogą mieć jakieś lęki, obawy, ale to zupełnie nie w tę stronę. No.
2: Ale
4: od swoich języków nie da się uciec.
2: No
4: one nam się wybijają, nawet ci, którzy czują się czują się językowo jakby sterylni, że posługują się tą literacką polszczyzną, u nich też się przebijają regionalizmy. Ja to słyszę, bo studiowałam filologię polską, dialektologię i tak dalej. No i słyszę, że oni mówią trochę inaczej, ci ludzie stąd, a ci ludzie z innego miasta, mimo swoich starań. Więc jesteśmy z tych naszych języków i jeszcze raz powiem to, co już mówiłam. Nie musimy się tego ani wstydzić, ani obawiać. Patrzę na to rzeczywiście jako na coś cennego i co nas wzbogaca, a nie cokolwiek nam odbiera.
2: No właśnie, bo to jest te dwie rzeczy. Jak przez całą godzinę pytam, co tak naprawdę jest powodem tego, że różnorodność językowa powinna być wartością. Jakie mamy argumenty? To ta pierwsza rzecz...
4: Jak dopływy do rzeki. Prawda? Jeśli ma płynąć wartka rzeka, to fajnie, żeby ona miała dużo zdrowych dopływów, tak? Które ją wzbogacają, budują. Tak, to jest coś takiego, tak to widzę. Więc naprawdę niczego językowi polskiemu nie zabraknie, jeśli ludzie będą mówili o północno-wschodniej Polsce.
2: To właśnie chciałem dopytać panie, dlatego że kiedy, nie wiem, która z pań powiedziała o tym zakorzenieniu, ta cała retoryka, która mówi, no musimy być odporni na nadchodzące kryzysy, musimy być zjednoczeni. Z drugiej strony właśnie Unia Europejska mówi, no jesteśmy zjednoczeni w różnorodności. Ale mieliśmy w latach 90. takie przekonanie, że jak obaliliśmy komunistów, to teraz nowoczesny, świetnie funkcjonujący kraj tylko zbudujemy pod warunkiem, że będziemy mieli silne samorządy, że ta Polska lokalna, to ona będzie naprawdę takim głównym motorem, to tam będzie ten główny nurt życia społecznego, politycznego i tak dalej. Polska lokalna, te samorządy. No i tutaj jest ciekawa analogia, może się panie z nią zmierzą. Być może to zakorzenienie i przywiązanie do lokalności, wiele osób twierdzi, że to jest tajemnica tego, że Ukraina nadal się broni przed przeważającą agresją rosyjską. Jednak ludzie tam głównie bronią swojej ziemi. Więc być może to tu jest ten argument na to, że różnorodność językowa jest paradoksalnie siłą, a nie osłabia jedność, dlatego że to ten rodzaj zakorzenienia i wrośnięcia w świat niekoniecznie fizyczny tutaj występuje. Co na ten temat Karolina Danikiewicz?
0: No ja powiem, że nawet poradnik bezpieczeństwa MON-u mówi, że jeśli chcemy się czuć bezpiecznie, to mamy poznać sąsiada, naszych sąsiadów. I to jest bardzo ważne. No a jak mówi sąsiad? No sąsiad mówi po naszemu. Nie? Czyli ten element też, nie tylko, ale ten element języka, szybkiego porozumienia, bycia w grupie takiej, która jakby ma wspólne i wartości, i język, jest bardzo ważne. I właśnie przy takich zagrożeniach, jakie teraz mamy, czy geopolitycznie, czy politycznie, no to ten nasz sąsiad, który mówi po naszemu, jest dla nas i powinien być dla nas bardzo ważny.
2: Joanna Wilęgowska.
4: No i się nasz sąsiad nie mówi po naszemu, tylko mówi inaczej, to tym bardziej warto go poznać i mieć z nim fajne relacje, więc myślę, że... No właśnie, więc poznajmy się też w naszej różnorodności. No, i dobrze mieć relacje w ogóle międzysąsiedzkie i międzypaństwowe, super świetne. Tego byśmy sobie pewnie wszyscy życzyli, żebyśmy się wszyscy szanowali, lubili i nie rzucali się sobie do gardła. Jeszcze chyba też chciałabym nawiązać do tego właśnie bezpiecznego mówienia w Polsce różnymi językami, że to jest rzeczywiście rzecz bardzo ważna. I chciałabym to jakoś chyba jeszcze raz podkreślić, że nie chciałabym, żeby ktoś na przykład ściszał głos, dlatego że mówi w innym języku, żeby to było jakaś rzecz wstydliwa, niebezpieczna. Tego bym się chyba obawiała najbardziej, takiej Polski, w której to mówienie inaczej trochę z różnych powodów, z powodu właśnie tego, że ktoś jest na przykład, nie wiem, ze wsi, tak, a jest w mieście, albo jest innej nacji i mówi swoim językiem. Takiego czegoś bym się bała, bo to by świadczyło o naszej słabości po prostu.
2: No tak, ale to są te dwa mechanizmy. Jeden taki normatywny, to znaczy jak mówi pan w radiu, to powinien mówić czystą literacką polszczyzną. Chyba, że to jest program Radio Kaszebę, tak? To wtedy...
4: A to wtedy czystą literacką Kaszubszczyzną.
2: Tak, wtedy dokładnie. Ma pani rację. I to jest taka funkcja normatywna języka, czy tego głównego kanonu językowego, którą my uważamy chyba za oczywistą. A przestrzeń publiczna, czy to nie jest teraz właśnie, niestety, przez te straszne okrzyki, jesteś w Polsce, mów po polsku, teraz niestety właśnie... Chcę powiedzieć dyskutowane, ale to nieprawda, no bo tu nie ma żadnej dyskusji, tak? No, czy przestrzeń publiczna jest przestrzenią, w której możemy mówić w każdym języku. Dlaczego części społeczeństwa to nie pasuje? To jest kolejny strach, ale nie wiem, czy zdążymy go omówić. Nie, bo została nam minuta do końca programu. Więc być może trzeba będzie się jeszcze raz spotkać. Łączyliśmy się z Joanną Wilęgowską, dziennikarką i pisarką, autorką między innymi książki Król Warmii i Saturna. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
4: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich z Warmii.
2: Karolina Delink-Jóźwik, bohemistka, glottodydaktyczka, polonistyczna dziennikarka była w naszym studiu. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: A za 4 minuty godzina 21 i informacje Radia TOK FM. Informacje, które przedstawi Sylwia Hraczańska. Po informacjach słuchacze i słuchaczki na naszej antenie odpowiadać będą na pytanie, czy zdarza ci się używać regionalizmów lub gwary, w jakich sytuacjach? Czy zdarza ci się używać regionalizmów lub gwary, w jakich sytuacjach? Nasz numer to 22 44 044. Po informacjach państwa głosy na naszej antenie.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: A już w najbliższym programie Wspólna Sobota.
2: Zastanowimy się, czym się różni lenistwo od prokrastynacji.
1: Porozmawiamy o długo wyczekiwanej serialowej lalce.
2: Sprawdzimy, czy do Czech wciąż za darmo.
1: I zastanowimy się nad tożsamością słów lenistwo i prokrastynacja.
2: Anna Sobańda
1: i Rafał Turowski.
2: Zapraszamy w sobotę o 10.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku. A teraz?
6: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
13: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
12: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
13: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Polska perspektywa na globalne wyzwania będzie jednym z tematów wystąpienia prezydenta podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. To nie jest już tylko wojna hybrydowa, ostrzegają europosłowie Hadecji, którzy w Warszawie rozmawiali o bezpieczeństwie kontynentu. Jesień to czas wzmożonej aktywności w lasach, dlatego w najbliższym czasie pojawi się tam też więcej patroli leśnych i policji. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przywódcy ponad 190 państw będą uczestniczyli w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w przyszłym tygodniu. Polskę będzie reprezentował Karol Nawrocki wraz z małżonką. Prezydent będzie rozmawiał o wyzwaniach, jakie stoją przed światem, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
17: Będzie pan prezydent z całą pewnością także i mówił o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej w kontekście agresywnej postawy rosyjskiej. Będzie mówił także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale będzie też mówił pan prezydent o wielu wyzwaniach, które przed nami jako przed światem.
16: Wizytę w Nowym Jorku Karol Nawrocki rozpocznie w sobotę od złożenia wieńca pod drzewem przetrwania upamiętniającym ofiary zamachu na World Trade Center. Prezydent spotka się także z szefem ONZ Antonio Guterreszem, a także przywódcami państw bałtyckich. Kluczowym momentem wizyty będzie środowe wystąpienie Karola Nawrockiego na forum ONZ. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do Nowego Jorku uda się też wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w blisko 30 spotkaniach w różnych formatach. Katowicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy w środę w Katowicach uszkodzili i ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Ich działanie doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych całodniowych utrudnień w ruchu pociągów. Jak poinformował wieczorem zastępca szefa prokuratury regionalnej Katowice Południe, prokurator Dawid Szulik, obaj podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Katowiccy śledczy ustalili, że nie był to akt dywersji, a sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Zatrzymani usłyszeli zarzuty zamachu na urządzenia infrastruktury, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Do bardziej zdecydowanych działań wobec Rosji, która stanowi coraz większe zagrożenie dla kontynentu, wzywają europosłowie Chadecji. Rozmowy na ten temat odbyły się w Warszawie. Na miejscu był Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
18: To już nie jest tylko wojna hybrydowa. Rosję może zniechęcić wyłącznie nasza siła, mówili mi europosłowie Chadeków, między innymi Andrzej Halicki.
19: Rosja powinna odczuć właśnie to, że Europa jest razem, silna, skonsolidowana, ale przede wszystkim tworzenie własnej odporności. Temu służy program SAFE, budowanie projektu Tarcza Wschód i temu podobne.
18: Komentatorzy obawiają się, że po wyborach, które rozpoczęły się dzisiaj w Rosji, Putin może przeprowadzić masową mobilizację i eskalować konflikt w Ukrainie. Przed działaniami hybrydowymi wymierzonymi w państwa wspierające Kijów ostrzegał premier Donald Tusk. Tomasz Orchowski, TOK FM.
16: Studenci odliczają już dni do rozpoczęcia nowego roku akademickiego, a do niego pozostało już niespełna 2 tygodnie. Jak przypomina ZUS, to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, przypomina Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
20: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
16: Ucznia czy studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice lub dziadkowie. Patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb będzie można napotkać w najbliższych tygodniach znacznie częściej w polskich lasach. To miejsca, które jesienią potrzebują szczególnej ochrony, bo jak mówią zgodnie Łukasz Plonus i Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych, to właśnie o tej porze roku jest tu najtłoczniej.
21: I właśnie dlatego Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne na terenach leśnych w całej Polsce.
22: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to, żeby każdy mógł poczuć się w lesie bezpiecznie.
21: Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
22: Żeby patrolować, żeby być bardziej skutecznym, m.in. w wykrywaniu jakichś nielegalnych rajdów ładami, motocyklami. Jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
16: Akcja Jesień 26 potrwa w lasach do 18 października. Jury nie miało wątpliwości i decyzję podjęło jednogłośnie. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Film był faworytem wyścigu, mówił producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
23: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt do pokonania. No i rzeczywiście czekaliśmy ewentualnie na filmy, które mogą konkurować i mimo tego, że to są ciekawe tytuły, no to w naszym uznaniu to nie były nie filmy, które mogły konkurować z Pawłem Pawlikowskim.
16: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
24: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów, dlatego że ja uważam, że zrobiliśmy, i to już za każdym razem to mówię, zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film i Oscary tego nie zmienią. Ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie gorszy.
16: Ojczyzna to historia pisarza Tomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, dowiemy się w grudniu. Za chwilę szczegółowa prognoza pogody, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam prognozowane są miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie od 18 do 22 stopni, cieplej do 24 stopni na Podkarpaciu, a chłodniej około 16 pokażą lokalnie termometry w rejonach podgórskich Sudetów.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: 6 minut po godzinie 21. Proszę do nas dzwonić i opowiadać, w jakich sytuacjach i jakich regionalizmów lub też wyrażeń gwarowych państwo używają. 22 44 044. Ja taki mikrokonkurs przygotowałem dla słuchaczy i słuchaczek Radia TOK FM. Otóż przeczytam państwu coś, co ludzie w Polsce stosują te słowa, tylko pewnie część naszych słuchaczy, w znaczności od tego, gdzie mieszka, kompletnie mnie pewnie nie zrozumie. Otóż, proszę Państwa, zdarzyło mi się ostatnio coś włożyć, no właśnie, położyć na nakastliku albo włożyć do nakastlika, nakastlik. Ale też byłem tydzień temu na bazarze i były bardzo tanie fafernuchy. Proszę Państwa, fafernuchy. tu podpowiedź, to się je. Albo byłem gdzieś na wschodzie i zacząłem kucać. Nie oznacza to, proszę państwa, że kucałem. Kucać zupełnie co innego oznacza. Albo gdzieś byłem, na zachód się wybrałem, proszę państwa, i zabrakło mi bejmy. Albo bejm. Nie wiem, jak się to odmienia nawet. Ale to pewnie zaraz państwo wytłumaczą. Cóż to jest na przykład? Bejma, co to jest? Nakastlik. Albo na przykład, co to są fafernuchy. I co to znaczy, jak ktoś na Podlasiu powie, że kuca, tak? Albo ojojoj, to dziecko to kuca. Właśnie nie o to chodzi, że ono klęczy w kucki, tak? Nie. 22 44 044. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, proszę państwa, na świecie, a to dlatego, że Związek Państw, który nazywamy Unią Europejską, uważa, że właśnie regionalizmy, gwary, te wszystkie lokalne różnice są siłą. Nie są słabością, tylko są siłą. W związku z czym Unia w bardzo różny sposób przypomina państwom, które same z siebie też to robią, żeby dbały o to, że ludzie w bardzo różny sposób różne rzeczy mówią, bo to ich bardziej wiąże z ich otoczeniem, a nasza siła tkwi w tym, jak bardzo związani jesteśmy z rzeczywistością wokół nas. 22 4 4 0 44. Pan Stefan z Białegostoku zadzwonił. Dobry wieczór, panie Stefan.
2: Dobry wieczór.
25: Słuchamy pana.
2: No ja jako dziecko, można powiedzieć, byłem, używałem bardzo dużo regionalizmów, bo mówiłem tak zwanym językiem prostym. Mhm. Czyli jak to się tutaj u nas mówi, po swojemu. Ale no niestety, jak wyjechałem do Białegostoku, no to mniej tego używam, aczkolwiek rozumiem prawie wszystkie słowa, aczkolwiek u nas na Podlasiu jest tak, że prawie w każdej wsi trochę inaczej się mówi, bo tam w okolicach Hajnówki to bardziej słowa ukraińskie, a tutaj powiedzmy w okolicach Białegostoku, Sokółki, no to bardziej słowa może z białoruskiego.
25: Ale panie Stefanie, ale czy gdyby pan teraz posłuchał kogoś, to pan by mógł określić, czy on jest bardziej z okolic Sokółki, czy bardziej z okolic Hajnówki? Usłyszałby to pan w tym, jak mówi ten człowiek?
2: Tak, z pewnością, bo oni mówią właśnie takim z okolic Hajnówki, bardziej takim językiem, powiedzmy, ukraińskim. Mhm.
25: A pan pochodzi z okolic Hajnówki, czy z okolic Sokółki?
2: Ja z okolic Sokółki pochodzę, aczkolwiek znam dużo tutaj regionalizmów, bo byłem przedstawicielem handlowym i zjechałem tutaj cały region, aż do Nowego Miasta Lubawskiego. Nie wiem, czy pan słyszał o takiej miejscowości.
25: Tak, oczywiście.
2: I byłem zafascynowany językiem, który tam mówią, bo cała powiedzmy tu Warmia, to nie spotkałem się za bardzo tam z tymi regionalizmami. Tam mówili jo i tak dalej. A tam zajechałem zupełnie innym językiem i zacząłem dociekać, skąd to się wzięło. Się okazało, że ta miejscowość zawsze była polska.
25: Nowe Miasto Lubawskie, tak?
2: Tak. Koło Iławy, tam koło Lubawy.
25: Tak, pewnie część osób kojarzy ze słuchaczy i słuchaczek, że piękne jeziora są w okolicy. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Czy jak pan się przeniósł do Białegostoku, to pamięta pan takie sytuacje, że pan z rozpędu coś mówił właśnie bardziej gwarą? I co to były za sytuacje? Co w szkole, w pracy? Jak to wyglądało?
2: W szkole się wygłupiłem na pierwszej, powiedzmy, lekcji. Coś powiedziałem z gwary i wszyscy się śmiali. Także no, trochę tak było dla mnie, no nie za bardzo była ta sytuacja, no, ale z czasem więcej używałem języka literackiego niż tak zwanego prostego. A jeszcze chciałem powiedzieć o języku litewskim, który u nas na Suwalszczyźnie, teraz w Podlasie, jest bardzo mocno używany. I na przykład jest taka miejscowość Puńsk i tam wszyscy używają języka litewskiego, nawet Polacy. Żeby funkcjonować, to muszą znać wszyscy język litewski.
25: I pan tak jeździł po Polsce i słuchał różnych języków, czasami się pan zastanawiał, czy gwar albo dialektów i czy te okolice Sokółki, to pan pomyślał, że to jest dialekt jak inny, czy jednak zawsze pan uważa, że to jest pana dialekt i pan, nie wiem, co pan czuje, jak pan słyszy? Tak idzie pan przez ulicę i nagle słyszy pan ten dialekt? To co to jest za uczucie?
2: Tak trochę milej, chociaż byłem też w kilku krajach, może nie we wszystkich, ale i na przykład taka słowo sklep. U nas to oznaczało piwnicę i się okazuje, że w języku czesko-słowackim też to oznacza piwnicę. Jeszcze w kilku językach, chyba serbsko-chorwackim, też to oznacza piwnicę, więc są to chyba jakieś takie prasłowiańskie jeszcze chyba te słowa takie, które tam gdzieś tam krążą po różnych językach. Teraz byłem w Chorwacji i chorwacki niby podobny, no ale jak zaczną mówić bardzo szybko, nic nie rozumiesz, aczkolwiek jak musiałem załatwić jakąś sprawę, i mówili powoli, i ja mówiłem powoli, to się dogadaliśmy.
25: Z Chorwatami?
2: Z Chorwatami.
25: Czy u pana w rodzinie te najmłodsze osoby to mówią jeszcze tą gwarą, czy to jest...
2: Już nie. Nikt nie mówi oprócz mnie, bo tutaj była taka mieszanka, że ja się ożeniłem z kurpianką, powiedzmy. U nich jeszcze były inne języki, oni gwary nie znali w ogóle. Bardzo byli zdziwieni, że ktoś mówi gwarą i tego. A jeszcze chciałbym powiedzieć o takim człowieku, w którym pracowałem kiedyś. I on pochodził z okolic Wysokiego Mazowieckiego i wyjechał do Ameryki, Stanów Zjednoczonych. I później wrócił w latach 80. i nie umiał mówić po polsku. Tylko mówił w jakimś takim slangu angielsko tam miejscowym, w którym się wychował tam.
25: No, tak się zdarza. Panie Stefanie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Stefan z Białegostoku był z nami. 22 44 044. No, proszę państwa, czekamy. Kto pierwszy zadzwoni i powie, co to jest nakastlik? Co to są fafernuchy? Co to znaczy, że ktoś kuca? Dodam, że to związane jest może bardziej ze stanem zdrowia, niżli z tym, że ktoś po prostu na kuckach jest? Czy ja teraz jakieś gwary nie użyłem w tym momencie? Bo być może to też jest... I co to znaczy? I co to jest bejma? Nie obejma, tylko bejma, tak? Tu też mogę podpowiedzieć. To raczej jest rzecz niezbędna. O tak podpowiem tym, którzy nie wiedzą, co to jest bejma. 22 44 044. Czy zdarza ci się używać regionalizmów lub gwary? W jakich sytuacjach? No i na ile państwo mają takie doświadczenia, jak przed chwilą pan Stefan opowiadał, że tu szkoła, lekcja i człowiek z rozpędu mówi tak, jak zawsze mówił, a tu wszyscy się śmieją. Ale głównie liczymy na pozytywne opowieści o pozytywnych doświadczeniach. Pod numer 22 44 044 pani Jagoda ze Słupna zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Jagodo.
3: Dobry wieczór. To znaczy w tej chwili mieszkam w Słupnie pod Płockiem, natomiast wychowałam się, urodziłam w Gdańsku i pochodzę z Kaszub. I no tutaj trafiłam, ponieważ mój mąż studiował w Gdańsku i dostał nakaz pracy. Natomiast no ja miałam taką sytuację, że często bywałam u dziadków na wsi jeszcze przed pójściem do szkoły i w momencie, kiedy przyszedł moment, kiedy powinnam pójść do szkoły, okazało się, że mam problem z mówieniem w języku literackim. Mówiłam tylko i wyłącznie po kaszubsku. Mama była załamana. Ale jakoś to przebrnęłam i nie przypominam sobie w każdym razie, żebym miała z tego powodu ze strony rówieśników jakieś docinki, prawda?
25: Pani Jagodo, a później pani używała tego języka, czy nie wiem, może pani nie miała, jak to wyglądało?
3: Raczej nie, aczkolwiek mam olbrzymi sentyment i corocznie moje kuzynki przyjeżdżają do mnie, które używają języka kaszubskiego i zresztą w ogóle podobnie język śląski. Język śląski, no nie mam sentymentu do niego, ale też mi się bardzo podoba. Kiedyś Będąc w sanatorium, poznałam kobietę, która mówiła po śląsku i też trochę mnie tego języka nauczyła. Zresztą uważam, że jest to piękne, że jakiś region i dzięki temu czujemy jakąś taką większą więź z naszym miejscem urodzenia, prawda, i wychowania. Przynajmniej ja to tak odczuwam.
25: Pani Jagodo, czy w pani rodzinie to najmłodsze pokolenie, ono też mówi po kaszubsku, tam od strony rodziny, która mieszka na Kaszubach?
3: Niektórzy tak, aczkolwiek nie na co dzień oczywiście. Śpiewają piosenki często w gronie rodzinnym w języku kaszubskim, ale już rzadko. Już rzadko niestety, chociaż no jak pan wie, język kaszubski no, miał większe szczęście niż śląski.
25: Tak.
3: Nie wiem dlaczego. No i są szkoły, są nazwy miejscowości po polsku i po kaszubsku, ponieważ moja rodzina cała tam została w Gdańsku pod Gdańskiem, także ja tam bywam często. I widzę właśnie napisy w obu językach, czyli w kaszubskim i w polskim.
25: Pani Jagodo, bardzo pani dziękuję za to, że pani dzisiaj do nas zadzwoniła. Dziękujemy za pani głos. Do usłyszenia. Pani Jagoda ze Słupna była z nami, chociaż pochodzi z Kaszub. Pod numer 22 44 044 pan Janusz z Elbląga zadzwonił. Dobry wieczór, panie Januszu.
4: Dobry wieczór. Szczęście moje jest ogromne, ponieważ w ciągu 2 tygodni drugi raz mi się udało dodzwonić.
25: Witamy.
4: Jak to będzie w takim tempie, to zdominuję antenę.
25: Zapraszamy.
4: A teraz poważnie całkiem. Cała rodzina pochodzi ze wschodu, a konkretnie z Lipcy, ale nie wileńskiej, tylko kowieńskiej, bo to też jest istotny ten podział. Natomiast jeśli chodzi o język, nie jest absolutnie istotny, ponieważ po prostu ludzie, którzy stamtąd wracali, byli dość, powiedziałbym, dobrze wykształceni językowo.
25: Czyli to był, panie Januszu, ale to był literacki polski po prostu, tak? To na
4: Polski był ewidentnie literacki, bo to było jakby ich taką podwaliną, ich jakby wsparciem w trudnych momentach, ponieważ Polacy się z Litwinami generalnie kochać nie kochali i to gdzieś tam w opowieściach mojej mamy i cioci, bo one wróciły stamtąd, ja już się urodziłem tutaj, wychodziło. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy językowe, były wszechstronnie wykształcone językowo, bo mówiły po polsku, litewsku i rosyjsku, co wynikało oczywiście z lokalizacji jako takiej. Mama przed wojną kończyła jeszcze na Stefana Batorego romanistykę, a ciocia konserwatorium muzyczne. I wylądowaliśmy właśnie w Elblągu. I teraz do czego zmierzam? Obie mówiły fenomenalnie przedniejęzykowe. Ponieważ dzieci łapią wszystko w lot, to jak w 5. klasie szkoły podstawowej pojawił się język rosyjski, to pani kazała zawsze mi stać pod tablicą i mówić wyrazy z przedniejęzykowym, bo robiłem to w sposób fascynujący. Natomiast jak babcie nie chciały przy mnie powiedzieć coś, co bym zrozumiał, to mówiły po litewsku, który jest językiem trudnym dla nas i nie do przeskoczenia. Ja może trochę chaotycznie jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć. Kucki tam się zawsze będą kojarzyły z potrzebami fizjologicznymi, więc może zostawmy to po prostu.
25: Panie Januszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Janusz z Elbląga był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pani Dorota z Buku do nas zadzwoniła. Pani Doroto, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witamy.
25: Słucham.
5: Tam. Ja chciałam odnieść się do jednego słowa z zagadki. Ja jestem z poznańską pyrą, można powiedzieć, spod Poznania niedaleko, i odnośnie bejmów.
25: Bejmów. Które były,
5: tak, to są bejmy, to są pieniądze. Tak, bardzo chcemy mieć je, także...
25: Czyli pani Doroto, brawo, rzeczywiście. Ale tylko pani Doroto, zdarzyło się pani coś takiego, że pani była gdzieś daleko poza Wielkopolską i pani mówiła, nie wzięłam bejmów, i wszyscy się zdziwili, popatrzyli na panią?
5: Bejmów może nie, ale wiele razy mi się zdarzyło, że używałam słów gdzieś na przykład w Warszawie, gdzieś odwiedzałam i nieświadomie całkowicie używałam takich stwierdzeń, albo na uczelni, jak jeszcze studiowałam, gdzie był taki zlepek ludzi z całej Polski i mieliśmy takie niedopowiedzenia właśnie, typowo na przykład słodka bułka, właśnie wracam z piekarni i też kupiłam słodką bułkę, tylko u nas słodka bułka to nie jest drożdżówka, jak w wielu tego, tylko to jest taka bułka mleczna. To nam się często zdarzało takie niedopowiedzenie. I jeśli chodzi o taki regionalizm, taki domowy, można powiedzieć, to przez bardzo długi czas mówiłam, że powiesiłam coś na bigielku. No. Ja byłam święcie przekonana, że wszyscy wiedzą, co to jest ten bigielek, a potem się okazało, że to jest po prostu ramionczko, wieszak.
25: Przepraszam, bigielek?
5: Tak, od bigla, jak na spodniach mamy bigiel z niemieckiego. I u mnie to było w domu, to było takie domowe, choć nie jest to taki typowy regional, tylko w domu tak się używa. Czyli jak jest zbiglowane, czyli w sensie takie naniesione, takie zagięcie, nie? To jest bigiel. Także to bardzo często. No i mówię, żyję w mieście, żyję w takiej okolicy, gdzie chyba tylko u nas w powstaniu z łóżka się je robi, a nie ścieli.
25: Łóżko się robi, tak?
5: Tak, trzeba iść zrób łóżko. Także to jest taki też...
25: Niesamowite to jest, pani Doroto.
5: Także to jest tak, ja mówię, ja nigdy bym się nie dziwiła, ja się zawsze się dziwiłam, że ktoś mówi, no iść zrób łóżko. I też mamy, nie wiem, czy to jest tutaj, ale też bardzo często się spierałam z koleżanką, bo nie wiedziała, co od niej oczekuję, typu otwórz okno jak szeroko. No i ona mówi, no to jak szeroko? A ja mówię, no jak szeroko?
25: Ale co to jest bardzo za wyrażenie?
5: No, nie wiem, tak. I standardowo oczywiście, czy drzwi się zaklucza, czy przeklucza, czy zamyka.
25: Jak zaklucza, przeklucza? No zamyka.
5: No, to są różne stwierdzenia na różne etapy, że tak powiem, możliwości przejścia przez drzwi.
25: A pani Doroto, a samochód na przykład zakluczy pani?
5: Zamknę. Samochód zamknę, ale drzwi zamknę, to znaczy, że one są zamknięte, ale mogę je otworzyć bez klucza.
25: Tak.
5: Tak? Przeklucz drzwi, tak? Czyli wtedy będą na zamek zamknięte.
25: No, pani Doroto, powiem szczerze, że duża część słuchaczy, jestem przekonany, teraz notuje w ogóle to, co pani mówi.
5: Ale... No i oczywiście i standardowo, co my bardzo często tutaj używamy, czyli na szagę, idę na szagę, bo jest dużo

0: i byłam też zdziwiona, że w Łodzi na bilet mają migawkę.
1: Miałam taką migawkę. Proszę sobie wyobrazić, dokładnie o tym rozmawialiśmy dzisiaj z naszą wydawczynią. Pani Doroto, bardzo chciałam pani podziękować za pani głos. Dziękuję, że pani do nas zadzwoniła i poczęstowała nas taką dużą ilością słów, które jestem przekonany, że część słuchaczy i słuchaczek słyszała pierwszy raz, a nawet jeśli nie, no to nie za bardzo wiedziała, co to znaczy pójść na szagę albo przykluczyć, zakluczyć. No ale to, że łóżko się robi, to jest dopiero, proszę państwa, pościelić łóżko, to tam, zrobić łóżko. Pani Mario, a właśnie, ciekawe, w jaki sposób w takim razie oni robią łóżka, skoro jak ścielą, to mówią, że robią, to co mówią, kiedy je naprawdę robią. Pani Mariola z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, pani Mariolu.
2: Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć zakucać, to znaczy kaszleć.
1: O, pani, brawo, pani Mariola. A dobrze, poważne pytanie, a skąd pani to wie?
2: Ponieważ ja bardzo lubię i bardzo śledzę Gwarę Śląską, czy tam język śląski, śląsko-getko. I to są po prostu na Facebooku, po prostu gdzie mogę, to jakoś tak mnie ciekawi bardzo. I stąd wiedziałam. Natomiast pani Dorocie, bardzo dziękuję za te rozważania o drzwiach, bo to było bardzo ciekawe. Ja nuda niestety. No, rodowita wrocławianka, mama z ziemi dobrzyńskiej, tato z Podrzeszowa. Oboje bardzo uważali, żeby mówić takim literackim polskim. I po prostu nuda. No, mama tam przemyśliła jakąś jajecznicę albo sznytkę, no to w zasadzie tyle. Jęzioro jeszcze jej się przebijało czasem.
1: A co przebijało się, co? Przepraszam?
2: Jęzioro. Co to zmiękczenia takie. Aha. Jęzioro, jajecznica.
1: Tak. Ale tam się tak, tam się tak mówiło, że się tak właśnie tak zmiękczało?
2: Tak.
1: Ciekawe.
2: Tak.
1: Ale czy to, pani Mariola, czy to oznacza, że Wrocław jako na przykład duży ośrodek miejski, on nie wytworzył sobie żadnego rodzaju gwary, w sensie albo jakiegoś rodzaju, albo z jakiegoś zasobu słów, które poza Wrocławiem są niezrozumiałe? Nie ma nic takiego, tak?
2: Wydaje mi się, że nie, że my jesteśmy po prostu z tak różnych dzielnic, że nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko po prostu mówić literackim polskim.
1: No tak.
2: Chyba byśmy nie dali rady. Natomiast ja bardzo często tylko taką osobistą zrobię. Jeździłam bardzo często na wakacje właśnie w okolice Rzeszowa, tam na wieś do dziadków i bawiłam się z moją kuzynką i z jej koleżankami z tej wsi i po prostu oni mają bardzo podobny akcent do akcentu ukraińskiego. Stąd ja słyszę język ukraiński, to ja się od razu przenoszę w kraj lat dziecinnych i po prostu widzę moją babcię, która mówi mlika se weź, spoink se. I to był taki język miłości po prostu. Jak dali jeść i dziecko zjadło, to znaczy, że dziecko kochane.
1: Pani Mariolu, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Mariola była z nami, a dzwoniła z Wrocławia. Z tego samego Wrocławia, z którego dzwoni teraz do nas pani Ewa. Dobry wieczór, pani Ewo.
3: Dobry wieczór, witam gorąco. Ja wprawdzie nie mówię żadną gwarą, ale ja słyszałam przez moment, że pan pewnie pytał o nakastlik, tak?
1: Tak, nakastlik.
3: Ktoś tutaj już odpowiedział?
1: Nie, nikt nie wie, co to jest nakastlik.
3: Ja w takim razie, ja wprawdzie rodziców miałam, że tak powiem, mieszanych, bo to takie losy wojenne. Mama była z Poznańskiego, ojciec był góral z Podżywca, ale u nas w domu się mówiło na nocny stolik, taka szafeczka, którą się przystawiało do łóżka, nakastlik.
1: Czyli nie mówiło się szafka nocna, tylko nakastlik.
3: Tak, nie mówiło. Tak, ja postawię na kastliku.
1: Ale we Wrocławiu już nikt tak chyba nie mówi.
3: Proszę?
1: Nie słyszałam.
3: Słyszałam raz, moja ciotka w Krakowie mówiła.
1: W Krakowie mówią nakastlik.
3: Tak, w których Galicjach. No.
1: Pani Ewo, przed chwilą poprzednia słuchaczka również była z Wrocławia i zapytałem, czy istnieje jakiś rodzaj może gwary albo zasobu słownictwa charakterystycznego tylko dla Wrocławia. I nasza słuchaczka powiedziała, że raczej chyba nie, ona nie kojarzy. A pani ma wrażenie, że rzeczywiście...
3: Ja też nie kojarzę.
1: Czyli naprawdę Wrocław jest po prostu literacka polszczyzna. Po prostu
3: Nic. Tak, taka szkolna po prostu, a potem już.

0: średnia szkoła, potem studia. Także naprawdę, ja nie miałam z tym nic wspólnego. Nawet nie słyszałam.
1: No dobrze, ale jak rozumiem, zdarzało się, że słyszała pani na ulicy osoby, które brzmiały tak, jakby pochodziły z innych regionów Polski. Jak rozumiem, we Wrocławiu to powinno się częściej takie rzeczy słyszeć, czy nie? Czy wszyscy się pilnowali? Pani pamięta?
0: Jakoś nie słyszałam. Tak czasem tylko takie EU powtarzano, to, ale od tych, którzy ze wschodu przyjechali, to tak zaciągali, tak śpiewnie mówili. No. Ale to wszystko, co mogę powiedzieć.
1: Bardzo dziękujemy za pani głos, pani Ewo. Dziękujemy, że pani do nas zadzwoniła. Pani Ewa z Wrocławia była z nami. Pan Piotr z Wielunia. Dobry wieczór, panie Piotrze.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
2: A ja właśnie te dwie sprawy, dwa przemyślenia mam. To kucanie właśnie, to potwierdzam. Właśnie kucanie to jest kaszlanie. Tak, dokładnie. Mhm. A wiem to od mojej babci, no 10. rocznik, czyli... No miałaby sto parę lat, czyli wiadomo. Babcia tego używała, już się teraz tego nie używa. To prawda, nie używa się. A drugie takie moje spostrzeżenie, mieszkałem 12 lat w Zielonej Górze i tam dosłownie w co czwartym, co piątym zdaniu miejscowi ludzie mówią tako.
1: Tako. W Zielonej Górze?
2: Tak, tako? Oczywiście. Tako.
1: A to jest chyba zupełnie nie ta granica, po drugiej stronie kraju tak mówią.
2: Ale 200%, 12 lat mieszkałem. Przede mną kiedyś, to ja to już opowiadałem wielu znajomym, chłopak taki 20-latek wchodzi do sklepu spożywczego przede mną. Dzień dobry. Będzie tako. I wymienia te swoje 4-5 artykułów. 200%. Taki dodatek do wszystkiego. Tylko że jak się rozmawia z zielonogórzanami, to oni tego nie słyszą, oni tego nawet nie wiedzą. Mówią, nie, my tak nie mówimy. To jest prawda. Może ktoś potwierdzi jeszcze ze słuchaczy, czy 200%, ale oni tak nie mówią. Nie, my tak nie mówimy. I jeszcze dwie panie z Wrocławia dzwoniły, to w Wrocławiu też się dodaje tako, ale rzadziej niż w Zielonej Górze. To takie dwa moje przemyślenia.
1: A panie Piotrze, ale to świetnie, że pan tu rozmontował ten taki przepiękny stereotyp, autostereotyp, który mówi o tym, że na przykład w takich dużych miastach na ziemiach odzyskanych, jak Wrocław, to mówi się literacką polszczyzną tako.
2: Ale tako w Zielonej Górze to jest 200%. Generalnie cała zachodnia Polska, ale Zielona Góra i bliskie okolice, 12 lat mieszkałem. Mhm. Tak mówią ludzie. Ale to jest sympatyczne, fajne. Pozdrawiam wszystkich Zielonogórzan.
1: Bardzo dziękujemy za pana głos, panie Piotrze. Do usłyszenia. Pan Piotr z Wielunia był z nami, ale jest historią z Zielonej Góry. Ja rozumiem, że z tego, co tu nasze urządzenia pokazują, te dziesiątki, a może i setki słuchaczy, którzy natychmiast chcą wtargnąć na antenę radia, to jest cała populacja Zielonej Góry. Jest z nami pan Andrzej z Częstochowy. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
3: Moja sytuacja jest dziwna, bo ja jestem Ślązakiem, który studiował w Lublinie
1: panie Andrzeju.
3: Jestem. I teraz mieszkam w Częstochowie. I powiem panu kilka moich spostrzeżeń. No, oczywiście język śląski znam, te wszystkie kucania i na Kastlic to się spotkałem rzeczywiście w Krakowie, ale teraz w Częstochowie spotkałem się z regionalizmami tu, gdzie mieszkam. Mhm. Podam kilka, albo no może takie wybrane. Tutaj się mówi drzwi otworzyć do mola, albo na mola. Nie potrafiłem i pytam, skąd to się wzięło, jak to się wzięło. Jaki jest etymologia, słowo, jakaś podstawa. Natomiast z językiem śląskim, serce mi czasami...
1: Ale zaraz, panie Andrzeju, ale to musi pan wytłumaczyć. Drzwi otworzyć na mola, do mola, co to w ogóle jest?
3: Na oścież.
1: O! Ciekawe. No, mówią, proszę kontynuować.
3: Mówią skrytko, nie skrytka.
1: Co to jest skrytka? Krytko.
3: Skrytko.
1: Co to jest?
3: Skrytko, to jest skrytka. Tylko nie mówi się skrytka, tylko mówi się skrytko.
1: O, na końcu, tak?
3: Tak.
1: Ale to zaraz, a jakby pan chciał powiedzieć, że zostawił klucze, albo na przykład odbiornik radiowy w skrytko?
3: W skrytku. Skrytku. Bo to się odmienia widocznie tak jak mleko, prawda?
1: Skrytko.
3: W skrytku zostawiłem. Mhm. Rzeczy. No tego na mola, do mola też nie wiem. Na przykład dziwne jest dla mnie nowe, tego nie słyszałem w Polsce nigdy. Mówi się nie okąpię się, tylko okąpę się. Ale złapę cię.
1: Ale panie Andrzeju, ale nie mówi się o kąpie się. Mówi się wykąpie się.
3: No wykąpię się, czy no okąpać kogoś, wykąpać kogoś. No dobrze, dobrze, czyli wykąpę się.
1: Ale ciekawe. Co jeszcze w Częstochowie mówią tak ciekawie?
3: Ja zbieram to wszystko, no trochę może gdybym to zapisywał, to może byłoby troszeczkę inaczej, ale ocieram się tutaj o takie, nie wiem jakie są wpływy, bo może tu jest i Częstochowa jest dziwnym regionem i częstochowskie, bo tego regionu w zasadzie nikt nie chce, ani Łódź, ani Opole, ani Katowice, ani Kraków. No my tak tutaj no troszeczkę jesteśmy na banicji takiej trochę kulturowej, bo...
1: Ale panie Andrzeju, to zabrzmiało bardzo pesymistycznie. To ma też drugą stronę, że są państwo w pewien sposób tacy, no można powiedzieć, inni suwerenni, no tacy... Panie Andrzeju, musimy kończyć, bo czas nas goni. Bardzo chciałem panu podziękować, głównie za słowo skrytko, bo nie wiem, czemu w nim jest jakaś piękna melodia i mi nawet, powiem państwu, nie wiem, czy państwo to mają, bardziej pasuje mówienie skrytko niż skrytka, a bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy podzielili się tym niesamowitym bogactwem językowym, które jest w naszym kraju. Będziemy oczywiście wracali pewnie do tego tematu, dlatego że różnorodność naszego kraju językowa tego wymaga, żeby raz na jakiś czas porozmawiać trochę innym językiem niż ten oficjalny literacki polski. I teraz tak, jeśli państwo nie słyszeli, to gorąco polecam pierwszą część programu, czyli rozmowę z Joanną Wilęgowską, autorką książki Król Warmii i Saturna, i Karoliną Dalinki-Jóźwik, bohemistką, glottodydaktyczką polonistyczną i dziennikarką, właśnie o różnorodności językowej, jak nasz kraj jest niesamowicie wielobarwny lingwistycznie, w aplikacji Tok FM albo po prostu na stronie tokfm.pl. Bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejszy program w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Adama Brzezińskiego, który program realizował. Za 3 minuty o 21.40 książka na głos. Książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Czyta dla państwa Anna Maria Buczek. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór. Dzisiaj co piątkowe podsumowanie tygodnia, a tę audycję zdominują dwa tematy. W części krajowej to wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem Polski i Ukrainy, a w części zagranicznej, europejskiej, orędzie o stanie Unii i szansa wspólnoty na to, żeby w tej trudnej geopolitycznej sytuacji jednak się jakoś wzmacniać. No i o tych sprawach będę rozmawiał z gośćmi audycji. Dzisiaj to goście znakomici. Będzie z nami pani profesor Anna Maria Siewierska z Uniwersytetu Rzeszowskiego i pan Marek Ostrowski z tygodnika Polityka. To wszystko zaraz po informacjach od 22.00. Zapraszam.
1: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro rano proszę włączyć Radio Tok FM, kiedy państwo wstaną. Zapraszam państwa na poranek, jutrzejszą poranną naszą audycję, którą prowadzić będzie Aleksandra Karasińska. O godzinie 7.00 powita państwa autorskim przeglądem prasy zagranicznej. Po 7.20 naszym gościem będzie Mateusz Mielczarek z Research Fellow i Rand Europe. A mianowicie temat tej rozmowy to, czy w pewnym sensie tak zwanej wojny kognitywnej to Federacja Rosyjska z tego punktu widzenia przypadkiem już jej nie zaczęła wobec Polski. Po 7.40 profesor Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego o tym, w jaki sposób kraje zachodniej Europy widzą, percepują to coś, co jest, no, jak się patrzy na wskaźniki, polskim cudem gospodarczym. No, tyle lat wzrostu gospodarczego. I w jaki sposób to jest komentowane na Zachodzie? Gdzie oni widzą przyczyny tego wzrostu i jak to sobie tłumaczą. Po godzinie 8.00 Justyna Sobolewska odwiedzi Radio Tok FM o książkach na jesień, nowościach, ale też klasyce, no i naszych wyborach czytelniczych. Po 8.20 Wiktoria Bieliaszyn z Gazety Wyborczej i Michał Kacewicz z Bielsat.pl oraz Paweł Reszka z Polityki o tym, w jakiej sytuacji teraz politycznej, gospodarczej, społecznej jest Federacja Rosyjska. Skoro wybory, no to wszyscy się zastanawiają, czy może to jest jakaś szansa na jakiekolwiek pozytywne zmiany. W jakim zakresie? To po godzinie 8.20. Na jutrzejszy poranek zaprasza Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia, do jutra, proszę Państwa, do godziny 23.00, bo cykliczny program Los Polandos, czyli polski punkt widzenia, w każdą sobotę po godzinie 23.00. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Katarzyna Surmiak-Domańska. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach.

Był pogodny letni dzień. Popijałyśmy schłodzone różowe wino, które przyniosłam. Wybrałam takie z lodówki w idealnej temperaturze do natychmiastowego podania. W Ikl, nawet w osiedlowym spożywczym, myślą o takich drobiazgach. Wanda wyznała mi, że nie prowadzi auta. Miała kilka drobnych wypadków i się zraziła. Ojciec nigdy nie miał poważnego wypadku, ale gdyby miał, to wiem, co by zrobił. Miał powiedzenie, że jeśli spadniesz z konia, musisz natychmiast na niego wsiąść. Na koniu zresztą też nie jeżdżę. Biedny dziadek Tadeusz 2 lata prowadzał mnie na lekcje. Męczyłam się. Chciałam sprawić mu przyjemność. Nie pokonałam strachu, choć ostatecznie nigdy nie spadłam, a powinnam była spaść. Gdybym upadła, może przestałabym się bać. Dziadku, a wstydzisz się za mnie? Pytałam. Nie, nie wstydzę się, dziecko. Ale czego tu się bać? Dobra, zostawmy to, nic na siłę. Tata też nie zmuszał mnie do jazdy konnej, ale widziałam, że go zawiodłam. On i dziadek jeździli na koniach od małego. Dziadek był znakomitym kawalerzystą, jeszcze za cara. Ojciec siedział w siodle jako 3-latek. A ja boję się wszelkich sportów. Nie nadawałabym się do konspiracji. Nie potrafiłabym wyskoczyć z pociągu jak koleżanki ojca. Kiedyś ojciec opowiedział mi o konspiratorce poszukiwanej przez gestapo. Miała fałszywe papiery ze zdjęciem obcej osoby. W dodatku ta osoba wcale nie była do niej podobna. Wyobrażasz sobie? Na samą myśl cierpnie mi skóra. A ona podobno pokazywała te papiery z pewnością siebie i udawało się. Gdyby się wahała, byłoby po niej. Tata się śmiał. No, gdyby nasza Wanda miała pokazać Niemcowi fałszywą kenkartę, to nie musieliby jej nawet oglądać. Po minie Wandy wiedzieliby, że coś jest nie tak. Obraziłam się na niego strasznie wtedy. Jako 10-latek Staś pobił się w szkole z pewnym 16-latkiem. Wrócił do domu z podbitym okiem, a ojciec dał mu w nagrodę 5 złotych. Za odwagę. O, tak, tak. Jeśli ktoś cię obrazi, obrazi twoich rodziców, twój kraj, lej w mordę. Musisz umieć się bić. Bóg, honor, ojczyzna. Te ostatnie słowa Wanda wypowiada po polsku. Tata mówił, że idąc do akcji dostawał taki zastrzyk adrenaliny, że nic nie czuł. Pytałam, i co, i ty się nie bałeś? A on na to rozbawiony, nie. A dlaczego miałbym się bać? Bałam się więc zamiast niego, za niego. Po latach, gdy już studiowałam psychologię, zrozumiałam, że emocje, które odganiamy od siebie, opadają na innych jak dym z naszego papierosa. I tak sobie myślę, że ten mój nadmierny lęk to jest jego strach, który on wyparł. Byłam bibułką podłożoną pod spód jego heroicznych opowieści –

Stanisław Likiernik, pseudonim powstańczy Stach. We Francji po prostu Stan, rocznik 1923. To modelowy przedstawiciel wielkiego pokolenia. Od maleńkości formowany na bohatera, nie miał wyjścia, musiał nim zostać. Był bohaterem, ale miał pewien problem z własnym bohaterstwem. Status bohatera zapewnił mu bowiem udział w Powstaniu Warszawskim, które uważał za głupotę, a decyzję o jego rozpoczęciu za nikczemność. Równocześnie ta głupota stanowiła najukochańszą część jego życia. Kiedyś jego dzieci powiedziały mu: tato, napisz książkę o swoim życiu. Napisał. Zatytułował ją Polska młodość. Po francusku Une jeunesse polonaise. 274 strony z przypisami. Czytasz, czytasz. Jesteś już na stronie 199, a tam ciągle wojna. 50 lat pomiędzy 22 rokiem życia a 72. Żona, dzieci, wnuki, praca zawodowa. Wszystko to zmieścił na 40 stronach. Pół wieku zredukował do epilogu życia po życiu. Mówił: we Francji mieszkam już dużo dłużej niż w Polsce, a jednak moje doświadczenie francuskie waży 10 kilo, a polskie 100 kilo. No tak, dziękujemy ci, tato. Bardzo nam miło, odpowiadały dzieci. Na obchodach rocznicowych powstania w Polsce nie dawał się wbijać w mundur. Raz się wbił, ale potem stwierdził, że czuł się jak klaun. Co roku meldował się na uroczystościach 1 sierpnia, ale zawsze w cywilu. Medale zostawiał w domu, a miał ich niezłą kolekcję. Krzyż Walecznych, Krzyż Srebrny Virtuti Militari, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i parę innych. Gdy jego przyjaciel, Roman Bratny, wydał w 1957 roku Kolumbów, rocznik 20, trzytomową powieść o ich wspólnych okupacyjnych losach, Stach zatopił się w lekturze. Zapomniał o całym świecie. Za ścianą Ani rodziła Jana, a on na krzesełku w szpitalnym korytarzu nie był w stanie oderwać się od książki. Bóg, honor, ojczyzna. Choć w swoim paryskim domu powtarzał tę zbitkę wielokroć po polsku, żeby dzieci zapamiętały nie tylko sens, ale i brzmienie tych rzekomo najważniejszych dla każdego Polaka słów, to przecież sam nie traktował ich poważnie. Stosunek do nich przepełniała nostalgia, ale jeszcze bardziej gorycz. Z każdym z tych trzech słów zaliczył osobne rozczarowanie. Z Bogiem rozstał się latem 1942 roku, na wiadukcie nad Dworcem Gdańskim w Warszawie. Pod nim na torach stał pociąg pełen ludzi stłoczonych jak bydło. Skwar, upał, a oni stali tak nie wiadomo którą dobę. Wycia, jakie dochodziło z wagonów, nie zapomniał nigdy. Długie, przeciągłe, żałosne. Stał bezpieczny w górze, a z dołu Żydzi jęczeli: wody, wody, Wasser, Wasser. Nagle ujrzał podchodzącego do pociągu człowieka w niemieckim mundurze. Przez okienko jednego z wagonów można było zobaczyć parę niespokojnych oczu. Biedak w środku, zorientowawszy się, że Niemiec podchodzi specjalnie do niego, zaczął jeszcze dramatyczniej krzyczeć: Wasser, Wasser. Żołnierz zatrzymał się i nagle zawrócił, kierując się w stronę budynku dworca oddalonego o co najmniej 200 metrów. Po chwili Stach zobaczył go znowu. Mężczyzna wracał, dźwigając wiadro pełne wody. Widać, że ciężkie, ze 20 litrów, bo ramię ma wyciągnięte, idzie jakoś krzywo, ale uważa, żeby nie rozlać. Byłem pod wrażeniem, że taki ludzki gest. Zastanawiałem się, w jaki sposób chcę pomóc temu człowiekowi. Okienko jest wysoko, a wiadro ciężkie. Patrzę dalej. Żołnierz dochodzi do tego błagającego człowieka. Wszędzie słychać wycie umierających z pragnienia ludzi. I nagle przechyla to wiadro i powoli, powolutku wylewa wodę na peron. Tak, żeby te oczy, pewnie oczy jakiegoś ojca umierającego z pragnienia dziecka, widziały dokładnie całą scenę. Tyle sobie trudu zadał. Chciało mu się w taki skwar przydźwigać wiadro, żeby napawać się tymi oczami. Wtedy Stanisław doznał epifanii. To, co zobaczył, wykluczało istnienie Boga. W jego przekonaniu wobec tak perwersyjnego sadyzmu w niebie powinno się zakotłować i w Niemca powinien strzelić piorun, a nie strzelił. Od tej pory, kiedy koledzy proponowali, żeby poszedł z nimi na mszę, odpowiadał, żeby mu nie zawracali głowy. Z kolei
honoru uczyli go ludzie, którzy sami okazali się bez honoru. Minister Józef Beck, oficer, który w maju 1939 roku grzmiał, że honor cenniejszy jest od pokoju, po zrzuceniu pierwszych bomb na Warszawę wsiadł w limuzynę i ewakuował się do Rumunii. Pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, widząc miny przyszłych powstańców skonsternowanych żałosnym stanem broni, z którą mieli zaatakować okupanta, stwierdził, że brak broni zastąpi żądza walki i furia odwetu. Generał Leopold Okulicki tłumaczył im, że broni co prawda nie ma, ale potrzebny jest czyn, który by wstrząsnął sumieniem świata. Nic nikim nie wstrząsnęło. Gdy we Francji Stach próbował mówić o l'insurrection de Varsovie, Francuzi odpowiadali: a tak, oczywiście, powstanie w getcie. Natoczył się piany z ust. Napisał się sprostowań do Le Monde. Honor. To było także słowo z kodeksu Boziewicza, pozycji z kanonu lektur szkolenia wojskowego w konspiracyjnej podchorążówce. Wykładał tam arystokrata, kapitan Marcin Junosza Stępkowski, pseudonim Sowa, rotmistrz kawalerii. Wedle słów Likiernika, umysłowość średnia. Jest już po kampanii wrześniowej. Okupacja trwa w najlepsze. Niemcy rozstrzeliwują ludzi. Trwa terror. Żydzi wyrzucani są przez okna swoich mieszkań na chodnik, a rotmistrz naucza żołnierzy podziemia, że gdy dojdzie do pojedynku na pistolety, honor nakazuje stawić się w marynarce. Przy czym pod żadnym pozorem nie wolno podnosić kołnierzyka, tylko z opuszczonym kołnierzykiem wolno przystąpić do pojedynku. Nikt z kapitanem Stępkowskim nie zamierzał w tej wojnie stawać do pojedynku. W czasie powstania po jego żonie i dziecku przejechał niemiecki czołgista. On sam, ciężko ranny w walce, został zabrany przez Niemców. Więcej informacji nie znalazłam. A ojczyzna? Ojczyzna się na Likiernika wypięła. W lutym 1945 roku zobaczył na słupie plakat propagandowy Wojska Polskiego. Przedstawiał żołnierza Armii Ludowej biegnącego z bronią gotową do strzału i opluwającego go karłowatego człowieczka z zawieszoną na szyi tabliczką z napisem AK. Ten człowieczek to miał być on. 1 maja 1945 roku wylądował w komisariacie za głupie uwagi rzucone podczas pochodu na temat brodatego Marksa na transparencie. Przesłuchujący go ubek nie był nawet szczególnie wredny. Ale nie należeliście do AK, chciał się tylko upewnić. Skądże znowu, skąd takie przypuszczenie? Obruszył się Likiernik, ale zesztywniał. No wiecie, nigdy nie wiadomo, mam kolegę z AL, który miał kolegę w AK. Co za skandal, odparł powstaniec. Zdał sobie sprawę, że życie rysujące się przed nim będzie stanem zawieszenia, nieustającym czekaniem, aż coś minie albo aż coś się wydarzy. Przestraszył się, że zmarnuje na to czekanie swoje najlepsze lata. Zrobił więc to, na co nie zdecydował się Adam Krzyształowicz. Uciekł z ojczyzny przez zieloną granicę.

Wojna à la polonaise nie miała jak zabłysnąć w Paryżu. Musiała ograniczyć się do wąskiej publiczności, trochę steroryzowanej. Korzystała z okazji, jaką stwarzają rodzinne posiłki, gdy gromadzimy się przy stole. Nie bardzo można czmychnąć. Starała się prezentować atrakcyjnie, opowiadała wartko i błyskotliwie. Pamiętała o rytmie i żeby było krótko i węzłowato. Najlepiej, gdy zaczynało się smutno, a puenta była do śmiechu albo do wzruszenia. Z biegiem lat wojna coraz mniej się krępowała, czekała na najmniejszy pretekst. Ale potrafiła wciąć się i bez pretekstu. Wystarczyło, że na przykład Wanda napomknęła, że myśli o wycieczce do Rzymu, ale czy to zainteresuje dzieci? No to wojna. Och, Rzym, kocham Rzym. Dzieciom na pewno spodoba się Fontanna di Trevi. Ale ja w Rzymie najbardziej lubię iść do Watykanu z moją przyjaciółką, siostrą Anuncjatą, Tiną, przełożoną sióstr niepokalanek. Ale czy wiesz, Wandeczko, że pierwszym mężem matki Tiny był profesor Edward Strasburger, z którymi się przyjaźniliśmy w czasie wojny? Wasza babcia mieszkała u niej w Konstancinie w czasie powstania. I tak jesteśmy przy powstaniu. Futbol amerykański? Proszę bardzo. Miałem w konspiracji kolegę, on mieszka dziś w Detroit, jego syn gra w futbol amerykański. Poznałem go kiedyś, miły chłopak, ale nie uwierzycie, dzieciak nic nie wie o historii Polski. Musiałem mu zrobić wykład od Sobieskiego do powstania warszawskiego. I dalej tak jak zawsze. Opowieści powstańcze łączyły thriller z dramatem psychologicznym i komedią. Jedna z najczęściej powracających dotyczyła końcówki powstania, gdy Stanisław leżał ciężko ranny w piwnicy przy Wilanowskiej 18, pielęgnowany przez dwie piękne sanitariuszki ze zgrupowania Kryska. Któregoś dnia do piwnicy wpadł niemiecki sierżant i zaczął rozstrzeliwać po kolei wszystkich ukrywających się żołnierzy i cywili. Tra-ta-ta-ta-ta! Trup ścielił się gęsto. Bandit! Ryknął na widok rannego Stacha. Wymierzył lufę w jego kierunku, gdy dostrzegł obok drugiego rannego. Zweite Bandit! Krzyknął i już naciskał spust, gdy tamten odezwał się do niego płynnym niemieckim, tłumacząc, że jest cywilem zranionym na ulicy przez przypadek. Człowiek ten był powstańcem, kumplem likiernika, Polakiem, tyle że niemieckiego pochodzenia. Jednak nie Volksdeutschem. Niemca zamurowało. To pan mówi po niemiecku? Dogadali się, że pochodzą z tej samej wioski i o żadnym zastrzeleniu nie było już mowy. Od słowa do słowa z furiata zrobił się kulturalny oficer. W zaistniałej sytuacji nie wypadało mu też zastrzelić likiernika. Zabrał ich dwóch do prawdziwego szpitala, a kiedy ich niesiono, poprosił tego Niemca Polaka, żeby tłumaczył pytania do Stacha, czy dobrze go niosą, czy nie boli. Historia 365, wersja B. Wzdychał ostentacyjnie Jan. Każda anegdota z powstania miała wersję A, krótszą, i wersję B, dłuższą. Ale wojna się nie zrażała. Śmiała się sama z siebie.

Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Szkolna stołówka to ostatnio temat polityczny.
2: Porozmawiajmy więc merytorycznie i rozprawmy się z mitami wokół mięsa i strączków.
1: O jedzeniu w szkołach i nie tylko. Porozmawiamy z dietetyczką w czasie rodziców.
2: W sobotę o 13:00.
1: Ula Malko,
2: Krzysztof Chorwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Paliwa na stacjach nie zabraknie, zapewnia minister aktywów państwowych. Według analityków jednak ceny paliw nadal będą rosły, a na program obniżek rząd nie ma pieniędzy, przynajmniej na razie. Ferie zimowe dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji dotyczy górskich kurortów. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Jeżeli mówimy o dostępności paliwa na stacjach benzynowych, to jesteśmy zabezpieczeni, zapewnił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak wyjaśnił w TVP Info, pytany o stan polskich zapasów ropy naftowej, Orlen jeszcze w sierpniu zakontraktował 1/4 swoich potrzeb, jeśli chodzi o ropę w Norwegii. Dodał, że w koncern podpisał też kolejne 16 umów na dostawy ropy naftowej. Balczun mówił też, że zapasy są stałe, stabilne i nienaruszone. W piątek Sejm po raz drugi uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze te miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Na to, że tym razem będzie inaczej, liczy obóz rządzący, w tym szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
9: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
8: Poprzedniej ustawy prezydent nie podpisał, bo tłumaczył, że prawo nie działa wstecz, a rządowe przepisy zakładały opodatkowanie nadmiarowych zysków już od marca tego roku. Program obniżający ceny paliw zdecydowanie ulżyłby kierowcom, którzy płacąc na stacjach paliw muszą coraz głębiej sięgać do kieszeni, a jak prognozują analitycy rynku, w najbliższych dniach benzyna podrożeje o kilka groszy, a diesel już o 20, a nawet 30 groszy na litrze. Na razie, zwłaszcza w przypadku benzyny, stacje robią co mogą i schodzą z marży, żeby zostawić cenę 7,99 zł, ale w kolejnych dniach będzie to już trudne do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
10: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
11: Będzie to 10 zł?
10: Musiałaby się nadal ta eskalacja na Bliskim Wschodzie potęgować. Musielibyśmy widzieć kolejne, czy to trafiane tankowce, czy wyłączane rafinerie. Aczkolwiek no niestety już teraz tego scenariusza wykluczać nie możemy.
8: Drożeje też autogaz. Według prognoz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Z prezydentem Ukrainy spotkał się w Kijowie premier Donald Tusk. Współpraca z Ukrainą pomoże Polsce w zakresie wiedzy o dronach i rakietach, mówił w wywiadzie politycznym Tok FM poseł Polski 2050 Piotr Strach.
12: Musimy gonić ten postęp związany z technologiami czy dronowymi, czy rakietowymi, bo ta różnica już mocno się zaciera. Co jest dronem, a co jest rakietą manewrującą?
8: Premier Donald Tusk wziął w piątek udział w szczycie założycielskim Karpackiej Ósemki. Format ten będzie polegał m.in. na współpracy gospodarczej. W skład grupy oprócz Polski i Ukrainy wchodzą też m.in. Czechy, Słowacja i Węgry. W Rosji rozpoczęły się w piątek trzydniowe wybory do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu. W związku z tym, że Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu, oczekuje się, że rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę. Jako pierwsi głosowali mieszkańcy Kamczatki, najdalej na wschód wysuniętego terytorium Rosji. Do głosowania uprawnionych jest w sumie 111 milionów obywateli. Z powodu awarii krajowego systemu energetycznego mieszkańcy Kuby zostali w piątek pozbawieni prądu, poinformowało kubańskie Ministerstwo Energii. AFP zauważa, że do awarii o takiej skali doszło siódmy raz w tym roku, a od 2024 roku po raz dwunasty. Resort Energii poinformował we wpisie na X, że doszło do całkowitego wyłączenia systemu energetycznego, nie precyzując, jakie są dokładnie przyczyny awarii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, szacują eksperci z portalu travelist.pl. Większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen, bo jak się okazuje, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Ze szczegółami Szymon Kępka.
3: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triasun, ekspert travelist.pl.
11: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
3: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc dwa dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli. W tym okresie 30% rezerwacji więcej dotyczy rodzin z dziećmi. Ceny zaczynają się od 400 zł za dobę, na przykład w Lądku Zdroju, i 470 w Mielnie. Szymon Kępka, TOK FM.
8: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie przeważnie od 18 do 22 stopni Celsjusza. Cieplej do 24 stopni na Podkarpaciu, a chłodniej około 16 pokażą lokalnie termometry w rejonach podgórskich Sudetów. Sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam miejscami prognozowane są słabe opady deszczu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór w piątek, 18 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień. Pamiętam, jakie to wywołało poruszenie, gdy w marcu 2024 roku podczas Kongresu Europejskiej Partii Ludowej w Bukareszcie premier Donald Tusk powiedział, że żyjemy w epoce przedwojennej. Wielu sądziło, że przesadza, że niepotrzebnie straszy. Tymczasem nieco ponad dwa lata później ten sam polityk mówi, powołując się na doniesienia wywiadów, że są w planie rosyjskim hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. No już to przeraża, ale ja zwróciłbym uwagę na dalszy fragment z wczorajszego wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy świadkami, a nawet ofiarami w czasie nocy dronów. Czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter przypadkowy, tak aby paraliżować albo przynajmniej osłabiać motywację państw NATO do stosowania przepisów w przypadku agresji na któryś z krajów członkowskich. No, mamy zatem, zdaniem szefa rządu, perfidne, ale i sprytne działania Rosji, bo może ona udawać, że nas nie atakuje, że zawsze może powiedzieć, ups, to niechcący, by właśnie sparaliżować w gronie państw NATO proces decyzyjny. No bo jak nie napadła Rosja na żaden kraj NATO, to jaką zastosować procedurę w odpowiedzi na te coraz częstsze prowokacje? Od tego bardzo poważnego wątku zacznę pierwszą część audycji poświęconą sprawom krajowym. No a o komentarz do tego zdarzenia i tej oceny poproszę, ale nie tylko oczywiście, poproszę panią profesor Annę Marię Siewierską z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Sprawy zagraniczne, choć przecież mocno splątane teraz z krajowymi, omówi dla nas redaktor Marek Ostrowski z tygodnika Polityka. Poza wojną w Ukrainie, eskalacji tej wojny przez Rosję, chcę zapytać o orędzie, o stanie Unii Europejskiej, czyli przemówienie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym poza bezpieczeństwem i ciekawą propozycją stworzenia naszego unijnego odpowiednika natowskiego artykułu 4, pojawił się pomysł wyjątkowego zbliżenia z Kanadą. Mamy też interesującą reakcję premiera Kanady, Marka Carneya, który w czwartek miał przemówienie w Parlamencie Europejskim i do tej propozycji się odniósł. O, może jeszcze coś zmieścimy, ale to już przekonają się Państwo na końcu audycji, a zatem zaczynamy. Zapraszam. No i jest już z nami pierwszy zapowiadany gość, pani profesor Anna Maria Siewierska, politolożka Uniwersytet Rzeszowski. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór Państwu.
13: Może zapytam panią, no, w tym wypadku wydaje mi się, że można wybaczyć mi takie pytanie osobiste, ale jak się żyje dzisiaj w miastach, miejscowościach, w których niemal codziennie pojawiają się alerty RCB, a nawet alarmy, jak to miało miejsce chyba wczoraj?
14: Myślę, że my jesteśmy chyba trochę bardziej przyzwyczajeni i też mamy większą świadomość wojny od początku jej wybuchu, bo ta fala uchodźców z Ukrainy, no pierwsze jakby pojawiła się właśnie w tych województwach wschodnich. Myśmy słuchali tych relacji, widzieliśmy tych ludzi wtedy jeszcze w takim stanie właśnie takiej traumy po prostu. Nasze dzieci się zaprzyjaźniły z dziećmi z Ukrainy, które opowiadały o swoich przeżyciach. Wczoraj nawet też mój syn opowiadał, że kiedy był alarm u nich w szkole podstawowej, część dzieci zaczęła płakać i on właśnie z kolegą z Ukrainy wzięli na siebie taką rolę pocieszycieli. Ten kolega z Ukrainy inne dzieci pocieszał, mówi: ja już 15 alarmów w Ukrainie przeżyłem, wszystko będzie dobrze. Także no, niestety musimy się przyzwyczajać do takich rzeczy.
13: No tylko, że właśnie jeszcze w tym 2022 roku no, przyjmowaliśmy ludzi, którzy uciekali przed wojną. Ta wojna coraz bardziej jest u nas. I to, co zwróciło moją uwagę we wczorajszym wystąpieniu premiera Donalda Tuska w Sejmie, to nie tyle no, potwierdzenie tego stanu wojny hybrydowej, ale takie zwrócenie uwagi czy podkreślenie, że na tym polega pewna perfidność tej rosyjskiej strategii, że stosując taką, a nie inną formę właśnie wojny, czyli tej wojny hybrydowej, paraliżuje motywację państw NATO do stosowania jakichś przepisów, dlatego że no właśnie nie wiadomo, na jaki paragraf się powołać, bo kiedy przecież tworzono Traktat Północnoatlantycki, pojęcia wojny hybrydowej chyba nie było. I mnie się wydaje, że to jest trochę taki ważny moment dla wspólnoty europejskiej, transatlantyckiej, żeby może przemyśleć zdefiniowanie pewnych pojęć na nowo, żeby odpowiedzi, reakcje mogły być adekwatne do tego, co się współcześnie dzieje.
14: No, to jest konieczne i to już od dłuższego czasu, bo mamy bardzo wiele nowych narzędzi prowadzenia wojny, tak bym nawet powiedziała. Sama strategia, którą stosuje teraz Federacja Rosyjska, nowa nie jest, bo to jest strategia, która jest właśnie oficjalnie wpisana w dokumenty rosyjskie prowadzenia wojny kognitywnej, właśnie takiej wojny hybrydowej, jeszcze w latach 90., kiedy nie było takich narzędzi, tylko że no właśnie dzisiaj są jeszcze dodatkowo narzędzia, które można stosować, tak? Czyli te mechanizmy psychologiczne, które już w latach 90. były wpisane w ten sposób postępowania Federacji Rosyjskiej, mechanizmy psychologiczne, które miały uderzać w spójność społeczną, miały prowadzić do konfliktów wewnątrz społeczeństwa, wręcz do takiej groźby wojny domowej, które miały też poprzez częste wywoływanie różnego rodzaju alarmów powodować stopniowe obniżanie czujności. No dzisiaj można stosować do tego dodatkowe narzędzia cyfrowe. Można stosować do tego trolling, można stosować do tego cały system botów, bo dzisiaj już nawet nie trolle, ale właśnie boty są największym problemem i sztuczna inteligencja, która też jest wykorzystywana. Więc naprawdę dzisiaj musimy przemyśleć tą odpowiedź nie tylko Polski, ale właśnie całego Paktu Północnoatlantyckiego, żeby się przed tym bronić.
13: No i oczywiście przy takiej kumulacji, a podobno wszystko jeszcze przed nami, to też takie ostrzeżenie premiera. Przy okazji wrzucę pytanie numer jeden w tym kontekście. Czy właśnie powinien premier ostrzegać, przestrzegać, uczulać, ale trochę, co tu dużo mówić, tego typu wystąpienie może też przestraszyć? A drugie, od razu wrzucę pytanie, no bo przy tej okazji pojawia się też spór polityczny. On wcześniej już też był obecny, ale znowu się ujawnił właśnie w kontekście tych ostatnich wydarzeń. Czy pomagać bardziej Ukrainie, tak aby ona w jeszcze większym stopniu mogła zatrzymywać właśnie te różnego rodzaju ataki, co to potem Rosjanie mówią, że to przypadkowo może wleciało na nasze terytorium. Czy, jak woli mówić chociażby były minister obrony Mariusz Błaszczak, zająć się własną obroną i niczego nie oddawać, skupić się na tym, żebyśmy my byli najlepiej do obrony przygotowani?
14: W gruncie rzeczy dwa pytania, więc je podzielę też odpowiedzi. To ja nie odczuwam tego jako straszenie. Raczej powiedziałabym, że to najwyższy czas, żeby uświadamiać Polakom sytuację, bo tak naprawdę największym zagrożeniem dla nas jest to, że nie będziemy przygotowani, że nie będziemy potrafili reagować, że nie będziemy znali procedur, więc udawanie, że problemu nie ma, jest nieodpowiedzialne. Natomiast no, informowanie w sposób taki rzeczowy, zadaniowy też, bo za tym zawsze powinny iść konkretne zadania, tak, dla samorządów, dla instytucji państwowych. To informowanie jest podstawą tego, żeby społeczeństwo oswoiło się z zagrożeniem i podstawą budowania odporności społecznej. I tutaj mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Natomiast w odpowiedzi na drugie pytanie muszę powiedzieć, że po pierwsze wypowiedź pana Mariusza Błaszczaka i to jako byłego zwierzchnika, szefa MON-u, absolutnie mnie zbulwersowała. To jest tak, jakby namawiał polskie wojsko do zdrady, mówiąc wprost. Bo co to znaczy, że Polacy powinni bronić siebie? Jako członek NATO nie tylko mamy prawo oczekiwać od tego, że inne państwa natowskie staną w naszej obronie, ale też mamy obowiązek stanąć w obronie innych napadniętych państw natowskich. Ta wypowiedź pana Błaszczaka była w kontekście potencjalnej i całkiem prawdopodobnej niestety napaści na państwa bałtyckie i dla mnie jest absolutnie oburzająca. Także nie, moja odpowiedź tutaj jest zdecydowana. Należy pomagać Ukrainie. To nie znaczy, że należy to robić w sposób ślepy i bezrefleksyjny. Ukraina nadal ma problemy z korupcją i muszą być silne mechanizmy kontroli wszystkich środków przekazywanych Ukrainie. Ale to nie zmienia absolutnie faktu, że Ukrainie pomagać musimy, bo to jest priorytet naszego też bezpieczeństwa, tak, żeby ta wojna stała od polskich granic jak najdalej.
13: I tu właśnie mamy też takie zjawisko, które do pewnego stopnia jest, nawet ja bym powiedział, ciekawe, zastanawiające, bo no przecież to, że jest ewidentny konflikt między rządem a prezydentem, no już nie mówiąc opozycją, bo to jest przecież naturalne w demokracji, no to wiemy, widzimy, słyszymy na co dzień. Czasami się próbują przebić te wszystkie wezwania i apele, żeby w kwestiach bezpieczeństwa przynajmniej właśnie no, mieć jak najwięcej tego konsensusu. No i mamy sytuację taką, że oto w tym tygodniu Donald Trump ogłosił poważne postępy w sprawie budowy stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego. Tak to właśnie ma się wydarzyć, jak napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Władysław Kosiniak-Kamysz na to odpowiada, współpraca prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa jest niezwykle ważna, ich relacje osobiste. I my jako rząd mamy pełną świadomość i dzisiaj chyba, czy wczoraj marszałek Włodzimierz Czarzasty mówi, nie jest tam właściwie, mówi wszystko jedno, byle ten cel był osiągnięty. Jeśli do jakiegoś projektu takiego jak baza dołożyli się prezydent Nawrocki, pan Kosiniak, pan Tusk czy pan Sikorski, to chwała każdemu z nich. No a za chwilę mamy jakiś taki psztyczek ministra Przydacza z kancelarii prezydenta, że tu premier powołuje się na jakiś raport CIA, nie dostał żadnego raportu, to nieprawda. Prawica raptem wymyśla marsz niepodległości we Lwowie, a przecież wiemy, jakie będzie tło takiego marszu. No więc jak pani na to patrzy? Właśnie, no jest ta współpraca w tych sprawach bezpieczeństwa? Nie ma? Czy to jest takie od sasa do lasa?
14: No muszę powiedzieć, że wczoraj słuchałam wystąpienia premiera w Sejmie i obserwowałam reakcję posłów opozycji, Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Byłam wstrząśnięta, zażenowana buczeniem, głupimi uwagami. Przypomniałam sobie różne relacje historyczne z tego, jak wyglądał rok 38 i 39 w Polsce. Nie chcę przeprowadzać takiej dalekiej analogii absolutnie. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, nie jesteśmy państwem osamotnionym, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i NATO. Natomiast wtedy też politycy zachowywali się w sposób nieodpowiedzialny. Zresztą część społeczeństwa również do ostatniego momentu nie wierzyła w to, że jak wojna im grozi. Sporo z tego sobie osób w ogóle żartowało. Więc to jest bardzo smutne, że nawet w tak poważnych momentach, kiedy jeszcze mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny nie ochłonęli po tych alarmach, a w Sejmie się dzieje cyrk w wykonaniu prawej strony sceny politycznej. No i oczywiście ta interpelacja poselska w sprawie zwołania Marszu Niepodległości we Lwowie, podpisana przez posła Dariusza Mateckiego i kilku innych posłów prawicy. Skandaliczna zupełnie, dlatego że to nie jest porównywalne do świętujących niepodległość, święta narodowe Ukraińców na całym świecie, tak jak nie jest porównywalne do świętujących Polaków, chociażby Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Wielkiej Brytanii. W takiej sytuacji hipotetycznej, bo na szczęście nigdy nic takiego się nie zdarzyło, choć po wygranej AfD wszystko jest możliwe, tak jakby Dzień Jedności Niemiec, który zdaje się przypada 4 października, Niemcy chcieli świętować na terenie Szczecina, Wrocławia czy Gdańska. To jest po prostu polityczna prowokacja, która służy tak naprawdę, czy służyłaby tylko i wyłącznie skrajnie nacjonalistycznym ruchom po obu stronach granicy. I gdyby Polacy rzeczywiście taki ruch wykonali, to wzmocniłoby tylko i wyłącznie nacjonalistów ukraińskich, którzy i tak niestety się wzmacniają, bo zawsze wojna niestety takie skrajne siły wzmacnia. Więc to jest na tylu poziomach nieodpowiedzialne, że wygląda jak rosyjska prowokacja. Aż trudno uwierzyć, że z imienia i nazwiska ktokolwiek w Polsce był w stanie się podpisać pod tak haniebnym dokumentem.
13: No właśnie. No to teraz już o takim sporze politycznym na mimo wszystko dużo niższym poziomie, jeśli chodzi o powagę sytuacji. Tak mnie się przynajmniej wydaje, pozwolę sobie na taką ocenę. Dzisiaj doszło do wyboru nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa przegrał w głosowaniu, a tymże nowym wicemarszałkiem został Marcin Horała z tego klubu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Ale może ciekawe jest właśnie to, że na tym tle doszło znowuż do takiej ostrej wymiany zdań między politykami PiS-u, a właśnie tej nowej formacji, bo pewnie wiele osób się zastanawia, czy ten rozwód, jaki niedawno nastąpił, może być trwały, czy strony będą teraz ciąć szafę na pół, czy może będą jednak szukać jakiejś formy współpracy, bo sondaże też pokazują, że zwycięstwo prawicy może wiązać się z budowaniem jednak jakiejś koalicji. No tymczasem dzisiaj tych głosów, szczególnie ze strony PiS-u pod adresem koncesjonowanej opozycji, jak ją zaczęli nazywać właśnie tą grupę Morawieckiego, Przemysław Czarnek, ciągle przecież oficjalny kandydat na premiera, mówi, miał być pokój na prawicy, a co jest? Marcin

0: No, uważam, że pragnienie władzy w obu tych siłach politycznych, a przede wszystkim u ich liderów, jest tak silne, że jeśli po wyborach wspólne utworzenie rządu byłoby jedynym rozwiązaniem, żeby przejąć władzę, to panowie się pogodzą. Nic tak nie łączy jak władza, ale zwłaszcza możliwość jej przejęcia. Więc teraz to może nawet eskalować, zwłaszcza kiedy zaczną się manewry przy układaniu list wyborczych i tam być może jeszcze kilka osób z PiS-u, które nie dostaną dobrych miejsc na listach wyborczych, nagle się pojawią na listach Rozwoju Plus. Więc to wszystko jeszcze przed nami. Natomiast nie rozpatruję tego w kategoriach jakiejś radości, że prawica ze sobą wojuje, wobec tego przegra, bo no nie mam wątpliwości, że tutaj pragnienie władzy jest silniejsze niż jakakolwiek nienawiść między tymi ugrupowaniami. Także gdyby taka była potrzeba, to podzielą się resortami, to podzielą się synekturami i po prostu będą chcieli...
1: No ale Mateusz Morawiecki miałby nie być premierem, przecież chyba między innymi dlatego odszedł z PiS-u, no bo właśnie mu nie zaproponowano bycia kandydatem na premiera.
0: Mateusz Morawiecki będzie miał takie karty, jakie mu wystawią wyborcy, więc na dzisiaj to jest ledwo przekroczenie progu wyborczego, ale zupełnie inaczej to może wyglądać za rok, więc dopiero wtedy będziemy mogli mówić tak naprawdę, czy jest szansa, żeby premierem został. Nie ulega wątpliwości, że Jarosław Kaczyński jest politykiem bardzo pragmatycznym, więc gdyby na szali stało przejęcie władzy albo Przemysław Czarnek w roli premiera, to Przemysław Czarnek zostałby poświęcony bez mrugnięcia okiem.
1: No, sam właściwie zwykle jestem przeciwny, żeby pytać, a co się wydarzy, więc może nie do końca tak postawię pytanie, natomiast no, od kilku dni trwają spekulacje, pojawiają się w różnych mediach różnego rodzaju scenariusze przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez obecną ekipę rządzącą, a nawet usunięcia i postawienia zarzutów obecnemu szefowi tej instytucji. No więc nie zapytam, jak pani zdaniem to się skończy i czy rzeczywiście tak będzie. Natomiast no, dosyć ciekawe jest też w kontekście tej obecnej sytuacji i konflikt między rządem, Sejmem i prezydentem, ale też no, ten protest, czy nie wiem jak to nazwać, pikieta pod gmachem Trybunału Konstytucyjnego i wspomniany przed chwilą Mateusz Morawiecki na Platformie X chyba w środę tak pisał: jako Rozwój Plus nie pozwolimy na zawłaszczanie polskich instytucji. Dziś razem z polskimi patriotami stajemy pod Trybunałem Konstytucyjnym w obronie demokracji i suwerenności. No i oczywiście tam jest dużo więcej różnych środowisk. No, czy to się uda przynajmniej od strony komunikacyjnej dobrze, a jak wiemy z tym jest kłopot, rządowi sprzedać, jeżeli rzeczywiście dojdzie do jakiejś sytuacji, do tego przesilenia, w wyniku którego sędziowie, od których prezydent nie przyjął ślubowania, no, zaczną tam pracować, wejdą tam. No i czy to właśnie władzy zrobi dobrze z punktu widzenia tych pretensji często, że, no, że są niezdarni, że nie potrafią, czy może zwycięży ta narracja w stylu tej, którą słyszeliśmy przed chwilą cytowanego Mateusza Morawieckiego?
0: W tym momencie polaryzacja społeczna już jest tak duża, że i tak nie walka nie idzie o przekonanie strony przeciwnej, tylko o zmobilizowanie swoich wyborców albo odzyskanie wyborców, którzy z różnych powodów stracili albo serca, albo nadzieję. I myślę, że

0: wyborcy koalicji mają przede wszystkim wobec niej zarzut niewielkiej sprawczości. I szkoda oczywiście, że tak późno, ale Donald Tusk chyba zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że no tłumaczenie, że czegoś się nie dało zrobić, no niespecjalnie dociera do jego wyborców, że wyborcy są zniechęceni. Ale poza wszystkim to jest też niepoważne, żeby w kraju, w którym toczy się wojna hybrydowa, kognitywna, no nie było sprawnie działających instytucji. Po prostu to trzeba skończyć. No, pan Święczkowski łamie prawo od wielu miesięcy. I teraz jest tylko kwestia, żeby zacząć egzekwować to prawo, bo tutaj to jest dość akurat, jeśli chodzi o kwestię prawną, sytuacja jasna i zero-jedynkowa. To pan Święczkowski tutaj jest uzurpatorem, a nie odwrotnie.
1: No tak, a z punktu widzenia właśnie tego odbioru społecznego, bo jak wspomniałem, spora część, no bo to słychać, prawda, w różnego rodzaju miejscach. Tych, którzy popierali, być może jeszcze chcą dalej popierać obecny obóz władzy, no, pojawiało się właśnie w tym środowisku takie rozczarowanie, że te rozliczenia idą za wolno, że właściwie ciągle ci ludzie, o których od lat już mówi koalicja, że a to nakradli, a to oszukali, a to coś tam w ogóle nawet nie stanęli przed sądem. No a teraz jest kwestia tego Trybunału, że właśnie nie było stanowczości. No stąd między innymi podobno doktor Maciej Berek, że ci, którzy już wcześniej zostali przez Sejm wybrani, no to są, nie wiem, właśnie za słabi, nie będą potrafili tego zrobić. Czy to przyniesie pani zdaniem wzrost notowań rządzących, czy niekoniecznie?
0: No, ja jestem przekonana, że sprawczość, udowadnianie tej sprawczości, zwłaszcza dobre komunikowanie o tym, bo rząd sporo rzeczywiście rzeczy zrobił, tylko w ogóle ich nie potrafi zakomunikować. Natomiast no, dobre zakomunikowanie tego, że w końcu coś się udało, i doprowadzenie do, no, do tego, żeby po prostu te instytucje działały, to może tylko i wyłącznie odbić się korzystnie na notowaniach rządu. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest jeszcze sporo innych problemów typu na przykład ceny benzyny, które mogą się okazać ważniejsze od wszystkiego innego. No, tak jak w którymś momencie mówiliśmy o tym, że PiS został pokonany przez wysokie ceny masła. No to i tym hasłem, które rzeczywiście najbardziej trafiło do ludzi przed wyborami poprzednimi, to było, że PiS równa się drożyzna. No to w tym momencie tym problemem rządu mogą być nie kwestie rozliczeń, które też oczywiście bardzo interesują ich wyborców, ale kwestie na przykład właśnie cen benzyny. I to jest problem palący, który jakoś musi zostać rozwiązany przez premiera Donalda Tuska. Ja rozumiem, że te oczekiwania, że cały czas będzie właściwie ta sama, ten sam dokument przedkładany, ta sama propozycja przedkładana prezydentowi, on będzie ją wetował. On propagandowo jakoś tam działa w ten sposób, że można zrzucić odpowiedzialność na Karola Nawrockiego. No ale w gruncie rzeczy przyjdzie zmęczenie, zwłaszcza w listopadzie, kiedy będziemy pokonywać długie trasy, jeżdżąc na groby, czy później święta. I wtedy to jest ostatni moment, kiedy te ceny muszą spaść, bo tego już Polacy nie wytrzymają. Także tutaj widzę największe zagrożenie w tym momencie.
1: Mówiło się, że odwołanie prezydenta Miszalskiego w Krakowie, no to była duża porażka dla obozu władzy. No a teraz, jeżeli jeszcze kandydatka tegoż obozu nie wygra, no to będzie to miało duże znaczenie, może mieć jakiś wpływ właśnie nawet na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Ja się oczywiście na tym nie znam, aczkolwiek jak patrzę, może nie aczkolwiek, a tym bardziej, że jak patrzę na takie badanie pracowni Opinia 24, które się pojawiło, no to się zastanawiam, jak w ogóle te wybory można analizować z punktu widzenia sceny politycznej w skali kraju.
0: No bo z tego
1: bo z tego badania wynika, że Łukasz Gibała zdobędzie niecałe 35%, no a druga będzie właśnie pani Monika Piątkowska, czyli koalicja i PSL, wynik prawie 21%. No pozostali dużo niżej. Daria Gosek-Popiołek 9,6, Michał Drewnicki, czyli PiS 9,3, Aleksandra Owca 8,2 i tak dalej. I teraz no, wszystko wskazuje na to, że do drugiej tury wejdzie Łukasz Gibała i pani Monika Piątkowska. No i dalej z tego badania wynika, że raczej chyba wygrałby pan Gibała, jeżeli tam wziąć pod uwagę, kto, od kogo on może czerpać poparcie z tych, którzy nie wejdą do drugiej tury. No i teraz załóżmy, że tak będzie, no to jaki może mieć wpływ na pozycję tych głównych graczy na krajowej scenie politycznej, że pan Gibała, który nie ma logo żadnej z partii opozycyjnej, no bo to głównie rządzących interesuje, wygra wybory w Krakowie.
0: Ani zwycięstwo pana Gibały, ani zwycięstwo pani Piątkowskiej potencjalne nie mają wielkiego przełożenia na scenę ogólnopolską. Ja bardzo zawsze przestrzegam przed takim przekonaniem, zwłaszcza wśród osób, które się na co dzień bardzo interesują polityką, że to, co dla nas, ekspertów, dziennikarzy, politologów jest bardzo istotne, no my to przeceniamy w stosunku do tego, co jest ważne dla obywateli. Myślę, że mnie pomaga w zachowaniu takiego dystansu właśnie mieszkanie w Rzeszowie i obserwowanie trochę z pewnego oddalenia tych wszystkich zachowań politycznych, mechanizmów politycznych. Jak patrzymy na to zainteresowanie rzeczywiście, zwłaszcza mainstreamowych mediów z tymi wyborami, no to wydawałoby się, że one mają jakieś znaczenie. Natomiast większe znaczenie miało odwołanie Miszalskiego niż teraz wynik wyborów, który będzie. I tak de facto jakby miała postawić na to, co najbardziej z tych wyborów krakowskich zostanie zapamiętane przez taką szeroką publiczność, a nie tylko tych, którzy się faktycznie bardzo mocno interesują polityką, to kompromitacja Konfederacji, która nie była nawet w stanie zebrać prawidłowo podpisów pod wsparciem dla swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Bo to się przebiło przez bańkę. To się przebiło przez bańkę tych zainteresowanych polityką lokalną, czy zainteresowanych polityką w ogóle. Natomiast naprawdę przy tej sytuacji, która teraz jest w Polsce, mamy tyle innych ważnych zjawisk politycznych i ważnych takich momentów wręcz dziejowych, że naprawdę wybory krakowskie, no nie przeceniałabym ich znaczenia.
1: Pięknie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Pani profesor Anna Maria Siewierska, politolożka, Uniwersytet Rzeszowski, była z nami. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.
1: No a teraz jest z nami drugi anonsowany gość, redaktor Marek Ostrowski, tygodnik Polityka. Dobry wieczór, Marku.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Najpierw chciałbym cię spytać o Siergieja Ławrowa. No, między innymi dlatego, że my o niczym innym z oczywistych powodów nie mówimy w Polsce od dawna, a w tym tygodniu w szczególności, czyli mówimy o zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej coraz poważniejszym. No i tenże stara wyga, Siergiej Ławrow, miał takie spotkanie na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży i mówił, że Federacja Rosyjska nie ma interesu ani zamiaru atakować Zachodu. Jednak jeśli Europejczycy naprawdę zdecydują się zaatakować Rosję, będzie to już zupełnie inna wojna niż ta w Ukrainie. Bardzo krótka. Mam nadzieję, że to ostrzeżenie zostało usłyszane w stolicach Europy i w tych strukturach, które teraz próbują reprezentować zjednoczoną Europę. No to ja rozumiem, że zadaniem nie tylko komentatorów, też i dyplomatów pewnie jest analizowanie takiej wypowiedzi. No i co według ciebie z niej wynika?
2: No, z nich wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, że Rosja staje się krajem coraz bardziej agresywnym. Niedawno już teraz, nie wiem, czy Ławrow, czy sam Putin przedstawił taką analizę tego, co się wydarzyło 17 września 1939 roku, prawda? Wydaje się, że każdy Polak od dziecka chyba, już w szkole podstawowej, wie, że Rosja sowiecka ówczesna przyłączyła się do Niemiec i w krótkim czasie, w 1939 roku jesienią, państwo polskie zostało zlikwidowane przez oba te wrogie mocarstwa, które następnie zawarły sojusz na granicy, prawda? A potem jeszcze Rosja sowiecka wymordowała ogromną grupę naszych oficerów, którzy mieli nieszczęście znaleźć się na tym froncie wschodnim. I teraz co, jak to Rosja dziś interpretuje? Że oni ruszyli absolutnie nie żadnych, nie było żadnych agresywnych zamiarów, tam po prostu nie chciano ochronić polską ludność, polską, białoruską, ukraińską, żydowską i każdą inną, która była na tych terytoriach, przed hitlerowskimi Niemcami. No więc powiedziałem, że dwa wnioski trzeba wysunąć. Pierwszy, że no, nie tylko, że ordynarnie łżą, prawda, i odsłaniają swoje rzeczywiste zamiary i stosunek do dzisiejszej Polski, stosunek Rosji do dzisiejszej Polski, ale dwa, że liczą na wszystkich tych ludzi w Europie, którzy mają siano w głowach, którzy nie wiedzą o tragedii naszego kraju i liczą, że w takim razie sympatia dla Rosji, no, zrozumienie dla jej celów będzie zwiększone i broń Boże, żeby nie pomagać Ukrainie, tylko się nie przestraszyć ewentualnej rosyjskiej agresji i dać sobie spokój, poddać się po prostu.
1: No to przenieśmy się teraz za ocean, dlatego że wydaje mi się, że to jednak jest jakiś kontekst, no bo mieliśmy te wizyty w Moskwie przedstawicieli administracji amerykańskiej, szefa CIA, tych dwóch słynnych trumpowskich negocjatorów i no wydawać się mogło przez chwilę, że z tego może się narodzić no jednak na tyle znacząca presja, a może jakiś interes Stanów Zjednoczonych z Rosją, że może właśnie dojść do tego, co nazywamy ostatnio deeskalacją zarówno wojny w Ukrainie, jak i właśnie tych wszystkich zdarzeń, których jesteśmy świadkami w państwach europejskich, państwach NATO. Tymczasem zaraz po tym Donald Trump zupełnie dla mnie nieoczekiwanie no właściwie strofuje Zełenskiego, mówiąc przestańcie atakować te rosyjskie rafinerie, zbiorniki ropy, infrastrukturę, która jest wykorzystywana właśnie przy produkcji i transporcie tej ropy, bo przez was, no nie dość, że Rosjanie mają kłopoty, to jeszcze ta ropa na świecie drożeje. No to ja już znowuż nie zrozumiałem, o co tu chodzi i kogo on wspiera, a tym bardziej, że gdzieś tam dzień później mówi, że dzięki mojemu przyjacielowi, prezydentowi Nawrockiemu, jestem coraz bliżej decyzji, żeby bazę stałą w Polsce budować, która, jak wiadomo, no będzie czymś, co Rosję jeszcze bardziej zirytuje. Więc ja wiem, że jest trudno czasami podążyć tropem myślenia Donalda Trumpa, ale może ty byś spróbował.
2: To jest bardzo trudne, dlatego że wiadomo, jak Trumpa ocenić, ale nie wiadomo, co robić w praktyce, dlatego że Trumpa przy wszystkich jego wadach i wręcz błędach, ogromnych błędach w ocenie Rosji i jej postawy, no trzeba jakoś lubić w Polsce w tym sensie, że Trump i Ameryka Trumpa jest nam potrzebna jako niezbędne absolutnie wsparcie, dlatego że wsparcie samej Europy jest, jak wiadomo, niewystarczające, gdyż Europa zaspała lata pokoju i nie jest dostatecznie silnie uzbrojona w nowoczesne środki walki, prawda? Które zresztą się ciągle zmieniają i trzeba je bez przerwy unowocześniać. W związku z tym, no, tu sprawa jest politycznie trudna, natomiast mnie to jego oświadczenie, żeby przypadkiem tej Rosji Ukraina nie szkodziła, atakując jej rafinerię, no, szokuje o tyle, że gdyby ono było jeszcze chociaż uzupełnione przypomnieniem, że jego szokują, Trumpa szokują ataki rosyjskie na bezbronną ludność, na straszne rzeczy, które się tam dzieją, żeby chociaż trochę równoważył swoje sympatie dla Putina pewnymi sympatiami dla cierpiącej ludności ukraińskiej, to byłbym to bardziej rozumiał. No, to jest absolutnie straszne. Ta nierównowaga wtedy, kiedy jeszcze Trump mówił, że on jest takim negocjatorem, bo już teraz właściwie zrezygnował z tych negocjacji, prawda? Ta ostatnia misja amerykańska była swego rodzaju wyjątkiem, ale już normalnie dał spokój sobie z tą wojną. Ale gdybym od początku nie widział tej jaskrawej dysproporcji sympatii dla Rosji, dla Ukrainy ze strony Trumpa, nigdy on właściwie przez całe lata nie skrytykował otwarcie Putina, ani nawet skrycie, prawda? No więc to bardzo to jest bolesne, no ale i tak jest to nasz sojusznik, no.
1: Aczkolwiek coraz więcej, częściej słychać w Europie dyskusje na temat, no, co najmniej europejskiego wymiaru NATO, co najmniej przesunięcia ważnych akcentów w funkcjonowaniu Unii Europejskiej w stronę również czegoś, czym się ta wspólnota miała nie zajmować, czyli właśnie sprawami bezpieczeństwa. No i jednym z przejawów tego nowego podejścia są propozycje, jakie pojawiły się w tak zwanym orędziu o stanie Unii, wygłoszonym przez szefową komisji Ursulę von der Leyen w Strasburgu w środę. Ona zwróciła uwagę, moim zdaniem, na ważną rzecz, bo my zawsze mówimy o artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego, jasny, ważny artykuł, chociaż jak się wczytać w niego dokładnie, to tam również jest napisane, że te państwa w przypadku ataku na jednego z członków NATO, no, podejmą działania, jakby, jakie uznają za adekwatne. A my zakładamy, że to jest wiadomo, że od razu wszyscy lecą z militarną pomocą. Unijny traktat ma artykuł 42, punkt 7, który w bardziej jasny sposób mówi, że
2: zdecydowany, prawda? Radykalny.
1: Tak, że trzeba udzielić tej pomocy. Ale natowski traktat ma artykuł 4, który mówi o tym, że jeśli jakieś państwo jest pod jakąś presją, tak? Czy jest obiektem jakiejś skoordynowanej akcji przeciwko swojemu bezpieczeństwu, no to wówczas właśnie można się na podstawie tego artykułu natowskiego podjąć jakieś działania, prawda? Choćby konsultacyjne, coś można zrobić. Natomiast Unia akurat takiego odpowiednika artykułu 4 nie ma. No i właśnie von der Leyen zaproponowała, aby aby go stworzyć. Nazwała to właśnie europejskim odpowiednikiem artykułu 4 albo protokołem bezpieczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjaśniła, jeśli uruchomienie przez jedno państwo członkowskie skutkowałoby zwołaniem wszystkich pozostałych państw w celu skoordynowania europejskiej reakcji, znaczy uruchomienie tego artykułu, odstraszenia od dalszej eskalacji, ograniczenia skutków i tak dalej. No nie wiem, myślisz, że to jest ciekawy pomysł, dobry?
2: To jest ciekawy, ale to jest pomysł niewystarczający. W dużej mierze do mnie bardziej przemawia wystąpienie premiera Kanady, Marka Carneya, do Europejczyków z propozycją takiego sojuszu kanadyjsko-europejskiego. Jego wystąpienie to jest w ogóle majstersztyk. To powinno być drukowane i czytane na pierwszej lekcji w szkole. Proponuję od liceum zacząć w Polsce. On jest z wykształcenia ekonomistą, ale tutaj widać, że albo ma znakomitych zupełnie doradców, którzy kończyli filologię, albo sam jest filozofem, dlatego że on to przemówienie zaczął od Goethego i frazy w Pauście, która nakazuje dobrym ludziom, uczciwym ludziom na całym świecie walczyć o wolność, że wolność i suwerenność nie jest dana raz na zawsze, tylko musi być walczona, trzeba o nią walczyć każdego dnia, bo inaczej to wszystko przepadnie i nas szlak trafi. Konkretnie ten cytat z Fausta jest taki: ten tylko zasługuje na wolność i życie, kto musi je codziennie na nowo zdobywać. No, absolutnie wspaniałe. Trzeba się zgadzać z każdym słowem, którym on mówi i tłumaczy tym, komu potrzeba tłumaczyć, że suwerenność to nie jest ograniczanie się do własnych czynów, tylko to jest dbanie o zbiorową odporność. Na tym polega suwerenność. No i rzeczywiście na tym polega. I tutaj chodzi o to, że nie tylko całe orędzie przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, nie tylko jego przemówienie, to są rzeczy dla mnie oczywiście słuszne, tylko problem polega na tym, jak przekonać opinię publiczną krajów europejskich, w tym i Polski, że to jest słuszna droga i że należy jej poświęcić wszystkie siły, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. To nie jest tak, że my nie wiemy, co robić. Drogi są wskazane i słuszne, tylko że nie ma jednej wskazanej drogi, jak przekonać opinię publiczną, której ogromna część, w tym również i w Polsce, ma jakieś idiotycznie szkodliwe, wrogie i grożące przyszłości kraju poglądy. Tego nie wiemy. Nikt tego nie wie. W każdym razie dotychczasowe wysiłki są bardzo mizerne.
1: Tak, no i oczywiście ten sojusz kanadyjsko-europejski dość szczegółowo przez Carneya rozpisany, gdzie on wskazuje, jak wiele jest obszarów, w których możemy sobie pomóc, tworząc jednocześnie właśnie wspólną strategiczną autonomię. Pełna zgoda. Ja w ogóle nie tylko uważam właśnie, że to powinno być w szkołach przedstawiane, ale zachęcałbym również na polską klasę polityczną, żeby się choćby pochyliła nad tym wystąpieniem, zarówno co do jego treści, ale też i takiej konstrukcji, formy. No to jest w ogóle taki, jak tego słuchałem, jakiś taki inny świat, prawda? Nawet nie wierzyłem, że jeszcze taki świat takich polityków istnieje. No.
2: To są szczyty niedoścignione. Nie ma w Polsce ani jednego w przybliżeniu choćby polityka, który by miał taki sztab doradców i tak potrafił pięknie skonstruować przemówienie. To jest po prostu literatura, to jest na miarę Fausta, prawda? Czy na miarę Goethego, mogę lepiej powiedzieć. Tylko chodzi o to, że dobrze, wzruszamy się i my. Ja się bardzo wzruszyłem, czytając to. Wypisałem sobie z tego cytaty. Tylko co z tego, jak nie mam żadnego sposobu, ani boję się, ani ty nie masz sposobu, ani nasze radio nie ma sposobu, żeby przekonać kogoś więcej niż dotąd przekonanych.
1: No, a w każdym razie, jak słychać, już jest nas dwóch, to od czegoś trzeba zacząć. Ale na koniec, żeby nie było właśnie tak...
2: Sytuacja jest groźna. Jest taki nowy raport Instytutu Studiów nad Wojną, amerykańskiego instytutu, dosłownie sprzed paru dni, gdzie się mówi, że powinniśmy w NATO, wszystkie kraje sojusznicze, podejmować proaktywne środki przeciwko Rosji. To znaczy to nie jest nawoływanie do wojny i agresji, tylko że musimy być śmielsi, że nie możemy czekać na to, aż Rosja jakieś tam daty sobie konstruować, że Rosja jeszcze nie jest gotowa, ale dopiero będzie gotowa od 29 czy od 30 roku. Nie, ten raport mówi, jest pełna zgoda specjalistów wojskowych, żeby działać już teraz.
1: No właśnie. Ale żeby nie było właśnie tak słodko na koniec, no bo czasy są rzeczywiście gorzkie. No właśnie, w kontekście tego, co powiedziałeś, co zrobił Donald Trump, kiedy usłyszał o tym, że Ursula von der Leyen zaproponowała partnerstwo czy specjalną formułę, no nie członkostwa w Unii, bo to jest niemożliwe traktatowo, no ale właśnie takiego niezwykle bliskiego porozumienia, zbliżenia, no i Donald Trump uznał to, czy powiedział, że jak ja uznam, że to jest wrogie wobec Stanów Zjednoczonych, to nałożę na Unię Europejską cła. No, czyli tam chyba nadziei nie ma, no.
2: No niestety, no jak i u nas też nie ma żadnej koncepcji ani w Polsce, ani w Europie. Co będzie, jeśli nawet, co jest mało prawdopodobne, ale powiedzmy nawet ustaną działania zbrojne między Rosją a Ukrainą, jakiś tam modus vivendi zostanie wypracowany, a Trump powróci do swojego planu, to znaczy nawiązywania normalnych stosunków gospodarczych i współpracy z Rosją. Jak będzie można oba te trendy pogodzić? Bo przecież Trump nigdy nie zrezygnował ze swojego celu, to znaczy współpracy z Putinem. O tym się przecież mówi w gruncie rzeczy otwarcie. Tu nawet nie chodzi o to spotkanie na Alasce, tylko to w ogóle jest celem jego. On przecież od tego nie ukrywa, więc sprzeczność pomiędzy agresywną postawą Rosji, grożeniem Polsce oraz tym, że Trump dąży do normalizacji stosunków z Rosją, ta sprzeczność nie jest rozwiązana w polskiej polityce. Nie umiemy nic sensownego o tym powiedzieć.
1: Dziękuję pięknie. Marek Ostrowski, Tygodnik Polityka, był naszym gościem. Mimo wszystko Państwu życzę dobrej nocy, a Marku, tobie bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję też Maćkowi Stępurskiemu, wydawcy. Odpocznijcie Państwo w miarę możliwości w weekend od polityki, a usłyszymy się w magazynie europejskim o 13.40 właśnie w poniedziałek. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was wraz z Domą Matejko do Ameryki Środkowej, do Salwadoru.
5: I opowiemy o tym, jak to się stało, że Salwador z najniebezpieczniejszego kraju na świecie stał się turystyczną Mekką.
4: a to wszystko w zaledwie kilka lat dzięki prezydentowi Naibowi Bukele. Na salwadorską opowieść zapraszamy w niedzielę tuż po godzinie 16. Krzysztof Story
5: i Doma Matejko.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Są zarzuty, ale aresztu nie będzie. Na początek najnowsze informacje w sprawie posła Wojciecha Króla. Nawrocki ma to pod kontrolą, stwierdza prezydent USA, pytany o doniesienia służb o planach Rosji na najbliższe miesiące. Nagradzana ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Minęła 23. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek informacje sprzed chwili. Sąd nie przychylił się do wniosku o aresztowanie posła Wojciecha Króla, informuje Polska Agencja Prasowa. Z takim wnioskiem zwróciła się Europejska Prokuratura, informowała wcześniej mecenas Marta Smołka, która jako obrońca bierze udział w czynnościach z udziałem polityka. Król, który wyraził zgodę na publikację wizerunku, usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym w śledztwie dotyczącym podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko Zagłębiowskiej metropolii. Według śledczych król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców, do czego, jak poinformowała reprezentująca go mecenas, poseł się nie przyznaje. Polska ma świetnego prezydenta, Karola Nawrockiego. Ma to pod kontrolą, odpowiedział prezydent USA Donald Trump, pytany o ostrzeżenia o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. Amerykański przywódca na pytanie dziennikarza o wypowiedzi premiera Donalda Tuska o możliwych atakach na Polskę i sojuszników Ukrainy odparł, że Rosja już atakuje sojuszników Ukrainy od 5 lat. Premier Donald Tusk ostrzegł wczoraj, że spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków i możliwe są przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tusk zaznaczył, że mówi o najbliższych miesiącach, bo według źródeł, na które się powoływał, późna jesień i zima mają być krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. A co najmniej 2 osoby zginęły, 7 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku bombą szybującą na wielopiętrowy budynek mieszkalny w mieście Sumy na północnym wschodzie Ukrainy, przekazał szef władz obwodu sumskiego Ołech Hyrchow. Dodał, że stan 3 rannych jest ciężki. Do ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który nazwał bombardowanie absolutnie nieludzkim uderzeniem i zaznaczył, że pod gruzami budynku może znajdować się więcej ofiar. W niedzielę w Niemczech odbędą się wybory do parlamentów landowych w Berlinie i Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Sondaże największe szanse dają centroprawicowej partii Friedricha Merca, CDU oraz lewicowej Die Linke. Oba ugrupowania mogą liczyć na około 20% poparcie. Kolejne miejsca zajmą skrajnie prawicowa AfD oraz centrolewicowa Partia Zieloni. Po wyborach możliwe są 2 warianty koalicji rządzącej, powiedziała w TOK FM dr Maria Skóra z Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie.
7: Albo powstanie lewicowo-zielona koalicja, czyli jeżeli Die Linke znajdzie partnerów w SPD, socjaldemokratach i zielonych, to będzie to taki bardziej zielono-czerwony Berlin, ale możliwe jest też inny scenariusz, mianowicie, że dogadają się te partie bardziej centrowe, czyli centroprawica, CDU, socjaldemokraci i zieloni.
6: Niespełna 2 tygodnie temu w innym landzie, Saksonii-Anhalcie, z wynikiem 44% zwyciężyła AfD. W aptekach są już szczepionki na grypę objęte całkowitą lub 50% refundacją. Bezpłatne preparaty są dostępne dla dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat, dla seniorów powyżej 65 roku życia oraz dla kobiet w ciąży i w połogu. Za połowę ceny szczepionkę mogą kupić wszyscy dorośli. Ze szczegółami reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
8: Przeciwko grypie szczepią m.in. farmaceuci. Co 4. apteka w Polsce ma specjalny punkt i przeszkolony personel. Lista placówek jest na stronie pacjent.gov.pl. Jak mówi prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek, wszystko można załatwić od ręki, ale z zastrzeżeniem. Chodzi tylko o osoby dorosłe.
9: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Skróciła nam się ta ścieżka, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
8: W minionym sezonie przeciw grypie zaszczepiło się 2 300 000 Polaków, o ponad 500 000 więcej niż rok wcześniej. Nadal jednak to niższy wynik niż w wielu krajach Unii Europejskiej, na przykład Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Danii. Ogólny wskaźnik zaszczepienia całej populacji wynosi od 25 do 35%. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
10: Muszę zadzwonić do Pawła i powiedzieć, że musimy się wziąć do roboty, mówiła na gorąco Ewa Wpuszczyńska, producentka filmu Ojczyzna, po ogłoszeniu, że to właśnie ten film będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii filmu międzynarodowego. Najnowsze dzieło Pawła Pawlikowskiego nagrodzono w Cannes za reżyserię. Teraz powalczą najbardziej prestiżową nagrodę – Oscara na 99. gali Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ze szczegółami Błażej Kulesza.
11: Komisja jednogłośnie uznała film Ojczyzna reżyserii Pawła Pawlikowskiego.
12: Gdy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej ogłaszano polskiego kandydata do Oscara, twórcy filmu poza producentką Ewą Puszczyńską o niczym nie wiedzieli.
13: Jeszcze nie wiedzą, zaraz do nich napiszę, czy też zadzwonię.
12: Teraz zaczyna się walka o shortlistę, a potem nominacje. Dwie wcześniejsze produkcje Pawlikowskiego i Puszczyńskiej, czyli Ida oraz Zimna Wojna, spodobały się Amerykańskiej Akademii.
14: Jesteśmy takim teamem na P. To, że Paweł jest znany, że jest reżyserem oscarowym, ma nominacje, ma Oscara, pisze scenariusze, jest absolutnie rozpoznawalną postacią wszędzie, również w Stanach.
12: Krótkie listy do Oscara poznamy w połowie grudnia, w styczniu oficjalne nominacje. 99. gala oscarowa odbędzie się 14 marca. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: A szansę na takie wyróżnienie ma też pełnometrażowy dokument Bez końca w reżyserii Michała Marczaka, który zdobył główną nagrodę Złotego Aleksandra w konkursie w Salonikach. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy, a teraz jeszcze pogoda. Sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie będzie pojawiać się więcej chmur i tam prognozowane są miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro przeważnie od 18 do 22 stopni. Cieplej do 24 stopni na Podkarpaciu, a chłodniej około 16 stopni lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik o nietypowej porze się z Państwem witam i zapraszam do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Wywiad Pogłębiony, a na premierowe odcinki mojego programu zapraszam w soboty po 19. Anna Wacławik, Wywiad Pogłębiony, wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, a Państwa i moim gościem dzisiaj, jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM, jest psycholog społeczny dr Konrad Maj, kierownik Centrum Human Tech Uniwersytet SWPS oraz adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii w Warszawie. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór, chociaż tutaj mała korekta. Od pewnego czasu pracuję na Wydziale Projektowania Uniwersytetu SWPS w Zakładzie Sztucznej Inteligencji.
15: No właśnie. Właśnie. Jest to prawdopodobnie najszybsza rewolucja technologiczna w dziejach globalnego rozwoju przemysłowego, której skutków nie jestem pewna, czy jesteśmy pewni. Ja oczywiście należę do grona tych osób, które nie bardzo wierzą w zdolność, nie sztucznej inteligencji, ale w zdolność człowieka do odpowiedzialnego zarządzania czymś tak błyskotliwym jak sztuczna inteligencja i no, różnych niebezpieczeństw wypatruję na horyzoncie. Do tych niebezpieczeństw to może przejdziemy później, natomiast ciekawi mnie, jak pan widzi i w jakiej perspektywie skutki no, na czymś, co nazwałabym globalnym rynkiem pracy. I mówię tutaj o tych rejonach rozwiniętych.
16: No, na ten moment no, nie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z jakąś wielką katastrofą na rynkach pracy w takich krajach, które są bardziej zaawansowane we wdrażaniu sztucznej inteligencji. Więc myślę, że nie możemy takiej jeszcze tezy stawiać, że na pewno doprowadzi rozwój sztucznej inteligencji do bezrobocia, bo te sygnały na ten moment aż takie przerażające nie są. Ale ja też jestem pełen obaw, co przyniesie nam przyszłość, której przecież nikt tak naprawdę nie zna, ale widzimy, że postęp tych wszystkich modeli AI jest naprawdę niesamowity. I też no, sporo osób widzi to, że da się zautomatyzować bardzo wiele czynności. Nam jeszcze do głowy kilka lat temu nie przychodziło, że można naprawdę tak zaawansowane operacje wykonywać za pomocą agentów AI. Także ja myślę, że może w pewnym momencie dojść do wielkich problemów na rynku pracy, ale też warto zwrócić uwagę, że tu nie chodzi o kwestie nawet zwolnień masowych, ale nie zatrudniania, bo już no, teraz o tym się słyszy, że firmy, i to też wynika z badań, zaczynają się zastanawiać, czy wtedy, kiedy widzą, że mają jakieś potrzeby, że są jakieś stanowiska nieobsadzone, czy przypadkiem nie da się tam właśnie zaangażować sztuczną inteligencję, jakoś zautomatyzować te czynności, aby tak naprawdę te stanowisko no, czy zlikwidować, czy po prostu zmienić jego w jakiś sposób charakter. Także to jest wielkie wyzwanie dla rynku pracy. Co z tymi, którzy młodymi osobami, którzy po prostu szukają dla siebie po prostu przestrzeni do rozwoju zawodowego, no i napotykają na takie sytuacje, kiedy te działy HR jakoś niespecjalnie otwierają szeroko drzwi, no bo jest cały czas takie zastanawianie się, a być może tutaj jakiś specjalista AI do nas przyjdzie i nam to zrobi bez konieczności zatrudnienia tego człowieka. Niektórzy po prostu wyczekują na być może jakieś objawienie się nowych rozwiązań sztucznej inteligencji. Także to się dzieje. Po prostu firmy szukają oszczędności, szukają sposobów na to, aby, no mówiąc brutalnie, tego człowieka, który jednak jest dosyć drogi, no i jeszcze wszelkie inne ZUS-y i inne utrudnienia tutaj się z tym wiążą, z zatrudnieniem ludzi, żeby go po prostu zastąpić rozwiązaniami technologicznymi. Także to tak naprawdę rzeczywiście może na ten moment jeszcze nie jest mocno widoczne, ale myślę, że przyjdzie wcześniej czy później jakiś kryzys na rynku pracy.
15: No właśnie, to znaczy mnie to się wydaje tak bardzo oczywiste, a równocześnie jest w tej rewolucji, która no, ma potencjał na trwałe zmienić obraz świata, bo to przecież nie chodzi tylko o rynek pracy, ale o szereg umów społecznych, w których strukturach my nauczyliśmy się funkcjonować. Jest w tym na przykład taka sprzeczność dość istotna, mi się wydaje. Co się stanie z ludźmi, którzy właśnie okażą się niezatrudnialni albo niepotrzebni? Co się stanie z tymi osobami, które stracą pracę, bo na przykład 10 księgowych w danej firmie da się zastąpić 4, którzy wspomagani narzędziami wykonają tę pracę? Ale to już będzie o 6 etatów mniej na przykład. Co się stanie z osobami, które stracą tym samym zdolność zarobkowania, a więc kupowania produktów wytwarzanych przez te firmy? No jaki będzie globalnie sens przerzucenia jakby całej produkcji, czy też dużej części produkcji na różnego rodzaju maszyny, skoro ludzie nie będą w stanie zarobić na to, żeby dalej zasilać swoimi środkami te firmy?
16: No tak, to rzeczywiście może być taki paradoks, że spowodowanie, zautomatyzowanie wielu czynności, nawet obniżenie finalnie kosztów zakupu danych produktów może nie pomóc, skoro ludzie będą mieli puste kieszenie i nie będą pracowali.
15: Mieć pracę.
16: No właśnie, więc nawet dobry bilans dla gospodarki nie oznacza dobrego bilansu dla konkretnego człowieka, dla zawodu, dla całego miasta, dla całej społeczności. Więc ja myślę, że my tutaj jakby przyjmujemy niestety bardzo często perspektywę konieczności jakiegoś wielkiego wyścigu, konieczności zastąpienia wszystkiego, co tylko jest możliwe, automatami, algorytmami, ale gdzieś no, gubi się to, co się stanie z nami jako ludźmi. Oczywiście no, słyszy się czasami ryzyka, ale z drugiej strony są tacy, którzy mówią, no bez przesady, przecież już mieliśmy w historii ludzkości rozmaite rewolucje technologiczne, ludzie się zawsze jakoś w tym wszystkim odnajdą, no ale ja niestety jestem, no nie chcę powiedzieć przerażony, ale na pewno zaniepokojony tym, że jeśli nawet ta świadomość tych wszystkich problemów gdzieś funkcjonuje, to najbardziej niepokoi mnie to, że no nie ma bardzo konkretnych rozwiązań na stole, co w sytuacji, kiedy rzeczywiście dojdzie do wielkich problemów na rynku pracy. Czyli krótko mówiąc, mamy dużo zapału, motywacji do tego, żeby rozwijać AI, robotyzować, automatyzować, gdzie się da. Natomiast no, gdzieś po tej drugiej stronie nie ma właśnie, po tej stronie społecznej czy ludzkiej, nie ma jakichś prac, bo myślę, żebym słyszał o takich jakichś gremiach, czy powiedzmy jakichś zespołach roboczych, które zajmują się, ale to już tak na poważnie, a nie tylko sobie dyskutują. Zajmują się na poważnie tym, jakie rozwiązania przyjąć legislacyjne, jakie przyjąć zabezpieczenia, czy jakieś inne mechanizmy, które spowodują, że po prostu ludzie ucierpią jak najmniej, no bo to, że ucierpią, no to już widzimy, że jest sporo nawet takiej natury psychologicznej problemów. Ludziom się trudno współpracuje z AI, pomimo tego, że ona daje im jakieś korzyści, ale no cóż, każdy z nas, kto sobie coś generuje, od razu widzi, że no, to jest w dużym stopniu bardzo trafne. Oczywiście pomijam wszelkie halucynacje, ale no, jednak w znacznym mierze to, co otrzymujemy, jeśli dobrze zapromptujemy, jest rzeczywiście bardzo wartościowe i możemy się sporo nauczyć, dowiedzieć i tak dalej. Wiele osób, wiadomo, że nawet nie przyznaje się do tego, że wykorzystuje w pracy takie rozwiązania. Gdzieś, prawda, trochę się oszukujemy wszyscy, przynosimy jakieś piękne raporty gotowe, sugerując, że to myśmy się tak ciężko napracowali, a to zostało wygenerowane przez AI. No i jednocześnie w ludziach budzi się jakiś niepokój. No co dalej? Wtedy, kiedy systemy nas wręcz zachęcają, że jeszcze mogą nam czymś pomóc, jeszcze mogą nam coś zrobić. Także to jest wielka pokusa i niestety wszyscy gdzieś tam się w tym orientujemy i no na pewno przyjdzie taki moment, kiedy będziemy jeszcze bardziej no właśnie zatroskani, bo będziemy widzieli, że jesteśmy zastępowani w wielu kwestiach. Pracodawcy mogą w pewnym momencie uznać, że no, po co mi człowiek, który ma po prostu przynieść fizycznie, dostarczyć czy przesłać jakiś produkt, skoro ja mogę tą pracę zbudować na iluś tam agentach i oni mogą też przecież jakby nie patrzeć, przesyłać mi mailem, bo przecież w ten sposób działają ci agenci AI, że otrzymujemy e-mailem jakiś zestaw dokumentów przygotowanych bardzo szybko i często bardzo rzetelnie, no a gdzieś ten, prawda, osoba, która jest odbiorcą tego typu dokumentów, no po pierwsze, bardzo często również, bo to się już dzieje, sprawdza to również sztuczną inteligencją. No więc to idziemy w stronę rzeczywiście takiej trochę pewnej fikcji.
15: Doktor Konrad Maj, psycholog społeczny, Wydział Projektowania Zakład Sztucznej Inteligencji Uniwersytet SWPS jest Państwa i moim gościem. Mówił Pan przed informacjami TOK FM, że nie przyznajemy się sami przed sobą, ile, do jakiego stopnia wykorzystujemy we własnej pracy codziennej sztuczną inteligencję. Ja oczywiście zapytałam sztucznej inteligencji, mając przy tym pewną satysfakcję, o to, jakie będą skutki wykorzystywania jej na co dzień w skali globalnej, a dokładnie rzecz ujmując, zapytałam się jej, byłam bardzo ciekawa, co powie, czy to się nie skończy jakąś wielką, globalną, krwawą rewolucją, bo będą się pogłębiać podziały społeczne, bo będą biednieć kraje, społeczeństwa, a nadal jesteśmy etycznie niedoskonali, by myśleć o tym, jak wykorzystać to dla dobra ludzkości, te narzędzia, które nas przerastają. I sztuczna inteligencja całkiem szczerze odpowiedziała mi, że skala problemu może być naprawdę ogromna. Tak ładnym, okrągłym zdaniem zaczęła. Powołała się oczywiście na to, czym została nakarmiona, czyli na różne badania i jakieś szacunki, które no nadal są ułomne, bo są na dzisiaj. Natomiast rzeczywiście nawet w tej analizie tego, jak zostaną nieodwołalnie zmienione różne zawody, jak rzeczywiście niektóre znikną, jak refren pojawiała się no, taka informacja, takie ostrzeżenie z wnętrza sztucznej inteligencji, że tak, zagrożenie jest i ono jest realne, bo chyba właśnie nie ma tego, o czym pan mówił przed chwilą, czyli jakiegoś przewidywania, co my mamy zrobić teraz z tymi wszystkimi osobami, które mogą się okazać bezużyteczne.
16: No tak, no już Harari też mówił o takich tak. bezużytecznych ludziach no dlatego jest jakaś potrzebna jakaś forma nowej umowy społecznej, bo jest po prostu wielkie pytanie, co w sytuacji, bo tak naprawdę no AI nam oszczędza czas, przyspiesza pewne procesy, tylko do kogo ten zaoszczędzony czas należy, co ludzie mają z nim zrobić, jak zagospodarować ten czas, jednocześnie też myśląc o tym, że ci ludzie muszą z czegoś żyć. Więc ja myślę, że jesteśmy u progu być może jakiejś wielkiej rewolucji społecznej, bo rewolucja technologiczna pociąga za sobą rewolucję społeczną. I to jest taki moment, żeby się zastanowić nad tym i naprawdę usiąść na poważnie do jakiegoś swoistego okrągłego stołu i zaprojektować niejako na nowo ten system. Być może się okaże, że ten projekt z jakiegoś powodu nie będzie musiał być wdrażany, ale przynajmniej on powinien być moim zdaniem gotowy na takie czasy, kiedy rzeczywiście ludzie będą pozbawieni możliwości pracy albo też no, po prostu sprowadzeni do jakiejś roli akceptanta pewnych decyzji, które są sugerowane, proponowane przez AI i to się już poniekąd trochę dzieje. Więc ja myślę, że to jest kluczowa sprawa, żeby się zastanowić nad tym, jak spowodować, aby no, na poziomie społecznym nie doszło do jakichś wielkich problemów, do jakichś buntów, no bo przecież to może w to się przerodzić. No na razie mamy taka dygresja na poziomie pewnych happeningów, bo być może Państwo tutaj, którzy nas słuchają, słyszeli, że dwa dni temu był taki swoisty protest robotów przed Ministerstwem Cyfryzacji, no trochę happeningowy, ale zwracający uwagę na to, że warto również myśleć o konsekwencjach daleko idących społecznych. No to, że protestowały roboty, oczywiście było to takim jakimś swoistym paradoksem, ale wiadomo, że to był jakiś happening i ja myślę, że to kiedyś może tak być, że to jednak ludzie pójdą pod Ministerstwo Cyfryzacji i żeby zadać pytanie, ale co z nami. Także tu jest kwestia rynku pracy, który się zmienia. Wspominałem o tym, że bez wątpienia będzie mniejsza skłonność do zatrudniania, ale to, co mnie jeszcze zastanawia, no to gdzie młody człowiek ma się nauczyć w takim wypadku pewnej praktyki? Jak będą w jaki sposób mają się wykształcić seniorzy? No bo przecież senior nie staje się od razu seniorem. W tej chwili w każdej firmie są tacy pracownicy zaawansowani, ale jeśli nie ma tych nowych, to co? No nie przekazują im swojej wiedzy. W związku z tym no już na starcie ci młodzi ludzie zwłaszcza będą pozbawieni jakiegoś szerokiego dostępu do innych, prawda, bardziej zaawansowanych, bardziej wyedukowanych pracowników, ekspertów. No więc nie będzie tego transferu wiedzy. No a AI będzie przejmowało tą rolę ekspercką, więc to też jest pewne, to są pewne procesy, nad którymi trzeba byłoby się zastanowić. No nie jestem ekspertem od rynku pracy, ale bez wątpienia od strony psychologicznej to jest wielka, wielka zmiana. No, to nie jest po prostu tylko zmiana technologiczna. Więc te obawy przed technologią są uzasadnione, sprzeciw całkiem realny, no i trzeba byłoby po prostu znaleźć na to i wypracować, tak jak na wypadek wojny, no każdy kraj ma jakieś swoiste plany, jakie ruchy wojsk, co się będzie po kolei działo, no to myślę, że i tutaj coś takiego, takie dokumenty powinny powstać.
15: Znów będę brzmieć jak potworna pesymistka, ale to chyba musiałoby być porozumienie faktycznie na poziomie przywódców mocarstw, a ci no nie mamy najlepszych, co tu kryć i zdaje się, że wszyscy są zainteresowani rywalizacją, po prostu biegną po te narzędzia nie tylko po to, żeby zarabiać, ale żeby przecież przewagę militarną zyskać, żeby, nie wiem, kolonizować kosmos, żeby po prostu ta nasza niczym nieskrępowana chciwość mogła zwyciężyć. Do tego jeszcze dochodzi ten taki apokaliptyczny kontekst badań nad sztuczną inteligencją. Kilka dni temu chyba wszystkie media obiegła taka wiadomość o tym, że z jednej z firm, która trenuje modele sztucznej inteligencji, tak, odszedł jakiś wybitny, tak, wybitny matematyk, który po prostu powiedział, że jest to narzędzie szkolone w sposób tak nieodpowiedzialny, nieetyczny i po prostu wprost powiedział, że firmy AI grają z naszym życiem i że wiedzą, że w ciągu 10 lat w ogóle możemy zniknąć z powierzchni Ziemi.
16: No tak, tutaj przypadek Jacoba Coxona to jest taki kolejny głos w tej debacie. No tutaj może on nie jest może najwybitniejszym matematykiem, nie jest to jakaś osoba, która jest mi znana, prawda, z jakichś na przykład publikacji naukowych, ale bez wątpienia jest to osoba, która brała w tym procesie takim przedtreningowym modeli.
15: Wcześniej no odszedł z poprzedniej, z OpenAI, odszedł z tego samego powodu.
16: Anthropic, także to jest osoba, która no, gdzieś ma jakieś swoje refleksje etyczne, chociaż wiadomo, motywacje mogą być różne, nie chcę oceniać, ale wiadomo, że też można w 5 minut naprawdę stać się sławnym wtedy, kiedy człowiek, który pracuje w takiej instytucji, odważy się, żeby coś powiedzieć, ale

0: zaszkodzić. Też myślę, że tutaj wiele osób pamięta słynny taki list, odezwę, gdzie ten apel został podpisany przez Ilona Maska między innymi o to, aby przerwać w ogóle pracę, jeśli chodzi o rozwijanie systemów GPT, aby opracować zasady bezpieczeństwa, że to się dzieje za szybko, że to być może nam może zagrozić. No i tam właśnie oprócz Ilona Maska czy Stewarta Russella było jeszcze kilka innych znakomitych postaci tego świata. Także to jest nie pierwszy odzew. Jeszcze pamiętam, że to już było 2024, ale też taki niemiecki badacz pracujący w OpenAI, Jan Lejke, też również zarzucił takie ignorowanie kultury bezpieczeństwa, ignorowanie ryzyka produktom OpenAI. Także to się dzieje i przypuszczam, że jeszcze niejedno usłyszymy. No i ta walka swoista trwa, ale jednocześnie oprócz tego oskarżania się o nieetyczność, no jest jeszcze niestety ta kwestia finansów, ten wyścig i wmawianie nam, że my musimy przyspieszyć, że potrzebujemy jeszcze więcej tego AI-a. I w Polsce też to się dzieje, czyli po prostu cały czas jest mowa o tym, że musimy jakieś odblokować pewne procedury, że musimy ułatwić, że musimy wspierać, musimy dofinansować, budować fabryki. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja nie mówię też, że oczywiście my tutaj powinniśmy pozostać jakimś może, nie wiem, skansenem Europy, w ogóle pójść w jakąś inną stronę, ale przynajmniej moglibyśmy właśnie myśleć o tym, jaki przyjąć model, tak aby zabezpieczyć nasze społeczeństwo. No cóż, my nie jesteśmy Chinami, nie tylko jeśli chodzi o technologię, ale nie mamy tego systemu, który jest na przykład w Chinach. No, ja akurat spędziłem ostatnie 7 miesięcy właśnie tam, byłem na stypendium, przyjechałem kilka dni temu, byłem w Zhejiang University w Hangzhou i no, to, co zauważyłem, oprócz oczywiście niesamowitych, imponujących rozwiązań technologicznych, również wielkie zafascynowanie się robotami, no to zauważyłem, że tam rzeczywiście wiele rząd chiński jest w stanie zrobić poprzez swój nadzór, no niedemokratyczny, ja oczywiście nie chcę tutaj chwalić tego systemu od tej strony, ale no bez wątpienia jest łatwiej na pewne procesy wpływać technologiczne i społeczne.
1: Czy tam też trwa, czy w ogóle jest podejmowane, są podejmowane takie wątki, gdzie mowa o etyce, gdzie ktoś próbuje z jakiejś szerszej perspektywy przyjrzeć się skutkom?
0: Tak, no w ogóle też ja przyglądałem się temu, co ostatnio się wydarzyło, jeśli chodzi o takie, powiedzmy sobie, psychologiczne skutki, bo to mnie bardzo ciekawiło. No i się okazuje, że w połowie lipca przyjęto takie przepisy dotyczące usług AI, które mogą być niebezpieczne dla takiej, powiedzmy, interakcji emocjonalnej. Mówię tutaj o takich wirtualnych towarzyszach i o tym też się sporo mówi przecież w Europie, na całym świecie. No ale Chińczycy jakoś zidentyfikowali ten problem i to przełożyli na bardzo realne przepisy, które jakby nie pozwalają na to, aby budować taką zależność emocjonalną. Dalej nie można oferować na przykład niepełnoletnim takich awatarów, jakichś takich wirtualnych partnerów. System musi przypominać o tym, że rozmówcą jest sztuczna inteligencja. Co jeszcze? Takiego możliwości łatwego zakończenia rozmowy. System nie może uzależniać, system nie może jakby przymuszać do tego, żeby to kontynuować. Także to są jakieś swoiste rozwiązania, które oni przyjęli, wyciągnęli wnioski, wsłuchali się w te głosy ekspertów, przejrzeli pewnie badania, no i nagle się pojawiają jakieś regulacje. Ja nie widziałem, przynajmniej nie słyszałem, może dlatego, że mnie nie było, ale raczej nie sądzę, żeby, bo to by do mnie dotarło, żeby takie regulacje pojawiły się gdzieś w Europie. Także to Chiny nie tylko są krajem, który próbuje nas zalać technologią, ale i również są wdrażane swoiste bezpieczniki. Oni też chcą chronić swoje społeczeństwo. I

0: też, tak jak powiedziałem wcześniej, no, mają większą łatwość, dlatego że te decyzje zapadające na takim wysokim szczeblu przekładają się na bardzo konkretne działania, no, pewne dyspozycje, pewne działania operacyjne, które są wykonywane, no, bez jakiegoś większego sprzeciwu.
1: No tak.
0: Także to jest pewien paradoks, że oni będą w stanie być może utrzymać pewien ład społeczny i pewien porządek i być może jakąś atmosferę.
1: Metodami autorytarnymi.
0: Tak jest, tak jest.
1: Psycholog społeczny dr Konrad Maj, Wydział Projektowania, Zakład Sztucznej Inteligencji, Uniwersytet SWPS jest Państwa i moim gościem. Ja, tak jak już wcześniej mówiłam, oczywiście skorzystałam ze sztucznej inteligencji, żeby zadać jej samej pytanie o skutki jej masowego używania. I oczywiście zapytałam też, które zawody się obronią, co będzie trudno zastępowalne. No i zapewne Państwo intuicyjnie też wiedzą, że to są te zawody, które wymagają kontaktów, które są oparte na zaufaniu i na współpracy. Nawet całkiem długa ta lista się okazała, a mianowicie opieka nad osobami starszymi. Ja oczywiście otwieram nawias i dokładam, o ile ktoś w ogóle będzie tym zainteresowany. Dalej, pielęgniarstwo, fizjoterapia, zawody medyczne, zabiegowe. Psychologia, może się pan zdziwi, bo przecież sztuczna inteligencja nam już doradza w każdej dziedzinie. Edukacji, to było ciekawe, bo ciekawiłoby mnie, jak ona rozumie edukację, skoro zastępuje nam teraz edukację, a nawet tworzy pewną fikcję. Niedługo przestaniemy wytwarzać dobra intelektualne, tylko będziemy konsumować i mieć w nieskończoność to wszystko, co wyprodukowaliśmy do tej pory. Budownictwo, instalatorstwo, wszelkie naprawy, jakieś takie codzienne, usługi pewnie na poziomie samorządu, jakieś zapchane kanalizacje, gastronomia, bo nadal będziemy musieli jeść, transport, ochrona i praca związana z dziećmi. Także tu należy szukać przyszłości. Klasa średnia dostanie po głowie, ta, która wytwarza różne dobra korporacyjne, nazwę to tak.
0: No tak, ale ja myślę, że też będąc w Chinach i będąc w Pekinie dosłownie 3 tygodnie temu na takiej konferencji poświęconej robotom, właściwie to bardziej nie tyle konferencja, co w zasadzie wystawa, potężne takie targi robotyczne, tak to bym nazwał. No, tam było ponad 2,5 tysiąca robotów bardzo różnych. I no, ja widziałem, że te roboty, no, potrafią w wielu zawodach, takie roboty, które potrafią budować, też widziałem też roboty mające zastosowania w szpitalach, mające zastosowania w niemal każdym zawodzie. Wiadomo, że one mają mieć funkcje wspomagające, ale no też trzeba zauważyć, że te roboty będą coraz bardziej wyrafinowane, coraz większe umiejętności one posiadają i wszyscy to widzimy. I myślę, że te zawody, nawet jakieś takie wydające się naprawdę, że to nie ma szans, żeby tam sztuczna inteligencja wkroczyła, może się okazać, że jednak AI plus roboty dadzą radę. No, zwłaszcza, że jeśli jesteśmy w stanie wytrenować na swój sposób roboty poprzez przejmowanie naszych zachowań, tak? No bo to trenowanie polega na tym, że my pokazujemy niejako robotowi pewne ruchy, składamy ubranie, czy wyciągamy rzeczy ze zmywarki, potem robot to powiela, czyli jest transfer poprzez sensory, które są umieszczone w naszym ciele, albo poprzez wirtualną rzeczywistość, transfer tych ruchów do robota i ten robot jest w stanie wiele się nauczyć, więc w związku z tym wyobrażam sobie, że ludzie na początku wytrenują te roboty, pracownicy, no a później mogą rzeczywiście zostać, że tak powiem, odesłani z kwitkiem. Już spotkać można w internecie, na przykład w Indiach, pracownicy w rozmaitych szwalniach pracując, mają na głowie specjalne rejestratory ich ruchów i te rejestratory służą temu, żeby zebrać odpowiednie dane, a następnie później wyszkolić algorytm AI i tenże algorytm będzie zastosowany w robotach, a tym samym za kilka lat ci ludzie, którzy obecnie, no może trochę nieświadomie uczą te algorytmy, dostarczają tych danych, no po prostu stracą pracę. No ale też, żeby nie malować takiego ciemnego scenariusza, bo tak trochę to może brzmieć od samego początku naszej audycji, to chcę powiedzieć, że my rzeczywiście pracujemy bardzo dużo. Jak popatrzymy sobie na dane, zwłaszcza nasz kraj, my jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Pracujemy 40 godzin tygodniowo i to jest zwykle jesteśmy w ciągu tych ostatnich lat na takiej pozycji albo pierwszej, albo drugiej, albo trzeciej, więc po prostu jesteśmy bardzo zapracowani. Nasz przemysł nie jest tu mocno zautomatyzowany i nam potrzeba jest oczywiście robotów, potrzeba nam jest rozmaitych form automatyzacji, z tym, że trzeba to robić mądrze. I ogólnie uważam, że jeśli się mądrze pokieruje tymi procesami, odciąży się ludzi, jakieś rutynowe zadania bardzo powtarzalne przekaże się maszynom, to jest jak najbardziej okej i to jest pożądane, ale jest pewna granica. Moim zdaniem to jest wielkie pytanie, gdzie ta granica jest, żebyśmy nie poszli za daleko, bo nie zawsze taki komfort i oszczędzenie pracy, oszczędzenie czasu jest dobre, bo cena jest zbyt wysoka. Na poziomie kosztów społecznych ta cena może być bardzo, bardzo duża i dlatego uważam, że w tym rozwoju powinniśmy postawić granice, takie granice, gdzie poza tą granicą społeczeństwo ucierpi mocno. Nawet jeśli to jest kosztem tego, że nasze PKB tak mocno nie urośnie, nasze produkty będą trochę droższe, procesy te produkcyjne będą trochę dłużej trwały. No, dobrze byłoby po prostu takie granice wyznaczyć. No, ja wiem, że to wtedy ktoś zada pytanie, no dobrze, ale inni z innego kraju przecież mogą nie mieć takich refleksji etycznych i po prostu nie będą postępować w ten sposób i co wtedy. Ale to jest pytanie o to właśnie, czy my chcemy poświęcić nasze społeczeństwo, atmosferę w naszym społeczeństwie tylko po to, żeby być trochę bogatsi, tak? I żeby nasze produkty były konkurencyjne na rynkach globalnych. Moim zdaniem powinniśmy myśleć kategoriami społeczeństwa, społeczności. Wiele badań to pokazało, że najważniejsze dla ludzi, dla ich szczęścia nie jest tak naprawdę bogactwo. Bogactwo nie przynosi szczęścia i to naprawdę w dziesiątkach badań to wykazano. Nawet jedno ze słynniejszych badań takich podłużnych na Harvardzie prowadzonych już ponad 80 lat. W nim wykazano, że relacje społeczne są kluczowe, że atmosfera społeczna jest kluczowa. Ja przyznam, że jak byłem w Chinach, to jakoś tęskniłem za tymi relacjami, ponieważ no, nie znam języka i tam jest ciężko o interakcję. Chińczycy nie są też skłonni do używania angielskiego, no ale jak sobie tak wyskoczyłem z tych Chin do Wietnamu, czy do Tajlandii, czy na Filipiny, no to zobaczyłem wagę relacji i jak bardzo dobrze się czuję, nawet w takich krajach, które są pełne, no cóż, takiego trochę chaosu, nie tak jak Chiny. Nie ma tam tak zaawansowanych technologii, ale no jeśli ja mogę sobie gdzieś w Wietnamie na jakiejś ulicy usiąść z prawdziwym człowiekiem, na jakimś krzesełeczku, porozmawiać tak luźno, kiedy widzę, że tam jest łatwo o te relacje, że tam jest ta wspólnota i kiedy sobie zadaję pytanie, w jakim społeczeństwie wolałbym żyć, czy w społeczeństwie pełnym technologii, robotów, AI, czy w społeczeństwie takim, no, gdzie te relacje są łatwiejsze, gdzie mogę sobie porozmawiać z prawdziwym człowiekiem, poczuć go, no to oczywiście ja wybieram to drugie i myślę, że ludzie mało mają świadomości tego, dopiero po jakimś czasie się orientują, jak wpadają w jakąś pułapkę samotności, jak odczuwają, że brakuje im więzi międzyludzkich. Dopiero wtedy widzą, że te wszystkie zabawki technologiczne wokół nich szczęścia im specjalnie nie zbudowały.
1: Tak, to jeszcze poza tą relacyjnością, no jakąś naszą immanentną cechą naszego istnienia i warunkiem przetrwania dochodzi, żeby wrócić do tego rynku pracy i do tych zmian społecznych czy modeli ekonomiczno-politycznych w ogóle, to przecież praca ma tę silną komponentę godnościową, to, że czujemy się potrzebni, że mamy jakieś zadania. Oczywiście nie musimy kochać swojej pracy, ale jednak no, to jest coś, co nas definiuje w społeczeństwie, w naszym otoczeniu. I tu już nawet nie chodzi o samo bogacenie się i tą redystrybucję, tylko o głęboko tożsamościowe pytanie, kim jesteśmy w tym otoczeniu, w jakim funkcjonujemy, komu i do czego możemy się przydać, do czego jesteśmy potrzebni. No i zagrożenia są bardzo duże. Ciekawym dla mnie jest ta nasza jakaś taka skłonność do autodestrukcji. Bo nawet jeśli, jeżeli spełnią się te najgorsze scenariusze i państwa będą sięgały po narzędzia autorytarne po to, żeby władać tymi narzędziami i tym samym trzymać społeczeństwo w jakichś ryzach, do tego jeszcze będzie mogło tych narzędzi używać do tłumienia buntów i sobie z tym pewnie łatwo poradzi, bo będzie miało dostęp do tych narzędzi, którego ludzie zbuntowani będą pozbawieni. Jakby na końcu pytanie brzmi, po co władać światem, który wygląda jak w Mad Maxie albo tak, w jakimś innym przecudnej urody apokaliptycznym filmie, których naprawdę już sporo ludzkość wyprodukowała, jak gdyby przeczuwając, jaką ścieżką zamierza pójść w przyszłości.
0: No tutaj przypomina mi się Ronald Reid, który od lat mówi o takiej pułapce postępu. To chyba tak się jego książka taki ma chyba tytuł nawet. No i właśnie on mówi, że ludzkość sobie jakieś swoiste co jakiś czas wymyśla technologie. Te technologie generują jakieś problemy, potem wymyślamy jakieś rozwiązania tychże problemów. Te rozwiązania się okazują albo nieefektywne, albo generują inne problemy. I tak cały czas brniemy w to. Również i nie wiem, na przykład motoryzacja, załóżmy, też nam przecież pewne problemy rozwiązała, czy globalizacja, ale stworzyła szereg nowych, na czele oczywiście z kwestiami niszczenia środowiska naturalnego. Albo nie możemy, albo nie chcemy tych problemów rozwiązywać. Więc to nie jest tak, że jakichś skutków ubocznych nie ma, one są bardzo poważne. Teraz jak ktoś mówi o tym, że AI przynosi jakieś poważne zagrożenia społeczne, to jest wrzucanie ramionami, że kiedyś też ludzie tam niszczyli maszyny w fabryce, też kiedyś było dużo przeciwników, bali się pociągów i tak dalej. Ale ja myślę, że tu jest sytuacja dalece poważniejsza, bo tak naprawdę mówimy o tym, że tworzymy agentów AI, tworzymy algorytmy AI, te wszystkie systemy w istocie naprawdę nas zastępują. To nie ma się co dziwić, że ludzie, którzy na przykład uczą się czegoś 20 lat, a potem widzą, że system wykonuje to w kilka sekund, popadają w jakieś frustracje. To jednocześnie oznacza spadek poczucia własnej wartości po prostu z punktu widzenia psychologicznego. Ale tak jak pani wspomniała, praca daje coś więcej niż pieniądze. Rzeczywiście daje poczucie takiego sensu życia, ale też i organizuje dzień. To jest też źródło jakichś kontaktów, daje jakieś cele, i konstytuuje naszą tożsamość. Jak my się z kimś spotykamy, to bardzo często pytamy się, czym się zajmujesz, i jak ktoś się nie zajmuje niczym aktualnie, bo AI go gdzieś tam sprzątnęło z rynku pracy, to zaczyna się też wycofywać z takich kontaktów społecznych, bo nawet nie chce słyszeć tego pytania. Miałem też w Chinach, jak do Pekinu, to oczywiście koniecznym punktem jest zakazane miasto. I tam rozmawiałem z przewodnikiem, indywidualnie mnie oprowadzał, bo tak chciałem, i taką ciekawą osobę poznałem, która pracowała w korporacji, i on powiedział, że właśnie to skutek AI, ale powiedział mi, że to utracił pracę z powodu COVID-a, firma się skurczyła, ale potem mówi, że ona się odrodziła, natomiast z powodu AI on już nie wrócił, bo się okazało, że AI tak naprawdę jego stanowisko pracy, można powiedzieć, ogarniało i ogarnia, i on stał się przewodnikiem i mówi, że dla niego to jest okej, bo właśnie on docenił wartość tych rozmów, tych relacji. No i naprawdę spędziliśmy urocze 2 godziny na takich rozmowach o życiu, o szczęściu, o pracy, o sztucznej inteligencji, bo to był człowiek ciekawy, jednocześnie znający wartość tych relacji, rozmów, a jednocześnie wykształcony technologicznie, pracujący przez wiele lat w jakiejś tam korporacji. Ale myślę, że to, bo niektórzy mówią tak, okej, jeśli tak jest, że AI nam tutaj mocno namiesza, że będzie sporo, zwiększy się poziom bezrobocia, zwłaszcza w niektórych branżach, dochód podstawowy i mamy sprawę załatwioną. Ale właśnie z tej perspektywy, że dochód podstawowy to jest po prostu tylko i wyłącznie jakaś liczba na koncie, nie daje nam przecież ona poczucia przynależności. Tutaj nie ma tego czynnika uczestnictwa w życiu społecznym, nie ma tutaj rozwoju, nie ma tutaj w tym dochodzie podstawowym jakiegoś elementu wspólnotowości, jakiegoś, prawda, poczucia, że mam jakieś cele. No dochód ten podstawowy, no to tak naprawdę, no to cóż, jak zasiłek dla bezrobotnych. Więc myślę, że to nie jest jakieś rozwiązanie. Ja myślę sobie jako psycholog, że społeczny, że po prostu należałoby się zastanowić nad, postawić takie pytanie, jak ludzie mają tworzyć wspólnoty, jak te wspólnoty już obecnie zacieśniać, jakie umożliwić, jakie dać możliwości do tworzenia tychże więzi. Więc dlatego potrzebna jest taka mądra polityka, co robić, aby ludzie przebywali ze sobą częściej, aby wchodzili w jakieś bardziej złożone interakcje, aby mieli poczucie wspólnoty, takiego wzajemnego wspierania się.
1: I tym postulatem zakończymy naszą rozmowę. Ja mam ochotę dodać jeszcze spieszmy się kochać życie, jakie mamy dzisiaj, bo odchodzi bezpowrotnie. Państwa i moim gościem był psycholog społeczny dr Konrad Maj, Wydział Projektowania Zakład Sztucznej Inteligencji Uniwersytet SWPS i adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, dobranoc.
1: To było archiwalne wydanie audycji Wywiad Pogłębiony, a kolejny premierowy odcinek programu już w sobotę po 19:00. Anna Wacławik, zapraszam.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Wyszedłem w nocy. Tak samo jak przyjechałem, byłem więc w tym piekle 947 dni i tyleż nocy. Wychodząc, miałem o kilka zębów mniej niż w momencie mojego tu przyjścia oraz złamany mostek. Zapłaciłem więc bardzo tanio za taki okres czasu w tym sanatorium. 86 lat temu Witold Pilecki daje się dobrowolnie aresztować w łapance, by trafić do Auschwitz.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wyklucza dziennikarzy kilku redakcji z Białego Domu i zapewnia, że nie jest to sprzeczne z konstytucją. Powiemy też o prawyborach na prezydenta Krakowa. Kto miałby największe szanse, gdyby decydowali uczniowie? O tym już za kilka minut. Minęła północ, jest sobota, 19 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej i przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Wojciecha Króla. Wcześniej Król usłyszał dwa zarzuty o charakterze korupcyjnym. Sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym, z czym oczywiście w pełni się zgadzamy, podkreśliła pełnomocniczka Króla, mecenas Marta Smołka. Późnym wieczorem poseł opuścił sąd rejonowy Katowice Wschód z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Sprawa dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców, do czego, jak poinformowała reprezentująca go mecenas, poseł się nie przyznaje. Agencja Moody's obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o jeden poziom, do A3 z A2, podała agencja w wieczornym komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Decyzja agencji o obniżeniu ratingu kredytowego dla Polski traktujemy poważnie, ale spokojnie, ocenił we wpisie na X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zapewnił, że rząd będzie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji, w tym prezydenta. Kilkutysięczny protest odbył się w Prisztinie po skazaniu przez specjalną izbę sądową do spraw Kosowa w Hadze na 25 lat więzienia byłego prezydenta kraju Hashima Thaciego, poinformowała agencja AFP. Jak zaznaczyła AFP, decyzja sądu spotkała się ze złością i niezrozumieniem w kosomskim społeczeństwie, gdyż dawni liderzy Armii Wyzwolenia Kosowa, w tym Thaci, wciąż są uznawani za bohaterów. 58-letni Thaci, który zrezygnował z funkcji prezydenta w 2020 roku, został skazany za czyny popełnione, gdy był dowódcą Armii Wyzwolenia Kosowa podczas konfliktu zbrojnego z siłami serbskimi w 1998 roku. Specjalna Izba Sądowa do spraw Kosowa orzekła, że Thaci ponosi winę za śmierć m.in. 96 przeciwników politycznych. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wykluczył z Białego Domu telewizję CNN, MC Now oraz portal Politico. We wpisie na True Social zaznaczył, że to z powodu rzekomych kłamstw na jego temat. Trump ocenił też, że media nie powinny móc pisać fikcji i kłamstw, gdy relacjonują wydarzenia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie amerykański przywódca zagroził podobnym posunięciem wobec innych mediów. Chwilę później w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Trump twierdził, że jego decyzja nie jest pogwałceniem pierwszej poprawki do konstytucji, gwarantującej wolność słowa i wolność prasy, wskazując na obecność innych przepytujących go dziennikarzy. Pytany o potencjalne następne media, które mogą być wykluczone z obecności w Białym Domu, Trump wymienił New York Times i Washington Post, choć zaznaczył, że jeszcze nie podjął kroku, by je wyrzucić. Mimo oświadczenia Trumpa w Białym Domu w piątek przebywali dziennikarze wszystkich trzech wymienionych mediów i do tej pory nie podjęto wobec nich żadnych działań. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. O wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku, a z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Asystent osobisty może pomoże w codziennych aktywnościach prywatnych lub zawodowych, powiedziała wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora.
3: Bardzo ważny dzień dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich rodzin, dlatego że Sejm prawie jednogłośnie, ponad podziałami, przyjął ustawę o asystencji osobistej. Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
2: Ustawa jest jednak oceniana jako rozwiązanie pośrednie, bo zdaniem jej krytyków nie gwarantująca asystencji w odpowiednim wymiarze godzinowym. Ponad 3000 uczniów szkół średnich wzięło udział w prawyborach na prezydenta Krakowa. Wśród młodych osób największym poparciem cieszy się Łukasz Gibała, na którego zagłosowało ponad 27% uczestników. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Owca z partii Razem, która uzyskała niemal 20% poparcie. Ponad 8% uczniów oddało głosy nieważne. Wydarzenie to miało na celu zachęcenie młodych ludzi do pójścia na wybory, mówi założyciel akcji uczniowskiej i organizator prawyborów Paweł Mrozek.
4: To jest niezwykle ważne, żeby pójść, oddać głos i zdecydować, jak będzie wyglądała przyszłość Krakowa. Nie zachęcamy do głosowania na żadnego z kandydatów. Tak naprawdę jesteśmy tutaj po to, żeby edukować. I edukować również tych młodych ludzi, którzy nie mogą teraz głosować, ale żeby już za te kilka lat wiedzieli, że pójdą na te wybory, jak już poszli na właśnie prawybory.
2: A frekwencja wśród młodych ludzi w wyborach zależy od ich podejścia, dodaje organizator.
4: Młodzi ludzie widzą i mają taką świadomość tego, że właśnie faktycznie w tym momencie mogą coś zmienić, mogą odwrócić bieg historii, to nie pójdą i zagłosują. Jeśli nie widzą sensu pójścia na wybory, to oni absolutnie nie chcą iść.
2: Jeśli chodzi o kandydatów partii głównego nurtu, na Michała Drewnickiego z PiS zagłosowało niespełna 10% uczniów, a reprezentująca Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska otrzymała ponad 7% poparcie. A pierwsza tura oficjalnych wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 27 września. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o pierwszej. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na Podkarpaciu, do 24 stopni. Na przeważającym obszarze maksymalnie od 18 do 22 stopni Celsjusza, nieco chłodniej około 16 stopni lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam prognozowane są słabe opady deszczu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Teraz, skoro już dobrze wiemy, co nas czeka, trochę o tym, co się udało wyczytać w gazetach. Jest trochę ciekawych rzeczy, oczywiście, tak, wojna to jest ten temat numer jeden. Wiemy z psychologii, że samo słowo wojna już uruchamia i to bardzo radykalnie obszary w mózgu odpowiedzialne za między innymi za emocje, raczej nie za logiczne myślenie. No ale to widać w tej debacie oczywiście. Czy politycy straszą nas wojną? Pyta w Rzeczpospolitej naczelny redaktor Michał Sudrzyński. I stawia tezę, że największym zagrożeniem poważnego przygotowania się Polski do ryzyk związanych z rosyjską eskalacją jest polityczna polaryzacja. Społeczeństwo trzeba szykować na sytuacje kryzysowe, a nie straszyć czy utwierdzać w samozadowoleniu. To rozwinięcie tezy ministra Tomasza Siemoniaka z czwartkowego poranka w TOK FM wczorajszego, gdzie Siemoniak mówił, że chodzi o to, żeby się przygotować, mobilizować naszą opinię publiczną, ale też sojuszników, a nie straszyć. Strach nie jest dobrym doradcą, oczywiście wszyscy to wiemy, ale czasami niektórych mobilizuje i mam wrażenie, że społeczeństwo zaczyna się budzić. Znaczy te pytania takie proste, jak się przygotować, jak, co mieć pod ręką, co trzymać w domu, czego nie trzymać w domu, gdzie się schować i tak dalej. One zaczęły funkcjonować w naszym prywatnym życiu, już nie tylko w gadaniu klasy politycznej czy klasy gadającej. I to chyba jest dobre, bez względu na to, jak bardzo duże jest to ryzyko. Tego oczywiście nie wiemy. Na tym polega ryzyko, że można je tylko szacować. Otóż bez względu na to zawsze lepiej być przygotowanym na gorsze scenariusze, bo lepsze nie wymagają specjalnych przygotowań na ogół. Trochę nas pociesza Witold Sokała w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, pisząc, że Rosja nie ma dzisiaj wystarczających sił, by zbrojnie podporządkować sobie któryś z krajów zachodnich. Ale to nie znaczy, że powinniśmy lekceważyć jej agresywne zamiary i dotyczące ich narracji. No, myślę, że to jest takie rozsądne stanowisko, które warto zaadoptować, ale właśnie w sprawie przygotowań Gazeta Wyborcza pisze dziś o przygotowaniach Niemców, którzy robią przegląd szpitali i po raporcie na ten temat przygotowują dodatkowe miejsca dla ewentualnych rannych. Placówki medyczne przygotowują się na masowy napływ rannych, a chirurdzy przychodzą szkolenia z zakresu leczenia urazów wojennych. W Polsce też pewnie potrzebne są szkolenia chirurgów, bo warto sobie uzmysłowić jedną rzecz. Kiedy ostatnio mieliśmy takie sytuacje wymagające masowego udzielania pomocy typu chirurgicznego ofiarom różnych wojennych zdarzeń, chirurg to był chirurg. Dziś chirurdzy są bardzo wąsko specjalizowani. Bardzo wąsko. Robią operacje na jednym organie na ogół, w większości i tak dalej. Przypomnienie im tych najprostszych czynności, które mogą być zmuszeni wykonywać w razie wojny, wydaje się sensowne. A Duńczycy, którzy też się przygotowują do ewentualnych radykalnych zdarzeń, właśnie zamówili w Niemczech kontenerowe szpitale polowe na wypadek wojny. Myślę, że wiemy w Polsce, że mamy generalnie za dużo miejsc w szpitalach, zwłaszcza w Polsce zachodniej. To zostało jeszcze z czasów PRL, ale może nie jest tak źle, że mamy ich za dużo, bo to nas właśnie różni na przykład od Niemców czy od Duńczyków, że w razie czego mniej tych miejsc zabraknie. W tym kontekście warto zdecydowanie przeczytać w Polsce The Orlen rozmowę z Georgem Friedmanem. Nadszedł czas Europy Wschodniej. Wracamy do tego, co proponował Piłsudski. Takie małe ćwiczenie z geopolityki uprawianej z drugiej strony oceanu, ale dotyczącej nas. Warto zobaczyć, co Friedman ma do powiedzenia. To przypominam, Polska The Orlen. Są też dobre wiadomości. Na przykład w Kongresie Amerykańskim udało się przepchnąć nareszcie ustawę o tak zwanych piekielnych sankcjach wobec Rosji. Tak. To ważny moment. Ona daje prezydentowi Trumpowi ogromne kompetencje w nakładaniu na Rosję wszelkiego rodzaju sankcji, a także na kraje, które będą podlegały tak zwanym sankcjom wtórnym, czyli te, które pomagają Rosji w jakiś sposób, na przykład w transferowaniu gotówki albo w sprzedawaniu surowców. Jeżeli ktoś się zastanawia nad fenomenem, jakim jest dzisiejsza Ukraina, stawiająca opór mimo potwornych zniszczeń, które Rosjanie tam powodują. Jeżeli ktoś się zastanawia nad Iranem, który stawia opór mimo potwornych zniszczeń, które Amerykanie tam powodują i Izraelczycy, to bardzo zachęcam do przeczytania tekstu Andrzeja Krajewskiego w dzienniku Gazecie Prawnej nieefektywności amerykańskich bombardowań Niemiec w czasie II wojny światowej. Bardzo ciekawy tekst. Olbrzymia przewaga dawała aliantom nadzieję, że pokonają III Rzeszę z pomocą lotnictwa, ale równanie z ziemią całych miast nie zmusiło Hitlera do kapitulacji. Warto, żeby Putin i inni miłośnicy dewastowania sąsiednich państw przeczytali ten tekst ze zrozumieniem. Takiego maila dostałem w ubiegłym tygodniu, w kończącym się tygodniu. Nazywam się Elena Murzanowska. Jestem ekspertką do spraw prawnych i legalizacji w Fundacji Stand with Ukraine prowadzonej przez Euromajdan Warszawa. Pomagam osobom, które doświadczyły ataku z powodu swojej narodowości lub pochodzenia etnicznego. Fundacja Stand With Ukraine działa przede wszystkim na rzecz Ukraińców. To oni najczęściej zgłaszają się do nas po atakach, groźbach, wyzwiskach lub innych formach przemocy związanych z ich narodowością. Pomagamy im uzyskać wsparcie, zabezpieczyć dowody, dochodzić swoich praw. Jednocześnie pomagamy wszystkim osobom, które doświadczyły przemocy lub dyskryminacji ze względu na narodowość czy pochodzenie etniczne, niezależnie od obywatelstwa, statusu pobytowego czy kraju pochodzenia. Nasza pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna. I pani Olena Murzanowska jest dziś z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jak dużo pani ma takich zgłoszeń?
6: Niestety codziennie mamy najmniej jedno albo dwa zgłoszenia. Ludzie zgłaszają albo przez telefon, albo przez maila. Opisują sytuacje, z którymi, które zdarzają z nimi w życiu codziennym.
5: I jakie to są sytuacje?
6: Sytuacje bywają różne. Od najpierw takich obraźliwych, poniżających słów do atak fizycznych.
5: No dobrze, to jest te słowa, to jakie to, proszę opisać jakąś taką sytuację.
6: Słowa obraźliwe związane najpierw z narodowością ukraińską, albo z pochodzenie ukraińskie, albo obywatelstwo ukraińskie, po prostu. Ale tak, sytuacje zdarzają się różnie. Bywa to albo w pracy, albo na uczelni, albo w takich miejscach.
5: Na uczelniach też, tak?
6: Tak, bywa też to. Niestety. Albo w miejscach publicznych.
5: No dobrze, więc taka osoba, nie wiem, obrażona na przykład przez kolegę czy koleżankę na uczelni, dzwoni do pani albo pisze maila. Zaraz powiemy, może już teraz powiemy, jaki to jest adres mailowy. help@stand.w.ukrainie. Bardzo trudny ten mail, muszę powiedzieć, .org, ale można też wygooglować Stand With Ukraine i tam się to wszystko znajdzie. Więc rozumiem, że taka osoba dzwoni do pani i co dalej?
6: Jeżeli osoba dzwoni do nas albo pisze do nas, to najpierw dlatego, żeby można było sprawdzić, bo nie każda sytuacja jest powiązana z ksenofobią albo jest to przejaw dyskryminacji. Dlatego osoba musi o tym opowiadać, a my już wyjaśniamy, czy to jest ksenofobia, czy nie.
5: A czy weryfikujecie to jakoś w środowisku? Jak to można wyjaśnić?
6: Można to wyjaśnić. Można to wyjaśnić, bo jest dlatego objawy. Najpierw, jeżeli to stosuje się
5: dyskryminację ze względu
6: dyskryminacja za narodowością, no to muszą być takie słowa, które to
5: na przykład ty jakiś tam Ukraińcu.
6: Wszystkiego powtarzać,
5: tak, brzydkich
6: niestety,
5: słów nie.
6: Bo to jest brzydkie słowo.
5: Ale to są frazy zakazane.
6: Tak. I często to słyszeć można. Niestety.
5: No dobrze, i co dalej się dzieje?
6: I zależy od tego, jaka jest sytuacja, jakie jest skutki. Bo jeżeli jest jakaś przemoc, no to musimy działać od razu i pisać na policję. Jeżeli to po prostu obraza, no to wtedy konsultujemy, jak w takiej sytuacji można postępować.
5: I jak można postępować?
6: Jeżeli to w pracy, albo jeżeli to na uczelni, no to najpierw potrzebno zgłaszać do przełożonego, albo do do nauczyciela, albo tam do administracji szkoły, albo administracji uczelni. Zaczynać trzeba zawsze od tego. Jeżeli to po prostu obraza.
5: I to pomaga? To pomaga?
6: Często to pomaga. Ale zawsze potrzebno bronić swoich praw, bo każda osoba ma prawo na należne zachowanie i na powagę.
5: Mm-hmm. To są sprawy, te osoby, które się do was zgłaszają, to są osoby z Ukrainy, Ukraińcy, czy także z innych krajów?
6: Najczęściej to jest osoby z Ukrainy, bo...
5: No bo najwięcej mamy migrantów z Ukrainy w Polsce, oczywiście.
6: Tak, po pierwsze to tak, a po drugie, bo nasza fundacja się nazywa Stand with Ukraine. Mm-hmm. I Ukraińcy, którzy słabo mówią po polsku, potrzebują tej pomocy i dlatego dzwonią.
5: A są jeszcze Ukraińcy, którzy słabo mówią po polsku?
6: Niestety,
5: bo ja mam wrażenie, że się uczycie polskiego po prostu w takim tempie.
6: Niestety, niestety wojna się toczy i ludzie jedzą. Nie wszyscy tutaj od 2022 roku, jak ja na przykład. Mhm. Bo ja też przyjechałam tylko w związku z początkiem wojny. Ale jest dużo ludzi, którzy jedzą teraz. Którzy tutaj po kilku miesięcy i jeszcze nie mogą tak normalnie mówić po polsku, żeby rozumieć język prawniczy. A język prawniczy jest bardzo trudny.
5: Czyli rozumiem, że wtedy pani z nimi idzie do, na policję.
6: Tak.
5: Składacie zeznania.
6: Tak. Pomaga.
5: Pani pomaga składać te zeznania. I jakie są reakcje władz w takiej sytuacji?
6: Bywa to różne. Przyjmują wnioski, ale nie zawsze to jest taka sprawa, nie zawsze szybko mogą być oni rozpatrzone, te wnioski.
5: Mhm.
6: To wtedy też pomagamy, też dzwonimy, też prosimy, żeby to było...
5: Ma pani wrażenie, bo no ten nastrój taki niechętny Ukrainie i Ukraińcom w Polsce narasta, to wszyscy to widzimy, prawda, w sondażach chociażby.
6: Niestety tak.
5: Wczoraj premier Tusk przestrzegał w Sejmie, że szczucie na Unię, na naszych sojuszników Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej i wielu Polaków to robi po prostu. Jakoś tak dali sobie zamącić w mózgach.
6: Tak, i nawet dzwonią do mnie też na ten telefon, gdzie my pomagamy ludziom pokrzywdzonym. Dzwonią też z groźbami. Niestety tak bywa.
5: I co pani wtedy robi?
6: Najpierw nie boję.
5: Nie boi się?
6: Nie boi się, nie. Zgłaszamy na policję też.
5: Mhm. No.
6: Bo to jest działanie niedozwolone.
5: No tak, tak, oczywiście. Ale właśnie wracam do policji, bo policjanci też są ludźmi,
6: Tak. Są
5: Polakami.
6: Tak.
5: Podlegają tym samym fluktuacjom nastrojów, co prawdopodobnie całe społeczeństwo. I teraz chciałem zapytać...
6: Ale nie mogą sobie na to pozwolić.
5: Czy pani widzi te zmiany w służbach publicznych, wśród policji i tak dalej? Te zmiany nastroju także?
6: Ja z tym się nie spotykam, bo jestem prawniczką, dlatego do mnie takiego policjanci nie wyrażają.
5: Czyli nie ma czegoś takiego, jak na przykład taka narastająca, pełzająca obstrukcja w administracji?
6: No powiem tak. Był taki przypadek opowiadany przez jednego pokrzywdzonego. Było to w transporcie publicznym. I zaznał takiego ataku agresywnego od kontrolera. Tak było.
5: I co wtedy? I co dalej?
6: Było, tak, poszła skarga na tego funkcjonariusza i wniosek na policję.
5: I czym to się skończyło?
6: I teraz to już jest sprawa, jeszcze nie skończyło.
5: A długo się te sprawy toczą?
6: Też po różnemu. Teraz już około 2 miesięcy.
5: Mm-hmm. I jak jest, co takiemu kontrolerowi grozi? Znaczy rozumiem, że on dalej pracuje, nie zawiesił, nie wyrzucił go z pracy.
6: No postępowanie jest służbowe też w tej jego pracy.
5: To w Warszawie jest?
6: Nie, to nie jest Warszawa.
5: A gdzie?
6: To jest Kraków.
5: Kraków. No tak. Pani Oleno, ja przypomnę adres mailowy. Telefonu nie przypomnę i pani powie dlaczego.
6: Ale powiem tak. Nasze dane kontaktowe jest na naszej stronie internetowej i na mediach społecznościowych.
5: Mhm.
6: Można w jakikolwiek sposób do nas albo napisać, albo zadzwonić.
5: Stand with
6: Ukraine, fundacja. Ukraine.
5: Fundacja Stand with Ukraine. Pewnie nie trudno ją znaleźć, ale przypomnę jeszcze adres mailowy help@standwukraine.org. Tak. Jak szybko Państwo reagujecie na takie zgłoszenia?
6: W ten sam dzień.
5: Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję.
5: Olena Murzanowska, ekspertka do spraw prawnych i legalizacji Fundacji Stand with Ukraine, była z nami. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Jest już z nami Andrzej Szajna, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Donald Trump wczoraj wieczorem przesłał nam pierwszą dobrą wiadomość od dawna, zapowiadając ogłoszenie wkrótce lokalizacji stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Dwie lokalizacje są najczęściej wymieniane. Poznań i Powic. To gdzie?
7: No tak, oczywiście nie odpowiem na pytanie, gdzie teraz, tutaj u pana w studiu, chociaż chciałbym, na pewno pierwszy zrobi to premier. Natomiast...
5: No pewnie pierwszy zrobi Trump.
7: Albo Trump, o tak, ma pan rację. Pierwszy Trump rzuci na X-a i pobłogosławi Polskę. Natomiast poważnie, to dobra wiadomość oczywiście, bo to się wpisuje w naszą strategię odstraszania Rosji. Nie tylko rozbudowa naszego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko...
5: No tak, ale wie pan co, bo ja to słyszę, ale mowa jest o tym, że ta baza może ruszy w 2030 roku. Czy świat będzie tyle trwał, to się dopiero okaże. A na razie Putin jest tuż z tymi swoimi rakietami i premier mówi tam o październiku, że będzie ciężko. Czy to rzeczywiście jeszcze ma sens?
7: Tak, oczywiście to ma sens, ponieważ już od czasu zimnej wojny panowało takie przekonanie i założenie, że im większa jest obecność konwencjonalna Stanów Zjednoczonych w którymkolwiek z krajów, czy to są Niemcy, czy Korea, czy Japonia, tym większa jest pewność, że w przypadku konfliktu nuklearnego, jądrowego, którego mam nadzieję unikniemy, Stany Zjednoczone pośpieszą z pomocą, czyli ten parasol nuklearny roztoczą i to też miało element odstraszania, odpowiedzą na atak na swojego sojusznika. Dlatego też, jak wspomniałem, zacząłem na wstępie, to, że będą w Polsce, czy będzie w Polsce stała baza wojsk amerykańskich, które przecież

0: jest doktryna sprzed 50 lat czy 40.
1: I nadal jest aktualna niestety.
0: Ale dziś są te mikroładunki nuklearne, których wtedy nie było. Się rzucało wielką na tamte czasy bombę, prawda, i bez specjalnej kontroli. Dziś to jest bardzo precyzyjne, o ile wiadomo. Więc można zrzucić malutki atom na studio w Czersku, na Czerskiej i parę kilometrów dalej już nie będzie żadnych zniszczeń.
1: Tak, ale musimy popatrzeć na to jeszcze z punktu widzenia strategii Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone robią przegląd swojej obecności w Europie i w tym momencie Polsce zależy na to, jako krajowi wschodniej flanki NATO, żeby ta obecność na naszym obszarze, na wschodniej flance NATO Stanów Zjednoczonych, sojusznika, nie została ograniczona, ale wręcz przeciwnie, została wzmocniona. Bo jak wspomniałem, to jest element naszej strategii, w której mieści się przede wszystkim rozwój i przemysłu obronnego, rozwój naszego własnego potencjału konwencjonalnego i też umowy dwustronne z Wielką Brytanią, z Francją, z Niemcami, ponieważ wiemy, że artykuł 5 NATO zadziała, ma zadziałać i jesteśmy lojalni wobec sojuszników, a sojusznicy wobec nas, ale powiedzmy sobie, musimy patrzeć na to realistycznie w pierwszych dniach ewentualnie wojny, czy jakiegoś ograniczonego konfliktu, musimy wiedzieć, na kogo możemy liczyć. I musimy liczyć zarówno na żołnierzy amerykańskich, oczywiście, ale przede wszystkim na siebie.
0: Że oni zostaną w swoich bazach w razie czego?
1: Nie zostaną w bazach. Musimy liczyć przede wszystkim na siebie i patrzeć, które kraje są nam najbliższe w tym pierwszym momencie, ale również patrzeć na to, co jest teraz. A teraz mamy do czynienia już z sytuacją, w której z punktu widzenia Rosji, Rosja prowadzi wojnę z NATO poniżej rogu wojny.
0: No oni to mówią od długiego czasu, oni to powtarzają.
1: Tak, oni prowadzą tą wojnę, to jest sabotaż, to jest wojna hybrydowa, pamiętamy 9-10 września zeszłego roku, atak dronowy, ograniczony oczywiście, ale poderwaliśmy nasze siły sojusznicze, zestrzeliliśmy te drony, to będzie się nasilało. Dlaczego? Bo dzisiaj Rosja ma nową strategię wyniszczenia Ukrainy i zastraszenia krajów NATO poprzez ataki na infrastrukturę kolejową, na przejścia graniczne, żeby po prostu odciąć dopływ, można powiedzieć, tej wojennej krwi, tej broni, środków pomocowych, humanitarnych do Ukrainy i zastraszyć sojuszników, co im się nie uda.
0: A czego premier Tusk szuka w Ukrainie?
1: Dzisiaj mamy...
0: Bo to było bardzo ekstrawaganckie, ta zapowiedź wyjazdu, prawda, w tej sytuacji zwłaszcza, na ogół się nie zapowiada takich wizyt. No i w takim momencie, kiedy Rosjanie atakują właśnie kolej, a nie trudno zgadnąć, że koleją pan premier się udaje. No gdyby się udawał samochodem, to jeszcze pewnie byłoby to bardziej ryzykowne.
1: Tak, no po pierwsze dzisiaj zmierzymy się z nową strategią rosyjskich ataków. Jak powiedziałem, to są ataki na wyniszczenie Ukrainy i na zastraszenie sojuszników. Musimy na to odpowiedzieć. I teraz odpowiadamy zarówno w sposób technologiczny i można powiedzieć od nowa, uzupełniając naszą strategię, bo przecież dzisiaj Rosja będzie uderzała tymi nowocześniejszymi dronami turboodrzutowymi, które mogą przyspieszać do 600 km na godzinę, które mogą osiągnąć pułap 6 km, które mają nowoczesne sensory, nowoczesne systemy naprowadzania.
0: No i ogromną precyzję.
1: I mają większą
0: to było
1: precyzję.
0: Widać po tej stacji benzynowej trafionej, tak, po tej lokomotywie trafionej.
1: I to jest bardzo ważne i mogą, i co jest najważniejsze, też są odporne na zagłuszanie i mogą być produkowane masowo, to po niskich kosztach, $100,000. I co najważniejsze, masowo również używane do walki. We sierpniu było użytych około 2800 dronów tego typu i takie uderzenie nastąpiło w Ukrainę. Co to znaczy dla Polski, co to znaczy dla Ukrainy? To znaczy, że premier nie tylko daje psychologiczny, odważny sygnał, udając się do Żeleńskiego, jestem z wami, ale również będzie rozmawiał, jak odpierać te nadchodzące ataki, te trudne chwile, trudną zimę, ataki w infrastrukturę krytyczną i uzgodni to z Wołodymirem Żeleńskim. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli te ataki brutalne, skuteczne...
0: A nie boi się pan, no dobra, byłyby... a nie boi się pan, przepraszam, że przerywam.
1: Proszę.
0: Nie boi się pan o Tuska?
1: Ja boję się o premiera, ale jednocześnie go podziwiam, że w takiej sytuacji udaje się na Ukrainę, gdzie, krótko mówiąc, przemieszczają się w powietrznej przestrzeni Ukrainy precyzyjne pociski, precyzyjne drony uderzeniowe. Mówię tutaj na przykład o Geran 5, które potrafią wystrzelone z odległości 600 km uderzyć

0: na przykład w lokomotywę pod polską granicą, dokładnością do metra. To jest przykład odwagi, odpowiedzialności za państwo, ale przede wszystkim to jest konieczność czasu, bo musimy dzisiaj porozmawiać również właśnie o obronie przeciwdronowej, bo będzie trzeba o kolejną warstwę uzupełnić nasz system SAN, właśnie o tą warstwę, którą dzisiaj wprowadza, czy system, który wprowadza Rosja do boju, i musimy tu współdziałać bardzo blisko z Ukrainą, korzystając z ich doświadczeń i z ich sprzętu. Oni mają swoje już badania, mają swoje drony przechwytujące, interceptory, które sprawdzają się w walce z tymi nowoczesnymi Geran 5, a mają też swój interceptor, mają swój droń uderzeniowy Piekło, którym demolują rosyjską infrastrukturę, rafinerię skutecznie.
1: Czy premier tam jedzie po technologię produkcji tych przeciwdronów?
0: Myślę, że są dwa główne cele. Po pierwsze, porozmawiać o współpracy. Gdyby doszło do dramatu humanitarnego w Ukrainie, takiego trzeba się spodziewać.
1: Przygotowujemy się na masową migrację.
0: Tak jest. Trzeba to szczerze powiedzieć, że jeżeli doszłoby do uderzeń na infrastrukturę krytyczną, będzie brakowało wody, prądu.
1: Już wiadomo, że będzie.
0: Będzie brakowało żywności. To po pierwsze powinniśmy wspólnie, oczywiście w koalicji chętnych, ale pamiętajmy, Polska jest krajem graniczącym z Ukrainą. Pamiętamy, co wydarzyło się podczas rozpoczęcia pełnoskalowego konfliktu i ataku terrorystycznego Rosji. Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie, ci są największym wspierającym Ukrainę w sensie zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski. I o tym trzeba porozmawiać z prezydentem Zełenskim i porozmawiać dokładnie też, o czym wspomniał pan redaktor. Trzeba porozmawiać o naszej obronie przeciwdronowej, wykorzystując technologię ukraińską. I to już jest interes nie tylko Ukrainy, ale Polski i całej Europy oraz NATO.
1: Wczoraj w TVP polski ekspert militarny mówił, że mamy technologie dronowe, które można by wdrożyć, które są bliskie wdrożenia do produkcji, takie, że te drony poruszają się, są podobnie precyzyjne i poruszają się z prędkością 600, 800, a nawet 900 kilometrów na godzinę, czyli no jeszcze szybciej niż te Gerany najnowszej generacji. Czy pan coś wie o tym, kiedy zaczniemy produkcję? Bo jak mamy uzupełniać SAN, no to trzeba czymś uzupełniać.
0: No tak, po pierwsze drony chcemy zwalczać interceptorami, czyli inaczej dronami. Dlaczego? Bo tego wymaga od nas ekonomika wojny. Bo nie będziemy strzelać przecież żartobliwie, powiem, za pomocą rakiet PAK-3 MSE, czyli mówimy tu o systemach Patriot, które kosztują 27 milionów złotych za sztukę, a dron Geran 5 kosztuje 100 tysięcy dolarów za sztukę.
1: No tak było ostatnio na Litwie, gdzie Włosi zastrzeli takiego drona właśnie. No,
0: nie da się tego zrobić, ale na przykład już będziemy, że tak powiem, je niszczyć i można je niszczyć za pomocą naszych sił powietrznych, czy F-16, czy chociażby Piorun. Dzisiaj ma pułap pionowego uderzenia 4 kilometry, ale już grzmot około 6 więcej kilometrów, ale wracając do pytania...
1: Czy jesteśmy w stanie, tak, z Pioruna lub grzmota?
0: Z Pioruna, nie, to są też wyrzutnie tych rakiet naziemne, natomiast Piorun raczej nie, no bo te nowoczesne rakiety, te szybkie, odrzutowe osiągają pułap 6 kilometrów, ale grzmot już tak. Są też innego rodzaju wyrzutnie rakietowe. Możemy używać oczywiście też pocisków CAM, no ale one też kosztują po 350 tysięcy dolarów, więc rzeczywiście podczas targów w Kielce również zostały przedstawione przez WZL-2 projekty tego typu sprzętu, tego typu dronów przechwytujących, które mają wejść do produkcji. To już jest projekt polski. Więc my dzisiaj nie jesteśmy, żeby było jasne, nie jesteśmy bez broni. Mamy ten sprzęt, możemy używać polskich sił powietrznych.
1: Czyli troszkę za czarno pan premier wczoraj namalował sytuację, że nikt nie ma dobrej odpowiedzi.
0: Dzisiaj nikt nie ma dobrej w tym momencie odpowiedzi w tej sekundzie na sytuację, w której Rosja, dysponując dronami turboodrzutowymi, które mają już cechy rakiet manewrujących, uderzy w terytorium Ukrainy oraz będzie punktowo uderzać w łańcuchy dostaw dla Ukrainy i w tym również być może na terytoria krajów NATO, flanki wschodniej, w tym Polski, za pomocą masowego uderzenia dronów, masowej produkcji, do których niszczenia trzeba by było używać na przykład drugiego sprzętu. Więc my się obronimy, ale to będzie kosztować i w długim okresie to też jest gra Rosji na wyczerpanie Ukrainy i zasobów militarnych i nas. Więc my musimy znaleźć tą odpowiedź, której w tej sekundzie jeszcze nie mamy w masowej produkcji, jaką są na przykład interceptory przechwytujące, czy to kinetyczne, czy inne, bo to wiadomo, że one ale mogą uderzać w pocisk, mogą wybuchnąć obok innego sprzętu, bo też na przykład nie użyjemy tak zwanego potwora z Tarnowa, bo on nie sięgnie. Więc to jest jakby nowa warstwa uderzeń dronowych rosyjskich, nowa warstwa ataku masowa, na którą musimy odpowiedzieć masowymi interceptorami, które będą również tanie.
1: Jaka jest perspektywa, żebyśmy je mieli?
0: No, ona już jest teraz. Pierwsze, nie wszystko oczywiście jest, nie wszystko jest
1: jawne.
0: Natomiast pamiętajmy, że to, że Rosja wchodzi na pułap 6 kilometrów z nowoczesnymi dronami odrzutowymi, to też od tego są nasze służby, że to zostało odkryte i szybko następuje przystosowanie do nowego pola walki i też przyzwyczaiłem się do tego, że w ramach jakby zmieniającej się sytuacji na polu bitwy, postępujących badań, będziemy mieli do czynienia z nowymi wyzwaniami, na które polska armia, NATO i Ukraina będą odpowiadać na bieżąco.
1: Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Panie pośle.
2: To jest powtórka.

0: Dziesiątki czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie, bo może powinni tylko już się porozumiewać za pomocą komunikatora pisemnie, bo rozmowa po ukraińsku, bo rozmowa ze wschodnim akcentem oznacza, że muszą oglądać się za siebie dwa razy, wracając ze szkoły czy z pracy.
1: A co było dla pani gorsze? Atak słowny czy brak reakcji na
2: brak
1: niego?
2: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczam. Mieszkam przez 16 lat w Polsce.
3: Są partie w Polsce, które na bazie tej propagandy rosyjskiej chcą sobie szukać po prostu poparcia wśród społeczeństwa.
4: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
5: To TFM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Polska perspektywa na globalne wyzwania będzie jednym z tematów wystąpienia prezydenta podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. To nie jest już tylko wojna hybrydowa, ostrzegają europosłowie Chadecji, którzy w Warszawie rozmawiali o bezpieczeństwie kontynentu. Jesień to czas wzmożonej aktywności w lasach, dlatego w najbliższym czasie pojawi się tam też więcej patroli leśnych i policji. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przywódcy ponad 190 państw będą uczestniczyli w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w przyszłym tygodniu. Polskę będzie reprezentował Karol Nawrocki wraz z małżonką. Prezydent będzie rozmawiał o wyzwaniach, jakie stoją przed światem, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
7: Będzie pan prezydent z całą pewnością także i mówił o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej w kontekście agresywnej postawy rosyjskiej. Będzie mówił także o sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale będzie też mówił pan prezydent o wielu wyzwaniach, które przed nami jako przed światem.
6: Wizytę w Nowym Jorku Karol Nawrocki rozpocznie w sobotę od złożenia wieńca pod drzewem przetrwania upamiętniającym ofiary zamachu na World Trade Center. Prezydent spotka się także z szefem ONZ Antonio Guterreszem, a także przywódcami państw bałtyckich. Kluczowym momentem wizyty będzie środowe wystąpienie Karola Nawrockiego na forum ONZ. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do Nowego Jorku uda się też wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w blisko 30 spotkaniach w różnych formatach. Do bardziej zdecydowanych działań wobec Rosji, która stanowi coraz większe zagrożenie dla kontynentu, wzywają europosłowie Chadecji. Rozmowy na ten temat odbyły się w Warszawie. Na miejscu był Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
8: To już nie jest tylko wojna hybrydowa. Rosję może zniechęcić wyłącznie nasza siła, mówili mi europosłowie Chadeków, między innymi Andrzej Halicki.
9: Rosja powinna odczuć właśnie to, że Europa jest razem, silna, skonsolidowana, ale przede wszystkim tworzenie własnej odporności. Temu służy program SAFE, budowanie projektu Tarcza Wschód i temu podobne.
8: Komentatorzy obawiają się, że po wyborach, które rozpoczęły się w Rosji, Putin może przeprowadzić masową mobilizację i eskalować konflikt w Ukrainie. Przed działaniami hybrydowymi wymierzonymi w państwa wspierające Kijów ostrzegał premier Donald Tusk. Tomasz Orchowski, TOK FM.
6: Katowicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy w środę w Katowicach uszkodzili i ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Ich działanie doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych całodniowych utrudnień w ruchu pociągów. Jak poinformował wieczorem zastępca szefa prokuratury regionalnej Katowice Południe, prokurator Dawid Szulik, obaj podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Katowiccy śledczy ustalili, że nie był to akt dywersji, a sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Zatrzymani usłyszeli zarzuty zamachu na urządzenie infrastruktury, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Studenci odliczają już dni do rozpoczęcia nowego roku akademickiego, a do niego pozostało już niespełna 2 tygodnie. Jak przypomina ZUS, to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, przypomina Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
10: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
6: Ucznia czy studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice lub dziadkowie. Patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb będzie można napotkać w najbliższych tygodniach znacznie częściej w polskich lasach. To miejsca, które jesienią potrzebują szczególnej ochrony, bo jak mówią zgodnie Łukasz Plonus i Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych, to właśnie o tej porze roku jest tu najtłoczniej.
11: I właśnie dlatego Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne na terenach leśnych w całej Polsce.
12: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to, żeby każdy mógł poczuć się w lesie bezpiecznie.
11: Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
12: Żeby patrolować, żeby być bardziej skutecznym, m.in. w wykrywaniu jakichś nielegalnych rajdów ładami, motocyklami. Jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
6: Akcja Jesień 26 potrwa w lasach do 18 października. Jury nie miało wątpliwości i decyzję podjęło jednogłośnie. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Film był faworytem wyścigu, mówił producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
13: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt do pokonania. No i rzeczywiście czekaliśmy ewentualnie na filmy, które mogą konkurować i mimo tego, że to są ciekawe tytuły, no to w naszym zdaniu to nie były filmy, które mogły konkurować z Pawłem Pawlikowskim.
6: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
14: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów, dlatego że ja uważam, że zrobiliśmy, i to już za każdym razem to mówię, zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film i Oscary tego nie zmienią. Ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie gorszy.
6: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. Jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, dowiemy się w grudniu. Za chwilę szczegółowa prognoza pogody, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Sobota na przeważającym obszarze kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Po południu na północnym zachodzie chmur może przybywać i tam prognozowane są miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie od 18 do 22 stopni, cieplej do 24 stopni na Podkarpaciu, a chłodniej około 16 pokażą lokalnie termometry w rejonach podgórskich Sudetów.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Jest już z nami profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny. Dzień dobry panie profesorze.
16: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: Przed Trybunałem Konstytucyjnym rośnie miasteczko. Z takimi postaciami jak, nie wiem, Adam Borowski na przykład. Z takimi postaciami pisowskiej opozycji. I co będzie dalej?
16: Myślę, że będą podejmowane kolejne działania służące przywrócenia normalnego, konstytucyjnego funkcjonowania najważniejszego sądu konstytucyjnego w Polsce. I myślę, że to, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, to pewnie dalszy ten spór, czy dotyczący powołania sędziego Berka do pełnienia funkcji sędziego i jego zaprzysiężenia przez prezydenta. Ja podejrzewam, że to się chyba raczej skończy w taki sposób, jak
15: dotychczas.
16: W przypadku tej czwórki sędziów. Także myślę, że...
15: Znaczy, to już widać, bo pan prezydent zażądał jakichś tam dokumentów od pana Berka. Pan Berek powiedział, że pan prezydent nie ma uprawnień, żeby żądać tych dokumentów. Media pisowskie, nie wiem, czy pan miał już dzisiaj czas je przejrzeć. Gazeta Polska na przykład rozpisują zarzuty pana prezydenta na punkty, że tam są jakieś luki w tej dokumentacji, do której dotarli w Izbie Radców Prawnych i tak dalej. Czy widać, że prezydent nie odpuści, Berek też nie odpuści, no to...
16: Jedno sprostowanie, o ile pamiętam, te pisma ze strony Kancelarii Prezydenta były kierowane do Kancelarii Sejmu i marszałek Czarzasty...
15: Ale wczoraj pan Berek się osobiście odniósł do
16: tego. Być może to mi umknęło. Natomiast no, tutaj Sejm podjął decyzję i tyle. I tu nie ma co dalej dyskutować. Prezydent powinien przyjąć i zorganizować uroczystość zaprzysiężenia. Jeżeli to się nie stanie, no to pan sędzia Berek nie będzie miał innego wyjścia, jak przeprowadzić całą procedurę, tak jak ta czwórka wcześniej najważniejszych sędziów, czyli panowie Dziurda, pan sędzia Taborowski, sędzia Markiewicz oraz sędzia Korwin-Piotrowska. No i to będzie oznaczało, że łącznie w ostatnim czasie do Trybunału zostało powołanych 8 sędziów Trybunału. No i moim zdaniem ta ósemka będzie dążyła do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, które myślę, że będzie miało istotne znaczenie z punktu widzenia
15: Zgromadzenie Ogólne zwołuje, to już ćwiczyliśmy przecież, zwołuje prezes.
16: No tak, tylko że zauważmy, że trudno, aby prezes zwoływał zgromadzenie, które może dotyczyć jego samego.
15: No powinien, byłoby elegancko, ale...
16: Może nie tyle odwołania, co rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu. Jeden taki wniosek już przecież był złożony ładne kilka miesięcy temu i dotyczył w największym skrócie sprawy Pegasus, ale moim zdaniem on nie został rzeczywiście rozpoznany. To znaczy tam była nawet taka sytuacja, to prokuratura bardzo jasno komunikowała, że Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję, nie wyraziło zgody na uchylenie immunitetu, natomiast zdecydowana większość sędziów nawet się nie zapoznała z materiałami niejawnymi w tej sprawie, a to była, można powiedzieć, podstawa tego wniosku. Zresztą tyle prokuratura czekała, bo właśnie tam był taki moment, że trzeba było uzyskać zgodę sądu.
15: Pan wie, że czas nas ogranicza i nie będę mógł zadać kluczowych pytań. Panie profesorze, i co dalej? Będzie tych ta ósemka dążąca do zwołania, no ale takie dążenie do zwołania nie musi doprowadzić do zwołania, prawda? Czwórka do tej pory dążyła do tego, żeby być zaprzysiężoną i się nie udawało. No i co dalej?
16: No nie, ale jednak mamy...
15: Bo to miasteczko pod Trybunałem jest. No będzie rosło. Dziś PiS ogłasza dzień bitwy o Trybunał Konstytucyjny i wielką manifestację. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale widać, że opozycja, czyli PiS, jest zainteresowana grzaniem tej sprawy.
16: Strategie polityczne są różne i różne instytucje do tego się, jak rozumiem, w opinii PiSu nadają. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną taką drobną okoliczność, ale istotną. Tydzień temu odbyły się dwie takie alternatywne konferencje z okazji 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Jedna w Krajowej Radzie Sądownictwa,
15: a druga w
16: Trybunale. No i na tej, w której mam wrażenie uczestniczyła zdecydowana większość środowiska prawniczego, a na pewno te wszystkie środowiska, które są prodemokratyczne, czyli tej, która się odbywała w KRS-ie, pojawił się na niej pan sędzia Stelina, czyli osoba, która została powołana w ciągu tych ostatnich lat, ale jednak...
15: Czyli byłby dziewiąty.
16: Czyli to wskazuje, że jednak być może to przewodnictwo Święczkowskiego i to, co się dzieje w Trybunale, nie odpowiada jakiejś wizji państwowości ze strony pana Steliny. Wiem, że niektórzy sędziowie, jak Święczkowski podejmował różne takie działania ostre, wyraziste i odpowiadał na zapotrzebowanie polityczne PiSu, to jeden z sędziów składał zdania odrębne, sędzia Wojciechowski. Także zobaczymy, jak się to rozwinie. Także może się
15: większość by się być może zebrała.
16: Ale to już nie jest tylko i wyłącznie większość, tylko jeżeli to byłaby większość, która miałaby kworum, czyli 10 osób, no to już można podejmować naprawdę różne decyzje dotyczące...
15: Jak jest prezes.
16: Dotyczące odpowiedzialności. No tak, ale trudno, żeby prezes podejmował decyzję w sprawie samego siebie.
15: Że pani mówi tak, jak policja wyprowadzi prezesa w związku z złapaniem go na gorącym uczynku, no czegoś tam, jakieś przestępstwa urzędniczego poważnego, to wtedy ta reszta członków Trybunału, reszta sędziów będzie mogła podjąć te decyzje, tak?
16: Ja myślę, że być może nie będzie takiej konieczności. Jeżeli ta, powiedzmy, dziesiątka zacznie podejmować decyzje, które skutkują pozbawieniem wykonywania funkcji...
15: Jak ona to może zrobić?
16: Proszę zauważyć, że jak spojrzymy do ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to... Ta ustawa określa dość szczegółowo, jak ma być prowadzone postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów, jakie kompetencje ma Zgromadzenie Ogólne Sędziów, ale też określa, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego oraz prawa ustroju sądów powszechnych. I podejrzewam, że tutaj myślę, że ta ósemka się może zastanawiać nad tym, w jaki sposób to
15: jest taki
16: zastosować.
15: Sposób?
16: Trudno mi powiedzieć, nie rozmawiam, trudno, żeby przedstawiciel innego rodzaju władzy rozmawiał z urzędującymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ale no zakładam,
15: ja nie wiem,
16: że...
15: pana, co oni myślą na ten temat, tylko co pan myśli
16: no,
15: na ten
16: ale,
15: temat.
16: Panie redaktorze, ja
15: jest
16: myślę,
15: taki
16: że...
15: sposób w kodeksie postępowania karnego, czy nie?
16: Ja myślę, że osoby, które znają procedurę karną i wiedzą, w jaki sposób stosować czy to postępowania dyscyplinarne, czy różne instytucje, które wynikają z procedury, taki sposób są w stanie przedstawić i prawniczo uzasadnić.
15: Nie powie pan, bo wie pan, nie wszyscy nasi słuchacze mają habilitację z prawa.
16: Tak, ale panie redaktorze, tylko ja właśnie uważam, że w tych sprawach być może jest tak i zresztą pana częsty rozmówca, profesor Sadurski na przykład z tego słynie, że jest przedstawiane jakieś jedno określone rozwiązanie, później opinia publiczna idzie w tym kierunku, zaczyna to rozważać na różne sposoby, a to w pewnym sensie i uprzedza pewne czyny, i blokuje działania, i powoduje takie swoiste zamieszanie. No ja jestem w tej jednak szczególnej roli, że pełniłem taką, a nie inną funkcję, wykonuję funkcję polityczną i wydaje mi się, że w tej sytuacji raczej należy się bardziej powstrzymywać niż sugerować i zakładać, że jednak są tam, że ci sędziowie to są profesjonalni prawnicy, wybitni i że na pewno wiedzą doskonale, jak posługiwać się prawem, aby doprowadzić do określonego, do takiego działania, no które będzie służyło rzeczywistemu przywróceniu funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
15: To pytanie, które pada w tramwajach, wejdzie policja do Trybunału, czy nie wejdzie policja do Trybunału?
16: Ja myślę, że są dwie kwestie. Pierwsza to jest, i tego się myślę, że można obawiać i być może to miasteczko temu ma służyć, czy te osoby, które są legalnie powołanymi sędziami Trybunału, czy także pan sędzia Berek po złożeniu tego zaprzysiężenia wobec prezydenta, nawet jeżeli się ono odbędzie gdzieś tam w kancelarii, w sali kolumnowej w Sejmie albo i zostanie złożone na biurze podawczym, czy te osoby zostaną wpuszczone do Trybunału? Jeżeli, nie wiem, jakikolwiek tłum czy osoby blokowałyby wejście na teren instytucji, z którą te osoby są już nierozerwalnie związane przez kolejne 9 lat, to jest ten moment, kiedy oczywiście policja
15: no
16: powinna
15: tak,
16: im pomóc.
15: No tak, ale to jest zawsze za płotem Trybunału. Miasteczko i interwencja.
16: No tak, ale
15: ja
16: to jest,
15: tam,
16: ale
15: czy
16: to
15: policja wejdzie po pana Święczkowskiego.
16: Ja myślę, że jeżeli zostaną podjęte formalne decyzje dotyczące odsunięcia prezesa Święczkowskiego od pełnienia tej funkcji, one będą miały rzeczywistą podstawę, chociażby w związku z tym postępowaniem immunitetowym, to być może nie będzie takiej konieczności, bo i tak to zgromadzenie ogólne będzie podejmowało określone decyzje, a osoba najstarsza stażem zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji osoby kierującej Trybunałem Konstytucyjnym.
15: Myśli pan, że prezydent będzie respektował wyroki takiego Trybunału?
16: Ja myślę, że najważniejsze z tego punktu widzenia, że jeżeli dojdzie do już tego przełomu, ja miałem takie ciekawe spotkanie, gdzie mi zadano pytanie, no dobrze, a kiedy będzie ten moment, kiedy ten Trybunał zacznie działać? Ja myślę, że jeżeli dojdzie do tego, tej sytuacji takiej właśnie przełomowej, to będzie pewnie zwołane jakieś, być może, nie wiem, uroczyste zgromadzenie ogólne, bądź jakieś, nie wiem, jakaś inna konferencja, czy spotkanie sędziów Trybunału i myślę, że to będzie ten moment, kiedy zdecydowana większość świata prawniczego, instytucji publicznych pokaże, tak, proszę, od tego momentu mamy ten normalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny i to, co będzie ważniejsze, to w pewnym sensie takie uznanie i wewnętrzne, i międzynarodowe tego, że ten Trybunał zaczyna pełnić faktycznie swoje rzeczywiste funkcje. I nie jestem pewien, czy prezydent będzie do tego absolutnie niezbędny.
15: Do powołania prezesa, tak.
16: No do powołania prezesa, tak, ale no jeżeli...
15: Czyli byłby Trybunał wokół... bez prezesa, tak pan zakłada.
16: Ja myślę, że no, może przez jakiś czas trwać, prawda, ten spór, kto tym prezesem jest i kto pełni obowiązki. Tutaj faktycznie konstytucja bardzo wyraźnie wskazuje, że akurat w kontekście prezesa to prezydent ma wpływ na takie decyzje.
15: Ćwiczymy na żywych organizmach, czym jest wyrok nakazowy. Paweł Kasprzak, Piotr Niemczyk i wiele osób doświadczyło tego uproszczenia procedury. Czas najwyższy zająć się uproszczonym rodzajem wyroków ograniczającym prawo oskarżonego. Nadszedł chyba czas, żeby minister sprawiedliwości podjął właściwe działania, przedstawiając projekt zmian artykułu 500 kodeksu postępowania karnego. To chodzi o wyroki nakazowe, napisała doktor Hanna Machińska, pańska zastępczyni, jak gdy był pan rzecznikiem praw obywatelskich. Czy pana zdaniem też, poza oczywiście bardzo słuszną kasacją złożoną przez panią rzecznik praw obywatelskich, czy pana zdaniem rzeczywiście ten artykuł wymaga przeglądu i nowelizacji?
16: Tutaj zauważmy, że chodzi nie tylko o artykuł 500 kodeksu postępowania karnego, ale akurat w tym przypadku Piotra Niemczyka to był artykuł 93 kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia, bo to była sprawa wykroczeniowa. On był obwiniony o tamowanie ruchu drogowego, no i ta cała sprawa i kasacja wykazała, że on nie tamował, bo stał na chodniku. I akurat był jednym z tych protestujących, który de facto się zachował zgodnie z poleceniami policji, czyli ruchu nie blokował, okazywał wsparcie tym, którzy protestowali na ulicy. I teraz tak, pierwsza rzecz to ja tutaj chciałbym to wyraźnie powiedzieć, bardzo podziękować pani rzeczniczce Sylwii Gregorczyk-Abram i Zespołowi Prawa Karnego za złożenie kasacji w tej sprawie. Ja wiem, jak to działa proceduralnie, wiem, że trzeba ściągnąć akta, przeczytać, że musi to być profesjonalnie napisane, jednak adresatem jest Sąd Najwyższy, nie można tego robić na szybko, na kolanie. I dobrze, że to zostało złożone i że pani rzeczniczka mogła to dokładnie tydzień temu zakomunikować. Natomiast ja myślę, że ta sprawa pokazuje, że my chyba musimy trochę wrócić do takich podstaw. Jak ja zastanawiałem się nad tym, to pomyślałem sobie, że to, od czego się w ogóle zaczęła ta współczesna ochrona praw jednostki, to jest Habeas Corpus Act. Czyli końcówka XVII wieku, habeas corpus, który należy tłumaczyć, mamy ciało, tak? Mamy tego człowieka. No ale jak mamy tego człowieka, to musimy go postawić przed sądem, zanim go wsadzimy do więzienia, czy pozbawimy go wolności
15: w jakiś sposób.
16: Tak samo mamy bardzo mocny artykuł 41 Konstytucji, który mówi o tym, że to sąd musi decydować o pozbawieniu wolności w każdym przypadku. I teraz, jeżeli stosujemy wszelkiego rodzaju tryby uproszczone, tryby automatyczne, tryby takie właśnie zaoczne, z tymi wszystkimi sprzeciwami, czy z czasami z możliwością zamiany kary jednej na drugą, z założeniem, że dana osoba dostaje korespondencję, albo przyjmujemy jakieś różne fikcje, że korespondencja dotarła, ale on nie odebrał i tak dalej.
15: Jest taki przepis, że w tym uproszczonym trybie dwa razy nieskutecznie doręczony list polecony uważa się za doręczony.
16: Dokładnie. I na końcu może być tak, że osoba, że z jednej strony osoba, która gdzieś pomyłkowo tej korespondencji nie odebrała, bądź gdzieś była jakaś pomyłka co do adresu, nagle wpada w to wir wymiaru sprawiedliwości, albo jest za granicą, albo możemy mieć takie sytuacje, że oczywiście część osób kombinuje i wykorzystuje te procedury. Natomiast niezależnie od tego, jeżeli już jest podjęta ta decyzja, że ktoś ma pójść do więzienia, to ta osoba zawsze powinna się pojawić przed sądem. I ten sąd może niekoniecznie badać zasadność skazania, ale na przykład czy cała procedura została rzeczywiście dopilnowana. Żeby był ten moment tego fizycznego kontaktu sądu z osobą, która ma być pozbawiona wolności.
15: I takiej nowelizacji by pan oczekiwał?
16: Ja myślę, że ja bym oczekiwał, żeby na kanwie tego przypadku, bo traktować go jak taki przypadek nietypowy, trudny, ale zastanowić się właśnie, gdzie ten system nie zadziałał i gdzie możemy wrócić do tych pryncypiów związanych z relacją między osobą pozbawioną wolności a sądem.
15: Super temat na inicjatywę ustawodawczą Senatu. Naprawdę.
16: A ja myślę, że może bardziej na pracę taką skrupulatną Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, bo od tego jest. No tak. We współpracy może z policją, też służbą penitencjarną, bo to często dopiero już na tym poziomie więzienia się osoby dowiadują o tym, że ta osoba może jest niesłusznie. Przypomnę, przecież tutaj w tym studio swego czasu Krzysztof Olkowicz dostał nagrodę Radia Tok FM za sprawę słynną Batonika, to też była właśnie taka automatyzacja stosowania przepisów. Także tutaj różne służby myślę, że coś mają do powiedzenia w tym temacie.
15: Bardzo dziękuję. Adam Bodnar był z nami. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Konstanty Gebre, współpracownik kultury liberalnej i Mariusz Jałoszewski, OKO.press. Witam was gorąco.
17: Dobry.
15: Piątek, dniem bitwy o Trybunał Konstytucyjny, wielka manifestacja w obronie instytucji o 17 pod Trybunałem, jakby ktoś z państwa chciał, oczywiście na pewno miejsce się znajdzie. To jest pierwsza strona dzisiejszej Gazety Polskiej codziennie z dużym zdjęciem Bogdana Święczkowskiego na okładce. Proszę bardzo, żeby tak was ożywić, to pokazuję.
18: Ale z tego, z tej zapowiedzi...
15: Szkoda, że państwo tego nie widzicie.
18: Jak już pokażesz gazetę i jak wiemy, co to za gazeta, to może wiemy trochę więcej, bo w zasadzie z tej zapowiedzi nie wynika do końca, albo mogłoby nie wynikać, ale kto będzie bronił tego Trybunału? No bo przecież...
15: No, jak to, no patrioci.
18: Ale wiesz, bo inaczej pamiętamy ten cykl, kiedy po wyborach w 2015 roku i taki tym początku burzenia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, tak zwolennicy czy Platformy Obywatelskiej i tej strony demokratycznej protestowali przed Trybunałem Konstytucyjnym. I zaczęło się tam, nie wiem, najpierw jakieś trochę palenie świeczek, potem demonstracje i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest to inna grupa, więc no chociaż tak, używająca tej samej narracji.
15: W ogóle można by sobie przekazywać te namioty, prawda, po wyborach. Uroczyste przekazanie namiotów powinno następować.
18: Nie zastąpiło uroczyste przekazanie Trybunału, więc...
17: Albo się po prostu tymi namiotami podzielić, bo podczas tych pierwszych demonstracji w 15 roku jesienią po dwóch stronach wejścia do Trybunału stały dwie grupy demonstrantów wrzeszczące na siebie precz z komuną.
15: Tak było.
17: Nawzajem.
15: Tak. Było. Ja odpowiem jeszcze na pytanie Agnieszki. Nie możemy pozwolić, aby Donald Tusk podporządkował sobie ten organ. Każdy, komu leży na sercu dobro Polski, powinien tu być, apeluje Adam Borowski, zapraszając na demonstrację pod Trybunałem, do miasteczka w ogóle powstającego pod Trybunałem. Zapytałem Adama Bodnara, co dalej z tym będzie. Powiem szczerze, łatwiej mi się rozmawiało z Pytią Delficką, ale jest z nami Mariusz Jałoszewski, który na pewno rozumie.
19: Bo rozumiem, że chodzi o to, że pan minister mówił, że jest możliwość odsunięcia Bogdana Święczkowskiego od pełnienia funkcji prezesa Trybunału. Nie chciał powiedzieć, co należy zrobić, tylko odsyła do kodeksu karnego. Więc ja może dopowiem, bo prawnicy często mają problem, że złożenie kawy na ławę. Więc chodzi o to, że jeśli uchyla się immunitet sędziom sądów powszechnych albo robi im się sprawę dyscyplinarną, to obecnie można ich zawiesić. A uchylenie immunitetu powoduje automatyczne zawieszenie.
15: Ale chwileczkę, ale panu Święczkowskiemu nie można uchylić immunitetu, ponieważ nie można zebrać zgromadzenia ogólnego Trybunału, które mogłoby to zrobić, bo tego nie robi pan, nie zwołuje go pan Święczkowski.
19: Ale można
15: to jest trochę paragraf 22.
19: Nie,
15: to
19: można wszystko obejść. Nie, sprawa wbrew pozorom nie jest tak skomplikowana, jak się wydaje. Jest tam dużo zawiłości prawnych.
15: Dobrze,
19: a
15: teraz
19: się
15: ty się nie zamieniaj w pytie, tylko
19: nie,
15: powiedz
19: no
15: jak.
19: Mówię wprost, po prostu jeśli on zostanie zawieszony, no to nie będzie mógł pełnić...
15: Ale ktoś go musi zawiesić.
19: Zgromadzenie.
15: A jak zebrać zgromadzenie bez niego?
19: No to trzeba by było uznać, że on nie jest legalnie wybranym prezesem Trybunału. Prawnicy mają spór co do oceny tego, jak to zrobić, ale mamy orzeczenie, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2025 roku, który dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. I z tego wyroku wynika, że to prawda dotyczy stricte prezes Przyłębskiej, poprzedniczki Święczkowskiego, ale można ten wyrok też stosować do sytuacji prawnej Święczkowskiego, bo Trybunał zakwestionował wybór prezesa w procedurze, w której brał udział dwóch
15: I podobnie było z panem Święczkowskim.
19: Tak.
15: I tutaj... Ale wiesz co, myślę, że Adama Borowskiego nie przekonałeś. Pozdrawiamy pana Adama. I prezydenta Nawrockiego też nie przekonałeś chyba.
19: No, myślę, że nie. Pan prezydent musi się liczyć w przyszłości, jeśli będzie taka większość w Sejmie z odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu, bo łamie konstytucję, powinien odebrać ślubowanie i

0: Tuska, albo jest oczywiste, że jest to próba odbudowy państwa zawłaszczonego przez pozostałości reżimu PiS. Po środku nie ma nic, a Polska jest podzielona równo na pół. I tutaj kwestią nie jest nawet to, czy policja wejdzie do trybunału, czy uzna się, że Świątkowski jest bytem niebyłym, tylko co zrobić, żeby istniał Trybunał Konstytucyjny, który może pełnić funkcję Trybunału Konstytucyjnego, czyli być niezawisłym i niezależnym organem przez wszystkich uznawanych za taki, orzekającym o sprawach najważniejszych, czyli o zgodności ustaw z konstytucją.
1: Zdolnym do przetrwania kolejnych wyborów.
0: Tak jest.
1: Bo to właściwie jest największe wyzwanie dzisiaj, które mi się wydaje. No to wiarygodność Trybunału, to już to pokolenia będziemy teraz pewnie odbudowywali, ale największe wyzwanie jest takie, żeby kolejny Trybunał, któryś kolejny Trybunał przetrwał któreś kolejne wybory.
0: I do jak tego potrzebny byłby kompromis, no na rangę kompromisu okrągłostołowego, bo to jest, paradoksalnie to jest podobna sytuacja. Poziom zaszłości między stronami dzisiaj nie jest aż tak głęboki, jak ta nienawiść, która była w 89. Natomiast wtedy przynajmniej istniał konsensus społeczny na temat tego, że ten system nie może trwać, musimy go zastąpić jakimś innym. I częścią tego konsensusu byli nawet nasi przeciwnicy przy okrągłym stole. Tak?
1: No oni to wiedzieli najlepiej.
0: Tak. Natomiast dzisiaj nie ma społecznego konsensusu i co więcej, nie ma żadnej instancji, żadnego autorytetu,
1: no właśnie,
0: która mogłaby wystąpić do obu stron.
1: Ale czy ja dobrze rozumiem? Nie,
0: mi to dokończył, to mi się wydaje tak ważne. Przy okrągłym stole taką instancją był Kościół katolicki, które obie strony uważały za bezstronnego i godnego zaufania negocjatora.
1: A dziś mamy sztuczną inteligencję.
0: I naturalną głupotę, która przebija sztuczną inteligencję na każdym kroku.
2: Jeśli
0: i dopóki, tylko dokończę tą myśl. Dopóki nie będziemy mieli takiego rozwiązania, czyli sytuacji, w której można się odwołać do autorytetu ponadpartyjnego, uznawanego przez obie strony, to co konkretnie będzie zrobione z Trybunałem Konstytucyjnym będzie bez znaczenia, bo on i tak będzie niewiarygodny dla połowy Polski.
1: Mariusz Jałoszewski.
2: Tylko ja chcę dodać, że wtedy przy okrągłym stole nie było takiego problemu z sądownictwem, bo komuniści, bo Trybunał Konstytucyjny już istniał. Byli sędziowie wybrani w czasach PRL-u. Komuniści nie blokowali wejścia nowych sędziów. Tam nastąpiła naturalna wymiana sędziów, bo się kończyły kadencje. Nie było czegoś takiego jak teraz, tak? To jest sytuacja nadzwyczajna i ona wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Komuniści nie blokowali wstępu do Trybunału Nowych Sędziów TK.
3: No bo jednak konsensus, bo ten konsensus, o którym wspomina Kostek, polega w jakimś sensie na tym, że jakby ta strona komunistyczna wiedziała, że po prostu że tego już dalej nie uciągną i chcieli się jakby podzielić tym, jakby jak ciągnąć te...
1: I też był inny układ sił, bo dziś mamy 49 tak przeciw 49 mniej więcej, a wtedy mieliśmy 20 po komunistycznej stronie, ze 20 może optymistycznie po stronie Solidarności, no i 60%, które w ogóle już się wyłączyło, emigracja wewnętrzna. Więc też był zupełnie inny układ, inne presje.
3: Więc tutaj to warunek do kompromisu taki, że jakby jedni i drudzy wiedzą, że po prostu trzeba się dogadać, tutaj tego nie ma rzeczywiście. I tutaj to pytanie o to, co powinno się, jak doprowadzić do zmiany, do uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, to jak pytasz, co z tego ma zrozumieć Kowalski, to prawdopodobnie Kowalski po jakichś efektach będzie chciał się zorientować. To znaczy, czy nawet nie tyle coś, jak się zmieni.
1: Czyli jeżeli
3: jak
1: teraz
3: się, jak
1: szybko się uda,
3: jak się
1: to może
3: dokona
1: przed
3: zmiany,
1: wyborami ludzie będą mieli wyrobiony pogląd.
3: Tylko co, jaki ten Trybunał Konstytucyjny będzie później. Już zapomnieliśmy, jak doszło do przejęcia telewizji publicznej. I raczej myślimy, raczej staramy się, oceniamy ją chyba dobrze, źle, za to, co nadaje. Znaczy, i tutaj te uwagi możemy do tego.
1: Ale
3: do tego, czy jak spadają drony i włączymy telewizję, to czy ona rzeczywiście informuje, czy nie informuje?
1: Wracamy do rozmowy komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Mariusz Jałoszewski i Konstanty Gebert, którą przerwałem przed informacjami. Króciutko.
0: Tak, nie, bo Agnieszko, mówiłaś, że już dzisiaj nikt nie zwraca uwagi na to, jak została przejęta telewizja. No, trochę ludzie zwracają.
1: Prawica przypomina, wiesz?
0: Zwłaszcza ci, którym telewizja miała płacić, a nie płaci, bo jest w stanie likwidacji, nie ma pieniędzy. Ale też

0: nikt nie oczekuje od telewizji, że będzie bezstronna, niezawisła, obiektywna i orzekała o zgodności ustaw z konstytucją. Także tutaj ta analogia
1: ja
0: nie
1: oczekuję,
0: jest dobra.
1: Że telewizja będzie niezależna i obiektywna.
0: Naprawdę?
1: Nie, że będzie, ale nie oczekuję, że będzie orzekała.
0: No to przynajmniej tyle dobrego. Nie, ja nie sądzę, żeby można było może oczekiwać od medium, że będzie się starało być obiektywne.
1: No tak.
0: Ale to nie, tutaj różnica jest fundamentalna.
1: Słuchajcie, no bardzo ważne wystąpienie pana premiera wczoraj w Sejmie. Chciałbym, chwilkę o tym wystąpieniu, ale też o kontekście porozmawiali. No kontekst jaki jest, wiadomo, nasilające się rosyjskie ataki różnego rodzaju i na Polskę, i na inne kraje. Litwa, ostatnio Włosi zestrzeliwali drony, inny dron przeleciał i wylądował w Bałtyku. To też poświadczy o jakby szczelności obrony przeciwlotniczej. Pan premier jest w drodze, albo już jest w Ukrainie. Tego dokładnie nie wiemy.
0: I mamy nadzieję, że Rosjanie też nie wiedzą.
2: Chyba też czasem jest tak, że się informuje nawet na takim szczeblu. Znaczy trochę po to, żeby jednak powiedzieć Rosjanom, słuchajcie...
1: Ale to działało, wiesz?
2: Nie,
1: a czy działa?
2: Nie, jakby uważajcie, bo to będzie miało ogromne konsekwencje, jak akurat na ten pociąg spadnie coś bardzo złego.
1: No ale spadło na lokomotywę tuż obok ważnego pociągu, prawda? I konsekwencji żadnych, chociaż nie wiemy, bo już chciałem powiedzieć, nie ma, ale nie wiemy, jaki wpływ na przykład na szybkość decyzji Trumpa o ogłoszeniu bazy w Polsce miały ostatnie wydarzenia w Europie i rozmowy z amerykańskimi wysłannikami na Kremlu. Nie wiem, jaki to miało wpływ, ale przypuszczam, że mogło mieć, bo Trump nie ma takiego zwyczaju, żeby w takich sprawach sprzedawać skórę tanio. Takie mam wrażenie. A sprzedał ją dość tanio, tę bazę. Więc chciałem was zapytać, no i jeszcze mamy ten kontekst alarmów i dzieci płaczących w czasie alarmów w szkołach
2: i też takiego Polski. I też tego, co widzimy, nadal nieprzygotowania, chociaż uważam, że znaczy, to jest ważne, że premier powiedział to, co powiedział. To jest oczywiście pewnie trudne. Wyobrażam sobie rzeczywiście, że od pewnego czasu już mamy taką sytuację, że za każdym, nie wiem, czy jak państwo wyśle te informatory dotyczące tego bezpieczeństwa, tego jak się przygotować, to może być odbierane, że to jest straszą, czemu straszą, czy jak próbny alarm będzie, no to czemu straszymy, że to jest potrzebne, to jest jakby jak ćwiczenie. Musimy się przygotowywać. Miejmy nadzieję, nigdy nie będziemy musieli używać w praktyce, w takim ataku bezpośrednim tych wszystkich alarmów, schronów, rozwiązań, ale widzimy to, każda kolejna taka sytuacja zagrożenia właśnie, czy te alarmy, jak już mieliśmy jakiś czas temu, które tu SMS przyszedł, ale ktoś nie włączył, bo nie wiedział, bo dzwonił do kogoś, sprawdzi, czy na pewno ma włączyć, czy nie wyłączyć. Dziś, teraz ta sytuacja, w której alarmy zostają włączone, ale nie bardzo też wiadomo, jak reagować, czy właśnie dzieci mają się schronić w szkole, czy dzieci
1: rodzice mają biec po te dzieci
2: i tak dalej. Ale każda taka sytuacja jest okazją do tego, żeby mówić, okej, to powinniśmy zrobić tak, a nie inaczej. To powinniśmy zrobić, jakby, żeby się uczyć i przygotowywać. I tutaj na przykład...
1: No też trzeba uczyć się bać, prawda? Bo strach może bardzo różnie na ludzi działać. Obezwładniająca na przykład. Prawda?
2: Ale dlatego
1: nie zostawali z tuporu w takiej sytuacji, tylko przystępowali do działania.
2: To wyjaśniać. I tutaj wspomniana wcześniej telewizja publiczna, uważam, że naprawdę ma ogromne też znaczenie. Znaczy media publiczne i ta publiczna informacja.
1: Wiarygodne media.
2: Wiarygodne. Znaczy ten odruch, że jak coś się dzieje, to zresztą mówi nam przewodnik, włącz te kanały i tam musi być informacja i wtedy też ta powtarzalność sprawia, że trochę inaczej odbieramy to, na przykład taką informację premiera, jaką wczoraj usłyszeliśmy w Sejmie. To nie jest jakaś pojedyncza, że nie wiadomo i co dalej, co to oznacza, bo to jest pytanie, ale co to oznacza? Znaczy, premier wie coś, informuje nas, ale co dokładnie, to też są klauzule, nie dowiemy się, znaczy mamy się bardzo bać, nie bać, mamy się przygotowywać.
1: Ale ja mam wrażenie, że dobrze wyważył to znaczy stworzył i jeszcze demonstrując ten wyjazd do Ukrainy, pokazał, że trzeba się bać,
2: Ale nie może nas to paraliżować.
1: Tak jest, dokładnie.
3: Znaczy dobrze, że premier wystąpił, bo od kilku dni mieliśmy różne sygnały o jakichś reportach CIA, spotkaniach w Waszyngtonie, w zaplanowanym spotkaniu szefa MON. Dobrze, premier wyszedł i trochę uchylił rąbka tajemnic, o czym rozmawiają służby i co jest klauzulowane, tak? No bo ludzie się zastanawiają, co się dzieje. No, patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie, co robi Putin i co się dzieje też w Zatoce Perskiej, następuje jakaś eskalacja przemocy na świecie. Politycy nie rozmawiają, tylko rozwiązują problemy militarnie i można było sądzić, że Putin będzie próbował grać jeszcze teraz przez najbliższe miesiące eskalacją, że będzie chciał wykończyć Ukrainę logistycznie, czyli bombardować linie zaopatrzenia, linie kolejowe, stacje benzynowe, sklepy i zakłady energetyczne, żeby po prostu, krótko mówiąc, zagłodzić i zmrozić zimą Ukraińców. I celowo tutaj Putin się nie cofa, bo liczy, że w przyszłym roku odwróci mu się kartę w Europie, bo jest szereg wyborów. Hiszpania, Francja, w Polsce. I liczy też, że zastraszy społeczeństwa zachodnie właśnie takimi prowokacjami i wojną hybrydową, że przestaniemy pomagać Ukraińcom, wybierzemy prawicowych, prorosyjskich polityków, którzy wstrzymają pomoc Ukrainie. I wtedy Ukraina stanie i sama się podda i będzie mógł zająć całą Ukrainę, zwasalizować.
1: To nie musi być bardzo zła rachuba.
3: I być może, panie redaktorze, doprowadzi do tego, że wszyscy postawią na Europie wschodni krzyżyk, wycofają się, on odbuduje imperium z granic 89 roku, bo on pamięta, jak był wtedy w Berlinie wojskowym, co się działo i tęskni za to.
1: Był w Berlinie wojskowym
3: za tymi,
1: u siebie.
3: Tak, tak, granicami, za tymi granicami, jak Rosjanie wtedy musieli wracać, on to wszystko pamięta i on na to gra, że mu się karta odwróci w przyszłym roku.
1: No tak, też się tego wiele osób obawia, zwłaszcza, że jeszcze wybory połówkowe w Stanach, jak Trump się w tych wyborach umocni, na co nic nie wskazuje, ale to gdyby się umocnił, no to Kostek kręci
0: Trump
1: głową.
0: Trump te wybory przegra, natomiast ważne jest to, co będzie po Trumpie. I tutaj taką zapowiedzią było wystąpienie J.D. Vance'a, wiceprezydenta, sprzed kilku dni, którym po pierwsze oświadczył, że amerykańska polityka na Bliskim Wschodzie nie może już być podporządkowana Izraelowi i stwierdził, że Trump jest pierwszym prezydentem, który się nie podporządkowuje, co jest dość zdumiewające.
1: Nie zgodne z naszymi odczuciami.
0: Jest to dość zdumiewające, ponieważ amerykańska polityka na Bliskim Wschodzie była częściowo zbieżna, częściowo rozbieżna z interesami Izraela i amerykańscy prezydenci się nie krępowali, żeby mówić Izraelowi, że go nie popierają, czy krytykują, czy potępiają. Natomiast z naszej perspektywy dużo ważniejsza jest druga połowa jego stwierdzenia. W sensie podobnie amerykańska polityka w Europie nie może być podporządkowana interesom NATO. To jest bardzo ważne stwierdzenie z ust prawdopodobnego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, mianowicie, że istnieje jakiś interes NATO, który jest rozbieżny z interesem Stanów Zjednoczonych. A jako, że J.D. Vance uważa, że Amerykanie w ogóle powinni się wycofać ze świata, to jest dla nas bardzo szybki sygnał alarmowy.
1: Zwłaszcza, że jeżeli Trump przegra te wybory połówkowe i zmieni się skład Senatu i Izby Reprezentantów na korzyść demokratów, to ruszy kwestia impeachmentu.
0: No jeżeli się uda, to J.D. Vance będzie prezydentem.
1: Właśnie,
0: tak?
1: J.D. Vance może być za rok prezydentem, tak, z wszystkimi konsekwencjami, które opisał Kostek. Więc to, że naprawdę sytuacja nie jest tak, ja wcale nie wiem, czy życzyć tym demokratom zwycięstwa teraz, bo jeżeli ceną będzie prezydentura Vance'a, no to jest, mamy kłopot.
0: Natomiast Agnieszka bardzo trafnie porównała naszą sytuację, kiedy słuchamy wystąpienia pana premiera i sytuację dzieci w szkole, kiedy jest próba alarmu, bo to, co w obu tych sytuacjach jest kluczowe i niekoniecznie zostaje osiągnięte, to jest to, żeby uczestnicy nabrali przekonania, że ktoś wie, o co chodzi, posiada wiedzę, kompetencje i zachowuje się sensownie. Innymi słowy, dzieci nie będą płakać, jeżeli nauczycielka ich przekona, że jest w stanie zadbać o ich bezpieczeństwo, że wie, co robić, ona ich teraz tego uczy.
1: No, ale podobnie tego też trzeba nauczycieli nauczyć.
0: Otóż to, podobnie obywatele będą się czuli bezpieczniej, nawet jeżeli premier nie ujawni wszystkiego, co wie, no przecież nie może, ale ujawni na tyle, żebyśmy nabrali przekonania, że kierują nami ludzie kompetentni, poinformowani i zorganizowani. Tymczasem kolejne wymiany uszczypliwości między premierem a prezydentem na temat oddawania bądź nie ani guzika, no tutaj nie nastrajają optymistycznie.
3: Dorzucę tylko jedno zdanie w tym kontekście, co mówi redaktor, że Litwini nawet już teraz rozmawiają publicznie o planach ewakuacji. Jednym ze sposobów na ewakuację jest ewakuacja obywateli do Polski. Tam się mówi o tym głośno, tak? Nie ma strachu. Zresztą w krajach skandynawskich też częściej wcześniej przygotowano różne plany, o których informowano obywateli. Myślę, że u nas też powinno się o tym otwarcie mówić. Nie w kategorii straszenia, tylko przygotowania.
1: Uświadomił mi, że jeżeli Putinowi uda się destrukcja infrastruktury ukraińskiej, to kolejna wielka fala uchodźców, której spodziewaliśmy się 2 lata temu, prawdę mówiąc, były wtedy takie raporty, że to będzie, to ona rzeczywiście nas czeka i bardzo jestem ciekaw, jak Polska to dźwignie.
0: Wrogiej tym uchodźcom, tak?
1: No wiesz co, mów za siebie. Ja nie jestem polską wrogą tym uchodźcom.
2: Ale jest taka część.
1: Nie polskiej, polskiej.
2: A w przyszłym roku przy wyborach Ruskiej, możemy, by ona się będzie chciała policzyć.
1: No tak, ale mam wrażenie, że w tej sytuacji będzie jej trochę trudno. Jestem też zadowolony bardzo, że pan premier wyraźnie to powiedział.
3: Już się liczy, bo Korwin-Mikke jest w Moskwie teraz właśnie, kiedy my tu rozmawiamy.
1: Pozdrawiamy pana Janusza, panie Januszu.
0: Niech pan tam
1: proszę
0: zostanie.
1: Przesyłać pocztówki z Moskwy jak najczęściej zostanie. I jak najdłużej. Teraz jest 8:56, więc musimy kończyć. Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gebert i Mariusz Jałoszewski byli z nami. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Brązyńska. Bardzo wszystkim dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Paliwa na stacjach nie zabraknie, zapewnia minister aktywów państwowych. Według analityków jednak ceny paliw nadal będą rosły, a na program obniżek rząd nie ma pieniędzy, przynajmniej na razie. Ferie zimowe dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji dotyczy górskich kurortów. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeżeli mówimy o dostępności paliwa na stacjach benzynowych, to jesteśmy zabezpieczeni, zapewnił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak wyjaśnił w TVP Info, pytany o stan polskich zapasów ropy naftowej, Orlen jeszcze w sierpniu zakontraktował 1/4 swoich potrzeb, jeśli chodzi o ropę w Norwegii. Dodał, że w koncern podpisał też kolejne 16 umów na dostawy ropy naftowej. Balczun mówił też, że zapasy są stałe, stabilne i nienaruszone. W piątek Sejm po raz drugi uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze te miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Na to, że tym razem będzie inaczej, liczy obóz rządzący, w tym szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
5: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
4: Poprzedniej ustawy prezydent nie podpisał, bo tłumaczył, że prawo nie działa wstecz, a rządowe przepisy zakładały opodatkowanie nadmiarowych zysków już od marca tego roku. Program obniżający ceny paliw zdecydowanie ulżyłby kierowcom, którzy płacąc na stacjach paliw muszą coraz głębiej sięgać do kieszeni, a jak prognozują analitycy rynku, w najbliższych dniach benzyna podrożeje o kilka groszy, a diesel już o 20, a nawet 30 groszy na litrze. Na razie, zwłaszcza w przypadku benzyny, stacje robią co mogą i schodzą z marży, żeby zostawić cenę 7,99 zł, ale w kolejnych dniach będzie to już trudne do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
6: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.